0: pendrive'a. Na szczęście dobrze się to jakoś skończyło. Przejdźmy teraz do prezentacji interfejsu użytkownika narzędzia ArcaBit Microscan. W tym momencie wchodzę do folderu programy, do którego pobieram wszelkie instalki i uruchamiam program ArcaBit Microscan.
1: Witamy w module instalacyjnym ArcaBit Microscan. Czy chcesz, żeby ArcaBit Microscan pobierał aktualizację korzystając z serwera? Proxy? Tak, nie.
0: Jak widzimy, właśnie program Arca Microscan nam się uruchomił i zadaje pierwsze pytanie, czy chcesz, aby pobierał aktualizację przy pomocy serwera proxy. Jeśli musicie taką opcję wybrać, to na pewno o tym już wiecie, więc nie będę się tutaj zagłębiał. Klikam po prostu nie, jako że mam dostęp do aktualizacji bezpośrednio, nie muszę korzystać z żadnych serwerów proxy.
1: Nie, podstęp, software, skanowanie, pole statyczne, dialog, ArcaBit Microscan.
0: No właśnie. Po krótszej lub dłuższej chwili Arca nam się zaktualizuje. W tym momencie, kiedy już to się zakończy, mamy główne okno programu pod myszą. Niestety jedną z wad tego narzędzia jest to, że jest dostępne
1: lewo, polski, English.
0: Tak, jak jest dostępny,
1: polski,
0: czyli
1: lewo,
0: tylko
1: lewo,
0: spod myszy.
1: Skaner 00, baza 00.
0: Tutaj mamy okno, w którym wybieramy dyski do skanowania. W tym momencie tutaj widzimy napędy L,
1: J
0: i
1: H.
0: To są moje napędy. Klikamy na tym lewym przyciskiem myszy i mamy ładną listę, po której możemy nawet się poruszać kursorem.
1: Nieoznaczone C, zamknięte.
0: Możemy na przykład zaznaczyć mu dysk C.
1: Podstęp oznaczone C, zamknięte.
0: Możemy również rozpocząć skanowanie klikając Tab i
1: skanuj,
0: przycisk skanuj. Jednak możemy parę rzeczy mu ustawić, zwłaszcza zautomatyzować proces skanowania, zwłaszcza że skan trwa bardzo długo, czasem może trwać nawet kilka godzin, więc warto, żeby pewne czynności antywirus wykonywał za nas, zwłaszcza że czasami nawet nie jesteśmy obecni w czasie tego skanowania. W ustawieniach tego programu, właśnie w zakładce, która tutaj jest dosyć kiepsko dostępna spod tej myszy, trzeba się kliknąć. Tutaj już są opcje.
1: Skanuj pliki osadzone, pole wyboru oznaczone, lewy, skanuj pliki osadzone, pole wyboru, nie oznacz, podstęp, oznaczone.
0: Tutaj się trzeba właśnie wkliknąć myszą w te opcje, żeby móc je przeglądać tabem i strzałkami kursora. Skanuj pliki osadzone to jest pierwsza z tych opcji, której nie ruszamy.
1: Heurystyka, tutaj poziom bardzo wysoki.
0: Heurystyka, poziom bardzo wysoki, domyślnie jest bardzo niski, czy coś w tym stylu. A ponieważ program zapamiętuje moje ustawienia, więc jest w tej chwili ustawione tak, jak jest. Heurystyka polega na tym, jak już mówiłem wcześniej, czy też nie mówiłem, w każdym razie może się powtórzę, że antywirus analizuje strukturę pliku. Nie porównuje jej z bazą wirusów, tylko ją analizuje jakby pod kątem możliwego zachowania tego kodu. Czy to może być wirus? Jeśli stwierdzi, że tak, no to wykonuje akcję. Plusem tej heurystyki na pewno jest to, że nie wymaga ona specjalnie aktualizacji żadnych baz danych, z tym, że producenci jednak antywirusów też zalecają stosowanie tych klasycznych metod, czyli metod opartych o bazy danych. Ustawmy mimo wszystko ten poziom heurystyki na bardzo wysoki, strzałkami w górę lub w dół.
1: Heurystyka, wyleć, dwa, skręć, lista.
0: Tutaj są właśnie już automatyczne akcje, które ma nam Arca wykonywać. Domyślną
1: pytaj,
0: jest
1: jeden, skręć,
0: zapytaj,
1: wyleć,
0: później
1: dwa,
0: jest
1: skręć.
0: Wylecz. To jest lista rozwijana strzałka w górę w dół.
1: Skasuj, trzy, skręć.
0: Można też skasować od razu zainfekowany plik.
1: Przemianuj, cztery,
0: przemianuj,
1: nic nie rób, pięć,
0: i
1: skręć.
0: Nic nie rób, czego zdecydowanie nie zalecam. Przemianuj, czyli zmień nazwę. Użyteczne czasem to bywa, zwłaszcza jeśli wirus nie daje się usunąć. Wtedy możemy zmienić mu nazwę na plik jakiś tam .vir i za następnym skanowaniem powinno już usunięcie być możliwe. Z moich doświadczeń wynika, że ta operacja przemianowania często niewiele daje niestety i działa to zdecydowanie nie tak jak powinno. Często mimo tego przemianowania wirusy nadal są aktywne. Generalnie zalecam albo kasować, albo leczyć te wirusy, chociaż ja jestem osobiście bardziej za kasowaniem. Ja tutaj mam ustawione ten
1: priorytet
0: na wyleczenie. To jest pierwsza akcja.
1: A gdy się nie uda, skasuj.
0: No właśnie, a gdy się nie uda, skasuj. Tutaj są takie same opcje.

0: jak poprzednio.
1: Skanuj archiwa, pole wyboru oznaczone.
0: To jest właściwie już drobna opcja, skanuj archiwa, czyli skanuj wnętrza plików zip, rar, 7z na przykład i tak dalej. Właściwie to już są wszystkie opcje. Kolejną zakładką, której w tej chwili niestety nie pokażę, są raporty. Raporty, na które można się naciąć i to dosyć nieźle, jeśli chodzi o dostępność ich, ponieważ okno raportów otwiera się osobno, ale screen reader nam tego nie czyta, że to jest osobne okno. W związku z czym mamy często wrażenie, że raporty nam się nie otwarły. Tymczasem one się otwierają i to jest już potem bardzo proste. Wystarczy wybrać z listy datę raportu, kliknąć Enter i się nam otworzy plik w notatniku z tekstem tego dziennika, w którym mamy wypisane daty skanowania, co przeskanował, co usunął, co uznał za wirusa i tak dalej, i tak dalej. No właściwie nie pozostaje nam nic innego, jak przejść do zakładki skanuj.
1: Skanowanie, pole statyczne, ja. Umowa, wybierz, J.
0: I wybrać przycisk skanuj.
1: Skanuj, przycisk.
0: I to właściwie tyle, jeśli chodzi o ten odcinek Tyfla Podcastu. Mam nadzieję, że Arka wam nie znajdzie żadnego wirusa i że będzie to rzeczywistość, a nie jakiś błąd czy niedociągnięcie techniczne, a nawet jeśli coś znajdzie, to mam nadzieję, że usunie. Miłego używania. Zachęcam do instalacji w ogóle jakiegokolwiek antywirusa, bo często niestety jest tak, że ludzie tego nie robią i później mają różne problemy z systemem. To tyle w tym Tyflo Podcaście. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Trzydziesty dzień października to środa w kalendarzu. My zaczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie. Po drugiej stronie Krzysztof Bruzda. Dobry wieczór. Dzień Krzysztofie.
5: Dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo, kiedy to pójdzie.
4: Tak, na żywo idzie właśnie kwadrans teraz. Po 19, tak, 30 października w środę. A my dziś, a właściwie ty, bo ja cię będę pytał, a ty będziesz opowiadał naszym...
5: Będziesz mi zadawał niewygodne pytania.
4: Tak, ja ci będę zadawał niewygodne pytania, jak to zwykle, a ty dziś będziesz opowiadał naszym słuchaczom...
5: Znowu o sprzęcie, dobra, tak. Ja może wyciszę ten drugi kanał, o... żeby nam tutaj nie plunkał.
4: Dokładnie. I będziesz dziś nam opowiadał o radioodbiorniku. Radioodbiorniku firmy, która to już kiedyś się pojawiła na naszej antenie. Firma Retekes. Firma Retekes, radioodbiornik firmy Retekes już u nas gościł w prezentacji. Natomiast tak. Dziś to będzie urządzenie zdecydowanie bardziej zaawansowane. To jest Retekes i dokładny jego model?
5: TR-113.
4: TR-113, tak jest. Radioodbiornik, w opisie przeczytałem pełnozakresowy.
5: Tak.
4: I co to w praktyce oznacza, że jest pełnozakresowy?
5: Dobrze przeczytałeś. W praktyce oznacza to, że to posiada fale długie, krótkie, średnie i nijakie, że tak powiem.
4: I pasmo lotnicze na przykład.
5: I pasmo lotnicze,
4: bo te
5: tak.
4: Radioodbiorniki nawet, które posiadają możliwość odbierania fal długich, krótkich, średnich, to właśnie nie zawsze posiadają to pasmo lotnicze. Nie pamiętam teraz, jakie tam to są częstotliwości.
5: Texun posiadał ten, który prezentowałem.
4: Tak.
5: Wcześniej 660L bodajże. I to on miał pasmo lotnicze.
4: Tak, ale właśnie dużo odbiorników tego nie ma. No wcale nie chodzi o to, że to jest jakieś pasmo tajne, tylko zwyczajnie to już jest taki zakres częstotliwości, z którego korzystają no, ci, którzy naprawdę interesują się eterem i tym, co można w nim odebrać. I to już nie chodzi o nasłuchiwanie jakichś tam dalekich stacji radiowych, czy rozmów krótkofalarskich, ale po prostu no, znacznie ciekawszych, jak dla kogo, ale jednak, komunikatów.
5: W instrukcji akurat tego modelu można wyczytać, że pasmo lotnicze jest dla dla miłośników lotnictwa, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej na temat porozumiewania się pilotów w trakcie właśnie rejsów i tak dalej.
4: Tak, no bo jednak piloci i wieże kontrolne mają ten swój taki dosyć charakterystyczny slang. Jeżeli na przykład ktoś chciałby w przyszłości, no nie mówię, że z naszych słuchaczy, bo to raczej mało prawdopodobne, przynajmniej na razie.
5: Aczkolwiek są gry i różnego rodzaju symulatory.
4: Tak, Flight Simulator na przykład. No, co tak. Niektórzy niewidomi, nie wiem czy z Polski, ale mają jakieś tam sukcesy w tych tak zwanych VATSIM-ach, tak? Czyli liniach wirtualnych. No bo nikt nie wpuści nas.
5: Jeszcze jakaś czeska gra była.
4: No, Eurofly, ale to...
5: O, właśnie.
4: No, Eurofly to taka zdecydowanie dla nas bardziej dostępna, ale też i zdecydowanie uboższa wersja Flight Simulatora.
5: Ale my nie o grach.
4: My nie o grach, bo o radiu. Ja jeszcze tylko dodam, że jesteśmy na żywo, więc 663-883-600 to jest nasz numer telefonu, jest Facebook, jest YouTube, jest też WhatsApp. Jeżeli macie ochotę pisać, nagrywać głosówki, dzwonić, zapraszamy serdecznie do kontaktu. Dużo jest sposobów, więc można się z nami tu na żywo łączyć i zadawać pytania. No dobrze, Krzysztofie, to jak w ogóle zacznijmy może od tego, bo ja napisałem tu w informacjach dotyczących tej naszej dzisiejszej audycji, że to będzie radio, które przede wszystkim obsługujemy aplikacją. Ale czy aplikacja to jest jedyna metoda na obsłużenie tego radia, że tak kolokwialnie powiem, po niewidomemu?
5: No nie, no można to obsłużyć jeszcze manualnie przy pomocy samego radia na jego przednim panelu. Powiedzmy, że w 70% da się obsłużyć to radio po niewidomemu, jak się człowiek nauczy, co gdzie jest na pamięć. Jedynym problemem w kwestii obsługi niewidomego, przez niewidomego tego radia to jest menu, dlatego że ono wprawdzie ma niewiele funkcji w sobie, to jest takie rozwijane menu, ono tam ma wyświetlacz, ma tam regulację temperatury, bo to radio ma w sobie wbudowany termometr, czyli tam można sobie zmienić paskale, celsjusze i takie tam. No i tam parę jakby funkcji dotyczących UKF-u, które również można obsłużyć bez wchodzenia do menu. O, tu nam się kolej odezwała, to może sobie tą kolej tak troszeczkę ściszymy. O, i tyle, tak? A resztę to robimy na przyciskach, których możemy się nauczyć po prostu na pamięć. Zapamiętać, gdzie one są, w kolejności, co robią i wtedy da się to obsłużyć bez problemu po niewidomemu, że tak powiem, rymując.
4: Czy to właśnie te piszczenie to było radio, które dziś będziesz demonstrował?
5: Tak, to było radio, ściszałem sobie, bo jestem w tej chwili, przyznam się, bez bicia na paśmie kolejowym i sobie tak lubię posłuchać różnych komunikatów, jak tutaj mówiliśmy o samolotach, o paśmie lotniczym, to ja sobie lubię posłuchać komunikatów kolejowych i nie tylko tam różne raporty, rzeczy takie. To nie jest jakby częstotliwość tajna, wszyscy mają do tego dostęp, którzy posiadają radia, które sięgają z kolei tak daleko, jak właśnie nadaje kolej.
4: No i póki będzie to emisja analogowa, to będzie to można, dostępne. Tak. Potem kiedy...
5: Ja zresztą mam licencję na słuchowca, więc generalnie gdyby mi ktoś takim radiem przyłapał, że ja słucham, to w sumie nic by mi nie zrobił, tak? To tam... To jest licencja QLS, coś takiego, no. Nie pamiętam dokładnie tego znaku.
4: To znaczy słuchać generalnie, to na słuchanie, z tego co wiem, to już w tym momencie...
5: Tak, tylko że wiesz, słuchać wolno, tak jak ja tutaj w domu sobie słucham, ale nie mogę tego słuchać na ulicy, bo to już jest upublicznianie, rozumiesz?
4: A, na tej zasadzie.
5: Tak, i jakby mnie ktoś z takim radiem złapał, że ja przy pasku mam rozkręcony volume na maksa i słucham sobie tam, że nie wiem, proszę trakcja bez, znaczy sieć, tor bez trakcji elektrycznej, coś tam. Zresztą ktoś, kto jest kumaty, zajarzy, co ja słucham. No i mógłby gdzieś donieść służbom, że ja, wiesz, upubliczniam jakieś rzeczy, nie?
4: W każdym razie, no takie odbiorniki to nie jest coś, na co trzeba mieć licencję. Dokładnie. Można sobie po prostu to kupić. Jest to do kupienia, no właśnie, za ile?
5: Ja kupiłem w promocji, więc oficjalna cena bez promocji to jest tak do 1500. Ja kupiłem to za 1800, bo były dni Allegro.
4: Ale czekaj, Allegro, czekaj, kupiłeś Allegro za 1800, a cena jest
5: 1080.
4: A, okej. Okay. No, już pomyślałem, że ta promocja była naprawdę dziwna.
5: Nie, 1080.
4: Okej.
5: Okay. Na Allegro Days to kupiłem. Zresztą notabene dzięki koledze Robertowi Łabęckiemu. Pozdrawiamy.
4: Pozdrawiamy.
5: Bo on to radio, że tak powiem, wyhaczył na Allegro. I sam się nad nim zastanawiał, ale został, że tak powiem, zmanipulowany, zwiedziony. Ja się nie dałem, bo kolega Robert Łabęcki myślał, że to radio ma DAB, a to radio DAB-u nie ma.
4: Aha.
5: Za to ma różne inne rzeczy, które z kolei mnie interesują, a jego nie, bo to radio jest odbiornikiem, ale nie nawet nie tyle co odbiornikiem wielopasmowym, ale wielomodulacyjnym, bo to ma AM, to ma FM, to ma USB, LSB, czyli te wszystkie wstęgi. Górne, dolne. I to mnie najbardziej interesowało, bo krótkofalowcy przebywający na tych wyższych bądź niższych pasmach to głównie właśnie na modulacji USB i LSB jakby prowadzą transmisję, a ja jako były CB radiowiec, który miał radio ze wstęgami, no nie mogło w moim odbiorniku zabraknąć tych modulacji, to było nie do przyjęcia. Kolega Robert liczył na DAB, DAB-u nie ma.
4: To jest zdecydowanie analogowe rozwiązanie, jak rozumiem.
5: Tak, to jest analogowe, chociaż cyfry trochę w sobie ma, prawdę mówiąc, tak.
4: No dobrze, to w takim razie co? Może na dobry początek kilka słów o wyglądzie tego radioodbiornika.
5: Wygląd. Wygląd jest dość trudny do opisania. Pozwólcie, że sobie poprawię mikrofon. O właśnie. I sobie to schowam tutaj, żeby mnie nie zasłaniało. Dobrze. Radio jest dość trudne do opisania, bo to nie jest radio... to nie jest radio w kształcie klocka jednolitego, że tak to nazwę. Jeśli ktoś z was pamięta, nie wiem, czy ty, Michale, już, że tak powiem, się zderzyłeś z takim radiomagnetofonem Kasprzak... nie pamiętam, jak się nazywał. W każdym razie wyglądał w ten sposób, że miał takie okucia na obudowie.
4: To pamiętam, tak.
5: Po dwóch stronach, po prawej, po lewej i po środku była gałka do regulacji skali.
4: Zgadza się.
5: No, to więc jakby ten radiomagnetofon tak tuż przy kieszeni przerąbać na pół równiutko, no to będzie jakby szerokość tego radia. Tam, gdzie jest głośnik w tym magnetofonie. Mhm. Może lekko węższe. Grubością takie samo.
4: Czyli dość grube ono jest.
5: Tak, ono jest dość grube. To jest taki boombox, bym powiedział.
4: Aha.
5: Bo jak się za kilka chwil przekonacie, to całkiem fajnie gra. I radio może mieć wiele zastosowań. Zresztą jak wszystkie sprzęty, które prezentowaliśmy od jakiegoś czasu, jakieś głośniki na Bluetooth, czy nawet ten ostatni Retekes, który prezentowałem z Patrykiem Faliszewskim, one wszystkie mają wielokrotne zastosowanie, bo to nie jest, o ile w sumie tamten Retekes może służyć tylko do słuchania, no i do jakichś tam minimalnych na słuchów, tak, no to radio, które stoi przede mną, jest profesjonalnym odbiornikiem do właśnie nasłuchiwania różnych pasm, ale również można sobie to zabrać, nie wiem, na grilla jakby przez Bluetootha podłączyć i słuchać jako jakiegoś umilacza do ogniska. Także no, mówię, zastosowań jest tutaj dosyć dużo, ale no, to są takie jakby uboczne zastosowania, bo głównym zastosowaniem to jest ta wielopasmowość i wielomodulacyjność w tym radiu. I dalej. Może tak. Jak już powiedziałem o tym, jaki to ma, powiedzmy, wymiary, bo wymiarów to ja teraz nie pamiętam, a ja nie mam w ogóle w rękach miarki, żeby sprawdzić, że to ma 17, a to ma 18 cm. Mniej więcej opisałem grubość i szerokość, wielkość tego radia. Na przodzie radia mamy okrągły głośnik, mniej więcej 20 cm średnicy, czyli duży dosyć, przyznasz?
4: To prawda. Zwykle takie odbiorniki to kojarzyły się raczej ze słabej jakości głośnikiem. Tak, tak byle było słychać.
5: Dokładnie. I teraz mamy... sobie go obrócę. Momencik. Wysunę sobie taką magiczną rzecz w tym radiu. O! I teraz będzie lepiej. I obok głośnika po prawej stronie jest klawiatura numeryczna i kilka funkcyjnych. Cztery funkcyjne w zasadzie, tak? Dwa, cztery, cztery.
4: Czy ta klawiatura, ona jest w takim telefonicznym układzie, czy wszystkie cyferki są obok siebie, jak to jest?
5: Nie, ona jest w telefonicznym układzie, ale nie służy do tego, do czego służy jakby w każdym tego typu odbiorniku. Nie ma takich funkcji, ona ma tylko funkcję wybierania banków pamięci. Co mnie bardzo zmartwiło, bo próbowaliśmy oglądać filmiki ze znajomymi. Ja nawet z takim znajomym widzącym to oglądałem. Wypytywałem go wszystko, co tam gościu pokazuje na tym filmiku. Gościu też tak niedokładnie to radio opisał, bo nie o wielu funkcjach powiedział, które to radio ma, a na filmiku nie było. Natomiast co mnie martwi i jaki to ma minus?
4: Zwykle w takich radioodbiornikach to klawiatura służy do tego, żeby podać częstotliwość.
5: Dobrze powiedziałeś. Zwykle do tego służy. Tutaj nie. Tutaj to jest tylko wybieranie banków pamięci, czyli przyciskamy jedynkę, czy tam dwójkę, czy co tam sobie chcemy i zatwierdzamy przyciskiem, który na normalnej klawiaturze jest obok zera po lewej stronie, czyli ta gwiazdka. Tutaj to się nazywa Enter. Po lewej stronie tej klawiatury, po lewej stronie nie zera, mamy przycisk służący do korektora, do equalizera, do presetów. I te presety są ciekawie zrobione, dlatego że na każdym paśmie, nie dość, że one się inaczej nazywają, to służą do innego odsłuchu. I tak na przykład na UKF-ie to mamy, że to jest jazz, blues, tam standard, nie? Ale na falach krótkich już mamy, że to jest jakaś gorąca częstotliwość, zimna częstotliwość, nie wiem, jakieś takie dziwne nazwy ma. Także to taki equalizer. Nad klawisz... jeszcze obok klawiszy mamy przycisk skanowania do przodu i do tyłu. To jest cyfrowe skanowanie. Później mamy przyciski dwa głośniej, ciszej. I to jest cała główna klawiatura. Nad klawiaturą mamy podwójne pokrętło. Duże, a w nim mniejsze. I to mniejsze jest pokrętłem przyciskanym. I teraz tak, pod dużym pokrętłem, tak jakby, bo on, ten duży, to duże pokrętło jest jakby wpisane w kwadrat. I rogi tego kwadratu stanowią przyciski. I przycisk na dole po lewej stronie to jest kasowanie. po lewej.
4: Ale
5: to jest kasowanie
4: czego? Kasowanie stacji?
5: Wszystkiego. W zależności, okay, gdzie jesteś. To radio to stacje, bo to ma jeszcze kartę SD, więc na karcie kasujesz tym nagrania. No jakby do wszystkiego, w którym miejscu się znajdujesz, to tam kasujesz daną rzecz.
4: Rozumiem.
5: Po prawej stronie, na dole, obok tego przycisku, na przeciwnym narożniku, jest przycisk presetting, czyli możesz się wycofywać z wszystkiego, co się stało. Czyli jak jesteś w ustawieniach za głęboko, to się tym przyciskiem powoli wycofujesz poziomami. Na górze, naprzeciwko tych przycisków, w górnych rogach tego kwadratu, mamy skanowanie częstotliwości i mamy właśnie setting, ustawienia. Czyli to jest to menu, o którym mówiłem, które dla niewidomych jest średnie, bo nie dość, że no, jest powtórzone, to jeszcze jest zapętlone, więc jakbyśmy tam weszli i się zagubili, to tak naprawdę nie wiemy, gdzie jesteśmy. Chyba że jakiś Be My Eyes albo coś. I to jest cała klawiatura po prawej stronie. A nie, przepraszam, jeszcze jest jedna. Nad pokrętłem tym dużym mamy klawiaturę składającą się z czterech przycisków. I to jest ustawienie zegara, bo radio posiada zegar, datę i godzinę. Później mamy przycisk do alarmu. Ustawiamy sobie od jednej godziny bodajże chyba do 12, kiedy ma się radio włączyć, wyłączyć i tak dalej. Później mamy wyświetlacz. Tak naprawdę to nie wiem, po co ten przycisk jest, dlatego że jak go naciśniemy, to się wyświetlacz świeci. Jak go drugi raz naciśniemy, to wygaszać się wygasza, a jak przytrzymamy, to wyświetlacz tak jakby się resetuje, ale tak naprawdę nic się nie dzieje. A jeśli nic nie zrobimy, to wyświetlacz i tak się wyłączy, więc w sumie ten przycisk jest nie wiadomo po co.
4: Może żeby po prostu szybciej coś zrobić.
5: No może i tak. No i mamy przycisk sleep i to jest przycisk dziwnie nazwany, dlatego że to radio nie ma przycisku off-on i ono nie ma takiego standardowego włącz-wyłącz. Właśnie tym przyciskiem sleep radio się wyłącza i ono nigdy nie jest wyłączone tak naprawdę do końca, bo wyłączamy tylko jego podstawowe, znaczy inaczej, nie podstawowe, zaawansowane funkcje, czyli jeśli radio gra, no to możemy wyłączyć radio, ale samo urządzenie cały czas jest włączone, bo jeśli naciśniemy jakikolwiek przycisk, a ono jest wyłączone, to i tak nam się wyświetlacz zaświeci i tak możemy w ustawieniach manipulować, więc ono tak do końca nie jest włączone.
4: Zawsze jest na tym tak zwanym standby'u, po polsku w stanie gotowości.
5: Mniej więcej, dokładnie. Radio posiada dwa wyświetlacze. Na jednym wyświetlaczu, tym dużym takim 2,5 cala mniej więcej on ma, pokazują się wszystkie parametry najważniejsze, czyli sygnał, czyli częstotliwość, jakieś tam jeszcze dodatkowe rzeczy, a na drugim wyświetlaczu, który jest jednocalowy, pokazują nam się parametry radia. Czyli poziom sygnału, stosunek sygnału do szumu, temperatura tego termometra, o którym mówiłem, no i tam wiele innych rzeczy, które niewidomych jakby nie interesują, a które to wyświetlacze mają, co po niektóre funkcje odzwierciedlone w aplikacji telefonicznej. No i więc pod tym dużym wyświetlaczem mamy pierwszy przycisk, to jest przycisk trzyfunkcyjny, tylko ta trzecia funkcja to jakoś dziwnie działa i chyba z dwa razy udało mi się ją uruchomić tak naprawdę. I tutaj mamy tak. Jeśli naciśniemy ten przycisk raz, to gdziekolwiek byśmy nie byli, to albo jeśli jesteśmy w opcji radia, to nam to służy jako muting. Generalnie przycisk podpisany jest start-stop, ale tak jak mówię, on w zależności od tego, gdzie jesteśmy, na jakiej funkcji radia, to on takie funkcje wykonuje. W radiu jest to wyciszanie. Jeśli gra nam karta, zatrzymujemy nagranie. Jeśli nam gra karta, to te przyciski, o których wcześniej mówiłem, tutaj na dole pod pokrętłem do skanowania, to w trybie karty służą nam do przewijania nagrania. Jak przytrzymamy, to nam się nagranie przewija. No dobrze, to jest ten pierwszy przycisk. Drugi przycisk to jest band. To jest taki przycisk, który służy nam do wyboru częstotliwości.
4: Wyboru pasma, tak?
5: Pasma, no gdzie jesteśmy, tak? FM, AM i tak dalej. Trzeci przycisk to jest subband. Czyli jak jesteśmy na, załóżmy, paśmie krótkich fal, to możemy tutaj wejść w UHF, VHF i tak dalej.
4: Czyli
5: nie?
4: Konkretne już zakresy tego, tak?
5: Dokładnie. Trzeci przycisk, czwarty przycisk, dobrze mówię, raz, dwa, trzy. Tak, czwarty przycisk to jest przycisk wielofunkcyjny. Tutaj zmieniamy sobie te modulacje, czyli wstęgi górna, dolna, i to jest przy przytrzymaniu. Jeśli przytrzymamy, to zmieniamy sobie modulację. Jeśli nie przytrzymamy, tylko krótko naciśniemy, to zmieniają nam się szerokość filtrów nam się tutaj zmienia. Możemy sobie to, jak coś źle słyszymy, to możemy sobie to odpowiedni filtr nałożyć i no, powiedzmy, że będzie dobrze.
4: Albo gorzej.
5: Albo gorzej. Następny przycisk to jest tłumienie anteny. Jeśli ktoś cokolwiek wie o antenach i w ogóle kiedyś interesował się chociażby takim czymś jak CB radio czy krótkofalarstwo, to będzie wiedział, o co chodzi. Dlatego, że za chwilę powiem więcej na ten temat.
4: Nie zawsze czuła antena znaczy dobrze.
5: O to właśnie.
4: Czasem może się okazać, że lepiej i bardziej nam się opłaci, żeby na tę antenę nałożyć tłumik i żeby po prostu odbierała mniej różnych rzeczy, a tym samym mniej zakłóceń.
5: Dokładnie. I teraz tak. Ostatni z przycisków to jest przycisk mount. I ten przycisk służy, on jest też wielofunkcyjny. Przepraszam. On jest do tego, żeby się przełączać między pracą radia jako takiego, czyli tam FM-u, czy co tam mamy, pomiędzy Bluetoothem, bo radio ma wbudowany Bluetooth, a powiedzmy funkcją komputera, bo to radio, tak jak wcześniej prezentowany Retekes, może nam robić za kartę dźwiękową, chociaż już nie taką kartę fajną jak tamten Retekes, bo to radio ma kartę dźwiękową w jedną stronę tylko, więc możemy słuchać.
4: No to tu nie ma mikrofonu.
5: Mikrofon jest.
4: Jest?
5: Mikrofon jest, ale on służy do różnych innych rzeczy. Możemy nawet połączenie odebrać, ale jakby w komputerze, w Windowsie nie widać tego mikrofonu.
4: A to szkoda.
5: No nie ma, to jest jakby taki jednostronny. No i nagrywać możemy tylko z radia. Niestety, w przeciwieństwie do tamtego małego Retekesa, tu możemy nagrywać tylko z radia. I uwaga, w tamtym Retekesie było, że możemy nagrywać maksymalnie w 320 kbps. Tutaj możemy nagrywać maksymalnie w 160. No, i wyżej jest, się nie da.
4: Czyli jest gorzej, ale powiedzmy, no i jeszcze te 160, to można
5: ujdzie
4: przyjąć, że nie jest wcale aż taka zła jakość, zwłaszcza jeżeli chcielibyśmy nagrywać jakieś sygnały niekoniecznie FM, niekoniecznie z UKF-u, tylko z fal średnich czy krótkich. No to tam to nawet i gorzej mogłoby być.
5: I teraz tutaj w przeciwieństwie, ja będę tak porównywał te dwa RTKS-y, bo to jest bardzo dobry kontrast między nimi. W tamtym RetekEsie korektor działał nam tylko na karcie SD. Tutaj korektor działa nam wszędzie, gdzie jesteśmy. Na radiu, na karcie, wszędzie. Także możemy korektor sobie dostosowywać. Cóż jeszcze z przodu radia mamy? Tak jak mówiłem, pokrętło tu z przodu radia jest większe i w środku jest mniejsze. To mniejsze można sobie nacisnąć. Ono służy do potwierdzania wyboru w naszym tym menu, które jest no, średnio dostępne dla niewidomych pod tym przyciskiem setting. I to jest przód radia. Z tyłu radia mamy przełącznik trójskokowy. O, taki. Raz, dwa, trzy. I to jest przełącznik, który współpracuje z kilkoma, jakby to nazwać, możliwościami tego radia, dlatego że to radio oprócz anteny teleskopowej ma jeszcze trzy gniazda antenowe. A po to są te gniazda, że można podłączyć do tego trzy anteny i każda antena służy nam do odbioru innego pasma.
4: To jest tak, że każde gniazdo dedykowane jest do odbioru konkretnego pasma, czy zależy od tego, jaką antenę tam podepniemy?
5: Do konkretnego pasma, z tym, że niektóre gniazda mają wspólny jakby zakres odbioru. Takim na przykład wspólnym gniazdem jest gniazdo na górze, do którego podłączamy antenę za pomocą małego jacka. Do tego jest jeszcze taka antena kierunkowa w kształcie litery T.
4: Aha.
5: Ona wygląda jak taki feryt przyczepiony do słupka i na jakby spodzie tego słupka jest mały jack. I wpinamy tutaj to T w to gniazdo na górze i to służy do tego, że jak na przykład mamy fale długie, to wiadomo, że jak chcemy, żeby nam ta jedynka dobrze odbierała, to musimy tym radiem obracać, aż złapiemy dobry sygnał, nie? No, antena ferytowa jest tak jakby, nie? A tutaj, zamiast kręcić całym radiem, to kręcimy tą anteną.
4: Aha.
5: I do tego wspomagająco służy takie pokrętło z boku. I tutaj niestety nie będę w stanie tego pokazać, bo u mnie jest przede wszystkim za dużo zakłóceń i to pokrętło jakby nie zna rezultatu. Trzeba byłoby wyjść w plener, żeby usłyszeć różnicę, że coś się dzieje. Ponieważ to pokrętło pomaga w strojeniu tej anteny, tej litery T. Także no, to tak wygląda. W instrukcji napisane jest, że radio posiada dwa rodzaje, czy trzy rodzaje strojenia. I do tego służy taki przełącznik. Raz, dwa, trzy, skokowy. Pod tym, że pokrętłem z boku radia i jak jest przełącznik na dole, ten przesuwak, to radio... O, można sobie kręcić, nic się nie dzieje.
4: To jakby to pokrętło uśpione. Takie skokowe jest.
5: Tak. Radio jest uśpione. I teraz tak. Jak damy ten przesuwnik na środek, pokrętło nam też nic nie daje, ale już te przyciski tutaj z boku do skanowania działają. No i na samej górze to jest funkcja, gdzie działa wszystko. Także,
4: czyli można stroić albo przyciskami, albo pokrętłem.
5: Albo pokrętłem do wyboru. Pod tym przesuwaczem są dwa gniazda. Jest gniazdo słuchawkowe i gniazdo liniowe. A pod tymi gniazdami jest wejście na kartę SD i pod spodem jest gniazdo USB-C. USB-C spełnia też parę funkcji, bo po pierwsze możemy z tego radia zrobić, tak jak mówiłem, kartę dźwiękową, ale po przełączeniu przycisku mount to gniazdo zamienia nam kartę dźwiękową na dysk wewnętrzny. Czyli jak mamy kartę w środku, to komputer nam tę kartę zobaczy.
4: Czyli można tam załadować jakieś pliki, jak rozumiem.
5: Na przykład,
4: tak?
5: Dokładnie.
4: I zamiast... jaka to jest pojemność?
5: Do 256 gigabajtów.
4: Aha, czyli bo to jest karta, jak rozumiem, tam po prostu, tam jest jakaś pamięć flash, czy to jest, czy wkładamy
5: nie,
4: tam
5: nie,
4: kartę?
5: Nie, nie, po prostu chodzi, podałem ci w tej chwili kartę, rozmiar karty, okay, do jakiego można tutaj włożyć.
4: Dobrze.
5: W tej chwili ja mam tu jakąś czwórkę włożoną.
4: Okej, czyli po prostu to chodzi o to, to nie ma wewnętrznej swojej pamięci.
5: Nie ma, nie.
4: Jasne.
5: Nie ma. Lewy bok jest bez niczego, tu nic nie ma, tu są jakieś takie krateczki, jakieś tam różne rzeczy.
4: Wentylacja prawdopodobnie.
5: Wentylacja, czy no, możliwe. No i tak jak mówiłem, na górze mamy antenę teleskopową, dwa gniazda antenowe do anten zewnętrznych. Jedna to jest ta taka popularna FK, drugie gniazdo to jest mały jack 3,5 i z tyłu to trzecie wejście, o którym wspominałem, obok tego trójskokowego przełącznika, to jest też, jak się dowiedziałem później od firmy Retekes, bo z nimi prowadziłem burzliwą dyskusję na ten temat, to też jest jack 3,5, więc no mniej więcej tak to wygląda. I radio ma z tyłu jeszcze membranę basową, taką jak się robi w tych głośnikach dzisiaj.
4: Czyli to przede wszystkim jest do tego, żeby właśnie te dolne częstotliwości były bardziej wyeksponowane. Żeby
5: tak jest. Ta membrana
4: więcej
5: jest mniej więcej
4: tego dołu.
5: Tak jest. Membrana jest mniej więcej podobnej wielkości jak głośnik z przodu. I jest przykręcona taka kratka, jak się stosuje do wiatraków w zasilaczach komputerowych. Mniej więcej, bo to trochę inaczej wygląda, ale jest przykręcona do obudowy. To nie jest wytłoczone kratki w obudowie, tylko to jest na czterech śrubkach przykręcona taka zaślepka z taką kratownicą. Czy coś z tyłu radia jeszcze? A, i z tyłu radia mamy jeszcze, jak to ostatnio w Texunach, w Degenach i różnych tego typu odbiornikach, mamy podpórkę. Tylko że w przeciwieństwie do Texuna czy Degena, tu jest ta podpórka metalowa i w Texunie czy w Degenie jakby taką otwieramy taką klapkę. I na tym stawiamy radio pochylone. A tutaj mamy tak to skonstruowane, że w dwóch jakby narożnikach obudowy wchodzi w obudowę taki pręt, mniej więcej ile on może mieć? Fi2? Może będzie Fi2. Coś takiego. I on otacza kwadratem taką szczelinę w obudowie, w którą jak się tą podpórkę chowa, to ona właśnie tam się omieści. I po prostu podważając podpórkę, możemy to radio też tak sobie przechylić jakby do tyłu, żeby było wygodniej, czy lepiej słychać, czy coś.
4: Ta podpórka, jeżeli jest wysunięta, to rzeczywiście wygodniej operuje się wtedy tym radiem?
5: Zdecydowanie, dlatego że radio jest bardzo wywrotne. Ono ma gumowe nóżki pod spodem, tylko że ono jest zrobione w ten sposób, że przód radia jest taki jednolity, nie ma żadnych zaokrągleń, jest taki kanciaste, ale z tyłu radia wygląda to tak, jakby przód radia był zamknięty taką pokrywą, która jest nieco wyżej niż jakby powierzchnia blatu, na którym to stoi. I to radio łatwo jest przewrócić, bo cała elektronika chyba tam się mieści, dlatego że jak lekko pchnę radio, to ono się przechyla całe od razu, leci po prostu bezwładnie do tyłu. Także łatwo jest je przewrócić.
4: No, takie mało stabilne bez tej podpórki.
5: Dokładnie. Więc jak ktoś jakby jest mało uważny czy coś, to łatwo to radio jest uszkodzić. Tak myślę, co jeszcze z opisu. A, z opisu. Radio ma na górze takie uszy. Do czego by to porównać? Nawet nie wiem. W każdym razie chodzi o to, że w komplecie do tego radia dostajemy smycz. Taką, nie wiem, może Chińczycy noszą to na szyi. Ale no, ciekawie by to wyglądało. W każdym razie jest smycz w opakowaniu z tym radiem. Przez te uszy możemy tę smycz przewlec. No i nosić sobie to radio jakoś tam, nie? Aha, i jeszcze ważna jedna rzecz. Na górze radia, obok gniazd do zewnętrznych anten, jest kolejne pokrętło. Ono jest dwuskokowe. Nie wiem, czy będzie słychać. Jakieś, o, takie.
4: No, i co jest tam słychać.
5: To jest do tłumienia anten tych na górze. Jak się przekręci,
4: znaczy dodatkowe to... jeszcze jest to tłumienie.
5: Tak, ale to jest tylko do tych górnych anten. To jest to. A, i z tyłu radia mamy jeszcze uchwyt na palce, że możemy sobie to radio wziąć tak i przenieść.
4: Aha.
5: To nie jest jakaś tam rączka taka wysuwana, tylko
4: takie wyprofilowane.
5: Wyprofilowana obudowa jest z tyłu na nawet, no, 5 palców mi tu... 4 palce mi wejdą, dobra. No, 4 palce mi wejdą. I można sobie po prostu to wziąć i przenieść. Także tak chyba bym powiedział, że tyle na temat. Jeszcze tak patrzę na to radio, czy czegoś nie pominąłem.
4: To ja zapytam, czy to radio jest zasilane, no właśnie, z czego? Z prądu, z gniazdka, baterie też?
5: Dobre pytanie. Radio zasilane jest na dwa sposoby, ponieważ jest to radio mobilne, w pełni przenośne, więc na baterie, ale tutaj jest taka ciekawostka, że to nie jest tak jak w tamtym RTKS-ie, że mamy pakiecik, znaczy nie, poniekąd mamy pakiecik, ale tam mieliśmy ten pakiecik wyciągany, taki alanokiowy, jak pamiętasz, taki do tych starych
4: Nokii. Taka płaska bateria.
5: A tutaj mamy dwa takie pakieciki spięte razem i do radia podłączone jest to kabelkiem.
4: A, czyli bateria jest jakby na zewnątrz.
5: Tak, i ona jest pod taką klapką, którą się odkręca śrubokrętem. Do radia dodany jest oczywiście ten śrubokręt, więc można się tam dostać.
4: Czekaj, ale to bateria jest w radiu, a jakby wewnątrz tego radia jeszcze trzeba odpowiednio ten kabelek przeprowadzić, tak? Czy jak to jest?
5: Bateria jest w takiej komorze.
4: Mhm. Czyli wewnątrz radia.
5: Wewnątrz radia.
4: Okej.
5: Na klapkę zakręcaną.
4: Mhm.
5: Ale tej baterii nie wkłada się tak jak w starym RTKS-ie, że masz styki, wkładasz pakiecik i gra. Ten pakiecik tylko wkładasz, a całość podłączasz do płyty głównej taką wtyczką, takim kabelkiem.
4: Rozumiem. W ten sposób to... No rzeczywiście ciekawie. Ciekawe rozwiązanie.
5: No, ja jestem ciekaw, jak mi się te baterie kiedyś skończą, gdzie ja takie coś dostanę.
4: A na ile właśnie tak mniej więcej starcza taka bateria?
5: Sprawdzałem.
4: No.
5: 11 godzin bez problemu gra.
4: No dobra, to jest pierwszy sposób zasilania.
5: Drugi sposób zasilania to jest każdy inny przez USB-C, czyli mogę, tak jak w tej chwili mam podłączone radio do komputera i ono cały czas jest zasilane, no albo mogę jakąś ładowarkę albo coś.
4: Czyli tak nowocześnie.
5: Tak. Także to tak wygląda. Czy coś jeszcze tutaj patrzę? No chyba jak chodzi o wygląd radia, to byłoby tyle. Tak się
4: no
5: wyraża.
4: To teraz od teorii do praktyki.
5: Do praktyki, dokładnie. Tylko od czego zaczynamy?
4: No myślę, że skoro zacząłeś od tej fizycznej obsługi i opisu fizycznego, to zatrzymajmy się jeszcze przy tym i przynajmniej coś
5: to radio w takim
4: spróbuj
5: razie.
4: Tak opowiedzieć o tym, co my tu możemy z tej klawiatury.
5: Co możemy z klawiatury, to opowiedziałem, teraz pokażę. Więc tak, radio, uwaga, uwaga, one już mi tu teraz dzwonią.
6: 1957. Nie. Urządzenie zablokowane. Odbierz, dotknij dwukrotnie, aby odpowiedzieć.
5: Nie będziemy odbierać. Dobra. Ja na razie wyłączę to, żeby nam tu nie przeszkadzało. I słuchaczom też.
4: No właśnie.
5: W eterze. Więc tak. Mamy. Matko, dzisiaj mi gardło siada. Mamy coś. O, momencik. Dobra. Jak uruchamiamy radio, ono się w tej chwili wyłączy, ale włączenie też pokażę. Nie wiem, czy było słychać.
4: Było słychać. To generuje te sygnały radio.
5: Tak. To było off w alfabecie Morsa.
4: A, proszę.
5: A teraz będzie on. I radio zostało włączone.
4: Sprytne.
5: Tak. Na wyświetlaczu nam się pokazuje alfabet Morsa, oczywiście, żeby nie było. Także to tak wygląda. I teraz tak. Przycisk pierwszy omówiłem, więc on nas jakby średnio interesuje. To jest ten start-stop. Ale drugi mamy band. I tutaj wybieramy sobie te pasma. I powiedzmy, że wybierzemy sobie FM. Ja sobie podgłoszę, bo ściszyłem. To były długie fale. I teraz tak. Tutaj nie ma nic, dlatego że ja sobie tutaj te ściki zrobiłem i tu jest, stoi sobie nośna, ale możemy przeskanować radio, żeby coś znalazło.
4: Ale czy to jest FM?
5: Już moment, bo się chyba przełączyło. To są długie fale.
4: O, to będzie FM.
5: To jest FM. I teraz przeskanujemy sobie, chociaż do pierwszej stacji mamy jakaś
4: dwójka chyba.
5: Jakaś dwójka, powiem. Coś jeszcze sobie znajdziemy.
7: Rozpoczynamy od wywiadu, jakiego.
5: I teraz Andrzej Duda, załóżmy, że ono nam tu trochę szumi, jak słyszycie.
7: Odpowiadał na pytania dotyczące obronności, rozwoju.
5: Możemy sobie to
7: sytuacji w wymiarze sprawiedliwości i nadchodzącej
5: filtrami
7: przed wyborami prezydenckimi.
5: Jak widzicie, wyregulować.
8: Andrzej Duda mówił na antenie telewizji: trwam o pomocy dla Ukrainy, stwierdził. Polska musiała przekazać sąsiadowi jak najwięcej swojej broni.
5: I teraz nam już nie szumi, bo to jest, to jest na zmianę z DX-em i lokalem przy okazji. Ten przycisk właśnie, ja nazwy teraz nie pamiętam, ja muszę zobaczyć sobie po prostu na telefonie w aplikacji. Jak zobaczę, to sobie przypomnę. To wtedy opowiem dokładnie,
4: tu po prostu, sprawdzamy, znaczy regulujemy jakby moc tego odbiornika, tak?
5: No, jakby no, local i DX, czyli mamy tutaj po prostu dalsze stacje, możemy sobie...
4: I te bliższe,
5: tak. No potem mamy to, co już tu przechodziłem. Tu mamy krótkie fale, on szumi, bo jest komputer podłączony.
9: Czy Macrona i FM. No dopuścili naszego premiera.
5: I tutaj mamy już UHF. I tu mamy VHF. I będąc tutaj na tych częstotliwościach, no zobaczymy, czy coś się da znaleźć, to wam pokażę, jak działają filtry. No coś tu mamy, a nie, to jest FM jeszcze. Nie wiem, czy coś znajdziemy w tych szumach.
4: No właśnie, bo tu niestety, ale
5: A ja mam antenę daleko tą od krótkich fal, musiałbym tam do stołu podejść, a to nie wiem, czy będzie dobrze słychać. No dobra, zobacz. Tu jakaś nośna stoi.
4: Jakaś nośna ze sprzętu.
5: Ale nie wiem, czy... O, nawet słychać różnicę, prawda? Naciskam filtr.
4: No tak.
5: Jest lepiej, jest gorzej, nie?
4: Mhm.
5: Można sobie to wyregulować.
4: Też ja fajnie, że te przyciski dźwięczą, że jest potwierdzenie dźwiękowe, kiedy dokładnie coś naciskasz.
5: Dokładnie tak. I tutaj właśnie przy przytrzymaniu tego przycisku, jednego z nich, możemy przejść na wstęgi, na właśnie górną, dolną wstęgę. Tutaj mamy te filtry, które są wspólne do FM-u i czy ten DX i lokal. Może jednak coś znajdziemy? Czy ja zrobię w ten sposób? Wysunę trochę antenę, to może coś się znajdzie.
4: Obawiam się, że...
5: Antena jest dziewięcioelementowa, bardzo długa.
4: Może być problem z odnalezieniem jakichś takich dalszych sygnałów.
5: No dobra, to
4: poza
5: spróbujemy...
4: UKF-em.
5: Spróbujemy tutaj. Nie będziemy się za długo bawić, ale może się coś
4: no
5: uda.
4: No tak, bo to tak naprawdę no, chodzi o to, żeby pokazać.
5: Poczekamy chwilę, niech sobie coś przeskanuje.
4: I w jaki sposób ty dokonujesz tego skanowania? Naciskasz?
5: Przytrzymuję przycisk, bo mogę kręcić gałą też.
4: No tak.
5: Ale przytrzymanie przycisku powoduje skanowanie nieco szybsze niż ja się tam powoli, jak to mówię, ja dotaśtam do danej częstotliwości.
4: Ale z drugiej strony to skanowanie pewne rzeczy może pomijać.
5: Tak. Jak są słabsze stacje, to tak, to może pominąć. Ja odłączę od komputera to na chwilę, żeby wam pokazać jedną rzecz. Okej. Okay. Schowamy antenę, żeby nam się tutaj nie uszkodziła. Niechcący nacisnąłem. Dobrze, teraz to włączymy. Dobra.
10: To były aktualności.
5: I mamy długie fale, program pierwszy. Nie wiem, czy słychać.
4: Słychać.
10: O sporcie Cezary piłkarze Jagiellonii
5: Białostok. Także to tak wygląda. I teraz właśnie, gdybym ja podłączył antenę zewnętrzną do tego górnego gniazda, to jedynkę mielibyśmy o wiele lepszej jakości. I teraz chcę pokazać, jak działają te filtry, bo skoro mamy jedynkę... Patrzcie, co się stanie. Widzicie? Jest jedynka? Nie ma jedynki.
4: Nie ma jedynki.
5: Albo tak, o. Mamy szerokość filtra.
4: Aha.
5: Ja mógłbym to podłączyć pod... Dobrze, ściszymy. Ja mógłbym to podłączyć pod mikser, żeby to pokazać.
4: No, tylko to podejrzewam, że jeszcze więcej zakłóceń by się pokazało.
5: Dokładnie.
4: Niestety.
5: Dokładnie. No,
4: tego
5: niestety.
4: Typu urządzenia, prezentacja tego typu urządzeń w miejscu, gdzie no siłą rzeczy musimy mieć dostęp do komputera, do miksera, do innego sprzętu audio, to...
5: Czy mnie słychać?
4: Bo, słychać. Słychać.
5: Bo właśnie mi się lubią rozwalać karty, dlatego nie pokażę wszystkiego, żeby jakby nie stracić dźwięku tutaj w audycji.
4: Mnie słychać, mam nadzieję, również.
5: Ciebie tak, okay. Chodzi o mnie, bo
4: no
5: po prostu
4: też.
5: Jak ja podłączam coś, co jest kartą albo staje się
4: no
5: kartą...
4: No tak, to się zmieniają ustawienia systemowe.
5: Dokładnie,
4: to...
5: ja nie chcę po prostu tutaj w trakcie audycji teraz kombinować, jakby coś się stało, więc musicie mi uwierzyć na słowo, że to, co mówię, to jest, tak jak mówię. Więc no tak działają te filtry na AM-ie i na UKF-ie one działają tak samo, dlatego że jak się odstroimy od stacji, to przy pomocy tych filtrów możemy zobaczyć, czy jakaś stacja się nie kryje gdzieś obok, daleka, nie? Coś takiego.
4: No tak, albo jeżeli na przykład mamy ileś tam anten, zbierają z różnych kierunków, to za pomocą tych filtrów też możemy sobie jakoś tam tak, precyzyjnie wykroić to, czego chcemy słuchać.
5: Nie pokażę wam tłumienia na

0: filtry, wstęgi i tak dalej, to za chwilę pokażę na telefonie dokładnie, jak to działa. No i co? No i w zasadzie, jak chodzi o fizyczną część tego radia, to by było tyle, tak? To nic
1: No
0: więcej
1: tak.
0: jakby nie widzę. Aha, jeszcze mogę pokazać jedną rzecz, ale to nie będzie, nie wiem, czy będzie słychać, dlatego, że no, nie mam tego do miksera podłączonego. Jak ja nacisnę mount raz. Moment. O, i teraz gra nam karta dźwięk, ta SD. Zresztą zobaczcie, jakie to ma basy. I można to regulować korektorem. Bardzo ładną piosenkę wybrałem.
1: Bardzo. Ale ten korektor ma tylko kilka ustawień, czy możesz regulować konkretne częstotliwości?
0: Nie, to są gotowe presety.
1: Aha.
0: To jest to. Teraz następna funkcja, czy mi się uda ją wywołać? Teraz nasz odbiornik stał się kartą dźwiękową. I tutaj możemy sobie... Nie mam tu żadnej muzyki pod ręką. Chyba, żebym miał. Nie, nie mam. Ale słyszeliście ten dźwięk, który był przed chwilą,
1: no
0: to
1: tak,
0: plumknięcie. To był dźwięk z Windowsa przez właśnie głośnik tego radia. I naciskamy jeszcze raz. I teraz, gdybym miał tutaj dokładnie podłączony Bluetooth, zaraz zobaczymy, czy mam. Nie mam. Bo teraz tak. Ważna rzecz a propos Bluetootha. To radio ma jedną fajną rzecz. Fajną i niefajną. To zależy, jak na to patrzeć. Jeśli chodzi o Bluetooth. Ponieważ tak. Możemy to radio spiąć z urządzeniem przy pomocy Bluetootha. I tylko Bluetootha jako takiego, czyli możemy przez to radio również odtwarzać dźwięk, nie wiem, telefon ze Spotify'em.
1: Czyli po prostu będzie takim naszym głośnikiem.
0: Takim głośnikiem, dokładnie. Ale nie musimy tego robić, a radio i tak będzie spięte Bluetoothem.
1: I będzie poprzez... tylko do sterowania.
0: Tak, będzie tylko przez tą aplikację, którą pokażę. Także no... To takie są dwa zastosowania tego Bluetootha tutaj. Dobra, tu mamy FM, to sobie ściszymy.
1: Natomiast to skoro już zmierzamy do tej aplikacji i do Bluetootha jako takiego, do sterowania za pomocą smartfona, to jak w ogóle wygląda proces instalacji tej aplikacji? Bo to nie jest oczywiste.
0: W przypadku... Androida to jest akurat oczywiste, tylko że trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Nie wiem, z czego to wynika. Czy to jest polityka Androida, czy to jest polityka. Polityka samego Retevisa, producenta tego sprzętu. W każdym razie aplikacja do tego radia, do obsługi tego radia jest oficjalnie dostępna w sklepie iOS, ale w sklepie androidowym tej aplikacji nie ma. Trzeba sobie jakby z instrukcji zeskanować kod QR, tam jest taki kod QR, który skanujemy sobie pierwszym lepszym czytnikiem, który mamy w telefonie jakimkolwiek do czytywania kodu QR. Wtedy otwiera nam się strona, gdzie na pierwszym miejscu mamy właśnie linka do sklepu z iOS-owego. No a Android, no cóż, pokazują nam się jakieś krzaczki, robaczki, jakieś 5 AOI, coś tam, i domyśl się, człowieku, że to

0: 100. Bo ja szukałem, że coś na Androida będzie. No i nie ma, i nie ma. Dopiero kolega, nasz wspaniały kolega, który wie wszystko, Faliszewski Patryk, powiedział mi, że te krzaczki, robaczki, to jest ta aplikacja. No dobra, zawierzyłem, kliknąłem, faktycznie. No i po kliknięciu na tę aplikację zaczęła się instalacja, oczywiście zezwól na instalację z zewnętrznych źródeł i tak dalej. I dopiero stało się to angielską aplikacją prawilną, w pełni prawną do obsługi tego radia. Wcześniej bym na to nie wpadł, że to właśnie to.
1: W przypadku iOS-a to ja może jeszcze dopowiem. Ta aplikacja nazywa się Radio myślnik CT. I takiej aplikacji trzeba szukać. iOS to śmiesznie potem wypowiada, bo on na to mówi radio centów. Natomiast
0: złotówek.
1: Natomiast to jest radio myślnik CT. I takiej aplikacji należy sobie poszukać,
0: z myślnikiem.
1: Tak, chyba, radio tak? myślnik CT. Radio myślnik CT. C duże, T duże, radio też R duże. Także w ten sposób tego sobie szukacie, instalujecie i już.
0: W Androidzie aplikacja nazywa się radio myślnik C, bez literki T.
1: I tu uwaga, bo jak poszukacie właśnie tego w App Store, to znajdziecie też aplikację. Jest aplikacja radio myślnik C. Tylko to nie jest ta aplikacja. Znajdziecie aplikację jakiegoś radia. Bardzo się zdziwiłem, kiedy po zainstalowaniu tej aplikacji i odpaleniu jej, nagle zaczęła mi grać muzyczka. A przecież ja nie mam
0: jakaś
1: tego radia.
0: Jakaś reklama tam, jakiś
1: nie,
0: dżingiel tam
1: jakieś
0: był.
1: Intro takie, wiesz? A potem muzyka się po prostu pojawiła. Także... No, także to jest właśnie to. Szukajcie aplikacji Radio CT. Zresztą, no, CT. Tak. Co ciekawe, to jest w ogóle ta aplikacja z kodem QR, to jest dostępna na Androida, ale jest jeszcze taki system wymieniony. Ja pierwszy raz w ogóle o nim słyszę. Może ty, Krzysztofie, coś więcej wiesz na jego temat, ale system Hongmeng.
0: Hongmeng?
1: Tak.
0: Wydaje mi się, że to jest chyba system stosowany w tych nowych Huawei'ach.
1: A to być może. Ja...
0: Ale głowy sobie nie dam uciąć.
1: Ja pierwszy raz słyszę tę nazwę, ale no to całkiem możliwe, że to jest właśnie w Huawei'ach nowych. Aż zaraz czegoś poszukam na jego temat. W każdym razie no, też jest aplikacja właśnie dla tego systemu Hongmeng. Gdybyście byli zainteresowani. No dobra. Instalacja aplikacji przebiegła pomyślnie i co dalej?
0: Co dalej? Tutaj należy wymienić przy okazji omawiania aplikacji jeszcze jeden minus tego całego interesu, który mnie bardzo, ale to bardzo irytuje. No ale jak się nie ma, co się lubi i tak dalej. To, że jeśli na przykład aplikację wyłączymy, zamkniemy w ogóle z zasobnika, w ogóle ze wszystkiego i odpalimy ją na nowo, to za każdym razem takiego postępowania nie jest zapamiętywane łączenie Bluetoothem. Za każdym razem to radio będzie chciało się z tym Bluetoothem łączyć przy każdej odpaleniu. I jeśli tą aplikację tylko zminimalizujemy do zasobnika, tam gdzieś sobie ją schowamy, ale niech ona działa, to wszystko będzie ok. Nie będzie żadnych problemów. Ale przy wyłączeniu kompletnym, ubiciu i tak dalej, za każdym razem no, będzie chciała się łączyć, szukać tego radia.
1: No jest to irytujące. W międzyczasie sprawdziłem, tak jest, Hongmeng to jest system dla urządzeń Huawei. Huawei, jak
0: no,
1: zwał,
0: dobrze,
1: tak zwał. Tak, miałeś rację. I rzeczywiście też i dla tych urządzeń jest aplikacja do sterowania tym radiem.
0: No to teraz...
2: Palaunfer. Ekran główny.
0: Odpalamy sobie aplikację.
2: Radio C. Radio C. Lock.
0: Mam słychać chyba, tak? Czy nie?
1: Słychać.
2: Ostatnie może przycisk, okno pasek nawigacji.
0: Może pokażę, o co mi chodzi.
2: Ekran zamknij wszystko.
0: wywalamy wszystko z zasobnika, odpalamy radio C, jakby świeżo zainstalowana, załóżmy, że jest.
2: Ekran główny.
0: I będzie niespodzianka.
2: Ekran główny. Mój bik. Ekran główny. Radio C. List of duet odch. W toku. Progres. Pasek postępu.
0: Proszę bardzo. Za każdym razem po obiciu aplikacji, to jest o czym ja mówiłem.
2: Wstecz przycisk. Ostatnie. Ekran. Wstecz przycisk. TV Norbert QN9. Retekes Ster 103. Retekes Ster 113. Retekes Ster 113. Loading. W toku. Progres. Pasek postępu. Duet odch. Blecon Netsted. Radio C. Radio C. Radio C.
0: I teraz po czym poznajemy, że radio się sparowało? Poznajemy po tym, że telefon nam lekko zawibruje, że zostało radio znalezione i osoba widząca zobaczy, że włączyło nam się podświetlenie tego radia, czyli wyświetlacz i klawiatura. Znaczy dwa wyświetlacze w sumie.
2: Program drugi polskiego radia. Mix Vol 0 Step 50 KDM 50 USAT Dex
0: Mono. I co my tu mamy?
2: I w setting przycisk. Vol 0 Step 50 KDM 50 USAT Dex Mono.
0: To jest...
1: Dużo informacji mamy.
0: Dużo mamy informacji. To jest... tak naprawdę to jest... To ma dużo informacji, a robi niewiele, bo to jest suwak od głośności tak naprawdę.
2: Mix Disable Ant Auto EQNF temperaturę 25.
0: I teraz uważajcie, co tu się będzie działo. Mamy taką informację.
2: Volz, mix disable ant auto EQNF z temperaturę 25.
0: Ja teraz nacisnę sobie korektor. Czy to będzie tutaj?
2: Mix disable ant auto EQ wojce temperaturę 25. Mix disable ant auto EQ DAC analog temperaturę 25.
1: Okej, okay. Czyli jest odczytywany
2: mix disable ant auto EQ normal temperaturę 25.
1: Ten preset korektora, który jest wybrany.
0: Tak. I to jest na jakby krótkich falach, bo on tak został tutaj, czy na długich, nie pamiętam, gdzie ja go zostawiłem. Ale teraz spróbujmy przełączyć się na UKF.
2: Mm-hmm. Mix disable EQ normal temperaturę 25.
0: Momencik. Ja sobie podgłoszę ściszyłem.
2: Mix disable ant auto EQ normal temperaturę 25.
1: No i mamy program drugi polskiego radia. On zresztą nam tam coś czytał a propos tego.
0: Tak, ale to za chwilę do tego dojdziemy, bo to też jest bardzo fajna i dość istotna rzecz. Korektorkiem się pobawimy.
2: Mix disable ant auto EQ pop temperaturę 25. Mix disable ant auto EQ rock temperaturę 25.
0: O, widzicie, na UKF już jest, że jest rock.
2: Mix disable ant auto EQ country temperaturę 25.
0: O, country.
2: Mix disable ant auto EQ NEF temperaturę 25. Mix disable ant auto EQ voice temperaturę 25. Mix disable ant auto EQ DAC analog temperaturę 25.
0: No i tak dalej, nie? To w zależności
2: ekran wyłączony.
0: Tak jak mówiłem, no jak się wyłączy.
2: 2022.
0: Tak jak
2: radio
0: mówiłem, w zależności
2: ekran startowy,
0: od tego,
2: przycisk, okno, pasek nawigacji.
0: Na jakim paśmie jesteśmy, to ten korektor ma swoje nazwy odpowiednie do tego. I teraz tak.
2: Mix disable ant auto EQ DAC analog band FM. 8. 7 przycisk 6 4 3 3 2 przycisk.
1: Tu mamy
2: 1,
1: jakieś cyferki.
2: Memo, przycisk.
1: Czyli tak, to wykryto. Są te
2: ikona,
1: same
2: otwórz,
1: cyferki, które
2: Vol 350 KDF, mix disable ant auto EQ DAC analog temperatura 25.
0: Nie.
2: Band FM.
0: Tutaj bo ja teraz będę omawiał klawiaturę.
2: Wiadomość sonak nadawczy. Wstecz przycisk okno pasek nawigacji.
0: Ten pan nas nie interesuje. Bo tutaj ja chciałbym opowiedzieć bardziej dokładnie o klawiaturze, która znajduje się na radiu, a ma odpowiednik w telefonie. Dlatego, dlaczego ja akurat w ten sposób to zrobiłem? Dlatego, że ja, tak jak powiedziałem, nie pamiętam tych nazw, które tam są, a tutaj w telefonie będziemy mieli to przeczytane.
1: Jasne.
0: Więc ja od razu powiem, który klawisz analogicznie w radiu się w którym miejscu znajduje. Więc...
2: Mix disable ant auto EQ DAC analog temperaturę 25, okno radio C.
0: To mamy korektor. I to jest to, co robiłem przyciskiem po prawej stronie cyfry 0.
2: Band FM.
0: Band FM to jest drugi przycisk pod tym dużym wyświetlaczem patrząc od lewej strony.
2: 8. 7. 7. 0. MHZ. Program drugi Polskiego Radia.
0: To są te cyferki, Michale.
1: Tak.
0: I teraz tak. Załóżmy, jak już jesteśmy przy tym, załóżmy, bo ja tutaj już mam ponazywane, więc nie będę sobie psuł, ale załóżmy, że chcę sobie dodać nową częstotliwość. Nie znam jej jakby opcji, gdzie ona się znajduje. Tak jak mówiłem, mamy kilka opcji strojenia, więc ja sobie wybieram pokrętłem. Powiedzmy, że jakąś sobie tu znajdziemy.
1: A dobra, strojenie jest takie skokowe.
0: Tak.
2: Radio Złote Przeboje.
1: O! Myśleliśmy... Nawet tam coś tam przeczytał.
0: Tak, ale to już jest zapisane, ale chcę pokazać wam całą procedurę od początku. Ale no dobra.
2: Ekran wyłączony.
0: Załóżmy, że ten szum to jest nasza stacja.
2: 2024, radio C.
0: Co robimy? Sprawdzamy
2: mix
0: sobie tutaj.
2: FM. Bandwidth SNR RSI 12. Bandwidth 110 SNR RSI 12. Radio C. Demodulation WFM.
0: O, tu.
2: Bandwidth SNR RSI SQL wykryto. Ikona Vol 10 step 50 KDM 50 USAT DX mono. Mix disable demodulation WF2 band FM. Gdzie mix disable anta auto ekutaca.
0: Ja mam te palce 9, zawsze za grube.
2: 9 1 kropka 7 5 MHZ.
1: 91 75.
0: I teraz załóżmy, że to jest nasza stacja. Bardzo nam się szum podoba. Ładne mamy tutaj różne rzeczy szumiące. No i chcemy sobie zapisać to jako stację.
2: Musisz przycisk. MHZ.
0: Mamy MHZ i teraz flikiem w prawo. Ja specjalnie pokazuję to na talkbacku, bo talkback większość tych klawiszy, które tutaj są, etykietuje w przeciwieństwie do komentary, więc na talkbacku. Tutaj MHZ. Między MHZ-em
2: musisz przycisk.
0: A music mamy pusto, ale słyszymy, że coś się stało, tak?
2: MHZ.
0: Więc...
1: Coś jest, tylko nie wiadomo co.
0: Tak. Jakby ignorując fakt, że nie wiemy, co to jest, stukamy z przytrzymaniem.
2: Remark. Place input remarks. Pole edycji.
0: I jak zauważyłeś, Michale, co tu możemy zrobić?
1: Chcę wpisać jakąś nazwę.
2: Confirm. Panele przy krawędzi. Remark. Place input remarks. Pole edycji.
0: Tu możemy nazwać naszą częstotliwość, żeby ona się nie wyświetlała jako 95-75.
1: Tylko jako tylko... jakieś konkretne radio.
0: Dokładnie, bo
2: wstecz przycisk, radio C.
0: Załóżmy, że zapisaliśmy tę częstotliwość i ja teraz posłużę się gotową listą, którą
2: 9,
0: już mam.
2: Mix is band 9.1.7.5 MHZ.
0: Tutaj mamy ten przycisk, który nam nic nie mówi, ale zamiast go przytrzymać, stukamy w niego dwa razy.
2: Channel list, radio rodzina.
0: I mamy już gotowe listy, które zrobiliśmy.
2: RMF FM.
0: Tak, i teraz stukam sobie w takie RMF.
2: Radio C, RMF FM.
3: Alkohol tylko dla
0: pewnych. I mamy RMF.
4: Od tysięcy lat ludzie sięgali po lęk.
0: Oczywiście wraz z częstotliwością.
2: 9, 2, kropka, 9, 0, MHZ, RMF FM.
1: 92, 90.
4: Naturlen to certyfikowany wyrób medyczny.
0: I tak to wygląda z pozycji aplikacji. Dlatego uważam, że tu się łatwiej to obsługuje. Gdzieś w menu można... zmienić to, bo na wyświetlaczu w tej chwili nam się pokazuje tylko częstotliwość, ale w menu można zmienić to, żeby się pokazywało to, co jest tutaj na tej liście, czyli ta nazwa RMF-u.
2: Musisz przycisk.
0: Music to jest przycisk, który nam właśnie te funkcje zmienia między kartą a komputerem.
2: Wykryto. Ikona otwórz, wstrzymaj, przycisk.
0: To jest ten przycisk pierwszy, pod dużym wyświetlaczem, o którym wspominałem.
2: Memo, przycisk.
0: I tutaj mamy pamięć. Możemy zrobić tak, że przyciskając przycisk nad tą dużą gałą z przodu, z prawej strony, z lewej strony, o której mówiłem, jak go przytrzymamy, to radio nam się zeskanuje. I tak jak w tych wszystkich głośnikach, podstawią się częstotliwości. pod wybrane klawisze. Z tym, że to radio skanuje trochę inaczej niż, niż wszystkie głośniki do tej pory pokazywane, ponieważ jak wciśniemy skanowanie, ja to zademonstruję może, podgłosimy i teraz przytrzymuję to skanowanie i jedziemy.
1: Mamy ciszę i on po prostu
0: aż teraz
1: szuka.
0: Nie zeskanuje. Nie będzie czegoś takiego jak w głośnikach powiedział, że i będą się stacje przełączać, tylko będzie cisza do momentu, kiedy on nie skończy i dopiero odtworzy nam pierwszą stację po zakończeniu, pierwszą taką z najniższego pasma, z najniższej częstotliwości.
1: Ale on zeskanuje całe pasmo.
0: Tak, cały FM.
1: No, trochę mu to trwa.
0: Tak, dlatego, że ja tutaj...
2: Ekran wyłączony.
0: Jak on to robi, to ja powiem, że on ma trzy możliwości, jak chodzi o FM, bo ma FM ten nasz, w tej chwili używany 87.108. Ma
1: czyli
0: stary
1: ten zachodni
0: FM,
1: tak zwany.
0: O, i skończył. Proszę bardzo, nie? Mamy już zeskanowane częstotliwości. I teraz tak. Częstotliwości, które zeskanował, w ogóle nie rzutują na aplikację. Bo
2: 20.30. Myśląc, rozszerzone odblokowanie. Urządzenie myśląc, zostało odblokowane. Myśląc, radio C. Memo, no przycisk. Milcz. Ostatnie. Przycisk. Okno pasek nawigacji.
0: Myśląc logicznie, to powinno nam skasować wszystko, całą tą listę, prawda? Którą tam zrobiliśmy.
1: No tak.
0: Ale...
2: 8. Okno radio C. Program drugi Polskiego Radia.
0: Nie skasował, jak widzisz.
1: Nie, po prostu zachował to i pewnie on jeszcze sobie po prostu dodał tylko kolejne częstotliwości, których na przykład wcześniej...
0: Jeśli coś znalazł, to tak, to sobie coś tam pododawał. No i o czym mówiłem? Mówiłem o tym FM-ie. Mamy nasz FM, który jest używany, 87.108. Mamy ten FM stary, tam było 64 do... coś tam chyba 70.
1: I ten OIRT tak zwany.
0: I mamy FM japoński. Nie pamiętam jaka tam była częstotliwość. Też coś koło 60 tam coś. Dodatkowo w tym przycisku band mamy, bo ja powiedziałem i tak dalej, ale nie powiedziałem dokładnie co mamy. Mamy FM, mamy fale krótkie, długie, średnie, pasmo lotnicze i mamy, uwaga, uwaga, pasmo pogodowe amerykańskie, które nam się tu do niczego nie przyda.
1: No tak, a w Stanach Zjednoczonych to mamy jakieś tam stacje pogodowe, które się odzywają, informują o tym, jaka pogoda i tak dalej.
2: Czerwone koło, Radio Z, premiera za 30 min, Julia Wieniawa, X, scena Z, wstecz, no. Przycisk, okno, pasek, nawigacji.
1: To, już to wiemy, tak a propos radia.
0: Za chwilę będzie na YouTubie, na kanale Radia Z. Pani Wieniawa gościem. No, także to właśnie w tej chwili już powiedziałem wszystko, co się mieści w tym przycisku band.
2: Program drugi Polskiego Radia, okno, music, przycisk. Wykryto, ikona, otwórz, memo, przycisk. Jeden, przycisk.
0: Memo służy do właśnie zapamiętywania ręcznego stacji. Jak znajdziemy jakąś stację, to możemy tak właśnie za pomocą listy sobie zrobić, czyli najpierw kręcić gałą albo ten przycisk nacisnąć. I jak już mamy stację, którą chcemy zapamiętać, to przytrzymujemy to memo i no i wciskamy przycisk od jednego do iluś tam. Bo uwaga, radio może zapamiętać 1600 kanałów.
1: No to rzeczywiście całkiem sporo.
0: Także to jest naprawdę pokaźna ilość jakby tych banków pamięci. Na każdym paśmie. To nie jest tak, że na tym tyle. 1600 kanałów, no to jest dość sporo, przyznasz. Więc tutaj za pomocą tego przycisku Memo możemy sobie wprowadzić pod daną komórkę to, co tam sobie znaleźliśmy. I już. I wtedy wciskając, to za chwilę pokażę na radiu, jak to działa. Bo można z telefonu, ale z telefonu to mi się bardzo źle to obsługuje, nie lubię, ale można. Po prostu wciskając daną cyfrę, potwierdzać tym enterem, tylko że o ile mi się tu źle to obsługuje, ponieważ jak ja nacisnę, załóżmy 1, 2, czyli nam wyjdzie 12 i zanim ja znajdę enter na tej klawiaturze, to już mi czas minie i zatwierdzenie mi nic nie da, nie?
1: No tak.
0: Więc po prostu wolę to zrobić jednak na radiu.
2: Program drugi tak. Polskiego Radia. Music, przycisk, wykryto, memo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, BTB, 0, przycisk, 0, przycisk, wykryt, 0, BT number point, przycisk.
1: To jest to przecinek, jest... pewnie, tak?
0: Tak.
2: Metę, przycisk, VUF, przycisk.
0: Tutaj
1: a
0: mamy...
1: to są te często te, jakby zakresy pasm, tak? Metę,
0: tak, bo możemy rozwijać, a możemy wybrać stąd. Bo tam mieliśmy band, nie?
1: No.
0: I możemy te band rozwinąć i sobie flikami dojść do tego, co nas interesuje. A tutaj mamy po prostu te osobne,
2: metę,
0: nie?
2: VUF, przycisk. Mhm. Enter, przycisk. BWDM, przycisk. BTDOWN, przycisk.
0: I teraz.
2: BWDM, przycisk.
0: BWDM.
1: BWDM.
0: BWDM. To jest przycisk, który znajduje się jako czwarty na tym radiu. To są właśnie wstęgi. I teraz ja wam pokażę, o co chodzi.
2: Midwall 0 step 5, bandwidth 110, SNR 11, bandwidth demodulation V12, radio C. Music, przycisk, band FM. Select band, FM. AM. SW. AIR.
0: SW.
2: Radio C, band FM, SW.
1: I czyli teraz fale krótkie.
0: Fale krótkie, dokładnie. I tutaj nam oczywiście się nic nie będzie działo. Chyba, że spróbujemy jeszcze raz może akurat. Ale wątpię.
1: Myślę, że jednak za duże zakłócenie.
0: Dobra, nie.
1: A,
0: tylko wyciągnę antenę, może coś... Coś mamy. Momencik, jeszcze... Ja przekręcę. Czy coś filtrami możemy zrobić? No dobra. I teraz patrzcie, co można z tym zrobić. Załóżmy, że jesteśmy na jakimś paśmie, gdzie urzędują krótkofalowcy.
2: BWDM, przycisk.
0: Przytrzymuję BWDM.
2: BWDM, przycisk. BWDM, przycisk.
0: Moment.
2: BWDM, przycisk.
0: Się trudno robi.
2: BWDM, przycisk.
0: O. I co się stało? Stało się to...
2: Mix disable ant auto ejecutacja analog temperaturę 24 band SW.
0: Patrzcie, co się tu stało.
2: Mix disable volt band SW. Mix disable 7 step 5. Mix disable ant out band SW. 7. Mix disable 7 step 5.0 KDE demodulation USB.
0: Widzicie?
1: USB. Mhm. I to absolutnie nie ma nic wspólnego z tym kablem USB, tylko to jest jedna...
2: Radio strefa SQ9, ekran startowy, przycisk, okno pasek,
0: dokładnie.
2: Nawigacja.
0: Dokładnie. I teraz znowu...
2: BT, BWDM, przycisk.
0: Znowu przytrzymujemy. I mamy...
2: Band mix disable ant auto ejecutacja analog
1: LSB.
2: Demodulation LSB.
0: LSB.
1: Czyli dolna
2: wstęga. BT scan, przycisk. BTDOWN, BWDM, przycisk. BWDM, przycisk.
0: Przytrzymujemy.
2: BWDM, przycisk.
0: Moment. Właśnie...
2: BWDM, przycisk.
0: Jest trudno trafić tymi moimi paluchami. I mamy...
2: Vol 7 step 5, demodulation AM.
0: AM. Czyli to jest ta zmiana modulacji. I teraz to jest przycisk czwarty od lewej strony. Na radiu mówię. Analogicznie.
2: Bandwidth 4. SNR 10, 8, 5, 0.
0: I teraz...
2: Bandwidth demodulation A. Bandwidth 4.0K.
0: To jest
2: wiadomość
0: filter.
2: Wiadomość Polska. Robert Rosiejka, spocz. Wstecz, przycisk, okno, pasek, nawigacji.
0: To jest filter.
2: Mix disable ant auto ejecutacja analog temperaturę 24. Demodulation AM. Bandwidth 4.0K. O,
0: to jest filtr, bo teraz jak załóżmy dotknę przycisku...
2: BTIA, przycisk. Untapt przycisk.
0: Tego. To co się stało? Pamiętałeś, Michale, jaka była tam wartość?
2: Oj. 705.0 band SW.
1: Nie pamiętam, ale 7. Jak rozumiem, tu chodzi o tę szerokość
2: 4.0.
1: Czyli teraz szerokość 4 kilo, 4 kHz.
0: Tak, i teraz znowu.
2: Untapt przycisk.
0: 4 kilo było.
2: Band mix disable ekutac band SW. 7. Kropka. Radio C. Demodulation. Bandwidth 4.0.
1: A nie, też 4.
2: Beteshand przycisk. Untapt przycisk. Beteshand. Untapt przycisk. Untapt przycisk. Radio C. Demodulation. Bandwidth 4.0.
1: Cały czas.
0: Chcę zmienić. Czekaj.
2: Beteshand. Untapt przycisk.
0: Bo ja to mam. Mówię. Tak.
2: Nie wol 7 step 5. Demodulation. Bandwidth 4.0.
0: O, mamy 4.0, nie?
1: Cały czas.
2: Betedown przycisk. Beteshand przycisk. Untapt przycisk. Demodulation. Bandwidth 4.0. Untapt przycisk. 7. Wol 7 step 5. Bandwidth 4.0. SNR 0. RSI 48. 49.
0: RSI, wiesz 53. Co to znaczy.
2: SNR.
1: No to
2: RSI
1: są parametry
2: 49,
1: odbioru generalnie.
0: Dokładnie.
1: SNR 6, sygnał 8, szum i tak dalej. 3.
2: Bandwidth 4.0. Mhm. Demodulation. BT Power Untapt przycisk.
0: Nie wiem, czy to się
2: Untapt
0: to
2: przycisk.
0: Na tych częstotach.
2: Untapt przycisk. Wykryto. Ikona. Dodaj tekst. Untapt przycisk.
0: Czy to się da zmienić?
2: Wol 7 step 5. Demodulation. Bandwidth 4.0. VE SNR 5. SQL off.
0: SQL o.
1: Squelch. Jak
0: Squelch. Tak. Tutaj można sobie zablokować
2: SQL level 1, 2.
0: Powiedzmy, że na dwójkę.
2: Radio C. SQL 02.
0: I teraz ta, ta stacja nam teraz będzie zanikać, bo ona jest słaba.
1: Słaba, dokładnie.
0: Ale to jest blokada szumów.
1: Tak.
2: Demodulation AM. Bandwidth 4.0.
0: Jeszcze...
2: Betedown przycisk.
0: Pokażę...
2: Betedown przycisk.
0: Pomęczę się z tym.
2: Betedown przycisk. Demodulation AM. Bandwidth 4.0. Beteshand przycisk.
0: Nie chcę się teraz zmienić. W każdym razie to się poszerza. Można poszerzyć to do 4.50.
2: Wykryto. Ikona Untapt Beteshand przycisk. Betedown przycisk.
0: To jest odpowiednik przycisków skanowania pod pokrętłem tym dużym. Do przodu, do tyłu.
1: Do tyłu.
2: Beteshand przycisk. Untapt przycisk. Betejan przycisk. Wol. Betejan przycisk.
0: To jest ciszej.
2: Wol. Wykryto. Band przycisk. Betepowe. Band wykryto. Wol. Betejan. Untapt. Beteshand. Untapt. Beteshand przycisk.
0: To jest ciszej.
2: Untapt. Betejan przycisk.
0: To jest głośniej.
1: Głośniej.
0: Niestety zapomnieli zangielszczyć z chińskiego.
1: No generalnie tutaj to widzę, że ta aplikacja wygląda na dostępną tak bardzo z wierzchu, natomiast im dalej w las, tym więcej różnych rzeczy trzeba się po prostu nauczyć i zapamiętać.
0: Tak, dlatego mówiłem, że to jest w 70% dostępne, jak się człowiek tego nauczy. I teraz idźmy dalej.
2: Wol. Wykryto. Band. BT Power. Wykryto. 53. Mute. Lock. Mute. 50. Mute.
0: No to wiadomo, co to,
1: no to
0: jest,
1: tak.
0: Tak?
1: Lock to tego... blokada.
2: Lock.
0: Tak.
2: BT Time Service. Przycisk. Wykryto. Tekst. BT Time Service.
1: A to co to jest?
2: Time Calibration Completed Radio C.
1: A, czyli tu możemy to sobie za pomocą radia ustawić zegar.
0: Na przykład.
2: Press off.
0: Jest.
1: Nagrywanie.
2: Wybrano i w duet odcon next przycisk. Panele przy krawędzi, okno. Wybrano i w duet odcon next przycisk. Press off. BT Time Service, przycisk. Press off. Wykryto. Tekst o Time Service, przycisk. Lock. Wykryto. Time Calibration Completed Radio C.
1: No tak, no to to już...
2: BT Time Service, przycisk. Wykryto.
0: I
2: tekst
0: teraz,
2: BT Time
0: jeśli
2: Service.
0: Ja to przytrzymam...
2: Time Calibration Completed Radio C.
0: Czy mi się to...
2: Press off.
0: Nie uda mi
2: wybrano
0: się to.
2: I w dół. Press off.
0: Rec off. Czyli to jest nagrywanie,
1: to jest nagrywanie
0: z radia.
1: Tak, bo nagrywanie jest w tym momencie wyłączone,
2: BT Time Service, przycisk. Okno Radio C. Wykryto. Tekst BT Time Service. Wstecz przycisk. Okno
0: ja bym,
2: pasek nawigacji.
0: Jeśli ja bym kliknął ten przycisk, to zamiast rec off byłoby rec i leciałby czas.
1: I to oznacza,
2: wykryto.
1: Że się po
2: tekst,
1: prostu nagrywa.
2: Tekst Time Service. Przycisk.
0: Tak.
2: Okno Radio C. Mute. Wykryto. Tekst BT Time Service. Przycisk.
0: The time.
2: Ekran startowy. Przycisk. Lock. Mute. 51. Wykryto. Ikona 51.
0: I teraz tak. No dlaczego się...
2: 51.
0: Zrobić.
2: Off. Radio C. Mute. Wykryto. Ikona.
0: Ja chcę wam pokazać, jak się
2: usprawia przycisk.
0: Jedną rzecz.
2: Wykryto. Ikona. Zegar.
0: Tylko, że te moje... I teraz mamy zegar.
2: Startup mode. Panele przy krawędzi. Buzzer mode. Leaseselec ta setting mode. Buzzer mode. Startup mode. Panele przy krawędzi. Okno. Start. Buzzer mode. Leaseselec ta setting mode. Buzzer mode.
0: To jest ten brzęczyk jakiś, czy coś takiego, nie?
1: Aha.
2: 12 zastępuje 20. Alarm time. Film.
1: A czyli tu można 11, sobie ustawić
2: przycisk,
1: zegar.
2: 12. Pole edycji budzik. 11.
1: Budzik.
2: 12. Tak, 13.
0: To jest budzik.
2: Przycisk. 00. 01. 02. Panele przy krawędzi. Okno.
0: I tak dalej, wstecz,
2: przycisk. Radio C. Wykryto. No tak. Ikona. Ostatnie. Przycisk. Betetime serwice. Przycisk. Okno radio C. Wykryto. Tekst. Betetime serwice. Mute. Lock. Wykryto. Recof. Wybrano i w dół. Panele przy krawędzi. Okno.
0: No
2: okno
0: i
2: 4.
0: Tu mamy jeszcze
2: Mix
0: jeden
2: Nisable
0: przycisk.
2: Band SW.
0: Tylko czy ja go
2: 7. Kropka.
0: Namierzę.
2: 7. Band 7.4150 MHZ. Musi wykryto. Memo. Przycisk. Wykryto. Ikona. Otwórz. Wstrzymaj. Memo. 1. Przycisk. 2. Przycisk. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Wykryt. 0. BT number point. 0. Przycisk. Wykryto. Ikona. Wstecz. Przycisk. 0. Przycisk. BT number point. Przycisk. Mete. Przycisk. Vauchf. Przycisk. Enter. Przycisk. BWDM. Przycisk. BT down. BT scan. Antat. Przycisk. BT jan. Przycisk. Wol. Wykryto. Band, przycisk. Wykryto. Ikona, dodaj tekst, plus, przycisk.
0: To jest dodaj, ale dlaczego dodaj tekst? No dobra, no, nie wnikam. To jest po prostu talkback.
2: Band, przycisk. BT power, przycisk.
1: To znaczy,
2: wykryto. Ikona, zegar.
1: Po prostu tekst.
0: Nie, to jest po prostu kontrolek. Znaczek plusa, aha, że do przodu, nie? Ale że dodaj tekst.
2: Mute. Lock. F0. Mix vol 0 step 5.0 KTM. Mix i sable anta auto ekudac analog temperaturę 24.
0: Tu jeszcze był jeden przycisk.
2: Band SW. 7. Kropka. 4, 5, 5, 0. BT down, przycisk.
0: Czy ja go namierzę?
2: BT scan, przycisk.
0: Chwilę daj mi.
2: Antat, przycisk. BT jan, przycisk. Wol. Wykryto. Ikona, dodaj tekst, plus. Band, przycisk. BT power, przycisk. Wykryto. Ikona, zegar.
0: Nie.
2: Mute. Lock.
0: Dobra, można
2: band, mix i sable, band SW. Music 1, music, przycisk. Band SW. Select band. AM. SW. AIR. CB. UF. VHWB. VHF. CLOSE. Panele przy krawędzi. CLOSE. VHWB. UF. CLOSE. VHF. CLOSE. Panele przy krawędzi. Select band. AM. CB.
0: No i gdzie to jest?
2: SW. AM. FM.
0: O, tu.
2: Radio C. Band SW. FM.
0: Dobra.
2: 7. Mix disable anta auto ecudac analog. Band FM. 8. 7.70 MH program music BT press memo przycisk no tak, wykryto program. Ikona drugi. Otwórz wstrzymaj przycisk music przycisk wykryto memo przycisk 1 przycisk 2 3 4 przycisk 5 6 7 8 9 wykryto 0 BT number 0 przycisk wykryto ikona wstecz przycisk 0 BT mete vauf przycisk enter przy BWDM przycisk BT down przycisk BT scan przycisk antat przycisk BT jan przycisk wol wykryto ikona dodaj przycisk band przycisk BT power przycisk wykryto, ikona, zegar, wykryto.
0: No dobra, nie będę się bawił. Przycisk. W każdym razie nowa jest tutaj lampy. Taki
2: ekran
0: przycisk.
2: Główny.
0: Teraz nie mogę na niego trafić, nie wiem dlaczego. Gdzie talkback mówi wykryto ustawienia. Mhm. I w tym przycisku, jak go klikniemy, możemy się dowiedzieć, jaki jest firmware tego radia.
1: A jest no jakaś i... możliwość aktualizacji tego
0: tak, oprogramowania? Ale tak, jest możliwość aktualizacji, tylko że... Tylko, że ja na razie nie wiem jak, ze względu na to, że sama firma, z którą korespondowałem mailowo, powiedzieli mi, że dadzą znać, jak będzie nowa wersja, ale nie powiedzieli, gdzie szukać tej wersji. Także no, poczekamy, może dadzą znać i zobaczymy wtedy, dlatego że to radio, tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, nie posiada wyboru częstotliwości za pomocą klawiszy, ale za to posiada inną rzecz.
2: Ekran wyłączony.
0: To nam aplikacja notabene już jest jakby za nami. Tu nic więcej nie zrobimy.
3: Usługi
1: Ja jeszcze ewentualnie będę mógł potem pokazać bardzo pobieżnie, jak to wygląda na iOS-ie. Nie pokażę oczywiście możliwości tej aplikacji, bo no nie mam tego radia, ale jestem w stanie przynajmniej bardzo tak z grubsza pokazać interfejs.
0: Ja sobie złożę antenę, żeby jej nie złamać.
4: Wracamy zatem przed nami.
0: Jest akurat na DX-ie, to będzie szumiało.
4: Angielskiej.
0: I ja sobie je na tej podstawce przechylę, żeby było mi wygodniej. I teraz, tak jak to już też odłączymy, żeby nam niepotrzebnie tutaj się mętało. I teraz, tak jak pomówiliśmy, nie ma wyboru na klawiszach, ale za to na przykład wpisuję sobie 11 i zatwierdzam. O, i mamy w prosty sposób wybraną częstotliwość.
1: To znaczy, bo ona już jest zaprogramowana, więc nie konkretną częstotliwość, a po prostu te stacje,
0: które tam mieliśmy na liście. No, czwóreczka, piąteczka. Tutaj się akurat nie udało mu zeskanować dobrze. Szóstka. O. Siedem. Tutaj mam ósemkę. Tutaj nic nie ma. Nie ma nic, a pod dziewiątką coś jest.
1: A jeżeli chciałbyś zaprogramować tę stację, to co byś musiał zrobić?
0: Najprościej po niewidomemu. No. Dobra, już sobie wyłączę to radio, żeby nam tu nie szumiało.
1: I nie trzeszczało.
0: O.
1: Off.
0: Najprościej po niewidomemu jest to zrobić za pomocą telefonu, czyli tak jak pokazałem. Mamy, kręcimy sobie gałą, znajdujemy coś, co nas interesuje. Flikami w prawo dochodzimy do tego przycisku, co on nic nie mówi. I ten przycisk przytrzymujemy z dwuklik z przytrzymaniem. I wtedy wychodzi nam to pole do wpisania nazwy tego, co znaleźliśmy. Możemy sobie tam wpisać cokolwiek.
1: No tak, tylko chodzi mi o to, jak zadecydować, pod którą cyferką będzie ta stacja.
0: One się pokazują w kolejności. Na
1: czyli
0: liście.
1: Po prostu w kolejności dodania.
0: Tak.
1: Rozumiem. No to trochę szkoda, że nie da się tego jakoś zmieniać, bo jeżeli na przykład będziemy mieli dużo tych różnych stacji pozapisywanych, no to w takiej sytuacji łatwo, że zrobi nam się bałagan, a na przykład możemy mieć jakieś ulubione stacje, które chcielibyśmy szybko być w stanie odtworzyć.
0: No to wystarczy zapamiętać cyferkę z tej listy i sobie ją wpisać na klawiaturze w radiu.
1: Nie, no jasne, tylko wiesz, tylko szkoda, że na przykład nie mogę zdecydować, że chcę pod jedynką, żeby było to, a pod dwójką to.
0: A możesz, bo tam możesz sobie to przesuwać.
1: A, no to tego nie powiedziałeś.
0: No to, że tak powiem, umknęło mi, ale no da się to przesuwać.
1: A, no to okej. Okay. To jeżeli tak, to... A w jaki sposób się to przesuwa?
0: Łapiesz palcem za nazwę i przesuwasz w prawo,
1: w ten sposób. I TalkBack to wspiera?
0: Chyba tak, bo ja to robiłem do tej pory na komentarym.
1: A, czyli z komentarym się da.
0: Mhm.
1: Jasne. No dobra, to co? Ja myślę, że mogę spróbować pokazać...
0: Spróbuj.
1: Jak ta aplikacja wygląda. Ona nie jest jakoś bardzo rozbudowana tutaj z racji
0: no
1: tego,
0: bez radia
1: też,
0: to za wiele no, nie zrobisz, to fakt.
1: Dobrze, ja sobie troszkę zwolnię tutaj syntezę i teraz jeszcze sobie przestawię odpowiednio odsłuch i możemy już coś tu spróbować podziałać, proszę państwa. O właśnie. Please turn on Bluetooth and connect to device.
0: Wiadomo.
1: Właśnie. I tu mamy radio C. Jak sami widzicie. A radio CT jest nazwą tej aplikacji. Więc tak trochę to myli. Szczególnie wziąwszy pod uwagę to, że no jednak to radio C też jest aplikacją, którą znajdziecie w App Store, to na to trzeba uważać po prostu.
2: Music, przycisk.
1: O, i tu już mamy. Music,
2: play pause, przycisk,
1: play pause, czyli możemy sobie włączyć, wyłączyć.
0: To jest ten przycisk dźwięk, pierwszy tak? Od w radiu, pierwszy od lewej strony. Mhm.
1: Memo, przycisk. Tu mamy memo.
0: To jest mode, pamięć, przycisk. Tak.
1: Mamy mode. Czy jeżeli na przykład
2: memo, mode, przycisk.
1: Wejdę w ten mode, mode, to coś się
2: przycisk.
1: Stanie?
2: Jeden, przycisk.
1: Nie.
0: Nie stanie się, bo nie masz radia. Ale gdybyś miał radio, to w tym momencie zmieniłbyś na karczę albo na Bluetooth.
2: Mode, przycisk.
1: Okay.
2: Denup, przycisk.
0: Ale na zasadzie nie z listy, tylko klikając, wiesz,
1: rozumiem.
0: Wielokrotnie.
1: BTN-up, przycisk. Tu mamy tak samo, czyli jest ten BTN up.
2: Jeden, przycisk.
1: Jeden,
2: dwa, przycisk.
1: Trzy. Przycisk.
0: To są
2: przycisk.
0: Numery pamięci.
1: Tak, tu są, jest BTN up i BTN down, czyli te do strojenia te przyciski.
0: Do skanowania, mhm. Tak.
2: Eku, przycisk.
1: Eku, czy mogę zmieniać?
0: Korektor.
1: Jak sobie kliknę na przykład, coś eku. Się wydarzy?
2: Cztery,
0: nie,
2: przycisk, eku, przycisk.
0: Nie jesteś w zasięgu mojego radia.
1: No, Bluetooth tak daleko nie sięga.
0: Przycisk. Nie tyle tak. Kilometrów.
1: Mamy dalej cyferki.
2: 5, przycisk, 6, przycisk, 7, przycisk, 8, przycisk, 9, przycisk, łącznik, przycisk, być może, minus.
1: Tak, minus.
0: Wol. Być może, że to tak, jest łącznik.
1: Dokładnie. Wol.
2: Znak plus, przycisk, i być może, dodaj.
1: Tak.
2: BTN back, przycisk.
1: I back.
2: Zero, przycisk.
1: Zero.
2: Kometa, kropka środkowa, przycisk. O, ciało niebieskie, inne.
1: Tu jeszcze coś takiego.
2: Band, przycisk.
1: Band.
2: BTN off, przycisk.
1: Czy na przykład,
2: band, przycisk.
1: Jak sobie kliknę w ten band, to...
2: BTN off,
0: też nie sięgnie się tego radia.
1: Nie, ale wiesz co, myślałem, że się może coś rozwinie.
0: Nie, to działa na zasadzie przytrzymania lub krótkiego przyciśnięcia.
1: No to
0: się nie rozwija.
1: To nic z tego nie działa. Scan, enter. No alarm.
0: Alarm.
1: SOS. SOS?
0: SOS to jest wtedy, kiedy radio jest niepołączone z Bluetoothem i jakby jest takie połącz mnie, nie? Bo coś.
1: No tak.
2: Przycisk.
1: Funk, no co?
2: Przycisk.
1: Phone time.
2: Recof, przycisk.
1: Rec off.
2: Recof, przycisk.
1: Czyli rec off.
0: Nagrywanie.
1: Tak, mógłbym sobie to kliknąć.
2: Recof, przycisk.
1: Ale to oczywiście nic nie zadziała. No bo nie jestem połączony z radiem. Ale jak sami widzicie, te przyciski, one są dość podobne. I ja...
0: I są bardziej dostępne niż w Androidzie.
1: Ja to w tym momencie wykonywałem za pomocą gestów lewo-prawo. Mógłbym sobie też eksploracją działać i zobaczymy, jak to tu wygląda. No właśnie, tu, to jest u góry, w lewym górnym rogu. To jest na przykład... O, i tu... To jest o tyle fajne, że jak sobie przesuwam się palcem, to rzeczywiście mam tę klawiaturę, wygląda ona jak klawiatura telefoniczna, czyli jest rzeczywiście...
0: Tak, na radio tak samo to wygląda.
1: Tak, czyli jest tu rzeczywiście... O, ósemka, piątka, dwójka. Przesuwam palcem w górę. Na przykład o, teraz... W lewo czwórka, szóstka, no i są oczywiście też inne przyciski, bo tu też mam na przykład jakiś ten mode, BTN up, down jest, o, BTN down, off,
2: tak.
1: I tak dalej, więc można, jeżeli na przykład chcielibyśmy gdzieś tam powiedzmy też eksploracją, jeżeli poznamy wygląd interfejsu tej aplikacji, to spokojnie możemy, tak? Ja w tym momencie o, dotykam
0: tak,
1: na przykład,
0: dokładnie.
1: Proszę bardzo, mam palec na dziewiątce, chcę ją wcisnąć. Proszę bardzo, mogę wcisnąć. Oczywiście bez żadnego wyraźnego efektu, no bo to po prostu mi tu nie zadziała. Więc tak wygląda ta aplikacja na iOS-ie. Zapowiada się nieźle i na pewno to, że taki radioodbiornik jest sterowany aplikacją, to daje nam trochę możliwości,
0: tak.
1: Pozwalając lepiej te różne funkcje wykorzystać i odczytać, no bo na przykład nazwę stacji radiowej, tak? Wiemy,
0: no, jak
1: co tam
0: sobie
1: mamy.
0: Nazwiemy.
1: Tak.
0: A właśnie pokaż mi, ale chociaż nie, jak nie jesteś połączony.
1: No nie jestem połączony,
0: to żaden
1: z tych przycisków po prostu nie działa.
0: Bo jestem ciekaw po prostu, jak w iOS-ie by się zachowywało to wpisywanie stacji radiowych, tych nazw. No ale, no nie, bez radia się nie
1: da. No nie dam rady tego niestety pokazać.
0: Ja jeszcze jedną rzecz pokażę. Mhm. Która niestety nie jest oczywista. Tak jak nagrywanie nie jest powiedziane i opisane w instrukcji, niestety trzeba było sobie do tego dojść samemu. I ja pokażę jeszcze jedną rzecz. Włączymy. Aha, bo tutaj jest częstotliwość nanośnej. Załóżmy, że słuchamy sobie tej stacji i mamy dzieci. No i dajemy boczny ten przełącznik, o którym mówiłem, na sam dół. I teraz możemy sobie tą gałą kręcić, nie? I nic się nie dzieje.
1: Jest zablokowana.
0: Ale to nie znaczy, że się nic nie dzieje. Właśnie, że się dzieje. Bo zobacz, słucham sobie tej stacji dalej.
1: No.
0: Ale chcę, żeby to radio zostało na tej stacji, ale podeszło mi dziecko do radia i se tam pokręciło. Odblokowuję i...
1: I się dziecko zmieniło.
0: I dziecko mi zmieniło.
1: No. Czyli to się zmienia dopiero w momencie, kiedy ten przełącznik przesuniesz.
0: Tak. Dopóki on jest przełączony w dół, to teoretycznie nic się nie dzieje. Ale kiedy radio wróci do stanu pracy, to jednak widać, że ktoś tu grzebał.
1: No tak. Co ma swoje i dobre i złe strony.
0: Dokładnie. To tak na marginesie jakby chciałem pokazać, bo niechcący teraz ostatnio, jak Patryk prowadził audycję i nagrywałem audycję Patryka, to tak sobie bezmyślnie kręciłem. Jak odblokowałem, to się nagle okazało, że nagrywa się szum.
1: No cóż, i tak bywa. Dobrze, Krzysztofie, czy coś jeszcze możemy a propos tego odbiornika powiedzieć?
0: Praktycznie to chyba byłoby tyle.
1: Aha.
0: Z takich rzeczy ogólnych to powiedziałbym, że bardzo, ale to bardzo polecam to radio. Dla ludzi, którzy lubią po prostu takie rzeczy, takimi rzeczami się bawić. Radio jest bardzo praktyczne, bo obsługuje dość szeroki zakres pasma. Już teraz nie pamiętam dokładnie ile, ale chyba do 2,5 GHz bodajże najbardziej ono może sięgnąć. To też nie jest mało. No i cóż jeszcze? Nie wiem, czy mnie słychać?
1: Słychać cały czas.
0: Słychać, bo jakoś tak się zrobiło cicho. Tak więc to. Radio posiada wszystkie modulacje, jakie można sobie tutaj do tej pory wymarzyć było. Czyli mamy i AM, i FM, i dolną, i górną wstęgę. Chyba, że coś jeszcze wymyślili z modulacji, ale nie przypominam sobie jak do tej pory. Chyba, że ty coś wiesz? Ja nie wiem.
1: No nie ma radia cyfrowego. To trzeba sobie powiedzieć.
0: Nie ma DAB-u. Także
1: ale jak... też DAB-u, ale też tych innych krótkofalarskich różnych cyfrowych zabawek, tak?
0: Tak, ale tutaj gdyby ktoś na przykład chciał to radio kupić, bo tak jak kolega Robert Łabęcki się na nie, mówiąc kolokwialnie, napalił, bo gdzieś wyczytał, że ma DAB, a nie ma, więc powiedzmy sobie jasno, to nie ma DAB-u.
1: Tak. Więc na DAB nie liczcie, ale na różne inne analogowe zabawki jak najbardziej liczyć możecie.
0: Jak najbardziej.
1: Tak. Aplikacja, no cóż, dostępna jak dostępna. Na Androidzie Krzysztof to pokazał, ja na iOSie pokazałem interfejs. Ja podejrzewam, że no to też, gdyby tam pogrzebać w tym z użyciem VoiceOvera, to też by trochę różnych kwiatków wyszło, no bo tu widać, że to jest aplikacja raczej dla cierpliwych, aczkolwiek jak ktoś ma odpowiednie pokłady cierpliwości, to...
0: Android generalnie jest dla cierpliwych.
1: Tak, to znajdzie prędzej czy później coś, czego chce.
0: No, tak jak powiedziałem, radio polecam, bardzo, bardzo polecam. Cena w promocji kupiona za 1080 zł. Normalnie kosztuje to od 1200 do 1800 maksymalnie, znalazłem.
1: No jest to jak na taki radioodbiornik sporo, ale rzeczywiście myślę, że tu... I możliwości jest sporo.
0: No, przede wszystkim jest bardzo czułe. To trzeba mu przyznać, że jest... Ja na przykład stacje czeskie tutaj u siebie na FM-ie ze złożoną anteną bez problemu, bezszumowo.
1: Odbierasz.
0: Także jest naprawdę bardzo czułe radio. To samo z AM-em. Też naprawdę dużo można, jak się antenę podłączy tą za oknem. Tak więc, no, dla nas słuchowca jest to naprawdę fajna rzecz.
1: To się zgadza. Dobrze, Krzysztofie, to w takim razie ja ci bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą audycję.
0: Ja również dziękuję.
1: Radioodbiornik Retekes TR-113 dziś na antenie Tyfloradia opisywał Krzysztof Bruzda.
0: Dziękuję.
1: Dzięki, ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W kalendarzu dziś mamy wtorek, to jest 13 dzień listopada 2018 roku. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie i zapraszam na, zdaje się, że dość krótki dziś Tyflo Podcast na antenie Tyflo Radia. Dziś sobie porozmawiamy, a właściwie ja wam opowiem, no chyba, że zechcecie do mnie zadzwonić, bo dziś jestem w pojedynkę. Więc ja dziś wam opowiem o dwóch narzędziach, które to ułatwiają nam przeglądanie stron internetowych, na których mamy niejednokrotnie dość sporo tekstu różnego rodzaju. Jak to z tym jest? To się przede wszystkim przydaje w momencie, gdy korzystamy z aplikacji mobilnych i nawet niektóre narzędzia do przeglądania chociażby kanałów RSS mają już coś takiego wbudowane i mamy na przykład taki program LIR, który nam analizuje treść tekstu z danego artykułu, no i stara się w miarę swoich możliwości przygotować no, jakąś taką sensowną formę do czytania na urządzeniu mobilnym, ale także i na komputerze może nam się to przydać, szczególnie jeżeli strony nie należą do jakichś bardzo przyjemnych, jeżeli chodzi o nawigację. Myślę, że znacie to, mamy sobie jakiś portal informacyjny, który oprócz tego, że oczywiście oferuje nam artykuły, to katuje nas różnego rodzaju reklamami i innymi tego typu przyjemnościami w środku artykułu. Czy to na przykład umieszcza różnego rodzaju wtyczki facebookowe, twitterowe i inne podobne gadżety, które no, być może dla osób widzących nie stanowią jakiegoś wielkiego problemu, chociaż z tego co wiem to też ludzie narzekają, że portale internetowe w dzisiejszych czasach to się świecą jak choinki na święta i różnego rodzaju reklamy i inne ozdobniki po prostu rozpraszają uwagę i odciągają od czytania właściwej treści artykułu, jakim w danym momencie się zajmujemy. Natomiast no w naszym przypadku też jest to pewien problem, bo musimy to wszystko gdzieś tam pomijać różnego rodzaju właśnie ramki facebookowe, przyciski do udostępniania gdzieś tam w serwisach społecznościowych, reklamy, jakieś sponsorowane materiały, które nam gdzieś nagle ni stąd ni zowąd wyskakują, więc tego typu narzędzia także i w codziennej pracy z komputerem, nie tylko z urządzeniem mobilnym, myślę, że mogą nam się przydać. I dziś powiem o dwóch takich narzędziach do przeglądarki Chrome. Ostatnio używam tę przeglądarkę na co dzień. Ja nie pamiętam, szczerze mówiąc, kiedy ostatni raz odpalałem Firefoxa czy Baziliska. Chociaż nie, Baziliska to odpalałem i to jest też temat na jakąś tam audycję w przyszłości o wtyczce LiveHTTP Headers, bo czasem chcecie uzyskać dostęp do jakiegoś na przykład strumienia internetowego, żeby sobie go wyciągnąć i posłuchać. Pisałem o tym w Tyfloświecie swego czasu, ale może i przydałaby się jakaś taka audycja, żeby jakoś poglądowo to zaprezentować. Jak to właściwie się robi, jeżeli mamy jakąś stronę internetową, coś tam nam gra, a my byśmy bardzo chcieli, żeby nam to grało jednak może w odtwarzaczu zewnętrznym, albo na przykład no, chcielibyśmy sobie taki plik zapisać gdzieś na dysku twardym. Też jest to wszystko możliwe. Właśnie w tym nam pomaga wtyczka LiveHTTP Headers. Więc to tak tylko na marginesie, jeżeli chodzi o Baziliska. Ostatnio właśnie tej przeglądarki używam przede wszystkim do tego, a w codziennej nawigacji, w codziennym korzystaniu z internetu całkowicie już w tym momencie przerzuciłem się na Google Chroma. Przeglądarka naprawdę posiada imponującą kolekcję dodatków i myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. A przy okazji pokażę jeden taki, myślę, że dość fajny trik. który nas może czasem uratować albo nam po prostu pomóc. Kiedyś już mówiłem o Mercury Readerze, czyli o takiej wtyczce, która to się przydaje do czytania właśnie artykułów różnego rodzaju, która nam usuwa te wszystkie przeszkadzajki. A ostatnio jeden z prowadzących, z którym mieliście ostatnio okazję się spotkać, tak naprawdę po raz pierwszy w Tyflo Podcaście, przy okazji omawiania konferencji Recha for the Blind, mam tu na myśli Mikołaja Hołysza, pozdrawiam cię Mikołaju, zaprezentował mi bardzo fajny serwis, który się nazywa outline.com. Piszemy to

0: Zresztą też Mikołaj nawet ostatnio popełnił taki dodatek do NVIDIA, który też Outline'a wspiera i gdzieś tam może będzie chciał się tym dodatkiem podzielić. Jeżeli tak, to Mikołaju, proszę cię bardzo, skomentuj tę audycję i dodaj co trzeba. Natomiast jeżeli chodzi o Outline, to z Outline'a można skorzystać także i za pomocą innych przeglądarek, bo to jest taka aplikacja webowa, do której wklejamy adres strony z artykułem, który sobie chcemy oczyścić, no i możemy sobie ten artykuł czytać. Możemy także, żeby było ciekawiej, przesłać komuś już taki link z oczyszczoną wersją tego artykułu. Ostatnio tam jeszcze doszły takie funkcje pod tytułem dodawanie adnotacji do jakichś fragmentów tekstu, albo na przykład dodawanie notatek. Nie bawiłem się tym, szczerze powiedziawszy, i mam pewne wątpliwości, czy nam to będzie jakoś sensownie działało z naszymi czytnikami ekranu. No ale może ktoś będzie chciał się pobawić, potestować, to da znać, czy mu to w jakikolwiek sposób udało się skorzystać z tego. Ja się chwilę bawiłem i no niestety bez większych sukcesów, także no, tego nie zaprezentuję, ale zaprezentuję podstawowe funkcje zarówno Outline.com, jak i dodatku Mercury Reader. Teraz może na dobry początek, skoro już mowa o Outline'ie, to ja sobie pozwolę przejść do serwisu outline.com i wam pokazać, jak to w ogóle wygląda. W tym celu przełączę tylko sobie syntezę, żebyście słyszeli, co ja tu będę robił. I ja już sobie w tym momencie wczytałem serwis www.outline.com. No i co my tu mamy? Mamy home, mamy terms, czyli wszelkiego rodzaju warunki korzystania, privacy, czyli polityka prywatności, DMCA, czyli jak to było? Digital Millennium Copyright Act. Zdaje się, że chodzi o tę ustawę taką amerykańską dotyczącą praw autorskich. Kontakt, możemy się skontaktować z autorami. I to jest tyle. To były linki, i one były gdzieś tam tak nieco niżej. Natomiast idąc od góry strony, co my tu mamy? No właśnie, mamy pole edycji, do którego wklejamy adres strony internetowej z gotowym artykułem, i to jest ważne. Nie wklejamy tu adresu strony głównej jakiegoś portalu internetowego, tylko wklejamy po prostu adres do konkretnego artykułu. Na przykład czytamy sobie jakiegoś tam interesującego newsa na fejsie, widzimy fajną zajawkę, o, no to może na przykład sobie wkleimy ten adres i przeczytamy i zobaczymy, co się tam dzieje ciekawego. Tu mamy informację taką, o co w ogóle chodzi, jaka jest idea tego serwisu, więc możemy sobie przeczytać, że w dzisiejszej dobie różnego rodzaju fake newsów i innych tego typu niepożądanych treści przydaje się jakieś narzędzie, które umożliwi skupienie się nad tekstem, jego analiza, także robienie jakichś właśnie adnotacji, komentarzy i tak dalej, i tak dalej. A nas interesuje najbardziej właśnie to pole, które tu mamy. Ono jest, no niestety zdaje się, że bez etykietki, ale jest jednym polem, więc spokojnie możemy sobie z niego skorzystać i myślę, że nikt nie będzie miał problemu z odnalezieniem go literką F w NVDA w trybie nawigacji po stronach internetowych. Łatwo znajdziemy te pole. No dobrze, to pole właściwie. Więc teraz szukam sobie jakiegoś artykułu, nawet już mam, z Wirtualnej Polski taki artykuł, który mówi, że
1: Alibaba z kolejnym rekordem w 24 godziny zarobił ponad 30 MLD dolarów.
0: No właśnie, Alibaba z kolejnym rekordem. Alibaba, ten chiński portal z różnego rodzaju sprzętem między innymi, więc możemy sobie na przykład chcieć o tym poczytać. Ale ja bym chciał bardzo sobie poczytać za pomocą Outline'a, no więc wchodzę sobie Ctrl L do paska adresu, kopiuję sobie ten adres internetowy, wchodzę sobie na Outline'a, mam pole edycji, wklejam za pomocą Ctrl V i mam przycisk Create Outline. No właśnie. I mamy teraz coś takiego. Pokazuje nam się informacja outlining. Czy nam się to uda. To chwilę trwa, niestety, i

0: I czasem to po prostu zadziała, czasem to nie zadziała, ale z reguły.
1: Klikalne.
0: Z reguły zadziała. No i odlecony co my tu mamy?
1: Przyciskam notatium. Pusta. Nagłówek poziom 1 wirtualna Polska. Wszystko co ważne www.pl. Nagłówek poziom 3 Alibaba królem sprzedaży online. Alibaba to chińskie przedsiębiorstwo, do którego należy wiele popularnych internetowych platform sprzedażowych, w tym uwielbiane przez Polaków i nie tylko AliExpress od 2009 roku chiński.
0: I tak dalej, i tak dalej. I sobie to czytamy. I zwróćcie uwagę na to, co my tu mamy. Mamy od samej góry po prostu już tekst tej informacji. Natomiast ja dla kontrastu pokażę, jak to wygląda od samej góry na wirtualnej Polsce. Muszę sobie przejść do treści.
1: Nagłówek poziom 2 od wie link w przycisk link najnowsze link quiz link wp od link wp klikalny link reprywat link reforma link afer amber link wojna z tamstrem is link burza wokół trybu link uchodź.
0: I tak dalej, i tak dalej. I sobie idziemy. No ktoś mógłby powiedzieć, dobra, ale nie przesadzaj, są nagłówki. No fajnie, jak ktoś zna strukturę i wie, do jakiego nagłówka się odwołać, to już jest łatwiej, ale na przykład jeżeli ktoś nie zna struktury serwisu, bo jest na nim po raz pierwszy...
1: Informacje nagłówek, sport nagłówek, finanse nagłówek, pop, rozrywka i styl nagłówek, zdrowie i dziecko, turystyka, zakupy i inne na Alibaba z kolejnym rekordem. W 24 godziny zarobił ponad 30 MLD dolarów nagłówek poziom 1.
0: I dopiero na wirtualnej Polsce ten nagłówek prowadzi nas do właściwej treści. Oczywiście są te różnego rodzaju znaczniki, punkty orientacyjne. O, tak ładnie, można to nazwać. I w HTML5 są różnego rodzaju znaczniki, za pomocą których można definiować, czy coś jest menu, czy coś jest główną treścią i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, jeżeli ktoś sobie chce w ten sposób działać, to jak najbardziej może, jeżeli w danym miejscu te znaczniki są wspierane i webmaster o tym pomyślał. Zresztą no, też to jest jeden z wskaźników, przypuszczam, na których te narzędzia typu Outline bazują. Oczywiście, jeżeli znałbym strukturę tego serwisu, no to mógłbym od razu nacisnąć jedynkę i zrobić to samo, ale musiałbym znać strukturę tego serwisu. Jeżeli nie znam struktury nagłówków, jeżeli nie wiem, jak tu skorzystać z wirtualnej Polski, nie znam układu tej strony, no to mam problem. No właśnie, więc tak działa Outline. Jeżeli interesuje Was jakiś artykuł, to po prostu możecie wkleić go w odpowiednie pole w tym serwisie i otrzymać taką wersję czytelną. Możemy także, co zresztą proszę bardzo, pokazuję.
1: Pasek adresu i wyszukiwania pole edycji z autouzupełnianiem CTRL zaznaczone https://outline.com/pvhp.
0: No właśnie, mamy taki skrót po outline.com. To jest link. Ten link możemy komuś podesłać i on już dostanie taką czytelną, fajną wersję tego tekstu. Teraz tak. To jest oczywiście fajne, przyjemne i wygodne. Ale załóżmy, że ja chciałbym skorzystać z tego w zdecydowanie prostszy sposób. Jest wtyczka. Jest wtyczka, o której mówiłem i obiecałem udostępnić Wam link do tej wtyczki do Chroma w komentarzu. Jasne. No tylko jak tę wtyczkę wywołać? Ja się przez chwilę zastanawiałem, co ja mam zrobić, żeby wywołać tę wtyczkę. Okazuje się, że tak prosto się jej wywołać nie da, ale jeżeli ktoś zna Chroma, chociaż troszkę, to może sobie ułatwić życie, bo oto proszę bardzo. Wystarczy, że naciskam zdefiniowany przez siebie skrót klawiszowy. W moim przypadku to jest Ctrl-Shift-Z. I coś się ciekawego tu stało w tym momencie. Bo mam od razu outlining. Ja nic nie zrobiłem, nie skopiowałem, nie wkleiłem. Magia.
1: Klikalne.
0: No proszę. I już mam ten tekst.
1: Pusta, nagłówek poziom 1, wirtualna Polska, wszystko co ważne, nagłówek poziom 3, Alibaba królem sprzedaży online.
0: Jak sami widzicie, Alibaba królem sprzedaży online, mamy to, mamy ten tekst. Ten tekst zresztą jest w serwisie Outline. Właśnie, mamy ten link w serwisie Outline, on się znajduje. Teraz mogę go komuś podesłać. Jak ja to zrobiłem? Ano bardzo prosto. I już to pokazuję. Żeby czegoś takiego dokonać, musimy wejść do menu Chroma. Więcej narzędzi. I musimy wejść w rozszerzenia.
1: Bez tytułu Google Chrome, rozszerzenia dokument, nieznane rozszerzenia dokument, przycisk.
0: No i tu mamy listę rozszerzeń, ale na samej górze mamy taki przycisk, którego być może, o istnieniu którego część was, z was zapewne wie, ale może go jakoś tak pomijaliście. Mi się, szczerze mówiąc, zdarzało na początku pomijać ten przycisk.
1: Przycisk menu główne, rozszerzenia dokument, dialog, rozszerzenia rozklikalne, link, rozszerzenia, link, skróty klawiszowe.
0: A to szkoda, że pomijaliście, jeżeli pomijaliście, bo tu mamy takie bardzo interesujące coś, co nazywa się skróty klawiszowe. To jest link. Naciskam ten link.
1: Nieznane przycisk menu główne, rozszerzenia dokument przycisk.
0: No i teraz mogę sobie wyszukać zainstalowane rozszerzenie. Ja naciskam Ctrl Insert F, czyli Ctrl NVDA F i wpisuję sobie Outline.
1: Outline, preatan, notate, without, distractions, aktywuj rozszerzenie, klikalne, wpisz skrót, pole, edycji, ctrl, shift.
0: Ctrl, shift, z. Ja to wpisałem w tym okienku i dzięki temu mam aktywny outline, mam aktywne, aktywny ten skrót klawiszowy, za pomocą którego mogę sobie poradzić z bezproblemowym wywołaniem tego narzędzia. Naciskam po prostu na danej stronie Ctrl-Shift-Z i to działa. Taka jedna moja uwaga, jeżeli znajdziemy się w zasięgu jakiegoś pola do wpisywania skrótu klawiszowego, no potem być może chcielibyśmy na przykład zamknąć to okienko po wpisaniu skrótu. I tu trzeba dość ostrożnie, bo zdarza się tak, że i to już parę razy mi się tak zdarzyło, że w momencie, kiedy wpisałem skrót klawiszowy jakikolwiek i chciałem zamknąć to okienko kombinacją Ctrl-W, to Chrome z uporem godnym lepszej sprawy twierdził, że no, ja chcę znowu dokonać jakiegoś wpisu i zrobić jakiś sobie skrót i tym skrótem będzie właśnie Ctrl-W. Efektem czego było to, że nie mogłem zamknąć okna. Więc ja mam taki patent, że kiedy wpiszę już jakiś tam skrót, włączę ponownie tryb nawigacji na stronach internetowych za pomocą NVDA, to po prostu naciskam Ctrl L, przechodząc sobie do paska adresu, chociaż akurat teraz mi się to nie udało, jak sami widzicie, więc muszę sobie naprawić to.
1: Rozszerzenia dokument, przycisk,
0: mamy
1: skrót, pole edycji, wpisz skrót, pusta.
0: Mamy, nacisnę sobie Ctrl Shift Z.
1: Rozszerzenia dokument, przycisk.
0: Teraz nacisnę Tab i nacisnę sobie
1: pasek adresu.
0: Ctrl L. W ten sposób. Czasem trzeba po prostu sobie jakoś poradzić z wyjściem z tego pola. Różnie to działa, czasem nam się uda, czasem nie, ale jak zauważycie, że coś po prostu was niepokoi, że to się nie chce zamknąć, albo że no być może zrobiliście nie taki skrót, jaki chcieliście, to po prostu najzwyczajniej w świecie najlepiej sobie ponownie na spokojnie to przejrzeć, czy aby nic się złego nie zadziało. Ja teraz się może upewnię, czy rzeczywiście się tu nic złego nie zadziało. Wpiszę sobie jeszcze raz outline. Tak, naprawiłem sobie skrót. Jest wszystko w porządku. Natomiast inny skrót przypisałem sobie do Mercury Readera, czyli do tego narzędzia, o którym mówiłem już kiedyś. Ja sobie zrobiłem skrót Ctrl-Shift-X i to jest analogiczna zasada postępowania. Znajduję sobie, powiedzmy, właśnie tego Mercurego i tam poniżej mam pole do wprowadzenia skrótu. Dobrze, uciekam stąd, bo tu niebezpiecznie i chyba znowu sobie popsułem ten skrót, no to sobie go naprawię. Ctrl-Z, naciskam Tab i już mnie tu nie ma. Wynoszę się stąd. No tak się niestety dzieje z tym Chrome'em, na to trzeba uważać, aczkolwiek ja powiem tyle, to i tak się poprawiło, bo kiedyś nawet nie za bardzo dało się wpisać tego skrótu do rozszerzeń, nie dało się przypisać jakiegoś skrótu do rozszerzeń, nie mogłem tego zrobić, szczerze mówiąc, więc i tak jest lepiej, a może kiedyś jakoś będzie to jeszcze lepiej i mniej dezorientująco rozwiązane. No to teraz mam ten artykuł o Alibabie, o serwisie chińskim.
1: Nagłówek poziom 2, odwiedzony link www.pl,
0: i tak dalej, więc teraz chciałbym sobie to przeczytać za pomocą Mercury Readera, czyli takiego też serwisu, który nam zrobi z tego artykułu na stronie Wirtualnej Polski treść nieco bardziej czytelną. Naciskam Ctrl-Shift-X.
1: Bramka klikalne, przycisk Exit Mercury Reader, przycisk grafika wiadomości WPL, nagłówek poziom 3 wiadomości WPL, nagłówek poziom 1 Alibaba z kolejnym rekordem, 2 nagłówek poziom 1 NOW 13PH2018. Przycisk Send to Kindle, Alibaba to chińskie przedsiębiorstwo, do którego należy wiele popularnych internetowych platform sprzedażowych, w tym uwielbiane przez Polaków i nie tylko AliExpress od 2009 roku.
0: I tak dalej. I to jest też wtyczka działająca ze skrótami, więc można sobie zrobić takie dwa narzędzia za pomocą sąsiadujących skrótów chociażby. Czasem tak bawię się i sprawdzam po prostu i porównuję sobie wyniki, jak sobie dana wtyczka i dane rozszerzenie z tym radzi. Ctrl-Shift-Z, Ctrl-Shift-X mam akurat u siebie w Chromie ustawione takie skróty i za pomocą tychże wywołuję konkretne narzędzia do tworzenia nieco bardziej czytelnych wersji artykułów na stronach internetowych. Jedna jeszcze taka uwaga, o której no muszę tu powiedzieć, te rozwiązania i te narzędzia nie są pozbawione wad. Zdarzyć się może tak, że na przykład dany tekst zostanie przetworzony tylko w jakiejś tam części. Na przykład kilka ostatnich linijek może się nam nie przetworzyć. Zdarza się tak, to nie jest regułą, ale tak się może zdarzyć. Może się zdarzyć też tak, że na przykład artykuł nam się gdzieś tam w części urwie i my będziemy myśleli, że to tak jest, że to tak po prostu, że to właśnie to rozszerzenie nawaliło i nie działa. A nie, na przykład na stronie wyborczej mamy taką sytuację, że czasem tak się dzieje, ale to po prostu paywall się odzywa, że ten artykuł mogą czytać tylko nasi płatni użytkownicy. I tej informacji już na przykład te wtyczki nie przetwarzają, nie ma jej gdzieś tam poniżej tekstu, więc może nas to troszkę zdezorientować, jeżeli artykuł jest artykułem płatnym, a my dostajemy tylko jakąś tam zajawkę. Więc tak to wszystko działa. Mam nadzieję, że przydatne będą to narzędzia. Mam nadzieję, że Wam się będzie z nich przyjemnie korzystało, że jakiś tam pożytek z nich będziecie mieli. No cóż, ja korzystam od czasu do czasu. Nie powiem, żeby jakoś tam regularnie, natomiast to jest bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli przygotowuję sobie jakieś notatki, jeżeli przygotowuję sobie jakieś różnego rodzaju treści, które chcę wykorzystać później albo na które się powoływać. Wtedy mam zdecydowanie wygodniejszą nawigację po danym tekście. Mogę sobie w prosty sposób coś tam zaznaczyć, skopiować bez ryzyka, że w międzyczasie skopiuje mi się na przykład jeszcze jakaś reklamowa ramka, bo to niestety bywa tak, że gdzieś tam w środku tekstu mamy różnego rodzaju reklamowe śmieci. Dziękuję bardzo za uwagę, polecam outline.com i dodatek Mercury Reader. To o tym właśnie mówiłem w dzisiejszej, no sami przyznacie, dość krótkiej audycji na antenie Tyflo Radia. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia, do następnego spotkania. Trzymajcie się, cześć.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przy mikrofonie Grzegorz Meller. Dziś przychodzę do Państwa z podcastem kuchennym, a dokładnie z opisem ekspresu kolbowego, który jakiś czas temu zakupiłem. Na początku, zanim przejdę do opisu tego ekspresu, chciałbym powiedzieć, bo może nie wszyscy wiedzą, czym różnią się ekspresy kolbowe od ekspresów automatycznych. ekspres automatyczny, jak sama nazwa wskazuje, jest to urządzenie, w którym jeśli chcemy zrobić sobie kawę, właściwie poza włożeniem ziaren do młynka, nic innego nas nie interesuje. Wkładamy ziarna, jakoś zamykamy, włączamy urządzenie, naciskamy konkretny przycisk, wybieramy moc kawy i kawa się robi. Przy ekspresach kolbowych nie jest to takie proste, a zarazem dla osób, które lubią eksperymentować z kawą, lubią raz kawę zmielić grubiej, raz na mniejsze drobiny i lubią sprawdzać, co z tego wyjdzie, jakie można dzięki temu smaki uzyskać, ekspres kolbowy będzie lepszym wyborem, ponieważ tu właśnie mamy taką możliwość. Musimy mieć młynek, oczywiście musimy mieć ziarna kawy, wsypać je do młynka i zmielić na grubość, jaka będzie nam odpowiadać. Następnie musimy kawę wsypać do kolby, włożyć ją do ekspresu i wtedy możemy ją zaparzać. Więc jak widać, jest trochę z tym roboty, na pewno więcej niż przy ekspresach automatycznych, ale tak jak powiedziałem, kto co woli, dla osób, które interesują się kawą, parzeniem i tak dalej, ekspres kolbowy będzie pewnie lepszym rozwiązaniem. Myślę, że jest to jakiś kompromis pomiędzy kawą rozpuszczalną, jakąś sypaną, czy też ekspresem kapsułkowym, a ekspresem automatycznym. Mój ekspres jest to ekspres firmy De'Longhi. Konkretny jego model to De'Longhi Dedica, czy też Dedica w style EC685BK. Urządzenie to przychodzi do nas w dość dużym, solidnym pudle. Gdy zacząłem je otwierać, to właśnie pierwsza rzecz, która mi się tak rzuciła w oczy, że jest to produkt po pierwsze dobrze zapakowany, już w samym transporcie nie ma za bardzo tam jak on się uszkodzić, chyba że jakiś kurier chciałby nim rzucać i po prostu no byłby on traktowany niezbyt delikatnie. Jest w środku dobrze zabezpieczony, tak że w żaden sposób nawet nie może się ruszyć w tym opakowaniu i jest dość ciężko te zabezpieczenia też wyjąć, bo to są takie styropianowe wkładki, dość grube i trudno je wyciągnąć z tego kartonu. W kartonie dostajemy sam ekspres z podłączonym już spieniaczem do mleka. Oczywiście wszelakie papiery typu instrukcja obsługi, chyba jakaś karta gwarancyjna, chociaż z tego co w sklepie się dowiedziałem, to wiadomo, że Paragon jest takim dowodem zakupu i ewentualnie później jakoś tam przy naprawie też można go pokazać, ale kartę gwarancyjną należy mieć, bo chyba tam jest zapisane od kiedy gwarancja się rozpoczyna. Dostajemy też uchwyt do kolby i 3 filtry, które wkładamy do tej kolby, żeby do nich wsypywać kawę. 3 filtry, ponieważ są 2 na kawę mieloną, większy i mniejszy, oraz 3 jest to filtr do robienia kawy w saszetkach, zwanych saszetkami ESE. Są to saszetki, które wyglądają jak torebki herbaty. Są one okrągłe. Oczywiście każda z nich jest zapakowana w szczelnym foliowym opakowaniu. Po rozpakowaniu konkretnej saszetki wkładamy ją właśnie do tego filtra, który służy do zaparzania tych saszetek. Filtr wkładamy do uchwytu kolby i kolbę wkładamy do ekspresu. Jest to sposób podobny do sposobu robienia kawy z ekspresa kapsułkowego, ale tu nie mamy do czynienia z plastikiem, tylko zarówno kawa, jak i torebka, w której ona się znajduje, jest biodegradowalna. No oczywiście poza tą folią, w której ta torebka jest szczelnie zamknięta, ale poprzez to zamknięcie kawa nie traci swojego zapachu, też smaku. Uważam to za dość dobry sposób przygotowywania kawy. Sam sobie kupiłem takie saszetki w sumie trochę na próbę. Wiadomo, że są one droższe od kawy ziarnistej, ale nie są tak drogie jak kapsułki do ekspresów. I jest to sposób, w którym wiadomo, że sypiąc kawę do kolby nie nabrudzi się kuchni na blacie, w taki sposób dość niewymagający nakładu naszej pracy. Ale wracając do samego ekspresu, po wyjęciu zajmuje on niewiele miejsca, ma chyba około 30 cm wysokości, 13 grubości, a takiej długości od przodu do tyłu, nazwijmy to, czyli pewnie głębokości, dokładnie nie wiem, ale na każdym blacie kuchennym się zmieści. Jego panel znajduje się na przedniej ściance, na którym są 3 przyciski. Dodam jeszcze tylko, że sam ekspres jest to prostopadłościan i właśnie na przedniej ściance, właściwie na przedniej górnej krawędzi ekspresu znajdują się 3 przyciski. Na prawym boku, na dolnej krawędzi znajduje się włącznik i też na prawym boku znajduje się spieniacz mleka. Z przodu pod ekspresem znajduje się tacka ociekowa, która ma 2 poziomy regulacji, a właściwie jest to zrobione tak, że żeby postawić sobie większy kubek, należy tą tackę wyjąć, co robi się dość prosto i nie ma z tym żadnego problemu. Jednak skupiając się na przyciskach, obsługa też jest prosta, bo tak jak powiedziałem, są tylko 3. Od lewej strony patrząc jest to espresso. Drugi przycisk jest to przycisk podwójnego espresso i trzeci to przycisk generowania pary ze spieniacza do mleka. Przed pierwszym użyciem należy wlać wodę do pojemnika, który, tak jak już powiedziałem, znajduje się z tyłu espresso, włączyć go, poczekać aż przestaną migać kontrolki diagnostyczne i nie wkładając kawy, montując tylko samą kolbę z filtrem, należy przepłukać ekspres kilka razy, naciskając jeden z przycisków, albo podwójne espresso, albo pojedyncze. W instrukcji jest napisane, że należy wykonać to 5 razy. Następnie możemy przejść do zrobienia kawy, co za chwilę zademonstruję.
4: Teraz znajduję się w kuchni i zademonstruję, jak tego ekspresu dokładnie używać. Jest on odłączony obecnie, więc podłączę go do prądu. Włączę przyciskiem, który znajduje się na prawej dolnej krawędzi. I żeby trochę sytuację ułatwić, zaparzę kawę z tej saszetki, o której wcześniej mówiłem. Obecnie w kolbie, w tym uchwycie, mam filtr do parzenia kawy mielonej, ten największy, więc muszę go wyjąć. Żeby go wyjąć, po prostu patrząc palcami na brzeg kolby, która wygląda jak, powiedzmy, że ona wygląda jak mały kubek. I brzegiem kolby jest to górna krawędź tej kolby. Przesuwając palcami po górnej krawędzi, stronie zewnętrznej, mamy obudowę kolby i wystające takie 3 duże wypustki, nazwijmy to, ale pomiędzy nimi, przesuwając cały czas palce, przy jednej z tych wypustek jest takie malutkie wklęśnięcie, które można paznokciem podważyć i wtedy wyjąć ten filtr, co teraz właśnie zrobię. Filtr został wyjęty, to jest taka mała miseczka, no można tak to nazwać, taka malutka miseczka z tego pozostaje, metalowa. Aby rozpoznać, który filtr potrzebujemy, czy to do kawy mielonej, większy, mniejszy, czy do saszetek, jest prosty sposób. Filtr do parzenia kawy mielonej ma w środku, na wewnętrznej dolnej krawędzi, taką, to jest chyba uszczelka, wydaje mi się, a filtr do parzenia saszetek takiej uszczelki nie ma. Więc ja sobie teraz przyniosę saszetkę. Tak jak powiedziałem, saszetkę mam. Saszetka jest w takim opakowaniu po prostu foliowym, które otwieramy. Przydadzą się, a nawet nie, nie przydadzą się do tego nożyczki, ponieważ to opakowanie ma takie oznaczenie, jak to często w opakowaniach jest, że można je otworzyć ręką. Wyjmuję tą saszetkę, która jest właśnie wyglądem, przypomina torebkę herbaty, z tym, że w tej saszetce jest dużo więcej tej kawy nasypane, ona jest taka gruba, ubita w środku. wyjmuję sobie filtr. Do parzenia saszetek. Wciskam tą saszetkę do środka, po prostu ją tam wkładam, kładę. Została włożona. Wkładam ten filtr do kolby. Żeby go włożyć, muszę go po prostu wcisnąć. Trzeba do tego dość dużo siły. Na początku myślałem, że się może jakoś odkształcić. Jak byłem w sklepie, oglądałem ekspres, a tutaj sprzedawca powiedział, że w sumie nic tu się nie stanie. Trzeba to wcisnąć, co ja też teraz robię.

zostało wciśnięte. Jak słychać, nie było to takie proste. Ten filtr jest jeszcze niewyrobiony, bo ja drugi raz dopiero w nim parzę kawę, więc sądzę, że po kilku użyciach będzie to łatwiej się robiło. I teraz tak, aby włożyć kolbę, wkładamy ją, jak mamy przód ekspresu i ściankę, na której mówiłem, że są na górnej krawędzi przyciski, to poniżej jest napis DeLonghi. Następnie jest miejsce, w którym należy włożyć tą kolbę, czyli jest to miejsce, z którego jak podstawimy kubek i włożymy kolbę do ekspresu, będzie kawa też lecieć. Czyli to jest to miejsce, w którym byśmy normalnie w ekspresie pewnie ciśnieniowym, z którego by nam leciało normalnie w ekspresie ciśnieniowym napój. Aby włożyć kolbę, jej trzonek musi znaleźć się na godzinie, jakby musimy sobie to obrócić, żeby on był na godzinie 10:30, 11:00, w każdym razie po lewej naszej stronie, i wtedy ta kolba pasuje do jakby tego otworu i wkładamy ją. Następnie przekręcamy w prawo, aż poczujemy opór, uchwyt kolby będzie wskazywał na nasz brzuch. Ja już kolbę włożyłem. Postawię sobie jakiś kubek. I tu ważne, żeby postawić nie za duży ten kubek, dlatego że te saszetki są zrobione no na kawę espresso, ewentualnie podwójną, więc tu nie zrobimy sobie wielkiej kawy półlitrowej. Ja taką filiżankę mam, więc sobie ją tu podstawię. Nawet nie będę musiał, chociaż nie, lepiej gdy wyjmę tackę ociekową, bo wtedy mam więcej miejsca i nie będę musiał siłować się z kolbą, spod której będę musiał ten kubek wyjąć. Po prostu gdybym nie wyjął tej tacki, to miałbym za mało miejsca, żeby kubek wyjąć, zwłaszcza gdy on będzie prawie pełny. No to musiałbym go przechylić, uważać, żeby kawa się nie wylała. Ekspres mam włączony. Dodam tylko jeszcze, że w pojemniku, który znajduje się z tyłu, uzupełniam wodę. Aby go wyjąć, po prostu muszę go w górę wyciągnąć i mam. Doleję sobie wody, żeby nie zabrakło, bo co prawda jakaś tam jest, ale nie wiem, czy nie będzie za mało. Pewnie nie, ale sobie doleję.

Dolałem, myślę, że tyle wystarczy. Wstawiam pojemnik na miejsce, w którym powinien być, czyli z tyłu ekspresu, aby go być pewnym, że jest dobrze wstawiony. Nie da się go nie wstawić dobrze, ale aby być pewnym, trzeba usłyszeć taki dźwięk, który zaraz zademonstruję. Musi być to takie kliknięcie. O, właśnie takie. Jest na miejscu. Ekspres jest gotowy, ponieważ włączyłem go przed chwilą. Teraz nacisnę sobie podwójne espresso. Nawet ekspres był uśpiony, więc nacisnąłem przycisk raz. Za chwilę będę musiał nacisnąć drugi raz, żeby kawa zaczęła się robić. I kawa się robi.

0: i kawa zrobiona. Na końcu musiałem nacisnąć przycisk, ponieważ wcześniej ustawiłem sobie, żeby z kawy mielonej, którą sypię zazwyczaj, robiło mi na większy kubek, ale gdy sobie tego nie ustawimy, to zrobi się podwójne espresso i sam ekspres się wyłączy. Więc kawa jest zrobiona, należy tylko posłodzić, wyjąć z użytą saszetkę i sprawa jest gotowa. Dodam jeszcze tylko, że jest możliwość, aby filiżankę z kawą sobie zostawić. Na górze ekspresu jest taka płyta, która ma za zadanie utrzymać przez pewien niedługi czas, ale ciepło filiżanki. Więc ja sobie to tu zostawię i kawa będzie na mnie czekać. Chyba, że kot postanowi przyjść i mi ją wylać. Nigdy się to jeszcze nie stało, ale mam nadzieję, że tym razem też się tak nie stanie. Skoro kawa została już zrobiona i sobie stygnie, to jeszcze opowiem o spieniaczu mleka, który jest dołączony do ekspresu. Tak jak mówiłem, po wyjęciu z pudełka jest on już zamontowany w ekspresie i nic nie trzeba dodatkowo z tym robić. I mówiłem wcześniej, że ekspres ma 3 przyciski. 2, patrząc od lewej strony, służą do robienia kawy, espresso i podwójne espresso. 3. Jest to przycisk, który jeśli odkręcimy pokrętło, które jest po prawej stronie ekspresu właśnie przy spieniaczu mleka, to zacznie podgrzewać się woda bardziej niż do zrobienia kawy. I mamy 2 opcje. Po odkręceniu tego pokrętła, jeżeli przekręcimy je do końca, uzyskamy ciepłą wodę. Natomiast jeśli naciśniemy właśnie ten 3. przycisk, to woda podgrzeje się do temperatury, w której będzie możliwe uzyskanie pary w celu spienienia mleka. Ja co prawda nie używałem tego przyrządu, ponieważ nie pijam kawy z mlekiem i u mnie w domu tylko ja kawę piję, więc nie miałem okazji wytestować. Ale z opinii, które przeczytałem gdzieś w internecie, na różnych forach, wiem, a raczej przypuszczam, że to może dość dobrze działać, pod warunkiem, że nauczymy się odpowiednio korzystać z tego spieniacza mleka, bo chyba na pierwszy raz nie jest to takie proste, ale nie jest to proste też dla osób widzących. Wszystko wymaga wprawy. I jeszcze powiem trochę o czyszczeniu ekspresu. Jak wiadomo, jak każdy sprzęt, trzeba go czyścić. Skoro już mówię o spieniaczu mleka, to może od tego zacznę. Jest to dość łatwo rozmontować, ponieważ po prostu zdejmujemy taką gumę z tego spieniacza i odkręcamy go zwyczajnie od ekspresu. Jak ma się to w ręku, ten ekspres po prostu się ma przy sobie, to łatwo jest się zorientować, jak ten spieniacz rozebrać, żeby go wyczyścić. Natomiast ważniejszą rzeczą jest odkamienianie ekspresu i w pudełku, w kartonie, w którym ekspres przychodzi, do kompletu dostajemy odkamieniacz, który ma wystarczyć na 4 albo 5 razy, żeby odkamienić ekspres. W tym celu najpierw przydałoby się ustawić twardość wody, jaką teoretycznie mamy w domu, albo przypuszczamy, że mamy. Raczej nikt tego nie sprawdza, ale są 3 tryby do wyboru. Woda miękka, średnia i twarda. Żeby ustawić twardość wody, po włączeniu ekspresu odczekujemy 20 sekund, na jakiś czas w każdym razie, żeby on przeprowadził diagnostykę, czy tam wszystko jest w porządku, przygotował się do działania. Następnie wciskamy pierwszy przycisk z 3 tych przycisków do robienia kawy, czyli przyciskamy przycisk do wytwarzania pary i trzymamy go 10 sekund lub 15 mniej więcej. Wtedy wchodzimy w tryb programowania. Następnie naciskamy drugi przycisk, czyli środkowy, aby wybrać ustawienie twardości wody. Konkretnie, aby wybrać po prostu te opcje, żeby ustawić twardość wody. A żeby ustawić stopień twardości, mamy do wyboru. Naciskamy po czekaniu chwili. Pierwszy przycisk to jest stopień twardości wody, że woda jest miękka, czyli rzadziej będzie trzeba odkamieniać ekspres. Jeśli naciśniemy przycisk od lewej, pierwszy i drugi, to ustawiamy wtedy stopień twardości wody środkowy. A jeśli naciśniemy wszystkie trzy przyciski razem, to ustawiamy twardość wody jako twarda. Czyli powtórzę jeszcze raz, aby wejść do ustawienia twardości wody, należy nacisnąć pierwszy przycisk od prawej strony przez 10 albo 15 sekund, następnie środkowy przycisk, chwilę odczekać i w zależności od tego, jaką mamy wodę, albo pierwszy przycisk od lewej, albo pierwszy i drugi, albo wszystkie trzy, a następnie odczekać 15 sekund, żeby ekspres wyszedł do trybu robienia kawy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, samo odkamienianie. Aby odkamienić ekspres, należy nacisnąć pierwszy przycisk od prawej strony, przytrzymać go 15 sekund, czyli wchodzimy do opcji programowania. Następnie należy przekręcić pokrętło pary, tak jak przy spienianiu mleka, czyli po prostu je przekręcić, jakby włączyć. I następnie jeszcze raz nacisnąć pierwszy przycisk od prawej strony. Oczywiście uprzednio, przed całą procedurą, napełniając pojemnik z wodą do pełna. Ja teraz dokładnie mogę nie podać tej instrukcji właśnie odkamieniania, ponieważ jeszcze tego nie robiłem. Natomiast jeśli podcast zostanie opublikowany, myślę, że w komentarzu dodam instrukcję, jak to dokładnie robić, ponieważ pisałem do firmy De'Longhi maila i dostałem odpowiedź właśnie, jak w kolejności naciskać przyciski, aby to odkamienianie włączyć i co dokładnie trzeba zrobić. Myślę, że to będzie lepszy sposób niż mówienie tego w podcaście. Zawsze będzie ktoś mógł sobie to, kto będzie chciał, odsłuchać i w komentarzu przeczytać, jak to zrobić. I myślę, że to by było w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o obsługę tego ekspresu. Jeszcze dodam tylko, że można sobie ustawić, ile kawy ma się wlać do filiżanki. Na przykład można zrobić tak, że przycisk pierwszy od lewej strony to jest espresso i to będzie rzeczywiście małe espresso, czyli jakieś tam 50 ml kawy czy 40, coś takiego. A drugi przycisk można sobie zaprogramować, żeby zrobił dużą kawę na kubek. I to się udaje, jak napełni się całą kolbę kawą i ubije, to nawet napełniając cały kubek 250 ml czy 300, kawa z tego wychodzi dobra. Wiadomo, że nie tak mocna jak espresso, ale jest dobra. A żeby ustawić ilość kawy, jaka ma się nalać do kubka, włączamy ekspres, wsypujemy do kolby kawę lub wkładamy te saszetki, o których mówiłem, saszetkę. Następnie naciskamy przycisk robienia kawy, na przykład drugi, bo to jest podwójne espresso i to możemy sobie zagospodarować jako większa kawa po prostu. I trzymamy go do tego momentu, w którym chcemy, żeby kawa przestała się lać. Oczywiście następnym razem, gdy postawimy mniejszy kubek, a mamy ustawione większą ilość kawy, że więcej wody się będzie lało do kubka, w każdym momencie można przerwać lanie wody, naciskając po prostu przycisk w trakcie, gdy woda się leje do kubka. I wtedy kawa zatrzymuje się lać. Podsumowując, ekspresy kolbowe są jednym z wyborów. Dla kogoś będzie to bardzo dobry wybór, dla innej osoby będzie to niekoniecznie dobre, bo trzeba właśnie kawę zmielić, kawę wsypać. Można rozsypać na blacie, później trzeba posprzątać i dużo zachodu. Znaczy dużo jak dużo? No nie dużo, ale po prostu są osoby, które lubią kawę podejść do ekspresu, nacisnąć, kawa się robi, młynek zmieli tak jak ma być, wleje się do kubka i mają z głowy. Ale jak wcześniej mówiłem, jeśli ktoś lubi jakieś takie eksperymenty i sam lubi tą kawę zrobić, to jest właśnie dla takich osób. Czy polecam? To każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie. Uważam, że kawa z tego ekspresu jest dobra, porównywalna do ekspresów automatycznych. Także to by było na tyle. Pozdrawiam, Grzegorz Meller.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Minęła godzina 16, oznacza to, że rozpoczynamy kolejne wydanie programu RTV. To już jest wydanie numer 95.
4: A wy wiecie, co to znaczy? My cały czas to powtarzamy i to cały czas się zbliża.
3: Coraz bliżej setka, coraz bliżej setka. I tu powinien być ten, wiesz, taki podkład z reklamy Coca-Coli. Jak tak. Coraz bliżej święta, nie? To u nas coraz bliżej setka.
4: Najlepsze prezenty ukryte są w sercach. No. A nie, to dobrze.
3: No właśnie, najlepsze RTV ukryte jest w dechacie.
4: W dechacie. No, coś tu musimy dostosować, bo sylab za dużo. Musimy w jakąś wersję specjalną na setkę wymyślić. Mamy jeszcze...
3: Jeszcze pięć
4: czasu,
3: odcinków mamy do
4: jeszcze
3: tej setki.
4: Jeszcze pięć odcinków. Mamy trochę czasu na wymyślenie tego refrenu, tak jak i wy macie trochę czasu na zadawanie nam pytań, bo ostatnio jakoś przycichło.
3: Dokładnie. A możecie te pytania zadawać w kilku miejscach, w komentarzach pod odcinkami Tyflo Podcastu z programem RTV, bo my tam się pojawiamy. Wprawdzie bez muzyki, bo nie możemy, ale za to na Mixcloudzie możemy z muzyką i tam jesteśmy. Na YouTubie Tyflo Podcastu, na Facebooku Radia DHT. Także gdziekolwiek możecie komentować, to tam możecie zadawać pytania. My te pytania będziemy uwzględniać. No i będziemy na nie odpowiadać. No a skoro zaczęliśmy już program, to się możemy wam przedstawić. Milena Wiśniewska.
4: I Michał Dziwisz.
3: Zapraszamy do 18, a pewnie i dłużej, bo dziś mało.
4: Dłużej. Słuchajcie, wreszcie powiemy o jesiennej ramówce trójki.
3: Tak mniej więcej powiemy, tak. Bo już teraz możemy zdradzić, że jest to ramówka, która ma charakter tymczasowy. Tyle czasu mieli, a zrobili ramówkę tymczasową.
4: Nie
3: brawo.
4: Są w stanie ustalić ostatecznego kształtu, ale na to musicie trochę poczekać, bo tak sobie to dzisiaj ułożyliśmy, że na początku będzie telewizja, bo i w telewizji sporo ciekawych rzeczy w tym tygodniu będzie miało miejsce, sporo ciekawych nowości, powrotów po latach, też o tym wszystkim za chwilę. Więc najpierw o telewizji, potem o radiu, a na koniec to już możemy zdradzić, uchylić rąbka tajemnicy, że będzie pewna niespodzianka, będzie wspomnieniowo, tak więc zostańcie z nami, no jeszcze wam nie możemy zdradzić, co będziemy wspominać, ale jeżeli ktoś tkwi tak jak my w świecie mediów, no to myślę, że się domyśla.
3: Oczywiście, że tak. Jeżeli macie jakieś swoje typy, to możecie o tych typach do nas pisać na Facebooku albo na stronie www.radiodht.com. Taki mini konkurs.
4: Mogą być dwa typy, ja tak myślę, bo też jest jedna rocznica w tym tygodniu, o której chyba nie będziemy jakoś tak szczególnie mówić, bo nie wydaje mi się, byśmy mogli jakoś jakieś takie wspomnienia tutaj
3: są
4: ubrać
3: dwie
4: w całość.
3: Rocznice.
4: Tak, dwie. Miałam na myśli, że jeszcze jedna.
3: Jeszcze dwie.
4: Tak, oprócz tej. Dwie?
3: Dwie.
4: Ojej.
3: A?
4: Ach, to też już wiem, co masz na myśli.
3: No
4: dobrze,
3: właśnie.
4: Dobrze.
3: No to...
4: Także widzicie, ile jest opcji, a może jeszcze są jakieś, o których nie pomyśleliśmy, także zgadujcie.
3: Ale wiesz co, myślę, że o tej jednej rocznicy to możemy już wspomnieć, bo jest to rocznica medium nam szczególnie bliskiego, które bardzo serdecznie pozdrawiamy i zawsze jak jest jakaś okazja, to o nich powiemy. Zazwyczaj dobrze. To jest akurat fakt. Halo Radio, 100
4: Ale tam
3: Knuroczek.
4: Czasem są aferki różne.
3: Tak,
4: tam takie,
3: tak. Wiecie. Ale my ich bardzo bardzo lubimy, tak, my ich bardzo lubimy.
4: Chyba niełatwo we współpracy.
3: Tak, natomiast my polecamy generalnie Halo Radio, bo to jest naprawdę medium, które, w którym jest po prostu dużo mądrego, wartościowego i ciekawego słowa. Także jeżeli jeszcze nie słuchaliście Halo Radia, to wam bardzo serdecznie polecamy, bo właśnie 1 października już rok minął, odkąd między innymi głos szczerej słowiańskiej szydery się pojawia tam.
4: Tak, tak.
3: I nie to, tylko
4: to jest,
3: zresztą.
4: To jest wspaniały program i nie tylko on, tak więc polecamy, ale o radiu i o rocznicach będzie u nas później, a zaczynamy od nowości telewizyjnych, a jedna z nich startuje już dziś.
3: Tak, bo to jest program, który, a właściwie to jest serial, który już można sobie w IPLI oglądać, ale trzeba było tym, zdaje się, wykupić pakiet z tym serialem, a jeżeli ktoś woli za darmo, tylko pewnie z mnóstwem reklam po środku, no to proszę bardzo, będzie można oglądać już dziś serial Mayday na antenie Polsatu. Kilka słów o tym serialu teraz pozwolę sobie odczytać, jakiż my tu mamy opis tej produkcji, a opis jest dość interesujące, trzeba przyznać. Jeden mężczyzna, dwie żony i setki kłopotów. Janek w tej roli Piotr Adamczyk prowadzi podwójne życie. Jest mężem Basi, w tej roli Anna Dereszowska, z którą mieszka w Warszawie, oraz Marysi, w tej roli Weronika Książkiewicz, z którą dzieli piękny dom na obrzeżach stolicy. Pewnego dnia Janka spotykają dodatkowe kłopoty. Ryzyko, że któraś z jego ukochanych dowie się o podwójnym związku, wzrasta dramatycznie, a bohaterowi nie starcza już wymówek, aby ukryć zdradę. Na szczęście z pomocą przychodzi mu znajomy Staszek, w tej roli Adam Woronowicz. Dwa pierwsze odcinki tego właśnie serialu Mayday, będzie można obejrzeć już dziś na antenie Polsatu o godzinie 20. I to jest, powiem szczerze, bardzo ciekawa zagrywka ze strony tej stacji, bo tak, dziś dwa pierwsze odcinki, a za tydzień dwa kolejne odcinki i to będzie już koniec. W dwa tygodnie swój czteroodcinkowy serial rozpracować. No nie wiem. Dziwne.
4: Bo warto tutaj dodać, że po pierwsze ten serial, jak i dwa jeszcze inne, które również są w IPLI, czy też któryś z nich może będzie dopiero. Nie pamiętam teraz tych dat premier w IPLI, ale w każdym razie jesienią ma być możliwość ich obejrzenia. Więc te wszystkie seriale to są serialowe wersje filmów, tak? Które w kinach już tak. były. Więc no, to są takie seriale krótsze od seriali, jakie mamy na co dzień w telewizji. No zresztą i tak już przecież obserwuję taką tendencję skracania seriali, prawda? Teraz są te sezony 6-7 odcinkowe, tutaj mamy jeszcze krócej, no bo właśnie pewnie z tego względu, że to jest adaptacja filmu, więc gdyby to mieli jeszcze wydłużyć, no to pewnie byłoby to jakoś tam nienaturalne. I pamiętajmy właśnie o tym, że kiedy skończy się ten serial, to będą pokazywane kolejne, te właśnie serialowe wersje filmów. Przypomnijmy, że są jeszcze dwie w planach, to jest Bad Boy i to jest bez skrupułów. Ten ostatni to jest na podstawie filmu Solid Gold, czyli tego o aferze Amber Gold, a raczej inspirowanego nią. Więc o tym wszystkim wam będziemy mówić, kiedy te produkcje się będą pojawiać. Tak więc myślę, że to jest dlatego właśnie tak upchnięte, żeby to w dwa tygodnie tutaj wyemitować, żeby potem się pomieścić z tymi kolejnymi produkcjami.
3: Możliwe, że tak właśnie jest, natomiast no dla nas, jako dla widzów, to tym lepiej, bo po prostu można sobie obejrzeć ciekawą produkcję szybciej. Nie trzeba czekać 4 tygodni, wystarczy poczekać 2 tygodnie i już mamy cały serial obejrzany. I to w dodatku za darmo serial klasy premium, który jeszcze do niedawna po prostu kosztował. Tak? To trzeba było tam jakieś pieniądze zapłacić. A teraz wystarczy, że zdzierżymy wszystkie reklamy, jakie nam Polsat upchnie, bo no oni słyną z tego, że reklam to jednak potrafią nawrzucać. Oj, potrafią.
4: Oj tak, w tej przerwie można zrobić herbatkę sobie, wyjść na spacer z psem, się wróci, a oni jeszcze nie skończą tych reklam mitować.
3: Owszem.
4: A skoro jesteśmy już w rodzinie kanałów Polsatu, to przenieśmy się na momencik do informacyjnego kanału z tejże właśnie rodziny do Polsatu News. Mówiłam w poprzednim programie, że pan Bartosz Kurek się ze stacją pożegnał i nie jest on ostatnią osobą w tym minionym tygodniu, która podjęła taką decyzję, ponieważ drugim dziennikarzem, który postanowił się ze stacją pożegnać, jest Krzysztof Suwart. A przepraszam, Tomasz Machała, nigdy mi się te żarty nie znudzą.
3: Krzysztof Suwart to być może za jakiś czas tam się pojawi, tylko w roli takiego, wiesz, cyborga.
4: Możliwe, to nie jest wykluczone. Sam zainteresowany informuje, że jego odejście nie ma żadnego związku z faktem, że związany jest on z wirtualną Polską, a do Polsatu należy od lipca konkurencyjna Interia. To tak, jeżeli mielibyście taką teorię spiskową, że to właśnie to dlatego tak, odszedł, to nie, ja na to bym sama nie wpadła, ale że on informuje, no to przytaczam. Z kolei rzecznik Polsatu Tomasz Matwiejczuk dodaje, że Machała chce skupić się na swojej pracy dla WP, bo przypomnijmy, że od lutego jest on prezesem spółki Netvisor, operatora WP Pilota. Tomasz Machała od stycznia prowadził poranne graffiti, a później również gościa wydarzeń i niedzielne śniadanie w Polsat News. A wcześniej w latach 2004-2011 był reporterem politycznym wydarzeń telewizji Polsat. No i wiemy, czym zasłynął, prawda, te wszystkie, ta afera w WP właśnie z Krzysztofem Suwartem, który nie istnieje, już to również wam przybliżaliśmy, dlatego pozwoliłam sobie na taki nieco złośliwy żart.
3: Pan Tomasz Machała to teraz ma więcej czasu i już zaczyna wymyślać różne pomysły ciekawe, albo mniej ciekawe, do zdecydowanie mniej ciekawych należy chociażby ten, bo być może to jest jego taki zamysł, że ostatnio od kilku dni w WP Pilocie na iOS-ie zaczęły się pojawiać długie bloki reklamowe na samym początku odtwarzania danego kanału. Oczywiście można sobie to wyłączyć tam za jedyne 6 zł miesięcznie z drobnym ogonkiem, jeżeli ktoś miałby na to ochotę, no ale już nie ma tak fajnie, że ten podstawowy pakiet telewizyjny możemy sobie oglądać tak zupełnie za friko.
4: To nie wiedziałam, bo nie miałam potrzeby korzystania z WP Pilota w ostatnim czasie, no ale tak to właśnie jest, ma więcej czasu, już są efekty, tak już kombinuję, siedzą z tym Suwartem i to wymyślają wszystko, jak tutaj ludziom uprzyjemnić życie w cudzysłowie. Możemy już zdradzić, że wrócimy jeszcze do rodziny kanałów Polsatu, będą informacje o nowościach w jednym z kanałów tematycznych, a te nowości są absolutnie wspaniałe, tak są interesujące, że aż sobie odłożymy je na później, a teraz będzie piosenka nawiązująca do fabuły serialu Mayday.
3: Dokładnie, zagramy sobie piosenkę zespołu Top Girls, tytuł Nie będę twoja. Wydawałoby się, że w sumie nie ma to nic wspólnego z serialem Mayday, z graniem na dwa fronty, ale jeżeli ktoś tak uważa, to proponuję dotrwać chociaż do refrenu.
5: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Jak na razie nie macie żadnych sugestii odnośnie tego, o czym będziemy mówić pod koniec naszego programu. Tymczasem Wojtek napisał do nas, że się słucha. No to super. Wojtku, cieszymy pozdrawiamy się bardzo. Cię bardzo serdecznie i cieszymy się, że jesteś z nami. A teraz przechodzimy do...
4: Do rodziny kanałów spod znaku TVN-u, bo kilka najbliższych wejść im poświęcimy, ale nie zaczniemy od głównego TVN-u, chociaż o nim też będzie tutaj wzmianka, a od TVN7. No muszę to wejście rozpocząć takim cytatem, którego używam, który wszedł do mojego języka, być może nawet w programie mi się zdarzyło go użyć. Koło zatoczyło okrąg. Czy ty już wiesz... Skąd ten cytat? Kto go może wypowiedział? Skojarzysz coś? Kogoś?
3: Szczerze mówiąc, nie. Nie wiem, kto go wypowiedział, ale oczywiście cytat jak najbardziej znam i go kojarzę. Natomiast kto?
4: Niejaka Violetta Kubasińska, jedna z bohaterek serialu Brzydula. A mówię o tym nieprzypadkowo, ponieważ po 11 latach Brzydula wraca jako Brzydula 2, tylko że tym razem emitowana będzie na antenie TVN7. O tym powrocie się już mówiło, ale wcześniej mówiło się, że to TVN główny będzie emitował te Brzydule w nowej odsłonie, no ale chyba nie byłoby za bardzo gdzie tam umieścić jej w ramówce.
3: No tak, bo są te wszystkie tam paradokumenty i inne rzeczy.
4: A będzie jeszcze nowy paradokument o rozwodach, to o tym za tydzień sobie porozmawiamy. A TVN7 to taka stacja, która się rozwija, której oferta jest przez nadawcę rozbudowywana, no i to słuszna koncepcja, jak już rozmawialiśmy.
3: Bo ileż można żyć powtórkami?
4: No właśnie, to też odnośnie Brzyduli, taka słuszna uwaga, bo przecież to właśnie przez minione 11 lat w TVN7 emitował ciągle powtórki Brzyduli, te już znane widzą bardzo dobrze, one tam ciągle były od początku do końca i tak w koło, więc myślę, że to akurat w tym sensie dobre rozwiązanie i ma to sens, że to akurat do tego kanału, w którym Brzydula była obecna, trafia kolejny sezon tej produkcji. to nie jest tak, że my jako jedyni wpadliśmy na ten pomysł, żeby

0: zupełnie inny scenariusz dostosowany do danego rynku. Tak w czerwcu informował portal wirtualnymedia.pl Bogdan Czaja, zastępca dyrektora programowego TVN.
1: I ja się naprawdę zastanawiam, to po co w takim razie kupuje się te licencje, skoro i tak trzeba napisać scenariusz? Odrębny.
0: No tak, ale czy tutaj kupili licencję? Kupili licencję na pierwszy sezon, a czy teraz, żeby kontynuować, musieli coś kupić?
1: Wiesz
0: mimo
1: co?
0: Mimo tego, że tworzą scenariusz? Pewnie tak, bo
1: pewnie
0: jednak
1: pewnie tak,
0: nazwa,
1: no bo to jest nazwa, bo to jest, wiesz, no...
0: Te postaci, tak, to musieli jednak coś kupić, a i tak napisać własny scenariusz. No to takie to średnio jest opłacalne, ale co było począć? Widzowie się domagali, produkcja taka lubiana, oglądalność miała wysoką, tam zresztą było tak, że oglądalność rosła z miesiąca na miesiąc. Początek wcale nie był aż takim sukcesem i ja też byłam jedną z tych osób, które dołączyły gdzieś tam w połowie dopiero. Jak to było od października do grudnia, to ja dołączyłam chyba w lutym i potem już byłam do końca wierną widzką, ale do wspomnień chyba jeszcze zaraz wrócimy. Natomiast co do tego, co jeszcze powiedział pan Czaja, nowy sezon naturalnie będzie miał inny schemat niż Brzydula znana nam dotychczas. To już nie będzie opowieść o mało pewnej siebie dziewczynie, tylko dorosłej kobiecie, która jest na innym etapie życia, a wraz z nią bohaterowie, których 10 lat temu pokochali Polacy. W tytułowej roli ponownie wystąpi Julia Kamińska, tutaj nie ma zmian, do obsady powrócą również m.in. Filip Bobek, Małgorzata Socha, Łukasz Garlicki, Maja Hirsch, Mariusz Zaniewski, Łukasz Simlat, Marek Włodarczyk, Dorota Pomykała, Krzysztof Czeczot, Dominika Kluźniak i Wacław Warchoł. A w kontynuacji Brzyduli oczywiście nie może zabraknąć nowych twarzy, bo jakby to tak było, gdyby nikt się nowy nie pojawił. A jako nowi do obsady dołączą m.in. Magdalena Koleśnik, Karol Pocheć czy Marcin Rogacewicz. No i cóż się tutaj będzie działo? Zaprezentuję opis, no i myślę, że sobie przypomnimy, jakie postaci brały udział w tym pierwszym sezonie, bo większość z nich wróci, ale niestety się zapowiada, że nie wszystkie. Akcja nowych odcinków będzie osadzona 10 lat po wydarzeniach z finału pierwszego sezonu. No to mniej więcej się zgadza,
1: mniej więcej,
0: bo
1: tak.
0: Minęło 11 prawie. W grudniu byłoby 11. Ula Cieplak, czyli w tej roli Julia Kamińska, jeszcze dekadę temu najlepsza asystentka w firmie Febo Dobrzański, obecnie realizuje się w roli żony i matki. Ponoć ma troje dzieci z Markiem, o którym zaraz jeszcze będzie mowa. Chociaż czasem z sentymentem wraca myślami do zawodowych wyzwań, spotkań, pokazów mody i wielkiego świata, nie zamieniłaby swojego życia na żadne inne. Tymczasem wspomniany Marek, czyli w tej roli Filip Bobek, mierzy się z kolejnym kryzysem w domu mody. Chociaż przez ostatnie lata bardzo dojrzał i stał się odpowiedzialną głową rodziny, to nadal uwielbia szaleć za kierownicą sportowych samochodów oraz otaczać się pięknymi kobietami, czego dowodem jest jego nowa asystentka Nadia. W tej roli wspomniana już również Magdalena Koleśnik.
1: Czuję dramy.
0: Tak, czuję też dramy. Okazuje się, że jego dawna sekretarka Violetta, wspominana już w tej roli Małgorzata Socha, spełnia swoje największe marzenie o sławie i bogactwie i została prawdziwą bizneswoman. W dodatku proponuje mu pewien interes. W wyniku splotu różnych zdarzeń Ula postanawia wrócić do pracy na pół etatu. Na miejscu czekają na nią przyjaciółki. Ala w tej roli Dorota Pomykała, Iza ją gra do Dominika Kluźniak i Ela Katarzyna Zielińska. Ala, to nie pamiętam kim była, Iza była krawcową, a Ela pracowała w bufecie tam w tej firmie, a z kolei Ala była związała się z tatą Uli i zobaczymy, czy ten związek przetrwał. Ale to nie jedyna osoba z tej starej gwardii, która czeka w firmie i która na pewno chętnie spotka się z Ulą po latach, bo jeszcze będzie przeżywający kryzys wieku średniego Sebastian w tej roli Łukasz Garlicki, on był przyjacielem Marka, i nowy król finansów Adam w tej roli Łukasz Simlat, nowy jak nowy, to znaczy on już wcześniej tam rozpoczął karierę
1: a był już królem finansów,
0: ale właśnie może nie był królem finansów, chociaż pamiętam, że został dyrektorem, może jakiegoś działu, już tak wybaczcie, aż takie szczegóły mi uciekły i trochę mi się chce śmiać. Ja się śmieję z takich prostych rzeczy, wiecie. I Violetta, która jak wiemy słynęła właśnie z takich różnych powiedzonek, przekręcania znanych przysłów i tak dalej, jak ten Turek został dyrektorem, to wygłosiła taki komentarz: Adam Turek, dyrekturek. Przepraszam, o, ale mnie śmieszy. Jest również całkiem nowa Brzydula. Bożenka ma na imię i ją zagra Paulina Kondrak. Ona jest niezbyt atrakcyjną osobą ponoć, ale bardzo bystrą i zaradną.

0: A skąd ona się tam w ogóle wzięła? No też trochę tak po znajomości, bo jest kuzynką Maćka, w tej roli Krzysztof Czeczot, a Maciek był przyjacielem Uli, bez żadnych tam podtekstów, po prostu jej bardzo dobrym kumplem. Z kolei gabinet Przemko przejmie temperamentny i jeszcze bardziej ekscentryczny duet projektantów. Zanim powiem, kto to będzie, to znaczy, że nie będzie Przemko, czyli Jacka Braciaka, bo on właśnie w tej roli się pojawiał, Przemko, czyli też taki właśnie bardzo ekscentryczny projektant, też dość charakterystyczny, jeżeli chodzi o sposób wyrażania się. On tam zawsze do wszystkich mówił: osoba, co to osoba nie wie? A teraz osoba rozmów nie prowadzi, no Izabela, jak Izabela to przyszyła? Także jestem bardzo rozczarowana, że nie będzie Przemko, a w jego miejscu się pojawią Sławo, w tej roli Piotr Rogucki, i Miro, w tej roli Rafał Mor. No, wysoko jest poprzeczka zawieszona. Nie wiem, czy mi się uda zastąpić Przemko. Oby to się nie stało jakieś takie właśnie groteskowe, że skoro mają być jeszcze bardziej ekscentryczni, to będzie jakieś takie przegięte. Początkowo prace na planie miały wystartować w marcu, ale wiadomo, termin musiał zostać przesunięty z powodów oczywistych, czyli pandemii. No i właśnie, kiedy to będzie można oglądać? Pewnie wszyscy zachodzicie w głowę. Przypomnę, że w TVN, kiedy ten serial był emitowany, to porą emisji była 17.55 od poniedziałku do piątku. No a tutaj TVN 7 idzie na całość i daje tę produkcję do tak zwanego prime time'u, no, czyli swojego najlepszego pasma, które teoretycznie powinno się cieszyć najlepszą oglądalnością. Premierowe odcinki reaktywowanej po 11 latach brzyduli będzie można oglądać w siódemce w dni powszednie o godzinie 20, począwszy od 5 października, czyli od tego poniedziałku. I co to oznacza dla innych produkcji, być może się zastanawiacie, bo przecież o 20 to od poniedziałku do czwartku jest Hotel Paradise, a w piątki od dwóch bodaj tygodni, czy już trzech, Kto odmówi Pannie Młodej. I te produkcje po prostu zostają przesunięte o pół godziny, a więc będą się pojawiały o 20.30, już od tego tygodnia. Wspominałam też, że będzie wzmianka o TVN-ie głównym. Tak będzie, bo powtórki brzyduli będzie można oglądać właśnie w weekendy o 11.30 w TVN-ie, to od 10 października. I będą to powtórki, tak jak to ma miejsce z serialem na Wspólnej, w blokach, czyli danego dnia po prostu kilka odcinków, konkretnie 3 odcinki w soboty i 2 odcinki w niedzielę. Przypomnę jeszcze raz, o 11.30 w głównym TVN-ie. A jeżeli komuś jeszcze mało okazji, żeby brzydule w nowej odsłonie obejrzeć, no to oczywiście jest player. I tutaj już ciekawostka, że pierwsze 5 odcinków brzyduli przedpremierowo w ofercie płatnej zostało udostępnionych w piątek 2 października, czyli wczoraj, właśnie w playerze. No i również kolejne odcinki w serwisie będą odpłatnie udostępniane przed premierą telewizyjną, jak to ma zwykle miejsce w TVN-ie. No i wiadomo, jak w tych wszystkich serwisach VOD powiązanych z kanałami telewizyjnymi.
1: No tak, a potem już pewnie nie będzie można za darmo sobie obejrzeć.
0: Tak, tak. Jak ja powiem, już po emisji w telewizji na pewno będzie. Można obejrzeć to legalnie, darmowo. Czy oglądałeś brzydule kiedykolwiek? Czy
1: nie, nigdy. Zupełnie w ogóle ten serial nic mi nie mówi, nie obejrzałem ani jednego odcinka.
0: Ja, tak jak wspomniałam, dołączyłam się w połowie. Oczywiście byłam wtedy w gimnazjum, więc też na pewno mój odbiór tej produkcji był inny niż byłby teraz, ale to też dla mnie taki właśnie fajny powrót. Nie to, żebym jakoś szczególnie tęskniła za czasami gimnazjum, ale wiecie, młodsza byłam, więc miło, że będę mogła chociaż trochę mentalnie wrócić do tego czasu, zerkając na tę nową brzydulę, bo zerknę na pewno, jak długo zostanę, się okaże. Ale był to serial, który na pewno sobie zjednał spore grono fanów, bo był śmieszny, ale chyba nie aż tak bardzo głupkowato śmieszny. Tak mi się wydawało, przynajmniej z tamtej perspektywy. No, wspominana Violetta i jej teksty, i przekręcanie powiedzonek, to naprawdę weszło do języka codziennego. Różne takie w rodzaju: jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubańczykom. No, przecież w internecie można znaleźć całe listy.
1: A ja się zastanawiałem, skąd to się wszystko wzięło. To teraz widzisz, no to teraz już wiem.
0: Tak? A nie wiedziałeś, skąd
1: się
0: to wzięło?
1: No co ty, nie miałem pojęcia. No wiesz, jeżeli nie oglądałem tego serialu, no to skąd miałem wiedzieć? To nie było szans w ogóle.
0: No tak, a z tego, co kojarzę, w układaniu właśnie właśnie tekstów do Brzyduli, w tym roli Violetty pomagała Maria Czubaszek.
1: A, no to.
0: I takie efekty, dlatego teraz wiecie.
1: A teraz Marii Czubaszek to już nie ma.
0: Jak scenarzyści są zdani sami na siebie, to może być różnie, niestety. Ale był to naprawdę serial taki zabawny, przy tym ciepły, bo ten
1: ale
0: dom
1: to wiesz co? Ale to teraz mógłby pomóc na przykład Artur Andrus.
0: Oj, to prawda. To też byłoby super. Mam nadzieję, że rzeczywiście ktoś się tu znajdzie taki, kto będzie w stanie wymyślać dla tej Violetty coraz to nowe, fajne powiedzonka, które może również ostaną się w języku na przyszłość. Tak więc taki serial przy okazji ciepły, bo ten dom Uli się cechował taką ciepłą atmosferą. No i wiadomo, miłość, ona go kocha, od na początku jej nie dostrzega, bo ona jest taką brzydulą, brzydkim kaczątkiem. Także też, no wiadomo, wiele kobiet prawdopodobnie się z nią mogło utożsamiać. No ale później również między innymi za sprawą Przemku, który pomógł jej zmienić imidż, okulary, bo tam chyba one były jakimś takim elementem, który ją szpecił. No to Brzydula się przeistoczyła w piękną królewnę, można powiedzieć, idąc już tym tokiem rozumowania. No i Marek ją pokochał w końcu. A ona oprócz tego, że była taką osobą, no, na początku niekoniecznie może poważaną ze względu na swój brak urody i dobrego imidżu, co by się w firmie modowej przydało, to była też osobą bardzo kompetentną. Znała się na finansach, znała języki. Także naprawdę mądra dziewczyna, która po prostu no, szukała tego szczęścia w życiu i to jej się udało, ale no, jak wiemy, codzienność niekoniecznie jest zawsze taka kolorowa, co prawdopodobnie pokażą kolejne odcinki, ten właśnie nowy sezon, no bo przecież dzieci, mąż, tutaj jakieś asystentki piękne czyhają na Marka, także zobaczymy, jak to będzie, tak jak wspomniałam, na pewno zerknę, piszcie, czy oglądaliście Brzydulę 11-12 lat temu i czy zamierzacie oglądać ten nowy sezon. No a cóż, teraz pozostaje nam muzycznie to wejście podsumować. Zagramy wam utwór, który był czołówką do Brzyduli. Utwór znany, ale na potrzeby Brzyduli została nagrana jego specjalna wersja. Śpiewa w niej Julia Kamińska, więc od twórczyni Uli Cieplak. I z tego, co kojarzę, ta czołówka będzie zachowana, ale w nieco nowej aranżacji, z nowym bitem, tak wnioskuję po reklamach, które słyszałam. Więc tyle słońca w całym mieście, refren tego utworu właśnie, który był czołówką do Brzyduli, u nas zabrzmi. A potem to, co już wam obiecałam, bo też już wspominałam jakiś czas temu o tym, że w Brzyduli pojawiały się piosenki w wykonaniu Moniki Brodki. Piosenki, które ilustrowały konkretne wydarzenia. Były to chyba 3 utwory i u nas właśnie jeden z nich, który był emitowany najczęściej wtedy, kiedy Ula marzyła sobie o Marku, no bo ona go kochała, on jej nie, przecież on kochał Paulinę, miał brać z nią ślub. A będzie Paulina w tych nowych odcinkach. Ciekawe, czy sobie jakoś ułożyła życie. Zobaczymy, bo tego jeszcze nie ma w streszczeniach. Tak więc najpierw Tyle słońca w całym mieście i Julia Kamińska, wel Ula Cieplak, a potem Monika Brodka i piosenka z głowy.
1: Only the best music on DHT Radio. Słuchacie cały czas programu RTV na antenie Radia DHT. Teraz będzie o TVN-ie. O TVN-ie, o głównej antenie TVN-u. Mieliśmy tu przejść, no to słowa dotrzymujemy. Na dobry początek kilka słów o programie, który niebawem pojawi się na antenie tej stacji, bo pojawi się już w poniedziałek. To będzie program zatytułowany Totalne remonty Szelongowskiej. W ramach nowego projektu Dorota Szelongowska wraz z ekipą będzie przeprowadzać metamorfozę całego domu lub mieszkania. Bohaterowie dowiedzą się o przemianie swojego lokum dopiero na początku odcinka. Będzie to dla nich zupełne zaskoczenie.
0: Aha. Ktoś w to wierzy?
1: Tak, tak, tak. Totalne remonty szalongowskie będą się składać z 10 odcinków. I teraz słuchaj, to jest clue tej wiarygodności. Tak? Castingi do projektu ruszyły w maju. No to będą wszyscy bardzo zaskoczeni.
0: Bardzo.
1: Tak, a jeżeli jesteście jednak mimo wszystko ciekawi, co tam pani Dorota Szelongowska będzie remontować i jak będzie to robić wraz ze swoją ekipą, no to w poniedziałek będzie można obejrzeć pierwszy odcinek o godzinie 21:30 na antenie TVN. I cóż tam zobaczymy? Bohatera tego odcinka, Stefana, do programu zgłosiła jego przybrana matka, Dorota Szelongowska. Kozłowska odmieni wygląd mieszkania, które przypadło mu w spadku po babci. Będzie mógł rozpocząć w nim nowe życie wraz ze swoją żoną Magdą. Także, jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak tam Stefan będzie zaskoczony, że jest Dorota Szelongowska i że
0: no,
1: będą
0: nie spodziewa się
1: zmiany.
0: Tego w ogóle. Nie da mu w ogóle do wyjścia to, że kamery tam będą.
1: Nie, wcale, na pewno.
0: No właśnie, bo teoretycznie Stefan mógłby nie wiedzieć, bo to wiesz, może matka przyszła na casting, tak? No ale no nie oszukujmy się.
1: No ale ta ekipa nie. Tam nie przyjdzie, się
0: a
1: musi
0: poza
1: rozstawić.
0: Tym dokładnie. Tak jak już o tym rozmawialiśmy w kontekście ślubu od pierwszego wejrzenia i tych wszystkich rodziców zaskoczonych córką, którą mówi, mamo, biorę ślub, ale jeszcze nie wiem z kim. Mm-hmm. Jak to możliwe? No a wcale ci mamo nie dało do myślenia, że tam ktoś się zainstalował właśnie z kamerą i nas nagrywa. Także wiecie, to tak między bajki trochę. W związku z tym, że pojawia się ten program, to zmienia się również godzina emisji projektu Lady, prawda? On teraz o godzinę później się będzie pojawiał, bo wcześniej było 21.30, więc teraz będzie 22.30 i trochę inaczej to wygląda niż mówiło się wcześniej, bo dopóki jeszcze TVN nie chciał wprowadzać projektu Lady, bo przypomnijmy, oni nie wiedzieli, jak tam będzie wyglądał rynek reklamowy, więc tak nie chcieli szarżować i myśleli, że poczekają z tym programem, ale jednak zdecydowali się go teraz emitować. Pierwotnie miało być tak, że o 21.30 w poniedziałki od października miała być właśnie pani Szelongowska, a godzinę później program Tacy Sami. I później się pojawiła informacja, że program Tacy Sami będzie się pojawiał tylko w innym paśmie, ale okazuje się, że przynajmniej na razie się nie pojawi, bo i tak przedłużają się prace nad tym formatem. Tam chyba chodzi o to, że jest rodzina nieco uboższa i nieco bogatsza i ta bogatsza jakoś pomaga tej uboższej, coś takiego. No i ponoć okazało się, że na ten format potrzeba trochę więcej czasu, ale dyrekcja TVN mówi, że może to i dobrze, no bo i tak mają do wyemitowania ten projekt Lady i te remonty Szelongowskie, więc aż tak bardzo im się nie spieszy, dadzą temu programowi się zrealizować do końca i kiedy będzie gotowy, to zostanie wyemitowany i oczywiście wam powiemy, kiedy to nastąpi. Natomiast jeszcze co do produkcji znanych z TVN-u, to przeniesiemy się na momencik do Playera, bo to już nie jest oczywiście pierwszy raz, kiedy TVN w Playerze zamieszcza jakiś serial, który premiery telewizyjnej się doczeka, na przykład za pół roku, jeżeli nie później. I tak właśnie jest od początku z Chyłką. Teraz właśnie w telewizji jest emitowany drugi sezon Chyłki, czyli Chyłka Kasacja. I on się chyba właśnie teraz skończy we wtorek, tak mi się wydaje. I jeżeli już natychmiast będziecie chcieli dowiedzieć, co się stało dalej, bo tam w ostatnim odcinku jest taka zapowiedź już tej sprawy, która będzie zajmowała Chyłkę w kolejnym sezonie, to myk do Playera, bo od 6 października trafi tam właśnie trzeci sezon Chyłki. On się nazywa Chyłka Rewizja, tak?
1: A swoją drogą wiesz, ile już jest książek o Chyłce?
0: Ile?
1: 12.
0: No to mają co
1: ostatnio,
0: kręcić.
1: Ostatnio wyszła kolejna książka spod pióra pana Remigiusza Mroza, także no jest co czytać. Jeżeli ktoś lubi, to polecam.
0: I mają co nagrywać, takie są zresztą plany, o czym za chwilę. Ten pierwszy odcinek zostanie udostępniony użytkownikom serwisu bezpłatnie, tak więc myślę, że to brzmi zachęcająco. Użytkownikom serwisu to nie wiem, trzeba mieć tam konto chyba, żeby obejrzeć, skoro to jest tak sformułowane. A może nie, trudno powiedzieć, ale założenie konta to chyba nie jest jakiś wielki problem, tam się przez Facebooka przecież można logować.
1: Mam nadzieję, że teraz działa już to lepiej, bo kiedyś założenie konta na Playerze to wcale nie było takie proste.
0: Oj, tak,
1: z naszej niewidomej perspektywy.
0: Wyparłam to z pamięci, ale masz rację, że tak było. Mamy nadzieję, że jest lepiej, bo rzeczywiście możecie mieć jednak problem.
1: Tam z akceptacją RODO były straszne problemy.
0: Mm-hmm. Ale minęło sporo czasu, ponad rok, odkąd my to robiliśmy, więc
1: może jest lepiej.
0: Może jest lepiej, a może...
1: W razie gdyby były problemy, to próbujcie ze strony, bo tam to chyba się najłatwiej dało zrobić.
0: Ale z jakiejś takiej innej jeszcze strony, konto TVN.
1: Tak.
0: Nawet nie
1: tak.
0: Z poziomu samego Playera, tylko tam.
1: Tak.
0: I tego samego dnia w płatnej ofercie pojawi się również odcinek drugi, a kolejne będą udostępniane w tygodniowych odstępach. I tak jak wspomniałam, w planach jest już kolejny, czyli czwarty sezon. On się będzie nazywał Chyłka Inwigilacja. Tak więc czekamy na ten czwarty sezon i czekamy na to, aż sezon trzeci pojawi się w telewizji, co prawdopodobnie się zdarzy, taki jest plan. plan, zobaczymy kiedy, czy już na wiosnę, czy dopiero jesienią, czy to jeszcze będzie jakoś inaczej, ale jako że oglądałam dwa pierwsze sezony, to na pewno ten trzeci też będę czekać, no tylko może niekoniecznie chce mi się płacić.
1: No właśnie, no, skoro mówiliśmy w tym wejściu o totalnych remontach, o odnawianiu różnych rzeczy, no to czasem może być i tak, że trzeba coś polepić, żeby coś odremontować, żeby coś odnowić. No i właśnie o takim polepieniu bardziej swojej głowy niż jakichś mebli będzie nam teraz śpiewał, a nawet powiedziałbym rapował Fisz.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Hip-hop jeszcze z gatunku tych przyjemnych. Możemy wam zdradzić, że jeszcze jedna piosenka hip-hopowa u nas siedzi w programie pojawi, ale to dopiero za jakiś czas, bo teraz no, zdecydowanie nie hip-hopowe klimaty nam w głowie. Przenosimy się do kolejnego TVN-u, tym razem bardzo stylowego.
0: Tak, obiecaliśmy to tydzień temu, kiedy mówiliśmy o październikowych propozycjach Polsat Cafe, że do drugiego kanału dedykowanego kobietom, jak to się powszechnie mówi, jak oni sami się uważają i się reklamują, przejdziemy. Przy czym to nie jest nasze ostatnie słowo tej jesieni, jeżeli chodzi o TVN style, bo oni te nowości sobie tak rozrzucają. Część była we wrześniu, o nich mówiliśmy, część pojawia się w październiku, o nich dzisiaj, a część będzie w listopadzie, no i o nich będzie w listopadzie, bo tyle jeszcze czasu, nieznane są konkretne daty tych premier, tak więc wydaje nam się, że lepiej będzie, kiedy opowiemy wam o tym za miesiąc, szczególnie, że to się zapowiadają całkiem ciekawe propozycje, takie programy podróżnicze, może to kogoś zainteresować. Nie tylko panie, myślę. No a dzisiaj, czy programy typowo dla pań, czy niekoniecznie, to myślę się okaże. Pierwsza z nowości, która już jutro debiutuje, nosi tytuł Pierwszy raz Kingi. I mam do siebie takie pytanie na początek. Co sądzisz o takim myśleniu na zasadzie albo grubo, albo wcale? Czy to jest ci bliska idea, czy niekoniecznie?
1: Z racji tego, że jestem raczej dość słusznej postury, przynajmniej jeżeli chodzi o wszerz, no bo wzdłuż to może niekoniecznie, ale wszerz to jak najbardziej, no to coś w tym jest.
0: Ale kiedy ja metaforycznie pytam.
1: A to ja nie wiem.
0: A to nie wiesz. A pani Kinga to chyba wie, bo to jest jej motto życiowe. Mówiąc o pani Kindze, mam na myśli Kingę Zawodnik, znaną z programu Dieta czy Cud. Jesienią zobaczymy ją w zupełnie nowej odsłonie, w sytuacjach, z którymi dotąd prowadząca nie miała okazji się zmierzyć. Każde z wyzwań będzie dla niej niespodzianką. W odcinkach zobaczymy ją m.in. na offroadzie, na górskich ścieżkach. To jest jedyna informacja dotycząca tego, z czym się zmierzy, więc tych wyzwań na pewno będzie jeszcze więcej, ale nam nie zdradzają, co konkretnie. W nowym programie Kinga udowodni wszystkim kobietom, że warto podejmować wyzwania i cieszyć się życiem. I teraz słuchajcie, uwaga, zaczynają się takie coachowskie przekazy.
1: Już się boję.
0: Nieważne jest to, skąd jesteśmy lub jaki rozmiar nosimy. Przekonamy się, że trzeba odważnie patrzeć przed siebie, bo szczęście jest tuż za rogiem. Jeśli jest coś, o czym marzysz, zrób to. Nie ma na co czekać. Przekonało cię to? Znaczy nie, ja przepraszam, ale muszę to powiedzieć. No Kinga spróbuje jakichś tam wyzwań na offroadzie, coś takiego, a co to ma do jakichś takich, wiecie, poważniejszych życiowych spraw? To mi się wydaje takie trochę nieadekwatne. Ten program jest po prostu o tym, że ona zmierzy się z czymś, czego nie robiła, a co to ma do na przykład spełniania jakichś takich dużych życiowych marzeń?
1: No, chyba, jest
0: te małe rzeczy się przekładają na to duże.
1: A prawda jest taka, że jakby jej coś źle wyszło, to i tak trzeba by było nakręcić dubla.
0: No właśnie, właśnie może będzie pokazane, że Kinga upadła, ale wstała. No takie inspirujące, tak w życiu trzeba
1: wiesz,
0: robić.
1: Co to ja jej wiesz, co to jej współczuję, jak i do tego upadku trzeba będzie nakręcić dubla, bo się niezbyt teatralnie przewróciła na przykład.
0: Jest to możliwe, także niby taki prosty program, wiecie, o jakichś tam drobnych rzeczach, to znaczy drobnych, no po prostu w robieniu rzeczy, których się nigdy nie robiło, każdy z nas ma coś takiego, prawda? Nie skakałeś ze spadochronem czy
1: no
0: na
1: bungee.
0: A tutaj widzicie, wszystko jest podszyte jakąś taką grubszą teorią. No w każdym razie Pierwszy raz Kingi to program, w którym nie zabraknie łez śmiechu, ale również łez wzruszenia. Także zobaczymy.
1: Jakichś innych rzeczy oprócz łez to zabraknie, czy też nie?
0: Ty mnie pytasz, to będziesz musiał jutro włączyć 4 października w niedzielę, wstać rano o 10.45 nie, i powiesz to wtedy. Ale spokojnie, oczywiście TVN Style ma teraz szereg powtórek, także no, może o jakiejś porze dla ciebie bardziej przyzwoitej, typu 20, się załapisz któregoś dnia i
1: no
0: nam
1: i pewnie
0: powiesz,
1: player też tam dopomoże.
0: Jeszcze coś poza łzami. Tak, no i player, rzecz jasna, też. Czyli jeszcze raz przypomnę, tak żeby wszyscy wiedzieli, premiera jutro 4 października w niedzielę o 10.45. Kolejny program, który będzie miał premierę jutro, nosi tytuł Rośliny dla Zielonych. W tych opisach to są zawsze takie pytania do potencjalnego widza, które mają go zafrapować i zweryfikować, czy to jest program dla niego, ale to chyba nie będę ci zadawała, bo już tak czuję, jakie będą odpowiedzi. Myślisz, że nie masz ręki do kwiatu, ja bo to, wszystkie ja, rośliny w twoim otoczeniu wysychają?
1: Ja nie myślę, ja wiem, ale wiesz co, u mnie...
0: Nie zamierzasz tego zmieniać?
1: Nie zamierzam tego zmieniać, ale ja się pochwalę. Słuchajcie, tak? Ja mam w domu jedną roślinę w doniczce. Ona żyje. To jest kaktus.
0: A, no to
1: polecam, widzisz, bo naprawdę nie trzeba pamiętać, kiedy to podlewać, bo można, kiedy sobie człowiek przypomni i tak będzie dobrze.
0: No to czy nie tak jesteś tak na tak całkiem straconej pozycji, więc może to jest program dla ciebie.
1: No, ale już wiem, jak hodować kaktusa.
0: No, może na przykład po prostu chcesz dowiedzieć się więcej o prostych zasadach, dzięki którym będziesz mieć szansę na piękne i zielone otoczenie wokół siebie.
1: No jeden kaktus jakieś, to...
0: Jakieś rzeczy, które byś mógł zrobić temu kaktusowi, żeby mu lepiej było.
1: Ale odrośnie. Jest okej. Okay.
0: A może jesteś ciekaw, jak można wykorzystać to, co mamy w doniczkach, do domowej pielęgnacji?
1: To co?
0: Bo to jeszcze jest taka sytuacja, żebyś sobie krem z kaktusa może możesz zrobić.
1: Ale ja nie chcę krzywdy temu kaktusowi robić. Niech on sobie rośnie.
0: Ale może chcesz mieć ładną skórę gładką. Nie chcesz, dobrze. Czyli znowu nie dla ciebie. Widzicie, on jest marudny. Ale ja też ostatnio byłam taka marudna z tym Polsat Cafe. Po prostu kanały dla kobiet są nie...
1: Ale czekaj. Ale może ty masz, chcesz się dowiedzieć czegoś o roślinach i w ogóle?
0: Nie, jedyna roślina, do której mam jakieś serce, to jest bazylia u mnie w pokoju. Aha. Tak, żebym mogła sobie do jakichś tam potraw dodawać listki tejże, bo to jest dobre.
1: Podlewasz i rośnie, jak rozumiem.
0: Tak. I nic więcej nie muszę robić, także tutaj też się ogranicza moja wiedza, a chyba kremu z bazylii się nie robi, chociaż kto wie. No musiałabym obejrzeć, żeby się dowiedzieć. W każdym razie stacja TVN Style przygotowała coś specjalnego dla tych wszystkich, których ciekawią te kwestie. Rośliny dla zielonych to idealna propozycja dla każdego, kto chce zacząć swoją przygodę z naturą. Prowadząca Magda Psiuk w ciągu 3 dni przeprowadzi na balkonach i tarasach bohaterów prawdziwą zieloną rewolucję.
1: To widzisz, to ja się nie nadaję, bo u mnie to na parapecie rośnie. To...
0: A, no ale masz balkon przecież.
1: Mam! I ja ci powiem... I ja ci powiem więcej. Wiesz, że mi na balkonie w pewnym momencie między płytkami, ale oczywiście no, musiałem zainterweniować, no bo gdzie na balkonie? Wyobraź sobie, że swego czasu wyrosło mi małe drzewko.
0: No to widzisz, to może jest, jednak jest ci pisane to zajmowanie się naturą. Magda już by wiedziała, co z tym zrobić. Jakie rośliny wybrać na taras, o właśnie dla ciebie, i jak o nie dbać? Które są mało wymagające, kaktus i bazylia, a które potrzebują więcej uwagi? Co zrobić, jeśli nie mamy pomysłu na ich aranżację? Twórcy zapewniają, że dzięki prowadzącej każdy balkon będzie wyglądał jak z najlepszych wnętrzarskich magazynów. Twój też. W każdym odcinku widzowie zobaczą, jak Magda Psiuk dokonuje prawdziwych cudów. Na metamorfozę małych przestrzeni bohaterów programu będzie miała jedynie 3 dni. Nowo prowadząca TVN Style to pasjonatka natury oraz właścicielka firmy, która przekształca mieszkania, biura i sklepy w zielone oazy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wie wszystko o kompozycji, aranżacji, kolorach i roślinach. Kompozycja, aranżacja to tak muzycznie to zabrzmiało.
1: Coś dla ciebie.
0: Może bym się dogadała jednak.
1: Na doniczkach byś sobie mogła pograć na przykład.
0: Kolory też w sumie mówi się o barwie dźwięku, to jednak te światy mają ze sobą trochę wspólnego. W programie pokażę, jak samodzielnie wykonać niektóre elementy dekoracyjne na taras oraz udowodni, że nie trzeba na to wszystko wydawać fortuny. Poza miłością do roślin, Magda jest też ekspertką w temacie naturalnych kosmetyków. nauczy nas, jak możemy zadbać o skórę, wykorzystując to, co mamy akurat pod ręką. O kosmetykach to jeszcze za chwilę będzie w innym programie, w kolejnej nowości, ale to zaraz. Co nas czeka na początek tego programu o roślinach dla zielonych? W pierwszym odcinku bohaterami będzie małżeństwo ratowników medycznych. Asia i Paweł 3 lata temu kupili swój upragniony dom pod Warszawą, ale niestety nie starczyło im funduszy na wykonanie tarasu. No właśnie, a fortuny na to nie potrzeba wszystko, jak się okazuje. Marzy im się romantyczna przestrzeń, gdzie będą mogli spędzać czas po długich dyżurach w szpitalu. Czy Magda pomoże im spełnić to marzenie? No myślę, że tak. Że będą Państwo zadowoleni i rzeczywiście bez wydawania fortuny, jeżeli już tam zbyt wiele im pieniędzy nie zostało, jeżeli nie mogą na to przeznaczyć nie wiadomo jak wysokiej kwoty, to i tak efekt będzie taki, jakiego oczekują, bo Magda po prostu się na tym zna. A kiedy będzie można zobaczyć te historie Asi i Pawła? Już jutro w niedzielę o 18.45, bo wtedy mamy premierę tego programu, no i co tydzień o tej porze kolejne odcinki. I ostatnia nowość na październik, która zadebiutuje nieco później. Wspominałam, że będzie o kosmetykach i tak będzie. Niezły skład się to nazywa. Jak zadbać o swoją skórę lub pozbyć się zmarszczek? Które sposoby są najskuteczniejsze na nawilżanie? Jakie urodowe triki stosują gwiazdy? Tego TVN Style o tym nam opowie w programie Niezły Skład, który już niedługo na antenie się pojawi. Gadżety, domowe kremy, pielęgnacyjne triki i porady, to wszystko już w październiku. Przewodnikiem po świecie pielęgnacji będzie Justyna Obolewicz. Nowa prowadząca TVN Style wie wszystko o składach kosmetyków. Jako magister farmacji, to taka wiecie Beata z Klanu albo Elżunia i Jasiek niedługo też, przyznaje, że właśnie to, co w środku działa najlepiej na to, co na zewnątrz. Czas, żeby jej wiedza trafiła do widzów. W każdym odcinku Justyna pomoże rozwiązać urodowy problem. Wraz z ekspertami oraz znanymi youtuberkami prześledzi też najnowsze trendy, pokaże gadżety, które ułatwią codzienne dbanie o wygląd i zdrowie. To nie wszystko. Udowodni widzom, że w warunkach domowych można stworzyć naprawdę świetne i skuteczne kosmetyki. Ona z tą Magdą powinna tam się dogadać i mogą razem może robić właśnie, naturalne jakieś kosmetyki. Tak. Proponuję taką kooperację. No, nie jest wykluczone, że...
1: A to wiesz, może wpadną w przyszłym roku na przykład.
0: Na przykład taki właśnie program zawsze z połączenia wiedzy, kompetencji tych obu pań mogłoby wyjść coś naprawdę udanego. Swoje triki zdradzą również gwiazdy, ale nie wiem jeszcze jakie. Poznamy ich pielęgnacyjne rytuały, tak jak teraz to się mówi rutyna, prawda? Bo słowo rutyna, które u nas wiemy, jakie ma znaczenie, z angielskiego zostało przeniesione poniekąd po raz kolejny na nasz grunt i teraz gwiazdy mówią, moja poranna rutyna jest taka, że robię to i to z włosami i na twarzy. Nie spotkałeś się z tym, nie oglądasz YouTube'ów widocznie.
1: Było, ale to i to chyba nawet w reklamach czasem się pojawia.
0: A, to ja się z kolei nie spotkałam. No ale w każdym razie nie jest to takie dobre użycie, no bo rutyna, no to wiemy z czym się kojarzy. Bo jak ktoś mówi, moja rutyna polega na tym, że układam włosy, to znaczy, że ta osoba tego nie lubi, no i tak się negatywnie o tym wypowiada.
1: Dokładnie.
0: No i dowiemy się również, bez czego te gwiazdy nie wyobrażają sobie swoich kosmetyczek. W programie prowadząca zagłębi się również w skarbnicę wiedzy, jaką jest internet. To tam wyszuka najdziwniejsze gadżety, nietypowe makijażowe porady i najbardziej zwariowane pomysły na pielęgnację ciała. Tylko czy wszystkie działają? I słuchajcie, ona to wszystko sprawdzi na własnej skórze. Odważna kobieta.
1: Odważna,
0: bo to wiecie,
1: odważna.
0: Różnie może być z takimi rzeczami znalezionymi w internecie. To znaczy oczywiście, jak ona się na tym zna, no to będzie mogła prawdopodobnie przewidzieć skutki. Ale rzeczywiście różnie to bywa, także efekty mogą być niekoniecznie takie, jakby oczekiwała. Premiera tego programu później, ale również będzie emitowany w niedzielę, tylko dopiero za 2 tygodnie. Pierwszy odcinek 18 października o 10.15. Czyli to wychodzi na to, że to będzie przed pierwszym razem Kingi, który przypominamy o 10.45 będzie pokazywany.
1: No właśnie, to tyle, jeżeli chodzi o TVN Style, to teraz, skoro mowa o pierwszym razie, skoro tak wspomniałaś jeszcze o tym programie, to teraz piosenka też o pierwszym razie.
0: Tak, o pierwszym razie, niekoniecznie o tych kwestiach, które tam pani Kindze będą bliskie w tym programie, których będzie próbowała, no ale o miłości, jak to zwykle bywa, pani Kasia Wilk o tym zaśpiewa.
2: ADHD. Radio.
1: W programie RTV przechodzimy teraz do stacji telewizyjnej, której, powiem szczerze, dawno nie oglądałem, ale kiedyś oglądałem ją regularnie i no, co niektóre programy dostarczały mi dość solidnej porcji rozrywki. Tobie zresztą też. Teraz rolę tego takiego kanału to spokojnie przejęła TVP Info.
0: To prawda, ale kiedy oglądaliśmy i pan Terlikowski opowiadał o
1: hybrydach, tak, genetycznych, to...
0: Ja nie wiem, skąd oni te tematy biorą, a on tam jest jeszcze w tej Republice?
1: Chyba jeszcze jest.
0: Jest?
1: Chyba tak, ale szczerze powiedziawszy, no, nie wiem dokładnie. Wydaje mi się, że jeszcze prowadzi jakieś tam programy, natomiast nie będzie o panu Terlikowskim, będzie za to o nowościach w jesiennej ramówce telewizji Republika. No i mamy tu kilka nowych pozycji programowych. Nie o wszystkich wiadomo, kiedy jeszcze one się będą pojawiały na antenie, no ale przynajmniej będziecie wiedzieli, czego możecie się spodziewać, jeżeli chodzi o ofertę tej stacji. Otóż Maciej Kożuszek poprowadzi program satyryczny, codzienna, 5 gwiazdek, burza. Ja się zastanawiam, czemu pan Maciej nie poszedł na całość i nie poprowadzi program 5 gwiazdek, 3 gwiazdki. No ale to chyba nie ta opcja.
0: Właśnie.
1: To nie ta opcja. I cóż w tym programie? Z przymrużeniem oka będzie relacjonował widzom, czym żyje internet. Program będzie nadawany od poniedziałku do czwartku o godzinie 19.35. Z kolei Jacek Liziniewicz będzie gospodarzem programu przyrodniczego Republika na Zielono. Ten program będzie pojawiać się w niedzielę wieczorem. Będzie on realizowany wraz z Lasami Państwowymi, czyli będzie ekologicznie. No i dobrze. Ostry dyżur prawniczy w piątki o godzinie 17.40 nadawany będzie ten program, a w nim gośćmi Adriana Stankowskiego będą
0: oni
1: prawnicy.
0: Go wypuszczą z TVP, to szok. Jak to może? Przecież on tam cały czas siedzi. Na każdej sprawie się wypowie. Mieszka już tam chyba, na to wychodzi przynajmniej. I oni go wypuszczą.
1: Wypuszczą. Dopiero... Słuchaj, ja ci powiem więcej.
0: Oni,
1: ja ci powiem, oni go wypuścili nawet już wczoraj, bo wczoraj miała miejsce premiera tego programu.
0: To dobrzy ludzie są jednak.
1: Tak, no i mamy reakcję.
0: Na szczęście jest jeszcze Miłosz Manasterski i jeszcze jakieś takie inne gwiazdy, których personaliów zapomniałam, które znają się absolutnie na wszystkim. Od polityki zagranicznej, sytuacji w Stanach Zjednoczonych, skończywszy na wszelkich tam ideologiach, które sobie prawica wymyśli, wszystko są w stanie skomentować.
1: No to tacy ludzie naprawdę do godni podziwu, że rzeczywiście tak o wszystkim są w stanie powiedzieć. Ile w tym sensu w tych wypowiedziach? To już jest inna sprawa, no ale wiesz, ale tak sprawiać wrażenie, że znasz się na wszystkim, to...
0: No tam się zdarzyło ostatnio jakieś błędy, jeżeli chodzi o tę politykę zagraniczną. W nazwiskach takie ponoć, no dość spore, ale to rzeczywiście nie każdy by je wychwycił, bo nie wszyscy się znamy na tych sprawach.
1: Dokładnie. Natomiast wraca na antenę Republiki program zatytułowany Republika Sztuki. Będzie to program prowadzony przez Marcina Bąka i Janusza Janowskiego, prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków. Z kolei Piotr Gociek będzie autorem nadawanego w niedzielę programu Polska Zmiana. Natomiast tu jeszcze nie mamy szczegółowych informacji odnośnie tego programu. Wiemy natomiast, że programy Polska Zmiana, Republika na Zielono i Republika Sztuki będą pokazywane od połowy października w weekendy. Dodatkowo wydłużone zostało pasmo Republika po południu od 15.20 do 17.00, a to z powodu tego, że teraz Telewizja Republika no tak nie bardzo ma co pokazywać, bo tam telezakupów nie mogą pokazywać, bo ich nie ma już po prostu, bo nie ma telezakupów Mango już.
0: Okay.
1: Natomiast jeszcze z takich nowości, to w ramach programu Wolne Głosy, emitowanego od poniedziałku do piątku o godzinie 17.15, pojawi się cykl zatytułowany Wolna Białoruś i on się pojawi o godzinie 17.40. Gospodarzem tego programu będzie Marcin Bąk. A też zmiany dotykają programów porannych, zwłaszcza sobotnich poranków na antenie Telewizji Republika, bowiem one będą realizowane na zewnątrz, między innymi w Centrum Sztuki Współczesnej. Takie informacje mamy na temat nowości na antenie Telewizji Republika, no, która to, nie ukrywajmy, teraz ma co coraz to większe kłopoty, jeżeli chodzi o oglądalność. Finansowanie jakieś tam zapewne jest, bo w tym momencie po prostu zawsze gdzieś tam ktoś się znajdzie, kto będzie chciał się reklamować, albo kto po prostu coś tam dorzuci. Natomiast no, oglądalność w momencie, kiedy zmieniła nam się władza, no to zdecydowanie spadła tej stacji.
0: No bo mają konkurencję.
1: Owszem.
0: I małą jest TVP Info, które no jednak tak zwany target ma podobny. Jest szereg gazet, jest, jeżeli chodzi o rynek radiowy, to też jest gdzie znaleźć tego typu przekaz. Kiedyś byli, można powiedzieć, wyjątkowi, no a teraz to jednak muszą się mierzyć i rywalizować z innymi nadawcami, bo takiego przekazu, tego nurtu rzeczywiście jest sporo. No dobrze, czas jakoś muzycznie podsumować to wejście. Skoro mamy program realizowany z Lasami Państwowymi, to właśnie O Lesie nam teraz zaśpiewa Katarzyna Nosowska. O Lesie to tytuł właśnie tego utworu sprzed chyba 9 lat.
3: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Jeszcze przez moment zostaniemy w klimatach telewizyjnych, ale tylko przez moment, za chwilę już przechodzimy do radia.
0: Będzie ta słynna trójka ramówka,
1: tak,
0: tymczasowa.
1: Tak, tak. To skoro jeszcze tak o telewizji mowa, no to myślę, że warto wspomnieć o tym, że TVN-owi właśnie dziś stuka, ile? 23 lata. Stukają 23
0: to
1: lata.
0: To prawda, w wydaniu naszym sprzed 3 lat świętowaliśmy jubileusz, który miał wtedy miejsce, wspominaliśmy TVN, więc już nie będziemy do tego wracać, a więc tak, TVN to nie jest ta stacja, o której będziemy dzisiaj mówić i którą będziemy wspominać, to tak. Już możemy powiedzieć.
1: Nie będziemy, nie będziemy też wspominać Halo Radia, no to zostało wam...
0: Zostały wam dwie opcje jeszcze. Jedna telewizyjna i jedna radiowa.
1: Okej. Okay. A to, tak. To szczerze mówiąc, to nawet nie kojarzę...
0: Kojarzysz tej jednej?
1: Tej jednej, nie.
0: To poza anteną.
1: Dobra, okej.
0: Okay. W takim razie możemy też o tym powiedzieć. Natomiast zapowiadałam też, że wrócimy do rodziny kanałów Polsatu i teraz będzie kanał Polsat Play, który ma absolutnie wspaniałe nowości. One są fascynujące. Trzymajcie kciuki, żebym się tutaj nie ugotowała za chwilę. Pierwsza nowość jest niewinna. No, ona jest nawet ciekawa. To jest cykl zatytułowany Pociągi. W cyklu tymże właśnie zatytułowanym Pociągi widzowie poznają uroki podróżowania pociągami oraz historię ludzi, dzięki którym jest to możliwe. Pociągi to fascynująca podróż w świat maszynistów, konduktorów i drużników. Dzięki nim dowiemy się, jak wygląda praca na kolei od kuchni. Więc można by ten program takim hashtagiem okrasić, jest taki popularny w mediach społecznościowych, prawda? Make zbiorkom great again.
1: Tak jest.
0: Wszystkich, którzy preferują pociągi, autobusy nad transportem samochodowym, szeroko pojętym. I ten właśnie program już w najbliższy poniedziałek się pojawi, wieczorem o 22.30 będzie jego premiera. No i to jest jeszcze całkiem ciekawy, niewinny program, ale słuchajcie, co będzie dalej.
1: Swoją drogą, tak jeszcze dla tych wszystkich, którzy interesują się koleją, to naprawdę to muszę polecić. Na YouTubie jest mnóstwo materiałów dla miłośników kolei, chociażby taki kanał jak Po kolei z Kuleckim, jeżeli ktoś faktycznie się tym interesuje i dla niego na przykład serial Pociągi to będzie za mało, no to warto zajrzeć na YouTube'a, bo tam miłośników kolei jest naprawdę sporo. A teraz przechodzimy do dwóch interesujących, naprawdę bardzo interesujących programów. Pierwszy z nich to Niemiecki biznes Walusia.
0: No to są jakieś paradokumenty, tak, słuchajcie, no tak mówiąc tak. Wprost.
1: Dokładnie.
0: Który łączy osoba Walusia.
1: Tak, opisuje dokładnie. Łączy osoba Walusia. A o co tu chodzi w tym pierwszym programie Niemiecki biznes Walusia? Otóż opisuje on kulisy pracy handlarza Grzegorza Walusia, czyli Walczaka, który razem ze wspólnikiem Michałem sprząta niemieckie mieszkania. A niemieckie mieszkania są pełne skarbów, o których zapomnieli już sami właściciele. To brzmi ciekawie. Bohaterami serialu są ludzie, którzy kupują tanio, a sprzedają drogo. Ryzykują dużo, bo za każdym razem kupują w ciemno, ale prawie zawsze im się udaje, a ich intuicja prowadzi do bogactwa. Premiera w środę o godzinie 22:00. I ja powiem szczerze, to mi tak trochę przypomina, no to trochę rzeczywiście jest to zabawne, natomiast to mi trochę przypomina takie zagraniczne te formaty, warty. Tam też przecież są tacy, którzy kupują jakieś mieszkanie na przykład, czy kupują jakiś samochód i tak w sumie robią to, wiesz, w ciemno, a potem próbują to odremontować, no i sprzedać i coś na tym zarobić. Także też pomysł nie jest taki zupełnie nowy.
0: Te akurat nie kojarzę takich formatów, natomiast jeżeli wam się spodoba osoba Walusia i będziecie mieli jeszcze niedosyt, to dla was jest kolejny program, czyli Polski Lombard Walusia. To jakaś inspiracja chyba tym Lombardem Życie pod zastaw z telewizji Puls. Bo już kolejna produkcja oparta na tym pomyśle, że jest Lombard. No i ta produkcja opowiada o lombardzie, w którym można sprzedać lub zostawić wszystko. Tym biznesem zarządza rodzina Walczaków z Siemianowic Śląskich. Ewa, czyli matka Walusia, Patryk, syn Walusia, Stella, żona Walusia oraz sam życzony Waluś, czyli Grzegorz Walczak. Waluś w tej branży działa już od 15 lat, także doświadczony i wie o niej wszystko. Czy klienci Lombardu zaskoczą go swoimi ofertami? Czy można jeszcze zaskoczyć osobę już od tylu lat działającą w tym obszarze? To się wszystko będzie okazywało w środy. Premiera już w tę środę o godzinie 22.30. Także najpierw niemiecki biznes Walusia, a potem Lombard Walusia. Jak on wszystko łączy, ten Waluś, taki przedsiębiorczy człowiek, że tyle rzeczy na raz robi. To jest naprawdę godne podziwu.
1: No tam mu ten wspólnik pomaga jeszcze, nie? To wiesz.
0: Tak. Też prawda. Ale może być też tak, że wy już widzieliście dwie z wspomnianych produkcji, ale nie chodzi niestety o Lombard Walusia, o niemiecki biznes Walusia i o pociągi. To właśnie rozmawialiśmy poza anteną, że szkoda, że tu nie są pociągi Walusia.
1: Walusia, tak.
0: Że tam nie ma jakichś udziałów w PKP albo jakichś jego
1: tak
0: znajomych.
1: Tak, jakiś szwagier na przykład.
0: Mogłoby coś takiego być. Ale wspomniane obie produkcje miały już wcześniej pilotażowe odcinki w Polsat Play, także może oglądaliście i możecie nam coś powiedzieć na ten temat, jaki jest Waluś. W ogóle jak to wygląda? Piszcie facebook.com/radio-dht albo na naszej stronie. Może ktoś ogląda Polsat Play.
1: Tak, to zapraszamy do podzielenia się z nami jakimiś waszymi refleksjami. Natomiast warto też jeszcze wspomnieć, że widzowie Polsat Play zobaczą też nowe odcinki znanych formatów. Będą to Nie mów do mnie śmieciarzu, Polacy za granicą, Chłopaki do wzięcia, Łowca pedofilów, Drwale, Górale, Rolnicy budowlańcy.
0: Ja nie wiedziałam, że to aż tak jest.
1: Wszystko po prostu.
0: No, ale wiecie, to są różne programy osobne. Drwale, Górale. Tak. To nie jest, że w jednym. Każdy
1: Dokładnie.
0: Ma swój program.
1: Nadstoletni tatuśkowie. Klożant Story. Kołowrotek. Poszukiwacze historii i tajna historia XX wieku. Także takie programy
0: będą. Są też takie treści, że się można czegoś dowiedzieć, nauczyć. Ale...
1: I miejmy nadzieję, że już jednak na przykład programów o historii nie prowadzi Waluś, bo na przykład też wyobrażam sobie taki crossover, wyobrażasz sobie taki crossover, że uczy historii na podstawie tego, co ma w Lombardzie na przykład.
0: No jest to możliwe, ale też, że Waluś mógłby zostać właśnie górnikiem Drwalem i w tych wszystkich programach się pojawiać. To jest do zrobienia.
1: No nastoletnim tatuśkiem raczej by już nie mógł zostać.
0: Ale nie wiesz, ile lat ma ten Patryk Waluś, jego syn.
1: A to przed nim jest być może jakaś szansa.
0: Może jest nadzieja. Dobrze, słuchajcie, nie mamy niestety piosenki o Walusiu, bo tak jeszcze nie istnieje. Trzeba chyba nagrać. Będzie piosenka o pociągu.
1: Tak, będzie piosenka o pociągu, którą zresztą znacie z naszej anteny. Last Train to London i Elektrycy. Ja tak zawsze mówię, że to elektrycy byli, bo na Electric Light Orchestra często język mi się plącze.
0: To jest.
1: Trzeba sobie życie ułatwiać.
0: Jest, ale też dobrze jest umieć się przyznać do swojej jakiejś tam słabości.
1: Oczywiście.
0: Do tego, co tam trochę wychodzi gorzej. Dobrze, to w końcu zastępuje Trójka.
1: Tak.
0: Ale jeszcze nie będzie o nowej ramówce.
1: Zaraz będzie o ramówce, tak, ale najpierw będzie o odejściach.
0: Tak, no bo przecież oczywiście to nie jest tak, że skład ostanie się taki, jaki był. I wiele osób nie chce z tą Trójką mieć już nic wspólnego i zdecydowało o tym, żeby ze stacji odejść. Jest kilka takich osób i większość z nich o swojej decyzji powiadomiło na Facebooku, czy też w szeroko pojętych mediach społecznościowych. I tak w poniedziałek w rzeczonych mediach społecznościowych o odejściu z Trójki poinformował Patrycjusz Wyżga. Ja tutaj wam nie będę cytowała postów tych wszystkich dziennikarzy, bo to są z reguły posty miejsce bardzo emocjonalne, znajdziecie je na pewno na ich profilach. No ale takie mówiące o tym, jak to trójka była ważna w ich życiu i tak dalej. Będę tylko cytowała te fragmenty, które są jakoś istotne w kontekście ich dalszych planów i tak dalej. Co do pana Patrycjusza, to od 2018 roku prowadził on popołudniowe Zapraszamy do Trójki. Audycji na antenie nie ma, przypomnijmy, a współpracę z programem Trzecim rozpoczął jeszcze wcześniej, bo jesienią 2016 roku wtedy zaczął się udzielać przede wszystkim w tych audycjach ekonomicznych, no bo na tym się najlepiej zna. Tego samego dnia swoją decyzję ogłosiła Katarzyna Pruchnicka, prowadząca sobotnie Zapraszamy na Weekend, godzinę wychowawczą oraz kulinarną audycję Anusz Widelec. Również na Facebooku o swoim odejściu powiadomiła Grażyna Dobroń. Ona ostatnio przygotowywała audycję Instrukcja obsługi człowieka. No i teoretycznie nie musiałaby już jej przygotowywać ani nic robić, mogłaby sobie odpoczywać, bo jest na emeryturze, ale dalej chce działać. W swoim poście na Facebooku napisała: mam kilka pomysłów na siebie i mam nadzieję, że w ciągu miesiąca znajdziecie mnie na YouTubie, a jeśli nie tam, dam znać, gdzie mnie szukać. My oczywiście śledzimy zawsze te dalsze poczynania dziennikarzy opuszczających Trójkę, więc jeżeli się tylko dowiemy, gdzie panią Grażynę można odnaleźć, to na pewno was o tym powiadomimy. Natomiast co do kolejnego dziennikarza, to już wiemy, gdzie go można odnaleźć. Współpracę z Trójką zakończył bowiem Tomasz Rożek, autor nadawanej od 2016 roku audycji popularno-naukowej Pytania z kosmosu. On się też wypowiedział na temat tej sprawy. To była audycja prowadzona przez dwie osoby. Moim partnerem był Marcin Łukawski, czyli przypomnijmy, prowadzący porannego Zapraszamy do Trójki, o którym będzie tutaj za chwilę też można już zdradzić. Marcina Łukawskiego nie ma, nie można przeciągać w nieskończoność czegoś, co się nie podoba sobie. Jak się nie podoba twórcy, nie powinno się tego ciągnąć. Tak właśnie to skomentował. No i wspomniałam, że już wiadomo, gdzie go można usłyszeć. I to dobra informacja dla wszystkich fanów pana Tomasza. Dołączył do grona współpracowników Raportu o stanie świata. Podcastu tworzonego również przez byłego pracownika Trójki, Dariusza Rosiaka. A w zespole pracuje także m.in. Agata Kasprolewicz, która również się rozstała z Polskim Radiem kilka miesięcy temu, tylko że chyba z radiową jedynką, jeżeli dobrze kojarzę.
1: Zdaje się, że tak.
0: Po raz pierwszy pan Rożek pojawił się jako gość podcastu w sobotę 26 września, więc ten odcinek jest już od tygodnia. I będzie go można tam usłyszeć co dwa tygodnie, ale jeżeli zajdzie taka potrzeba, to jest gotowy tam występować co tydzień. No i się dzielić swoją naukową wiedzą, którą przedstawia w, myślę, przystępny dla wszystkich ciekawy sposób. Z kolei w środowe popołudnie o rozstaniu z Trójką na Facebooku oczywiście znów napisała Aleksandra Budka, prowadząca i wydawczyni związana ze stacją przez 8 lat. To jest bardzo młoda osoba, ona chyba ma 27 lat. Czyli jak zaczęła pracę w Trójce, to miała 19. Matko, jak to się robi, że tak szybko można do Trójki się dostać? I to była jej pierwsza praca, no nie jest to zaskakujące, ale tak, potwierdziła to, napisała to w poście, że to było pierwsze jej miejsce pracy. Zawsze mi się wydawało, to nie jest tak, że coś ujmuje pani Aleksandrze, absolutnie nie o to mi chodzi, tylko o to, że zawsze mi się wydawało, że aby pracować w Trójce, to już trzeba się wylegitymować jakimś dorobkiem, prawda? Jakąś wiedzą?
1: A to czasem, pokazuje, wiesz co, a to może po prostu czasem wystarczy pójść i spotkać odpowiednią osobę na korytarzu i umiejętnie zagadać i może od czasu do czasu, bo wiadomo, że nie każdym, ale może i niektórym się coś takiego udaje, jeżeli masz jakąś osobowość, tak, którą jesteś w stanie ująć, tam powiedzmy, kogoś decyzyjnego.
0: Być może. Jak sama pani Ola wyliczyła w swoim poście na Facebooku, jako wydawca i prowadząca współtworzyła audycję Markomania, Trzy Kwadranse Jazzu, Myśliwiecka 357, Ofensywa Soul, Muzyka Duszy, Trójkowy Budzik, Regeneracja. Wydaje mi się, że ona to prowadziła. Nie wiem, czy zawsze, czy czasem, bo to był jakiś taki program chyba o 4 rano, raz w tygodniu zamiast Trójkowego Budzika, jak sugeruje nazwa, z muzyką reggae. Muzyczna Poczta UKF, Historia pewnej płyty, Trzecia strona Księżyca, Trójka żąda debiutów, Około południa, Muzyczny rozkład jazdy, no i w tonacji Trójki. To w ostatnim czasie prowadziła ten program, słyszeliśmy to, kiedy już tak na antenie się działo to, co się działo, nie było komu programu wprowadzić, to pani Ola była jeszcze na posterunku. No i była także wydawcą Trójkowych koncertów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale miała jeszcze jedno marzenie, którego niestety nie zdążyła spełnić, bo marzyło jej się, żeby stojąc na scenie wspomnianego studia ten koncert zapowiedzieć. No i to się nie udało, więc liczę, że może jeszcze kiedyś będzie taka okazja. Już zasygnalizowałam, że będzie tutaj o panu Łukawskim i to jest właśnie ten moment, bo po 24 latach pan Marcin Łukawski rozstaje się z programem Trzecim Polskiego Radia. On w programie Trzecim pracował od roku 1996, przygotowywał oraz prowadził w tej swojej antenowej karierze takie audycje jak Droga na Ostrołękę, Taka Niedziela, Tak się żyje, no ale najbardziej jest chyba znany z tego, że prowadził, był też wydawcą porannej audycji Zapraszamy do Trójki. On już raz odszedł, był jednym z tych, którzy solidarnie z Markiem Niedźwieckim w maju podjęli decyzję o odejściu. Potem wrócił, namówiony przez Kubę Strzyczkowskiego, jak też większość dziennikarzy. Gdy w sierpniu Strzyczkowskiego odwołano, zniknął ponownie, jednak aż do teraz nie sprecyzował, czy wróci na antenę, przebywał na urlopie. Nie było go w ogóle, to przypomnijmy, że nie było też Zapraszamy do Trójki ani rano, ani po południu i ten format nie wraca. I też taka ciekawostka, że to właśnie jego typował Marek Niedźwiecki jako swojego następcę w prowadzeniu listy przebojów Trójki, bo Marek Niedźwiecki i tak chciał odejść, oczywiście no wszystko się to miało odbyć inaczej, ale liczył, że mu się uda poprowadzić 2000 notowanie, no i że potem przekaże pałeczkę komuś młodszemu, a że był zadowolony z temu, w jaki sposób pan Łukawski kilkakrotnie zastępował go w liście przybojów, uważał, że robi to dobrze, to właśnie liczył, że on zostanie jego następcą, a i pana Niedźwieckiego, a i pana Łukawskiego na antenie, jak wiemy, nie ma. No dobrze, a co w takim razie na antenie jest?
1: No jest nowa ramówka, która to zadebiutowała, zadebiutowała w czwartek, 1 października. Jak już wspominaliśmy, ma ona charakter tymczasowy, no nie dało się przez miesiąc przygotować nowej ramówki. To za trudne. No, ale co mamy w ramach tej nowej ramówki? Otóż mamy nowe pasma między godziną 4 a 6 rano. Nie będzie ich już prowadził Piotr Łodej. Będzie pojawiał się na antenie później, ale o tym za chwilę. Będzie tu audycja, która zatytułowana będzie, a właściwie jest Trójka Budzi. I tu będziemy mieć prowadzących różnych, a będą to Michał Kirmu, Michał Migała, Justyna Grabasz, Jędrzej Kodymowski, Mateusz Tomaszuk i Michał Grabkowski, który, przypomnę, zaczynał w radiu Iława swoją radiową karierę.
0: Jak Jędrzej Kodymowski ma kogoś obudzić tym swoim głosem, to ja pozdrawiam, abym poszła spać.
1: No to może jest jeszcze dla tych, którzy się będą, wiesz, tam przewracać tak z boku na bok, ale lubią spać przy radiu. Znamy przecież takich, którzy lubią spać przy radiu, więc może na przykład lubią spać przy Jędrzeju Kodymowskim. Kto wie? Natomiast po godzinie 6 mamy poranny program Pora na Trójkę. Między godziną 6 a 8:45 poprowadzą dotychczasowa serwisantka Meloradia Małgorzata Łukomska i były prezenter Rockradia i Antyradia Łukasz Ciechański. A co ciekawe, do zespołu dołączyła Karolina Pilarczyk. Można ją było usłyszeć już w pierwszym programie porannym na antenie Trójki z tego nowego cyklu. Tam o weganizmie pani głównie opowiadała.
0: Natomiast ona sportem się zajmuje, tak?
1: Tak, jest ona jakąś drifterką jest, tam coś, coś ma wspólnego.
0: Więc na pewno o tym też chce mówić. Tak zapowiada w swoim poście na Facebooku, że właśnie podjęłaś te tematy sportu, które niekoniecznie są brane pod uwagę w mediach głównego nurtu.
1: I teraz tak, my sobie posłuchaliśmy podcastu, bo tu właśnie, tu taka ciekawostka. Dla tych, którzy chcą sobie słuchać audycji Trójki, a na przykład się spóźnili. Jest bardzo ciekawy podcast. Ja nie wiem, kto to robi. Nie wiem, gdzie w ogóle, czy to oficjalnie Polskie Radio, czy jakiś fan Trójki coś takiego tworzy. Ale, słuchajcie, i jest on dostępny tylko w podcastach Google. Więc podcast google.com i albo aplikacja mobilna i tam sobie wpisujecie Trójka. I znajdziecie podcast, w którym to są w zasadzie na bieżąco publikowane wszystkie audycje Trójki z muzyką, z wszystkim. Tam
0: ale niekoniecznie w całości.
1: Ale niekoniecznie w całości, tak. Zdarza się, że coś jest ucięte, nie ma też serwisów informacyjnych. Więc tam czasem może czegoś brakować, no ale dzięki temu na przykład mieliśmy okazję sobie posłuchać poranka. No i zapytam się, jak tobie się, jakie są twoje wrażenia z poranka? Bo powiem tak, wylała się fala hejtu na program poranny na Facebooku Trójki.
0: Powiem tak, nie słyszałam początku, bo istotnie został wycięty. Ponoć na początku pani prowadząca zaprezentowała horoskop i to mi się wydaje rzeczywiście, no może czymś takim, co niekoniecznie powinno się tam pojawić. Można było sobie ten element darować i rozumiem, że to się może trójkofanom nie podobać, bo jednak to nie są ich klimaty. Natomiast to, co było później, no to mi się wydaje taki poranek po prostu, jakich wiele. Bałam się trochę tego, że on będzie taki bardziej jakiś głupkowaty, no bo wiemy, jak czasami wyglądają poranki w stacjach komercyjnych.
1: Dokładnie. Jak są te
0: to czasem próbuje być śmieszne, ale nie wychodzi i jest aż przegięcie w drugą stronę. Tutaj no nie jest aż tak źle. Jest to, moim zdaniem, taki typowy poranek, nie jestem jakoś zachwycona, ale nie jest to źle poprowadzone. Jest już bulwers też wśród niektórych osób o poglądach prawicowych, bo ja tego nie wiedziałam, że pan Cichański zasłynął tym, że kilka lat temu, jak jeszcze pracował w antyradiu, kpił z katastrofy smoleńskiej. Tam wrzucał jakieś zdjęcia poćwiartowanych parówek z ketchupem, wiecie, ta druga Klaudia Jachira. I więc to się nie podoba niektórym osobom o prawicowych poglądach niezwiązanych z mediami publicznymi. Na zasadzie takich już tu wybieracie, taka jest krótka ławka, także to rzeczywiście mają powód do bulwersowania się, ale rzeczywiście nie było jakichś takich dużych błędów w tym poranku, no to na pewno, że program jest prowadzony w duecie, to on nadaje dynamiki.
1: I tak dokładnie.
0: A to jest poranka potrzebny.
1: Ja muszę powiedzieć tak, no ja mam wrażenie, że dzięki temu no, w

0: w miarę, ale też się wyrobić przed tym intrem, przed końcem tego intra. I tu rzeczywiście widać, no, że po prostu Łukasz Ciechański no, ma doświadczenie ze stacji komercyjnych i że te jakieś takie wzorce, bo no, stacje komercyjne mają swoje pewne dobre wzorce. Ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby wszystko z komercji przeszczepiać do radia publicznego, ale jednak trochę by można, a może nawet i więcej. I powiem tak, rzeczywiście ktoś, kto był przywiązany do starego programu porannego Trójki, do Zapraszamy do Trójki, rzeczywiście może się czuć zszokowany. Natomiast jak dla mnie, to ja mógłbym skomentować to tak i powiem szczerze, sam się po sobie nie spodziewałem takiego komentarza, ale powiem tak, no dziwne, że dopiero teraz. Dziwne, że dopiero teraz.
1: A wiesz, tu jest przynajmniej jakaś zmiana, bo potem to tak, tak. Trochę chcą zmieniać, a się nie wiedzą, co
0: dokładnie.
1: Chodzi, ale to za chwilę. Jest jeszcze, ale to zaraz przejdziemy do tego, co później. Jest jeszcze malutka zmiana, jeżeli chodzi o salon polityczny Trójki, prawda? Bo on się przesunął.
0: I szczerze mówiąc, wydaje mi się to też dość dobrym ruchem, że on jest o godzinie... Tak, że on jest na końcu programu porannego, a nie rozwala tego poranka. Bo kiedyś było o godzinie 8.13, a teraz został przesunięty na godzinę 8.45. Więc mamy jakby cały poranek, a potem mamy salon polityczny pani Beaty Michniewicz. No, prawdopodobnie po prostu do godziny 9.00. On sobie trwa. Jeżeli kogoś interesuje polityka, to sobie tego posłucha, a jak nie, to zmieni stację na te 15 minut i będzie sobie mógł wrócić na godzinę 9 do Trójki, bo wtedy od poniedziałku do czwartku mamy muzyczną pocztę UKF. Pan Tomasz Żonda będzie prowadził ten program.
1: On jest wierny.
0: Tak, on jest wierny. A w piątki mamy program Winien i Ma. To o godzinie 9.
1: Program Winien i Ma jest tu, gdzie był, a w przypadku muzycznej poczty mamy przeniesienie z 14 na 9. I to nie jest jedyne przeniesienie na wcześniejszą porę.
0: Dokładnie. Mamy też powtórkę z rozrywki, bo ona zamiast o 13 będzie się pojawiała od poniedziałku do czwartku o godzinie 10. Więc... Ja nie wiem, szczerze mówiąc.
1: Jeszcze nie wiem, co ja uważam.
0: Ja też nie wiem, co ja uważam. Spotkałem się z takimi głosami, że a po co ta powtórka z rozrywki tak wcześnie? Ludzie są w pracy, ludzie chcą słuchać muzyki, ale halo, ludzie o 13 to też są w pracy i też chcą słuchać muzyki. Więc ja nie wiem, o której ta powtórka powinna się pojawiać, żeby nie kolidować z tym, co
1: jest w pracy. Zalewskiego było 22.30.
0: I za krótko była.
1: I narzekali.
0: Za krótko była, tak.
1: Więc nie dogodzisz.
0: W piątki natomiast o godzinie 10 mamy program Myśli Dziecka 357 Katarzyny Stoparczyk. Od godziny 11 do 15 z kolei będzie emitowane nowe pasmo Trójka do trzeciej, prowadzone przez Piotra Majewskiego i Piotra Łodeja. W tym paśmie między innymi pojawią się reportaże, które były kiedyś emitowane po godzinie 18, oprócz tego o 11.40 5 będzie emitowana powieść w odcinkach, mini słuchowisko o godzinie 13.10. To mini słuchowisko to będzie taka krótka humoreska albo kryminał. No proszę, to niezły rozrzut. A także prezentowane będą zwroty i idiomy językowe, między innymi po angielsku, francusku czy włosku, znane z piosenek. Ty słuchałaś chyba troszeczkę tego programu, czy nie?
1: Troszeczkę, nie za dużo. No to mi się wydał takim... No typowym, niewyróżniającym się pasmem, no jakaś dynamika wiadomo, że jest, bo są dwie osoby, ale nie jest ono jakieś innowacyjne czy coś w tym rodzaju. Myślę, że warto skomentować postać pana Piotra Majewskiego jeszcze, bo Piotr Łodej, to przypominamy, to jest ten trójkowy budzik, który awansował, bo on chyba czekał na to tylko.
0: W końcu się będzie mógł wysypiać.
1: No wreszcie, Boże. Natomiast Piotr Majewski, to jest ciekawa historia, prawda? Bo on... był protegowanym, można tak chyba powiedzieć, Kuby Strzyczkowskiego, który chciał go uczynić swoim zastępcą, gdy jeszcze był dyrektorem. To jest dziennikarz, który był kiedyś w Trójce, a potem w Radiu dla Ciebie. No, ale pani Kamińska cały czas nie chciała tego pana Piotra Majewskiego nominować. Jak już Kuba Strzyczkowski odszedł, to nagle się okazało, że pan Piotr Majewski dostał nową funkcję szefa redakcji publicystyki kulturalnej, bo teraz oni zmienili redakcję publicystyki na redakcję publicystyki kulturalnej, bo ta Trójka ma mieć taki profil przecież kulturalno-muzyczno-rozrywkowy
0: tak jest.
1: I tej publicystyki w tym takim dosłownym rozumieniu oni się pozbywają, Więc tutaj nagle ten pan Majewski dostał taką funkcję, plus dostał 4-godzinny program od poniedziałku do piątku. To można by się było tak zastanowić, czyim on jest człowiekiem, czy bardziej

0: Kuby Strzyczkowskiego czy pani prezes i tego obecnego dyrektorstwa.
1: A może po prostu nikomu nie przeszkadza?
0: Może coś w tym rodzaju.
1: Poza tym, skoro pracował w RDC kiedyś, to zna się z panem Markiem Wiernikiem. No, to może w tę stronę należy czegoś szukać. Natomiast po godzinie 15 mamy w tonacji trójki, czyli tu się nie zmienia, ale prowadzący nam się trochę zmienią, bo będą Radosław Okrasko, Michał Kirmuć, Piotr Baron i Marek Wiernik. Natomiast po godzinie 16 mamy popołudniowe pasmo do trójki zaprasza i tu, powiem szczerze, ja do końca nie wiem, co to tu się będzie działo. No na pewno wiadomo, że się pojawia Witold Lazar, bo on się pojawił w czwartek, w piątek się pojawił Piotr Firan i jeszcze gdzieś Karol Gnat ma się pojawiać w tym
0: paśmie. No to znaczy plan jest niby taki, że 4 razy w tygodniu Lazar, raz w tygodniu Gnat, więc może jest tak, że akurat wczoraj ten Karol Gnat nie przyszedł i przyszedł Piotr Firan z czwórki, bo Karol Gnat też, przypomnijmy, na antenie jest od tam kilku tygodni, tak? On się już tam wprawia, więc to nie są dywagacje, czy będzie w ogóle, czy go nie będzie. No tylko być może coś tam jest jeszcze dopieszczane, jeżeli chodzi o kształt tego popołudnia, ale w ogóle nie wiadomo, o co chodzi w nim, prawda? Tak trochę.
1: Dokładnie. Dokładnie, tak jakoś powiem szczerze, nie bardzo też wiem, o co tu chodzi w tym programie popołudniowym, bo miałem okazję go posłać trochę i szczerze mówiąc, jakby mnie kto pytał o zdanie, a wiem, że nikt nie zapyta, ale i tak powiem.
0: No, ja zapytam, jakie jest twoje zdanie.
1: No to dobrze, to dziękuję, że chociaż ty. Proszę. Miałem co prawda bardziej na myśli Zarząd Polskiego Radia, ale słuchaj, wszystko przed tobą. Wszystko przed tobą, natomiast ja bym bardziej przesunął to jakiś duet prowadzących na popołudniówkę, czyli na ten tak zwany drive time, kiedy ludzie siedzą w samochodach, wracają z pracy do domu bardzo często, czy gdzieś tam sobie jedzą obiad i tak fajnie, żeby coś potowarzyszyło, tak jak podobnie jak na poranku, to żeby jednak coś tam takiego wrzucić, taką audycję, a między godziną tam 11 a 14, to myślę, że zdecydowanie mógłby tam być jeden prowadzący z jakąś taką nieinwazyjną audycją. Nie wiem, czy dobrym pomysłem jest na przykład wrzucanie tam reportażu.
0: Też nie wiem, ale rzeczywiście tak jest, no to jest taki utarty układ, prawda, w wielu miejscach. Mamy rano duet, no i jeżeli już, no to on się po południu też się często pojawiają, chociaż to nie takie oczywiste jak w przypadku poranków, ale no przecież tam dalej chyba są po południu jakieś materiały reporterskie, więc co tak naprawdę się zmieniło poza nazwą i prowadzącymi i tym, że te reportaże stamtąd wyrzucili, dalej jest jakieś podsumowanie dnia ekonomiczne po 18, więc tutaj no nikt nie wymyślił koła, i nie ma chyba na to jakiejś takiej innowacyjnej wizji.
1: Dokładnie, no ale zobaczymy, wszak ramówka ma charakter przejściowy, tymczasowy, więc to się jeszcze może zmienić. Między godziną 19 a 22 będą nadawane od poniedziałku do czwartku godzinne autorskie audycje muzyczne. Ich autorami mają
0: to
1: być...
0: To tak jeszcze nie wygląda chyba, bo na razie tak. To były dwugodzinne.
1: Dwugodzinne, ale, ale mają być po... No tu w ogóle jeszcze się sporo tak. Zmienia. Ich autorami mają być między innymi Michał Margański w poniedziałki o godzinie 19, Jan Ptaszyn-Wróblewski w poniedziałki o 21, Marek Wierniko we wtorki o 20, Piotr Baron w środy o 20, Marta Malinowska w czwartki o 19, a w piątki w tym paśmie pozostaje program Piotra Barona zatytułowany Moje Przeboje.
0: Czyli to ten taki, wiecie, zastępnik za listę,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, mówimy, który, co no być. Właśnie, powinna być lista, a listy nie ma i chyba tak szybko nie będzie, no chyba, że...
0: Jakaś nowa.
1: No właśnie, albo po prostu no, dyrekcja wyda prikaz, że ma być lista. No to będzie lista, tylko ciekawe, kto ją poprowadzi. Ale myślę, że ktoś się znajdzie.
0: Kodymowski.
1: Ja cię proszę, wypluj to słowo, bo jak nawet nie mam jakiegoś, nie wiem, nabożnego szacunku do trójki i daleki jestem od takich bardzo wiernych miłośników trójki programu Trzeciego Polskiego Radia, to jednak lista prowadzona przez tego prezentera to chyba jednak, no nie. To już by było nawet i dla mnie za dużo. Natomiast tak, Klub Trójki ma zostać przeniesiony z godziny 21 na 22, ale na razie to się jeszcze nie stało. Tak, na razie jeszcze...
0: W tym tygodniu, co minął, bo teraz to nikt nie wie, co się będzie działo.
1: Dokładnie. Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze mamy weekendową ramówkę i tak naprawdę to tak, jest sporo rzeczy, które pozostaje, bo Śniadanie w Trójce pozostaje, audycja podzwrotnikowa.
0: No przecież.
1: No, trójkowo-filmowo, lista osobista, francuski łącznik, trzecia strona medalu. Na przykład będzie jeszcze chyba w niedzielę po 12:00 rock and roll historia powszechna, no ale to raczej będą powtórki po prostu tego, co tam tak. Piotr Metz swego czasu zrobił. Ale z nowości, bo są też nowości, wyobraź sobie, że będzie audycja lifestyle'owa.
0: O Boże.
1: W niedzielę, między 8:00 a 9:00. I poprowadzi ją Anna Popek.
0: O Jezu. No. Wspaniale. Wszyscy tak. Tylko fani już się zacierają rączki.
1: Anna Popek, ja pamiętam, że pani Anna Popek to kiedyś się pojawiła w Radiu Wnet i tam opowiadała na przykład o jakichś swoich wrażeniach z pielgrzymki. To ciekawe, czy to będą takie audycje lifestyle'owe też w Trójce. Bo to niedziela, to...
0: No się okaże. Są jeszcze ploteczki, że program Gitarą i Piórem ma się pojawiać w niedzielę o 20:00. Nie wiemy jeszcze, czy to prawda.
1: I wirtualne media, bo to wirtualne media pisały o tym, że ma być muzyka klubowa w Trójce. I to w weekendy przez 6 godzin, a tak w tygodniu przez 2. Tylko ja się pytam,

0: Edy.
1: Nie wiemy tego jeszcze, może chodzi o noce, ale w sumie to trudno stwierdzić, więc myślę, że będziemy wam tutaj uzupełniać informacje o tej trójce.
0: Tak, bo na razie wiemy tyle, to prez dotarł do jakiegoś szkicu ramówki, no i to się tak mniej więcej zgadza, tam wiadomo, pewne rzeczy są rozbieżne, o tym mówiliśmy, a zobaczymy, jak to będzie od przyszłego tygodnia, no i prawdopodobnie jeszcze pewne rzeczy będą dopinane, bo no, ta tymczasowość tej ramówki to wiele mówi. Cóż, powiem tak, nie jest źle. Trójka to nadal jest radio, które nie ma takiej jakiejś spójności, więc tu ja się wzrostu słuchalności nie spodziewam. Ten poranek jest takim dobrym prognostykiem w kierunku tego, gdzie należałoby to wszystko jednak mimo wszystko kierować i jak to powinno funkcjonować, jak powinno funkcjonować radio w XXI wieku, nawet jeżeli jest polskim radiem i jeżeli chcemy, powiedzmy, podążać za jakimiś takimi zachodnimi trendami, które się sprawdzają, proszę sobie sprawdzić, jaką słuchalność ma chociażby BBC, jedynka czy dwójka, to wydaje mi się, że to byłby dobry trop, natomiast no na razie nic na to nie wskazuje i ja się też nie spodziewam wzrostu słuchalności trójki w najbliższym czasie. Ja się wręcz przeciwnie spodziewam spadku słuchalności trójki w najbliższym czasie.
1: Właśnie miałam powiedzieć taką prawdę oczywistą, ale myślę, że zrozumiesz, do czego zmierzam. Ani Agnieszka Kamińska, ani Michał Narkiewicz Jotko nie są Witoldem Laskowskim.
0: Tak.
1: W tym sensie, że nie mają jakiegoś dobrego, złego, mniej lub bardziej kontrowersyjnego, ale całościowego pomysłu na przewrót tej anteny, który oczywiście by się nie spodobał słuchaczom teraźniejszym, ale tak naprawdę zmienia się nie aż tak znowu dużo. Poza tym porankiem można by powiedzieć, że w niektórych miejscach po prostu zmieniają się nazwy i są pasma pozamieniane, więc nie spodziewałabym się, aby to sprawiło, że przybędą tutaj nowi słuchacze. Co najwyżej będzie odpływ, bo teraz co by się nie zrobiło, to i tak będzie odpływ, no bo wiadomo, jaka jest sytuacja wokół trójki i też wiadomo, jakie podejście mają trójkofani, prawda? Ale nie ma tutaj jakiegoś nie wiadomo jakiejś zmiany, rewolucji na zasadzie, że będzie Britney Spears, tak jak było za Laskowskiego, która sprawiłaby, że przyjdą słuchacze całkiem nowi.
0: Dokładnie, więc no, zmiany jakieś są, pewne kierunki może nawet i dobre, natomiast to nie jest tak, że jak zmienimy jedną audycję, jedna jaskółka wiosny nie czyni. Tu naprawdę trzeba by było porządnie to wysprzątać antenę trójki, no i też poza wszystkim, ale to jest poważniejszy problem i tu w ogóle dyskusja na temat anten Polskiego Radia i na temat tego, jak to właściwie powinno wyglądać, bo ja mogę być za zmianami, ale to, co mi się bardzo nie podoba, no oczywiście wiadomo, to ci ludzie sami z trójki też gdzieś tam odchodzą, ale też no nie podoba mi się mimo wszystko to, że dla tych ludzi tak naprawdę w tym momencie to nie za bardzo jest gdziekolwiek miejsce, gdyby oni nawet chcieli zostać. To na antenie, jeżeli realizujemy jakąś nową wizję, a powiedzmy ktoś nie będzie do tego przygotowany, czy merytorycznie, czy jakoś tak osobiście po prostu, no to nie będzie dla nich miejsca. A to też tak nie powinno być.
1: No, to jest prawda. No dobrze, ale bez względu na to, co my tam sobie będziemy o tym sądzić, to ci wierni trójkofani będą mieli wiadomo jakie opinie na ten temat.
0: Oczywiście.
1: Piosenka, którą teraz zagramy, w pełni im odpowiada, a jest to utwór, który pan Patrycjusz Wyżga, o którym była mowa, że z trójki odchodzi, zagrał w swojej audycji Zapraszamy do trójki, takiej dość sugestywnej, pierwszej po powrocie swoim z urlopu, wtedy w maju, kiedy była mowa właśnie, kiedy była ta sytuacja z Markiem Niedźwieckim, kiedy już antena zaczynała upadać na tych przynajmniej kilka dni, dopóki Strzyczkowskiego nie powołano na dyrektora. Wtedy nie wiedzieliśmy, czy pan Wyżga odejdzie z trójki, czy nie. On wtedy nie odszedł, nie podjął tej decyzji w maju, tak jak inni dziennikarze, ale no, jak już mówiliśmy wielokrotnie, nie oczekujemy od dziennikarzy heroizmu, a on no, wprost sygnalizował, że wie, co się dzieje i że to mu się nie podoba. I tę audycję zakończył piosenką Wojciecha Młynarskiego. Co by tu jeszcze spieprzyć, panowie? No to teraz posłuchajmy.
0: I panie, teraz już i panie.
1: Tak.
2: RTV o radiu i telewizji.

0: Wiemy wszystko.
1: Minęła godzina 18, a my jeszcze w polu. A my jeszcze w polu, jeszcze.
2: Jeszcze dwa wejścia i...
1: I wspomnienia.
2: I niespodzianka, wspominanie. Także zostańcie z nami, jesteśmy cały czas w radiu. I w polskim radiu jesteśmy i tak nie po kolei trochę idziemy, bo teraz będzie o jedynce, a za chwilę o czwórce. Ale
1: tak
2: to
1: jest.
2: Wszystko dlatego, że ta trójka wywołuje tyle emocji, a pozostałe anteny chyba nieco mniej. A na początek, jak już wspomniałam o jedynce, bo tutaj zmiana na antenie radiowej jedynki, wystartowało dziś nowe poranne pasmo Wolna Sobota z jedynką, które zastąpiło właśnie ten dzień tygodnia, czyli w sobotę Sygnały Dnia. O tym też już mówiliśmy, że w soboty Sygnałów Dnia nie będzie, ale spokojnie od poniedziałku do piątku ten program zostaje. No a w sobotę będzie właśnie Wolna Sobota. Audycja zaczynać ma się o godzinie 6, potrwa do 9, chyba tu nie ma zaskoczeń. Prowadzić ją będzie dziennikarz znany z Sygnałów Dnia i Lata z Radiem, Daniel Wydrych. W bloku znajdą się m.in. Omówienia najważniejszych wydarzeń kulturalnych i sportowych, reportaże, przeglądy newsów z mediów społecznościowych z całego tygodnia. Ma być natomiast znacznie mniej bieżącej polityki. Czy na pewno? Zaraz się okaże. Wydrych przyznaje, że bardzo liczy na żywy udział słuchaczy, z którymi będzie kontaktować się na bieżąco telefonicznie i za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tak więc no ma to być teoretycznie taki lżejszy program. No ale w trzeciej godzinie audycji przeglądy prasy będą, ale to nie tak jakieś, wiecie, lekkiej prasy, nie wiem, przedplotkarskiej. No przynajmniej na to się nie zapowiada. No to będą przeglądy prasy z całego tygodnia i je będzie przygotowywać i prezentować Aleksander Wierzejski. Dlaczego wnoszę, że to nie będą takie leciutkie weekendowe przeglądy prasy? Bo on jest dziennikarzem związanym z portalem Poland Daily, a wcześniej był związany z Radiem Wnet i Telewizją Republika. Także wiecie, o co chodzi, wiecie, jaka jest linia partyjna, więc się można domyślać, z jakim nastawieniem będą prezentowane te przeglądy, no chyba, że się mylę i pan Wierzejski tutaj pokaże jakąś swoją inną twarz i będzie jakieś takie ciekawostki z prasy wyciągał, takie w sam raz na Wolną Sobotę. Przenosimy się do czwórki. Czy ktoś jeszcze w ogóle pamięta, że istnieje taki kanał Polskiego Radia?
1: Jak na pewno pamiętają ci, którzy słuchają radia przez internet albo mają dostęp do radia cyfrowego, do DAB+.
2: Tak, bo tylko tam już od kilku lat czwórki można słuchać. No i ona ma dla nas nowe propozycje programowe. Jest tutaj, myślę, kilka ciekawych programów. Podzieliliśmy sobie je na dwie części. Jedne to takie, nie wiem jak je nazwać, no
1: słowne.
2: Programy. Tak, audycje słowne, publicystyczne, nawiązujące do różnych tematów, różnych obszarów. No a drugi to audycje muzyczne. I to właśnie, jeśli chodzi o te słowne, jest najwięcej nowości. No na przykład, jeżeli jesteście fanami gier komputerowych i e-sportu, no to dla was jest audycja Łukasza Chmiela, gamingowy Flash, pojawiający się we wtorki i czwartki o 8.45. To będzie audycja zawierająca aktualności ze świata gamingu, premiery, wyniki meczów, starć ligowych oraz mistrzostw. Z kolei w piątkowych audycjach Rozbiegani o godzinie 9, raz w miesiącu one będą emitowane, będzie można posłuchać o klubach i drużynach studenckich, bo w ogóle tematyka studencka będzie tutaj bardzo istotnym elementem tej nowej ramówki. Tak uporządkowałam te informacje, że opowiadamy o tym, co się dzieje rano, później co na popołudnie ma dla nas czwórka, no tylko że w różne dni tygodnia te poszczególne propozycje się pojawiają. Natomiast codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 10.30 w cyklu książki w czwórce będzie można posłuchać fragmentów dzieł z kanonu literatury polskiej i światowej, a w piątki rano o godzinie 10.40 w cyklu Sztuka Młodych informacji na temat tego, co ciekawego dzieje się na polskich uczelniach artystycznych, w szkołach średnich i kołach naukowych oraz na wystawach. No właśnie, wspominałam o audycjach studenckich. Taką właśnie jest Strefa Studenta, nowa audycja, w której we wtorki o 14.00 Weronika Puszkar omówi tematykę interesującą dla studentów. I będą się pojawiały takie zagadnienia jak kierunki i uczelnie, no nie wiem, czy w październiku jest sens o tym mówić, już się wszyscy zapisali na studia te, jakie tam chcieli, także nie wiem. Praktyki, no to zawsze aktualne będzie. Nauka online, no właśnie, to teraz takie na czasie. Studia za granicą, koła studenckie, zdalne sesje, akademiki i mieszkania, koszty studiów online, życie studentów w dobie pandemii, czy rynek pracy dla młodych w tym trudnym czasie. Podobna tematyka będzie też poruszana w środy i w czwartki o godzinie 15.45 w programie Strefa Studenta Ekspres, takie krótsze, ekspresowe wydanie. W cyklu reporterskim Ekonomik we wtorki o 14.45 znajdą się tematy budżetu domowego, rady jak oszczędzać, jak pożyczać i się nie zadłużać. Z kolei w każdą środę o 14.45 Szymon Jaworski zaprezentuje cykl reporterski Droga do pracy, w którym znajdą się praktyczne wskazówki, jak i gdzie szukać zatrudnienia i od czego zacząć. Nowością będzie również cykl OMG, czy w zasadzie powinnam powiedzieć OMG, żeby było tak bardziej światowo. Rozwinięcie tego skrótu w tym akurat przypadku tej audycji to ogarniamy mowę geeka. Moim zdaniem bardzo kreatywny pomysł, żeby tak właśnie taki tytuł wymyślić i takie rozwinięcie tego skrótu. To jest cykl reporterski o języku w sieci. On się będzie pojawiał w czwartki po godzinie 17, a prowadzącą będzie Agata Nowotnik. To taki dla ciebie chyba program. Myślę, że jakoś ci bliska tematyka.
1: Tak. To z pewnością bliska mi tematyka, natomiast no, raczej podejrzewam, że większość z tych terminów, które tam gdzieś będą, bo zakładam, że to właśnie o tym będzie, o różnego rodzaju takich terminach z branży IT i podobnych rzeczach, no to pewnie już to i tak znam, ale kiedyś pewnie rzucę uchem, jak nie zapomnę. Natomiast teraz przechodzimy do muzycznych propozycji, jakie ma nam do zaoferowania czwórka. No i mamy tu nową audycję, Plantacja Dźwięku. Te audycje prowadzić będzie Małgorzata Jakubowska. Ona pojawiać się będzie w każdy wtorek o godzinie...
2: Podobało mi się to, że z wtorku i czwartku zrobiłeś czwartek.
1: Czwartek, tak, to ładnie. No też jestem kreatywny, jak widzisz, nawet jak nie do końca jest to przewidziane. Ale w każdy wtorek o godzinie 9 ta audycja będzie się pojawiać. Małgorzata Jakubowska zaprezentuje utwory z pogranicza soulu, R&B, K-house'u? Czym się różni K-house od house'u?
2: A ty mnie pytasz?
1: A może
2: K-house to samo co K-pop?
1: K-pop, może właśnie, koreański house. To
2: ale ciekawe. Może niekoniecznie, ale K-pop też będzie na antenie.
1: No, będzie. I muzyka eksperymentalna też będzie w tej audycji, muzyka elektroniczna i dream popowej. Również muzyki będziemy mogli tu posłuchać. Oprócz tego słuchacze będą mogli proponować swoje piosenki. No więc rzeczywiście będzie interesująco. Natomiast w każdą sobotę o godzinie 18 aż do połowy listopada czwórka zaprezentuje występy artystów grających na tegorocznej czwartej scenie czwórki. No i jeszcze tu mamy cały wypis audycji muzycznych, które już w większości były na antenie programu czwartego, klubowe ikony i kluboteka, to są audycje, które prowadzi DJ Bird. Bastion i Funkadelia to prowadzi Funk Harper. Poralexa, kto może prowadzić Poralexa?
2: Lex,
1: brawo. I to jest audycja z muzyką elektroniczną. Z kolei program Niedzielna Sesja, który prowadzi Tomek Rawski, to jest audycja również z elektroniką. Natomiast jeżeli ktoś ma ochotę na dance, no to jest audycja Prywatka. No i Wszystko Gra. To jest program, który prowadzi ta sama pani, czyli Ula Kaczyńska. We Wszystko Gra, z tego co wiem, będzie muzyka polska. No chyba, że również i w Prywatce będzie polska muzyka dance, ale to już zapowiada się wtedy dość osobliwie, jak na czwórkę. Rockblock, Bartek Koziczyński, ten program poprowadzi, muzyka rockowa, Numer Raz Wita Was i Czwarta Fala Dużego P, to będą audycje z hip-hopem i rapem. Pogłos to z kolei audycja prowadzona przez youtubera Gargamela, który nawet jeżeli czasem w swoich filmach, których ostatnio jakoś nie widzę, ale który jeżeli nawet czasem w swoich filmach miał coś ciekawego do powiedzenia, to mnie zawsze strasznie irytował swoją manią na podkreślanie różnych swoich fragmentów wypowiedzi za pomocą niebotycznego przesteru. Po prostu przez to strasznie źle oglądało się jakiekolwiek jego wypowiedzi. Natomiast mamy jeszcze Off Control Mateusza Tomaszuka. W ramówce pozostają również strefa Drake Makena. Będzie audycja to z muzyką reggae, folkow. Maciej Szajkowski zaprasza na ten program. O, ten audycję Macieja Szajkowskiego to długo, długo już są na antenie. I pozostaną. No i będzie jeszcze teraz K-pop, czyli audycja z muzyką koreańską. Z popem koreańskim.
2: Tak będzie, muzyka, która ma wielu fanów.
1: Ale z południa, żeby nie było. Chyba, że tam... tak. Chyba, że ktoś tam pociąbo zagra, no ale to...
2: Coś czuję, że jednak nie o to tutaj chodzi, tylko o BTS, a nie o pociąbo. A u nas teraz zupełnie inne klimaty. Nie czwórkowe, ale nie mogłam po prostu sobie odpuścić tego, że skoro jest tyle audycji dla studentów, z czego ta strefa studenta jawi się taką najważniejszą, no to jest taki utwór opisujący studencką rzeczywistość jakieś kilkadziesiąt lat temu, a w strefie studenta będziemy mieć studencką rzeczywistość obecnie. Ten utwór chyba już kiedyś u nas był, ale sobie zupełnie nie możemy przypomnieć kiedy, więc mamy nadzieję, że wy też albo nie pamiętacie, albo chcielibyście jeszcze raz usłyszeć Andrzeja Rosiewicza, tak, bo on kiedyś takie utwory śpiewał, teraz to tam inne, tramping, trendy, endy, inne tam klimaty, płonie tańcza i płacze geje, no a kiedyś śpiewał takie utwory jak Student Żebrak, ale pan.
1: Radio DHT. Bardzo to ładna piosenka, ale się już skończyła.
2: Tak, a my dalej pozostajemy w świecie radiowym, w eterze lokalnym chyba przede wszystkim, bo garść tego rodzaju informacji, też zahaczymy o radiofonię internetową, cyfrową, no będzie tego jeszcze troszeczkę, a potem już wspominamy. Już tydzień temu mówiliśmy o tym, że w Koninie startuje któreś już z kolei w tym mieście, w historii tego miasta,
1: radio
2: lokalne radio, Radio Konin FM tym razem, bo tak. Kiedyś było bez FM. No i to radio doczekało się już streamu w internecie, więc nawet nie będąc mieszkańcem Konina, tudzież nie będąc w tym mieście, można tego radia posłuchać i my skwapliwie skorzystaliśmy z tej możliwości. Co uważasz?
1: Na wstępie... Bardzo się,
2: listu, no
1: tak, bardzo się cieszę, że mamy do czynienia z kolejną rozgłośnią lokalną.
2: No to wiemy,
1: to jest, tak, i to jest, i to jest rzecz pozytywna, jaką mogę powiedzieć o Radiu Konin FM. No teraz co do muzyki. Stacja prezentuje dość osobliwą mieszankę muzyki tanecznej, muzyki disco polo, utworów starszych. I czy czegoś jeszcze? O czymś zapomniałem?
2: Disco polo.
1: I jakieś tam brzmienia cygańskie wręcz nawet, takie trochę zahaczające, czy jakieś takie biesiadne nam się od czasu do czasu pojawiają. Powiem szczerze, dla mnie ta mieszanka jest absolutnie niestrawna. Ja nie mam nic przeciwko muzyce tanecznej. Ja wiem, że trzeba wyrabiać polskie normy grając, jeżeli no, kierujemy się w stronę muzyki tanecznej, to nawet i muzykę disco polo, tak, jeżeli chcemy, żeby to było spójne, ale nawet te piosenki, które tam są, to po prostu ta mieszanka jest jakaś taka osobiście dla mnie nie bardzo strawna. Często są to utwory jakieś totalnie nieznane i też poziom ich wykonania niekiedy wcale nie jest jakiś taki rewelacyjny. Sporo różnych dziwnych coverów tam się pojawia. Jakaś Monika Borys, co ty królu złoty w jakiejś dziwnej tanecznej wersji. Pierwszy raz to usłyszałem.
2: Tak.
1: Obok tego potrafi zagrać na przykład Grażyna Łabaszewska chyba, tak? Jakiś taki bardzo spokojny utwór się tam pojawił.
2: Akurat tego tam nie słyszałam, ale no jakiś perfekt, to tam będzie, a za chwilę właśnie będzie coś tanecznego, jakiś akcent, coś tam takiego, więc no rozumiem, wiemy oczywiście, że brzmienia taneczne się sprawdzają, że ludzie to lubią, ale tutaj to już jest tak, no, hardkorowo, powiedziałabym, w porównaniu do innych stacji z tego typu brzmienia.
1: Dokładnie. Tak sobie na przykład świeżyłem dla porównania Trendy Radio, którego dawno, dawno nie słuchałem i powiem szczerze, że zdecydowanie jakoś bardziej podeszła mi ta ich playlista, mimo klasyki w nocy, którą grają, to chyba, żeby mniejsze za X-y płacić, ale tam po prostu jest to, mam wrażenie, jednak mimo wszystko bardziej spójne. Tu na razie też i prezenterzy chyba nie do końca się potrafili rozkręcić, bo na razie to jakoś tak wszystko wygląda, że się uczą, ale no miejmy nadzieję, że się nauczą i że to będzie wszystko dobrze brzmiało i że będzie jakoś fajnie.
2: No właśnie, bo ci prezenterzy, no powiem szczerze, że jest takie wrażenie czasami pewnej sztuczności w tych ich wejściach, prawda? Oczywiście rozumiem, że to nie jest łatwe w pierwszych dniach na antenie się pojawić już w takim właściwym kształcie. My tu też mamy różne wpadki. Ja na początku, no akurat RTV jest moją pierwszą audycją prowadzoną w radiu, więc też byłam taką debiutantką, nadal nią jestem, bo przecież dalej się jakoś tam uczę, się cały czas uczę.
1: Ja też się cały czas uczę.
2: Ale ty masz o ile dłuższy staż.
1: Ale się cały czas uczę.
2: Więc wiem, z jednej strony, że to łatwo krytykować, ale po prostu no wydaje mi się, że też warto wiedzieć, co ewentualnie, nad czym można popracować.
1: Ja szczerze mówiąc, to ja mam wrażenie, że te wejścia, przynajmniej w pierwszym dniu emisji Radia Konin FM, to były po prostu nagrane.
2: Nagrane, tak, oczywiście, ale właśnie, no może im tak łatwiej jest na przykład na ten moment. Co nie zmienia faktu, że właśnie czuję się jakiś taki brak naturalności w tym wszystkim. Niektóre wejścia są lokalne, a niektóre Żelek, Wałęsa, coś tam.
1: Tak, czyli takie typowe Michałki z internetu.
2: Tak, dokładnie. Więc no, oczywiście kibicujemy, jak to wszystkim projektom lokalnym, trzymamy kciuki, natomiast to po prostu chyba radio nie dla mnie muzycznie, bo też jak najbardziej rozumiem potrzebę emitowania muzyki tanecznej, choć nie jest ona moją muzyką najbliższą sercu, ale tutaj to już jest dla koneserów takiego gatunku.
1: Wiesz co, ja mam sentyment do na przykład Eurodance'u, czy do muzyki tanecznej tak ogólnie. Faktem też nie mogę już z biegiem lat jej słuchać jakoś dużo, bo po prostu nie jestem w stanie, ale no nawet i dla mnie jako dla osoby, która ma też sentyment do tych brzmień, to jakoś też ten dobór muzyki, zestaw, ta playlista, no nie jest jakaś najtrafniejsza. Chociaż pojawiały się gdzieniegdzie głosy, na przykład na forum Radio Polski, że ludziom się podobało, że to takie, no, takie wynalazki gdzieś tam odkopane, ale to ja mam wrażenie, że okej, co innego to jest odkopać jakąś piosenkę, która kiedyś była jakimś tam powiedzmy przebojem, a została teraz zapomniana, bo są takie utwory, a co innego wyciągnąć coś, co w ogóle nigdy nie było znane, nikt na to nigdy nie zwrócił uwagi i z jakiegoś powodu bardzo często nie zwrócił na to uwagi, bo po prostu utwór był słaby.
2: No tak. Nieco inna muzyka zapowiada się, bo to jeszcze nie wiadomo dokładnie, co będzie w kolejnym radiu lokalnym, które startuje już niedługo w zasadzie, już się testują na częstotliwości 97,5. W Szczecinie trwają już testy radia Super FM. Oficjalny start jest planowany na 16 października na godzinę 12. Więc na ten moment tam jest muzyka i chyba niewiele jeszcze się dzieje więcej. Nie wiemy, czy w czasie testów mają jeszcze jakieś plany, żeby robić jakieś testowe audycje, czy coś takiego. Na ten moment się zapowiada, że to jest taka muzyka środka w dosłownym rozumieniu, prawda?
1: Taki tak, pop. Co nikogo w żaden sposób ani nie zaskoczy, ani nikogo nie zniechęci.
2: Nie będzie przeszkadzać. Mhm. Więc nie wiem, no ja, mnie się nawet podoba taki wybór, bo rozumiem, że można trafić do, że chce się trafić do wszystkich, ale z drugiej strony, czy wtedy nie jest tak, że się trafia do nikogo, tego nie wiem.
1: Ale warto pamiętać też, że to będzie tak naprawdę pierwsze lokalne, komercyjne radio, a właściwie nie pierwsze. Jest?
2: No w tym sensie, że na ten moment jest.
1: Tak, no właśnie, w tym momencie, na ten moment, bo już kiedyś coś tam było, ale na razie to w Szczecinie to będzie jedyne takie komercyjne, lokalne radio. Tak, o to mi chodziło.
2: Tak, bo było kilka takich stacji, ale wszystkie wchłonięte zostały przez sieciówki. Więc na pewno posłuchamy już szczególnie, kiedy wystartują oficjalnie i damy znać, jakie są nasze wrażenia. Jeżeli słuchaliście Radia Konin FM, to też piszcie facebook.com/radio DHT lub na naszej stronie internetowej. Jeżeli słuchaliście testów Super FM, to też piszcie, no, jak jesteście ze Szczecina albo dotrzecie do adresu streamu w internecie, no to możecie słuchać i czekać na ten oficjalny start. Co do tego, co w przyszłości się pojawi w eterze, to już znamy rozstrzygnięcie, jeżeli chodzi o konkurs w Limanowej na częstotliwości 103. Tam będzie nadawało radio Profeto. No jeszcze nie wiemy kiedy, wiemy jak to jest z procedurami, ale już możemy powiedzieć, że tak będzie. Teraz przenieść się możemy do radia cyfrowego, jak wspomniałam. Radio Bezpieczna Podróż, wiecie, to radio dla osób wykluczonych, niepełnosprawnych, kierowców i tak
1: i
2: dalej.
1: Emerytów.
2: I emerytów. Obecne w DAB-ie właśnie w Warszawie, też w innych miastach, chyba w Gdańsku, we Wrocławiu. Teraz kolejne miasto dołączyło do tej listy, to są Katowice. Tam teraz można tego słuchać. Co do kolejnych informacji odnośnie DAB-u, to przeniesiemy się do Polskiego Radia, bo w nocy z 30 września na 1 października uruchomiono aż 10 nowych nadajników DAB+. Dostęp do cyfrowego multipleksu Polskiego Radia zyskali kolejni mieszkańcy Dolnego Śląska, Małopolski, Wielkopolski, Podkarpacia, Ziemi Lubuskiej i Województwa Śląskiego. Wśród miejsc, w których uruchomiono nadajniki właśnie multipleksu Polskiego Radia, znalazły się takie miejscowości jak Legnica i Polkowice, Tarnów i Góra Prechyba koło Szczawnicy, Kalisz, Przemyśl i Leżajsk, Gorzów Wielkopolski oraz Częstochowa i Góra Skrzyczne koło Szczyrku. To, że to jest w ogóle możliwe, to jest efekt przetargu ogłoszonego w czerwcu 2019 roku i przewidziano wówczas jeszcze nowe emisje w województwie mazowieckim, tam chyba koło Siedlec, na przykład Radomia, ale jednak z uwagi na brak oferty spełniającej przedstawione warunki, ta część postępowania została powtórzona i ponoć nadajniki mają jeszcze zostać uruchomione w tym roku. Także jak będą, to Wam oczywiście o tym powiemy. Natomiast taka ciekawostka, Polskie Radio jako jeden z celów na najbliższe 4 lata wyznaczyło sobie pokrycie niemal całej powierzchni Polski sygnałem radiofonii cyfrowej DAB+, w jak najszybszym czasie. Tak właśnie zapisało w swojej karcie powinności przedstawionej Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. To jest ten dokument, w który media publiczne muszą składać. Telewizja Polska też go złożyła. Tam, przypomnijmy, zapisali na przykład, że planują stworzyć te nowe kanały, tam TVP Kobieta na przykład, a ci mają taki cel właśnie, żeby ekspansję DAB+ jakoś wreszcie wznowić, bo to tak się rozwija, tyle lat to już jest, a spowolniło nieco, jeżeli chodzi o tempo, bo to się miało pierwotnie rozwijać jednak nieco szybciej, potem zmieniono plany, uznano, że zawieszają tę ekspansję i teraz wracają do tego. Docelowo do końca września 2023 roku zasięgiem nadawania w tej technologii miałoby być pokryte 61% powierzchni kraju. Czy tak będzie, czy znowu zmienią zdanie, się okaże. I pozostając w radiu cyfrowym, jeszcze co do nadawców komercyjnych nadających w DAB-ie, no jednym przybywa, jeżeli chodzi o Polskie Radio, innym trochę ubywa, bo 2 października uboższa stała się oferta multiplexów DAB-cast nadających w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Z listy rozgłośni biorących udział w testach zniknęło Radio Kolor, Radio Campus oraz cyfrowe stacje Radia Bielsko. W Warszawie i Gdańsku DAB-cast transmituje obecnie po 6 programów, a we Wrocławiu to są 4 programy. I tak już podsumowując, po zmianach w każdym z miast, gdzie dostępna jest usługa DAB-cast, nadawane są Radio Maryja, Muzo FM i Radio Bezpieczna Podróż, a ponadto w Warszawie także Radio 7 z Mławy, Radio Rekord z Radomia i Radio Profeto, we Wrocławiu Radio RAM, a w Gdańsku Radio KSZB z Gdyni, Norda FM z Wejherowa i Radio 7 z Mławy.
1: A teraz przechodzimy do radia internetowego, ale zanim przejdziemy jeszcze do informacji, którą tu ma w naszych notatkach, to tak jeszcze na moment powrócimy poniekąd do Radia Bezpieczna Podróż, bo mamy transfer, słuchajcie, mamy transfer z Radia Bezpieczna Podróż i to uwaga do nas, do Radia DHT. Być może pamiętacie, w którymś odcinku RTV nawet zdaje się, o tym wspominaliśmy, że na antenie Radia Bezpieczna Podróż była taka audycja jak Temat Tabu. Prowadzącym był Łukasz Kisielewski. No i od przyszłego tygodnia najprawdopodobniej, jeżeli wszystko ułoży się dobrze, jeżeli technika i goście nie zawiodą, to audycja Łukasza na antenie Radia DHT pojawiać się będzie w niedzielne wieczory po godzinie 21. Też będzie to audycja tematyką zbliżona do tego, co prezentował na antenie Radia Bezpieczna Podróż, czyli tematy, no, tematy ważne, tematy trudne, o których w mediach bardzo często się nie mówi z różnych przyczyn, albo po prostu no, nie wszyscy wiedzą, jak na te tematy mówić. Zatem zapraszamy Was bardzo serdecznie na audycję Łukasza w najbliższą, no nie, nie w najbliższą niedzielę, tylko za tydzień, w niedzielę po godzinie...
2: A czy my już wymyśliliśmy tytuł, czy to jeszcze nie
1: Jeszcze cały czas praca trwa nad tytułem tej audycji, więc jeżeli ktoś z Was ma jakiś ciekawy pomysł, to też zapraszamy, możecie...
2: A właśnie,
1: tak, możecie Łukaszowi pomóc, bo sam tak właśnie się zastanawia, jakby tę audycję nazwać, więc jeszcze chwilę ma do namysłu, a my tym samym również mamy moment jeszcze na to. Także zapraszamy w niedzielę za tydzień po 21, a teraz przechodzimy do innego radia internetowego, które to w przyszłym tygodniu ma wystartować, bo to Fundacja Polska Odnowa, finansująca ruch Polska 2050 Szymona Hołowni, w przyszłym tygodniu uruchomi radio internetowe. Pomysłodawcą rozgłośni jest Bartek Wejman, były dziennikarz i redaktor naczelny nieistniejącego już radia PIN. Początkowo jedynym nadawanym na żywo programem będzie prowadzony przez niego poranek w godzinach 6-9. W ramówce znajdą się również autorskie audycje udostępniane po emisji w formie podcastów. Jak przekonuje Wejman, ruch społeczny, który zainicjował powstanie anteny, nie jest w żaden sposób polityczny. To się okaże. Radio ma grać w formacie AC, czyli Adult Contemporary, z uwzględnieniem muzyki typu chill out i jazz. No to ciekawe połączenie.
2: No bo skoro on był w Radiu PIN, no to pewnie jakieś mu bliskie klimaty.
1: Zapewne tak. No i cóż, słuchać będzie tego radia można za pomocą strony internetowej i aplikacji mobilnej. Co tam będzie, jakie będą w przyszłości programy, no to zobaczymy. Tak szczerze mówiąc, no to startować tylko z porankiem, no ciekawe, no ale od czegoś wiadomo, trzeba zacząć.
2: Można by było coś mieć już więcej, chociaż nie mówię, żeby cały dzień mieć już wypełniony, ale czy ofertą jedynie z porankiem można przyciągnąć słuchaczy? Nie wiem, ale z drugiej strony, jeżeli tego będą chcieli słuchać fani Szymona Hołowni, no to oni są takimi zaangażowanymi osobami, więc myślę, że nawet tym ich to radio może przekonać i będą cierpliwie czekać na to, co będzie miało do zaoferowania w przyszłości.
1: Tak, ja wczoraj próbowałem znaleźć jakąś piosenkę taką korespondującą z na przykład właśnie Szymonem Hołownią i jak trafiłem na YouTubie na piosenkę pani, która śpiewała przy akompaniamencie gitary piosenkę Szymon Hołownia na melodię Pieski Małe 2, to stwierdziłem,
2: naprawdę,
1: że jednak...
2: Szymon Hołownia... Szymon
1: Hołownia. Tak, to stwierdziłem, że jednak chyba poszukam w naszej płytotece czegoś, może niekoniecznie związanego z Szymonem, ale za to z Koninem. Bo wyobraźcie sobie, że w Koninie jest sobie taki raper, który ma pseudonim Aż.
2: On się tam urodził, bo to tak. W ogóle było całe długie poszukiwanie w płytotece, jaki utwór związany z Koninem można by zagrać. Jeżeli chodzi o piosenki opowiadające o Koninie, no marnie z tym jest.
1: Marnie,
2: ich
1: tak.
2: Poziom taki sobie, więc szukaliśmy, jaki sławny muzyk się tam urodził. No i też nie ma ich zbyt wielu, ale się okazało, że jeden z raperów właśnie.
1: Tak, jeden z raperów, konkretnie właśnie Aż, kiedyś z zespołem Gramatik, ale też z takim duetem jak PZ i Nun wystąpił w piosence Te same dni, te same sny, no i teraz właśnie tego utworu posłuchamy. W końcu obiecywaliśmy Wam, że jeszcze jeden utwór hip-hopowy dziś będzie, no to słowa dotrzymujemy.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Rocznica.

0: Zastanawiam się, czy w Radiu Z też mieli takie rozkminy jak na końcu tego nagrania.
1: Ja nie wiedziałam, że to są takie brzydkie słowa. Ojejku, się zdegustowałam teraz. Przepraszamy, bo tak myśmy ostrzegli, że trzeba łóżka zatkać, jak ktoś nie lubi brzydkich wyrazów.
0: No, ale u nas będzie teraz ładnie, będziemy mówić ładnie, kulturalnie i będziemy mówić o rocznicy.
1: Tak.
0: O rocznicy. Kto, 30.
1: Tak, kto już i śledzi tematykę medialną, to wie, że w tym tygodniu, w poniedziałek, Radio Z obchodziło 30. urodziny. Chociaż słowo obchodziło nie jest tutaj takie bardzo adekwatne, bo czy oni na tej antenie świętowali jakoś coś, cokolwiek?
0: To no znaczy, niestety
1: oni mówili,
0: nie.
1: Że te urodziny są, ale to się tak trochę na tym skończyło, mam takie wrażenie.
0: Mam takie wrażenie i ja mam nawet swoją teorię, dlaczego tak było. Po prostu w Radiu Z już w zasadzie nie ma osób, które pamiętają początki tej stacji, które są z Radiem Z od 30 lat. No kto tam jest? Szymon Majewski.
1: Tak no naprawdę. Tak, on miał taką długą przerwę, ale rzeczywiście on był od początku, no to on jedyny mógłby coś porządnie powspominać, a ta reszta osób, no to są transfery z Kopca, tak, z Kościuszki, czyli z Radiarem FFM, no to co oni mają wspominać, ci ludzie? Młodzi są, są w tym radiu od kilku lat, zaledwie w większości, no to jak mają wracać do początków? Dodam tylko, bo być może nie wszyscy poznają, że ten podkład, który tutaj słyszycie, to jest podkład, który obecnie możecie usłyszeć w wiadomościach Radia Z i my się tutaj też już możemy chyba zdradzić. Okopaliśmy, jeżeli chodzi o dźwięki z historii Radia Z. Trochę mamy tutaj dla was przygotowanych wspomnieniowych materiałów, piosenek również nieprzypadkowych, więc myślę, że wam się to spodoba, taką mamy nadzieję, bo ja to zawsze przy okazji wspomnień dotyczących stacji radiowych czekam na takie właśnie wspomnienia typowo dźwiękowe dotyczące dawnych dżingli, dawnych audycji i tak dalej. A wszystko właśnie zaczęło się w roku 1990 i wtedy to radio się nazywało nieco inaczej niż
0: bo się teraz. Nazywało Radio Gazeta.
1: Tak było, bo tam była współpraca z Gazetą Wyborczą, tak?
0: Tak.
1: I struktury własnościowe to tam było powiązane.
0: I współpraca była też z Radio France International, z RFI.
1: Tak, tak było, więc nie tylko RMF zaczynał od współpracy z Francuzami.
0: Oni już Francuzi byli nam przychylni.
1: No coś takiego było, rzeczywiście.
0: Tak. Pierwszy prezes Radia Z, Andrzej Wojciechowski, nieżyjący już niestety od wielu lat, tam zdaje się, że w Paryżu bywał dość często, no i miał dobre kontakty z RFI i chyba nawet RFI to w ogóle pomagało Radiu Z, jeżeli chodzi o pierwsze wyposażenie techniczne.
1: Tak było. No i przez pierwsze 4 lata, podobnie jak RMF FM, ta stacja nadawała wyłącznie w Warszawie. Dopiero w 1994 roku był ten pierwszy proces koncesyjny, kiedy Radio Z, RMF FM i Radio Maria otrzymały koncesje ogólnopolskie, a jeżeli ktoś nie wierzy, że to tak było, że Radio Z tylko w jednym miejscu nadawało, to mamy dla was pewien dżingiel, który jest na to dowodem. Co prawda nie pada tam nazwa miasta, ale pada tam częstotliwość.
0: 67 UKF, tu Radio Z. 67 UKF to jeszcze tak zwane dolne pasmo UKF do 2000 roku funkcjonujące w Polsce. Później wszystkie stacje musiały stamtąd uciekać i przenosić się na te tak zwane pasmo górne.
1: Owszem. No i cóż, powspominamy sobie trochę. Jakie są twoje wspomnienia z Radiem Z? Od kiedy tego radia słuchałeś i z czym ci się kojarzy? Na pewno znacznie wcześniej zacząłeś go słuchać niż ja.
0: Zdecydowanie wcześniej niż ty, bo słuchałem go tak myślę, że w czasach, kiedy ty jakoś przychodziłaś na świat.
1: No coś takiego.
0: Tak, w 90-tych latach słuchałem chyba nawet zdecydowanie częściej Radia Z niż RMF FM, no bo wtedy to wiadomo, to te dwie stacje ze sobą konkurowały bardzo, bardzo. Miały różne pomysły na radio. Zetka mam wrażenie, że muzykę grała trochę bardziej taneczną. RMF był nastawiony tak na trochę bardziej brzmienia jednak mimo wszystko rockowe, natomiast każda z nich miała swoje różnego rodzaju audycje. No przede wszystkim taka najbardziej znana audycja jak dla mnie, bardzo ją miło wspominam i ona przez wiele, wiele lat funkcjonowała na antenie Radia Z. Audycja Janusza Weissa, dzwonię do pani, pana w bardzo nietypowej sprawie od poniedziałku do piątku o godzinie 13:15.
1: To nie wiem, czy
0: wiesz, ale na samym początku to w ogóle był jakiś taki związany z tą audycją konkurs, że trzeba było odgadnąć, że pan Janusz dzwoni i że to jest on i że on sobie robi żarty, bo na początku to ten program miał formę takiego programu dowcipnego, tak jak teraz te wkręty wszystkie takie telefoniczne.
1: Ta nosela, tak? Potem to się takie zrobiło.
0: Tak, taki interwencyjny bardziej program, ale można było właśnie tam do pana Janusza się nagrać na automatyczną sekretarkę. 622-01-51, jeszcze nawet pamiętam ten numer telefonu. I wtedy można było, tam był automatyczny sekretarz bardzo nietypowej sprawy, tak to się nazywało. Aha. Tak, i proszę zostawić wiadomość po usłyszeniu sygnału, no i można było nagrać najpierw właśnie jakieś sposoby wkręcenia kogoś, że tak po nowemu powiem, albo na przykład później już jakieś takie tematy do interwencji, więc bardziej poważne rzeczy.
1: Mhm. Jakieś jeszcze audycje z tego czasu?
0: A tak, proszę bardzo, no słuchaj, Nautilus Radia Z. Nautilus Radia Z, audycja, która była najpierw prowadzona w niedzielę po godzinie 17, jak dobrze pamiętam, czy po 16, chyba po 17. A potem jakoś w tygodniu ona była po 11, zdaje się, że w czwartki to prowadził Robert Bernatowicz, obecnie związany chyba dalej z Polsat News. No i tam się pojawiały osoby, które teraz to na przykład na YouTubie można zobaczyć bardzo często, bo się na przykład Krzysztof Jackowski tam pojawiał.
1: Aha.
0: No, to była w ogóle pierwsza bytność w mediach, zdaje się, Krzysztofa Jackowskiego w latach 90. U Roberta Bernatowicza w Nautiliusie Radia Z. W ogóle w tym później, jak Nautilius został przeniesiony na te czwartki, to ja pamiętam, że wtedy to chyba pan Bernatowicz miał takie w ogóle pasmo, że prawie co dzień miał na przykład jakąś audycję, ale na inny temat. Tam chyba w środę miał taką audycję Max o jakichś rekordach, we wtorek coś jeszcze, w poniedziałek coś jeszcze, przez chwilę tak było.
1: Mm-hmm. No i tak przypuszczam, że jeszcze ten okres to jest komputerowa lista przebojów.
0: Oczywiście, prawda? Prowadzona przez Mariusza Rokosa, obecnie prezentera Halo Radia.
1: Tak, i zresztą listy przebojów i różne pomysły na te audycje, no to w ogóle była taka domena Radia Z, bo później mieliśmy czystą listę.
0: Ligę hitów.
1: Czekaj, po kolei, bo chciałam powiedzieć, że do dziś nie mogę pojąć, po co robić listę przebojów, w której prezentowane są nie tylko nowości, ale również utwory, które tak po prostu są emitowane na antenie. No i tę listę prowadził kto?
0: Tomek Miara?
1: Chyba nie, chyba pan Żurek.
0: A jeszcze Krzysztof Żurek. Tak. A może, o nim się jakoś w ogóle teraz cicho zrobiło, nie wiem, co się z nim dzieje. Jeszcze przez ileś tam czasu Krzysztof Żurek, to pamiętam, był głosem Radia Złote Przeboje, ale teraz to już nie wiem, co z nim.
1: No i potem była Bitwa Przebojów, potem była Czuła Lista. I ja właśnie wtedy stałam się słuchaczką Radia Z na kilka lat, bo o swojej historii jeszcze nie wspominałam. Tak, dołączyłam do Radia Z już na etapie czułego grania. No, czyli to już taki etap, kiedy w porównaniu do przeszłości na pewno mniej się znacznie działo, ale cóż mogę poradzić na to, że mam tyle lat, ile mam. No i później właśnie Liga Hitów, jeszcze 5 hitów po piątej, coś takiego było jeszcze wcześniej.
0: Tak, a propos tych piątych, to dobrze, że o tym wspomniałaś, bo Radio Z do pewnego czasu, i to dość długo, nie używało formatu 24-godzinnego. Nie wiem, czy pamiętasz, ale zawsze mówili o tym, że minęła właśnie piąta, czwarta, trzecia.
1: Tak.
0: Nie było, że minęła 13. Tego nigdy nie było. Było jeszcze też do pewnego czasu tak, już nie pamiętam dlaczego, i tym się właśnie między innymi kiedyś nawet Janusz Weiss zajmował, bo ktoś o to zapytał. Dlaczego prezenterzy Radia Z się witają, a się nie żegnają?
1: O! Nie zwróciłam na to uwagi.
0: Tak, tak było. Było na to wytłumaczenie, że pożegnania są zawsze takie smutne, więc to, że nie ma sensu się żegnać. Natomiast i żeby podkreślić to, że ten program jest taki ciągły, że tu nikt nie odchodzi, ale wszyscy przychodzą. Takie było tłumaczenie tam kogoś z kierownictwa.
1: To wspaniała rzeczywiście teoria. No, co do takich audycji charakterystycznych, to o czym jeszcze powinniśmy powiedzieć? No, Nie do zobaczenia, to też takie pasmo, które było, później go nie było, później wróciło znowu i tak podobnie chyba trochę było z wydarzeniami dnia. No właśnie, bo Radio Z ma taką charakterystyczną cechę, o której też będziemy tutaj wspomnieć. RMF FM, jak już sobie coś wymyśli, na przykład pomysł na ramówkę, pomysł na audycję, pomysł na oprawę antenową, no to oni to wymyślą raz i później z jakimiś niewielkimi modyfikacjami taki pomysł jest w stanie przetrwać ileś tam lat. Radio Z, no oczywiście te pomysły zmienia, co nie jest czymś takim dziwnym, bo nie oni jedni, natomiast charakterystyczne jest to, że oni coś wymyślą, to sobie tam pobędzie przez parę lat, na przykład dana oprawa antenowa, dane hasło, o hasłach też powiemy chyba za chwilę, bo będziemy mieć dżingle z tymi hasłami, albo właśnie dany program, on sobie pobędzie przez powiedzmy 2 lata, po czym stwierdzą, likwidujemy go, ale za 10 lat stwierdzą, fajne to było, wrócimy znowu do tamtego pomysłu.
0: Bo słuchacze mają sentyment i na pewno im tak się spodoba.
1: I tak chyba między innymi jest z niektórymi właśnie pomysłami na dżingle. No właśnie, teraz chyba myślę o dżinglach możemy trochę powiedzieć, bo no było kilka takich charakterystycznych pomysłów na to, prawda, w historii Radia Z.
0: Oczywiście.
1: Na przykład dżingle na melodiach piosenek.
0: Na melodiach piosenek było takie hasło zresztą, jak słucham tylko mamy i Radia Z. Kilka wersji tego dżingla się pojawiało i pojawiało się... Tak, dokładnie. I na różnych melodiach było to śpiewane. My teraz wam zaprezentujemy jedną wersję na melodii utworu, jak to było, Secret, zdaje się. Secret Madonny, ale oczywiście Madonna nie będzie śpiewać.

0: Ale myślę, że z odgadnięciem tego, cóż to za głos tam się pojawiał, to też nie będziecie mieć większego problemu. To wszak Anna Maria Jopek.
1: Tak, bo ona, można powiedzieć, że zaczynała karierę w Radiu Z. Ten dżingiel to tam jedno, ale ona była związana z biurem reklamy na początku lat 90. i nagrywała tak zwane piosenki reklamowe.
0: Oj tak.
1: Piosenki reklamujące różne produkty. Ale słucham tylko Mamy i Radia Z, to nie jedyny taki pomysł na dżingle na melodiach piosenek, bo jeszcze...
0: Pogoda na przykład.
1: Jeszcze choćby, ale zmierzałam do dżingli na melodiach piosenek, a tym się charakteryzowało upalne granie. Bez cienia mówienia.
0: Oczywiście, że tak. To była akcja, która pojawiała się latem i to była akcja przez wiele, wiele lat, chyba z jakimiś przerwami też realizowana.
1: Tak, tego wrócili w ostatnich latach.
0: Tak. Na czym to polegało? Ano na tym, że artyści znani ze swoich przebojów w danym okresie nagrywali po prostu swoje interpretacje swoich utworów, ale ze zmienionym tekstem. Żebyście wiedzieli, o co chodzi, to wam teraz zaprezentujemy taki jeden przykład upalnego grania bez cienia mówienia. Przed wami Beata Kozidrak.

0: No i jak ładnie. I takich wersji różnych nagrań było naprawdę całkiem sporo. Można sobie to znaleźć u tak zwanego Zetmaniaka. Maciek montuje na YouTubie, możecie sobie poszukać tego kanału, tam jest mnóstwo. Ja myślę, że ten człowiek to wie najwięcej o historii Radia Z, on wie więcej pewnie niż sami prowadzący. No zwłaszcza teraz.
1: A to z pewnością. Już zasygnalizowałeś kwestie śpiewanych dżingli pogodowych, również z udziałem gwiazd. Nie mamy tutaj jak ich wam zaprezentować jakoś tak ładnie, ale znajdziecie również właśnie u Zetmaniaka całą wiązankę dżingli pogodowych. One też miały taki swój stały podkład i gwiazdy polskiej sceny śpiewały na przykład, że będzie padać, albo że tam zaświeci słońce, będzie zawieja, będzie gorąco.
0: Ja się zawsze zastanawiałem, czemu na przykład nie ma takich haseł jak, powiedzmy, gradobicie, trąba powietrzna albo burze z piorunami.
1: No właśnie. To myślę, że powinien do tego wrócić i nagrać takie dżingle. Szczególnie, że obecny podkład pogody nawiązuje właśnie do tego podkładu, do którego gwiazdy śpiewały, prawda?
0: Oczywiście, że tak.
1: I ten podkład, który słyszycie, również jest, powiedziałabym, odnowioną wersją podkładu, który słyszeliśmy jakieś, bo ja wiem, 20 lat temu w Radiu Z, czy coś w tych okolicach, bo to jest właśnie to.

0: on kiedyś był po prostu prezenterem. Tak jak już wspomniałem, Robert Bernatowicz, Janusz Weiss, Krzysztof Skowroński.
1: Tak
0: bo
1: było.
0: Radio Z właśnie kiedyś, w Radio Z dziennikarzem takim politycznym był Krzysztof Skowroński. Najpierw gościa Radia Z prowadził Andrzej Wojciechowski na samym początku, a później właśnie, jak dobrze pamiętam, to przejął tę rolę pan Krzysztof i jeszcze wtedy pojawiała się taka audycja, to było w niedzielę o godzinie 9, później to był siódmy dzień tygodnia, ale wcześniej, za czasów pana Skowrońskiego, to było śniadanie w Radiu Z albo z Radiem Z, chyba w Radiu Z. Nawet później pamiętam, że ten magazyn satyryczny Marcina Wolskiego, Syp, miał taką parodię tego, śniadanie w Radiu Syp.
1: Aha, no a właśnie, wspomniałeś o siódmym dniu tygodnia, to ten program, jaki gościa Radia Z już później przez wiele lat prowadziła.
0: Monika Olejnik,
1: oczywiście. O Szymonie Majewskim już też wspomnieliśmy, no ale kto jeszcze? Tomek Miara, oczywiście. Jego charakterystyczny, niski głos przez wiele lat. Piotr Sworakowski przecież też był tam bardzo długo.
0: Marek Stary Brat.
1: Ach tak, właśnie, Marek Stary Brat, też nie mogę o nim zapomnieć.
0: Piotr Jarek Zastróżny, Budzi. Człowiek, Zastróżny. Który kiedyś zaczynał w Radiu Plus Gdańsk, a później przeniósł się do Radia Z i też przez ileś lat tam pracował jako prezenter.
1: No co, a już od
0: Data kilkunastu... Pawlikowska.
1: Ach, by zapomniałabym o Bacie Pawlikowskiej. Oczywiście tych głosów na pewno jest bardzo dużo. Wspominamy o tych najbardziej znanych, bo nie sposób wszystkich wymienić i spamiętać. My nie jesteśmy Zetmaniakiem.
0: Ale pozdrawiamy serdecznie i gratulujemy pamięci i zasobów.
1: Tak. Natomiast już od kilkunastu lat, więc już mają, można powiedzieć, najdłuższy staż, na przykład Marcin Wojciechowski czy Agnieszka Kołodziejska, to już oni tam robią za takich starych wyjadaczy, bo są rzeczywiście doświadczeni w pracy w tym radiu. No co do moich wspomnień, to tak naprawdę trudno mieć jakieś takie bardzo wyraziste, bo kiedy już słuchałam tego radia, ono było takie, no naprawdę jak wiele, ale chyba rzeczywiście też więcej słuchałam Zetki, bo no tak jakoś, miałam taką koleżankę wtedy, która była wielką fanką Radia Z, więc ja może tak jakoś trochę pod jej wpływem, ale RMF też wtedy słuchałam, ale to naprawdę się już niczym szczególnym nie wyróżniało, no czułe granie, siła muzyki, wiecie.
0: Jeszcze tak jest. A propos, tak mi się przypomniało, a propos pani Beaty, którą mieliśmy już tu okazję usłyszeć, Beaty Kozidrak, to pamiętasz tę wersję jej piosenki o Hance Bielickiej?
1: Tak, Rzeki Marzeń.
0: Tak, dokładnie. Też jeszcze śpiewała specjalnie dla Radia Z i tak, dla tej
1: tak,
0: akcji.
1: Tak, to był jakiś konkurs, tak. Jakaś akcja czy coś.
0: Tak, z Hanką Bielicką. Mhm.
1: Tak. Czy jest coś jeszcze, o czym powinniśmy wspomnieć?
0: Jest to, że przez wiele lat Radio Z po śmierci Andrzeja Wojciechowskiego miało jednego prezesa Roberta Kozyrę, a później zarząd, no to się dość gwałtownie zmieniał. I tak naprawdę... Od tamtego czasu mam takie wrażenie, coraz większa przepaść między Radiem Z a RMF FM, jeżeli chodzi o te słupki słuchalności. Oni chyba zawsze byli drudzy, bo zawsze RMF jednak miało tę palmę pierwszeństwa. Natomiast takiej różnicy w słuchalności jak teraz, no to kiedyś nie było. Kiedyś naprawdę Radio Z i RMF FM szli łeb w łeb, a jeszcze właśnie Radio Z jako pierwsze miało konkurs, w którym do wygrania była duża, duża kasa, jak dobrze pamiętam, bo to była rządza pieniądza. I to było w ogóle bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o zasady tego konkursu, bo no, rządza pieniądza, utwór grupy Manam był takim sygnałem wywoławczym tego konkursu. O godzinie X15, że tak powiem, czyli na przykład tam 8, 15, 9, 15 i tak dalej. No nie, o 8 to może nie, bo był gość, ale powiedzmy 9, 15 czy 10, 15. Pojawiała się informacja od prezentera, jakie będzie hasło. I trzeba było, i teraz taki prosty przykład, że hasłem załóżmy jest dobry pomysł. I teraz musisz słuchać tego Radia Z i tych wejść, czy serwisów informacyjnych, czy wejść prezentera, bo gdzieś może to hasło paść. I to ono zazwyczaj było wplatane w zdanie, że na przykład coś tam, to wyjątkowo dobry pomysł. I trzeba było zadzwonić na odpowiedni numer telefonu do Radia Z. Kto pierwszy się dodzwonił, ten wygrywał. I to jakieś były naprawdę, pamiętam, dość duże pieniądze. Później, to było w pierwszej edycji, a później wzięli się już na sposób i postanowili na tym

0: bardzo zarabiać, bo już te numery to były z tą siódemką na początku, więc tam trzeba było zadzwonić i zawsze się człowiek dodzwonił, tylko słyszał komunikat. Niestety, nie byłeś pierwszy. To połączenie kosztuje tam chyba 26 groszy, więc...
1: więc pierwsza... Ziarnko do ziarnka oni zarabiają.
0: Tak, dokładnie. A w pierwszej edycji normalny numer stacjonarny był.
1: No, widzisz, takie to są ciekawostki. Oni nie powspominali, bo już nic nie pamiętają po prostu z tego wszystkiego, a my powspominaliśmy za nich.
0: To takie... jeszcze wam tak powiemy, że jeżeli macie ochotę sobie powspominać jeszcze więcej, właśnie, to na YouTubie naprawdę są materiały na przykład z 20 urodzin Radia Z.
1: I oni wtedy wspominali porządnie, naprawdę. Nie ma niestety całego tego dnia, jest poranek. Dzień dobry bardzo, no właśnie, też przecież poranny, można powiedzieć, tak, że kultowa.
0: A kiedyś, a właśnie, pamiętasz, kto kiedyś był porankowcem i jaki był tytuł tego programu?
1: Nie wiem, kogo masz na myśli. Bo
0: przed Dzień dobry bardzo, na pewno. Przed Dzień dobry bardzo. To było coś innego.
1: Ale wiem, że naprzód był Irek Bieleni.
0: Tak, wiem, dokładnie. Strzeż się Irka B. Tak, o to mi chodziło, o ten program mi chodziło właśnie. To jeszcze taka propozycja.
1: Nie, żebym słuchała wtedy Radia Z, bo już wspomniałam, że dołączyłam później, ale między innymi o tym programie wspomnienia samego prowadzącego plus dżingle tego programu są chyba w materiałach z 25 urodzin, bo właśnie 20 i 25.
0: Co, i co jeszcze?
1: W większości znajdziecie na YouTubie.
0: Tak, jeszcze można sobie posłuchać na przykład tam rozmów rolowanych, spontona, takich rzeczy, tak, jeżeli ktoś by miał ochotę. Więc naprawdę zachęcamy was, jeżeli interesuje was historia Radia Z, to poszukajcie na YouTubie jeszcze więcej niż, znajdziecie na pewno jeszcze więcej niż to, o czym my wam tu opowiadamy, bo tak naprawdę to jakbyśmy sobie zrobili odpowiednie jeszcze notatki, bo teraz mówimy po prostu z naszych głów, ale jakbyśmy zrobili sobie takie notatki, to moglibyśmy, podejrzewam, siedzieć tu do 20 i wspominać i wymieniać, ale to tylko taka krótka zajawka, a więcej na pewno znajdziecie w sieci.
1: Tak, Łzy Maniaka i właśnie na YouTubie 20, 25 chyba już są mniej ciekawsze od 20, ale jednak to jeszcze było porządne wspominanie.
0: Oczywiście, teraz to, naprawdę.
1: To praktycznie nie było tam nic. Czy coś jeszcze jest? Myślę, że taką kultową audycją chyba przez wiele osób wspominaną z późniejszych czasów to był Z-Dance. On się chyba cieszył, prawda? Takim jakimś sporym zainteresowaniem słuchaczy, tak mi się wydaje.
0: Tak. A teraz próbuję sobie przypomnieć. A, jeszcze na przykład był konkurs 1000 płyt Radia Z. Taki był konkurs muzyczny. Tam było po prostu ileś piosenek i trzeba było odgadywać, co to są za piosenki. Były, wiesz, puszczone we fragmentach i trzeba było odgadywać.
1: Na pewno nie powiedzieliśmy tu o wszystkim. W ogóle nie ma takiej możliwości. Pewnie jeszcze nam się coś po audycji przypomni. Wy także możecie do nas pisać. Już prawdopodobnie dziś nie przeczytamy waszych wiadomości, ale zawsze możemy wrócić w przyszłym tygodniu do tematu wspomnień z Radia Z, jeżeli jeszcze coś się wam przypomni. Także cały czas nasz Facebook, nasza strona internetowa jest do waszej dyspozycji. Ale to nie jest tak, że my sobie tak po prostu zwyczajnie zakończymy, prawda? Bo
0: nie.
1: Mamy dla was dźwięki, mamy nieprzypadkowe piosenki. No właśnie, bo wspominałam też o tych hasłach, tudzież linerach Radia Z, które tam się zmieniają, ale są takie, do których oni bardzo chętnie wracają. I za chwilę usłyszycie taki dżingiel Radia Z, no, który, takie hasło z tym dżinglem, które było chyba już trzykrotnie, miało swoją szansę na antenie Radia Z. Myślę, chyba gdzieś tam w połowie lat 90. mogło to być, tak mi się wydaje. Potem, pod koniec lat 90. no i jest teraz. No, mam na myśli słynne Radio Z i już. Wymyślił to sam Andrzej Wojciechowski.
0: I redakcji na dobry początek to się tak mało, niezbyt podobało, bo stwierdzili...
1: No tak, że Radio Z i co? I już.
0: I już.
1: No bo sami wiecie, że tam można brzydki wyraz wstawić. No, sam Szymon Majewski był trochę taki do tego źle nastawiony, ale co mógł powiedzieć szefowi? No niewiele. Mnie się też to hasło wydaje takie dziwne. Nie jestem jego fanką, ale no, Andrzej Wojciechowski jednak swoją intuicję miał. Jak widać, słuchacze też mają do niego sentyment, skoro są do niego powroty. I u nas będzie ta chyba jedna z pierwszych odsłon tego hasła. Tak mi się wydaje, prawda? Ten dżingiel,
0: tak.
1: Jeden z pierwszych. Później będzie piosenka również nie przypadkowa, bo Radio Z chyba jeszcze właśnie w latach 90., nie wiem czy na początku 2000 też, wydawało swoje składanki, na których znajdowały się utwory takie, no, limitowane, które były tylko tam. No przecież tak na przykład było z utworem Opowieść Edyty Bartosiewicz, on przecież tam w ogóle miał premierę, prawda? Ale wśród tych specjalnych piosenek znalazła się również taka nagrana przez samych dziennikarzy Radia Z.
0: Tak, oni się nazwali Sorry Gregory i mieli piosenkę o tym, co można nosić w dżinsach. Cały świat w dżinsach mieszczę. Zresztą to nie jedyny przejaw muzycznej twórczości pracowników Radia Z, bo później przecież mieliśmy też zespół Poparzeni Kawą 3.
1: Tak, tak, to prawda. Już chyba wszyscy byli pracownicy Radia Z, ale osoby z nim związane tworzą ten właśnie zespół. Po tej piosence z kolei usłyszycie inny dżingiel, który chyba też w drugiej połowie lat 90. się pojawiał, hasło właśnie w tym dżinglu. Ton nadaje Radio Z. To hasło, które miało być w pewien sposób takie dwuznaczne, bo z jednej strony ton nadaje Radio Z, ale
0: z drugiej
1: można
0: nadaje.
1: Usłyszeć to nadaje Radio Z i słynny dżingiel z gwizdkiem, prawda? Bo tam jest taki właśnie gwizdek i to właśnie akurat tę odsłonę dla was zagramy. Później z kolei będzie jeszcze jeden utwór w wykonaniu Anny Marii Jopek i to nie tylko dlatego, że ta pani była związana z Radiem Z jako wokalistka wykonująca piosenki reklamowe. Jest to utwór z repertuaru Magdy Umer, do którego tekst napisał nie kto inny jak sam Andrzej Wojciechowski, który na studiach coś tam próbował z estradą, kabaretem, pisał teksty piosenek właśnie przede wszystkim dla Magdy Umer. I ten utwór, o którym mowa, czyli Jeśli myślisz, że ja cię nie kocham, został wykonany po latach przez Annę Marię Jopek w roku 2000 na 10. urodziny Radia Z i chyba też właśnie znalazł się na takiej specjalnej składance, z tego co pamiętam.
0: I warto tu wspomnieć, że tam również gościnnie udziela się Janusz Weiss.
1: Tak.
0: Dwa słowa mówi, ale się zawsze udziela.
1: Słuchajcie go uważnie, usłyszycie. A na koniec dżingiel z jeszcze późniejszych czasów, tych moich czasów, do których ja mam sentyment, czyli z czasów Czułego Grania, 2005 rok. No, również dość znaną melodię, chyba taką moją ulubioną, jeżeli chodzi o dżingle Radia Z, bo jakoś tak mi się wydaje, że najlepsze są te dżingle, w których niekoniecznie pada hasło reklamowe, nie pada liner, bo one są takie uniwersalne i można zmieniać te linery, a pozostawiać wciąż ten sam dżingiel śpiewany i ta melodia się utrwala w głowach słuchaczy, a oni tak co chwilę zmieniają i nie wiem, czy już ludzie potrafiliby zaśpiewać dżingiel Radia Z. Tak, takie mam wrażenie.
0: Dokładnie, w przypadku RMF to no, ta melodia jest od lat...
1: Oni wymyślili tak. I jest dobrze, prawda?
0: Jest dobrze.
1: A ci tutaj się nie mogą zdecydować. No i tak się...
0: No się ostatnio prezes Eurozetu zmienił tak w ogóle. To ciekawe, tak. co będzie, jakie będą zmiany dalsze i czy na przykład w Radiu Z się coś znowu zmieni. Czas pokaże. W każdym razie redakcji Radia Z życzymy kolejnych wielu, wielu lat, 30 albo i więcej, ile tam dacie radę robić to radio, tylko może pamiętajcie o swojej historii, trochę więcej przy okazji urodzin, zwłaszcza takich okrągłych. Warto jednak chyba opowiadać, warto wspominać, warto też zapraszać osoby.
1: To jest kawał historii, mnóstwo ludzi, którzy współpracowali, którzy mogliby powspominać, no... Byłoby warto. No i zawsze przy tej okazji nachodzi mnie taka myśl, że ciekawe, w jakim kierunku poszłoby Radio Z, jakby wyglądało, gdyby Andrzeja Wojciechowskiego w roku 95 nie pokonała choroba, przypomnijmy, to był nowotwór płuc, i gdyby tym radiem zarządzał, jaką miałby wizję przez kolejne lata na te rozgłośnie.
0: Czy a to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe, a wtedy rzeczywiście mielibyśmy do jeszcze pewnego momentu tak naprawdę zderzenie dwóch bardzo wielkich indywidualistów, czyli Andrzej Wojciechowski i Stanisław Tyczyński, bo to były dwie osobowości naprawdę o bardzo silnych charakterach, z tego co wiem, bo ani jednego, ani drugiego oczywiście nie miałem okazji poznać osobiście, ale z tego co wiem, no to silne charaktery i tam no wcale tak łatwo też się nie współpracował ani z jednym, ani z drugim, ale no radio potrafili zrobić zarówno pan Andrzej, jak i pan Stanisław. No dobrze, to my was zostawiamy z dźwiękowymi wspomnieniami o Radiu Z. Idziemy sobie już stąd. Będziemy za tydzień?
1: Myślę, że będziemy za tydzień, bo się szykują nowości w TVN-ie, program, raczej paradokument o rozwodach, kolejny serial, o tym wszystkim wam będziemy musieli opowiedzieć, będziemy wam chcieli opowiedzieć, a jeżeli będziecie chcieli wrócić do tematu Radia Z, to jesteśmy otwarci i możemy powspominać, a jeszcze nie powiedziałam tego, nie rozwiązałam tej zagadki, jaka jeszcze rocznica była w tym tygodniu.
0: Otóż no właśnie.
1: Swoje 50. urodziny obchodziła telewizyjna dwójka.
0: No proszę. No to
1: nie
0: też...
1: wiem, czy będziemy poświęcać poświęcać jej jakiś osobny fragment w którejś z kolejnych audycji, z tego względu, że jednak jesteśmy za młodzi, by pamiętać dwójkę z czasów PRL-u, te późniejsze
0: Studio
1: wspomnienia.
0: Studio 2, tak.
1: No choćby, ale no, to głównie znamy z opowieści, więc nasza opowieść by nie była taka pełna, a w przypadku Radia Z jednak pamiętamy trochę więcej, no i mamy dostęp do szeregu materiałów dźwiękowych w internecie, którymi się właśnie dziś z wami we fragmentach podzieliliśmy.
0: Od nas na dziś to już tyle. Dziękujemy i zapraszamy za tydzień. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Do usłyszenia.

0: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: W kalendarzu wtorek to czwarty dzień czerwca 2024 roku. Witam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie też Michał, tyle że Kasperczak. Cześć Michale.
3: Cześć, dobry wieczór.
2: Dziś będzie o głośniku, który testujesz już od jakiegoś czasu, prawda?
3: Tak, testuję, bo jak być może część z słuchaczy wie, interesuje się trochę głośnikami bezprzewodowymi, głośnikami Wi-Fi i takimi innymi sprzętami, komponentami mniej lub bardziej Hi-Fi. I przyszedł czas na głośnik Teufel Home, przepraszam, Teufel Motive Home, w skrócie Teufel Home, niemieckiej firmy Teufel. Głośnik, który dostarczyła nam do testów agencja Sarota z Krakowa, która opiekuje się w Polsce marką Teufel i jest chętna do wypożyczania rozmaitych rzeczy, już troszkę inny głośnik taki Teufla też mieliśmy, był recenzowany, opisywany w grudniu bodajże w jednym z odcinków Tyflo Przeglądu Środowego, to na końcu było gdzieś tam. No a dzisiaj jest podcast osobno, bo głośnik nieco bardziej funkcjonalny, więc i też większy, więc trudno, i nowy, więc trudno, żeby o nim nie zrobić osobnej audycji. A tak ogólnie powiem, że firma Teufel istnieje od końca lat 70. Pozycjonuje się jako taka firma z możliwym najlepszym audio w miarę przyzwoitej, optymalnej cenie, czyli na takiej, może nie na każdą kieszeń, ale nie jakiejś bardzo, bardzo, bardzo drogiej, ale nie jakiejś bardzo też wysokiej cenie. No i rzeczywiście te sprzęty nie są jakieś, znaczy kosztują, potrafią kosztować kilka tysięcy, ale nie kilkanaście tysięcy. I firma jest znana gdzieś tam, szczególnie w krajach niemieckojęzycznych, ale w Polsce też od pewnego czasu jest promowana. Od bodajże 2020 roku Teufel jakoś tak próbuje się na polskim rynku bardziej rozgościć, a teraz jak wyczytałem na stronie, to gdzieś tam między, gdzieś tam jest sklep Audiomagic, czy Audiomagic, no powiedzmy, że Audiomagic, czy Audiomagic właśnie.
2: Magic ten, nawet, tak.
3: Magic, bo to ma, no tak, to jest efekt czytania właśnie tak syntezą, jak się, no ale to musi tak być. Dobrze, Audiomagic, też coś mi nie grało. Audiomagic z Warszawy, w którym można jakieś sprzęty firmy Teufel przetestować. Też kiedyś Paweł opowiadał, bo chyba, nie wiem czy publicznie, ale w Wiedniu jest salon oryginalny Teufla, gdzie on był i no mi przynajmniej opowiadał o więcej o tych sprzętach troszkę. No i Teufel produkuje i słuchawki bluetoothowe douszne, i słuchawki nauszne, i głośniki bluetooth, i radia takie małe, radio budziki, radia internetowe, jest takie radio Teufel 60, jest jakieś takie systemy streamingowe z odtwarzaczem CD, czyli takie no coś na kształt nowoczesniejszej miniwieży, jakieś inne bardziej takie komponenty multiroomowe, głośniki, takie zwyczajne głośniki, kolumny podłogowe. Także oni trochę tej oferty mają. Mają całkiem przyzwoitą stronę teufelaudio.pl, piszemy tak jak po niemiecku teufelaudio, audio.pl i to jest o tyle fajna strona, że rzeczywiście jest cała po polsku, wszystko tam jest. Głośniki można kupować bezpośrednio od, i oni tym się chwalą, że wszystkie są produkowane w Europie, w Niemczech, że można, że mają od razu helpdesk, wsparcie połączone z firmą, że to nie jest jakiś outsourcing, że można 2 miesiące te sprzęty testować, czyli podobnie jak w Sonos 3 miesiące, oni 2 miesiące i potem zwrócić, także to na pewno bardzo, bardzo przyjemnie.
2: Strona rzeczywiście też... jest po polsku, bo teraz tak sobie nawet zajrzałem na stronę tego konkretnego produktu i muszę powiedzieć, że nawet całkiem bogate podpisy do tekstów alternatywnych tu są.
3: Tak,
2: niestety po angielsku.
3: I tak, te podpisy jakoś tak automatycznie, no pewnie skopiowane z tej po prostu angielskiej czy tam niemieckiej strony, albo może to jest, ja nawet nie wiem, czy na dole tam nie ma przełączenia języka, nie pamiętam jak to jak
2: nie,
3: to
2: bo
3: było.
2: Cała reszta jest po polsku, tylko te grafiki są po angielsku.
3: No i co?
2: To zanim się, Michale, rozpędzisz, to ja jeszcze tylko dodam, że my jesteśmy na żywo.
3: Na żywo.
2: Więc jeżeli nas słuchacie właśnie w dniu premiery, czyli we wtorek 4 czerwca, to możecie dzwonić 663-883-600. To jest telefon, tu możecie też nagrywać wiadomości głosowe za pomocą WhatsAppa. Na FaceTime możecie się do nas również dodzwonić. Można też pisać kontakt.tyflopodcast.net i YouTube oraz Facebook. Tam również nadajemy i tam również będę przeglądał wasze komentarze. No to Michale, to zaczynając całą historię, jeżeli chodzi o głośnik, bo jak rozumiem, możemy już do tego urządzenia przejść. Tak?
3: Tak, jak najbardziej, bardzo proszę.
2: To najpierw cię zapytam o to, w czym ten głośnik do nas przychodzi, czy jakieś jego wyposażenie dodatkowe jest bogate, skromne, nie ma wcale, jest, jak to wygląda?
3: Znaczy on przychodzi, ja trochę nie czuję się miarodajny, bo te zestawy testowe nie są zawsze, to są czasami zestawy testowe i ja powiem szczerze, nie mam takiego zwyczaju, może to błąd, jak na przykład znakomity nasz tester sprzętów wszelakich Robert Łabęcki, który wszystko wie i sypie wszystkimi najbardziej szczegółowymi parametrami. Ja, u mnie tak, no przepraszam, nie będzie, więc ja jeżeli chodzi o pewne informacje, to odsyłam jednak poszczegóły na stronę.
2: Nie, no ale okej, przychodzi do nas...
3: Co nie znaczy, że nie będę opowiadać o swoich wrażeniach. Przychodzi głośnik w normalnym kartonie, w normalnym ładnym opakowaniu, niczym się jakoś bardzo, przynajmniej tak... akustycznie, dotykowo niewyróżniającym, dobrze zapakowany. Do głośnika dostajemy kabel i to taki kabel, jak on tu, czy on, bo coś chciałem pokazać. Aha, bo on tu jest zwykły w sumie taki kabel, on nawet nie ma zasilacza, tylko to jest taki kabel jak z taką zwyczajną, się nachylę, z wtyczką i on jest podłączony z tyłu. Z tyłu po prostu do głośnika. Taki kabel trochę jak kiedyś kable do głośników. O, jakbyśmy łączyli głośniki komputerowe. Czyli on nie ma jakiegoś zasilacza. Z tyłu też ma wejście jack i wejście USB, które jak rozumiem jest chyba tylko serwisowe, ale tu przepraszam, się troszeczkę nie przygotowałem chyba.
2: A to wejście jack to jest jak rozumiem taki aux, za pomocą
3: taki
2: aux, możesz
3: tak?
2: sobie
3: można
2: podłączyć
3: się Można się przełączyć, teraz tego nie będę pokazywać, bo tutaj mam słuchawki i jesteśmy połączeni na Zoomie. Działa, tyle mogę powiedzieć.
2: No jasne. A sam głośnik, jak on w ogóle wygląda?
3: Tak, to jest w ogóle głośnik, zacznijmy od tego, to jest głośnik z kategorii takich głośników, może być to głośnik multiroomowy, jest to głośnik Wi-Fi z AirPlayem, Chromecastem, Bluetoothem, ewentualnie line-inem i akumulatorem. Czyli właściwie sytuacja idealna dla wszystkich, którzy chcą mieć porządny głośnik sieciowy w domu. I kiedy ten głośnik się pojawił w listopadzie, został zaprezentowany, to ja tak sobie pomyślałem, no wow, super i dalej ja nie chcę w żaden sposób mówić, że nie, wow, ale o tym zaraz. Moje pierwsze, ja wiedziałem, że ten głośnik jest duży, ale moje pierwsze wrażenie, oj, on jest duży. On rzeczywiście nie jest przenośny. Bo tak, on waży 4,5 kg, to nie jest mało. Żeby go, no można go przenieść, tak, w obrębie domu, skoro ma akumulator, można z nim wyjść na, no nie wiem, z dołu do góry gdzieś przejść, albo odwrotnie wyjść na taras, no nawet go gdzieś zabrać do samochodu, no też z nim iść, ale to nie jest tak, jak, nie wiem, w jakimś małym głośniku Bluetooth, Sonos, Room, czy czymś innym, że po prostu bierzemy sobie głośnik, tak lekko idziemy z nim, nie wiem, do kuchni, gdzieś tam nawet do łazienki i stawiamy gdziekolwiek, on sobie nam pięknie gra.
2: To tak, już jest nie, kawał to jest, sprzętu.
3: On jest duży. Tak, to jest kawał sprzętu, nie tak jak nasz kiedyś testowany, jak się nazywa? Invoxia.
2: Tribi.
3: Tak? Tribi. Który, on, ten głośnik, on ma w ogóle z tyłu taki, jak już mówimy o przenoszeniu. No właśnie, on nie ma rączki z tyłu, ma takie zagłębienie, dzięki któremu można ten głośnik wziąć i nawet go jakoś tak obrócić, chwycić i coś, ale żeby to było przyjemne, to bym nie powiedział, bo on jest szeroki, tak? On wygląda jak taki... Ładnie w ogóle wygląda. To jest głośnik, tak, on się chwalą skandynawskim wzornictwem. Rzeczywiście jest obity taką dookoła... nie wiem, taką coś jak, tak jak taką kwadropodobną tkaniną, taką maskownicą materiałową, bardzo ładną, no taką porządną.
2: Ale on w ogóle jest obity, tak? Jakby dookoła, tak?
3: Tak, o. Tutaj. Bo jakby z tego wychodzą takie ramki pod spodem, jak się stuka, i tu są takie przerwy, za którymi są, jak rozumiem, te głośniki.
2: Jasne.
3: Ukryte, tak? Głośnik jest w ogóle, no, prawdopodobnie zrobiony z plastiku. On wygląda jak takie, no, trochę drewno, bo jest taki, jak dotykam.
2: Ten plastik jest taki matowy, tak?
3: Taki matowy, mocno matowy, taki mocno, taki drewnopodobny nawet, można by rzec. Na pewno solidny głośnik, jak tak sobie gdzieś tam się w niego stuknie coś, to nic tam nie czeszczy. Tu słychać takie. Ale to jest folia, on jest, rogi jego są owinięte, no pewnie taką folią ochronną po prostu, ponieważ to jest egzemplarz testowy, więc dlatego tak. Ale głośnik jest bardzo solidny, na spodzie chyba ma ten akumulator, bo tam się coś grzeje, więc sądzę, że to jest to. No i nie wiem, czy dokładnie działa te 15 godzin, ale działa, no można kilkanaście godzin spokojnie. I to jest głośnik, do czego można go porównać na wielkość, jeżeli chodzi o wielkość. Do takiego radiomagnetu, ja bym powiedział, że to jest taki, tak, taki, taka skrzynka, taki radiomagnetofon dawniejszy.
2: Ale bardziej jedno czy dwukasetowy?
3: Bardziej pół na pół, bardziej dwu.
2: No, no to już taki
3: on, myślę,
2: solidny.
3: Że on tak 20 centymetrów ma szerokości gdzieś tam. Więc to tak, to jest takie, że go, no, można połowić na półce, można połowić na biurku, można połowić gdzieś tam, i producent się chwali, że gdziekolwiek ten głośnik nie ułożymy, to on równo dobrze gra, i to jest jego, powiedzmy, wada i zaleta, bo rzeczywiście, a dobrze, może o dźwięku powiemy sobie później. Czyli tyle, tak, jeżeli chodzi o takie jego gabaryty. Na pewno, nie wiem, nie kładłbym go na kanapie, coś, bo to jest nie ta wielkość. Jednak to jest takie rozwiązanie, jest, i to mnie trochę zaskoczyło, tak, że jednak on jest taki duży. No, przynajmniej długo gra, no to coś za coś, tak?
2: No tak, ten akumulator ma się gdzie mieścić.
3: Oj tak. No i teraz, jak co w Teuflu jest ciekawego? Znaczy, dwie rzeczy są w Teuflu, bo to już nie pierwsze urządzenie, i dwie rzeczy w Teuflu wydają się wartościowe, że nie wiem, czy we wszystkich, ale w większości produktów oni mają przyciski fizyczne, co nie jest wcale oczywiste dzisiaj. I druga rzecz, że dla radiowców rozumianych jako namiętnych słuchaczy radia, bardzo szybko można przełączać stacje radiowe, co też nie jest oczywiste w tych wszystkich streamingowych aplikacjach albo urządzeniach do słuchania radia. I to oczywiście też pokażę.
2: No i teraz wspomniałeś o przyciskach, więc no, może właśnie trochę podrążymy ten
3: trochę
2: temat.
3: Trochę ich jest.
2: Trochę ich jest. Mówisz, że są przyciski fizyczne, ale są to przyciski, jak rozumiem, bezstanowe. Czyli takie, które po prostu, jak je wciśniemy, to one odskakują. Nie wiemy, czy coś włączyliśmy, czy wyłączyliśmy. No, trudno się dziwić. W końcu urządzenie jest cyfrowe, więc zazwyczaj
3: w
2: ten sposób.
3: Nie ma już dzisiaj takich mechanicznych urządzeń, też takich z wciskanymi przyciskami, no to raczej nie ma.
2: Ale włącznik.
3: Łącznik. Jest tak, bo pierwszy przycisk jest tak, no przód głośnika, znaczy góra, od lewej strony. Pierwszy okrągły przycisk to jest przycisk, który głośnik włącza.
2: I on też jest bezstanowy.
3: Oczywiście, że tak. Na szczęście jest sygnał dźwiękowy. O tyle jest to też dobre, że znaczy ja polecam, ja już potem głośnika nie wyłączałem, tylko delikatnie, jednokrotnie naciskałem ten przycisk, co powoduje jakby wprowadzenie głośnika w tryb gotowości, w taki standby, że potem wystarczy tylko ten głośnik wybudzić i on się nam powinien odpalić po prostu, tak? Uruchomić.
2: A dlaczego go nie wyłączałeś, powiedz? Dlatego, że coś jest problematycznego potem,
3: tak,
2: jeżeli chodzi o jego włączenie?
3: Że problematyczne było dla mnie to, że nie byłem nigdy pewien, czy ja ten głośnik potem włączyłem, czy nie. To znaczy, tam były sygnały dźwiękowe za każdym razem, ale te sygnały raz były i raz ich nie było. I ja przypuszczam, że to wynikało z tego, że po prostu albo trzymałem ten... No trochę jak włączamy iPhone'a. Nie wyczułem, kiedy ten głośnik włączyłem, a kiedy go nie włączyłem, a może go jeszcze przestawiłem w jakiś inny tryb, o czym nie wiedziałem po prostu.
2: No jasne. No okej, okay, czyli pierwszy przycisk to jest włącznik, ale tak. Kiedy... Okej, okay, mam już...
3: No, kiedy?
2: Mam już jedno pytanie, tylko nie wiem, czy idziemy dalej, jeżeli chodzi o omawianie przycisków, czy tu się zatrzymamy na moment?
3: Jeżeli pytanie dotyczy przycisków, to jak najbardziej, jeżeli czegoś innego, to potem.
2: Dobra, to potem, bo chodzi mi o tę pierwszą konfigurację, ale to dobra, to najpierw...
3: Dobra, pamiętaj o tym, żeby nie umknęło. Okay. Dobra, wrócimy oczywiście, bo to też to istotne.
2: No bo tak? Jak włączymy istotne. Głośnik, to będziemy go chcieli jednak jakoś ustawić. I to
3: co,
2: by,
3: wiadomo.
2: Tak,
3: oczywiście.
2: I o tym przydałoby się kilka słów opowiedzieć, to za moment. Na razie się przejdźmy
3: Czyli
2: przez tę klawiszologię. Pierwszy przycisk
3: tak,
2: włącznik.
3: Włączamy. Potem jest przycisk do przełączania źródeł. Źródeł czy Bluetooth, bo mi się to niestety myli. Źródeł. I tu przełączamy źródła, czyli AUX, Bluetooth AUX i czy tam to AUX, Bluetooth i Spotify Connect. Myślałem, że to jest fajna rzecz, bo tak sobie jakby no wiem, co to jest Spotify Connect. To jest, przypomnijmy, to jest taka technologia, dzięki której ze Spotify'a, z usługi Spotify można dźwięk przełączyć na głośnik i wtedy Spotify'em sterujemy nie za pomocą telefonu, a za pomocą głośnika. I to generalnie działa, tylko że działa dziwnie, co też postaram się pokazać.
2: Czyli wtedy nasz głośnik jest klientem Spotify.
3: Jest niby klientem Spotify'a, ale jakoś to tak działa dziwnie, bo to też nie wiem, czy to jest kwestia Teufla, czy kwestia implementacji w samym Spotify'u. Raczej sądzę to drugie, bo ze Spotify'em, z tym Spotify Connectem dzieją się rzeczy, czy zadziewały się rzeczy dziwne w różnych urządzeniach czasami. I on czasem działał tak jak AirPlay, czasem działał tak, że na przykład niby byliśmy połączeni ze Spotify'em, a on tak jak po AirPlay'u w iPhone'ie sterował klawisze głośności, nam tego Spotify'a ściszały albo podgłaśniały. No, dziwne rzeczy czasami się tam potrafią dziać i ja do końca tego nie rozgryzłem. W ogóle jestem trochę sceptyczny do tych wszystkich systemów Wi-Fi coraz bardziej. Znaczy z jednej strony bardzo się cieszę, że one są, bo korzystam i ze Spotify'a, Connecta, i z AirPlay'a, i z czegoś tam, ale czasami to działa jak chce. I to zależy od tak wielu czynników, że no.
2: Dobra.
3: Czyli to jest przycisk do zmieniania źródeł. Potem jest przycisk Bluetooth, gdzie... Nie, przepraszam, pierwszy jest jednak Bluetooth, a drugi jest źródła. I Bluetooth no to jest parowanie, dłuższe przytrzymanie albo pierwsze naciśnięcie, jeżeli nie jest parowany, no to jest parowanie Bluetooth. Kiedy połączymy, sparujemy głośnik, no to on nam się wtedy przełącza na Bluetooth, tak? I gra nam po Bluetoothie. I to muszę powiedzieć, całkiem sensownie działa. Można potem z tego Bluetootha na przykład przełączyć jakimś się przyciskiem tych szybkich stacji radiowych, o czym będzie za chwilę. No i wtedy nagle nam się przełącza już nie na Bluetooth, nie? To też działa, czasami działa, czasami mi nie działało. I potem są dwa przyciski, następny, poprzedni, czyli tak jak przełączanie utworów, tak? W jakimś Spotify'u, w AirPlay'u, w czymś takim. No to oczywiście działa.
2: Jak rozumiem, jeżeli połączymy sobie na przykład po Bluetoothie urządzenie, to też nam to będzie działało.
3: Oczywiście. I potem jest takie koło, które ono tak działa trochę to nie topornie, ale tak nie zawsze reaguje tak płynnie, jakbyśmy chcieli. Jest takie może nie najlepszym elementem tego głośnika. To jest regulacja głośności i w środku jest przycisk Play Stop, który nam zatrzymuje i wznawia audio.
2: Ale chodzi o to, że to koło dość ciężko się obraca?
3: Nie, właśnie lekko, ale tak.
2: Czyli jakąś taką bezwładność ma.
3: Taką bezwładność i taką cyfrową i bezwładność taką mechaniczną. Ale nie, działa to, działa. No nie, tego nie będzie słychać, tego nie pokażę.
2: Okej.
3: I potem mamy cały zestaw, raz, dwa, trzy, cztery, pięciu przycisków obok siebie, oddzielonych, ale nie jakoś specjalnie, że na przykład 3 i 2, czy coś takiego.
2: Czyli to jest to, co słuchacze lubią najbardziej, słuchacze radia, czy jeszcze nie?
3: No, to jest te trzy.
2: A, trzy.
3: Te trzy.
2: Dobra.
3: I to są trzy stacje radiowe, 1, 2, 3, pod którymi możemy ustawić te przyciski. Tak możemy do nich, źle powiedziałem, to są trzy przyciski, do których możemy zaprogramować trzy stacje radiowe.
2: Czyli po prostu takie ulubione.
3: Ulubione. Względnie playlistę ze Spotify'a, co dla mnie jest bez sensu. Ja byłem ciekawy, jak to działa, testowałem to i tutaj, i testowałem to kiedyś w Top Hi-Fi na głośniku Audio Pro i na innym głośniku. I generalnie to działa tak, że rzeczywiście możemy zasubskrybować sobie, do ulubionych wrzucić jakąś listę Spotify'a, ale wtedy to jest bez sensu, bo on za każdym razem odtwarza od początku to.
2: No to faktycznie nie ma sensu.
3: Bo Spotify nie ma takiej funkcji, chyba odtwarzaj, znaczy to jest playlista, czyli to nie jest jakby, on nie ma czegoś takiego, że pamięta ostatnie odtworzenie w ramach każdego, znaczy pamięta jak przełączymy podcast, ale w playliście to już nie pamięta. Można by zrobić, no że nie wiem, pamiętamy, podcast nie można, bo API nie pozwala. A jeżeli to jest playlista na przykład najnowsze, no to on i tak zaczyna tą playlistę jakby od początku, ewentualnie od odcinka, gdzie skończyliśmy, ale to i tak od początku tego odcinka. Więc to jest takie dziwne, powiem szczerze. O tyle się łatwo te stacje zapamiętuje, tak jak w większości podobnych urządzeń, że kiedy mamy już z aplikacji wybraną stację, to przytrzymujemy jeden z tych trzech przycisków, 2 sekundy bodajże, i słyszymy pum, taki dźwięk, stacja wtedy została zapamiętana.
2: No to bardzo wygodne.
3: To jest bardzo okej, bardzo praktyczne, bardzo wygodne. I jak chcemy zmienić, to po prostu jeszcze raz zapamiętujemy inną stację i tyle. I za tymi przyciskami mamy dwa, jeszcze jedne. Pierwszy to jest bas, a drugi to jest technologia Dynamor. Bas to jest regulacja niskich, wysokich tonów i to działa w ten sposób, znaczy niskich tonów, i to działa w ten sposób, że naciskamy ten bas, następnie pokrętłem głośności sobie regulujemy i ten słyszymy niżej po prostu, albo mniej tego basu, albo więcej. I kiedy ustawimy sobie to, co tak jak mniej więcej byśmy chcieli, naciskamy ten przycisk bas ponownie.
2: Nie ma żadnego. Ale jak rozumiem, nie da się ustawić, jaka częstotliwość jest tą częstotliwością basu. Tam już zostało to zdefiniowane, że ten bas to działa w zakresie od do i ty możesz tylko albo dodać, albo odjąć.
3: Tak.
2: W sumie szkoda, że nie da się w ten sposób sterować innymi częstotliwościami, bo na przykład może ktoś chciałby więcej góry, więcej środka, więcej jeszcze czegoś.
3: Więcej góry to tylko aplikacja i korektor.
2: Okej.
3: Okay. Tak to wymyślili, bo generalnie Teufel, on jest taki trochę, ma opinię w świecie takiej audiofilii, znaczy no audiofil to nie jest taka marka dla audiofilii, ale powiedzmy tak na takich portalach półaudiofilskich, no to oni mają taką opinie, też się szczycą trochę tym, że bas, że gdzieś tam w testach, że głośniki, że prawie, że ściany drżą, że coś tam, no tak jakoś Teufel to pozycjonuje. Ja czegoś takiego bardzo nie lubię, więc troszkę ten bas zminimalizowałem.
2: Sąsiedzi się nie skarżyli.
3: Nie, aż tak, ale też nie szalałem jakoś bardzo. A ostatni przycisk to jest on-off, działa jak przełącznik, Dynamor, to jest taka technologia poszerzenia, to jest dziwne, to jest takie jakieś poszerzenie stereo, niby że słychać bardziej stereo. Bo rzeczywiście ten głośnik to jest taki system, oni nawet tak teraz nazywają te wszystkie systemy, i to nie tylko Teufel, system streamingowy, system jednopunktowy, czyli coś takiego, że jest w miarę sensowny głośnik z ilomaś głośnikami w środku, który wszędzie dobrze zagra.
2: Czyli kiedyś mieliśmy coś takiego pod telewizory, te tak zwane soundbary.
3: No nie, bo soundbary teraz... to są bardziej wąskie listy.
2: Nie, no tak, zawsze, tak, tak, nie? Tak. W tym sensie. Wiem, o czym mówisz, natomiast bardziej chodzi mi o samą koncepcję, tak? Że wstawiamy ileś głośników w ciało jednego głośnika, w jedną obudowę.
3: Tak, o to mi chodzi. W tym sensie.
2: Tak, oczywiście. Wygląd oczywiście będzie inny, ale też mamy inne potrzeby w takiej sytuacji, no bo tu ten głośnik jest głośnikiem dookólnym, który możemy sobie postawić gdziekolwiek bądź, a taki soundbar, no to jednak zazwyczaj ląduje w jednym konkretnym miejscu i nawet jest wskazane, żeby ten dźwięk emitował przed siebie, a nie jeszcze gdzieś.
3: Tak, ja no, powiem tak, ja nie wiem, jak wytłumaczyć tą... Teraz może przejdziemy, jeżeli jesteśmy do tej ogólności, to przejdziemy do ogólnie tego, jak on gra i oczywiście potem o tej konfiguracji pamiętam, żeby nie było wątpliwości. Ja nie wiem do końca, jak opisać, jak ten głośnik gra, bo nie znam się na prawach fizyki i też nie mam takiej wiedzy, jak na przykład, nie wiem, Patryk albo Tomek.
2: Michale, ale krótko. Ale. Podobało się, czy się nie podobało?
3: Podobało się, ale nie aż tak, jak myślałem.
2: Okay.
3: On gra dźwiękiem jakby z przodu. Rzeczywiście, gdziekolwiek go nie ustawimy, to słychać. To on gra czysto, im głośniej, tym gra, może nie najgłośniej, ale jak jest cicho, gra gorzej niż głośniej. Nie jest tak czysty cicho. Trzeba go trochę rozkręcić, żeby grał dobrze. Ten dźwięk jest na pewno, jest poprawny, jest przyzwoity, jest okej, ale nie jest tak bardzo przyjemny i selektywny, jak na przykład, no znowu, ja powiedzmy mogę się odnosić do tego, co znam i tutaj wchodzimy w opinie, które są, no, są bardzo subiektywne tak naprawdę, każdy może to inaczej pojmować. Dla mnie to nie jest ta półka, co na przykład Sonos czy Audio Pro, które ostatnio oglądałem w Top Hi-Fi. Jest to półka niżej. Nie wiem, czy to oznacza, że to jest gorzej. To nie o to chodzi, tak? Ale więc no, warto posłuchać. Na pewno to on nie gra źle. O, zdecydowanie nie gra źle. W końcu to Teufel to jest firma, która ma 40 lat i sobie nie pozwoli na wydanie czegoś, co nie wiem, co grałoby źle, tak? Bo to nie te czasy jakby już. Ale myślałem, że on w ogóle, ten głośnik, nie powiedzieliśmy o cenie. On kosztował 2500, teraz jest jakaś promocja, kosztuje 2000.
2: No ale powiedzmy sobie szczerze, to nie jest mało.
3: Znaczy wiesz, ja jestem przyzwyczajony, ja trochę analizuję te strony, to też nie jest dużo na takie głośniki, wierz mi. To tak, nie, to tak kosztuje.
2: Ale tak powiedzmy, jakby porównać cenowo do Sonosa w podobnej...
3: No to Sonos Move przenośny, niewiele mniejszy wagowo, trochę inny designersko, kosztuje 2400.
2: Okej, okay, no to w porządku.
3: Głośnik JBL z akumulatorem... Ten JBL jakiś tam
2: Charge?
3: Z nowej serii. Nie. Charge Wi-Fi to kosztuje 1200, 1100, ale to jest dużo mniejszy głośnik. A JBL, któryś tam z tej nowej serii, nie pamiętam teraz modelu, kosztuje jakieś 1700 zł. Bo dlaczego on tyle kosztuje? Akumulator, AirPlay, Chromecast czy Google Cast, a za te licencje się zawsze płaci. No i myślę, że dlatego tyle kosztuje.
2: No całkiem możliwe, natomiast no, warto też rzeczywiście o tej cenie powiedzieć, bo myślę sobie po prostu o urządzeniu, które na przykład gdybym chciał sobie wstawić do domu i gdybym chciał rzeczywiście, żeby mi grało, no to już tak? Rzeczywiście te 2400 czy 2000 nawet w promocji, to już naprawdę no przynajmniej
3: ja bym się intensywnie
2: przysłuchał temu, jak to gra i czy to mi się rzeczywiście, aby na pewno podoba, no bo to nie są już małe pieniądze.
3: Tak, Audio Pro na prąd, też z przyciskami, ale z gorszą aplikacją niestety, kosztuje złoty 1000 około, a z akumulatorem 1500. Nie? Mhm. Także no, jest się nad czym zastanawiać.
2: Dokładnie.
3: Tym bardziej, że to jest nowy głośnik, więc by się wydawało, że no... Mówię, nie, że jest źle, ale
2: mogłoby być lepiej.
3: Moim zdaniem mogłoby być nieco lepiej. No i co? I ta technologia Dynamore, bo normalnie ten głośnik gra centralnie, jakby tak do przodu, a to Dynamore sprawia, że te boczne głośniki też grają i tylnie, znaczy boczne głównie, ale to nie jest granie takie, że w tych bocznych głośnikach słychać to samo. One jakby odbijają część dźwięku. Nie wiem, jak to wytłumaczyć.
2: Okej, to spokojnie. Masz uczucie takiej przestrzenności większej, tak?
3: No trochę tego dźwięku. Tak, trochę
2: ta
3: tak.
2: Baza stereo tak zwana się tak, poszerza.
3: Ale to jest takie głupie stereo. To nie jest takie stereo kanał lewy, kanał prawy, tylko to jest takie po prostu rozciągnięcie jakby tego głośnika, że to wszystko bardziej, tak trochę jak, no właśnie, tak jak jakiś equalizer, korektor, kiedyś były takie wieżak, nie? Osobne korektory się włączało albo nie. Że no ten dźwięk jest bardziej mdły i może prawdziwy, a tu bardziej taki przebajerowany, ale z drugiej strony jednak jest go więcej, więc ostatecznie to Dynamore zostawiłem. Bo to też tak dziwnie jest opisywane. W jednych urządzeniach jest opisywane jako technologia właśnie poszerzania stereo, a w innych jest opisywane jako technologia przydatna przy większej zrozumiałości mowy, czyli tak do jakichś podcastów, do czegoś. No to też bardzo zależy od podcastu, bardzo zależy od radia, w sensie od stacji radiowej, od typu muzyki, od wielu
2: rzeczy. Ale właśnie, przy mowie rzeczywiście też jest jakaś różnica, kiedy ten Dynamore czy Dynamore jest włączony, czy nie?
3: No różnica jest, ale kto co lubi, tak?
2: Bo zastanawiam się tak teraz, to mi trochę cieka zadałeś z tym, bo ja sobie to tak wyobraziłem jako takie poszerzenie stereo po prostu. A to się okazuje, że tu jeszcze mamy do czynienia, no zresztą sam ten przedrostek dyna, tak? Czyli, że to nam robi coś z dynamiką dźwięku. Ja podejrzewam, że tu bardziej może też chodzić o jakąś swego rodzaju kompresję.
3: Jakiś taki procesor.
2: Tak,
3: coś,
2: a mając
3: coś
2: na uwadze to, że zazwyczaj sygnał radio jest już skompresowany, jest poddany obróbce dynamiki i te nowe nagrania szczególnie też mają dosyć agresywny mastering, to może właśnie też i dlatego ten dźwięk też nie jest jakiś taki zawsze dobry, kiedy mu tam jeszcze coś dołożymy.
3: Nie wiem, co wyłapią mikrofony mojego komputera i co wyłapiesz ty, czy to w ogóle jest...
2: Wyłapią, obawiam się, sygnał niestety tylko mono, a poza tym no my tu też mamy dosyć mocny processing, któremu jeszcze poddajemy ten nasz sygnał, więc no zobaczymy, okaże się.
3: Tak jest na żywo, więc tak robimy to zupełnie na żywo, tak? Jakby sami nie wiemy, jak to będzie. No i tyle można powiedzieć. I teraz ja postaram się... Aha, dobrze. Konfiguracja. Aplikacja w ogóle jest przyjemna ogólnie. Jest zasadniczo bardzo dostępna. Konfiguracja przebiegła bez... Znaczy ja ten głośnik jakoś tam włączyłem. I co? I aplikacja wykryła... Jak to było? Bo uruchomiłem, pobrałem aplikację. Ona ten głośnik... Ale... Właśnie, znaczy jak ona go wykryła? Niestety nie pamiętam. Znaczy, wiem, że przebiegło to bez żadnego problemu. Ja za drugim razem podałem hasło, bo coś tam gdzieś voice-over się kursor zawiesił, ale ogólnie konfiguracja, dodanie głośnika do sieci przebiegło bez jakichkolwiek... szybko to zrobiłem, w jakieś 10 minut, jakby za drugim podejściem, bo oczywiście to tak jak tego nie lubię, ale często tak jest, aktualizacja oprogramowania się pojawiła po połączeniu się z siecią, więc pobrał mi jakieś oprogramowanie. No i problem był taki, że oprogramowanie zostało pobrane, przejść dalej, no i nie można było kursorem przejść na ten przycisk gotowe. Więc poprosiłem, gotowe, na jakikolwiek przycisk inny i musiałem poprosić o pomoc, a nie chciałem zamykać inwazyjnie aplikacji, bo no, nie wiedziałem, czy to aplikacja się nie zgubi i nie będzie mi kazała znowu tam czegoś łączyć, tak? To było jakby ponawiać aktualizację albo, nie wiem, łączyć głośnika do sieci ponownie.
2: No w sumie więc szkoda, że tego nie zrobiłeś, bo by można było od razu sprawdzić, jak też aplikacja się w takim przypadku zachowa, a no nie ukrywajmy, że w przypadku osoby niewidomej, która nie ma w danym momencie, jak poprosić kogoś o pomoc, to jest to rzeczy zdecydowanie i rzeczywiście problem. Ja pamiętam, że jak konfigurowałem to urządzenie, o którym już wspomniałeś, czyli Tribi, to też miałem jakieś takie problemy i też się kończyło kilkukrotnie tym, że musiałem tę aplikację zamknąć, odpalić ją ponownie, tam się jakieś cudawianki działy. Natomiast no, rzeczywiście, jeżeli aplikacja zrobiona jest dobrze, no to powinna zapamiętać, że to już wszystko zostało dodane, zostało to wszystko skonfigurowane i nie powinno być tak, że nas znowu cofnie do tego ekranu.
3: Ja go połączyłem, bo tam z tyłu jest, tego nie powiedziałem jeszcze, z tyłu, gdzie to jest, tylko muszę sprawdzić, przy tym kablu... Aha, jest taki przycisk, taka dziurka reset i przycisk... taki właśnie dołączenia głośnika z siecią. I on wtedy wchodzi w taki specjalny tryb. Ja uruchomiłem aplikację. Nie pamiętam już, jak to było w routerze, czy musiałem przełączać ten tryb
2: WPS?
3: WPS, ale wiem, że no jakoś to połączenie... Przepraszam, tak nie mam pamięci do szczegółów, z tego nie zrobiłem notatek. A to połączenie, ale przebiegło ono bardzo, nie lubię robić takich rzeczy, zawsze się jakoś gubię w tym i poradziłem sobie bez większych problemów. I poza tym nieszczęsnym alertem, o którym mówię. Także sama konfiguracja, znaczy jakby dołączenie, połączenie głośnika z siecią, ok. I potem jego ustawienie w aplikacji, no to była tam kwestia powiedzmy 5 minut, tak? Bo aplikacja generalnie ma na dole źródła, na dole po uruchomieniu ma źródła, stacje radiowe z TuneIn i jeżeli korzystamy, i na dole dwie karty, dwie albo trzy karty, które też pokażę. I w zasadzie wszystko tam, poza jedną rzeczą dla mnie nie do końca jasną, było dostępne.
2: Okej, okay. No to co?
3: Także
2: aplikacja.
3: Odpalamy głośnik, trochę go podgłoszę. Zobaczymy, czy on nam się tutaj wybudzi, powinien. Włączę... Pewnie nie było, ja włączę jakieś radio, tylko...
4: ...się do tej audycji i wsłuchiwałem się...
2: Te przyciski, mam wrażenie, tak dosyć ciężko chodzą.
3: Tak, dobrze. Ja go teraz zrobimy... O, on teraz jest... jakby wygasiłem go.
2: Są dzięki.
4: Mikołaj Cach i Henryk Budziński zaprzyjaźnili z jednym z oficerów na statku z Duńczykiem, pamiętam narodowość.
3: Włączyłem radio Poznań, teraz wygasiłem głośnik tak o, po prostu i nacisnę sobie jeszcze raz. Aha, i on nam nie odpalił, ale odpalił nam głośnik, ale
2: nie odpalił
3: radio tej stacji, więc trzeba to zrobić ręcznie.
4: To nie bez kłótni tym razem, panie prezesie, się odbyło.
5: Śpiewać się by było słuchać, o czym śpiewać.
6: Tak.
5: To jest, no, jak ja usłyszałem pierwszy raz.
3: Jak nie trudno się domyślić, przełączyłem trzy stacje radiowe z ulubionych, tak? Radio Poznań akurat było 357 i trójka. No i działa to jak w starym, normalnym radiu, prawda?
2: Tak, to i dość działa. Sprawnie się przełącza.
3: Bardzo, ja bym powiedział, że bardzo sprawnie.
2: Z tego, co tak ja jak... słyszę, z tego, co ja słyszę, to na przykład ten głośnik ma dość dużo niskich tonów. Tak, ten bas jest rzeczywiście taki mocny.
3: Mhm. Możemy pobawić się zaraz tym basem jeszcze bardziej.
2: Okej.
3: Okay. Najpierw może pokażę... O właśnie.
6: Ja bym się z tym nie zgodził, zważywszy na to, że jest spore...
3: Ściszyłem. Podgłaszam.
6: Że ta płyta wygląda tak, jak wygląda.
5: Wiesz co, ja myślę, że tam jest...
3: I on? Jeszcze sprawdzę. Bo trudno. Nie może. Słyszysz teraz dźwięk, nie? Jakiś.
2: No, dosyć cicho.
3: Coś. No właśnie, no to zgadza się, dosyć cicho, ale niestety, jak zrobię ciszej, to on się zupełnie wycisza.
2: Okej, czyli on po prostu ma takie, jakby ta głośność jest podzielona na ilość progów.
3: Tak, i ona nie. I to jest szkoda, bo gdyby było tak zupełnie, by się chciało mieć, ale bardzo cichutko, no to tak się nie da. Tak? To jest na tyle. na tyle cicho, że tam coś słychać, ale ja rozumiem, jak nic nie robię, co się dzieje. Jako tło gdzieś tam przy komputerze ewentualnie może być, ale żebym, jakbym chciał, nie wiem, jeszcze ciszej z jakichś powodów, to niestety nie
2: no
3: można.
2: To się nie da.
3: No i on jest głośny. Ja go teraz rozgłoszę na cały regulator, jak to się mówi.
7: Heavy pop jest poniekąd takim odcieśnieniem, tylko że to jest Alice in Chains.
2: On jest, mam wrażenie, jest więcej głośności niż głośnika możliwości, bo w pewnym momencie, kiedy już rozkręciłeś go rzeczywiście na full, to po prostu ten dźwięk stał się charczący, no, czyli on nie jest w stanie sobie poradzić z emisją tego dźwięku.
3: Mm-hmm, bo znowu, no aż taki duży to on znowu nie jest, tak?
2: Żeby.
3: No dobrze, a teraz powiedz mi, jak ty to słyszysz?
7: Mają ten X-faktor, mają taki.
3: Nacisnę teraz przycisk jeden.
7: To jest takie, o Jezus, to jest takie, to jest już wtedy była nostalgia i teraz jest jeszcze bardziej nostalgia. To jest po prostu bardzo fajne.
2: Rzeczywiście słyszę, że coś się zadziało. Wcisnąłeś ten Dynamore, tak?
3: Dokładnie.
7: I heavy pop dla mnie to jest.
3: I teraz, co, jak myślisz, wyłączyłem go czy włączyłem?
2: No teraz to chyba go wyłączyłeś.
3: No tak, wyłączyłem. I teraz ten dźwięk rzeczywiście jest taki na dole.
2: Taki płaski.
3: Bardziej, taki płaski. Podgłosimy.
7: Z faktu tego czegoś takiego, co mi zrobiło wow.
2: Ale poczekaj, bo ty teraz nie bawisz się głośnością, tylko tym przyciskiem.
3: Podgłosiłem go, wiesz, żeby...
2: Dobrze, to może zróbmy tak, że ustawisz go na konkretnej głośności i przełączysz parę razy ten przycisk, żebyśmy po prostu no, wiedzieli, że w tym momencie rzeczywiście to się dzieje.
3: Tak,
2: bo,
3: dobrze, okay? To tak. Włączam radio, tylko sprawdzę.
5: Pani staram się to przekuć na tą muzę gitarową bardziej, nie? To coś nowego, myślę,
3: okay.
5: Fajnego.
3: To zaczynamy. Dynamore jest wyłączone.
6: Tymczasem bardzo wam dziękuję. Polecamy heavy pop, warto posłuchać tej płyty. A gościami
3: włączam.
6: Byli Maciej Kowalski i Grzegorz Szot, połowa zespołu Waves. Bardzo wam dziękuję.
8: Dziękuję, ja tylko chciałem zadedykować wizytę w Trójce mojemu zmarłemu tacie, który zaraził mnie do Trójki 20 lat temu.
3: Wyłączam.
6: A na sam koniec dodam jeszcze, że panów będzie można zobaczyć.
2: No rzeczywiście, troszeczkę tam się coś dzieje, ale myślałem, że
3: jak
2: to więcej
3: daje. Jak przełączam stacje radiowe, jak jest wyłączony Dynamore, przełączam stacje radiowe teraz. I to samo włączamy Dynamore.
4: Słuchają nas teraz, albo odsłuchają audycji Grzegorz Nowak i Adam.
3: No jest taki, jest szerszy ten dźwięk, jest więcej tonów takich wysokich, coś jest takie podbite, nie? Jak jest włączony ten
2: tak,
3: Dynamore.
2: Tak, czyli tam jest po prostu no, jakiś taki kompresor i jeszcze plus poszerzenie bazy stereo prawdopodobnie.
3: Tak. A teraz, jak mówisz, że mam za dużo basu, to ten bas, tak? Zobaczymy, no czy coś się da zrobić. No spróbujmy. Włączamy.

0: chociaż i tak ten dźwięk jest rzeczywiście taki dosyć nasycony.
1: I tak, tak czy inaczej, to prawda. Ten jakby ten bas jest basem, ale no on jest, tak czy
0: on
1: inaczej.
0: On jest obecny, nie? Tak. To nie da się zrobić z głośnika za 2500, głośnika za złotych 200.
1: Oj tak. No i co? I teraz czas na aplikację chyba, po prostu na aplikację Teufel Home.
0: Okay.
1: Aplikację iPhone'owską. Jeszcze kiedy jesteśmy przy aplikacji, to jest taka przypadłość, która nie wiem właściwie, czy ona jest, z czym ona jest związana, bo raz tak się dzieje, raz nie. To znaczy mam wrażenie, że

0: ponowić i wtedy jest szansa duża, że to już będzie działało bez żadnego problemu. I gdyby tak, tylko to się działo często, ale nie działo się zawsze. I ja niestety nie jestem w stanie stwierdzić, co to. Wygląda mi to na jakąś wadę oprogramowania jednak, na jakiś problem z tą aplikacją, niestety. I to sprawa jest taka, no nie błaha, no ale...
1: Ewentualnie problem no, z samym oprogramowaniem układowym głośnika, bo skoro mówisz, że z przyciskami jest podobnie, że też się czasem tak dzieje, no to chyba nie problem samej aplikacji mobilnej.
0: Nie, bardziej myślałem nie tyle aplikacje, ile, znaczy, aha, układowym w sensie z, jakby z łącznością głośnika z siecią, tak? Jakby w tym sensie.
1: Raczej po prostu z oprogramowaniem, które jest wewnątrz jego. Ciężko tu stwierdzić, co tak naprawdę no, jest problemem, tak?
0: No dobrze, to teraz przejdziemy sobie do...
2: Spróbuj ponownie. Spróbuj po wtorek 19:50
0: do naszej aplikacji.
2: W górę użyj V radio. Ekran zmiany aplikacji. Tenzel ustawienia. Tenzel home. Tenzel home. Aktywny. Tenzel home. Tenzel emote i fan home 6B3F4F.
0: Aplikacja w ogóle tak, idąc od dołu ma trzy karty.
2: Ustawię zaznaczone. Strona główna. Karta. Jeden z dźwięk. Karta. 2 z 3. Ustawienia. Karta. 3 z 3. Zaznaczone. Strona główna.
0: Karta strona główna.
2: Radio, radio nowy z źródłem AUX. Ten element tej fanform 6B3F4F.
0: To jest pierwszy element, czyli nazwa tego głośnika.
2: Ten element tej fanform 6B3F4F.
0: I tu właściwie to nie jest, nie, nic z tym nie można zrobić.
2: Ten element tej fanform 6B3F4F. Przycisk.
0: O, tu można wejść.
2: Ten element tej fanform przycisk. Być może. Wróć. Moje urządzenia. Przycisk. Być może. Informacje. Tencel MOT i VFOM 6B3F4F. 96. Radio 357. Nancy Sinatra Tesebo Oxarema Defor Walking to Name. Przycisk.
0: Nie wiem dlaczego, co to jest to 96.
1: Może procent naładowania baterii.
0: Nie wydaje mi się. Pierwsze to z tego komunikatu, tego coś tam nigdy nie...
2: Tencel MOT i VFOM. Tencel MOT i źródłem muzyki. Tunein Rad. Spot. Aptida. Chromecas.
0: A nie, to już wyszedłem z tego. OK.
2: Tencel MOT i VFOM. Dodaj nowy. Dodaj. Ten przycisk. Być może. Informacja. Zamknij. Przycisk. Informacje o. Nagłówek. Pomoc online. Przycisk. Wersja aplikacji. 1. Oprogramowanie firm trzecich. Przycisk. Polityka prywatności. Przycisk. Nota prawna. Nota prawna.
1: Czyli tu nic ciekawego.
2: Zamknij. Zamknij. Przycisk. Tencel MOT i VFOM. Dodaj nowe urządzenie. Przycisk. Anuluj. Przycisk. Wyszukiwanie twojego urządzenia. Upewnij się, że urządzenie jest włączone i znajduje się w pobliżu. Nie znaleziono urządzenia. Naprawmy to razem. Co chcę? Motif Home. Przycisk. Stereometry 2. Przycisk. Stereometry 2.
0: Aha, no i tu mogę ewentualnie naprawić, przycisk. Dodać ten Motif Home albo Stereo M2, bo wcześniejsze głośniki działały z inną aplikacją.
2: Anuluj. Anuluj. Przycisk. Przycisk. Być może. Przycisk. Ten tyle MOT i dodaj na urządzenie.
0: I to jest...
2: Przycisk.
0: Wychodzimy z tego Toyfla, z głośnika.
2: Źródła muzyki.
0: I to jest tak, źródła muzyki, w to się nie klika, to jest po prostu tak napisane i poniżej, znaczy poniżej, idąc w prawo, kursorem VoiceOver, natrafimy na poszczególne przyciski, które nam owe źródła aktywują.
2: TuneIn Radio, przycisk. Bluetooth, przycisk.
0: TuneIn Radio to jest katalog tego nowego TuneIn według... Dziwny katalog, on dziwnie działa. Nie wszystko mi się w nim udawało jakoś tam znaleźć, ale to też możemy się pobawić.
2: Bluetooth, przycisk. Spotify, przycisk. AUX, przycisk. Tidal, przycisk. Chromecast, przycisk.
0: Tidal, chciałem mi otwierać aplikację Tidal. Spotify tak samo, czyli właściwie tutaj nie ma żadnego sterowania z poziomu aplikacji Spotify'em, tak jak nie wiem, w Sonosie na przykład możemy, tak? Albo w innych tego typu aplikacjach. Nie, to nam właściwie nas przenosi do serwisów zewnętrznych i to w wielu aplikacjach, w JBL-u, w wielu aplikacjach też tak jest. Chromecast też właściwie nas informuje, co to jest Chromecast i nic poza tym.
2: AirPlay, przycisk.
0: AirPlay tak samo. Proszę bardzo.
2: AirPlay to technologia firmy Apple zaprojektowana do sterowania systemami audio i głośnikami w karcie. Dowiedz się więcej. Przycisk. Zaznaczone. Strona główna. No to jest, karta. Jeden z...
0: To jest wszystko. Po co jest ten przycisk AirPlay, to ja naprawdę nie wiem, bo i tak, jak wiadomo, AirPlaya się przełącza z poziomu urządzenia Apple, tak? Z poziomu iPhone'a.

0: czy z poziomu Maca, do jakiejś tam aplikacji, która ma to sterowanie AirPlay.
1: Radio Kolobrzeg.
0: No i tutaj nam się zaczyna.
1: Przyciski ustawień wstępnych.
0: O, przyciski ustawień wstępnych. Tu nie ma żadnych nagłówków, one tak są, jest to po prostu napisane i poniżej mamy
1: 1. Radio Poznań.
0: to, co
1: Czyli
0: klikaliśmy
1: przyciski ustawień
0: fizycznie.
1: wstępnych to są te przyciski
0: Te
1: do
0: ulubione.
1: ulubionych.
0: Tak, to są te ulubione.
1: 2. Radio 357. 3. PR3 trójka. 3. PR3 trójka.
0: No
1: I cisza.
0: i gdzie jest nasza trójka?
1: 2. Radio 351. 1. Radio Poznań.
0: I to nie jest, że on, bo można by powiedzieć, że głośnik jest. Ja już wyłączyłem wygaszanie głośnika, różne inne tam rzeczy. Zresztą, jak on jest w sieci, w prądzie, to w ogóle nie powinno być problemu z tym, nie?
1: No
0: A
1: tak.
0: widzimy, że jest problem. Ja teraz. O!
1: Ojej, no.
0: Ale to jest. No nie zawsze, tak? I teraz.
1: O ile szybko przełącza się nie z aplikacji, tylko z samego głośnika, no to
0: Znaczy, nie,
1: tutaj.
0: teraz, nie, no, z tego to już też teraz się przełączy.
1: Przycisk Alert, Chrome, 2, Radio 357, 2, Radio 357, Nie, no tak, Radio
0: jak on
1: Poznań.
0: już to załapał, to już działa, ale Tak, jak
1: ten
0: zaskoczy, to jest
1: początek
0: ok.
1: był dość
0: I to
1: powolny.
0: jest to właśnie, o czym mówiłem, nie? Na dole w ogóle, tutaj za tymi kartami, zupełnie na dole z prawej strony.
1: Ustawienia, karta, 3 z 3. Radio 357. Nancy Sinatra Friday's Hilt, Special Version, TuneIn. Przycisk. Być może. Głośnik. Stop. Przycisk. Stop.
0: No to
1: Przycisk.
0: jest to stop play, nie? Takie normalne.
1: No
0: A
1: tak.
0: przycisk głośnik?
1: Przycisk. Być może. Głośnik. Tencelemo tej fanfom 6B3F4F. Tencelemo tej fanfom. Źródła muzyki. TuneIn Radio.
0: A,
1: Przycisk.
0: i
1: tu
0: to
1: gdybyśmy
0: jest.
1: mieli więcej pewnie tych głośników, to moglibyśmy to przełączać,
0: To
1: tak?
0: znaczy, to jest właśnie problem. Ja nie wiem, czy to nie jest błąd dostępnościowy, bo tam nie wiem, czy słyszałeś, tak jakby się, jak okienko jakby się zamknęło. Takie
1: Zgadza
0: było.
1: się.
0: I to jest, ja kiedyś natrafiłem na chwilę na taki suwak, suma ileś procent. Być może, jakbyśmy mieli więcej tych głośników, to tam jest właśnie to okienko multiroomu i byśmy mogli regulować, co ma się dziać z tym drugim głośnikiem, który ma być tam stereo, czy mają grać razem. I może nawet to okienko by działało lepiej, no ale tego nie mogłem w żaden sposób sprawdzić,
1: No tak,
0: nie?
1: bo tu masz jeden
0: Ustaw, dźwięk,
1: głośnik.
0: zaznacz, radio, nam, przycisk, stop, przycisk. O.
1: Suwak głośności 0. Tencelemo tej ustawienia.
0: No, tu zniknęło
1: I
0: to okienko. I
1: wyszedł.
0: to jest jakiś problem ewidentny. I teraz co? No mamy te stacje radiowe i to jest lista 15 stacji, ostatnio odtwarzanych stacji radiowych i przedtem przycisk więcej i przycisk w tych źródłach TuneIn. No i dzięki temu możemy szukać sobie i odtwarzać różne stacje, które potem będziemy mieć na tej liście ostatnich stacji radiowych. Więc dla kogoś takiego jak ja, który lubi sobie radio przełączać, no to super sprawa. Pomijając to, o czym mówiliśmy przed chwilą, o te problemy. Tylko, że znowu, żeby nie było tak wesoło, ta lista stacji działa tak, że ona działa nam od. Jakby nie ma tak, że każda stacja ma swoje miejsce, jak w jakichś ulubionych, tylko ta lista się zmienia, tak? To znaczy, w sensie, kiedy klikniemy w jakąś stację, no to ona nam idzie na początek tej listy.
1: No
0: Czyli
1: jasne.
0: dzięki temu, jakby, znaczy dzięki temu, no niestety albo stety, ta lista stacji się zmienia, a kursor też czasami lubi się sobie gdzieś tam przeskoczyć. Także to przeglądanie stacji, jak nam szybko zależy, to ja się trochę, powiem szczerze, w tym gubiłem. Znaczy bez przesady, oczywiście. No możemy.
1: 1. Radio Poznań. 2. 3. Pokaż wszystko. Przycisk.
0: Ostatnie stacje.
1: Radio 357, Radio Poznań, PR3 trójka, Radio Nowy Swiat, przycisk, Radio Nowy Swiat. Radio Poznań, PR3 trójka, Radio Nowy Swiat, pokaż wszystko,
0: I teraz
1: przycisk,
0: mamy.
1: ostatnio odtwarzane stacje, Radio Nowy Swiat, Radio 357, przycisk, Radio Poznań, przycisk, PR3 trójka, Radio Kolobrzeg, przycisk, Radio Kolobrzeg. Radio Nowy Swiat, Radio 305, Radio Nowy Świat, Radio Kołobrzeg, przycisk.
0: No i kursor nam przeszedł na Radio Nowy Świat, czyli obok tego Radia Kołobrzeg, czyli ten fokus nam ciągle podąża za tą stacją, na którą przełączyliśmy.
2: Sobie co po prostu jest, zmienia kolejność tych zmienia stacji. Kolejność.
0: I co jest okej, bo wiemy niby gdzie jesteśmy, ale z drugiej strony jakbyśmy chcieli przełączyć następną stację za tym Radiem Kołobrzeg, no to musimy się teraz cofnąć, nie? Znaczy cofnąć, iść.
1: Radio Nowy Świat, Radio PR3 Trój, Radio Kraków Malopolska, przycisk, Radio Kraków Malopolska. Zaznaczone, strona główna, karta.
0: Teraz gdzie jestem?
1: PR3 Trójka, przycisk, Radio Poznań, PR, Radio Campus 9.
0: No ten kursor tak sobie dość swobodnie lata. Na szczęście to można szybko po tej liście chodzić, ale to nie jest to takie stabilne, nie? W sensie takim, że...
1: Radio Good, Radio RAM, przycisk.
0: No i działa generalnie ta lista.
1: Radio Gdańsk, Radio RAM, przycisk. Radio, zaznaczone, strona główna. Akademicki Radio Luz, przycisk. Radio Meteor RAM, przycisk. Radio Campus 97.1, przycisk. PR3 Trójka, przycisk. Radio 357, Radio, Akademicki Radio Luz, Radio, pokaż wszystko.
2: A to pokaż wszystkie?
0: To jest jeszcze więcej tych stacji. Jakby lista nie 15, tylko tam wszystkich, które przeglądałem, jeszcze więcej.
2: Okej.
1: Okay. Radio 305, Radio Azera, Radio Wrocław, przycisk, Radio Wrocław.
3: Tu więcej pieniędzy.
1: A prezes pisał. Tym celem odejwa. Przycisk. Być może. Wróć. Radio RAM. Akademik. Radio Kraków Malopolska. Przycisk. Radio Kolobrzeg. Radio Nowy. PR3 Trójka. PR4 Czwo. Radio Azera. Przycisk. Radio Warszawa. Zaznaczone. PR3 Trójka. PR4. Radio Azera. Radio Warszawa. Zaznaczone. Strona główna.
0: No i to.
1: Jeden z trzech.
0: Tyle? Czy jeszcze coś tu?
2: Wydaje mi się, że to już wiemy, jak z tego korzystać. Natomiast ewentualnie możesz jeszcze pokazać, skoro jesteśmy już przy radiu, to jak w tym katalogu wyszukiwać? Bo mówiłeś o tym, że no czasem jest problem. Ciekawe na przykład, czy znajdziemy nas.
0: O, był, mam na liście, miałem gdzieś.
1: No dobrze. Przycisk. Lokalne stacje radiowe. Wyszukaj radio, podcast, muzykę, wielokropek. Pole wyszukiwania. Pole wyszukiwania. Pole wyszukiwania. Edycja. Wyszukaj
0: co mam
1: radio,
0: wpisać
1: podcast,
0: na przykład?
1: Muzykę,
2: spróbujmy znaleźć nas. Tyflo, wpisz Tyflo.
0: Tyflo.
1: Wstawione. Tyflo. Wymasz tekst. Pole wyszukiwania. Wymasz tekst. Tyflo.
0: Może Michał Dziwisz.
1: Wstawione i Michał Dziwisz. Pole wyszukiwania. Edycja. I Michał Dziwisz. Tryb punkt wstawiania na początku. Wielkie I. Michał Dziwisz. Dziwisz. Znaki. Spacja. E, A, H, C, I. Wielkie N. Spac. Emoji. Cyfry. Usuń. Spacja. Wielkie I. Następne. Szukaj. Bezpieczeństwo haseń. 2 października 2023 roku. Przycisk. RTV odcinek numer 204. WhatsApp na komputerze. 19 lipca 2023
2: roku. No tak, ale to mamy podcast.
1: Przycisk.
2: A mi chodziło o...
1: Brilliant Bay 20.
2: Bo to są podcasty, które tak. TuneIn też indeksuje. Natomiast mi chodziło o nas jako Tyflo Radio.
1: Aplikacje, przeglądy, anuluj. Michał Dziwisz, pole wyszukiwania.
0: No to ja kiedyś, ja znalazłem anuluj. Kiedyś bez problemu.
1: Przeglądaj.
0: Teraz
1: Hit Radio, przeglądaj.
0: Znalazłem to jakoś ręcznie, nie szukając, ale...
1: PR20, plan, Hit Radio, Estarog
0: 93.3. O, tu jakieś ostatnie inne stacje według popularności.
1: Nowości rozmowy, podcasty, przycisk.
0: A podcasty jak wejdę ogólnie?
1: Przeglądaj. Przeglądaj. Talk show, storytelling podcasty, przycisk. Sports Recreation podcasty.
2: No tu widać, podcasty, że angielski katalog.
0: No niby, ale...
1: Ścięce programy, nagłówek, edycja Świętego Pawła, przycisk. Podcast z położną, przycisk. Paliwo z roślin, psychologia na co dzień,
2: mówię
1: świadkowie, przycisk.
0: Działa to... Mówię, ja na przykład nie udało mi się znaleźć jedynki radia. Wpisywałem jedynka, PRI. Rzymskie, PR1, PR1, Polskie Radio 1, Polskie Radio I, różne. Nie wiem, jak to działa do końca.
1: Zrozumiało. Przycisk. Droga środka Demi Dudleney. Ścięce podcasty. Przycisk. Talk show. Przeglądaj. Na górę. Lokal. PR2. Plan. SK2.
2: Za to Polskie Radio 24 jest.
0: Akurat jest.
1: Radio 90. Pokaż wszystko. Lokalne stacje radiowe. Wyszukaj radio. Podcast. Muzyka. Pole wyszukiwania. Wielkie B. Wielkie E, wielkie T. Tak, wielkie T. Wielkie T, Y, Y, V, C, F, F, J, K, L, L, O, O, O. Następne, szukaj. D, Will, Wigin, D, Pod, D, Evaporast, Tyflo, Przeglo, Tyflo Radio, Tyflo Podcast. O. Przycisk.
0: Jest.
2: I możesz włączyć i usłyszymy zaraz siebie.
1: Przeglo, Tyflo Radio, Tyflo, Pod, Tyflo Radio, Tyflo Podcast.
2: Chwila prawdy.
1: Następne, szukaj.
2: O!
1: Deligin,
2: skądś to znamy?
1: Tyflo Radio, Tyflo Podcast, przycisk.
0: Jest.
2: I możesz włączyć i usłyszymy zaraz siebie.
1: Tyflo Radio, Tyflo Podcast.
2: Dobra, myślę, że można wyłączyć, bo zaraz wpadniemy w jakąś pętlę nieskończoności. Ale faktycznie działa.
0: No tak. Ciekawe opóźnienia, jak to zaraz...
2: Opóźnienia mamy kilkanaście sekund, może nieco więcej niż kilkanaście, kilkadziesiąt.
0: Dobrze, nim wpadniemy w pętlę, to...
2: Okej, no, ale działa, słuchajcie, także z głośnika posłuchać możecie nas, na przykład.
0: Tak, tylko mówię, to jest problem, bo on wszystko indeksuje i jak czegoś też szukałem, jakiegoś podcastu, to mi znajdował jakieś rozdziały, na przykład, no nie wiem, wpisałem raport o stanie świata, to mi znalazł, oczywiście ten najnowszy odcinek, ale mi znalazł w jakiejś innej kolejności, że jakiś odcinek sprzed 2 lat, coś tam. Tak to... I potem on te podcasty, no każdy podcast pojedynczo widzi na tej liście ostatnio odtwarzanych, także to jest takie...
2: Robi się bałagan po prostu.
0: Tak, robi się bałagan, ale rzeczywiście jest to o tyle takie przyjazne, że ktoś tak na szybko, nawet kto tak, a są przecież takie osoby, które nie indeksują, nie dodają do ulubionych, nie tworzą sobie jakiegoś katalogu, no to wpisuje tam jakąś nazwę, coś tam, znajdzie, odtworzy.
2: To prawda.
0: No i co? Jeszcze mogę pokazać.
2: No
0: mogę
2: to co? Radio,
0: Airplay,
2: radio no mamy,
0: Airplay,
2: to...
0: Tak, no Airplay 2, który generalnie działa bez problemu. Może sobie tylko... Bo on tak... Ale to musiałbym... No dobrze.
1: Radio. Przycisk. Ulubione. Z 357. Gdańsk. K. Kraków. Nowy Świat. Radio M. Rock Service. Tok.
2: No tok może być
1: zaznaczone.
2: Okej.
4: Mógł trenować pod okiem słynnego José Mourinho.
1: Centrum sterowania. Popytałem już o Unicoli. Rozmawialiśmy o tym.
4: Tylko byłem go przekonać, że przyszedł do Fenerbahce. Zobaczymy, czy to się uda. Oczywiście, że to ja. Tak, coś tam rozmawialiśmy, ale tak
1: nie. Ten telewizor iPhone 6B 3F4F. Głośnik Hi-Fi. Oczekujące. Zaznaczone.
2: I poszło. Chwila, moment. I już słyszymy z głośnika.
0: I teraz jakbym przełączę następny poprzedni.
5: Piątek. Polskie piłkarki nożne przegrały w Gdyni z Niemkami 1-3 w swoim czwartym meczu dywizji. Polskie Radio PIK.
0: Bo to miałem wcześniej na liście w aplikacji.
2: Ale w aplikacji...
0: V-Radio.
2: Tak.
0: I do przodu?
6: Co najwięcej rozpogodzeń na zachodzie i północy.
2: I wracamy do toku.
0: Tylko to trochę działa z takim opóźnieniem, bo klikam.
6: Na południowym wschodzie. Termometry pokażą od 10 do 15 stopni.
2: No trzeba chwilkę poczekać, to prawda. No
0: tak,
2: ale
0: to działa. No,
2: to pewnie
0: nie
2: właśnie
0: wiem,
2: tego, kwestia to... tego AirPlaya. A w przypadku innych głośników masz doświadczenie, że to na przykład działa sprawnie?
0: Trochę lepiej. A zobaczmy z iPhona.
1: Ten cel mod iPhone 6B. 20.07. Poprzednia, zatrzyma. Następna ścieżka. Przycisk. Następna ścieżka.
0: Tak samo. Czyli to jest kwestia iOS-a. Kwestia samego iOS-a. I teraz jestem na tym AirPlayu. Naciskam
7: 35 lat temu odbyły się
0: przycisk. I jest Radio Poznań znowu. Już normalnie na głośniku. I to mi się akurat podoba.
2: Tuning, z katalogu Tuning.
0: Tak, że nie muszę właściwie tego AirPlaya wyłączać, tylko tak, naciskam i teraz iPhone jakbym otworzył.
1: Spróbuj ponownie.
4: Polska Rzeczpospolita.
2: No to już
0: no idzie z telefonu. Bez, tak. Także to jest akurat, to mi się podoba, powiem szczerze.
2: No to jest rzeczywiście fajne, takie bezobsługowe w zasadzie. Mm-hmm, naciskasz tak. I masz w zasadzie co chcesz. No dobrze, to ze źródeł to podejrzewam, że
0: no nie
2: że
0: wiem,
2: tyle.
0: Czy będziemy się bawić tym Spotify'em.
2: To myślę, że już skoro on tak działa niezachęcająco, to myślę, że możemy go sobie odpuścić. Natomiast mnie interesuje zakładka ustawienia, powiem szczerze. Co tam no można? Tak.
1: 20.08.
0: Ustawienia, proszę iPhone? Bardzo. Talk. Może zanim... O, a, bo tu mam... Przepraszam. Okej. Okay. Ustawienia.
1: 9, 8, 6, 7. Pole kodu. Udanych wartości. 0, 4.
2: To będziesz musiał wpisać kod, to ja cię wyciszę, żeby nasi słuchacze nie poznali twojego kodu. A ja przypominam w międzyczasie 663-883-600 oraz Facebook, YouTube oraz kontakt.tyflopodcast.net. Oczywiście ta pierwsza dana to możecie do nas dzwonić, możecie nagrywać na WhatsAppie, a możecie również do nas pisać w pozostałych miejscach. Michał, mam nadzieję, że już kod
0: tak,
2: wpisał.
0: Bardzo, tak, proszę bardzo. I dziękuję za wyciszenie i wracamy do naszej aplikacji TOEFL Home. A co tu jest? Aha, to jest to ta wyszukiwanie nasze.
1: Następnie szukaj, spacja i
0: aha, jeszcze.
1: Ojej. Dźwięk. Karta. Zaznaczone. Strona główna. Dźwięk.
0: No dźwięk.
1: Zaznaczone. Dźwięk. Sprotony. Bez. Tęfylem OTIVFOM 6B3F4F. Tę wirtualne poszerzenie stereo. Dynamore. Przełącznik. Włączone.
2: Okej, okay, czyli tu wiemy, że to jest tak. Włączone lub wyłączone.
1: Dynamore. Bez 3. Regulacja.
0: No i tu mamy...
1: 4. 5.
0: Nawet takie haptik jest. 3. No i 1. Regulujemy ten bas.
2: Od ilu sobie. Do ilu?
1: 0, 1.
0: A, od minus, znaczy mamy 0?
1: 0, 1.
0: I w dół?
1: 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6.
0: Do 6 i w górę do?
1: 6, 6,
0: 6, 6, 6,
2: 6, 6,
1: 6, 6, 1.
0: Sprawdźmy, czy to może działa jednak.
8: Wybory do Parlamentu Europejskiego.
9: Gdybym miał CD z tą pierwszą płytą Nancy i prawdopodobnie zapętlałbym.
2: Słychać.
9: Ale nie mam. Słucham.
2: Nie musisz nawet nic, nie musisz potwierdzać. Nie musisz potwierdzać, on to po prostu sobie od razu.
9: Pierwsza płyta Nancy Sinatra i Lee Hazelwooda, na którą wpadłem i myślałem, że to jest taki strzał.
0: I tony wysokie.
9: Który trafił wtedy... W tym momencie, w którym byłem idealnie, ale powiem Państwu, że gdyby chcieli sobie Państwo trochę poryć banie, to ta druga płyta, która ukazała się 4 lata później, jest chyba jeszcze lepsza.
2: No te tony wysokie też całkiem ciekawie brzmią, jak je się rozkręci dość mocno, aż na tej najwyższej opcji to wręcz trochę zbyt przeraźliwe, ale jak kto lubi.
0: Także można ten korektor jakoś tam coś
2: ale ten
0: sobie
2: korektor, z nim... Ale poczekaj, bo ten korektor jest tylko dwupasmowy, tak?
0: Tak.
2: Jest wysokie i dół.
0: Niskie.
2: Mhm.
1: Strona główna, karta.
0: To jest 1, koniec 3. Dźwięku.
1: Zaznaczone, ustawienia, karta, 3-3.
2: A co mamy tu?
0: Bo na wszelki wypadek sprawdzę, bo czy jeszcze może tu czegoś nie ma nowego. Nie.
1: Przycisk.
0: Nie ma.
1: Ustawienia. Radio ustawienia.
0: No dobrze, masz tu swoje.
1: Połączone z aplikacja.
0: Swoje ustawienia. I tak. No zaczyna się jak zawsze.
1: Ten wylęgło tej iPhone 6B3F4F. Przycisk. Zaznaczone. Urządzenie. Przycisk. 1 z 2. Aplikacja. Przycisk. 2 z 2.
0: Czyli mamy takie dwie karty, takie podkarty, jak trochę jak aha. W Google, nie? Mamy czasami w ramach karty jeszcze. I no to wpierw urządzenie.
1: Informacje o Motive Home. Ten wylęgło tej iPhone 6B3F4F. Nazwa produktu. Edytuj. Przycisk.
2: Czyli tu możemy sobie zmienić nazwę, jeżeli na przykład mamy kilka głośników i chcemy mieć nad tym jakąś kontrolę, no bo ta nazwa domyślna to nam za wiele nie mówi. Możemy nazwać go głośnik w kuchni, głośnik w pokoju albo jeszcze gdzieś indziej głośnik.
1: Instrukcja obsługi. Przycisk. Panel obsługi. Dźwięki systemowe. Sygnały dźwiękowe urządzenia. Przełącznik. Włączone.
2: O,
1: jasność diody
2: LED.
1: Przycisk. Automatyczne przełączanie źródła. Przycisk. Zarządzanie energią. Tryb czuwania. Automatyczne przełączanie urządzenia w tryb czuwania. Po 45 minut. Przycisk. Zegar automatycznego wyłączania. Automatyczne wyłączanie urządzenia. Po 15 minut. Przycisk. Tryb ECO. Tryb oszczędzania energii. Wyłączony. Przycisk.
0: To jest jak eko oszczędzania energii, jak jest w tym, jak jest...
2: Na akumulatorze.
0: Tak.
1: Zegar automatyczny.
0: A to zegar
1: automatycznego wyłącza. Wyłącz urządzenie, gdy jest zasilane baterią i nieaktywne przez 5 minut, 10, 15, 30, 45, 1 godzina. Nigdy. Obrazek. Nigdy. 1 godzina. 1 godzina. Zaznaczony. Tencelem o tej fanfon. Tencel. Zaznacz. Aplikacja. Przycisk. Zegarem. Tryb czuwania. Automat. Zarządzanie energią.
0: A to było.
1: Zegar automatycznego wyłącza. Tryb ECO. Tryb połączone serwisy. Tryb ECO. Tryb. Chromecast. Włączony. Przycisk.
0: To właściwie tylko ten Chromecast włączamy, wyłączamy i tu nic jakby, no to też serwisy, no to Chromecast to nie jest serwis stricte, no ale dobrze, tak to jest nazwane.
1: Szczegóły techniczne. Wersja oprogramowania sprzętowego 0.0.128.0x6437ac. Przycisk. Ustawienia sieci. Wersja oprogramowania. Brak dostępnych aktualizm. Wersja 0.0. Wersja oprogramowania. Ustawienia sieci. Przycisk. Informacja prawna. Ustawienia się, ustawień, połączono z, nazwa sieci, z si, OPPO podkreślenie acestosz, typ po, Wi-Fi, częstotliwość, siła, 9, adres IP.
2: Właśnie. Częstotliwość, jak rozumiem, 5 GHz, jako nowoczesne urządzenie wspiera pewnie zarówno 2.4, jak i 5.
0: To już teraz raczej, oczywiście.
1: Dźwięk. Karta. Zaznaczony. Stron 109. Adres IP. 90. Chrumet. Połącz. Tryb ECO. Zegarem. Tryb. Zarząd. Automatyczne przełączanie źródła. Przycisk. Jasność diodle.
2: Co to jest to 90? A może to jest zasięg? Bo zwróć tam uwagę, że tutaj też było coś 90.
0: 6 było, ale to coś... Tak. A?
2: Ciekawe.
1: Dźwięki systemowe. Sygnały. Panel obsługi. Automatyczne przełączanie źródła. Przycisk. Gdy odtwarzanie zostanie wstrzymane, automatycznie przełącz się na nowe źródło dźwięku po wykryciu nowego sygnału. Źródło sygnału wejściowego. AUX. Przełącznik. Włączone. Przełącz na źródło AUX, gdy poziom wejściowy wynosi.
0: Tego trochę nie rozumiem, powiem szczerze.
1: Wysoki. Przycisk. Średni. Niski. Strona główna.
2: Tu jest pan, to chodzi prawdopodobnie o to, że jeżeli na przykład masz, że jeżeli na przykład odtwarzasz sobie coś z internetu i tam się coś z tym dźwiękiem dzieje niedobrego, to że on automatycznie jest w stanie przełączyć się na jakiś zapas, na to, co masz podpięte zwykłym analogowym kablem do tego, żeby po prostu był ten dźwięk jako taki jakiś zapasowy. Jeżeli no masz potrzebę, żeby ci cały czas coś grało. Nie wiem, robisz imprezę w domu, a nagle internet ci wyleciał. No to podłączasz sobie tam jakiś zapasowy odtwarzacz, jakąś MP3 z ulubionymi przebojami, no i można sobie to tymczasowo radzić z tym, dopóki internet nie wróci.
1: Ten celem aplikacja, przycisk.
0: No a teraz aplikacja.
1: Zaznaczone, aplikacja, pomoc online, przycisk. Informacje o wersja aplikacji, oprogramowanie firm trzecich, polityk, nota prawna, strona główna.
0: No, czyli nic takiego.
1: Wersja, informacje o pomoc online, przycisk. Aktywuj, aby zamknąć okno wyskakujące, przycisk. Trzy znaki plus, poradnik, sprawdź już teraz. Trzy znaki plus, poradnik dźwiękowy Teufel. Znajdź szybko i łatwo odpowiedni produkt. Trzy znaki plus. 1. Temfelsupport.pl. Początek. Większe niż. Oprogram. Wielkie O. Większe niż. Temfel Home Map. Koniec listy. End. Aktywuj, aby zamknąć okno wyskakujące. Oprogramowanie jak. Większe niż. Temfel Home Map. Temfel. Ops. Jeszcze. Aplikacja. Jeszcze nikt nie obserwuje. Aplikacja Temfel Home. Często zadawane pytania. Aplikacja Temfel Home. Informacje i pobieranie. End. Kontakt. Kropka. Nota prawna. Informacje o treści.
0: Można tam pewne rzeczy znaleźć. Niektóre są, niektórych nie ma. Dobrze, że są to rzeczy po polsku raczej.
2: A zapytam tak, czy ty miałeś okazję w ogóle jakoś z dokumentacją się bliżej zapoznać do tego głośnika? Jest ona dla nas czytelna?
0: Sprawdzę.
2: Okej.
1: Zaznaczone. Aplikacja. Pomoc online. Zaznaczone. Aplikacja. Urządzenie. Przycisk. Zaznaczone.
0: Urządzenie. No i dobrze. I teraz sprawdzę, czy tam nam się głośnik nie wybudził.
2: Nie wyłączył.
0: Nie wyłączył.
1: Dźwięk. Strona główna. Karta. 1. Radio Poznań. 2. Tyflo Radio. Przycisk. Radio Wrocław. Przycisk. Radio Kolobrzeg.
2: No i pewnie sobie będziemy musieli chwilę poczekać. O.
0: W miarę.
2: Zadziałał. No dobrze, Michale, to czy my coś jeszcze będziemy pokazywać, czy będziemy zmierzać już jednak
0: do podsumowania? Myślę, że będziemy zmierzać ku końcowi.
2: Dobra, no to w takim razie, co powiesz tak tytułem podsumowania, jeżeli chodzi o ten głośnik? Ujął cię czymś, czy jednak będziesz szukał dalej?
0: Ja będę szukał na pewno dalej, ale na pewno jest to urządzenie warte uwagi. Mimo tych zastrzeżeń, o których jakoś tam mówiłem, to wszystko zależy też... kto czego potrzebuje, ponieważ ja szukam przede wszystkim radia internetowego, to na pewno taki głośnik radiem może być. Jestem ciekawy tego radia, innego radia, radia Teufel, które też jest radiem DAB, ale jest też radiem z pilotem i z pamięcią na stacje radiowe i tam internetowe, nieinternetowe, różne inne, bo być może to jest coś, co zupełnie mi wystarczy. Ono kosztuje 1100 zł, jest mniejsze i może ono będzie czymś, co mi na przykład wystarczy, tak? Bo z drugiej strony no ten AirPlay Chromecast też fajnie, że jest w takim głośniku, to takie rzeczy się przydają. Nie wiem, czy akurat za tą cenę, bo... ten akumulator i przenośność, no to jest dla mnie za dużo. Ja chyba czegoś aż tak dużego nie potrzebuję po prostu. Mimo, że lubię dość duże głośniki, ale chyba mi aż tak duży nie jest potrzebny. Więc w tym sensie będę szukał czegoś innego, ale na pewno doceniam przyciski. Doceniam, tym bardziej, że było gdzieś tak o nich opisane, że myślałem, że może dotykowe będą, a jednak nie. Doceniam ogólnie raczej dostępną aplikację. To szybkie przełączanie stacji radiowych, także no... jest trochę plusów i to takich plusów ewidentnych.
2: Ja wspominałem, że możecie do nas dzwonić, no i tak dosłownie rzutem na taśmę z tej opcji skorzystał Sławek. Witaj.
10: No trudno, żeby nie skorzystał. Cześć.
2: Cześć. Słuchamy.
10: To a propos głośników chciałem powiedzieć, słuchajcie, taką ciekawostkę. Może to niektórym się przyda, bo faktycznie te ceny są zabójcze. Znaczy no tutaj, tak jak mówiliście, no 2000, 2200 za taki głośnik, to jest naprawdę bardzo dużo. Ja rozumiem, że oczywiście tam są opłaty związane z tymi goglami i tak dalej, tak, że to trzeba no, się jakoś tam podzielić, ale same te głośniki, no pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Otóż chciałem powiedzieć taką sprawę, mianowicie byłem kiedyś w sklepie, gdzie takich głośników było bardzo dużo i były różne modele, od takich małych do dużych. I teraz co ja zrobiłem, bo kiedyś pod tym względem się troszeczkę zniesmaczyłem, jeśli chodzi o głośnik Bose, który był reklamowany jako coś niesamowitego, a kosztował majątek. I się okazuje, że to jest zaimplementowane też do tych mniejszych głośników bluetoothowych. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że jak się na przykład jakąś piosenkę puści, czy to z radia, czy to z karty, czy ze swojego smartfona, to kiedy rozkręcamy głośność, to do pewnego momentu wszystko nam gra. To znaczy wszystko się zgadza z tym, jak to zostało nagrane i jak powinno grać. A od pewnego momentu, ponieważ producenci muszą oszczędzić na tym, że na wzmacniaczach i na energii z akumulatorów, włącza się nam limiter. I ten limiter po prostu nam ścina dół. I teraz, jak mamy na przykład muzykę dance, gdzie jest dość duży bas i stopa, to do jakiegoś momentu ta głośność działa dość sprawnie i mamy te transjenty, czyli ten atak początkowy stopy no, jest wyraźnie uwypuklony. A od pewnego momentu, jak już jest za głośno, to się włączy limiter i ta stopa jest tłamszona i ten bas tak samo, ponieważ wzmacniacze w tych głośnikach są zbyt słabe, żeby to przenieść, żeby to unieść i tak samo te akumulatory. Więc oni wpadli na pomysł, dobra, no to tam cena ceną, ładnie wygląda, ma parę bajerów, to na pewno ludzie to łykną. Nie wszyscy się tak zastanawiają nad tym, o czym ja teraz mówię, prawda, bo z reguły to są te głośniki na jakąś imprezę do obrodu czy coś, więc tam sobie ludzie przy piwku tego słuchają, więc nikt nie zwróci uwagi na takie detale, ale ja to mówię do osób, które po prostu jednak coś więcej oczekują i na przykład jak ktoś słucha jakiegoś mocnego hip-hopu, no to będzie miał też ten efekt, to znaczy na jakiejś głośności jeszcze okej, a później dalej to tylko coraz gorzej. Włączy się limiter i wszystko się coraz bardziej spłaszcza po to, żeby ten wzmacniacz mógł jako tako w ogóle to wszystko udźwignąć, przenieść. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w samochodach nieraz jest taki właśnie problem, to znaczy jak na przykład ktoś ma słabej jakości wzmacniacz i głośniki, albo nawet radio i głośniki w samochodzie, no to im bardziej tą głośność zwiększa, tym ma coraz większe problemy z opanowaniem basu. Ten bas powoduje takie trzeszczenie, już jakby się miał ten sprzęt w ogóle rozsypać, tak?
2: No to właśnie tu, kiedy demonstrowaliśmy możliwości rozkręcenia tego głośnika, to też on sobie nie był w stanie poradzić z tym dźwiękiem. Ja mam wrażenie, że tu akurat to ten limiter może nawet nie zadziałał, ale ewidentnie, no tu, kiedy już dość mocno to rozkręciliśmy, był po prostu przester, zwyczajny przester na tych dolnych częstotliwościach zwłaszcza.
10: Tak, też tak może być, natomiast no, zazwyczaj no to tam ten limiter powoduje w miarę jaką taką płynność, a właśnie w tych samochodowych radiach czy wzmacniaczach to tak się niestety dzieje, że ponieważ tam też jest ten wzmacniacz zbyt słaby, no to od pewnego momentu zaczyna się straszny trzask i teraz trzeba ten bas zmniejszyć radykalnie czasami i wtedy można dać głośniej, tak? I tutaj też jest ten sam problem. Ja testowałem w sklepie tam JBL-a, Marshall'e, no i różne inne marki, już nawet w tej chwili nie pomnę, co to tam było, ale dokładnie wszędzie był zastosowany ten trik, ten pomysł. No, dobry pomysł w sumie. Aczkolwiek no, chciałoby się jednak, żeby to dość solidnie zagrało, zwłaszcza jeżeli coś tyle kosztuje, no to jednak powinno to lepiej zagrać. Inna sprawa, że zobaczcie, tu jest tak zwany 2+1, tak przynajmniej piszą w opisie tego głośnika, co tutaj Michał przedstawia. I to jest 70 W, więc to jest bardzo mało, jak się to rozłoży na jeszcze trzeba wziąć pod uwagę ten subwoofer, czyli ten głośnik basowy. No on musi jednak mieć dość duży zapas mocy, żeby on normalnie zagrał, tak? Za 2200, 2400 to ja mam dwa monitory w studiu, który każdy ma po 150 W w RMS-ie. To jest już naprawdę potężnie to gra. Także... No mówię, no co kto lubi, ale tak samo może mieć na przykład ktoś problem z muzyką klasyczną, gdzie na pewno zorientowaliście się, jak orkiestra ma jaką ogromną dynamikę, jaka jest rozpiętość od cichutkich takich skrzypiec do potężnego uderzenia z tym orkiestrowym bębnem czy z kotłami. I to też, ten głośnik tego nie, te głośniki tego nie przyniosą, one sobie naprawdę nie radzą z tym. A zaczęło się od Bose, który kosztował prawie 10 tysięcy złotych i kolega mnie kiedyś zaprosił, bo chciał kupić na imprezy takie właśnie okolicznościowe, bo to rzeczywiście oszczędne jest, jeżeli chodzi o miejsce, to są takie słupki, które mają wiele głośników dookoła i na ten słupek się w taki wkłada, w taką podstawę, w której jest ten subwoofer. I ja słucham, zgłaśniam, a mi się okazuje, że tam zaczyna działać limiter i mówię, no słuchaj, no to jak to ma być na tej imprezie? Chcesz dać głośno, a to po prostu wszystko zaczyna umierać, nie? Ten dźwięk. Także to tak daje pod rozwagę, jakby ktoś kupował coś, niekoniecznie ten głośnik, ale cokolwiek innego, żeby pod tym kątem sobie posłuchał, czy w sklepie.
2: Żeby posłuchać i posłuchać głośno.
10: Tak, i posłuchać bardzo głośno i najlepiej na znanej sobie muzyce. Takiej muzyce, której jesteśmy już naprawdę osłuchani, mamy to w uszach, wiemy jak to powinno grać i to od razu nam wszystko wszystko nam wyjdzie na jaw, tak? Czy to, ile to tak naprawdę jest tych wad, bo też oni, to jest taki, ta moc to też to takie marketingowe zabiegi są często, że sobie ludzie sprawy nie zdają. Tam piszą na przykład 200 wad, potem się okazuje, że to nie jest w RMS-ie, tylko wartość szczytowa. A w tym, a w RMS-ie tak głośność średnia to ma o wiele więcej.
2: Sławku, używasz tu dość specyficznych pojęć, jakbyś mógł wyjaśnić, czym się różni RMS od wartości szczytowej.
10: No to już tam nie będę wchodził teraz w szczegóły, to już tam niech sobie słuchacze doczytają, bo nie będziemy tutaj wykładu robić, ale generalnie chodzi o to, że jak muzyka jest odtwarzana, no to jakieś jedno pojedyncze uderzenie, które jest głośniejsze od reszty, no to jest ten tak zwany pik, czyli wartość szczytowa, tak? I wartość szczytowa, to też można ją wyliczyć, jaka to jest moc, żeby ją przenieść. Natomiast ta wartość średnia, ogólna, która na nas najbardziej działa, to jest ten RMS albo LUFS, albo tam jakieś jeszcze są inne terminy na określenie tego. No i tutaj, jeżeli chodzi o RMS, to producenci niechętnie to podają, bo tak naprawdę to te wzmacniacze są dość słabe, więc oni wolą zawsze tą wartość w piku, tak, że na przykład 300 wat, nie? Okazuje się, to w ogóle nie ma nic do rzeczy w ogóle z tym. To takie rzeczy, które mogą kogoś tam zainteresować. Ja też mam parę głośników takich bluetoothowych, ale małych. Żałuję, że one się tak boją, bo nie ukrywam, że sam miałem chęć, żeby coś tam sobie kupić większego. No ale jak tak słucham i zgłaśniam i nagle mi ten dźwięk się jakiś taki dziwny robi, tak jak Michał mówił, że albo się tu przesterowuje, albo tak jak mówiłem, że te limitery zaczynają działać, to mi jakoś tak szkoda pieniędzy na te zabawki. Nie?
2: Tutaj akurat w przypadku tych głośników to dźwięk to jest jedna kwestia, natomiast tutaj bardzo wszyscy producenci stawiają na to, że można to sobie podłączyć do internetu i możesz mieć różnego rodzaju źródła sygnału w tym głośniku. Więc jak mówisz, że na przykład masz monitory, które grają ci zdecydowanie głośniej, no tak, tylko te monitory to musisz jeszcze mieć do czego podłączyć, bo same monitory nie dadzą
10: ci za wiele. Oczywiście, to już cała konfiguracja. Jasne.
2: Dokładnie.
10: Ale tam jest jeszcze w niektórych głośnikach, przecież takich właśnie, co tutaj wspominaliście, no w tych droższych, to tam jeszcze są LEDy, jakieś światełka się palą.
2: Tutaj też coś jest. Też,
10: w tak, to są karaoke, sygnalizacyjne podpięcia takie, mikrofonu. Aczkolwiek nie, na pewno widzieliście nieraz w tych marketach typu MediaMarkt, czy Saturn, czy MediaExpert, to stoją takie szafy, takie naprawdę giganty, nie? Które kosztują tam 2,5-3 tysiące i to rzeczywiście no, to robi wrażenie, bo to taka wygląda jak mała lodówka.
2: Na pewno wizualne wrażenie.
10: No i wizualne, tak, wizualne zdecydowanie. Nie, no ja myślę, że to tam na jakiś taki, jak ktoś ma duży ogród, czy właśnie duży salon, no i też często imprezy robi, no bo w sumie no to jak ktoś na przykład bardzo dużo nie imprezuje, no to z kolei to też tak no, trudno, żeby coś takiego mu się przydało. Tak, no, może na początku na pewno to człowieka cieszy i dużo tego używa, ale potem to tak jak wszystko zresztą trochę powszednieje. Ja też pewne głośniki mam tutaj, głośniki bluetoothowe mam w szafie i w ogóle jakoś ich nie używam, nawet nie wiem, czy je może nie sprzedam, czy coś, bo no tak to było, tak rajcowało, kręciło trochę na początku, a teraz myślę, no taki gadżet, ja wiem, czy to tam do czegoś mi się przyda. Może w podróży, oczywiście, gdzieś zabrać ze sobą, to tak, ale w domu to już chyba nie mam takiej specjalnie potrzeby. Także tak zwracam uwagę na jakość dźwięku i stosunek do ceny, bo tutaj to widzę, zresztą to się nie ma co czarować, no bateria, ile ona tam ma chyba z tego, co czytałem, 5300 pojemności, no to z tej baterii też się nie ukręci nie wiadomo czego, ona nie da rady tak, no. Więc trzeba tą energię oszczędzić, żeby ona tam, chyba tam jest napisane, że 15 godzin on działa. Ten akurat głośnik, co tu Michał przedstawia. Mhm. Więc...
2: Ale też Michał mówi, że jest, różnie z tym tak... działaniem, że tam 15 to chyba on nawet nie wyciąga.
0: Nie, ja mówiłem, mówiłem, że nie liczyłem w sensie takim, że nie wiem, nie czekałem 15 godzin, że mówiłem, że raczej bardziej nie, to mówiłem na plus, że jest mniej więcej.
10: Jest. A teraz przy okazji znalazłem też jakiś głośnik LG. No to oni się chwalą, że on ma 250 W. No tam 20 godzin na akumulatorze. I też jest tam cena 2200, 2300. No ale tylko, że oczywiście tam jest jeszcze ta możliwość karaoke. Jakieś tam światła, w ogóle.
2: To już faktycznie. No ale tak jak mówisz, Sławku, każdemu według potrzeb, niemniej jednak dzięki w ogóle za ten głos w dyskusji, na pewno bardzo przydatny.
10: Tak, niech tam mówię, ludzie zwracają na to uwagę, żeby nie było takiego rozczarowania, że ktoś przyjdzie do domu i że liczył na taki głośnik, który ma, jak to się mówi potocznie, kopa, tak, że się go rozkręca, a on dalej żyje i pięknym dźwiękiem gra, nie? To trzeba sprawdzić w sklepie najlepiej. Ale na pewno nie warto kupować przez internet. Nie, ja bym nie ryzykował.
2: Jasne.
10: Bo te opinie są różne i też producent, no, jak to mówią, każda sroka swój ogon chwali. I niestety można potem polec można. Dobra, dzięki.
2: Dzięki za telefon. Dzięki.
10: Wszystkiego dobrego.
2: Do usłyszenia, trzymaj dzięki. Się. No i cóż, i teraz to chyba rzeczywiście będziemy już kończyć tę naszą dzisiejszą audycję. No. Czy jeszcze coś, Michale? Kilka słów tytułem podsumowania?
0: Nie, myślę, że temat wyczerpaliśmy.
2: Okej, no to w takim razie...
0: Także jeszcze raz dziękuję agencji Sarota za wypożyczenie głośnika, bo to wcale nie tak prosto pozyskiwać sprzęty gdzieś tam do testowania.
2: A to prawda.
0: Dla takich małych podmiotów jak my. Także fajnie.
2: To przypomnijmy jeszcze na koniec, jak się głośnik nazywał?
0: Teufel Motive Home.
2: Tak, a możliwości tego głośnika demonstrował dziś na antenie Tyfloradia Michał Kasperczak. Dziękuję ci bardzo, Michale.
0: Bardzo proszę.
2: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
11: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
12: Tyflo Podcast.
13: Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów.
14: Dzień dobry. W kolejnym podcaście witam serdecznie, Ala Witek z tej strony. Dzisiaj chciałabym zaproponować sposób na krokieciki. Więc do zrobienia krokiecików potrzebujemy do ciasta 2 szklanki mleka, 2 szklanki mąki, 1 jajko i olej do usmażenia naleśników do krokietów. Oczywiście sól i pieprz. A do farszu potrzebujemy około 0,5 kg mięsa, pół cebuli i smalec do jej zeszklenia. Mięso oczywiście musimy wcześniej ugotować. Ja już mam ugotowane, w związku z czym pozostanie mi je pomielić, a później przygotować naleśniki słone. Więc zacznę od mięska. Dostanę tutaj ten przedpotopowy sprzęt.

którym mam nadzieję uda mi się coś zmielić, bo jak nie, to pozostanie mi tylko krojenie na drobno. Dobra. Umocowana. Miseczkę dajemy pod spód. Do miseczki wyjmę obgotowane wcześniej mięsko. Akurat jest to schab. I zabieram się za mielenie. Nie wrzucam zbyt dużych kawałków, żeby całość była porządnie zmielona. I cały czas teraz będę mielić. Jeśli chcemy dopchnąć mięso bardziej pod śrubę, zawsze na ten czas zatrzymujemy, jeśli mielimy w ręcznej, bo po prostu można sobie zmielić palucha. Tak samo jeśli kontrolujemy, czy już całość została zmielona, też zatrzymujemy i dotykamy delikatnie. Mięsko pomielone. Chciałabym przypomnieć, że ilekroć korzystamy z maszynki do mielenia mięsa, obojętnie czy mielimy mięso surowe, czy mięso przygotowane, musi być maszynka po każdorazowym użyciu rozebrana i umyta, dlatego że po prostu, żeby w jakichś zakamarkach nie zostały resztki. Teraz przygotuję drugą część farszu, czyli cebulkę. Pokroję ją drobno i zeszklę z odrobiną smalcu. Cebulkę najpierw ubieram ze skórki. Mogę sobie teraz odkroić pół cebuli. I

Wrzucę sobie już do garnka smalec, żeby mi się nagrzewał. Do małego rondelka wystarczy z ćwiartkę kostki.

Cebula gotowa. Wrzucamy. Teraz krany tłuszcz. I nie rumienimy jej na złoto, ponieważ ona będzie jeszcze w farszu dopiekana później krokieta.

Dobra, na takie zaszklenie cebuli dosyć sporej ilości smalcu i na małym płomieniu około 3-4 minut w zupełności wystarcza.

Można też ostudzić i sobie pomóc wtedy rękami, jeśli ktoś ma mniejszą wprawę. Albo po prostu skorzystać z większego naczynia i farsz jest gotowy. W takim razie zaraz przystąpię do przygotowywania ciasta na naleśniki do krokietów. A potrzebujemy, tak jak już wspominałam, 2 szklanki mleka, 2 szklanki mąki, 1 jajko, sól, pieprz i olej do smażenia. Zacznę od produktów płynnych.

teraz jajko. Oczywiście musi być opłukane pod ciepłą wodą.

dodam teraz łyżeczkę soli. I odrobinkę pieprzu. A teraz w trakcie miksowania powoli będę dodawała mąkę. Ciasto finalnie powinno mieć konsystencję rzadkiej śmietany, więc jeśli jest zbyt po ukończeniu miksowania rzadkie, dodajemy mąki, a jeśli zbyt gęste, mleka. Miałam o dodaniu odrobinę oleju, żeby później nie przybierały nam do patelni. A wystarczy tyle co łyżka stołowa. O. I mieszam najpierw wszystkie składniki płynne plus sól i pieprz.

teraz dodam pierwszą szklankę mąki i miksuję. Oczywiście na początku na wolnych obrotach, żeby mi całej mąki natychmiast nie wywiało z garnka.

0: Sprawdzam palcem. Ciasto, czy nie ma grudek? Nie ma.
1: I przystępuję do smażenia.
0: Zwykłą patelnię kładę na duży palnik. Ustawiam mały płomień i lekko dno patelni pokrywam olejem. Olej się nagrzewa. Ja w tym czasie zrobię sobie tutaj troszkę miejsca. Myślę, że olej jest już wystarczająco rozgrzany, więc mogę zwykłą chochelką nabrać ciasta i usmażyć pierwszy nalesik.

Pierwszy naleśnik się smaży, ponieważ do krokietów powinny być niezbyt grube. Rozlewamy ciasto dobrze po patelni i niezbyt długo smażymy, gdyż cienkim naleśnikom o wiele łatwiej jest się przypalić. Jeśli podważam z brzegu i słyszę charakterystyczne plaśnięcie, wtedy wiem, że już z jednej strony jest właściwie upieczone i można go

I w ten oto sposób pierwszy naleśnik do krokietów jest już gotowy. Teraz przesmażę następne. Teraz przyszła pora, aby skorzystać z przygotowanego wcześniej farszu. Można go sobie jeszcze delikatnie przemieszać. I nakładamy farsz do naleśnika. Dużą łyżkę. Zawijamy najpierw do środka dłuższe boki. Dłuższe boki. A później całego naleśnika krokieta już z farszem

uważając, aby się nie przewinął, nie rozwinął, możemy go przenieść na oddzielny talerzek. Robiąc sobie miejsce dla następnego. Nasze krokiety możemy sobie wykończyć, że tak powiem, na kilka sposobów. Albo podając je prosto zdjęte z patelni i nafaszerowane mięsem, albo w piekarniku już po nafaszerowaniu i zawinięciu podpiec przez jakieś około 10 minut, żeby były bardziej chrupiące. Albo możemy też obtoczyć w jajku i w tartej bułce i na głębokim tłuszczu, najlepiej we frytownicy, piec jeszcze przez kilka minut, około 5 minut, aż byłyby w takiej chrupiącej panierce, z tym, że to oczywiście bardzo przydaje im dodatkowych kalorii. Ja nasze dzisiejsze będę podpiekać w piekarniku. Z takiej porcji ciasta powinno wyjść około 8 cienkich lub 6 grubszych.

Lepiej oczywiście, jeśli wyjdzie 8 cieńszych, ponieważ w ten czas zużyjemy całość farszu. No oczywiście zawsze możemy sobie w każdej chwili ciasta dorobić, nie jest to zbyt trudne. I nie powinno stanowić większego problemu. Teraz przełożę krokiety do miski, w której będę je zapiekać w piekarniku.

wszystkie uwieszone. Musimy pamiętać o tym, aby w trakcie smażenia na patelni naleśników na krokiety nie dopuścić do tego, żeby wysmażyły się nam, aż będą chrupiące. Ponieważ później nie zdołamy ich zawinąć, po prostu będą nam pękać i farsz będzie się wysypywał przez powstałe w ten sposób dziurki. Smażymy elastyczne, giętkie naleśniki, a później zapiekamy je w piekarniku, aby stały się bardziej chrupiące. Dobrze, teraz zawinąć ostatni.

Wybieram do zapiekania naleśników miskę ze stosunkowo szerokim dnem, abym mogła je wszystkie na dnie równo ułożyć, tak aby równo się przepiekły. Wkładam je do piekarnika i przez 8 do 10 minut zapiekam w temperaturze 160 stopni.

0: W tym czasie podgrzewam już sobie przygotowany wcześniej barszcz i sprzątam po całej zabawie. Tradycyjnie na koniec przypomnę, jakich składników potrzebowaliśmy do przygotowania krokietów. Więc do zrobienia ciasta potrzebne były nam 2 szklanki mleka, 2 szklanki mąki, 1 jajko, pieprz, sól i olej do smażenia. Natomiast na farsz składało się 0,5 kg mięsa, w tym wypadku akurat schabu wieprzowego. Można sobie zrobić z farszem drobiowym, wołowym, jaki kto lubi. 0,5 cebuli i smalec do przesmażenia cebuli. No i to właściwie wszystko. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam, że wszystko było w miarę jasne. Jeśli mój podcast pozostawia ewentualne uwagi lub wątpliwości, proszę kierować pytania do mnie na Skype. Mój nick Luftilka. Dziękuję bardzo za wysłuchanie mojego kolejnego Tyflo podcastu. Mam nadzieję, że próby przygotowania krokietów się powiodą. Życzę oczywiście smacznego i zapraszam do wysłuchania następnych moich Tyflo podcastów. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Rozpoczynamy pierwszy w tym tygodniu Tyflo Podcast na żywo. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie i za konsoletą Tyflo Radia. Michał Dziwisz się melduje. Tym razem sam będę dziś opowiadał o narzędziu, dzięki któremu i tu muszę od razu podkreślić na wstępie tej audycji, tylko zaawansowani użytkownicy są proszeni o korzystanie z niego i o dokonywanie takich czynności, o jakich dziś będę mówił, na własną rękę, bo istnieje sporo rzeczy, które podczas tej procedury mogą się nie udać, a ja bardzo bym nie chciał, żeby później ktoś miał do mnie pretensje, bo przecież ja mówiłem, że to działa. I rzeczywiście działa, ale po kolei do rzeczy. Dziś będę mówił o narzędziu, za pomocą którego możemy przeinstalować nasz system operacyjny. Z racji tego, że zajmuję się między innymi właśnie takimi działaniami zawodowo, przychodzi do mnie mnóstwo różnych komputerów. Często jest tak, że po prostu trzeba zainstalować na nowo system, wgrać odpowiednie sterowniki, zainstalować odpowiednie oprogramowanie klienckie. No to jako użytkownik niewidomy komputerów musiałem sobie wypracować jakieś narzędzia, dzięki którym będę mógł to robić w miarę możliwości bez pomocy osoby widzącej. Wiadomo, pewnych rzeczy się nie przeskoczy, jak na przykład zmiana ustawień w BIOSie, bo BIOSy są inne i na różnych płytach głównych i ciężko byłoby się nauczyć tego na pamięć. Natomiast no, jeżeli BIOS jest ustawiony prawidłowo, to można działać i można pracować. Jeżeli chodzi o Windows XP, jeszcze na tę chwilę bardzo popularny, no to mam odpowiedni skrypt w postaci pliku instalacji nienadzorowanej. On załatwia całą sprawę. Tu się nie trzeba o nic martwić. Powiem szczerze, Windows 7 i oczywiście wyższe również mają takie skrypty instalacji nienadzorowanej. Natomiast ja szczerze mówiąc kompletnie pogubiłem się w specyfice i w specyfikacji instalacji nienadzorowanej na Windowsach wyższych niż Windows XP. Microsoft chciał zrobić przysługę wszystkim administratorom sieciowym, którzy mają pod sobą mnóstwo stacji roboczych, użytkowników. Jednak to, co zrobił, no to jest, szczerze mówiąc, bardzo, bardzo zagmatwane i specyfika pliku instalacji nienadzorowanej w Windowsie 7 na przykład, no to myślę, że jakąś pracę doktorską chyba można by było z tego napisać, bo jest tego naprawdę, naprawdę dużo i trzeba po prostu metodą prób i błędów wiedzieć i kombinować, cóż też w danej chwili się stało, że to nie chciało zadziałać. Ja no niestety nie mogłem sobie pozwolić na takie eksperymenty. Nie miałem najzwyczajniej w świecie na to czasu, a komputerów z Windowsem 7 także i do mnie już od pewnego czasu zaczyna przychodzić coraz więcej. No więc trzeba było znaleźć jakieś narzędzie, dzięki któremu będzie możliwa instalacja Windowsa 7. O Windowsie 7 będę mówił, nie będę mówił o Windowsie 8, bo jeszcze na razie nie mam tak wielkich doświadczeń z tym systemem operacyjnym w zakresie jego instalacji. Z tego co wiem, to no już jest łatwiej, bo tam w większości przypadków działa narrator, więc powinno być jeszcze łatwiej niż w przypadku siódemki, chociaż instalacja samej siódemki również nie jest trudna, o czym za chwileczkę opowiem. 123 834 835 to nasz numer telefonu, tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net, to nasz Skype. Jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, zapraszam do kontaktu, zapraszam do zadawania pytań. Jeżeli tylko będę w stanie, to oczywiście na te pytania udzielę odpowiedzi. Przechodząc do rzeczy, natrafiłem swego czasu, bodajże na Twitterze chyba nawet, na bardzo ciekawy projekt niejakiego Briana Smarta, który nazywa się Talking Windows Pre-Installation Environment. Cóż zrobił ten użytkownik? Ano, stworzył mówiącą dystrybucję tak zwanego Windowsa P. Windows PE, czyli właśnie Pre-Installation Environment, to jest taki okrojony Windows, którego oczywiście raczej nie używa się na co dzień, tylko w sytuacjach awaryjnych. Widzący użytkownicy już od dawna byli w stanie z tego Windowsa skorzystać, po prostu wypalali sobie taki obraz na płytkę, no i w tym momencie startowali z niej komputer, mogli coś tam zrobić, niekoniecznie gdzieś bawiąc się w jakieś na przykład dystrybucje Linuxa, których to często się używa do ratowania komputerów z Windowsem. Wiadomo, to są różne systemy i oczywiście się da, co kiedyś chociażby pokazywał Grzegorz Złotowicz w jednym z Tyflo podcastów, natomiast no jest to chyba jednak bardziej skomplikowane, tak mniemam, szczególnie jeżeli ktoś pracuje przede wszystkim w jednym systemie, no i nie bardzo ma czas ani ochotę, żeby się odnajdywać na przykład w graficznym interfejsie Ubuntu. Teraz tak, strona internetowa Briana Smarta to jest briansmart.com. Ja zaraz to przeliteruję za pomocą eSpeaka, żebyście, drodzy słuchacze, wiedzieli, gdzie wejść i co pobrać. Już za chwileczkę włączam w tym momencie kartę muzyczną mojego drugiego komputera. Teraz muszę się jeszcze tylko na niego przełączyć. Czy mi się udało? Tak, udało mi się, więc teraz przeliteruję, pozwólcie, ten adres strony internetowej. Muszę wejść na tę stronę internetową. O, i właśnie, briansmart.com na początku wita nas takim przekierowaniem. Firefox przynajmniej względem tego protestuje. Trzeba nacisnąć Alt-Z, żeby przejść dalej.
4: Ostrzeżenie, program Firefox nie pozwolił tej stronie na automatyczne przekierowanie do innej strony.
3: No właśnie, nie pozwolił, ale ja nacisnąłem Alt-Z i już przeszło dalej. Teraz gdzie tu wejść i czego szukać? Mamy taki odnośnik, ja od razu do niego przejdę. Mamy coś takiego, co nazywa się Talking Windows Installation Pre-Installation Environment, czyli Talking Windows Pre-Installation Environment. Uaktywniamy ten link naciskając na nim Enter.
4: Talking Windows Pre-Installation Environment Briansmart.com, dokument zajęty, follow.
3: Właśnie. I teraz możemy się w bardzo prosty sposób po tej stronie poruszać za pomocą litery H, skacząc sobie po nagłówkach, szukając odpowiedniej sekcji.
4: Talking Windows Pre-Installation Environment, nagłówek poziom 1.
3: Naciskam dalej H.
4: Description, nagłówek.
3: Tu mamy opis, jeżeli ktoś się chce zapoznać, proszę bardzo.
4: Downloads, nagłówek poziom 2.
3: Szukamy linku oznaczonego jako Downloads i teraz klawisz. Szukamy release'u drugiego, bo to jest najnowszy. Być może, kiedy będziecie słuchać tego podcastu w postaci pliku MP3, to jeszcze pojawi się jakaś nowsza wersja. Wcale nie mówię, że nie, bo Brian deklarował, że będzie starał się pracować nad tym właśnie systemem i nad tym, jak go usprawnić, bo jeszcze jest kilka niedociągnięć, więc miejmy nadzieję, że sobie z tym poradzi. Natomiast na chwilę obecną jest wersja druga. Ja szczerze mówiąc chciałem pobrać ten plik jeszcze raz na potrzeby dzisiejszej audycji. Niestety nie mam tego pliku na chwilę obecną. Nie zdążyłem go pobrać, bo to jest archiwum zip ponad 4 GB ważące, 4,2 giga. Dlaczego tak? No już wyjaśniam. Otóż w tym programie, w tym archiwum zip zawarte są tak naprawdę dwa obrazy. Pierwszy z nich to jest plik mniejszy i za pomocą tego obrazu możliwe jest zainstalowanie, jak to określił Brian, na pewno Windowsów 32-bitowych. Ja osobiście z tego korzystam, nie instalowałem Windowsów 64-bitowych zbyt mocno, aczkolwiek kiedyś próbowałem i także się udało, jednakże wiem, że w niektórych przypadkach pojawia się błąd. Pojawia się błąd, jest problem, więc od razu uprzedzam. Można oczywiście się ratować, próbując wyłączyć program NVDA w tym momencie, no i później przejść dalej, bo już wtedy można. Natomiast jest to takie rozwiązanie naokoło, jeżeli ktoś będzie miał taką potrzebę i będzie w takiej sytuacji, że mu to po prostu nie zadziała, to zawsze można właśnie tak próbować się ratować z tej sytuacji. I może to się udać. Jednakże ja na pewno przetestowałem to na dużej ilości komputerów z Windowsem 32-bitowym, Windowsem 7. Z różnymi wersjami. Instalowałem Windowsa przede wszystkim Home Premium, instalowałem Windowsa 7 także w wersji Professional. Głównie te Windowsy instalowałem. Po pobraniu tego archiwum należy je oczywiście wypakować. Następnie w zależności od tego, jaki obraz, czy większy, czy mniejszy, wypalić na płytkę, może być CD lub DVD. Dlaczego jest ta w ogóle większa wersja? Otóż w tej większej wersji jest specjalnie zmodyfikowany instalator, który ma umożliwić zainstalowanie jednak tych Windowsów 64-bitowych. Jeżeli chodzi o to, jaki jest minus tej operacji, no to już mówię, Windowsy będą tylko w języku angielskim, bo tam są instalacyjne pliki Windowsów w języku angielskim zawarte. Więc jeżeli ktoś liczył na łatwe, szybkie i bezbolesne instalowanie Windowsa 7 po polsku z tej płyty, no to nie. To musi pobrać sobie tą wersję mniejszą i w tym momencie może bez problemu skorzystać ze swojej własnej płyty instalacyjnej systemu Windows. Oczywiście, no, nie muszę chyba dodawać, że musi mieć swój klucz produktu, bo bez tego nie zaktywujemy systemu operacyjnego. Także to jest istotna sprawa, o której warto pamiętać, którą warto mieć na uwadze, żeby później nie było żadnych niespodzianek. To broń Boże, nie są żadne wersje Windowsa krakowane, to jest wszystko zgodnie z literą prawa, więc trzeba po prostu mieć licencję na ten konkretny produkt, na system operacyjny Windows 7. Rozpakowujemy archiwum, wypalamy to naszym ulubionym narzędziem do wypalania obrazów. Mogę polecić chociażby opisywany tu jakiś czas temu na antenie Tyfloradia wspólnie z Robertem Łabęckim infrarekorder. Ja za pomocą tego narzędzia wypalałem płyty, wypalałem obrazy tego Windowsa. Działa bez problemu. Jest także sposób na stworzenie takiego pendrive'a z Talking Windows Pre-Installation Environment. Jest to opisane na stronie Briana Smarta. Jednakże ja z tego nie korzystałem, a z słuchów, jakie mnie doszły, to mogę się domyślić, że to nie zawsze działa. Nie zawsze chce to jedno z drugim współpracować, więc pewniejsza jest jednak płytka. No mimo, że na tę płytkę tam kilka złotych wydać jednak trzeba. Wypalamy obraz, no i proszę Państwa, cóż, startujemy później komputer z płyty. Ja teraz mam tu przed sobą opakowanie z tą płytą, mam płytę. Teraz wkładam ją do napędu i zaraz wystartuje komputer właśnie z Talking Windows Pre-Installation Environment. Od razu muszę powiedzieć, że nie zagada do nas po polsku, zagada po angielsku, no ale no niestety takie to uroki i trzeba się z tym liczyć. Więc włożyłem już płytę. Teraz wyłączę komputer.
4: Zamykania systemu Windows Dialog Auto. Otwórz folder.
3: No właśnie, jeszcze otwórz folder. Zamykamy.
4: Zamykania. Uruchom, powyloguj, przełącz.
3: Zamknij. Zamykamy komputer.
4: If it does not respond for a minute, click.
3: Zamykamy. O, NVDA już się zamknęła. Teraz jeszcze poczekamy chwileczkę, żeby ten komputer się całkowicie wyłączył. Jeszcze tu widzę, że coś robi. Wszystko się wyłącza. Poczekajmy jeszcze chwilę. O, mamy jakieś pytanie, więc zobaczmy, o co pyta Mateusz. Mateusz pyta, czy coś poza instalacją systemu Windows można tym narzędziem wykonać. Tak, Mateuszu, można wykonać, można naprawić system, jeżeli się wysypał. Można między innymi skopiować sobie dane. To jest dosyć istotna rzecz, myślę. Jeżeli mamy dane na dysku C i chcemy skopiować je na jakiś inny dysk albo na pendrive'a, to możemy. Możemy podłączyć dysk USB i nam to bezproblemowo zadziała. Także to jest też istotna rzecz. Jeżeli na przykład nasz komputer został zaatakowany przez jakiegoś wirusa i nie możemy go wystartować, nie możemy uruchomić systemu, to możemy spróbować system naprawić, a na pewno możemy spróbować zgrać nasze dane i to zrobimy z powodzeniem. Także bezproblemowo. Dobrze, więc mam nadzieję, że odpowiedziałem ci na pytanie, Mateuszu. Ja teraz przechodzę już do uruchomienia tego komputera z płytki. Moja metoda to jest po prostu taka, że co jakiś czas naciskam Enter, żeby komputer najpierw wystartował mi w ogóle z płyty. Tu się nic nie stanie. Jeżeli mamy ustawiony odpowiedni priorytet bootowania w naszym BIOSie, to to będzie działało. Już właśnie słyszę, że płyta się obraca w napędzie. Mateusz pyta, czy jest możliwość zrepartycjonowania dysku twardego. Mateuszu, jest taka możliwość. Przy instalacji Windowsa, ja zaraz będę omawiał tę instalację Windowsa, bo tak jak mówię, no niestety nie pokażę tego. Ja liczyłem, że pokażę, ale po prostu żaden komputer dziś do mnie nie przyszedł, więc po prostu no nie będę formatował swojego dysku twardego, na którym niedawno stawiałem system, tak na marginesie, z wykorzystaniem właśnie tej płytki. Więc po prostu nie pokażę, wybacz. Zobaczcie mi, drodzy Państwo, ale postaram się to omówić na tyle szczegółowo, na ile jest to potrzebne, żeby osoba niewidoma była w stanie to zrobić. Ale tak, Mateusz, odpowiadając na Twoje pytanie, istnieje taka możliwość, istnieje możliwość zrepartycjonowania dysku twardego podczas instalacji systemu oczywiście, na przykład, bo to głównie wtedy będziemy robić. Tu nie ma jakichś nietypowych narzędzi, więc jeżeli działa Ci po prostu system operacyjny, no to kilka zadań na partycji możesz zrobić, ale z tej płytki nie zrobisz nic więcej. Więc nie wiem, czy do tego byłby sens ją wykorzystywać, ale kreator partycji w Windowsie, w instalatorze Windows 7 działa bezproblemowo, więc można bez większych kłopotów założyć partycje, jakie się chce, o jakich tam się chce rozmiarach, no i po prostu później na odpowiedniej partycji zainstalować system operacyjny. Ja w międzyczasie co jakiś czas naciskam Enter. Słyszę, że mi się wczytuje dalej ten system. Za chwileczkę, bo to niestety będzie chwilkę trwało, powinna nam się odezwać NVDA za pomocą Eloquence'a, bo to jest oczywiście przygotowane przez człowieka posługującego się językiem angielskim, więc no niestety nie będzie tu języka polskiego tak łatwo, ale oczywiście ten język się pojawi. Ja zaraz pokażę, jak go zrobić. Nie na stałe, ale na czas trwania tej jednej konkretnej sesji. Właśnie przed momentem usłyszałem, że zaszumiał mi jeszcze dodatkowy dysk twardy, który mam w komputerze i słyszycie, drodzy Państwo, że mamy NVDA. Ja się już tak przyzwyczaiłem do tego Eloquence'a, że tak naprawdę system operacyjny stawiam bez konieczności zmiany języka, ale gdyby komuś to było potrzebne, no to może sobie przełączyć na eSpeak'a. Już pokazuję jak. Naciskamy Insert N.
5: NVDA menu. Preferences sub menu key.
3: Teraz strzałka w dół, preferences,
5: General
3: rozwijamy.
5: Settings, synthesizer S.
3: Najpierw zmieniamy synthesizer.
5: Synthesizer dialog, synthesizer combo box ETI Eloquence collapsed alt S, eSpeak.
3: Teraz nacisnąłem strzałkę w dół, żeby przełączyć się na eSpeaka.
4: Desktop list, computer not selected, one of five.
3: Właśnie pojawia się informacja i pytanie od Mateusza. Nie, Mateuszu, czy kiedy mamy zainstalowany system operacyjny, czy możemy tak zrobić? Niestety z systemową partycją to tego nie zrobimy. Są oczywiście do tego jakieś narzędzia typu Partition Magic i podobne, ale to są narzędzia płatne i powiem szczerze, że one nie zawsze chcą też działać tak w 100% bezpiecznie, więc ja z tego nie korzystam. Po prostu z takich narzędzi nie korzystam. Aczkolwiek wiem, że niektórzy sobie chwalą. I oczywiście rozumiem, szanuję i cieszę się, że to działa. Dobrze, przełączyłem na eSpeaka. Teraz jeszcze muszę zmienić język, więc znowu wchodzę do NVDA. Strzałka w dół.
4: General settings, synthesizer, voice settings, V.
3: Voice settings.
4: Voice settings, dialog, voice, combo box, English, collapse, alt, V.
3: I szukamy Polish.
4: P, Punjabi, P, Papiamento, P, P, Polish.
3: Enter.
4: List, komputer, not selected, jeden of change.
3: No i proszę, mamy już język polski. Teraz dajmy na to sprawdzę, czy pod w ikonie, w narzędziu komputer widoczne są dyski twarde. Mam jeszcze jedną partycję taką, właściwie nie partycję, tylko jeden dysk twardy podłączony, więc załóżmy, że chciałbym sobie tu skopiować jakieś dane.
4: Komputer, items, new list, hard disk, drive, dropping, expanded, zastrzeżone przez system C, not selected, jeden.
3: Zastrzeżone przez system C, to wbrew pozorom nie jest dysk C nasz. Nasz dysk to jest, jak dobrze pamiętam,
4: D. Items, new list, dollar, recycle, administrator, tak, 43, document, centrum, software, Intel 6, Miranda, NDS, MSO, CH8.
3: To jest dysk D. Dysk C, ja spróbuję tu wejść, item. To jest taka dodatkowa partycja, jaka jest tworzona przez system operacyjny. Na swoje potrzeby, tam on kopiuje różne niezbędne pliki rozruchowe. To zaczęło się, jak dobrze pamiętam, od Windowsa Vista. Więc spróbuję tu wejść w zastrzeżone przez system C.
4: Items, new list, dollar, recycle,
3: tak.
4: System volume
3: informat. Ja tego nie ruszam oczywiście, bo chciałbym jednak, żeby ten system mi działał w dalszym ciągu, ale mam tu jeszcze nowy F. I to jest mój dysk podłączony na USB.
4: Items, new list, dollar, AVN, Apollo 282.
3: I tu mam różnego rodzaju swoje dane, swoje pliki, foldery, więc mógłbym sobie teraz coś skopiować z jednego dysku na drugi. Zaraz spróbujemy. Wejdziemy sobie na dysk D. No i co, powiedzmy, Mirandę na przykład chciałbym sobie skopiować. Kopiuję Mirandę. Nowy F. Nie mam Mirandy tutaj jakiejś? Nie mam Mirandy, więc mogę
4: skopiować.
3: O, trochę ta Miranda duża. Ale dobrze, widocznie z jakiegoś tam powodu się rozrosła. Właśnie w tym momencie się kopiuje. Myślę, że zaraz skończy swoją pracę. Czekamy. Pasek postępów NVDA sobie biegnie, więc jest dobrze. Wszystko, jak się okazuje, działa, wszystko się skopiowało, więc to jest pierwsza rzecz, do której możemy wykorzystać to narzędzie. Teraz, zgodnie z obietnicą, opowiem co nieco na temat instalacji systemu Windows, a konkretnie na temat różnych sztuczek związanych z tą instalacją, bo to nie jest niestety, proszę Państwa, tak do końca łatwo, jakby się mogło wydawać. Dlatego mówiłem o zaawansowanych użytkownikach, żeby użytkownik, który nie będzie wiedział później, co z tym zrobić, raczej tego nie próbował. Pod znakiem zapytania staje też namawianie do takich eksperymentów użytkowników dysków SSD. A dlaczego? O tym już za chwilkę. Jak instalujemy w ogóle za pomocą tego narzędzia system operacyjny? Bardzo prosto. Wyjmujemy płytę z tym Windows Talking Pre-Installation Environment, wkładamy płytę naszego systemu i uruchamiamy plik setup.exe. Rozszerzenia są pokazane, więc nie ma najmniejszego problemu. A nasz napęd jest rzecz jasna widoczny. Następnie postępujemy zgodnie ze wskazówkami kreatora, więc ja zawsze wybieram niestandardową instalację systemu Windows zaawansowaną. Wtedy mogę sobie wybrać partycje odpowiednie, na których chcę zainstalować system. Mogę ten dysk sobie podzielić, jak tam mi wygodnie. No i dalej cóż robimy dalej. Instalujemy ten system. Wszystko jest udźwiękowione do momentu oczywiście pierwszego restartu. Po uruchomieniu komputera, jeszcze przed nim właściwie, mamy taką informację, że komputer zostanie kilkukrotnie uruchomiony ponownie. To jest chyba jakaś przestarzała informacja z tego kreatora instalacji, jeszcze na przykład może Windowsa XP, bo tam rzeczywiście było kilka restartów, tu restart jest jeden. I teraz ważna rzecz. Komputer nam się restartuje i teraz przewaga użytkowników dysków twardych, talerzowych. Słyszymy, jak dysk pracuje. Nie ma chyba jednak takich cichych dysków, które nie powodowałyby jakichś tam szumów, trzasków, które jesteśmy w stanie wysłyszeć. Ja przynajmniej to słyszę. Teraz czekamy sobie kilkadziesiąt minut, aż ten dysk twardy przestanie nam pracować. I pojawia nam się pierwsze okno kreatora. W pierwszym oknie kreatora podajemy nazwę naszego użytkownika. I naciskamy Enter. Teraz musimy poczekać kilkadziesiąt sekund, bo ten dysk znowu zacznie pracować. Dzieje się tak dlatego, że zakładany jest profil użytkownika, są przygotowywane odpowiednie pliki systemowe, kopiowane do jego profilu, no więc sobie chwilkę czekamy. Teraz, i to jest ważna rzecz, tworzone jest hasło dla użytkownika. Możemy oczywiście wpisać hasło, nacisnąć Tab, wpisać hasło ponownie, nacisnąć Tab i nacisnąć Enter. Ja zawsze robię tak, że nie zakładam hasła na użytkownika, wolę to zrobić później, kiedy już mam to pod kontrolą czytnika ekranu. Więc w tym drugim kroku instalacji, w której nic nie słyszymy, naciskam dwa razy Tab, naciskam Enter. Teraz następnie już jest z górki. Wystarczy nacisnąć czterokrotnie, można dla pewności pięciokrotnie klawisz Enter. Jeżeli wszystko poszło zgodnie z planem, za chwilę powinniśmy usłyszeć dźwięk startowy naszego systemu operacyjnego, jakim jest Windows 7. Pojawi nam się pulpit. W tym momencie możemy bez problemu uruchomić NVDA. Możemy, rzecz jasna, także uruchomić narratora na dobry początek, jeżeli nie mamy NVDA w jakiejś lokalizacji, do jakiej mamy dobry i bezpośredni dostęp. Więc tak pokrótce instaluje się Windows 7. To nie jest skomplikowane, ale użytkownicy, którzy nie mają dużego doświadczenia w przypadku komputerów, mogą mieć z tym problemy. No i oczywiście nie wszystko może iść tak, jak ja tu opisuję, bo coś po drodze może się na przykład nie udać i nie będziemy wtedy mieli kontroli nad tym. Ja instalowałem ten system na, tak jak mówię, kilkudziesięciu komputerach. To były przede wszystkim komputery firm HP i Dell. To nie były jakieś składaki, aczkolwiek na składakach też zdarzyło mi się instalować. I teraz jedna istotna rzecz, z którą mogą być problemy. Jeżeli mamy kilka kart muzycznych w komputerze, to może to nie zadziałać. Ja wtedy, bo miałem taką sytuację, że po prostu nie chciało mi to działać. Mówię o Talking Windows Installation, Windows Pre-Installation Environment, o tej płytce, o której dziś opowiadam. Nie chciało mi to na pewnym komputerze zadziałać. Całe szczęście, że miałem kartę muzyczną, którą system Windows rozpoznaje od razu, nie wymaga żadnych sterowników. Ta karta to jest AudioTrack Maya EX5, ale podejrzewam, że nie jedna karta dźwiękowa będzie rozpoznawana od razu przez system, w takiej przynajmniej podstawowej konfiguracji. Więc jeżeli wkładamy płytkę i to nam po prostu nie działa, a też tak się może zdarzyć, to spróbujmy podłączyć do portu USB jakąś kartę muzyczną, o której wiemy, że system ją rozpoznaje od razu i nie wymaga ona dodatkowych sterowników. To powinno pomóc, mi pomogło. Co do instalacji Windowsa 64-bitowego, to tak jak mówię, próbowałem kiedyś instalować ten system, u mnie to zadziałało. Niestety nie testowałem tego na dużej ilości komputerów, więc nie zarzekam się, że zawsze to będzie działać. Mogę jeszcze pokazać wam, drodzy słuchacze, co my tu tak naprawdę mamy. Przejdźmy się może po menu Start.
4: Menu Remote.
3: Uruchom ponownie.
4: Śródowy.
3: Zamknij.
4: Program submenu.
3: Mamy tu jeszcze programy.
4: Menu akcesoria submenu.
3: Mamy akcesoria.
4: Administrative tools submenu.
3: Tu mamy dosyć ciekawe rzeczy. Administrative tools.
4: Menu component services C. Computer management C. Data sources od Z. Event niemere. Iskazi limitatory. Memory diagnostics tool M. Performance monitor P. Services S.
3: Czyli tu mamy możliwość zarządzania usługami, monitorowanie pamięci operacyjnej i podobne rzeczy. No jeżeli coś dzieje się z naszym komputerem, można dzięki temu to sprawdzić, jeżeli system nam się nie chce odpalić. Możemy z pomocą tych narzędzi, to są narzędzia systemowe, można tu coś podziałać i popróbować.
4: Menu. Computer management submenu.
3: Zwinąłem to, mamy tu jeszcze zarządzanie komputerem.
4: Menu. Menu.
3: Mamy sterowniki.
4: Menu. Install Intel Graphics. Adaptery. Install Video Display Driver. Install Intel Graphics Adaptery.
3: Nie wiem za bardzo, po co to tu się znalazło, bo oczywiście kiedy wyłączymy komputer, to nic się tu nie stanie, ale być może do jakichś tam celów zostało to tu zamieszczone na tej płytce. Ustawienia. Menedżer urządzeń. Opcje internetowe. Właśnie, jedna rzecz a propos internetu. Nie działa. Nie zamieścił autor, czyli Brian Smart, sterowników do kart sieciowych. Trochę szkoda, ale no tak po prostu postanowił. Zawsze można z innego komputera jakieś niezbędne narzędzia przegrać.
4: Menu File Tasks, submenu F.
3: File Tasks, czyli
4: menu
3: polecenia plików. Kompresja. O, mamy 7-zipa, gdyby komuś było potrzebne wypakować coś.
4: Menu. Network submenu N.
3: Sieć.
4: Menu Internet Explorer.
3: Internet Explorer, ale internet nie działa, menu. Więc no nie skorzystamy. Startup.
4: Menu empty.
3: Pusto.
4: Menu supplementary submenu S.
3: Supplementary, czyli takie dodatki.
4: Menu Classic Start menu C.
3: Classic Start menu.
4: NVDA.
3: NVDA.
4: Start menu.
3: I to jest wszystko.
4: System Tools submenu S.
3: Tu mamy jeszcze.
4: Menu DirectX 11.
3: System Tools. Czyli mamy pierwszą rzecz, to jest diagnostyka DirectX.
4: Startup Repair Win 7S.
3: Startup Repair Windows 7. Można tego użyć.
4: System Repsomerless.
3: Można tego użyć chociażby do tego, jeżeli nam się system nie uruchamia. Ja tak kiedyś miałem, że system mi się nie chciał uruchomić. Coś tam się narobiło złego. Właśnie przy używaniu jakiegoś narzędzia do partycjonowania na jednym z komputerów. I dlatego tak się trochę niezbyt pochlebnie o nich wypowiadam. Fakt, że to było darmowe narzędzie, nie używałem komercyjnego Partition Magica. Może gdybym to zrobił, to byłoby lepiej, ale właśnie to narzędzie po prostu coś mi niedobrego popsuło. No i byłem w stanie za pomocą tego narzędzia naprawić to co popsuło. System Recovery, czyli przywracanie systemu. Możemy jeszcze skorzystać. No i mamy accessories, to już jest tyle. Więc tak to wygląda, tak działa ten mini Windows. On mówi do nas angielską NWDą. Można oczywiście przestawić ją na język polski, co pokazałem, no i można zainstalować za jej pomocą na pewno Windowsa 7. I na pewno przetestowałem to w wersji 32-bitowej na dużej ilości komputerów. 64 testowałem tylko na jednym, więc tak jak mówię po raz kolejny, nie ręczę, że to będzie działało. Ale spróbować warto, warto pokombinować, warto poeksperymentować z tym narzędziem, bo jest naprawdę fajną sprawą. Bardzo, bardzo ułatwia życie i pozwala na tak trochę więcej niezależności od osób trzecich, od ludzi widzących, których trzeba gdzieś tam prosić o pomoc, bo komputer nam się nie uruchamia. Przy odrobinie samozaparcia, jeżeli ten komputer rzeczywiście nam się nie uruchamia, to możemy sobie sami poradzić z naprawą naszego komputera. Tylko jak mówię, warto by było, żeby o tym komputerze jednak coś wiedzieć, troszeczkę się na tym znać, bo możemy w przeciwnym wypadku zrobić jednak więcej złego niż dobrego. Sprawdzam, czy jeszcze ktoś mi tu coś napisał. Nie widzę żadnych pytań, więc wnoszę, że słuchacze żadnych pytań nie mają. Może jeszcze ktoś napisze albo zadzwoni. 123 834 835, tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net, to jest nasz skype'owy login, to wcześniej to był numer telefonu. Nie, nic nie widzę, nie ma żadnych informacji, żeby ktoś chciał się o coś dowiedzieć. Więc w takim razie, jeżeli już żadnych pytań nie ma, to ja będę kończył te nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Tyfloradia. Mam nadzieję, że pomogłem chociaż komuś i mam nadzieję, że przyda się to rozwiązanie, o którym mówię. Wiem na przykład, jeszcze to taka ciekawostka, na przykład ostatnio nasz redakcyjny kolega Tomek Bilecki chciał zainstalować sobie za pomocą tego narzędzia Windows 7, no ale niestety nie bardzo mu to wyszło. Prawdopodobnie dlatego, że miał jeszcze jedną sprzętową kartę włożoną w komputerze i po prostu nawet te karty USB nie chciały działać. Ja takiej konfiguracji nie testowałem. To znaczy testowałem jedną kartę muzyczną włożoną w komputerze oprócz zintegrowanej, mianowicie Sound Blastera PCI 128. O dziwo działał, więc to jest różnie. To wszystko też może zależeć od konfiguracji naszego komputera. Jeszcze mamy jedno pytanie od Mateusza. Czy mógłbym polecić coś do partycjonowania? Mateuszu, szczerze powiem nie, bo... Wierz mi albo nie, ale po prostu nie miałem zbytnio nigdy potrzeby zmiany partycji dysku po zainstalowaniu systemu. A tak zupełnie nawiasem, to ja jestem zwolennikiem takiego trochę może i szaleńczego podejścia do dzieła. Się mogą słuchacze z tym nie zgadzać, może nawet pewnie niektórzy się nie będą z tym zgadzać, ale ja jakoś wychodzę z założenia, że jeżeli w komputerze nie mamy jakichś naprawdę monstrualnych dysków, a ja na przykład korzystam z takich komputerów, których dyski mają po jakieś tam powiedzmy 200 giga, to ja tam zakładam jedną partycję i tyle, a całą resztę danych trzymam na dyskach zewnętrznych, na dyskach USB. Więc no niestety nie polecę ci, Mateuszu, jakiegoś dobrego programu do partycjonowania. Wszyscy chwalą Partition Magic. To jest komercyjny program, płatny, ale skoro go chwalą, to może coś z tym jest. Ale ja osobiście nie mam z nim żadnych doświadczeń, więc nie chcę cię tu wprowadzać w żaden sposób w błąd. Pytań więcej nie widzę, zatem na dziś dziękuję. Jutro spotykamy się wspólnie z Alą Witek i z Michałem Kasperczakiem. Ala znowu będzie nas, dwóch Michałów, wypytywać o sprawy radiowe. A ja już dziękuję pięknie za uwagę. Do usłyszenia. Michał Dziwisz, kłaniam się.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Dzień 5 lutego, godzina 19 z dużym dość opóźnieniem. 20-minutowym aż, ojej. Mamy nadzieję, że mimo wszystko nie straciliście teraz cierpliwości i jesteście jeszcze z nami, chociaż część z was. Bo temat, moim zdaniem skromnym, będzie dość interesujący. Paweł Masarczyk przy mikrofonie dzisiaj wyjątkowo jako prowadzący, a moimi gośćmi będą w zasadzie, bo będzie nas trzech, czyli gości dwóch, prowadzący jeden, wszystko się zgadza. Michał Dziwisz, który również nas realizuje.
3: Dobry wieczór.
6: I będzie nas tu wspomagał. No i Mikołaj Hołysz. Mikołaj, który
7: również
6: na temat już... Witaj. Nas naprowadził od jakiegoś czasu, bo to i w tych przeglądach się gdzieś przewijało i w naszych prywatnych rozmowach. No i sprawił, że od tygodnia na tutaj naszym teamtalkowym serwerze bawimy się troszkę innym komunikatorem. Podobnym troszkę w swym działaniu do teamtalka, ale... z jednej strony przewagami, z drugiej strony wadami, ale na pewno jest to ciekawy program i wszystkiego się dzisiaj o nim dowiecie, a przynajmniej tego, co my już wiemy, bo to wiadomo, jest tak rozległy projekt, że ciężko wszystko streścić, a mowa oczywiście o Discordzie. Komunikatorze, który znany jest z tego, że jest dedykowany graczom i tam się rozgrywają różne turnieje i nie tylko. Zespoły ze sobą rozmawiają, grając w różne gry. Troszkę jak TeamSpeak, jak Ventrilo. No i osoby, które zajmują się różnego rodzaju grami, tam sobie siedzą i uskuteczniają swoją e-sportową działalność. Natomiast nie tylko, bo okazuje się, że no funkcje tego typu komunikatora możemy wykorzystać też i my do zwyczajnych rozmów, że ludzie też do tego ten komunikator wykorzystują. No i jest on w wielu swoich założeniach bardzo ciekawy, a co najważniejsze, staje się on od dłuższego już czasu coraz bardziej dostępny. Trochę była burzliwa historia dostępności Discorda, prawda, Mikołaju? Zdaje się, tak, że nie od początku byli programiści przychylni.
7: Zaczęło się od komentarzy typu, jak ktoś ci nie pasuje, to kup sobie większą lupę. Skończyło się na tym, że w kwestii tej dostępności jest faktycznie coś robione.
6: No i to jest, myślę, taki pozytywny przykład tego, że ludzie z początku dostępności nie rozumieją, że dla nich osoba niewidoma to jest to samo, co niedowidząca, więc z automatu my wspieramy dużą czcionkę, my wspieramy różne opcje kontrastu, jest okej, jesteśmy dostępni. Nagle się okazuje, że trzeba zmodyfikować troszeczkę kodu i jest duży problem, są pytania w stylu, a ilu was jest, ilu z was tego będzie potencjalnie korzystać, jakiś mikromanagement całej firmy, czyli dopadanie różnych osób na Reddicie, na LinkedInie, na jakichś tam różnych innych kanałach kontaktowych, ale jak się zaweźmie ekipa i nagle zrozumieją, że dzięki temu sobie zwiększają klientelę, to da się zrobić cuda. I takie cuda, myślę, dzisiaj przedstawimy wam w Discordzie. To powiedz nam, Mikołaju, może pokrótce, bo wiele mamy komunikatorów, sporo z nas skorzysta z Messengera, Whatsappa, ostatnio Telegram też się staje dość popularny, no my jesteśmy tu na TeamTalku, jeszcze Skype gdzieś się przewija, do jakiejś konferencji Zoom, to jakiś Slack, dużo tego i będzie jeszcze więcej. To czym Discord zyskuje jakąkolwiek przewagę, czemu warto się nim zainteresować, skoro mamy już tyle komunikatorów?
7: Po pierwsze i myślę najważniejsze, to jest komunikator skupiony głównie na kwestii społeczności wszelkiego rodzaju. Bo Skype, Messenger i tak dalej, ok. Ale to są komunikatory jednak w dużej części poświęcone jakiejś takiej komunikacji prywatnej, ewentualnie jakichś takich małych grup, najczęściej poświęconych, nie wiem, organizacji na przykład jakiegoś konkretnego wydarzenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A Discord bardzo dobrze się sprawdza w przypadku wszelkiego rodzaju społeczności zorientowanych wokół czegoś. Czyli na przykład, nie wiem, możemy stworzyć, i zresztą pokażę to dzisiaj i taką społeczność stworzę, społeczność Tyflo Podcastu, do której będzie sobie mógł każdy dołączyć i w tejże społeczności rozmawiać. Można sobie na przykład dołączyć do społeczności skupionej wokół jakiejś gry. Można sobie stworzyć, nie wiem, grupę znajomych, klasę, firmę, cokolwiek takiego, co ma ze sobą coś wspólnego, co jest, powiedzmy, no najczęściej grupą więcej niż dwóch, trzech osób i sobie w ten sposób rozmawiać. Pierwszym takim celem, jaki Discord chciał osiągnąć, to jest skupienie się na graczach i tam faktycznie cała ta strona i cały ten opis jest taki, że to jest jednak dedykowana aplikacja dla graczy, ale niekoniecznie, nie tylko przynajmniej, bo innego rodzaju społeczności też zaczęły z tejże aplikacji korzystać. Ostatnio święci ona duże triumfy w kwestii społeczności związanej wokół projektów open source, wokół projektów otwartych, bo jest to platforma dość prosta w obsłudze, dość łatwa w użyciu, nie wymagająca tak naprawdę rejestracji do tego, żeby na dany serwer wejść. Można po prostu wpisać nazwę użytkownika i wejść tak po prostu, a z drugiej strony nie wymagająca też jakichś wielkich nakładów, czy to technicznych, czy to finansowych, żeby takim serwerem administrować. Bo okej, mamy TeamTalka, mamy TeamSpeaka, mamy Irca, mamy Slacka nawet, tylko że no większość z tych komunikatorów, przynajmniej właśnie TeamTalk, TeamSpeak, Irc i tak dalej, chodzi gdzieś tam na naszych serwerach. No i musimy taki serwer mieć, musimy taki serwer kupić, to musi być czy to fizyczna maszyna, czy to jakiś wirtualny serwerek gdzieś tam. Musimy go za coś utrzymać, umieć to wszystko postawić, skonfigurować i tak dalej. To wymaga i pieniędzy, może nie jakichś dużych, ale jednak pieniędzy i jednak jakiejś technicznej wiedzy. A w Discordzie wchodzimy sobie na stronę, klikamy sobie utwórz serwer, tworzymy sobie serwer, wypełniamy to, co tam musimy wypełnić i mamy praktycznie serwer utworzony. To nie jest jakaś, nie wiem, faktyczna maszyna, która gdzieś tam stoi i coś robi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu taka grupa, tak to można ująć, tak to można nazwać, nie wymagająca jakiejś wielkiej technicznej wiedzy do tego, żeby ją stworzyć. Wszystkim zajmuje się, innymi słowy, Discord. My nie musimy żadnych jakichś własnych urządzeń stawiać, konfigurować. Wszystko jest robione za nas.
6: No i widać, że te serwery Discorda się zaczynają cieszyć popularnością dość dużą w szerokim mainstreamie, jeśli możemy tak powiedzieć, bo swoje serwery Discorda posiadają już niektórzy YouTuberzy, na przykład, a u Awięca zaobserwowałem na przykład coś takiego. Są Discordowe serwery poświęcone roleplayom wszelakim, czyli jeżeli jesteście zajawieni na jakiś świat konkretnej książki, uniwersum, jakiegoś serialu i chcecie troszkę poodtwarzać postaci, to dla was też są serwery. Mnóstwo widziałem serwerów a propos animów, a propos japońskiej animacji, mangi szeroko pojętej, komiksów, seriali. No i takie serwery też ogólnie bez tematu, takie z bardzo takimi wieloznacznymi nazwami, bardzo przypadkowymi, zabawnymi, gdzie chodzi o to, żeby krótko, nieformalnie mówiąc, se pogadać i muzyczki posłuchać o tym, jakie ciekawe funkcje względem właśnie rozmów głosowych i prezentacji multimediów Discord ma, też pewnie za chwilę powiemy i pokażemy.
3: Ja się tak trochę wetnę i powiem wam, że jak ktoś pamięta te tak zwane Skypecasty, to tego typu luźne serwery mogą mu się kojarzyć z czymś takim, bo to też miało chyba podobny klimat, że spotykało się ileś tam osób i sobie rozmawiało na jakiś tam dany temat, albo w ogóle bardzo różne tematy, albo taki komunikator kiedyś jeszcze był i nawet co niektórzy niewidomi z niego korzystali, to był Palt Talk.
6: Mm-hmm. Tak, dokładnie o ten klimacik chodzi. To wróciło. W ogóle Discord w wielu aspektach jest takim klasycznym komunikatorem, bo zauważcie, że tam można sobie ustawić normalny status. Dostępny, zaraz wracam, można sobie wpisać opis. Więc jak ktoś zatęsknił za tym, że nowoczesne komunikatory takich bajerów nie mają, no to witamy w domu. Jesteśmy znowu w roku 2005 i wszystko się wraca.
7: Ja mam też wrażenie, że to jest trochę inna nisza, bo na przykład komunikatory typu WhatsApp, komunikatory typu Skype, czy Messenger dążą bardziej do zastąpienia telefonu, smartfona czymś po prostu internetowym i zastąpienia po prostu rozmów takich typowych telefonicznych po telefonie rozmowami no właśnie tego typu.
6: Jak najbardziej, tak.
7: I to jest jakby zupełnie inna idea, bo teraz tak, identyfikujemy się po numerze telefonu, nie mamy statusu, bo zakładamy, że wszyscy są generalnie jakby ze smartfonem i dostaną powiadomienie, odczytają lub nie, korzysta się z naszej telefonicznej listy kontaktów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A tutaj przez to jednak takie zorientowanie trochę na graczy, przynajmniej na początku, poszło się w te komputery i oczywiście jest wersja mobilna i my ją pokażemy zarówno na iOS-a i na Androida. iOS-a pokażę tu ja, Androida pokażę Paweł, ale jakby myślę, że głównym takim platformą, na której Discord powstał, jest jednak desktop. Z ciekawości, czy ty wiesz, czy jest wersja na konsolę? Bo podejrzewam, że jest, ale...
6: Nic o tym nie słyszałem. To może tacy bardziej zagorzali tu gracze nas poprawią. Ja widziałem co prawda, że ktoś był zameldowany, chyba że gra na Xboxie. Ale nie wiem, czy to nie była kwestia po prostu ręcznego ustawienia statusu.
7: Bo mówię, jakby akurat tego typu urządzeń nie mam w zwyczaju używać, więc jakoś się aż w to nie wchodziłem bardzo.
6: Mhm. No teraz przechodząc do takich już typowo opcji Discorda, takich smaczków, które mogą też sprawić, że zainteresujemy się tym komunikatorem, bo oczywiście są już publiczne serwery, które możemy też zresztą przeszukiwać. Istnieje taki dość duży, chyba, no nieoficjalny, ale największy poniekąd katalog serwerów Discordowych na całym świecie, discord.org, i tam każdy może swój serwer dodać, tę listę można przeszukiwać po krajach, po tagach, po różnych słowach kluczowych w opisie i coś dla siebie interesującego znaleźć.
7: Zresztą w samym Discordzie mamy gdzieś tam opcję odkrywanie serwerów, możemy sobie kliknąć i...
6: ale ona jest mocno ograniczona. Ona, mam wrażenie, pokazuje tylko najpopularniejsze serwery.
7: Tak,
6: więc jeżeli ktoś chce odkopywać takie właśnie klejnoty z dna internetu, typu właśnie serwerki do pogadania i tak dalej, to myślę, że tutaj Discord się lepiej sprawdzi. Natomiast sam Discord oferuje oczywiście czaty tekstowe, to wiadomo, ale rozmowy głosowe, i to rozmowy głosowe na kodeku Opus, czyli ten sam kodek, który wykorzystuje TeamTalk. Nie jest to jakość stereofoniczna, nie jest to dźwięk stereo. Natomiast w wersji darmowej możemy rozpędzić ten kodek do 96 kilobitów na sekundę. My tu testowaliśmy troszeczkę te kodeki i co prawda jakieś częstotliwości są wycięte tutaj zdaniem kolegów dźwiękowców, którzy się wsłuchiwali trochę bardziej i mają większe rozeznanie i ucho do tego, żeby powiedzieć, jak to brzmi. Więc nie jest to dokładnie ta jakość jak w TeamTalku i to nie jest kwestia bitrate'u. Natomiast jak dla mnie, zwłaszcza jak się słucha z telefonu, to ten dźwięk brzmi naprawdę fajnie. Jak na komunikator, który ma jakieś poważanie wśród osób widzących, powiedzmy w takim szerszym ujęciu, nie tylko widzących czy niewidomych, ale ogólnie są ludzie, którzy z tego korzystają, nie jest to jakieś totalne podziemie, to ta jakość jest bardzo dobra. I ona mi się podoba i mi wystarcza. Możemy sobie tak dyskutować na kanałach. Na serwerze możemy założyć serwer, możemy dołączyć do kanału na tym serwerze. Są kanały tekstowe, głosowe. I tamte rozmowy nie są jakoś ograniczone liczbowo, zdaje się, co do liczby osób. Ale możemy też mieć normalnych znajomych, dodawać ludzi do kontaktów, jeżeli, bo oczywiście konta zakładać nie musimy, ale możemy to zrobić, do czego też jesteśmy zachęcani. No bo wtedy wszystko, co sobie w tym Discordzie potworzymy, jest takie trwałe. I wtedy możemy też prowadzić rozmowy głosowe prywatnie, więc tutaj odpada, powiedzmy, ten ciężar, że muszę być na jakimś serwerze albo muszę założyć sobie serwer, żeby dało się ze mną dogadać. Mogę po prostu zadzwonić do znajomego albo nawet na wideo mu się pokazać i no jest wtedy możliwość pogadania. Możliwe są też rozmowy grupowe do 10 osób prywatne w ramach takiej rozmowy bezserwerowej, że tak się wyrażę. I to wszystko bardzo wygodnie, muszę powiedzieć, działa. Natomiast bardzo ciekawą opcją jest też opcja w rozmowach prywatnych, nazywa się to udostępnianie ekranu. Natomiast na serwerach nazywa się to Go Live. I funkcja powstała z przeznaczeniem takim, żeby pokazywać swoim współuczestnikom serwera czy kanału, jak gramy w gry i ustawić takiego jakby streama. Natomiast w momencie, w którym my sobie zdefiniujemy, że na przykład taką grą będzie Fubar albo jakiś inny VLC odtwarzacz, może i nawet Chrome, chociaż z Chrome'em czytałem, że są jakieś problemy, jakakolwiek inna aplikacja, która przesyła obraz i lub dźwięk, to ten dźwięk i ten obraz również usłyszymy, zobaczymy w naszym Discordzie, jeżeli do takiej transmisji się podłączymy. Może się podłączyć do 10 osób i ten dźwięk wtedy jest nienaruszony. Jeżeli ma być w stereo, jest w stereo, jakość jest dobra. Kiedy udostępniamy ekran w rozmowie prywatnej, to jest już troszkę gorzej, jest ten dźwięk troszkę bardziej monofoniczny, znaczy monofoniczny jest, ale jest troszkę też chyba niższy bitrate, nie brzmi to już tak fantastycznie. Natomiast jeżeli chcielibyście ze swoimi znajomymi posłuchać jakiejś książki, albo obejrzeć jakiś serial, albo umówić się z grupą znajomych mieszaną, widzący, niewidomi, na jakąś audiodeskrypcję do filmu, to jest opcja. To ma szansę zadziałać i
7: dodajmy, jest, że jak wszystko w Discordzie, jest to dość proste do włączenia. Nie jest to TeamTalk, gdzie no możemy, ale musimy się bawić w jakieś wirtualne kable, w jakieś audio repeatery, audio routery. i musimy tych aplikacji mieć sporo i umieć ich używać, żeby to wszystko działało tak, jak działać powinno.
3: Ale jak rozumiem, słuchajcie, trzeba się jakby do tej transmisji podłączyć. To nie jest tak, że ktoś zaczyna transmitować daną rzecz i to od razu już jest jakby słyszalne u tych wszystkich, którzy są na kanale. Bo ja powiem szczerze, ja kiedyś próbowałem coś takiego na Discordzie zrobić, zdaje się, używając Winampa, być może on nie jest kompatybilny z Discordem jako takim, ale z tego, co mi

0: i trzeba ich albo wyciszyć całych, albo tego słuchać.
1: Albo sobie przyciszyć.
0: Tutaj po prostu sobie...
1: Ewentualnie.
0: Tak. Gdzie tutaj sobie po prostu wchodzimy, chcemy transmisję, włączamy, nie chcemy, nie włączamy. I mamy też z tego, co wiem, w tej transmisji wideo. Co się może przydać, teraz w sumie o tym pomyślałem, przy okazji jakiejś pomocy nam przy czymś.
2: Tak, tylko tam... Dokładnie, no czyli taki Be My Eyes przez Discorda. To prawda, ja myślałem bardziej o jakichś wspólnych pokazach z audiodeskrypcją, aczkolwiek widziałem też już zastosowanie takie Discorda, że były prowadzone jakieś proste webinary. I tam czegoś uczono ludzi.
0: Szkolenia też... wszelkiego rodzaju jak najbardziej i się na Discordzie prowadzi i się robi.
2: Okej, okay, no to w takim razie, skoro już wyjaśniliśmy takie podstawy podstaw, bo to jest wierzchołek góry lodowej i tłumaczenie o samych opcjach Discorda, takich teoretycznych, moglibyśmy zrobić osobną audycję, no to może, Mikołaju, warto załączyć Discorda i zobaczmy, co tak. tam we wnętrzu ma.
3: New tab Google Chrome, ikona New tab Google Chrome, linka do Google Chrome.
0: Słychać, rozumiem.
2: Tak, jak najbardziej.
0: Wszystko... Dobrze, dobrze. Mam tu otwartą przeglądarkę Google Chrome. Do strony Discorda i teraz uwaga, adres strony to discordapp.com.
3: discordapp.com.
0: Discord.
3: Discordapp.com zaznaczone. Discordapp. Discordapp.com. Discord, darmowy czat głosowy i tekstowy dla graczy. Banner, punkt orientacji, odwiedzony link Discord.
0: O, jak słyszymy, darmowy czat tekstowy i głosowy dla graczy, czyli już nawet na stronie
2: nawet
0: głównej
2: głosowy
0: się...
2: i tekstowy, więc to jest podkreślone, tak. Że ten głos jest gdzieś tam ważniejszy.
0: Właśnie, bo i tutaj jest jedna ważna rzecz. Ta jakość może nie jest najlepsza, jaka mogłaby być, ale tutaj mam wrażenie, że jakość poświęcono dwóm innym rzeczom. Po pierwsze niskim opóźnieniom, bo to się graczom jednak przydaje, a po drugie stabilności tego. Bo ja słyszałem już od ludzi, którzy używają zarówno Discorda, jak i TeamTalka, że mają w domu takie łącze, które lubi sobie czasami pokaprysić i ja wiem, jak to łącze zachowuje się z tym tokiem i zachowuje się z nim strasznie. Człowiek jest po prostu wyrzucany co chwila. No, po prostu to nie działa. Zdecydowanie nie działa to tak, jak powinno. Gdzie w przypadku Discorda podobno działa to całkiem fajnie. Więc właśnie tutaj też jakość została poświęcona stabilności, jakimś gorszym łączom, czemuś, żeby to po prostu działało. I fakt jest faktem, że ja trochę rozmów głosowych na kanałach, na Discordzie przeprowadziłem w kilka osób i to były dość długie rozmowy, bo ja biorę udział w sesjach Dungeons & Dragons i one trwają tam godzin 4. I właśnie my używamy Discorda do komunikacji wszelkiego rodzaju. No i powiem, że działa to bardzo dobrze. Faktycznie raz chyba się zdarzyło, że kogoś przez chwilkę przycięło, ale to naprawdę działa dobrze.
2: Ja może tylko przypomnę, bo chyba o tym nie wspomnieliśmy, oczywiście, standardowa rzecz, o której zapominamy czasem przy audycji. Mamy oczywiście dostępny telefon 123-834-835, no więc jeżeli macie jakieś uwagi odnośnie Discorda, to możecie nam je przekazać, póki co jeszcze nie przez Discorda, ale przez telefon.
1: Albo na przykład jak macie jakieś fajne serwery, które... które moglibyście polecić, na których też jest fajna atmosfera, jeżeli ktoś korzysta na co dzień. To myślę, że warto się wymieniać. Jest w ogóle jakaś taka strona, Pawle, ty podawałeś mi adres.
2: Teraz Discord. To też już mówiłem na audycji. Discord.org, tak.
1: Tak, to się może też przydać, jeżeli ktoś miałby ochotę sobie poszukać czegoś nowego na przykład.
3: Link, okay, pasek, to... menu, element, menu, klikalne, pobierz element, menu, klikalne, nitro, element, menu, klikalne, praca.

0: Nitro to jest jakaś ta wersja premium. Ona nam pozwala na ustawienie sobie własnego numerka, bo tam każdy użytkownik ma nick i czterocyfrowy numerek. Jakieś chyba lepszej jakości. Dla nas mało generalnie przydatne rzeczy.
1: Tak, obraz
2: Element
1: ekranu
2: menu
1: przy
2: rozwijane dla...
1: jakości.
2: Sprzedawaj swoją grę. Rich presence. Weryfikacja. Portalu deweloperów link.
0: O, tutaj ważna rzecz. Discord ma bardzo dobre wsparcie dla deweloperów, co prawda niestety nie dla klientów nieoficjalnych, ale jak najbardziej dla botów. Ja tego myślę nie będę pokazywał, bo tych botów tam jest ogrom, ale jest na przykład bot, nie wiem w sumie na ile legalny i na ile oficjalny, ale jest, pozwalający puszczać na przykład na kanałach muzykę z YouTube'a. Jest na przykład bot i widziałem serwer, który takiego bota ma, który będzie kickował automatycznie, czyli wyrzucał z możliwością ponownego wejścia użytkowników, którzy nie mają ustawionego zdjęcia profilowego. Jeżeli chcemy mieć jakiś, powiedzmy, stopień weryfikacji, że nie będą nam tu wchodzić jakieś dziwne ludzie i że jakkolwiek się będą przynajmniej próbowali zidentyfikować, no to ustawiamy sobie takiego bota na przykład i wtedy wiemy, że wejdą nam tylko osoby, które mają na przykład zdjęcie. Można. Są oczywiście boty, które jakkolwiek nam gdzieś tam pomagają, jakieś wysyłacze cytatów raz na jakiś czas, jakieś na przykład rzeczy do rzutów kostką. Jak mamy na przykład te takie śmieszne kostki iluścienne w tych grach, właśnie RPG wszelkiego rodzaju, to też są boty, które na przykład na jakąś tam komendę odpowiedzą nam, ile nam wyrzucono oczek na przykład. Były jakieś quizowe boty, które nam po prostu dawały jakiś taki quiz na dany kanał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Sposobów na wykorzystanie właśnie botów jest mnóstwo. I tylko inwencja programistów tak naprawdę nas ogranicza w tej kwestii.
1: No jest też wtyczka do Mirandy, ja tak wspomnę, ale myślę, że klient zarówno webowy, jak i ten do pobrania na komputer, który też wygląda jak strona internetowa, bo warto wspomnieć, że też można pobrać Discorda oczywiście na komputer, są dużo ciekawsze i dużo więcej oferują póki co niż Miranda. Ale jak ktoś lubi Mirandę i chce tylko pisać, to też się da.
0: Można.
2: Link dokumentacja. Koniec menu element menu rozwijane społeczność grafika OpenNav. Co monity menu element menu klikalne open DODS. Element menu
0: To
2: klikalne.
0: oczywiście open source i vocalizer Agata z jej
1: Znanym
0: swoimi
1: wszystkim błędem,
0: błędami.
1: tak.
2: Element menu klikalne partnerzy. Element menu klikalne chyba skwat.
0: To są jakieś takie osoby, które chcą reprezentować Discorda i dostają jakieś tam lepsze konta czy coś
2: Element
0: takiego.
2: menu klikalne wytyczne.
1: Ambasadorzy.
0: Tak.
2: Koniec menu element menu rozwijane wsparcie grafika OpenNav. Support menu. Support menu pomoc i wsparcie link. Link status. Link przewodnik dla rodziców. Element menu klikalne bezpieczeństwo. Koniec menu koniec pasek menu lista elementów 5 link grafika Discord Twitter.
0: O, i tutaj już widzimy, co prawda po angielsku, ale opisy alternatywne grafik.
2: Link grafika Discord FCBO.
0: Czyli tutaj mamy linki do ich
2: Link
0: portali
2: grafika Discord
0: społecznościowych.
2: Instagram. Link otwórz. Grafika HOS Locale. Grafika Open Locale.
0: Tutaj możemy wybrać sobie język.
2: Koniec lista. Główny punkt orientacyjny nagłówek poziom 1. Czas porzucić skrypę i item speak.
1: Tak, to
2: Darmowy i
1: oni już
2: bezpieczny
1: nawet
2: czat
1: mówią, co
2: głosowy i
1: masz
2: tekstowy dla
1: zrobić ze stałym
2: graczy,
1: komunikatorem,
2: działający
1: tak?
2: zarówno na twoim komputerze.
0: Tak.
2: Jak i telefonie. Przestań płacić za serwery TeamSpeak'a i nie męcz się ze skrypem. Ułatw sobie życie.
0: No, prawdy w tym sporo, bo faktycznie płacić za serwery nie musimy, męczyć się ze Skype'em nie musimy. Ułatwimy sobie życie.
2: Link pobierz dla Windows.
0: Możemy tutaj pobrać dla Windows. Co ja też potem pokażę, ale powiem tylko tyle, że jeżeli już pobieramy, to pobierajmy wersję PDB niestabilną, bo tam szybciej trafiają ułatwienia dostępności.
2: Przycisk otwórz Discorda.
0: Ale ja najpierw kliknę w przycisk otwórz Discorda.
2: Link pobierz dla Windows. Przycisk otwórz Discord spacja.
0: O!
2: Odwiedzony link discord.com. Witamy ponownie. Cieszymy się, że znowu z nami jesteś. Nagłówek poziom 5 adres e-mail. Adres e-mail pole edycji nagłówek poziom hasło pole edycji przycisk nie pamiętasz hasła? Przycisk zaloguj się. Potrzebujesz konta przycisk grafika scanmek? Zaloguj się kodem zeskanuj to aplikację Discord Google Chrome.
0: A.
2: Audycja Teamtalk.
0: Nie otwarłem okienka incognito i on pamięta, że jestem zalogowany.
2: New tab Google Chrome, ikona New tab Google Chrome, incognito, address and...
0: Wejdę z okienka prywatnego, czyli tak jakbym nigdy wcześniej z aplikacji nie korzystał.
2: Discord.com, zaznaczone discord.com.
1: Nie wiem, czy też nie jest tak, że musisz mieć zaproszenie na serwer i w ten sposób możesz wejść bez konta, ale zobacz.
0: Nie tylko.
2: Brak następnego przycisku. Brak poprzedniego przycisku. Banner punkt orientacyjny, nawigacja, główny punkt orientacyjny, otwórz Discorda w przeglądarce, przycisk. Entera, username pole edycji, pusta.
0: O!
2: Banner punkt orientacyjny, nawigacja, punkt orientacyjny, klikal na link discord.com. Link przeskoczy do zawartości. Pasek menu, element menu, klikal na pobierz element menu, klikalny, główny punkt orientacyjny, klikal na entera, username pole. Musisz zaakceptować nasze warunki korzystania z jak i telefonie. Przestań darmowy i bezpieczny, jak i telefonie.
0: Dobra, okay.
2: Klikal na musisz zaakceptować nasze warunki korzystania z usługi, aby kontynuować. Entera, username pole edycji.
1: To nie jest pole
0: wyboru? Będzie pod spodem, z tego co pamiętam. Tutaj mamy pole edycji. Wpisz nazwę użytkownika. I teraz tak. Nazwa użytkownika na Discordzie składa się z dwóch członów. Z naszej wpisanej nazwy i z numera. Czterocyfrowego numeru od 0000 do 9999. I to powoduje, że mogą być dwie osoby o dwóch różnych nazwach użytkownika, dwóch tych samych nazwach użytkownika, przy czym dostaną one po prostu inne numery. I właśnie bodajże za jednym z tych takich rzeczy, którą dostajemy, jeżeli kupimy konto premium, jest właśnie to, że możemy wybrać sobie nasz własny numer. Czyli powiedzmy, jeżeli chcemy być 1, 2, 3, 4, a nie losowym czymś, no to w tym momencie musimy zapłacić Discordowi. No ale my wpiszemy nazwę użytkownika Miki.
2: M-I-K-I. Przycisk. Przycisk przeczytałem, łam i akceptuję link warunki korzystania z usługi oraz link politykę prywatności Discorda.
0: To musimy kliknąć. On nam nie powie, że my to kliknęliśmy, ale my to kliknęliśmy.
2: Grafika Potion. Grafika Bomb. Grafika Coin. Grafika Coin. Grafika Gamecartridge. Grafik klikal na entera, username pole edycji.
0: Wracamy do pola i...
2: Discord darmowy, czat głosowy i tekstowy dla graczy, dokument.
0: Enter. I...
2: Grafika Potion. Grafika Bomb. Grafika po przycisk przeczytałem, pusta. Przycisk przeczytałem, łam, pusta. Link prywatność, link warunki, pole wyboru nieoznaczone, recept H wymaga weryfikacji. Nie jestem robotem.
0: Tu się pojawił kod CAPTCHA googlowski.
2: Jaki telefonie? Przestań płacić darmowy. Jaki telefon? Pole wyboru nieoznaczone, recept H.
0: No wiadomo, weryfikacja, czy nie jesteśmy robotem.
2: Niedostępne. Zadanie recept Haramka Getan Audio Hallenge.
0: O, będzie trzeba, przez to, że jestem w okienku prywatnym, nie róbcie tego, zalogujcie się najpierw kontem Google, oszczędzi wam to męki.
2: Przycisk help. Przycisk getan audio hallenge. Niedostępne. Naciśnij odtwórz i wpisz słowa, które usłyszysz, naciśnij CTRL, by zagrać ponownie przycisk. Pole edycji. I T A S A N spacja E S E N T I L. Recept H dokument. Główny punkt orientacji.
0: O.
2: Jaki telefonie? Przestań płać łączenie. Wpisać nazwę użytkownika #0000 pole edycji. Pusta. Pomiń przycisk. Lista elementów. Jeden serwer. Dobrze? Od tej chwili będzie tylko lepiej wraz z rost nagłówek poziom 5. Koniec lista klikalne. Lista elementów. O. Jeden nagłówek poziom 5. Witamy w Discordzie. Miki.
0: I w ten sposób jesteśmy w Discordzie. Bez rejestracji, bez podawania czegokolwiek możemy z aplikacji korzystać.
2: Od tej chwili będzie tylko lepiej wraz z rosnącą liczbą znajomych. Poświęćmy minutę i ustawmy twój serwer, dobrze? Koniec lista, przycisk pomiń. Przycisk rozpocznij. Przycisk rozpocznij. Lista, lista, nazwa serwera, pole edycji. Wprowadź nazwę serwera, pusta.
0: Wpiszemy
2: T, Y, F, L, O, P, O, D, C, A, E, T. Region serwera. Przycisk Europę. Przycisk, przycisk zmień.
0: Region serwera. Tu jest wybrana Europa. To ma znaczenie w przypadku czatu głosowego, bo im dalej od nas jest serwer, tym większe będziemy mieć opóźnienia, tym gorzej będzie to wszystko chodzić. Oczywiście to nie znaczy, że nie jesteśmy w stanie porozmawiać z osobami ze Stanów Zjednoczonych, bo oczywiście jesteśmy. Ale jeżeli wybierzemy tutaj Europę i wszyscy są z Europy, to po prostu będzie to chodzić fajniej, będzie to chodzić lepiej. No, dla większości użytkowników ten region będzie odpowiedni, jeżeli, nie wiem, większość osób na danym serwerze akurat mieszka poza Europą, to można tam wybrać sobie coś innego.
2: Przycisk zmień ikonę.
0: To jest jakaś graficzna ikonka serwera, to mało nam daje.
2: Minimalny rozmiar 128 i koniec lista, koniec lista, przycisk pomiń. Przycisk gotowe.
0: Jeżeli nie chcemy tworzyć własnego serwera, a chcemy do innego serwera dołączyć, to tutaj klikamy pomiń i własnego serwera nie tworzymy. Ja akurat taki serwer utworzę i kliknę gotowe.
2: Niedostępne. Pole edycji. Pusta.
1: I to jest już chyba opisanie wiadomości pierwszej twojej.
2: Nagłówek poziom 5, adres e-mail.
0: Nie, nie, nie. To jest okienko rejestracji. Ponieważ wszystko fajnie, mamy konto, ale nasze konto tak naprawdę jest w tym momencie przyczepione do naszej przeglądarki. I jeżeli chcemy wejść z innego miejsca na to konto, z innego komputera i tak dalej, no to musimy się zarejestrować i podać adres e-mail i podać hasło. Czyli do takich rozmów typu, nie wiem, ktoś ma dla nas zaproszenie, wejdziemy sobie, to sobie możemy rozmawiać bez żadnej rejestracji.
1: Na przykład ale jeżeli kiedyś ktoś chciał do nas na audycję, ja nie mówię, że taką możliwość zostanie otwarta, ale potencjalnie jest to możliwe, żeby na przykład zrobić jakiś serwer Discorda właśnie pod nasze audycje i wpuszczać osoby, które nie chcą mieć żadnego konta, żadnego TeamTalka zakładać, nic. Wpuszczać po prostu po Discordzie albo gości, z którymi mielibyśmy rozmawiać, na przykład. Jest to możliwe.
0: No można. Jest taka możliwość, dokładnie. Ale jeżeli chcemy, nie wiem, korzystać z tego bardziej regularnie na więcej niż jednym urządzeniu, to najlepiej jest zdecydowanie założyć sobie po prostu takie konto, podać im tego maila, dokonać tej rejestracji, bo w tym momencie wszystkie nasze serwery, nasz nick, wszystkie nasze konwersacje prywatne i tak dalej, będą po prostu zachowane, będą przechodzić między urządzeniami i nie musimy się obawiać o to, że nie wiem, spali nam się dysk, względnie wpadnie nam laptop do wody i komputer i się zepsuje i w tym momencie wszystkie dane na Discordzie znikną. Więc dlatego właśnie warto takie konto mieć.
2: Pole edycji. Nagłówek poziom 5, hasło. Pole edycji.
0: I teraz tak, Michale, czy ty masz dostęp do adresu e-mail Tyflo Przeglądu jakoś szybko?
3: Wiesz co, szybko niekoniecznie. Szybko niekoniecznie, bo nie mam go tu pod ręką.
0: No dobra, to się w takim razie zalogujemy na Gmaila.
2: T, Y, L, L, O, P, R, Z, E, G, L, A, D. Małpa.
0: Małpa.
2: G, M, A, I, L, kropka, C, O, M.
0: To jest oczywiście adres audycyjny, tyflopodcastowy.
2: Akcent. Akcent. Pole edycji zabezpieczone. Pusta.
0: Hasło.
2: Gwiazdka. Gwiazdka. Gwiazdka. Przycisk zajmij konto.
0: Zajmij konto. Czyli tą nazwę użytkownika z numerkiem, jaką nam wymyślono i jaką nam przed chwilą dodano, zajmiemy i przypiszemy do adresu e-mail tyfloprzeglad@gmail.com.
2: Nakładki wewnątrz gry. Pobierz naszą aplikację na komputer stacjonarny, aby skorzystać z pełni możliwości Discorda, w tym. Dzięki. Wysłaliśmy link potwierdzający na tyfloprzeglad@gmail.com.
0: No tak, wiadomo, mamy link weryfikacyjny, żeby zweryfikować, że nasz adres e-mail istotnie należy do nas. Musimy link kliknąć, żeby potwierdzić przypisanie konta do maila.
2: Przycisk zamknij. Dzięki, wyspobierz na nakładki wewnątrz gry, powiadomień na pulpicie i globalnych skrótów klawiszowych. Przycisk pobierz aplikację na komputer stacjonarny. Przycisk pobierz aplikację na komputer stacjonarny.
0: Ja to pokażę może później.
2: Zamknij przycisk.
0: Na razie zamknę.
2: Klikalne. Pusta. Pusta. Serwery, nawigacja, punkt orientacyjny, klikalne, o. Grafika, link, strona główna.
0: Tutaj mamy właśnie naszą listę serwerów. Tutaj mamy stronę główną.
2: Wprowadź nazwę użytkownika h00. Serwery, nawigacja, punkt orientacyjny, klikalne, grafika, link, strona główna.
0: Na którą sobie teraz przeszliśmy.
2: Klikalne, grafika, link, tyflo, podcast. Klikalne, grafika, przycisk, dodaj serwer.
0: Tutaj mamy serwer Tyflo Podcast, czyli jedyny serwer, jakiego to konto jest jakby członkiem. Tutaj możemy serwer dodać, czyli bądź to utworzyć nowy, bądź to przyjąć jakieś zaproszenie od kogoś innego.
2: Klikalne, grafika, przycisk, wyszukiwanie serwerów.
0: To jest lista najpopularniejszych serwerów. Jeżeli nie jesteśmy graczami lub jakimiś deweloperami open source, to mało tutaj dla siebie interesującego znajdziemy, ale jeżeli ktoś chce, to może sobie tę listę przejrzeć.
2: Klikalne, grafika, przycisk, pobierz aplikację. Przycisk odrzuć. Potrzebujesz ogólnosystemowego, naciśnij mu. Pobierz aplikację na komputer stacjonarny, przycisk pobierz.
0: To jest funkcja naciśnij Move, która w Discordzie istnieje, czyli naciskamy skrót klawiszowy i mówimy, w przeciwieństwie do mówienia przez cały czas, tak jak to działa domyślnie. No i wiadomo, ze względu na ograniczenia przeglądarki, jeżeli chcemy z tego korzystać w całym systemie, no to musimy sobie aplikację pobrać.
2: Przycisk znajdź lub rozpocznij rozmowę. Link znajomi.
0: O, i tutaj mamy główne zakładki. Mamy zakładkę znajomi.
2: Link Nitro. Banner, punkt orientacyjny, prywatne wiadomości.
0: O, i mamy
2: przycisk CADDL.
0: Utwórz wiadomość prywatną. Jeżeli mielibyśmy jakieś konwersacje z kimś prywatne, one się nam tutaj pojawią.
2: Grafika klikalna 70 ms.
0: To jest nasz ping, czyli nasze opóźnienie do serwera.
2: Przycisk połączony z czatem głosowym.
0: O, bo stworzyliśmy serwer, powstał na nim kanał głosowy i od razu jesteśmy z tym czatem połączeni.
2: Link ogólny / tyflo podcast. Przycisk rozłącz.
0: Mam przycisk rozłącz.
2: Przycisk zwinięty, ustaw status.
0: No tutaj sobie możemy ustawić status, że dostępny, niedostępny.
2: Dostępny 1 z 5. Zaraz wracam 2 z 5. Nie przeszkadzać nie będziesz, niewidoczny nie będziesz, wyświetlać się jako dostęp. Nie przeszkadzać nie będziesz, otrzymywać powiadomień na pulpicie 3 z 5.
1: Jak dawno to było?
0: No.
2: Niewidoczny nie będziesz, wyświetlać się jako dostępny, a, ale będziesz mieć dostęp do wszystkich funkcji Discorda 4 z 5. Ustaw status własny 5 z 5.
0: A, czyli możemy wpisać sobie statusy typu jem obiad, jak to się kiedyś w Mirandzie ustawiało.
1: Tak.
2: Pusta. Pusta. Pusta. Klikalne. Kiedy ktoś zacznie grać, pokażemy to tu. Nagłówek poziom, nagłówek poziom 3 przycisknie. Dzięki.
0: Kończyło do końca strony.
2: Tak, zgadzam się, przycisk. Privacy settings, przycisk. Wyślij zaproszenie do pomoc, przycisk link. Wzmianki, przycisk. Nowa prywatna rozmowa, dodaj znajomego, przycisk. Zablokowani, przycisk. Oczek wszystkich dostęp, ustawień, wyłącz dźwięk, wyłącz wyciszenie, przykliknij, ustaw status, przycisk zwinięte, przycisk kliknij, by skopiować nazwę użytkownika.
0: Jeżeli to klikniemy, to do schowka zostanie skopiowana nasza nazwa użytkownika wraz z numerem.
2: Uruchamianie SOTE, PA, bez tytułu notatnik.
0: Notatnik, wkleimy.
2: Miki hash 9734.
0: O, Miki hash, czyli ten numerek 9734.
2: Notatnik dialog, Discord, Google Chrome. Przycisk wyłącz wyciszenie.
0: Taka jest. O, to jest oczywiście kwestia czatu głosowego i naszego mikrofonu. Możemy go
2: discordap.com.vant.sto.alertusejourmicrofone. Allof przycisk 1 z 2. Block przycisk 2 z 2. discordap.com.vant.sto.alertusejourmicrofone.
0: To jest oczywiście komunikat z Chroma, że Discord chce użyć twojego mikrofonu. Ja na to
2: Discord
0: pozwolę.
2: Discord Google Chrome incognito. Discord. Przycisk kliknij, by skopiować nazwę użytkownika. Przycisk wycisz. Przycisk wyłącz dźwięk.
0: Tutaj możemy wyłączyć dźwięk, czyli jeżeli nie chcemy słyszeć w danej chwili w ogóle na przykład czatu głosowego i tak dalej, to tym przyciskiem wyłączamy, przyciskiem wycisz wyciszamy siebie, czyli wycisz, inni nas nie słyszą, wyłącz dźwięk, my nie słyszymy innych.
2: Przycisk ustawienia użytkownika. Nagłówek poziom 3 znajomi. Przycisk dostępny.
0: O właśnie, i tutaj mamy dostępnych znajomych.
2: Przycisk wszystkie.
0: Wszyscy.
2: Przycisk oczekujące.
0: Oczekujące, czyli ci, którzy wysłali nam zaproszenie, a my jeszcze ich nie zaakceptowaliśmy.
2: Przycisk zablokowani. Przycisk dodaj znajomego.
0: O, i tutaj możemy sobie znajomego dodać.
2: Przycisk nowa prywatna rozmowa grupowa. Przycisk wzmianki.
0: Wzmianki, jeżeli jesteśmy na przykład na jakimś serwerze, mamy tych kanałów ileś i tam jest bardzo dużo wiadomości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie czytamy wszystkiego, możemy powiedzieć małpa, Miki, coś tam, coś tam, coś tam, ej, weź, zajmij się czymś tam, czymś tam, czymś tam, i w tym momencie nam to wyskoczy we wzmiankach spośród morza tego wiadomości, że ta jedna konkretna jest adresowana do nas.
3: I to szczególnie myślę, że może być istotne dla nas, bo ten Discord jednak z perspektywy użytkowników niewidomych ma wybitnie płaską strukturę. To jest wszystko taką stroną internetową i tu nie mamy jakichś okienek, pomiędzy które możemy się przełączać i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie mamy jakby tej takiej struktury, w której możemy sobie coś jakoś wygodnie porozplanowywać. To jest wszystko bez względu na to, czy używamy wersji przeglądarkowej, czy wersji, która jest aplikacją. Jest to po prostu taka płaska strona internetowa. Fakt, całkiem nieźle dostępna, ale tu się po prostu trzeba przyzwyczaić do tego, że korzystamy z tego jak ze strony internetowej, mimo wszystko.
0: Ale to słuchajcie, tak będzie, bo w tych czasach niestety tak zwany elektron, czyli właśnie coś pozwalające nam robić aplikacje wyglądające jak strony internetowe, bije rekordy popularności i wszystkie tak naprawdę najnowsze komunikatory, Messenger for Desktop, WhatsApp, Skype, Discord, to wszystko teraz właśnie używa tej technologii i wygląda jak strona.
2: Nagłówek poziom 2, dodaj znajomego. Możesz dodać znajomego za pomocą jego taga Discorda.
0: Tak, to jest właśnie to Miki, krzyżyk 9, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam.
2: Wprowadź nazwę użytkownika hash 0000 pole edycji. Klikalne. Przycisk niedostępne, wyślij zaproszenie do znajomych.
0: No, przycisk niedostępne, bo tu nic nie wpisaliśmy.
2: Nie ma znajomych, ale ty możesz ich mieć?
0: I to jest coś, co mi się, szczerze mówiąc, w Discordzie nie podoba. Oni próbują bardzo robić te komunikaty takie śmieszne, przyjazne, z humorem, co wychodzi im różnie, no jak to
2: nagłówek
0: lubi.
2: Nagłówek poziom Discord Centailorat, nagłówek poziom 3700 ult bebetter. Distort Centailorat Steven of to Y-Ubaseton W-H-O-Y-U-Talkton Y-U-Tanhangetisan.
0: Dlaczego to się pojawiło po angielsku, tego nie wiem. Chodzi w każdym razie o to, że Discord może dostosować sekcję aktywności do tego, co kto robi, co, w co kto gra. Tylko musi o to naszą zgodę
2: przycisk
0: mieć.
2: Przycisk privacy settings. Kropka. Przycisk tak, zgadzam się.
0: Tak, zgadzam się.
2: Nagłówek poziom 5.
3: I to
2: 5
3: dotyczy właśnie tej sekcji
2: gra.
3: Prywatności. I tej sekcji powyżej, jak rozumiem.
0: Tak.
2: Nagłówek poziom 3, active now.
0: O, active now, czyli właśnie aktywne teraz. Wumpus
2: nie ma znajomych, ale ty możesz. Nagłówek poziom 5 nigdy w nic obecnie nie gra.
1: Tak, Wumpus nie ma znajomych,
0: to
1: ale ty
0: nie
1: możesz
0: ma znajomych,
1: mieć.
0: To nikt to... nic. Słucham?
1: Nie, po prostu chciałem wspomnieć o tym, że Discord ma bardzo zabawne komunikaty. Na przykład tutaj wyskakuje, że Wumpus nie ma znajomych, ale ty możesz mieć. I to jest...
2: Kiedy ktoś zacznie grać, pokażemy to tutaj.
0: No, dokładnie.
2: Klikalne. Pusta.
0: Dobrze, to wrócimy do pola edycji.
2: Wprowadź nazwę użytkownika.
0: Czy ty, Paweł, pamiętasz, jaką ty masz nazwę użytkownika?
1: Momencik, zaraz się dowiem. Piciok zacznij już pisać. Po haszu tam było 7047 albo coś takiego. Zaraz sprawdzę.
2: P-I-C-I-O-K. Hasz.
1: Tak, już patrzę. Zobaczymy, czy... Bo to Discord pisze, że ma swoich samurajów, którzy doręczają te zaproszenia do znajomych. Kliknij, by skopiować i...
0: I musisz to gdzieś wkleić sobie...
1: 0470.
0: 0470.
2: 04.
1: 04. Tak.
2: 7. 0.
0: 7. 0.
2: A przycisk. HM, to nie zadziałało. Upewnij się, że wielkie litery, pisownia, spacje i liczby są poprawne.
1: Przycisk 0470 i piciok z małej litery.
2: Klikalne.
1: Spróbuj raz jeszcze,
2: nazwę użytkownika.
1: I małe litery mają znaczenie.
2: P. Błąd. I. C. I. O. K. Koniec błędu. Hasz. 0. 4. 7. 0. Pusta. Wyślij zaproszenie do znajomych, przycisk.
0: 0. 4. 7. 0. Tak, tak. Powiadasz.
2: Wumpus nie ma znajomych, ale ten przycisk wyślij zaproszenie do HM, to nie zadziałało. Upewnij się, że wielki nagłówek poziom 2 zaproszenie do znajomych zakończone niepowodzeniem.
1: O.
2: HM, to nie
3: jest w ogóle ciekawe.
0: A spróbuj ty.
1: Ja to wkleję może tu i spróbuj.
2: Uruchamianie dialog, wpisz nazwę prog pulpit lista. Hannel me audycja teamta audio reparator 1 audycja master mikrofon voice at dialog pole edycji pusta. Drzewo, świętym, dialog, voice activation levelsów, dialog z zakładkami, had zakładka zaznaczony. Dialog, pole edycji tylko do odczytu wielowierszowe, zaznaczone 695 znaków, mniejsze pitchcot, większe piciok, hash 0470. Nowy wiersz, 0740 HK, O, I, C, I, P, spa, większe, spacja, P. Piciok, hash 0470. Distort Google Chrome, distort camera.
3: Być może chodzi o to, że nie jesteś zweryfikowany. Lokalne. I dopóki nie będziesz
2: brak
3: zweryfikowany, to
2: pola edycji.
3: Nie
2: wprowadź
3: możesz
2: nazwę użytkownika. Piciok hash 0-4-0.
3: Dziwne
2: oznaczone.
3: By to było. Albo może jako... Może... A może jako gość ty nie możesz dodawać sobie znajomych?
2: Pusta.
1: Ale zrobił konto.
2: Jednostka Discordowych Samurajów.
3: O!
2: Sukces!
3: O.
2: Twoje zaproszenie do znajomych dla piciok hash 0470 jest eskortowane przez najbardziej elitarną... Nagłówek poziom 2, sukces.
1: Tak.
2: Wprowadź nazwę jednostka Discordowych Samurajów.
1: No dobra, to ja zobaczę, czy jednostka Discordowych Samurajów do mnie już dotarła.
3: Właśnie.
1: W tym celu się udam pod link znajomi.
0: Czyli musiałem po prostu to przykleić i wtedy zadziałało.
1: Strona główna. W ogóle tu są banery i punkty orientacyjne. Warto o tym wiedzieć, bo można między różnymi obszarami tej strony chodzić w NVDA Liter on D i Shift D. Na przykład do wiadomości można dojść. Okej. Znajomi.
0: Oszukujące i tam oczekujące. Być. Ciekawe, czy jestem.
1: Jest Miki, na nie przeszkadzać z jakichś przyczyn.
0: A, bo w tym menu statusów się pewnie...
1: Bach, akceptuj.
0: Okej, okay,
2: serwery, nawigacja, znajdź dialog, wpisz.
0: O, to jest fajna sztuczka, która się w takich aplikacji przydaje. Ja to robię już podświadomie, ale warto o tym wiedzieć. Jeżeli chcemy do czegoś szybko dotrzeć, przechodzimy sobie Ctrl Home na początek strony, wciskamy Ctrl Insert F bądź Ctrl Caps Lock F, żeby otworzyć okienko wyszukiwania i sobie to po prostu wpisujemy.
2: Stat. Przycisk zwinięty, status.
0: O, od razu. Gdzie nawet w Skype'ie jakimś czy innym takim, które korzysta z zwykłych, mówię oczywiście o starym Skype'ie, zwykłych jakichś okienek, kontrolek i tak dalej, to czasem zanim się dotrze do jakiejś opcji, to sporo potrwa. A właśnie wbrew pozorom na tych takich właśnie webowych stronach, to często bardzo prosto Ctrl Insert F, stat.
2: Lista, dostęp. Zaraz wracam, dwa. Dostępny, jeden, Discord dokument.
0: No dobra, pusta. Dostępny.
2: Brak punktu orientacyjnego, brak następnego nagłówka, klikalne, spacja, klikalne, pusta, klikalne, spacja, brak następnego na serwery, nawigacja, znajomi, nagłówek, dodaj znajomego, nagłówek, poziom, add Stevenow, nagłówek, poziom 3, nigdy w nic obecnie nie, add Stevenow, dodaj znajomi, nagłówek, po przycisk, dostępny, przycisk, wszystkie, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, link, przycisk, pomoc, nagłówek, poziom 2, dodaj znajomego, sukces, twoja jednostka, wprowadź na klikalne, przycisk, bumpus, nie ma znajomych, nagłówek, poziom 3, add Stevenow.
0: Jeszcze zaakceptowałeś mnie, tak?
1: Tak, daj na dostępnych, bo chyba dałeś, dalej masz otwarte tutaj kontakty.
2: Wyślij za pomoc w zmian, nowa, dodaj zablokowani, oczekujące, przycisk. Wszystkie, przycisk, dostępny, przycisk.
1: O, i teraz...
2: Przycisk,
1: o,
2: wszystkie, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, link, przycisk, pomoc. Banner, punkt orientacyjny, online, 1. Klikalny, o. Grafika, piciok, dostępny, piciok. Klikalne w ugrze Milost, muzyka Mordobicie, hash 13-13, gdy zamawiam pierwsze piwo Foul Bar 2000 V 1 marca 14.
1: No okej, okay, to jest...
0: To jest otwarty jakiś
1: tak,
0: fubar.
1: Tak, chyba, bo streamowałem fubara, ale on, rejestrując fubara, jako coś, w co mogę grać, bo żeby działało w trybie akurat tego udostępniania ekranu, czyli w prywatnej rozmowie, żeby działał fubar jako coś, co mogę odtwarzać, muszę go zarejestrować jako grę. No i w związku z tym ja, że tak powiem, musiałem zarejestrować fubara, a że z Discord zapisuję sobie tytuły okienek, a w tytule okienka była akurat piosenka, którą odtwarzałem, no to już wiecie, czego wtedy słuchałem. No więc...
0: No tak, poszło na antenę, to się zdarza. Okej.
2: Przycisk wiadomość.
1: Nie mam z tym problemu.
2: Przycisk o. Więcej. Nagłówek, poziom 3, a Stevenow. Klikalne, przycisk, klikalne w ugrze Milost, muzyk. Napisz na małpa, piciok, pole edycji wielowierszo.
0: O właśnie, kliknęliśmy sobie w kontakt.
2: Koniec, pole edycji, przycisk los, to jest początek, nagłówek, grafika, piciok. Link, przycisk, pomoc, przycisk, wzmianki, link, przycisk, grafika, o. Piciok.
0: I tutaj mamy coś takiego.
2: Nagłówek, poziom 1, piciok. To jest początek twojej historii prywatnych wiadomości z małpa, piciok. Przycisk los, files.
0: Tutaj możemy wybrać sobie plik i go wysłać.
2: Przycisk prześlij plik. Napisz na małpa piciok pole edycji wielowierszowe. Koniec pole edycji, przycisk wyślij prezent.
0: Co to jest?
1: Nie wiem, czy to nie jest jakieś
0: ciekawe.
1: Nitro. To są chyba te nitro prezenty.
0: Podejrzewam, że tak.
1: Możesz mi kupić nitro.
2: Przycisk otwórz wybieranie gifów. Przycisk zwinięty, wybierz emoji. Klikalne. Klikalne.
0: No, możemy wysłać komuś emoji, możemy wysłać komuś animację.
2: Napisz na małpa piciok.
0: Ale ja tutaj wpiszę
2: to
0: test. I wcisnąłem enter. Powinieneś dostać
1: Tak, ja już się przerzucę z różnych przyczyn na Androida, na przykład z takich, że będę go coś niedługo demonstrował. Tak, dostałem pusha. Jestem w Androidzie i tu mam... No. Tak, i dostałem twoją wiadomość, mogę ci odpisać, nawet to zrobię, żebyś miał wiadomość ode mnie. Wysłałem. Co ciekawe, nie masz dźwięków chyba w ogóle z tej aplikacji.
0: Nie mam dźwięku, bo jestem w okienku i jestem w wersji z przeglądarki.
1: Rozumiem.
0: Gdybym aplikację zainstalował i gdybym w okienku nie był, to te dźwięki bym jak najbardziej miał.
1: Aha, no to możesz sobie już poczytać moją odpowiedź.
2: Brak następnego na klikalne piciok, przycisk zwinięte, klikalne dziś o 20.18 na główek poziom 2.
0: Poruszamy się po wiadomościach za pomocą literek H i Shift plus H, czyli nagłówków.
2: Test się udał.
0: No, wiadomość doszła.
2: Przycisk DOS, FLS.
1: No dobra.
0: Rozłączę się.
2: Serwery, nawigacja, punkt. Znajdź dialog.
0: Czatem głosowym.
1: Mhm.
2: EOZ. EU.
0: Oczywiście rozłączenie się najprościej osiągnąć, też wpisując sobie wyszukiwarkę rozłącz.
2: No, przycisk rozłącz.
0: Ja usłyszałem, wy tego niestety nie słyszycie, ale dźwięk tytytyn, potwierdzający, że...
1: Że się odpiąłeś, tak.
0: Czas się Słucham?
1: Że się odpiąłeś.
0: Tak, że się odpiąłem i teraz...
2: Piciok, nagłówek poziom 1. To jest początek twojej 5 lutego 2000. To jest nagłówek, grafika, link, przycisk, pomoc. Przycisk zmian, link, przycisk, grafik, nagłówek, to jest piątek, klikal, to jest test. Nagłówek poziom 2, przycisk zwinięte, miki klikalne, to jest klikalne, test się u przycisk do
0: Sefiles. To nie pojawi, ale jak się...
2: Nagłówek poziom 5, nigdy w nic obecnie nie gra. Nagłówek poziom 3, klikalne, więcej przycisk. Wiadomość, przycisk. Więcej przycisk. Przycisk.
0: Sobie
2: przycisk.
0: Wprowadź
2: nazwę użytkownika. Pomoc, przycisk, link. Wzmianki, przycisk, pomoc, przycisk. Nagłówek poziom 2, dodaj znajomego. Link, przycisk, przycisk, przycisk, dodaj znajomego, przycisk, zablokowanie, przycisko, przycisk, wszystko, przycisk, dostęp.
1: Ty możesz dzwonić? Możesz.
2: Przycisk, wszystkie, przycisko, przycisk, przycisk, link, przycisk, pomoc, Wumpus nie ma znajomych, a przycisk, dodaj znajomego, nagłówek poziom 3, a Steven off. Kiedy to klikalne?
1: Co się stało?
0: Co tu
2: pomoc przy piciok, nikt znajomy, serwer klikalne, strona główna, klikalne, tyflo, klikalne, doklikalne, wyszukiwanie serwerów, klikalne, pobierz aplikację, odrzuć przycisk.
1: Znajomych, to wtedy ci
2: mówię. Znajdź dialog, bo link grafika do... Napisz na małpa piciok, pole edycji wielowierszowe. Koniec pole edycji, przycisk...
1: Wyżej, ten przycisk od rozmowy głosowej był nad nagłówkami, tak mi się wydaje.
2: Serwery, nawigacja, link grafika dostępny. Link piciok. Przycisk zwinięte, ustaw status. Przycisk kliknij, by skopiować, przycisk dostępny. Przy link, przycisk pomoc. Wumpus nie ma znajomych, ale ty możesz ich mieć.
0: A to jest ciekawe, ja myślę, że to jest dlatego, że nie potwierdziłem jeszcze linka weryfikacyjnego w mailu.
1: Nie, wiesz dlaczego to jest? Bo ja zamknąłem Discorda. Moment.
3: to wiele wyjaśnia.
0: No
3: bo jak, rozumiem, jak zamkniesz Discorda z aplikacji mobilnej na przykład, to też on po prostu, on nie jest gdzieś tam
0: jest
3: w tle
0: dostępnym.
1: Tak.
3: Uruchomiony.
1: To zobacz z ciekawości, czy teraz jest lepiej, bo odblokowałem
0: ekran. On będzie działał, tylko on podejrzewał, że nie będzie dostępny.
2: Banner, punkt orientacyjny online 1.
1: O, widzisz?
2: Klikalny grafika, piciok, dostępny mobilnie.
0: Bo ja mógłbym wysłać tę wiadomość, mobilnie, tylko ja szukałem dostępnych.
2: Piciok, dostępny. Przycisk wiadomość. Przycisk więcej. Nagłówek poziom 3, a Steven off. Klikalne, przycisk więcej.
1: Chyba to więcej to się ukaże u dołu, tak się obawiam.
2: Klikalne, element menu, usuń znajomego. Element menu, element klikalne. Kiedy ktoś zacznie grać, pokażemy klikalne.
0: Przechodzimy sobie na sam dół.
2: Klikalne, element menu, rozpocznij rozmowę wideo. Element menu, rozpocznij połączenie głosowe. Element menu, usuń znajomego. Element menu, rozpocznij połączenie głosowe.
0: Rozpocznij połączenie głosowe.
2: Napisz na małpa piciok, pole edycji wielowierszowe.
0: I słyszę dźwięk łączenia się. O! Chyba się słyszymy.
3: Tylko teraz Pawła niestety nie słychać w ogóle.
1: Ja cię nie słyszę na... Ty mnie... Boże, nie słychać mnie na TeamTalku. Bo ty nie przekierowałeś Discorda, w sensie Chroma.
0: Ja to zaraz zrobię. Przekieruję zaraz właśnie Discorda tak, żebyście wy tego Discorda słyszeli.
1: Tak, te... słychać Mikiego ode mnie z telefonu. Tak. Jest dość czysto, nie?
3: Jest dość czysto. Jest, mam wrażenie, że nawet czyściej niż za pomocą TeamTalka. To ja może w takim razie zrobię tak, że na momencik,
0: że
3: tak,
0: przyciszę. Albo ja to nawet zrobię.
3: Okej.
1: Okay. O, okej. Okay. Dobra, teraz Miki, jesteś tylko po Discordzie. Mów.
4: Tak. Jestem tylko po Discordzie i to faktycznie brzmi nawet całkiem nieźle, bo ja to słyszę.
1: Coś tam cię czasem mi wyciszy, jakiś antyszum, ale ogólnie jest spoko.
4: Się potwierdza chyba to, co mówił kiedyś bodajże Michał albo Tomek Bilecki w którejś audycji o TeamTalku, że TeamTalk to jest taki komunikator, który na słabym mikrofonie brzmi źle, a na dobrym mikrofonie brzmi dobrze. A Skype i Discord to są takie komunikatory, które na jakimś gaming microphone z supermarketu ze 100 złotych, z którego ja w tej chwili mówię, tak naprawdę brzmią lepiej niż podejrzewam na jakimś nie wiadomo czym.
1: No to jest ciekawe. Ja myślę, że
3: jest to całkiem prawdopodobne.
1: Mnie słychać lepiej z telefonu niż z Zooma H2 na komputerze. No ale okej. Okay.
3: Bo Zoom, bo Zoom, Pawle, jest stereofoniczny i być może Discord na przykład tego nie bardzo lubi.
1: Ale mój telefon też jest niby teoretycznie, tylko może Discord.
3: Kwestia inicjalizacji być może urządzenia audio albo coś, to też jest różne.
1: Może. No w każdym razie my cię słyszymy tu świetnie przez ten telefon. No i to tak brzmi Discord, no.
4: Możesz to rozłączyć.
1: No, nie ma sprawy, poczekaj. Trochę trudne, bo muszę trzymać jednocześnie push to talk, żeby tu było słychać o TeamTalku. I odblokować. I odblokować odciskiem palca. Ja mogę też tutaj. A to zaraz będę pokazywał Androida. To może pokażę na Androidzie tą jedną rzecz, póki mamy połączenie. Tu mamy licznik czasu, który cały czas nam gada, więc warto zablokować ekran. Nic się nie stanie, dalej będzie nas słychać, ale. Nie będzie paplało cały czas, ile już gadamy ze znajomym. O, tu mamy przycisk do powrotu na ekran wyżej. I tu od końca ekranu mamy rozłącz, wycisz. Mogę zmienić wyjście audio. I wtedy Miki jest na mojej słuchawce do rozmów. I możemy przyłożyć telefon do ucha i rozmawiać tak, jak na Skype'ie albo przez telefon. Co w TeamTalku teoretycznie jest, a praktycznie średnio działa. Pogarsza jakość dźwięku. A tu się udało zrobić tak, że chyba nie ma specjalnej utraty, bo ty mnie pewnie, Miki, słyszysz tak samo. A...
4: Głośniej
1: cię słyszę. Głośniej? Aha. Okej. Okay. A znowuż ja cię słyszę bez żadnej utraty jakości. Aha. Mhm. No dobra. Dobra, to ja tu rozłączam i możemy wrócić na TT.
0: Okej.
1: Bardzo dobrze poszła rozmowa.
0: Mnie powinno być teraz słychać z nim.
1: Tak, i cię też słychać.
2: Audio Reporter 1. Audycja ta małpa picio od Google Chrome ikona 4 spi małpa picio.
0: O właśnie. I tu będziemy mieć... Wpisane.
2: Klikalne piciok, przycisk, test się udał. Klikalne przycisk Miki. Rozpoczął. Kendeła. Rozmowę. Dziś o 20.22.
0: W wiadomościach tego, to co prawda nie ma nagłówka, ale nam się ładnie w historii pojawiło.
2: Przycisk Sefiles.
0: Że Miki rozpoczął dzisiaj tam o 20 ileś rozmowę.
2: Serwery, nawigacja, teraz... punkt orientacyjny, klikalne, grafika, links, klikalne, dodaj serwer, przycisk, klikalne, wyszukiwanie serwerów, przycisk, klikalne, klikalne, grafika, link, piciok. Klikalne, grafika, link, tyflopodcast.
0: Tyflo Podcast. Piciak się tutaj też w serwerach pokazuje, użytkownicy, z którymi mamy konwersację.
2: Napisz na hasz ogólny pole edycji wielowierszowe.
0: O! I tutaj mamy hasz ogólny, czyli kanał. Bo każdy serwer może mieć ileś kanałów. I to jest właśnie przewaga Discorda nad grupą wszelkiego rodzaju. Bo mamy, powiedzmy, grupę na Discordzie powiedzmy jakieś firmy, serwer na Discordzie, powiedzmy jakieś firmy. No i teraz możemy tak, możemy sobie zrobić kanał na przykład Pogadanka, na którym sobie będziemy gadać o byle czym. Możemy sobie zrobić kanał na przykład Sprzedaż, na której będziemy gadać o tym, co, kiedy, gdzie i jak. Możemy sobie zrobić kanał Ogłoszenia, na którym będziemy umieszczać jakieś ważne informacje. Możemy sobie zrobić kanał głosowy na przykład z biura, gdzie możemy sobie z domu się połączyć z biurem, i drugi kanał głosowy, na przykład, nie wiem, rada, gdzie sobie, powiedzmy, rada nadzorcza firmy będzie rozmawiać osobno, bo akurat ma taką potrzebę. I tych kanałów sobie możemy robić ileś, mogą być to kanały tekstowe, głosowe, co jest nam w danej chwili potrzebne. Na przykład, nie wiem, jeżeli mamy serwer w iluś tam znajomych, to może być o tej grze, o tej grze, o tej grze i każdy sobie tam jest w innym miejscu.
2: Koniec pola edycji serwery, nawigacja, punkt, klikalny grafik, klikalny grafik, klikalny grafik.
0: Interfejs, jeżeli jesteśmy w danym
2: klikalne
0: serwerze. Klikalny
2: grafika, przycisk wyszukiwania, klikalny grafik, przycisk odrzuć. Potrzebujesz ogólnos, przycisk zwinięty, banner, punkt orientacyjny, nagłówek, poziom 1, tyflo, podcast. Grafika klikalne. Rozpoczyna się przygoda. Dodajmy paru członków zespołu.
0: O właśnie, no tutaj możemy dodać użytkowników.
2: Przycisk zaprosi osoby. Przycisk banner, punkt orientacyjny, kanały tekstowe. Przycisk pole edycji. https://discord.gg/. Nagłówek poś, przycisk zaproś. Piciok. Grafika piciok. Przycisk szukaj znaj. Nagłówek przycisk zamknij. Klikalne. Klikalne. Klikalne. Przycisk nagłówek poziom 2. Zaproś znajomych do Tyflo Podcast.
0: I tutaj mamy takie okienko. Zaproś znajomych do
2: Szukaj
0: Tyflo
2: znajomych
0: podcast.
2: Pole edycji. Przycisk. Grafika piciok. Piciok.
0: I tutaj mamy listę naszych ostatnich znajomych. Możemy ją filtrować.
2: Przycisk zaproś. Przycisk niedostępny. Wysłano.
1: Dostałem zaproszenie i zaraz je spróbuję przyjąć tutaj.
2: Nagłówek poziom 5 albo wyślij znajomy pole edycji https://discord.gg/d6wcm. Nagłówek poziom 5 albo wyślij znajomemu link z zaproszeniem na serwer.
0: Tu jest link.
2: Pole edycji HTTP.
0: Który można komuś wysłać.
2: Przycisk kopiuj. Twój link z zaproszeniem wygaśnie w ciągu 1 dnia. Przycisk edytuj link z zaproszeniem.
0: I ja tutaj kliknę
2: edytuj link z zaproszeniem, przycisk
0: link z zaproszeniem.
2: Klikalne. Przycisk anuluj. Klikalne. Pusta. Przycisk anul. Przycisk wygeneruj nowy. Tymczasowi członkowie są automatycznie. Pole wyboru nie. Pole select 7. Nagłówek. Pole select 6. Res. Nagłówek. Nagłówek poziom 2. Ustawienia linku z zaproszeniem na serwer.
0: Ustawienia linku z zaproszeniem na serwer. I tutaj warto parę rzeczy zmienić.
2: Nagłówek poziom 5. Wygasa PO. 6. Results available. Select is focused. Press down to open the menu. Select. Option 30 minut. Focused. 1 of 6.
0: Tu jest taka śmieszna, ale na szczęście dostępna lista. Musimy ją sobie rozwinąć enterem.
2: Pole edycji tylko do odczytu.
0: O, musimy wejść w pole edycji.
2: Pusta. Option 30 minut. Focused. 1 of 6. 6 results available. Use append down to HOS options. Press enter to select THE currently focused option. Press SCP to exit.
0: No i to nam mówi.
2: Pusta. Option 1 godzina. Focused. Pusta. Option 6 godzin.
0: Po ilu ma wygasać link?
2: Pusta. Option 12 godzin. Pusta. Option 1 dzień focused. Pusta. Option nigdy focused. 6 of 6.
0: Ja to
2: 6 results available. 6 results available. Nagłówek poziom 5, maksymalna liczba użyć. Select. Pole edycji tylko do odczytu. Pole wyboru nieoznaczone, przyznaj tymczasowe członkostwo. Pole edycji tylko. Pusta. Option bez limitów, focused. 1 of 7. Option bez limitów, select. 7 red.
0: Czyli wygenerujemy wiecznie działający link, którego każdy sobie może użyć. Każdy sobie może dołączyć. Nie ma ilości użytkowników maksymalnej, bo możemy na przykład wygenerować link, który będzie działał dla jednego użytkownika, czyli jeden użytkownik dołączy i nie więcej.
2: Pole wyboru nieoznaczone, przyznaj tymczasowe członkostwo. Tymczasowi członkowie są automatycznie wyrzucani, gdy się rozłączą, chyba że przyznano im rolę.
0: No, czyli możemy, to jest fajne właśnie. Zapraszamy sobie kogoś do na przykład audycji i taki ktoś jest automatycznie wyrzucany, jak się z Discorda rozłączy.
2: Przycisk wygeneruj nowy link.
0: Ja to akurat zostawiam odznaczone.
2: https://http://d-i-s-c-o-r-d.g/b9zq-s-t-p.
0: Z takim linkiem, jak go przeczytam jeszcze raz za chwilę, możecie się Państwo łączyć i za pomocą tego linku można dołączyć do serwera słuchaczy Tyflo Podcastu.
2: https://d-i-s-c-o-r-d.g/b9zq-s-t-p.
0: Będzie też w komentarzach ten link umieszczony, będzie sobie można go kliknąć. Jeżeli mamy aplikację Discorda zainstalowaną na komputerze, to zostaniemy przekierowani. Jeżeli aplikacji Discorda na komputerze nie mamy, to otworzy nam się bądź to serwer z zaproszeniem, bądź to okienko wpisz nazwę użytkownika, jeżeli nie mamy konta.
2: Przycisk kopiuj.
0: Możemy sobie link skopiować, co ja zrobię.
2: Twój link z zaproszeniem nigdy nie wygaśnie. Przycisk edytuj link z zaproszeniem.
1: Jak rozumiem, no, nie można tego linku sobie spersonalizować. Ja nie mogę za tym slashem wpisać jakiegoś własnego czegoś.
0: To jest chyba też właśnie jedna z opcji premium.
1: Aha.
0: Można oczywiście zrobić sobie jakiś linkoskracacz. Typu bit.ly/inny taki. Co też zresztą będzie można zrobić. Myślę, że w następnym Tyflo przeglądzie może podamy jakiś prostszy link, ale z tego też można korzystać.
2: Klikalne. Pusta. Twój link z zaproszeniem. Albo wyślij znajomemu link zaproś przycisk. Przycisk. Zamknij przycisk.
0: Tutaj klikamy przycisk. Zamknij.
2: Klikalne. Klikalne. Serwery nawigacji. Klik. Przy podprzycisk. Graf rozpoczyna się przygoda. Dodajmy par przycisk klikalne, przycisk utworzenie kanału, przycisk banner, punkt orientacyjny, kanały tekstowe.
0: Ty, Pawle, jak rozumiem, dołączyłeś.
1: Jak najbardziej.
2: Przycisk klikalne, przycisk utworzenie kanału, przycisk ogólny.
0: Tutaj mamy kanały tekstowe, mamy opcję utworzenia nowego i mamy kanał ogólny.
2: Przycisk klikalne, tworzenie zaproszenia.
0: Możemy na kogoś zaprosić bezpośrednio na kanał.
2: Przycisk, banner, punkt orientacyjny.
0: Pierwszy bodajże z tych przycisków, albo drugi, to by trzeba było sprawdzić. To są opcje takie administracyjne, z racji, że ja tutaj mam uprawnienia administratora na tym serwerze.
2: Przycisk klikalny, przycisk utworzenie kanału. Przycisk, banner, punkt orientacyjny, przycisk ogólny.
0: I to są kanały głosowe, też możemy kanał utworzyć. Mamy kanał ogólny.
2: Przycisk klikalny. Przycisk zwinięte, ustaw status.
0: No i tutaj mamy nasze standardowe opcje.
2: Przycisk klikalny.
0: Ja.
2: Przycisk ogólny.
0: Sobie na ten kanał ogólny wejdę, kliknąłem Enter. Też usłyszałem dźwięk ten, że połączenie zostało nawiązane i w tym momencie również będzie mnie słychać. Jeżeli możesz, Pawle, to też wejdź. Postaraj się wejść na kanał i zobaczymy.
1: Dobrze.
3: To skoro wy będziecie się łączyć, to ja jeszcze przypomnę nasz numer telefonu 123 834 835. Jeżeli ktoś ma ochotę coś o Discordzie powiedzieć, albo o coś zapytać, albo na przykład podrzucić jakieś fajne serwery tego klienta, tego komunikatora, to bardzo serdecznie zapraszamy. Tak a propos różnych rzeczy, które może Discord w różnych sytuacjach, to Mikołaju, jak jest z iOS-em i właśnie z czatami głosowymi? Tam jest chyba
1: już
3: jakiś
1: jesteś,
3: z tym
1: Mikołaju,
3: problem.
1: Już jesteś w razie czego na Discordzie, więc możesz mówić.
4: Okej. Wiesz co, ja to kiedyś testowałem. to działało. Mi się to jakoś udało zrobić. Ale to było sporo czasu temu, więc ja faktycznie zobaczę za chwilę.
3: Ja ostatnio próbowałem i jakoś mi to nie chciało działać, niestety. Wersja tekstowa jak najbardziej, wersja głosowa z nią było gorzej.
4: Zobaczymy za chwilę.
3: Zobaczymy.

0: tego rodzaju WhatsAppów, Messengerów, Telegram. Nie, Telegram ma bardzo fajną jakość ostatnimi czasy. Tak. No ale powiedzmy WhatsApp, Messenger, Skype jako taki wyznacznik standardu. To jest dużo lepiej.
1: No, czyli jak widać, działa.
0: Mhm. Teraz
1: oczywiście
0: tak.
1: Oczywiście tutaj mamy kanał głosowy. Do mhm. tego kanału głosowego mogłoby dołączyć więcej osób. Po prostu w niego klikamy i możemy sobie rozmawiać w ilu tak naprawdę chcemy.
0: Mhm. Teraz pytanie, czy my jesteśmy jakkolwiek w stanie zademonstrować streaming, że tu się coś streamuje i że...
1: Za chwilę to zrobię, tylko pobiorę te aplikacje i pokażę... Ty może, Pawle, nie wychodź z tego kanału, jeszcze sobie tutaj poprosić.
0: Dobrze. Dobrze.
1: Ja postaram się z niego, na razie z niego wyjdę.
0: Mhm.
1: Chociaż, czekaj, czy ty masz aplikację na komputerze zainstalowaną?
0: Discorda?
1: Też?
0: Tak, mam.
1: I czy
0: mam.
1: Ty masz coś ciekawego, co mógłbyś postreamować i co mógłbyś...
0: No ty to przegląd wczorajszy mógłbym puścić z Fubara.
1: No tak, dobra, to może tak to zrobimy. Ja się postaram odtworzyć streama, a ty się go postarasz puścić.
0: Dobra, ale powiedz mi, ty przekieruj, to przekieruj Discorda na wirtualny kabel.
1: Dobra, okej.
0: To ja w międzyczasie, dobra, to ja się stąd wyłączę też, na chwilę.
1: Okej.
0: Ja w międzyczasie...
2: AUD. Audiorouter. Audiorouter. Dialog. Mute. Przycisk. Przycisk. Dialog. Audycja. Tam talk.
1: Tego się niestety nie za bardzo dało zrobić przed audycją, więc...
2: Przycisk. Dialog. Nowda. Kropka. Przycisk. Dialog. Audioreperator. 1. Przycisk. Dialog. Głośniki. Real. Mute. Dialog. Linę 1.
0: Ja wejdę sobie...
2: Dialog. Default. Audio. Mute. Dialog. Chrome. AX. Suwa. Przycisk. Spa. Kontekst. Mute. Slash. Un. Duplicate. Route. R. Route. Audio. Oka. Przycisk. Cancel. Przycisk. Select. Staniu. Głośniki. Real. Cek. Default. Audio. Linę 1. Soft. Routing. Polspacja. Oznaczone. Oka. Przycisk. Audio. Router.
0: Podziało nam się tu. I już ci się udało, tak?
1: Teraz powinno być słychać.
2: NordVPN, ikon audio, reperator 1, audycja, tam, talk 5,
0: ja hash, ogólny, Google Chrome,
2: ikona 5, hash, przycisk klikalny, przycisk utworzenie kanału.
0: I idąc klawiszem Shift B, wzmianki, szukaj, lista członków, przypięte wiadomości, wyciszenie kanału. Tu mam te kanały ogólne.
1: Musisz się podłączyć chyba.
0: I mam opcję stream. Tu już wykrył mój Discord, że mam otwartego Fubara, bo ja go mam skonfigurowanego jako aplikację i widzę, że mam opcję streamuj i tutaj jest podana nazwa okna. Ja jeszcze się rozejrzę, bo tak kojarzę, że był tu taki... Aha. Normalnie powinien być przycisk go live.
1: A jesteś połączony do kanału? Bo chyba musisz być.
0: A, do tego, do głosowego, tak?
1: Tak.
0: No to dobra, to ja w takim razie na głosowy. Kanały głosowe, ogólne. Jestem.
1: O.
0: I słyszę sam, siebie. I wysłyszycie mnie podwójnie.
3: Tak, to możesz się, tak, Pawle, z TeamTalka wyłączyć na razie.
0: Tak.
1: Będzie trochę głośno, ale z tym chyba niestety nic nie zrobię.
0: Jestem tylko na Discordzie.
3: Jest okej.
0: W takim układzie. Ja szukam Shift B przyciskiem Go Live. I on jest. Głosowe, ogólne. Go Live. Pod przyciskiem połączono z czatem głosowym, tam gdzie Mikołaj pokazywał, jest przycisk Go Live. Naciskamy Go Live. I mam do wyboru aplikacje, ekrany i jako, że jestem na zakładce aplikacje, to mam tu TeamTalka do wyboru i Discorda. Nie wiem, czemu nie Fubara.
1: Może dlatego, że go dodałeś.
0: Dodałem.
1: W sensie, że
0: ekrany. Dodałeś... I aplikacje. To jest interesujące, bo...
1: W Winampie albo w Windows Media Playerze puścić.
0: Ale nie, bo ja mam opcję jeszcze tutaj... Fubar jest dodany jako aplikacja i on chyba jest przez to osobno.
1: Mhm.
0: W związku z czym ja szukam tego przycisku streamuj i tutaj nazwa Fubara.

0: I tu mamy stream, enter. I jest.
1: Tak.
0: Czyli nadawaj na żywo. Jest tu kanał ogólny, kanał streamowania, ogólny. Mogę też, co jest streamowane, fubar, zmień. Kanał streamowania ogólny, jest tu grafika Miki, grafika Piciok. I nadawaj na żywo, enter.
1: O, wy usłyszeliście, że ktoś zaczął coś nadawać, wy jeszcze nie słyszycie, co nadawane jest. I teraz tak, czy innymi słowy, jeżeli chcemy coś streamować pierwszy raz w danej aplikacji, to łączymy się na kanał, klikamy Go Live i sobie aplikację dodajemy. Jeżeli chcemy coś streamować po raz kolejny, to nam się tu pojawi przycisk Streamuj Z, klikamy ten przycisk, dodajemy, sobie wybieramy aplikację, no i streamujemy.
2: Przycisk Banner, punkt orientacyjny, kanały głosowe, przycisk klikalne, przycisk utworzenie kanału, przycisk ogólne. Przycisk klikalny. Przycisk Piciok. Przycisk na żywo.
1: O! Piciok na żywo.
2: Napisz do małpa Piciok pole edycji. Kliknij, aby dodać notkę. Napisz na małpa Piciok. Koniec pole edycji. Znajdź dialog, że igmo,
0: małpa. Tam wyżej jest przycisk dołącz. Małpa.
2: Napisz na małpa Piciok pole edycji wielowierszowe. Koniec pole edycji. Przycisk Zoosefile jest klikalne, tyle rośnie on na drzewach. Łącze poprosiła mnie, bym cię wygląda na to. Nagłówek poziom 2, przycisk zwinięte. Crydebotk wygląda na to, że od 5 minut jesteś jedynym uczestnikiem tej rozmowy. Kontrola przepustowości. Łącze poprosiła mnie, bym ciebie rozłączył, by zaoszczędzić transfer. Zdajesz sobie, rośnie on na drzewach. Łącze poprosiła mnie, bym ciebie rozłączył, by zaoszczędzić transfer. Zdajesz sobie sprawę, że nie. Rośnie on na drzewach.
1: Tak, bo mieliśmy jeszcze rozmowę głosową otwartą i on ją rozłączył i właśnie mnie poinformował, że robił to po to, żeby zaoszczędzić transfer, bo nie rośnie on na drzewach.
2: Nagłówek poziom 5 nigdy w nic obecnie nie gra. Serwery, no, nawigacji, klikalne, grafika, link,
0: no dobra. Cyflopodcast.
1: Cyflopodcast.
0: No, w takim razie... Pole.
2: Koniec pole. Znajdź OG, ukres, hasz ogólnosystemowego, nać przycisk, zwinięty banner, punkt orientacyjny, na przycisk ogólny. Przycisk klikalne, tworzę przycisk, przycisk. Przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, klik, przycisk ogólne. Przycisk klikalne, przycisk Piciok. Przycisk na żywo, przycisk Miki. Przycisk na żywo.
1: No na żywo i to powinno...
2: Przycisk mi, grafika klikalne 52, przycisk połączono z czat, link ogólny, slash tyflo podcast, przycisk rozłącz, przycisk zwinięte ust, przycisk klik, przycisk link, przycisk grafika klikalne, przycisk Miki. Przycisk na żywo. Napisz do małpa Piciok pole Dobra rada, pusta. Klikalne dobra rada, kliknij prawym przyciskiem myszy po więcej działań.
1: O, ja nie widzę tu przycisku dołącz.
3: A Pawle, a czy ty zacząłeś już odtwarzać?
0: Tak, znaczy...
2: Pusta.
0: I ty
2: klikalne.
0: Jesteś w czym teraz? Wejdź to na żywo.
2: Nagłówek poziom 5, klikalne więcej przycisk. Wiadomość przycisk, pomoc przycisk, link, wzmianki przycisk. Serwery nawi... Znajdź TYGLO, klikalne grafika, link, tyflo, podcast. Napisz na hasz... Szukaj przycisk. Szukaj. Serwery nawigacji. Znajdź dialog, że TYGLO, przycisk żywo.
1: O właśnie.
2: Napisz do małpa Piciok.
1: Otwieram się konwersacja z Dobra tobą.
0: Tak, usta. I wyjdź wyżej. Strzałką w górę.
2: Kliknij koniec pole edycji, notka. Lista elementów.
0: Jeszcze wyżej?
2: Jeden przycisk zwinięte, dodawanie roli. Koniec listy.
0: Jeszcze?
2: O. Przycisk dołącz do streamu.
3: W grze tutaj.
2: O 6 przycisk dołącz do streamu.
1: O, tutaj jesteś, dobra. Dołączamy.
2: Klikalne. Klikalne. Pusta.
0: Klikalne. I teraz ja przycisk włączam.
2: Oknie.
4: Jakby dobra, że rzeczywiście mogłoby nam pomóc, natomiast w związku z tym, że to by nie powodowało efekt wow, to chyba to się tego nie robi.
3: Państwa,
4: no, i teraz
3: działa.
4: Jest problem.
1: O właśnie, czyli tak to się robi. Czegoś mnie nauczyłeś, bo istotnie puścić streama to potrafiłem, ale żeby go odtworzyć, to jeszcze nie miałem okazji przetestować.
0: I widzisz.
3: Ale to rzeczywiście, można... ale rzeczywiście jak to się opanuje, to jest całkiem użyteczne, bo wtedy mogą tego słuchać rzeczywiście ci, którzy tego chcą, a nie ci, którzy muszą.
1: Ale
3: czyli
1: też,
3: wszyscy.
1: Też słuchajcie, jak się pracuje z Discordem po pewnym czasie, jak się już opanuje te aplikacje i opanuje się skrót Ctrl-Insert-F, chcę przejść na, do przycisku na żywo, bo wiem, że ktoś nadaje, to sobie po prostu wpisuję żywo i mnie od razu przenosi. Nie muszę szukać po całym okienku, gdzie to jest. Więc te aplikacje webowe, jak dla mnie, one nie są wcale takie straszne, jakie one się wydają, bo to naprawdę potrafi działać fajnie. Jeżeli ktoś wie, jak z tego fajnie korzystać, to z tego się fajnie korzystać jak najbardziej da.
3: Znaczy, one są problematyczne, co zresztą widać w momencie, kiedy jakiejś opcji nie możesz znaleźć i wtedy sprawia wrażenie, że tak trochę błądzisz jak pijane dziecko we mgle, bo nie wiadomo, gdzie to może być, czy to będzie, czy to ci nie wyskoczy na dole, czy to ci wyskoczy wyżej, czy to ci wyskoczy gdzie. Te aplikacje, które mają taki ten standardowy system menu, jakiś list i innych rzeczy, mają te przyciski w miarę przewidywalnych miejscach. Tu te miejsca są zupełnie inne i tego po prostu się trzeba nauczyć.
1: Tylko, że rzadko się z drugiej strony zdarza, żeby coś było tak kompletnie niedostępne. Bo na desktopie to bywa jakieś to Qt, to Flash, to Java, to coś tam. I to bywają takie aplikacje, że to się odpali aplikacje i nie zrobimy absolutnie nic. Może ewentualnie z jakimś OCR-em. A na webie to może czasem średnio, może czasem z gimnastyką, ale jakoś działa.
0: Ja jestem ciekaw, czy można streamować NVDA po Discordzie.
1: A to...
0: Czy syntezę.
1: Ciekawe.
3: No, to jest interesująca sprawa.
0: Kiedyś po audycji tego spróbować.
3: Tak, bo potestować.
1: Nie widziałeś chyba tego w liście aplikacji.
0: Nie, ale mogę na Hama, bo ona nie ma okna. To jest chyba ten problem. Ale może mogę w ustawieniach na Hama dodać NVDA?
1: No, JOS'a już może by się dało łatwiej, bo JOS ma okno. Przynajmniej może mieć.
0: A jakby w NVDA otworzyć ustawienia? No dobra, to się pobawimy po audycji, ale no, potencjał
1: tak,
0: do zabawy jest.
1: Pobawić. Tak, potencjał do zabawy jest, można testować. Dobra, to co mamy? Konwersacje głosowe mamy pokazane, kanały mamy pokazane, pisanie mamy pokazane. Jeżeli sobie klikniemy w kanał tekstowy, w kanał ogólny, to mamy taki czat, jak my już tu pokazywaliśmy, po prostu z daną osobą, no tylko, że mamy kanał. I jeżeli wejdzie na niego więcej osób, to sobie po prostu wszyscy mogą pisać i tyle. Wejdę teraz na stronę główną Discorda i wyłączę się przez to z kanału, więc ty, Pawle, możesz włączyć się z powrotem do TeamTalka i
0: momencik.
1: Pokażę, jak się te aplikacje tylko pobiera.
2: Pulpit lista. Audio. Nord VPN okno. Soft audycja TeamTalk 5 audio router ikona 4 spiciok. Na żywo Google Chrome ikona 5 spiciok. Na żywo C. Adres and S.
1: O właśnie.
2: SORDAP.com zaznaczone dudzgdudzgo.com Discord link dudzgdudzgo. Klikal na Discord Free Voice and...
1: O właśnie.
2: Discord darmowy Discord. Czat głosowy i tekstowy. Banner punkt. Przeskocz do zawartości. Wybierz 1 z 3. Discord pliki do pobrania dokument. Banner punkt. Główny punkt orientacyjny. Pobierz Discord dla systemu Windows na główek poziom 1.
0: Dobrze, jestem już.
1: Dobrze. Pobieramy standardowo. Klikamy w link pobierz na samej górze strony i potem klawiszem 1 do nagłówka poziomu 1 przechodzimy sobie do sekcji z pobieraniem.
2: Przycisk grzejesz na krawędzi, pobierz publiczną wersję testową.
1: I to powinniśmy kliknąć, bo tutaj są wszystkie usprawnienia dostępności wprowadzone wcześniej i gdzieś tam polecano, żeby to jednak robić i żeby to jednak pobrać.
2: Nagłówek poziom 1 pobierz Discord dla systemu Windows. Przycisk za dużo nowości, pobierz stabilną wersję.
1: Czyli kliknęliśmy w ten przycisk, tutaj możemy kliknąć z powrotem, żeby wrócić do wersji stabilnej.
2: Link, pobierz PTB.
1: Pobierz PTB, czyli Public Test Beta, chyba.
2: Downloading 58.0 MB, Distort PTB Setup 2.ax Alert.
1: No tak, bo to już kiedyś był pobierany na tym komputerze Discord.
2: Download dokument. NordVP. Software UGDAP okno. Software UGDAP okno. Pulpit lista.
1: Zminimalizuję na chwilę to okno, żeby tu nam pasek postępu nie przeszkadzał, zwłaszcza, że on tutaj ma dość sporą głośność.
0: Bardzo przydatny jest też skrót w Discordzie, Ctrl T, który pozwala nam przejść do takiej jakby wyszukiwarki wszystkiego i tam jak nie jesteśmy pewni, jak jesteśmy zagubieni, to tam możemy wpisać, kogo szukamy, albo osoby, albo serwera, albo kanału i zostanie to wyszukane, możemy się dołączyć do rozmowy.
1: Drugim bardzo przydatnym skrócie powiem za chwilę, jak pobierzemy aplikację, bo on jest nieoczywisty i mało osób o nim wie, a warto go znać.
2: W ogóle Audio Router Icon 2.5, Audio Router Icon Audio Repeater 1.53, Download z Google Chrome ikona 4.5. Download z Google Chrome, nagłówek poziom 1 do klikalne search, download z pole edycji, przycisk menu rozwijane more ads, nagłówek poziom 2 today, distort link https://link/distort/ptb/setup2.exe.
1: Mamy go w pobranych, klikamy.
2: Link https://link/distort/ptb/setup2.exe. Audycja Teamtal Audio Route Audio Repeat Pulpit ikona download z Google Chrome ikon download z Google. Otwieranie pliku ostrzeżenie o zabezpieczeniu. Zawsze pytaj przed jakie jest zagrożenie distorting link. Uruchom przycisk Alt plus.
1: No standardowe okno Windowsa 7.
2: Download z Google Chrome. Download z Google Chrome. Audycja Teamtal Ins Audio Route Audio Repeat Pulpit ikona 6/6. Distort Updater ikon Distort Updater. Distort Updater dokument. Protlager Zing THE Network Starting.
1: Tutaj się powoli
2: Distort
1: zaczyna
2: klikalne.
1: Ciąć, gdyż pobiera się oczywiście cały Discord.
2: Klikalne. Servers, nawigacja, punkt orientacyjny, klikalne, grafika, link home, dialog, przycisk.
1: O! A to ciekawe, bo on mnie już zalogował na moje stare konto. Mimo, że Discorda odinstalowałem, to on jakieś dane sobie musiał zachować.
2: Przycisk. It's not a headcode or previous handlox link. Grafika link home, pusta.
1: No ale zalogowani jesteśmy.
2: Klikalne.
1: Normalnie dostalibyśmy tam informację, że proszę się zalogować. Tutaj z aplikacji desktopowej nie możemy robić takiego czegoś, jak robimy z strony internetowej, czyli bez konta. Tutaj musimy albo konto założyć, albo się na konto zalogować.
2: Klikalne.
1: No i aplikacja wygląda tak naprawdę tak samo jak strona.
2: Klikalne. Servers, nawigacja, punkt orientacyjny, klikalne, grafika, link home.
1: Tu mamy link do strony głównej.
2: Klikalne, grafika, link AG Prometheus.
1: Tutaj mamy jakiś ludzi w konwersacjach. No to jest moje zwykłe, że tak powiem, konto, które jest faktycznie używane i którego ja używam, że tak powiem, na co dzień. Więc tu są faktyczni ludzie, faktyczne konwersacje i można byłoby tu wejść w faktyczne czaty. Ale układ aplikacji jest tak naprawdę taki sam jak na stronie, więc tu jakby nie ma czego pokazywać. Jest do pokazania tak naprawdę jedna ważna rzecz. Zamykamy aplikację LD4.
2: Download z Google Chrome.
1: Odpalamy jeszcze raz.
2: Pole S, widok elementów, lista, programy, grupa rozwinięte, Distort PTB, pasek zadań. Distort Updater. Kickoff THM Multi Revisioning Hacking for Updates. Kickoff THM Multi.
1: On się distort. Tu uruchamia.
2: Distort.
1: Ale jak słyszymy, uruchomił się najpierw updater, czyli sprawdzanie aktualizacji. Czy innymi słowy, Alt F4 zamyka aplikacji całkowicie, tak, że ona nie będzie działać w tle. Co z tym zrobić? Oczywiście wiadomo, można minimalizować, ona sobie będzie chodziła w pasku zadań i nam przeszkadzała, ale jest fajniejszy sposób. A właściwie nawet dwa fajniejsze sposoby.
2: Klikalne.
1: Mamy na górze trzy takie albo ogłoszone jako pusta, albo ogłoszone jako klikalne rzeczy.
2: Pusta. Klikalne.
1: Klikamy w pierwszą.
2: Pusta. Klikalne.
1: Nie dzieje się nic.
2: Klikalne. Servers, nawigacja, punkt, klikalne.
1: I nie zawsze, jak widać, to działa, ale powinno to zadziałać tak, że jeżeli klikamy w pierwszą, minimalizuje nam się program do zasobnika systemowego. Jest na to jednak szybszy sposób i to jest właśnie ten drugi skrót, o którym miałem mówić, czyli Alt, Shift i F4.
2: Distort. Pulpit lista. Audio. Pokaż pulpit przy obszar powiadomień użytkownik. Distort PTB przy Control Center 4. Distort PTB przycisk.
1: O właśnie. Mamy Discord PTB w zasobniku systemowym. Klikamy.
2: Distort dokument. Pusta. Serwers nawigacja punkt.
1: No. I jesteśmy. I możemy sobie używać Discorda jak każdej innej aplikacji. Czy wolimy tego używać przeglądarki, czy wolimy używać tego jako aplikacja systemowa, to już jest nasza sprawa. Ja szczerze mówiąc wolę tego używać jako aplikacja systemowa, zwłaszcza w Windowsie 10, bo tam normalnie aplikacja taka pobierana daje nam powiadomienia, takie standardowe powiadomienia Windowsa 10, dostępne, czytane, które będą nas informować o tym, że powiedzmy przyszła wiadomość, ktoś dzwoni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, czyli z wersji desktopa to by chyba było na tyle. Oczywiście wiadomo, że można by pokazywać te aplikacje na milion sposobów i mówić o botach, o dodawaniu botów, o zaawansowanych opcjach administracji serwerami, ale to byśmy tutaj do jutra rana nie wyszli.
3: To by podejrzewam, no, trzeba było zrobić cały cykl tych audycji o Discordzie.
1: Tak. Znaczy, jeżeli będzie jakaś potrzeba, to też będzie można kiedyś powiedzieć o jakiejś takiej bardziej zaawansowanej administracji serwerami, ale myślę, że takie najważniejsze rzeczy, czyli jak kogoś zaprosić, jak z kimś pogadać, napisać, bądź to na serwer, bądź to na konwersację prywatną, jak to pobrać, jak to zainstalować, to powiedzieliśmy. Więc ewentualnie wpiszcie też w komentarzach, jeżeli macie jakieś konkretne pytanie, co więcej warto by powiedzieć, to albo gdzieś odpiszemy, albo odeślemy do któregoś z tych przeglądów, w którym po prostu coś więcej wyjaśnimy. No bo to jest tak ogromna aplikacja i ona tak dużo umie, że po prostu nie sposób w jednym podcaście pokazać wszystkiego.
0: Bardzo myślę też potrzebne jest to, żeby na początku, zwłaszcza jak się zapoznajecie, dużo rzeczy wpisywać w Google, bo mi artykuły z serwisu pomocy Discorda, które znalazłem w Google jako jeden z pierwszych wyników, bardzo pomogły. I powiem szczerze, że one są bardzo fajnie rozpisane, zarówno jakaś lista skrótów klawiszowych, jak i objaśnienie, do czego służą poszczególne funkcje. Jest to fajnie opisane, co prawda po angielsku, ale jest to fajnie opisane i jak najbardziej jest to dobra taka pierwsza pomoc, żeby zaskoczyć. Ja się w ten sposób na przykład Discorda uczyłem.
1: Google Translate też istnieje, nikt nie broni korzystać.
0: No tak. To co, przechodzimy jeszcze na szybko do tych mobilnych, czy to...
1: No, myślę, że tak.
0: W porządku, to ja może zacznę od Androida.
2: Pulpit lista.
0: Mamy tutaj... Tak. Discorda. O. Jestem na stronie głównej. Podłączył się trochę telefon.
3: Ja tylko jeszcze chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, która myślę, że jest dość istotna i żeby się nasi słuchacze nie zniechęcali. Bo my ten link do serweru Tyflo Podcast na Discordzie damy, ale tam jeszcze na Discordzie jest taka opcja do wyszukiwania serwerów. Niestety problemem tej opcji jest to, że ona po prostu nie zawsze działa. I my testowaliśmy, zakładaliśmy, pamiętacie, inny serwer zupełnie i też go nie dało się znaleźć w wyszukiwarce. Całkiem możliwe, że po prostu te serwery muszą mieć jakąś reputację, żeby się w tej wyszukiwarce znaleźć. To nie jest tak, że każdy serwer od razu zostanie przez tę wyszukiwarkę Discordową zaindeksowany i trzeba właśnie w przypadku tych mniejszych serwerów, takich jak chociażby nasz, polegać niestety, ale na tych linkach zaproszeniowych.
0: No albo szukać tych serwerów otwartych na Discordzie.
3: Tak.
0: Jeżeli tam ktoś dodał. Bo wyszukiwarka, to jak już wspomnieliśmy, ona jest tylko po to, żeby przeszukiwać te jakieś tam najpopularniejsze serwery. największe, więc nie jest specjalnie użyteczne, jak chcemy sobie tak o pogadać. No dobra, mamy stronę główną i na stronie głównej mamy elementy następujące. Te. Problem polega na tym, że nazwy serwerów bardzo często są skracane do jednej litery. Jeżeli mam serwer Tyflo Podcast, to on zostanie skrócony do litery T. Nie mam pojęcia czemu. Ja domyślam się, że to może być dlatego, żeby nazwy były jakieś te długie, zwłaszcza nazwy serwerów, były jakoś tam skrócone, zmieściły się na ekranie, ale Tyflo Podcast nie jest moim zdaniem aż tak długim słowem, żeby go aż już skracać. No ale okej. Tu jest inny serwer, testerzy Discorda, to jest też serwer publiczny, można gdzieś w internecie znaleźć do niego link i tam można zgłaszać wszelkie błędy. Stwórz nowy serwer. To jest jeszcze jeden serwer, no i tu jest stwórz nowy serwer. Ja też na telefonie mogę serwery tworzyć. Kiciok, H0470. Tu jest mój nick i mój tag Discordowy. Mogę na niego kliknąć.
2: Ustaw status.
0: I ustawić tu status.
2: Ustaw status, dostępny. Zaraz wracam. Nie przeszkadza, niewidoczny. Ustaw status, włas, ustaw status.
0: No dokładnie, to samo co u Mikołaja na komputerze.
2: Szybkie przełączanie przycisk.
0: Szybkie przełączanie, czyli Ctrl T z komputera.
2: Gdzie chcesz się dzisiaj wybrać? Pole edycji.
0: I tu mogę wpisać sobie dowolny nick lub serwer z listy tych, które już mam. I zostanie mi tu to podpowiedziane, mogę...
2: Opcje filtrowania przycisk.
0: Mogę bez problemu się na tym pojawić, nawet jeżeli mam tych serwerów mnóstwo kontaktów, jeszcze więcej i się zaczynam w tym wszystkim gubić.
2: Discord, wzmianki przycisk.
0: Wzmianki, czyli tak jak wspominał Mikołaj, wiadomości zaadresowane bezpośrednio do mnie na jakichś kanałach.
2: Ustawienia użytkownika przycisk.
0: Tu będą ustawienia aplikacji, mojego konta i wszystkiego, co ustawić się da.
2: Znajdź lub rozpocznij rozmowę przycisk.
0: To czym się różni od Ctrl T? Dobre pytanie.
2: Małpa pole edycji. Opcje filtrowania przycisk. Midzi, każdy opcje filtrowania przycisk.
0: Prawdopodobnie jest to bardzo podobny koncept. Z tym, że można tu zrobić od razu rozmowę grupową, o ile mi się wydaje, bo gdy...
2: Discord. Przycisk. Midzi.
0: A, otwarłem, ale pewnie gdybym zaznaczył...
2: Znajdź lub rozpocznij ustawienia. Znajdź lub rozpocznij rozmowę przycisk.
0: To pewnie gdybym...
2: Midzi, każdy się... Długo naciśnij midzi, każdy 1750. Midzi, każdy się... Wideo przycisk. Midzi, każdy się... Messaga przycisk. Call przycisk. Wideo przycisk. Midzi, każdy 1750. Wstecz.
0: To nie mam pojęcia. Być może to jest jakiś klon tej opcji tego szybkiego przemieszczania się.
2: Znajomi.
0: Tu mamy znajomych. Gdy wejdziemy, to mamy...
2: Main. Discord. Przycisk. Znajomi. Stwórz prywatną rozmowę grupową. Dodaj znajomego. Wszystkie. Dostępne wybrane. Oczekujące. Zablokowani. Wortian Weorach, stuk podkreślnik, odpod, zablokowani.
0: Tak, tu już są moi znajomi.
2: Wortian, Gui, Levi, Gui, Indie, Pchoanix, Jasep, Kazek, do K7Zoom, K7Zoom, W, Grzetr, T, User, Małpa, DN, podkreślnik, Zoom, TV, Przeciw, Foto, App, Discord.
0: Więc tu już są znajomi.
2: Discord. Przycisk.
0: Tak jak na komputerze można filtrować między różnymi opcjami.
2: Grzesi Junio, prywatne znajomi, znajdź znajomi. Prywatne wiadomości.
0: I tu prywatne wiadomości już są i można... że tak powiem je czytać, jest to początek listy, tu mamy już... Tak, i tu już są różne dyskusje ze z moimi znajomymi. W tym momencie, gdybym chciał wejść na serwer, no to już widzieliśmy, co się stało. T jak Tyflo Podcast, rozwijam. I po ustawieniach użytkownika, tu mieliśmy jakieś znajomi, wiadomości, a tymczasem mamy... Tak.
2: Kanały tekstowe. Ogólny. Kanały głosowe. Ogólne. Strona główna. Ogólne. Kanały głosowe. Ogólny. Kanały tekstowe.
0: Możemy tu zwijać i rozwijać te kategorie. Na przykład kanały głosowe. Hop. I nie ma.
2: Kanały głosowe.
0: Hop. Rozwijam. Jest ogólny.
2: Kanały ogólny.
0: Wejdę sobie na kanał tekstowy.
2: Discord. Przycisk. Ogólny. Szukaj. Członkowie. Więcej opcji. Przycisk. Przypięte wiadomości. Ustawienia powiadomień. Przypięte wiadomości. Ustawienie kanału.
0: Przypięte wiadomości, czyli gdyby Miki teraz chciał, to mógłby tu przypiąć jakiś regulamin albo jakąś inną ważną notkę.
2: Ustawienia kanału.
0: Tu są ustawienia kanału, tu mogę na przykład zmienić sobie nika, bo możemy na przykład mieć jedno konto, ale niekoniecznie chcemy pod tą naszą nazwą oficjalną wyświetlaną pojawiać się na wszystkich serwerach i kanałach, więc możemy na konkretnym kanale albo na konkretnym serwerze ustawić sobie, że będziemy pod zupełnie innym nikiem. To się też przydaje w różnych roleplayach.
2: Ustawienia powiadomień.
0: No i ustawienia powiadomień.
2: Dokładnie.
0: I tu możemy wrócić.
2: Ogólny, szukaj.
0: Tu jeszcze jest możliwość przeszukiwania, lista członków. Teraz wrócimy i kanał głosowy. I tu mamy.
2: Czujesz się samotny? Dodaj znajomych. Więcej opcji przycisk.
0: Nie mamy. Czujesz się
2: samotny?
0: Nie mamy opcji.
2: Do tego kanału głosowego poprzez stworzenie linka z zaproszeniem.
0: No, no właśnie, możemy zaprosić na serwer znowu.
2: Połącz się z kanałem głosowym przycisk.
0: I możemy się połączyć.
2: Połącz się z kanałem.
0: I jeżeli ja się połączę, to znowu wejdę w tryb, gdzie będzie mnie słychać i będą pokazane te przyciski, które będą wcześniej. No i w dużym skrócie tak wyglądają najważniejsze funkcje tego klienta na Androida. Jak widzicie, zajęło dużo mniej czasu objaśnianie tego, niż objaśnianie, jak to wszystko działa na kliencie przeglądarkowym, który po pierwsze ma tych opcji więcej, po drugie jest dużo bardziej rozbudowany jako strona i tam ma te nagłówki, przyciski, obszary. Troszkę czasu zajmuje wyjaśnienie, jak się między tym przemieszczać i jak z tego jakiś wysłupać sens. Jak tam, Mikołaju, wersja na iOS? No, Mikołaj...
1: Mam tutaj drugiego iPhone'a mojego starszego, na którym zainstalowałem właśnie na świeżo Discorda i pokażę też, co mamy na start.
5: Witaj w Discordzie.
1: Słychać, rozumiem?
0: Jak najbardziej.
5: Zaloguj się lub zarejestruj, aby rozpocząć. Zaloguj się. Przycisk.
1: No, logujemy się.
5: Pole tekstowe. Edycja. Adres e-mail. Pole tekstowe. Wyrazy. Wyjście ekranu. Orientacja zablokowana. Położenie krop Y. T, T. T, Y, F, L, O, P, O, O, R, Z, E, G, L, A, D, Mał, G, O, A, A, O, M, A, I, L, C, O, M. Orientacja. Zaloguj się za to. Witamy ponownie. Clear text. Hasło. Pole wyszukiwania.
1: O, no i... Tu jest problem, bo hasło z jakiegoś powodu jest polem wyszukiwania. Musimy w nie kliknąć.
5: Bezpieczne pole tekstowe. Edycja.
1: O. I dopiero teraz ja się na chwilę wyłączę, żeby to hasło wpisać.
3: No tak, bo wszak hasło rzeczą tajną jest, więc myślę, że tu nie ma żadnych wątpliwości co do czego. Ja się właśnie przed momentem też gdzieś tam pobawiłem aplikacją Discorda i muszę powiedzieć, że na iOS-ie to ta aplikacja ma takie swoje miejsca, w których są z nią jakieś problemy, na przykład jakaś wyszukiwarka, jakieś rzeczy tego typu. To zresztą Mikołaj myślę, że będzie za chwilę pokazywał, jak to wszystko wygląda. Natomiast tak z mojej perspektywy, to tam na jakiś kanał da się bez większego problemu wejść, zwłaszcza na kanał tekstowy. Da się coś napisać, da się coś przeczytać, ale żeby było to jakieś tak bardzo komfortowe, to bym nie powiedział, niemniej jednak na pewno jest lepiej niż było. Bo było znacznie gorzej.
5: Czy chcesz zachować to hasło w pęku klucza iCloud? Aby można było ich używać w aplikacjach i witrynach na wszystkich twoich urządzeń, zachowane hasła możesz przekazać.
1: Nie ma to za bardzo sensu, bo ja miałem zachowane hasło do swojego konta, a się ostatnio logowałem i to nie chciało za żadne skarby się wkleić. Przez to, że to hasło jest polem wyszukiwania, a nie polem hasła, to jakoś nie chciało mi po prostu działać.
5: Zachowaj mnie teraz. Discord chce wysyłać ci powiadomienia.
1: No wiadomo, jeżeli ktoś do nas napisze.
5: Z powiadomieniami mogą być alerty. Nie pozwalaj. Discord. Przycisk. Przycisk. Obrazek. Tylko podcast. Przycisk. Obrazek.
1: O, tutaj mamy nazwę czytaną całą.
5: Dodaj serwer. Przy prywatnej wiadomości. Nowa wiadomość prywatna. Znajdź lub rozpocznij rozmowę, wyczyść wyszukiwanie, pole wyszukiwania.
1: O, to właśnie są takie rzeczy typu pole edycji oznaczone jako wymasz tekst i tak dalej, ale przeszkadzać to jakoś nie przeszkadza.
5: Piciok, pszczak, przycisk, obrazek,
1: o.
5: Znajomi.
1: I to
5: przycisk,
1: są
5: obrazek,
1: zakładki u dołu ekranu. Ja
5: czat,
1: dotknę
5: przycisk,
1: palcem.
5: Obrazek, znajomi. Szybkie przełączanie. Przycisk.
1: To jest to
5: obrazek.
1: Ctrl T, o którym
5: szukaj.
1: Mówił Paweł.
5: Wzmianki. Ustawienia. Przycisk.
1: I to jest ten pasek pięciu elementów na dole. Tak jak w innych aplikacjach to się nazywa zakładka, tak tutaj to się nazywa przycisk. ale też możemy palcem sobie ładnie
5: szybki przełączeń znajomi
1: przeskoczyć na dany element, na przykład
5: ustawienia, przycisk
1: w taki sposób
5: przycisk, dodaj tyflo podcast przycisk,
1: tyflo podcast
5: przycisk, przycisk, tyflo podcast dodaj ser, tyflo podcast tyflo podcast, a teraz witaj na swoim własnym przycisk, tyflo podcast przycisk,
1: o właśnie
5: dodaj ser, przełącz, szukaj listę, odłączenie ogólne listę członków. Szukaj. Przycisk. Przełącz listę. Przycisk. Dodaj. Witaj na swoim własnym serwerze. Miki. A teraz pomożemy ci rozkręcić imprezę. Dodaj. Zaproś swoich znajomych na serwer.
1: Nie wiadomo.
5: Jest ze znajomymi. Hej, posłuchajcie. Piciek dołączył. A. Dziś o 20:30.
1: To jest kanał ogólny, na którym takie informacje się pojawiają.
5: Zaproszenie. Przy kanały tekstowe stwórz kategorię. Przycisk ogólny. Przycisk kanały głosowe stwórz ogólne. Szukaj. Przycisk ogólny.
1: No i mamy kanały. Możemy też sobie wejść na kanał.
5: Kanały ogólne. Przycisk. Uwaga. Blizzard chce uzyskać dostęp do zdjęć. To accessory bez siwe files.
1: Aha.
5: To accessory imprez siwe. Chwilę, nie pozwala. Okay.
1: Podejrzewam, że żebyśmy mogli pliki wysyłać.
0: Tak.
1: Tego mu akurat nie damy.
5: Tyflo pod przycisk. Tyflo pod dodaj. Przyznaj Blizzard nie ma dostępu do twoich zdjęć. Przyznaj uprawnienie. Blizzard ustawienia urządzenia. Anuluj. Prześlij plik multimedialny. Przełącz klawiaturę i mod. Napisz na hashtag ogólny. Anuluj. Przycisk.
1: A, bo...
5: Dobra, tyflo pod... Dodaj ser, przełącz listę.
1: Z jakiegoś dziwnego powodu ostatnio mi tego nie zrobił, ale teraz mi to zrobił. Chciał od razu uprawnienia dostępu do zdjęć, żeby móc przesyłać pliki.
5: Szukaj. List ogólny. Łączenie. Wielokropek. Ogólny. Przy tyflo podcast, tyflo podcast.
1: Mamy przycisk. Kanał.
5: Witaj na swoim głos. A teraz dodaj. Zep. Kanał ogólny. Kanał ogólny. Przy kanale głupokurczuk przypiepowie ustawienia.
1: O właśnie.
5: Zaproś użyć, prześlij plik, przełącz klawiaturę i napisz na hashtag ogólny. Wyślij, napisz na hashtag ogólny.
1: Możemy kliknąć.
5: Tekstowe, błędnie wejście ekran, orientacja zablokowana. Po Q, O, spac, O, Q. Po T, O, T, spac, T, T. Orientacja pionowa. Zewnętrzne wyjście audio. Wyrazy. Wyślij, napisz na hashtag ogólny. Prześlij, zaproś, ustawię powiadomień przypięte. Pole tekstowe. Edycja. Napisz na hashtag ogólny. Tryb wyrazów. Punkt wstawiania na początku. Aby uzyskać dostęp do tej rzeczy.
1: O, no i mamy kanał. Podobnie to wygląda jak Android.
5: Przycisk.
1: Możemy się
5: obrazek
1: wycofać takim pierwszym.
3: Tak, takim przyciskiem, którym nie ma jakiegokolwiek opisu.
5: Zaproszenie. Przycisk. Obrazek. Tyflo podcast. F. Napisz.
1: Co? Nie do końca chcę.
5: App Store. Z ogólny. Listę tu przy ty zaproś do. A teraz pomożemy ci prof 1 top G. Zaproś swój przycisk. Obrazek. Obrazek.
1: Co nie do końca chce nawet w tym momencie zadziałać.
5: Krzyżyk. Delka i mi. Napisz zaproś swój. Napisz na Miki. Napisz mi i Miki. Hej, posłuchajcie. Picie do ogólny. Przycisk. Ogólny. Listę członków. Szukaj. Przełącz li. Dodaj se tyflo podcast. Przycisk. Blizzard nie ma dostępu do twoich ustaw. Anuluj. Zaproś swoich znajomych. Hej, dziś odwracam. Napisz na hashtag przycisk. Obrazek. Zaproś swoich. Napisz na hashtag.
1: No nic, musimy go.
5: Ekran przełączania aplikacji.
1: Niestety.
5: Blizzard. Ekran
1: czasem w taki sposób potraktować.
5: Aktywny.
1: Bo nie zawsze.
5: Telefon. Strona. Blizzard.
1: Nie zawsze to wychodzenie z kanału chce zadziałać.
5: Napisz na przycisk, obrazek. dodaj konen serwera na raid, a teraz dodaj, zaproś swoich, to jest dzisiaj, napisz na hashtag, wyślij na dole
1: to jest...
5: na przycisk,
1: obrazek, ciekawe.
5: Obrazek, witaj nas, tyflo ogólny, przy tyflo podcast. Napisz na hashtag.
3: Mam wrażenie, Mikołaju, że po prostu jakaś kolejna aktualizacja Discorda jeszcze bardziej popsuła dostępność tej aplikacji mobilnej.
1: Aha.
5: Szukaj.
1: No tak, bo z racji, że to przed chwilą pobrane z App Store'a.
3: Tak, a niedawno Discord miał aktualizację i obawiam się, że tu niestety nic dobrego się nie zadziało.
5: Witaj nas w Tyflo Podcast, a teraz pomoże, dodaj ikonę, zaproś swój, hej, dziś od Miki, to jest, zaproś, kanały ogólne, przycisk, kanały głos ogólne, ogólne.
1: Przycisk. Czyli to jest, to, do tego po prostu trzeba dojechać, on wyszedł, tylko że trochę się to rozjechało, co mu się niestety zdarza. I trzeba po prostu flikami, a nie eksploracją po ekranie dojechać do pewnych elementów.
5: Prześlij plik multimed, napisz na, wyślij.
1: No to ale jest, to są... jakoś to działa, czasem...
3: Tak, to jakoś to działa, da
1: to
3: się...
1: To są uroki audycji na żywo.
3: Tak, to są uroki audycji na żywo, ale to jest też kwestia tego, że dostępność w Discordzie dopiero się... zaczyna pojawiać.
1: Robi.
3: Tak.
1: Tak.
3: To nie jest aplikacja. Tak. To nie jest aplikacja, która już jest jakoś tam powiedzmy w pełni dostępna. Ja bym powiedział, że jest to aplikacja używalna przez nas. Ale.
1: Tak.
3: Ale nie.
1: Da się,
3: tak,
1: chcemy,
3: że jeżeli ktoś chce.
1: Jeżeli musimy.
3: Ale jakby podstawowo. Powiem tak. Żeby to było podstawowym komunikatorem. Powiedzmy, niewidomej społeczności, mam co do tego poważne wątpliwości, przynajmniej na tym etapie.
1: No, ale wszystko się rozwija.
3: Owszem.
1: Myślę, że do pewnych rzeczy to się może za może parę miesięcy faktycznie bardzo dobrze sprawdzić.
3: Tak. Czy coś jeszcze tu by warto było pokazać?
1: Desktopa mamy pokazanego, przeglądarkę mamy pokazaną,
0: ja
1: a już z Androida mamy pokazanego.
0: Ja myślę, że to na ten moment wystarczy, bo już i tak jest dość długo.
3: To ja jeszcze was zapytam, czy wy macie już jakieś w Discordzie jakieś takie społeczności, które moglibyście na przykład słuchaczom polecić, jeżeli powiedzmy chcieliby od czegoś zacząć?
0: Na pewno społeczność swoją ma forum gry Audio Games, jeżeli szukacie nie innych niewidomych graczy w różne rzeczy. Ja tam jeszcze nie jestem zasubskrybowany, ale widziałem, że jest. Można się podłączyć.
1: Ale myślę właśnie, że ten Tyflo Podcast, który tu dzisiaj powstał, ja przynajmniej mam taki pomysł, żeby to faktycznie rozpropagować i żeby uczynić z tego takie miejsce, gdzie niewidomi mogą sobie w ten czy inny sposób porozmawiać. Coś między, powiedzmy, Team Talkiem a grupą na Facebooku. Czy to wyjdzie? Zobaczymy. Może wyjdzie, może nie. Ale korzystać możecie. Do dołączania zachęcam. Jakakolwiek większa weryfikacja jest użytkownika, można w razie czego usunąć. Więc w razie czego to myślę, może nawet działać w pewnych kwestiach trochę lepiej niż TeamTalk, który miał swoje doświadczenia z cebuleo.pl i innymi podobnymi
3: tak.
1: zjawiskami. Tutaj administrator, który w obecnej chwili jestem ja, może powiedzieć, zabawa się skończyła, więc pod tym względem też jest to fajne, że są faktycznie te konta i tak dalej.
0: No, możesz wejść jako gość i w ten sposób robić rzeczy, których się nie powinno
1: też
0: robić.
1: Też można,
0: więc
1: też
0: to
1: prawda.
0: Nie jest taki do końca, wiesz, ogniotrwały system, ale no, zabawa może być ciekawa.
3: Ale jakiś poziom weryfikacji i autoryzacji użytkowników można, przynajmniej jeżeli byśmy chcieli w jakiś sposób też wymusić, mam takie wrażenie. Także...
1: Aha.
3: Także jest to opcja, słuchajcie. Jest to opcja. Zachęcamy do zabawy z Discordem. Ja powiem szczerze, mam ten komunikator, może nie korzystam z niego jakoś bardzo intensywnie, ale ale czasem gdzieś tam zaglądam i myślę, że też się jakoś tam podłączę do tyflo podcastowego tego naszego serwera, żeby po prostu też gdzieś tam widzieć, co się dzieje i zobaczymy, czy będzie to się rozwijało. A może kiedyś, możemy kiedyś też, słuchajcie, spróbować zrobić na przykład jakąś audycję z wykorzystaniem Discorda jako taką, sprawdzić, jak będzie się to sprawdzało.
1: Ja myślę, że można by na przykład na którymś tyfloprzeglądzie zobaczyć w ogóle, czy jest sens, żeby zastąpić może w ten sposób coś, czym kiedyś był dla tyflopodcastu Skype.
3: Na przykład.
1: Czyli jakieś takie... Może nawet kwestia kanału, gdzie sobie po prostu można wchodzić w miarę takiego eksperymentalnego coś, co się na tej prostacji kiedyś nazywało Team Talk Live zrobić na przykład.
0: Możliwości jest dużo. To
3: tak, to przemyślimy myślę, tak. I zobaczymy, co będzie można z tego wykorzystać. Tak.
0: I też dla was, jako naszych słuchaczy, bo może wy stworzycie jakieś kanały albo serwery, na których też coś ciekawego rozkręcicie. I tym też się możecie z nami podzielić.
3: Tym bardziej, że tu jest akurat to tak bardzo proste, że w przeciwieństwie do TeamTalka, to administrator serwera nie musi mieć tak naprawdę do podstawowej oczywiście konfiguracji tego serwera. W zasadzie żadnej wiedzy. Konfiguracja serwera TeamTalka to jest jednak ustawianie konkretnych parametrów w jakichś plikach XML. Trzeba mieć własny serwer albo wirtualny, albo fizyczny.
1: Maszynę.
3: Tak, na którym to się uruchomi
1: tak,
3: wszystko. Ewentualnie można na swoim domowym komputerze to uruchomić, ale powiedzmy tu jest problemem zwykle przepustowość naszego łącza. Tu jakby serwer jest uruchamiany na szybkich, wydajnych maszynach.
1: Tak. I dla osób gdzieś tam technicznie bardziej zorientowanych, gdzieś programistycznie zainteresowanych i tak dalej, jest blog też technologiczny, na którym jest opisane sporo z tego, jak ta ich infrastruktura działa, na czym to wszystko stoi, dlaczego na tym, a nie na czym innym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak ktoś lubi, można sobie też poczytać.
0: No, do czego zresztą zachęcamy. No dobrze, w takim razie, jak już tak tyle poopowiadaliśmy i pokazaliśmy, to dajmy słuchaczom działać. Już zostawmy ich w spokoju i czekamy na to, co wy z tą technologią fajnego zrobicie. W komentarzach oczywiście możecie się dzielić swoimi jakimiś doświadczeniami, pytaniami, wątpliwościami, serwerami, czy waszymi, czy znalezionymi, gdzie się dobrze czujecie, gdzie jest fajna atmosfera, to my też chętnie się rozejrzymy. No a tymczasem myślę, że to by było na tyle z naszej strony. Raz jeszcze dziękuję za możliwość poprowadzenia tej audycji. Paweł Masarczyk się kłania, a ze mną byli dzisiaj Michał Dziwisz i Mikołaj Hołysz. Do następnego razu. Trzymajcie się. Pa.
3: Do usłyszenia.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Mateusz Doc. Dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć kilka słów na temat Androida P. Pokazać może też trochę parę rzeczy. Zacznę od prezentacji, jak wygląda responsywność, bo to jest oczywiście system w wersji beta. Jest to trzecia beta deweloperska Androida P. Urządzenie Google Pixel 2, mały pixel i najpierw pochodzę troszkę po pulpicie, później odpalę kilka aplikacji, żeby po prostu pokazać, jak wygląda responsywność zarówno systemu, jak i urządzenia, nad którym ten system pracuje.
8: Urządzenie zostało odblokowane. TuneIn, Apple Music, TuneIn, Sen, Akram, Messeng, Akts, Tune, Apple, Listel, App, Wysz, List, App, TuneIn, Rad, App, WhatsApp, Lista, Aplikat, TuneIn, Radio, Sen, Kas, TuneIn, Rad, Sen, Akramail. Akramail Pro, ekran głów, wyszukiwanie głów, Akramail, Messenger. Szukaj, ekran główny, wyszukiwanie głów, Chrome. Pasek 42%, Chrome. Ekran główny, wyszukiwanie głos. Wyszukiwanie, Chrome, Apara. Seria 5 sekund, ekran główny, Wyszukiwanie głosowe. Lista. Telefon. Ekran główny. Wyszukiwanie głosowe. Akwamail. Messenger. Sklep Play. Sklep. Ekran główny. Wyszukiwanie głosowe. Sklep. Ekran główny 1:1.
7: Jak Państwo mogą zauważyć, system jest bardzo responsywny. Bardzo szybko to wszystko chodzi. A też platforma, na której on pracuje, czyli telefon Google Pixel 2, jest to no naprawdę wydajne urządzenie. Bardzo wydajne, szybko działające i na co dzień, to już materiał, którym się dzieliłem wrażeniami z używania Pixela. Bardzo szybko chodzi, bardzo szybko działa, wszystko bez zacięć, płynnie. A teraz o samym Androidzie P. Zmianę mamy na górnym pasku, gdyż palec został przestawiony trochę na wzór iPhone'a 10.
8: 12.44.
7: Gdyż godzinę mamy przesuniętą w lewo, na maksa w lewo, i idziemy teraz w prawo od godziny.
8: Pełna moc sygnału.
7: Zasięg Wi-Fi.
8: Telefon, dwa paski.
7: Telefon, czyli sieć komórkowa.
8: Nie przeszkadzać.
7: Włączony tryb nie przeszkadzać.
8: Bateria, 89%.
7: Bateria na końcu. Czyli naprawdę bardzo, bardzo podobnie jak w iPhone 10. To jest pierwsza zmiana.
8: Ekran główny, przycisk.
7: Druga zmiana.
8: Wróć, ekran, przegląd. Przycisk.
7: Przyciski ekranowe u mnie są, ale można włączyć gesty. Zmianę gestów, gdzie będziemy obsługiwać iPhone'a, Pixela, tak jak iPhone'a 10. Będziemy mieli gesty z iPhone'a 10 i w tym momencie będziemy mieli normalnie przeciągnięcie od dołu do połowy ekranu, puszczenie od razu. Minimalizacja aplikacji, przeciągnięcie z przytrzymaniem, wyświetlenie widoku tego przeglądu aplikacji, wszystkie aplikacji, ale jest jeden minus. Wykonujemy to albo dwukrotnie stukając z przytrzymaniem i przeciągając palcem od klawisza home, po prostu dwukrotnie stukamy na klawisz home i przeciągamy w górę, albo od razu dwoma palcami jedziemy po prostu od home'a w górę. Nie polecam tego włączać. Jest to niewygodna rzecz. Następna rzecz, która mi się nie podoba, na początku mi się co prawda podobało, bo ok, ale widok wszystkich ostatnio otwartych aplikacji.
8: Przegląd. Wyczyść wszystko. Przycisk.
7: No nie jest jeszcze spolszczone wszystko, ale dobra. O, z czasem pewnie będzie. Aplikacje już nie są w, powiedzmy, widoku od góry, że sobie są jedna na drugą w takiej liście okienek. Od góry do dołu, tylko są w takich, no, to nazywam pop-upach, czy takich oknach lekko pływających. Chodzi o to, że są podniesione i do doka mamy dostęp.
8: Lista aplikacji, wiadomości, wyszukiwanie.
7: I lista aplikacji.
8: Telefon, lista aplikacji, wiadomości.
7: I dopiero teraz, jak przeszedłem od listy aplikacji w lewo, mam wiadomości.
8: Wyczyść wszystko, przycisk, wiadomości, lista aplikacji. Telefon, list, wiadomości.
7: I tu się pojawia mały problem. Pomimo, że ja mam tych aplikacji tutaj w tym przeglądzie otwartych dużo i ja jestem w stanie powiedzieć, że ich jest tu trochę, no to proszę posłuchać jeszcze raz.
8: Akwamail, Akwamail Pro, Messen, Chrome, Apara, Telefon, Sklep, Wyszukiwanie, Apara, Chrome, Wiadomo, Telefon, Lista aplikacji, Wyczyść wszystko, Wiadomości, Lista aplikacji.
7: Ma problem. Kursor się gubi. Idziemy w lewo.
8: Wiadomości. Akwamail, Akwamail, Messenger, Chrome, Apara, Telefon, Sklep, Wyszukiwanie, Apara, Chrome, Apara, Wiadomo, Chrome, Wiadomości, Chrome, Wiadomość, Telefon, List, Wyszukiwanie, Głos, Telefon, Wyczyść wszystko, Chrome, Apara.
7: Po prostu gubi się na tym liście otwartych ostatnich aplikacji. Po prostu przeskakuje i trzeba niestety...
8: Wiadomości.
7: Ręcznie przestawiać, czy dwoma palcami przewijać lewo-prawo, bo inaczej jest problem. A jak chcemy zamknąć jakąś aplikację, no to albo dwoma palcami do góry.
8: Wiadomości.
7: I oczywiście i nie mówi, że zamknął w ten sposób, albo przytrzymuje, stukamy dwukrotnie z przytrzymaniem.
8: Messenger.
7: I przeciągamy do góry. Również nie powie, że zamknął.
8: Messenger. Alert. Działania.
7: Albo korzystamy z menu lokalnego kontekstu.
8: Nawigacja. Działania.
7: Wybieramy działania.
8: Alert. O aplikacji. Zamknij.
7: Znajdujemy zamknij.
8: Ekran główny 1:1. Chrome.
7: I teraz też nie dostajemy informacji, że zamknął. To jest pierwsza rzecz, ale on zamyka. Więc no, mi się to nie na początku podobało, aktualnie mam mieszane uczucia. Moim zdaniem będzie z tym problem. Dlatego jeszcze ten pływający kursor w tej części, no, czy w tym widoku otwartych aplikacji, no, moim zdaniem będzie z tym problem na początku. W centrum powiadomień pojawiają się rozbudowane powiadomienia, tak się wyrażę. Dla widzących jest to bardzo fajne, bo mogą bezpośrednio po prostu z centrum powiadomień prowadzić konwersacje z osobą, na przykład na Messengerze, w SMS-ach, nie wiem, jakimś Skype'ie. Ale niestety dla nas jest to problematyczne, bo się pojawia mnóstwo informacji i co prawda Talkback to zbija w jedno, to jest pierwszy minus, że on to czyta całością i jest dramat. Na przykład jeżeli jest ileś powiadomień z WhatsAppa, to spina to w jedno po prostu powiadomienie i czyta, jeżeli się nie zacznie przewijać, po prostu przesuwać gestem, przemieszczać, to będzie czytał ciągiem, że tam wiadomość od kogoś tam numer, no i całość, no jest to niewygodne, trzeba po prostu czyścić po prostu powiadomienia i ręcznie przeglądać aplikacje, w których coś przyszło. Natomiast jest opcja In Plus, tak zwany tryb adaptacyjny baterii, czyli system i ogólnie się uczy, jak my korzystamy, z czego my korzystamy często, z jakich aplikacji rzadziej, z jakich bardzo rzadko, z jakich sporadycznie, a których na przykład jest must have i używamy po prostu non-stopem, przez co on no, nie utrzymuje w ramie niektórych rzeczy długo, usypia aplikacje konkretne całkowicie. Jeżeli coś długo nie korzystaliśmy, to całkowicie wyłącza, czy całkowicie usypia aplikacje i żadne procesy w tle wtedy nie chodzą z tej aplikacji, a jeżeli coś jest naprawdę używane mocno, intensywnie, to wtedy z tego procesu sobie tam rzeczy w tle chodzą, jakieś powiadomienia, rzeczy odpowiedzialne za powiadomienia, nie powiadomienia. Takie kwestie. Czas pracy na baterii jest dużo, dużo dłuższy. Nie jestem w stanie powiedzieć ile konkretnie, bo to różnie wygląda, ale naprawdę jest dużo, dużo, dużo lepiej. To jest pierwszy, moim zdaniem, pierwszy Android od dawna, który naprawdę robi duży progres, jeżeli chodzi o trzymanie na baterii, ale no AI, sztuczne sieci neuronowe pracują, system się uczy, no machine learning, jedziemy. Kolejna kwestia jest związana, no oczywiście standardowo różne usługi Google'a, no to przetwarzanie w tle różnych pierdółek, podpowiadanie nam różne rzeczy, jakiś tam tasków, nie tasków, jakieś tam, no nie wiem, jak mamy jakieś bilety na jakieś wydarzenia, to oczywiście standardowo tworzenie dróg dojazdu, nie dojazdu, no masa różnych podpowiedzi opartych o sztuczną inteligencję. Z takich istotniejszych rzeczy jeszcze to możliwość lokalizowania w budynkach urządzeń po nowemu, gdyż Android P pozwala deweloperom na wprowadzenie analizy zasięgu czy odległości do danego punktu Wi-Fi, więc on jest w stanie po prostu być pozycjonować się w budynku. Jak mamy ileś punktów Wi-Fi, to on będzie w stanie sobie wyliczać i określać odległość do konkretnego punktu, dzięki czemu z czasem będzie dało się zbudować siatkę, taką mapę, jako siatkę punktów w postaci mapy i nawigować, nie wiem, jakiejś galerii handlowej czy część pokroju tego. O, były próby na beaconach wielokrotnie już różne, ale no było z tym różnie. A tutaj no może coś z tym być ciekawego. Do tego Android P wprowadza natywnie wsparcie, jeżeli chodzi o poziom baterii urządzeń Bluetooth. Pokazuje w końcu, jak u konkurencji już pojawi się auto zaczytywanie kodów z SMS-ów, na przykład w aplikacjach bankowych, inne tam jakieś hasła, jakieś kody potwierdzające. To jest kolejna rzecz. Duży progres, jeżeli chodzi o zabezpieczenia, o różne rozwiązania związane z zabezpieczeniami w systemie, wszelkie jakieś antywirusowe, kwestie spyware'owe, no bezpieczeństwo też w sklepie Play, bo żeby nie było tyle aplikacji, wiadomo, zawirusowanych, wstrzyknięte jakiś kod złośliwy. który stara się też nad tym pracować, że twierdzi, że Android P będzie dużo, dużo, dużo bardziej bezpieczny ze względu na nowe mechanizmy bezpieczeństwa. I to tyle tak naprawdę. To wszystko w Androidzie P. Dużo rzeczy się naprawdę dzieje pod maską, związane z sztuczną inteligencją, przetwarzaniem, uczeniem maszynowym,

0: naszym języku. Mam nadzieję, że faktycznie w tym roku dostaniemy Google Assistant. Ja ze swojej strony dziękuję za uwagę.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Po audycji na temat Complete jako takiego proponuję drugą audycję na temat Complete, bo ich będzie kilka. No i cóż, w tej audycji zaczniemy powoli już eksplorować poszczególne instrumenty, a ich troszeczkę jest. I cóż, zazwyczaj w tego typu w jakichś prezentacjach zaczyna się z jakichś przyczyn od fortepianów. No to ja też zacznę od fortepianów. A w Complete, Native Instruments Complete, troszeczkę tych fortepianów jest. Zacznę od tego, co znajdziemy nawet w pakiecie Complete Select, czyli od czegoś, co się nazywa The Gentleman. The Gentleman to jest pianino. Nawet nie jest fortepian, tylko pianino. I to brzmi jak pianino. Nie pamiętam, ile to kosztuje. Chyba większość tych fortepianów kosztuje $99, ale to trzeba sprawdzić, bo szczerze mówiąc kupiłem cały pakiet i w tej chwili naprawdę nie pamiętam tych wszystkich cen, a ich jest troszeczkę, tych instrumentów.
3: Basic Gentleman.
2: Okej. Zacznijmy sobie od podstaw, czyli od takiego standardowego czegoś, coś nam się ładuje. No i mamy fortepian załadowany, czy pianino załadowane. Pianino, teoretycznie, co ma pianino? Pianino w normalnych warunkach nie ma żadnych kontrolek, no bo co można regulować w pianinie? No nic, się siedzi i się gra. Ale nie w Native Instruments. W Native Instruments troszkę tych regulacji jest, ale jest rzeczywiście co regulować, bo tak, na początek.
3: Tone, kolor.
2: Pierwsze kolor. Pokrętło to jest kolor, czyli no powiedzmy takie jasność jakby tego dźwięku w pewnym sensie.
3: Kolor.
2: I teraz na maksimum.
3: Kolor. Kolor.
2: Jak widać ma i sample podniesienia klawiszy. Jest całkiem fajne. Kolor. Zresztą w ogóle tutaj te wszystkie fortepiany tak dynamic mają. No tak, i teraz jest taka sekcja jak anatomy. Dynamic, dynamic, czyli no właśnie, dynamic. Jak to piano jest teoretycznie dynamiczne. I to też jest takie jakby, to jest wspólna rzecz dla chyba wszystkich fortepianów, albo prawie wszystkich. Teraz, jeżeli chodzi o głośność między słabym a mocnym naciśnięciem klawisza, prawie się nie zmienia. Zmienia się tylko no, ton tych dźwięków. Ale one są takie same. A w maksymalnej one są bardzo zmienialne.
3: Resowal.
2: Te resowal. Chodzi o rezonans strun w momencie, gdy jest pedał wciśnięty. Wciskam pedał, znaczy naraz mam nie wciśnięty. Wcisnę.
3: Resowal.
2: I mogę ten rezonans strun przygłośnić.
3: Resowal.
2: I przyciszyć. I to jest o tyle fajne, na razie to przygłośnię, że jak wciskam pedał, go podnoszę i znowu wcisnę, to ten rezonans strun nadal u mnie się odzywa.

0: może
1: spróbuję
0: space,
1: to szybko.
0: On off.
1: Aha.
0: Anatomy. Space.
1: Space.
0: On off.
1: To jest tak naprawdę pogłos.
0: Amount. Size. Amount. Distance. Distance. Amount. On off.
1: Wyłączę pogłos. I to jest pierwsza strona parametrów, ale to jest pierwsza z iluś.
0: EQ, depth and trans.
1: To jest druga strona, czyli EQ, korektor.
0: EQ, on off.
1: Włączyłem, na razie nie chcę słychać, bo jest ustawione na zero. Mogę ustawić bas. O Jezu. I to tak dość konkretnie.
0: Body. Air. Depth, on off.
1: Echo, wyłączę on off. Monitor.
0: Depth,
1: znaczy
0: on off.
1: Korektor.
0: Amount.
1: No to jest jakby
0: on off.
1: Głębokość
0: amount.
1: Brzmienia tego fortepianu.
0: On off. Trans, on off.
1: Trans. Podejrzewam, że jakiś kompresor.
0: Amount. On
1: tak.
0: Off. On off.
1: O właśnie, jak ten kompresor tu jest aktywny, to też tutaj słychać bardzo sample tego podniesienia, że jak podnoszę, jak zwalniam klawisz, to słychać, jak się odzywają inne struny.

0: Dobra. Na razie zostawię ten kompresor.
1: Kiss Ortone CMP Tape and Stereo.
0: Tak.
1: Kiss Low.
0: Kiss Low. Ja próbowałem rozgryć, o co chodzi, ale nie udało mi się.
1: Silent.
0: To jest ciekawy parametr.
1: Silent.
0: W tej chwili, jak bardzo słabo uderzam w klawisze, uderzam, naciskam klawisze, to ten dźwięk jest cichy, ale jest.
1: Silent.
0: Ale jak włączę silent.
1: Silent.
0: To mogę zrobić
1: silent.
0: Tak, że jak bardzo słabo uderzam w klawisze, to nie słychać, żeby coś tam grało.
1: Ortone, on off.
0: Ortone. A to jest fajne. Uderzę, znaczy nacisnę też bardzo słabo klawisz C małe. Go nie słychać. I teraz jak nacisnę C raz kreślne. To słychać ten rezonans, który jest wywołany przez ten klawisz C małe, czyli no realizm
1: silent.
0: Godny podziwu.
1: Ortone level.
0: Ortone level, czyli głośność tego rezonansu. Znowu nacisnę C raz kreślne. Jak to przygłośnie. To jest...
1: Level.
0: Może być bardzo głośna.
1: Ortone level.
0: No właśnie, puściłem i nie
1: CMP
0: ma.
1: Tape. On off.
0: CMP
1: amount.
0: To właśnie nie wiem
1: CMP tape,
0: do końca
1: amount.
0: O co tu
1: stereo,
0: chodzi.
1: Width.
0: No i stereo.
1: Stop.
0: Czyli to.
1: Width.
0: Aha.
1: Width.
0: Szerokość stereo.
1: CMP tape amount. Hammer, damper, pedal and string.
0: Tak, hammer.
1: Hammer, on off.
0: Włączę. Nie pamiętam, czy jest włączony, ale
1: volume.
0: Przygłośnie. I teraz jak nacisnę jakiś klawisz odpowiedni za, powiedzmy, akord i puszczę te klawisze, to będzie słychać w fortepianie, w tym pianinie, jak no, puszczam te klawisze. Uwaga! Im więcej klawiszy, tym może się to głośniej słychać, ale jest. A, i też im głośniej nacisnę i teraz puszczę. Fajne.
1: Volume.
0: Też mocno to toczy się. Odpowiednio to przygłośnie ściszać.
1: Damper, on off.
0: Damper. Ja wcisnę pedał. Tu ledwo to słychać, mogę
1: volume.
0: To przygłośnić znowu. Wciskam, puszczam pedał.
1: Volume.
0: I słychać.
1: Pedał, on off.
0: Znowu pedał, tylko tym razem właśnie,
1: damper,
0: bo mamy dźwięknych młoteczków, które,
1: pedał,
0: które się
1: volume.
0: Zwalniają, a mogę też głośność samego wciśnięcia pedału, który tam...
1: On off.
0: Tak, i jeszcze jest trzecia
1: string, on off.
0: String, czyli jak volume. Struny reagują na wciśnięcie pedału. Czyli mogę sobie dość dokładnie modelować to, co się dzieje, gdy wcisnę pedał.
1: Tuning, pedal and release.
0: Tuning, czyli czy ma być A440, to 440.
1: Tuning, pitch.
0: Czy niższe, pitch. Troszkę jest chyba od 300, od 436 do 44 zdaje się. Dobra, trudno
1: pedal,
0: mi teraz.
1: Repedal.
0: Pedał właśnie, nie pamiętam co to jest ten repedal, podejrzewam, że muzycy mogą to wiedzieć, tacy trochę bardziej lepsi ode mnie.
1: HLF pedal.
0: Half pedal, czyli ja akurat tego nie mogę osiągnąć, nie wiem czy mam nieodpowiedni pedał, ale chodzi
1: HLF
0: jakby
1: pedal.
0: O to, że mogę sobie wcisnąć tylko częściowo pedał i ten pedał się będzie zachowywać tak jak w prawdziwym fortepianie, czyli... Wcisnę ten pedał tylko częściowo i te struny się tak troszkę wzbudzają, trochę się nie wzbudzają i to mogę osiągnąć teoretycznie.
1: Release.
0: No
1: on
0: jest
1: off.
0: Release, czyli sample
1: volume.
0: Tego zwalniania klawisza.
1: On off.
0: Teraz tego nie mam.
1: On off.
0: I on ten, off. Jak puszczam klawisz, to brzmi trochę tak syntetycznie.
1: On off. On off. On off. On off.
0: Też mogę regulować głośność tego.

I podobny poziom kontroli jest w większości fortepianów. Nie we wszystkich, ale w większości. Dobra, teraz ładuję inny fortepian. Fortepian, który jest już dostępny w Complete, tym można powiedzieć Complete Standard. I jeszcze, no właśnie, bo Gentleman, oprócz tego, że ma ten preset taki preset standardowy, Basic, ma tych presetów jeszcze kilka. Preset, Dull Dub.

0: Dobra, nie ma co. Ja potem jeszcze pokażę te wszystkie fortepiany na kilku plikach MIDI, które swego czasu gdzieś tam udało mi się zdobyć. Na tych samych plikach MIDI pokażę wszystkie te fortepiany. No i wtedy będzie można też ocenić, czy jak, do czego te fortepiany się nadają lub nie. Dobra. Tyle, jeżeli chodzi o pianino.
1: Browser.
0: Pianino The Gentleman. No to zaraz przechodzimy do fortepianów.
1: Produkt The Gentleman. The Granger.
0: Granger? Może i Granger. Grandeur, zdaje się, pisze. To jest klasyczny fortepian.
1: Basic Granger.
0: I w zasadzie ustawienia są tutaj te same.

0: znowu mamy?
1: Tonę, kolor.
0: Kolor.
1: Enat, resoval. Dynamik, resoval. Sp, amount. On off. Anatomy, resoval. Space, on off. On off. Amount. Size.
0: Nie ma distance.
1: Epo, depth and trans.
0: No i znowu, druga strona.
1: Kiss, ortone, CMP tape and stereo.
0: Over, no to samo co wtedy.
1: Hammer, damper, pedal and string. Tuning, pedal and release.
0: I tyle. Dokładnie te same kontrolki, to się wszystko zachowuje w podobny sposób. I znowu ma oczywiście szereg różnych predefiniowanych ustawień.
1: Browser. Chamber Music Hall. Concert Hall. Crisp Pop Grant. Deep Granger. Jazzy Grant. Levitating Grant. Pop Clean. Pumped Pop Grant. Relaxed Granger. Resigned Granger. Resonant Space 1. Resonant Space 2. Soft But Loud. The Granger. Tranquil Grant. Ultra Bright Grant. Ultra Soft Grant. White Grant. White Grant.
0: I rzeczywiście te ustawienia predefiniowane są dość takie uniwersalne, znaczy uniwersalne. No, dość duży przekrój pokazując tego, co da się zrobić. I trzeci taki fortepian, który Bender, również jest dość podobny.
1: Produkt The Maverick.
0: The Maverick. Jeszcze tak a propos jakichś takich ciekawostek, a propos tego The Granger, no to ten fortepian to jest podobno samplowany jeden z najlepszych, najdroższych i w ogóle super fortepianów na świecie, ale szczerze mówiąc nie udało mi się doczytać, co to jest konkretnie. Dobra, to przechodzimy do następnego fortepianu, The Maverick. I Maverick to jest fortepian również, ale tym razem taki troszeczkę starszy. No nie jest to może jeszcze instrument jakoś bardzo wiekowy, no ale te swoje 100 lat z haczkiem ma, bo został podobno wyprodukowany w 1905 roku. Też jest tylko na stronie napisane dla pruskiego księcia, ale jakiego? Jaki to jest fortepian? To już nie pisze nikt. No ale dobra, no wiemy, że mamy fortepian wyprodukowany dla pruskiego księcia. Super.
1: Basic Maverick. Preset, Basic Maverick.

0: Mamy oczywiście
1: tonę, kolor.
0: Tak, czyli to jest generalnie pierwsza strona.
1: Anatomy and space.
0: Druga strona.
1: Depth and trans.
0: Trzecia.
1: Kiss, ortone, CMP tape and stereo.
0: On czyta ortone, ale to jest overtone, overtones.
1: Hammer, damper, pedal and string. Tuning, pedal and release. Tuning, pedal and release.
0: Czyli dokładnie ten sam zestaw kontrolek, parametrów, które za ten fortepian są odpowiedzialne. I akurat z tego, co wiem, w przypadku tych wszystkich fortepianów to się w miarę pokrywa z tym, co da się zrobić również w takim interfejsie standardowym. I rzeczywiście tutaj, o ile mi wiadomo, w miarę dobrze to wszystko zostało jakoś nam zrobione i nie wiem, czy da się zrobić coś, czego nie da się zrobić przez Complete'a. I to jest akurat bardzo
1: browser.
0: Fajne.
1: Classical Maverick. Tempest Pop. Deep Maverick. Dirty Old Grand. Hard Bright. Jazzy Maverick. Levitating Maverick. Maverick on Tape. Natural Maverick. Relaxed Maverick. Resonant Space 1. Resonant Space 2. Sleeping Maverick. Soft Boot Loud. Sparkling Maverick. The Maverick. Tranquil Maverick. Vintage Maverick. White Maverick. White Maverick.
0: Dobra. Zostały jeszcze dwa fortepiany, poniekąd trzy. I zastanawiam się, od którego zacząć. Dobra, zacznę mimo wszystko od tych, które są nadal dostępne w tym Complete Standard. Ale one już są troszeczkę mniej standardowe. Zacznę od
1: Wender,
0: może
1: Pro,
0: czegoś takiego,
1: The Gentleman,
0: co się nazywa.
1: The Granger,
0: Pro, gdzie to jest?
1: Symphony Series. The Granger. The Giant.
0: The Giant. The Giant. To jest. Dobrze. I to jest fortepian. Fortepian czy pianino, trudno to powiedzieć, bo to troszeczkę podobno wygląda jak pianino, tylko takie w sporym powiększeniu. Instrument nazywa się Klawin 370, stworzony gdzieś w Niemczech, zdaje się. I to jest instrument, który ma prawie 4 metry wysokości. Struny, najdłuższa struna ma ponad 3 metry długości. Ta sama rama stalowa, na której to wszystko jest zrobione, podobno waży 2 tony i generalnie to jest taki duży instrument, który brzmi jeszcze potężniej niż jest wielki, a tak już poza wszystkim podobno jest nowa wersja tego instrumentu. Ona chyba jeszcze nie jest samplowana, ale ten potwór ma 4,5 metra wysokości. Czyli jeszcze więcej niż to coś tutaj. Natomiast ten Klawin 370, ten odrobinkę mniejszy niż największy na świecie, jest już samplowany. Natomiast jako, że to jest fortepian, który już brzmi zupełnie inaczej,

0: To rzeczywiście brzmi zupełnie inaczej i ma tutaj już niestety kilka takich rzeczy, które no nie jesteśmy w stanie, których niestety nie jesteśmy w stanie zrobić. Ponieważ Native Instruments ten fortepian uzna jako instrument no taki bardziej filmowy niż no taki klasyczny. W związku z czym tu jest sporo takich predefiniowanych ustawień, które są nastawione raczej na różnego rodzaju efekty specjalne. Zresztą, oprócz tego, że tu zostały nagrane takie standardowe sample, podobno są jeszcze nagrane sample no, szarpania strun, trochę jak w gitarze, i 88 sampli, czyli tyle, ile jest klawiszy w takim klasycznym fortepianie, różnego rodzaju dźwięków, które można wydobyć z tego fortepianu przez stukanie w ten fortepian różnymi rzeczami, albo w struny, albo tam różne dziwne rzeczy z tym fortepianem robiąc. No generalnie dźwięki dziwne, które można z tego fortepianu wydobyć. Prócz tego można no, jakby grać na dźwiękach zwalniania klawiszy. No różne tam są rzeczy. Niestety to wszystko dla nas jest nie bardzo dostępne. To znaczy tu jest kilka parametrów w tym fortepianie, ale jest kilka rzeczy, których osiągnąć niestety nie możemy. Zwłaszcza, że każda z tych rzeczy ma swój tak zwany atak i no, można zrobić, żeby to brzmienie nie było takie od początku ostre, tylko żeby ono się tak przygłośniało stopniowo. Bardzo fajny efekt, no ale niestety nie mamy tego tu wszystkiego. Ale co mamy?
1: Tone, anatomy and space.
0: Jak zwykle mamy tone i to, co na pierwszej stronie.
1: EQ and XXL.
0: Właśnie, and XXL. Tu jest
1: tone,
0: taki.
1: Anatomy and space.
0: Tu jest taki parametr tone, XXL. XXL. Ja też się do końca mogę odczytać, o co tu chodzi. Ten fortepian jest taki faktycznie słychać trochę większy.
1: XXL.
0: Teraz jest ten XXL wyłączony, teraz go włączę. Jeszcze raz wyłączam. No troszkę coś tam jest na rzeczy.
1: EQ, body, air, XXL, amount, amount.
0: I tyle.
1: Kiss, ortone, compend, stereo.
0: No tak, stereo.
1: Comp. Amount.
0: Comp, czyli kompresor.
1: Hammer, damper, pedal and string.
0: To samo.
1: Tuning, pedal and release. Tuning, pedal and release.
0: No właśnie, i niestety tu nie ma tej całej sekcji odpowiedzialnej za te efekty specjalne. Trochę szkoda, bo rzeczywiście te efekty specjalne mogą robić wrażenie. Jako instrument taki do filmów on się rzeczywiście nadaje.
1: Batcave.
0: No właśnie.
1: Preset, Batcave.
0: Kolejny jakiś preset, no to od razu mamy. Aż się przesterowuję. Dobrze, nie będę przesterowywał już więcej.
1: Preset, Batcave.
0: Może spróbuję.
1: Concert Hall. Disorientation.
0: Tak, znowu.
1: Dreamland. Emotional. Eternity. Giant Noises.
0: Tak. I tu mamy właśnie te różne dźwięki, które z tego fortepianu można wydobyć.

0: Tego rzeczywiście jest bardzo dużo.
1: Giant Pop. Grundiger. Hallucinations. Hard and Tough. Hard Piano. Preset. Intimate. Cataclysm. Preset. Larger than life. Lots of noise. Luminous City. Memento. Modern Studio. Mulholland Drive. Noise Drone in A. Orchestral Sphere. Oriental Dreams. Ortone Reverse. Punk Groove. Fospecha Orescence. Pulsing Light. Small Studio. Soft at the Heart. Solitude. Sparkle Clouds. The Giant. The Giant Cinematic. Preset. Tremolo Space. Tunnel Light. Vibrant. Vintage Upright. Vortex. Vortex.
0: Tyle. Jak widać, rzeczywiście te ustawienia tu są dość specyficzne. No i cóż, tyle jeżeli chodzi o The Giant. I zostało ostatnie pianino, fortepian, dostępny w Complete.
1: All Vendors.
0: Dobrze, który jest dostępny w pakiecie tym standardowym.
1: Produkt. Unacorda.
0: Unacorda. Czyli taki fortepian, który ma tylko jedną strunę na dźwięk, bo jeżeli ktoś chodził do szkoły muzycznej albo wie z praktyki, fortepian ma w większości przynajmniej trzy struny na dźwięk, na niższych dźwiękach są dwie, a na najniższych jest jedna struna na jeden dźwięk. I co będzie, gdy zostawimy na wszystkich dźwiękach tylko jedną strunę, to fortepian rzeczywiście będzie brzmiał inaczej.
1: Preset, cut and, basic.
0: No właśnie, w ten sposób.

0: Tak, i tu znowu mamy kilka dodatkowych parametrów.
1: Tone, space and impulse.
0: Impulse, czyli pogłos oparty na impulsach. Zresztą mogę spróbować space to odtworzyć, ale nie wiem, czy uda mi się to.
1: Type. Impulse.
0: Chyba nie.
1: Space,
0: a może?
1: Distance. Amount. On off. Impulse, impulse.
0: A tak, mam.
1: Impulse. Impulse. Impulse. Space.
0: Ale to jest ciszej, zaraz wytłumaczę,
1: amount,
0: o co chodzi.
1: On off.
0: Tak naprawdę te wszystkie pogłosy, które tu są ładowane, to są tak zwane pogłosy splotowe albo impulsowe. Czyli jest nagrana tak zwana odpowiedź impulsowa jako plik z konkretnego pogłosu i ta odpowiedź jest potem ładowana i można ten pogłos by także odtworzyć. I takich plików może być ileś, tu jest ich dość sporo z tego, co mi wiadomo. Dzięki temu można takie impulsy jakby ładować. Można, jak to się mówi, zdejmować pogłosy z prawdziwych pomieszczeń, z prawdziwych sal. I rzeczywiście to jest wtedy dość wiernie oddane. Są sale koncertowe, katedry. W taki sposób odpowiedzi impulsowe są zdejmowane z tych pomieszczeń. I rzeczywiście można pogłos, który realnie jest w tym pomieszczeniu, potem dodać do jakiegoś tam nagrania.
1: EQ, bas, mid, air and noise 2 EQ.
0: Noise 2, czyli znowu jest equalizer, czyli korektor, tylko że on jest tu już rozbity na poszczególne rzeczy.
1: Noise 2 EQ, on off.
0: To nawet nie wiem, co to za noise.
1: On off. On off. On off.
0: A cóż.
1: Transient, stereo, CMP tape and style.
0: Style. Transient, znowu taki coś a la kompresor, powiedzmy.
1: Jako transient, on off.
0: Może znowu go włączę.
1: Amount. Style, type. On off. Type. Type.
0: Aha. No taki jakiś multi efekt, którym
1: on
0: mogę
1: off
0: to brzmienie jakoś tam jeszcze zmieniać.
1: Main tone, harmonic, reverse and tonal VEP.
0: I to jest w ogóle dość ciekawa strona, bo rzeczywiście tutaj mamy kilka takich rzeczy, których wcześniej nie było.
1: Main tone, on off.
0: Main tone, czyli dźwięk ten główny. Mogę wyłączyć. I teraz wciskam klawisze, teoretycznie nic się nie dzieje.
1: Volume, harmonic, on
0: harmonic
1: off.
0: Czyli no, dźwięk on jakby off harmoniczny.
1: Volume.
0: To są harmoniczne strun, prawdopodobnie niższych, w jakiś sposób wywołane.
1: Reverse, on off.
0: Jeszcze
1: nie. On off.
0: Harmonik. Potem jest reverse.
1: On off. Volume. Volume. On off.
0: No taki dźwięk odwróconego pianina, tak jakby.
1: On off. Amount. Amount. On off.
0: Dobra, włączam
1: on off
0: dźwięk.
1: On off. Amount. Fab. Noise and mecenas. Noise. Fab. Noise, on off.
0: Fab noise. Nie pamiętam.
1: Volume.
0: Aha, naciskam klawisz.
1: Volume. Type.
0: I potem mam typ tego jakby dźwięku, który naciskam
1: type
0: na klawisze.
1: On off. Volume. Mecenas. Noise,
0: mecenas.
1: On off.
0: To jest
1: volume.
0: To jest dobre. Znowu, tym razem prawdziwych klawiszy.
1: On off. Key noise. Low cut.
0: Aha.
1: Key noise. Low cut. Key noise.
0: Teoretycznie. Filtr. Key noise. Ale nie bardzo to AMB. Jakoś chce działać.
1: Noise and pianist. AMB.
0: AMB.
1: Noise and pianist. AMB. Noise, on off. Volume.
0: No tak, szum. Taki, który jest po prostu tam w studiu teoretycznie.
1: On off. Volume. On off.
0: Ten szum może być, może go nie być.
1: Type.
0: A, on tu off. Jest jeszcze kilka typów volume. Tego szumu.
1: Type. Type. Type. Type. Type. Type.
0: Aha.
1: Type. Type. Type. Type.
0: Tego strasznie dużo.
1: Type.
0: I tu naprawdę trzeba wykonywać volume. Minimalne ruchy, żeby tu cokolwiek się działo, zmieniało.
1: Pian. Volume. On off.
0: No i pianist. To jest dobre. I bardzo szkoda, że tego nie ma w innych fortepianach, bo rzeczywiście to jest bardzo fajna rzecz.
1: Volume.
0: Dam to na maksimum. Intensity też dam na maksimum. I to są różne dźwięki, które wydaje pianista, przesuwając się na ławie, poprawiając, nie wiem, rękawy, gdzieś tam poprawiając się na tym stołku czy ławie właśnie, na której siedzi. Bardzo fajna rzecz.
1: On off. Volume.
0: Volume. Intensity, czyli ile tych dźwięków on ma tam robić? Czy ma tylko co jakiś czas tam coś poprawić? Tak, i w tym momencie coś czasem tam się pokręci, albo można właśnie zrobić mu jakiś problem i człowiek zamiast nagrywać, to się kręci bez przerwy na tym, na czym siedzi i
1: ped.
0: Jest jakiś problem.
1: Noise and pedal.
0: To już było
1: releases,
0: normalnie.
1: Attack and ortone.
0: No tak. I
1: kiss and tuning. Releases, attack and ortone. Releases, on off.
0: Czyli znowu dźwięki, zwolnienia klawiszy.
1: Volume. Attack, time.
0: Attack.
1: Time.
0: I to jest fajne, rzeczywiście. Tu można zrobić takie naprawdę coś, czego nie ma. To jest atak.
1: Time.
0: I tu na szczęście ten
1: releases,
0: atak jest.
1: Attack, time. Time. Ortone, on off.
0: Overtones, to samo value. Co. No i tyle. I ostatnia zdaje się
1: kiss
0: strona keys and tuning.
1: Keys and tuning.
0: Tak, to wszystko. Dobra, mamy w zasadzie prawie wszystko. Został, a ten facet ciągle się tam kręci. Pianista. Dobrze, niech się kręci. Mamy większość fortepianów za sobą, ale jest jeszcze jedna rzecz, która jest dostępna tylko w wersjach Ultimate. Alicia's Keys. I tak dobrze się wydaje, to jest fortepian tej pani w jej nowojorskim studiu, trzymany, nagrany przez Native Instruments, chyba z kimś współpracy. Oni tak lubią sobie współpracować z różnymi firmami.
1: Browser.
0: No i Pro. Można
1: Session.
0: Sobie grać na pianinie Kinetic Alicii Keys.
1: Devolver 2.
0: Ja zaraz to załaduję.
1: LSS Keys.
0: O, proszę bardzo. O, nie, bez przesady.
1: LSS Keys. LSS Keys. LSS Keys. preset LSS keys init.
0: Dobrze, init. Czyli taki standard, no. Szczerze mówiąc, twórczości tej pani nie znam jakoś za szczególnie, więc... Nie umiem tutaj nic zagrać takiego, co mogłoby być jakimś znakiem rozpoznawczym i jakoś ten fortepian tutaj powiedzieć, czy tak, to jest taki rzeczywiście fortepian, jak ona nagrywa, czy nie. Tutaj zestaw kontrolek jest powiedzmy troszkę standardowy, choć nie do końca. Natomiast tu jest jeszcze jedna rzecz. Tu są jakby dwa ujęcia nagrane.
1: Preset audience big auditorium.
0: Audience, czyli takie no z perspektywy teoretycznie no, powiedzmy słuchacza.
1: LSS keys
0: init. No i od strony jakby fortepianu, tyłu fortepianu.
1: Audience LSS audience.
0: I to troszkę słychać.
1: Audience big concert hall. LSS keys LSS.
0: I ten init to jest właśnie zrobione na tych mikrofonach z fortepianu. I z poziomu complete zdaje się, nie jestem w stanie przełączyć się między jednym i drugim. Po prostu muszę któryś preset wybrać, który jest z jednego albo z drugiego ujęcia i potem go modyfikować.
1: Room, stereo and dig AMB.
0: No właśnie, tu powiem, że mam room.
1: Room, on off.
0: Mogę włączyć symulację pokoju.
1: Amount. Amount.
0: O Jezu, ale głośno. Dobra.
1: Stereo, on off.
0: Stereo. Taki dodatkowy efekt stereo i mogę go potem
1: on off.
0: Regulować.
1: Dygra MB, on off.
0: Jakiś amount. Pogłos.
1: Size. Amount.
0: I tyle.
1: On off.
0: Wyłączam amount. Pogłos.
1: Key noise, pad noise, mic noise and keys.
0: And keys.
1: Key noise, pad
0: key
1: up.
0: Noise.
1: Pad up.
0: Jak puszczę klawisze, nie słychać nic. A jak dam ten do góry, proszę bardzo, słychać.
1: Pad down.
0: I to samo jak jest pedał wciśnięty, czyli też wciskam pedał.
1: Pad down.
0: Momencik, jeszcze raz. Puszczam klawisz. Coś tam może jest. Dam gałkę do oporu. Puszczam klawisz. Coś słychać.
1: Pad down.
0: Okay.
1: Pad noise up.
0: Pedal noise.
1: Up. Down. Up. Down.
0: Czyli dzięki wciśnięcia pedału i zwolnienia jakby pedału.
1: Mic noise on off.
0: Mic noise.
1: Volume.
0: Volume. On jest dość cichy.
1: Latency.
0: Jest taki parametr O, dobra.
1: Latency.
0: Zaraz.
1: Mic noise on off.
0: Mic noise, no to jest znowu szum mikrofonu. Tu już nie mamy typu tego szumu, mamy po prostu szum. Ten szum można włączyć lub wyłączyć.
1: On off. Volume. On off.
0: On jest dość...
1: Volume.
0: Znaczy stosunkowo jest cichy.
1: On
0: chyba
1: off.
0: Go nie słychać tak po prostu, ale może his gdyby latency. Się to przygłośniało. I znowu latencja, czyli opóźnienie tak jakby. To znaczy chodzi o to, że jak większość ludzi no, wciska klawisz, no to od momentu dotknięcia klawisza do wydania dźwięku chwilę mija. Ja się postaram dość głośno, moment, może wezmę mikrofon i będę wciskał klawisz przy mikrofonie.
1: Release. Latency. Mic noise, volume.
0: Dobra. Teraz ta latencja jest na maksymalną ustawiona. A teraz
1: latency.
0: Minimalna.
1: Mic noise, volume. Mic noise, volume. Keys, latency.
0: I to jest latencja spowodowana tym, że sample jest nagrany od momentu, gdy pianista, nie wiem czy to grała Alicia, czy kto inny, uderza palcem w klawisz, a nie od momentu, kiedy odzywa się rzeczywiście dźwięk struny, więc teoretycznie można Można ustawić sobie tę latencję wysoką, dużą, zwłaszcza już kiedy, powiedzmy, renderujemy ścieżkę i można mieć bardzo taki naturalny dźwięk tego fortepianu. No i
1: Kiss release,
0: czyli release. Znowu dźwięki zwolnienia klawisza, release. Te sample. Teraz tego nie ma.
1: Release.
0: Teraz teoretycznie są, ale jakoś
1: release.
0: Nie słyszę tu wielkiej różnicy.
1: Release.
0: No coś jest, ale...
1: Release. Release. Release.
0: No coś jest, okej. No powiedzmy, że...
1: Simpress and half pad. Simpress, on off.
0: Znowu, rezonans strun. Wciskam pedał. O, jeszcze raz.
1: On off.
0: I mogę go zwiększać teoretycznie.
1: On off. On off.
0: Teraz robię on off. No też jest.
1: On
0: ha,
1: off.
0: Chyba wiem, o co chodzi.
1: Volume.
0: Też to jakoś.
1: Volume.
0: Tak. Tu jest.
1: Volume.
0: Tu jest on jeden off. Problem, widzę. Bo w większości fortepianów, przynajmniej tych nagrywanych przez Native Instruments, jak wcisnę klawisz albo ich kilka i docisnę i wcisnę wtedy dopiero pedał, to ten rezonans strun się pojawia. Tu? Nie. Mam wciśnięty pedał, znaczy wciskam klawisze, pedał, nie ma różnicy. Tylko słychać, czy ten pedał jest ciśnięty, ale jakby nie słychać... Nie słychać tego, tej zmiany w brzmieniu klawiszy. Natomiast jak najpierw wcisnę pedał, a potem klawisze, to zmienia postać rzeczy. Nawet jak puszczę pedał, to nadal to brzmienie zostanie takie, jakbym ten pedał miał wciśnięty. Ja ten pedał już dawno puściłem. Jeszcze raz. Puszczam. Moment. Puszczam. Pedał, a on jest jakby nadal wciśnięty. Bez pedału. Z pedałem. Bez pedału. Easy. Jest różnica. Nie wiem czemu tak.
1: Pad down. Half pad on off.
0: No i znowu. Half pedal. Tego nie jestem w stanie tu zrobić z tym moim, który mam sprzętem.
1: Simpress and half pad.
0: I tyle. No i właśnie, mam ten dźwięk.
1: Browser. Audience Big Cancer Hall. Audience Big Studio. Audience Dry.
0: Dry. I teraz mam ten sam fortepian, ale jakby od strony, no powiedzmy, widowni. Jakby ten dźwięk release jest dość głośny. Może tu będzie słychać.
1: Kiss release. Latency. Release.
0: Tak sobie. Troszkę się różni ten dźwięk.
1: LCS kiss in it. Audience big auditorium.
0: Tu można też
1: audience big cancer
0: różnego
1: hall. Audience big studio. Audience dry. Audience small auditorium. Audience small concert hall. Audience small studio. Big auditorium. Big concert hall. Big studio. Small auditorium. Small concert hall. Small studio. Small studio.
0: I tyle. I tu jak widać w tym fortepianie konkretnym no nie ma tych takich presetów typowo takich nienaturalnych, jakichś takich bardziej filmowych, tylko po prostu ten sam fortepian, tylko z różnymi ustawieniami, najczęściej po głosu. Nie wiem nawet, czy korektor tu jest użyty. Te ustawienia są rzeczywiście takie dość subtelne są te zmiany. No bo na przykład załaduję sobie jakiś tam...
1: Big Concert Hall.
0: Big Concert Hall.
1: Preset, Big Concert Hall.
0: I w zasadzie to się różni tylko tym, że rzeczywiście jestem pogłos zonany. Ale to jest ten sam fortepian. Tak samo brzmi, tu nie ma żadnych zmian, nie wiem, dynamiki, czegoś, jak tam były, jak wśród tych innych fortepianów były te różne, że soft, że super soft, czy jakoś tam, nie pamiętam jak to było. Tu czegoś takiego nie ma, po prostu. No i tyle chyba, jeżeli chodzi o opis tych wszystkich fortepianów. Pora na próbki. Próbki mam trzy. Dwie klasyczne, jeden Nocturne Chopina, jedną etiudę taką bardziej żywą i jeden taki dość różny, dynamiczny i w ogóle jazzowy utwór. I teraz to wszystko spróbuję przepuścić przez różne presety tych fortepianów, no żeby po prostu sprawdzić, jak to brzmi. Na początku, przynajmniej tego nocturnu, jest coś takiego, że ta jakby pierwsza nuta jest jakoś grana dziwnie. Nie wiem dlaczego. Podejrzewam, że tam są jakieś zdarzenia MIDI, które powodują, że ten fortepian głupieje, ale to nie znaczy, że on ma błąd ten fortepian, tylko to MIDI nie jest jakby pod ten konkretny instrument przystosowany. Coś tam jest takiego, co powoduje, że to tak się jakoś dziwnie zachowuje, ale w każdym razie no chyba tyle ode mnie. Także puszczam najpierw nocturn, potem... No właśnie, najpierw Nocturne przez te wszystkie fortepiany, potem drugą klasykę przez te wszystkie fortepiany i potem jazz. Ja oczywiście będę mówił, który to jest fortepian, tylko będę zmieniał presety w międzyczasie, żeby po prostu pokazać, jak to wszystko gra. No to co? Koniec gadania, początek muzyki.

To był gentleman. Przeszedłem przez wszystkie presety, czyli te predefiniowane ustawienia. No to w takim razie fortepian, ten super ekstra fajny podobno. Gdzie on jest? Mamy Granchera. I jak zwykle od pierwszego do ostatniego ustawienia, no to Nocturne, znowu.

I The Grander, czy The Granger za nami. Jak zwykle skończyłem i zacząłem na tym samym presecie. The Basic Granger. Granger? Dobra. Teraz The Maverick, czyli ten fortepian stary z początku XX wieku. No i to samo. Znowu ładuję preset Basic Maverick. Jak zwykle na początku. Ciekawe, czy tak jak w Granger będzie ta pierwsza nuta jakoś dziwnie zagrana. Zobaczymy za chwilkę.

To był fortepian z 1905 roku. No, a teraz w takim razie... No teraz w takim razie The Giant, czyli ten fortepian ogromny, który ma dziwne brzmienia momentami i to będzie kosmos, co on z tym zrobi momentami. Natomiast tu mi się ciekawa dość taka refleksja nasunęła, że tu w zależności od presetu ten utwór, no podejrzewam, że parę osób mogłoby mieć zastrzeżenie do tego, jak on jest zagrany. Strasznie cicho jakby nagrany, ze strasznie słabą dynamiką, ale niektóre presety jakoś tak są zrobione, że ta dynamika jest jakby w pewnym sensie mocniejsza. One ingerują też jakby w dynamikę tego, co się tam gra. To jest dość ciekawe, że niektóre presety tak są w stanie zrobić. No dobra, no to nie ma co gadać, bo jeszcze trochę próbek przed nami. The Giant, 3,5-metrowy fortepian, ponad.

No i tu się chyba nawet nie udało dojść do końca listy presetów. Bo tyle tych tutaj jest. Dobra, był The Giant. To teraz Unacorda. Unacorda to ja chyba nawet nie udało mi się przejrzeć presetów. Tak, tu są jeszcze dwa fortepiany. Tam był Cotton i tu jest jeszcze jakby Feltos. Też no, podobny fortepian, też taki jedno z jedną struną. Natomiast no troszeczkę inne brzmienie. To jest ten Felt. Jeszcze raz pokażę Cotton. Ojej, tego strasznie dużo. Felt i Cotton. No dość podobny, no ale no powiedzmy, że jest jakaś różnica. Nie wiem, czy się też raczej mi się nie uda wszystkich tutaj presetów przejść. Tu widzę z tego potworne ilości. Joj.

A jeszcze z Fiur. Tego to nawet nie pamiętam, żeby... No dobra, spróbuję może ze dwa razy przerzucić ten... Który to jest ostatni preset? Ej, no to jest...

Dobra, tu będę musiał ze dwa razy tego Nocturna puścić, co najmniej, żeby on tutaj zdążył przejść przez to wszystko. Dobra, spróbujemy się jakoś w tym wyrobić. Może w dwóch się wyrobię. Dobra, no to nie ma co. Una corda.

Dobra, wszystkie presety przeszedłem, już nie będę grał do końca tego nocturnu, bo to po prostu tak ten fortepian tu strasznie jeszcze czasu zajął. No to cóż, przenosimy się do Nowego Jorku i pani Alicia Keys gra Chopina. Okej, okay. I tu będą oczywiście te presety i audience i height, to się chyba tak nazywa. No i jak zwykle, pani Alicia Chopin.

I brawo dla pani Alicji. No to w takim razie drugi utwór. Tym razem etuda opus 10, numer 4. Też Chopina. Jak zwykle zaczynamy od pianina i też no troszkę tak te presety tutaj spróbuję ogarnąć po kolei. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Gentleman, proszę bardzo, mamy Gentleman. Przypominam, no takie sobie pianinko. Zwykłe pianino, jakie może parę osób ma w domu, a może nie. Dobra, już.

Dobra. Nawet przejechałem przez wszystkie te presety i jeszcze raz zacząłem. Nie zauważyłem, że to już jest koniec. Tak wygląda Gentleman i etudia szybka, etuda Chopina. No to Granger, jak zwykle. Zaczynamy od Basic. No i znowu Chopin.

Idziemy do giganta. Ogromny fortepian, 3,5 metra, ponad 3,5 metra, znowu Chopin, etiuda Chopina.

I The Giants nam postanowił przestać grać z jakiegoś powodu. No trudno. Może teraz się odezwie. No ale w każdym razie... O Jezu. Coś tam się odezwało. No ale myślę, że można by było tak czy tak jakoś rozpoznać, co on mniej więcej gra. Dobra, to zróbmy jeszcze, spróbujmy Unacorda. Nie wiem, czy wszystkie tutaj presety przejdę, bo rzeczywiście tylko jest dużo, one są dość podobne w pewnym sensie. Więc spróbuję po prostu zagrać tę etiudę, przejść ileś presetów i potem przejdziemy do Alicia's Keys.

No i efektownym bum zakończyliśmy przegląd fortepianu Unakorda. Taka ciekawostka, w czasie przeglądania tych ustawień fabrycznych Unakorda czasami się jakoś tak przywieszała. Nie dałem rady zmieniać tych ustawień, więc prawdopodobnie tutaj procesor albo dysk szalał i no trochę wymagają te fortepiany czasami od sprzętu i generalnie dobrze jest jednak mieć ten sprzęt dobrej jakości. Ja mam dysk talerzowy, ale generalnie lepiej by było, gdyby miał dysk SSD zdecydowanie. Dobra, a tymczasem znowu pani Alicjo, Chopin.

No i pięknie, pani Alicjo. No to w takim razie zapraszamy na jazz. I tutaj troszeczkę zmieni koncepcję, dlatego że on jest dość mocno zmienny. W związku z czym zamiast teraz tutaj latać jak po presetach, spróbuję ustawić preset jakiś w miarę taki standardowy, bez efektów, bez dodatków. Niech te fortepiany po prostu zagrają tak zwyczajnie, włącznie z unakorda. I wtedy po prostu w unakorda zagram, nam jest ten koton, felt i piór, więc każdy z tych fortepianów zagra po razie cały ten przebieg, bez dodatkowych efektów. Wszystkie te Mavericki, nie Mavericki, no mają jeden taki preset standardowy, Alicia Keys ma dwa, to znaczy ten Hide i Audience, no coś takiego. Audience, no właśnie, więc spróbuję na takich presetach standardowych po prostu przegrać tego, ten plik MIDI. No i zobaczymy, jak to się potoczy. Jak zwykle zaczynam od pianina. Basic Gentleman. Okej. Okay. Szczerze mówiąc, jedyne, co bym tu zrobił, to bym trochę podniósł dźwięk zwolnienia klawisza, bo mam wrażenie, że go jakoś nie bardzo słychać w tych plikach MIDI. Dobra, spróbuję. Dobrze. Pianino gra jazz. No już, tyle.

Dobra, pianinko nam zagrało, pianinku dziękujemy, to teraz zapraszam fortepian koncertowy, duży. Znaczy duży, no taki niby fajny i w ogóle basic. No spróbuję też mu ten release troszeczkę podnieść, bo mam wrażenie, że z tym głośniejszym releasem jest troszkę lepiej. No i znowu, niech fortepian koncertowy, podobno jeden z najlepszych na świecie, gra jazz.

No i najlepszy na świecie fortepian, jeden z najlepszych, spisał się całkiem nieźle. Pora na The Maverick, czyli fortepian historyczny. Fortepian historyczny, znowu będzie miał grał jazz, fortepian z 1905 roku. Myślę, że ten utwór może całkiem nieźle na tym Mavericku zabrzmieć.

Tak, faktycznie lekko starawo to zabrzmiało. Oczywiście ten fortepian jest bardzo dobrze nastrojony, ale taki lekki wiaterek historii tutaj czuć, mam takie wrażenie. No ale może to jakieś moje coś wynikające z... Nie wiem, może to się czymś zasugerowałem. Dobra, olbrzymi fortepian, 3,70 m wysokości. Jazz, znowu.

te zwłaszcza dźwięki niskie jakieś takie mi się wydają dziwne trochę, ale może no taka uroda tego instrumentu. No to w takim razie dziwny fortepian z jedną struną na każdym dźwięku, una corda. No i tak, najpierw cotton, potem felt. No dobra, zresztą będę zapowiadał. Cotton.

No i Una Korda już powiedziała nam wszystko, co mogła nam powiedzieć. W takim razie zapraszamy znowu do Nowego Jurku Alicia Keys i instrument Alicia's Keys. Mamy init. No i znowu dwa omikrofonowania tym razem. Najpierw to z tyłu fortepianu, a potem to z przodu fortepianu. Teoretycznie z publiczności, ale myślę, że bardziej z pozycji grającego na tym fortepianie będzie. Dobra, najpierw tył i potem zapowiem przód.

Dobrze, i od razu za chwilę drugie omikrofonowanie. Audience dry, czyli no właśnie to omikrofonowanie słuchacza suche, czyli bez teoretycznie pogłosów. No mam nadzieję, że bez pogłosów i innych efektów. Zapraszamy panią Alicję.

0: jak to mówią, mamy to. Ja nie wiem, co to jest, że bardzo często we wszelkich prezentacjach bardzo dużo czasu zajmują fortepiany. I cokolwiek by to nie było, jakiś syntezator, jeżeli prezentacja trwa powiedzmy pół godziny, to 10 minut z tej pół godziny, nawet jeżeli to jest jakiś syntezator, stacja robocza, to są fortepiany. Coś w tym jest. Aczkolwiek no rzeczywiście Complete ma tych fortepianów ileś, w iluś wariantach, z iloma rzeczywiście presetami, to wszystko rzeczywiście no tego jest dość dużo. I żeby to porządnie pokazać, no trzeba tu troszeczkę tej prezentacji zrobić. Przed nami jeszcze naprawdę sporo instrumentów ze stajni Complete. No zresztą no 7,5 tysiąca, no to coś musi jednak odzwierciedlać, żeby na to wydać, czy coś koło tego. W każdym razie, no myślę, że fortepiany są dość zróżnicowane pod względem brzmienia, od naprawdę takich purystycznych, czystych fortepianów do różnych dziwnych, albo właśnie starych, albo tych jednostrunowych. To nie koniec, jeżeli chodzi o fortepiany tak w ogóle w Native Instruments. Do Complete'a 13 trafi jeszcze jeden fortepian. Mam wrażenie, że to będzie rozbudowana jakby troszkę wersja Unaccord, tylko to się nazywa Noir. Noire się pisze. I to jest też taki fortepian, czy dwa fortepiany jednostrunowe, ale tam będą już w ogóle jakieś arpeggiatory, coś, tam będą jakieś cudawianki się działy. No i zresztą znając życie, no fortepianów i w ogóle instrumentów nigdy za wiele, więc podejrzewam, że w kolejnych wersjach Complete'a jakieś tam kolejne fortepiany będą trafiały tutaj do tego całego pakietu. Kiedy? Oczywiście nikt nie wie. Ale jak coś się pojawi i będę miał do tego dostęp, no oczywiście dam znać. No i no mam nadzieję, że Complete 13 do mnie jakoś tam trafi, o ile się pojawi w jakiejś tam przyszłości, bo na razie nie ma od dłuższego czasu Complete 13. Także no zobaczymy, co się tu będzie działo. Ale i tak tych fortepianów na razie jest dość dużo, a to dopiero początek tych testów. No chyba, że ktoś to słucha w momencie, gdy wszystkie podcasty na temat instrumentów Complete się pojawią, co oczywiście jest też dość możliwe. Długi podcast, więc nie ma co go jeszcze na siłę przedłużać. W ogóle nie ma go co przedłużać, nie tylko na siłę. Także no nie pozostaje mi nic innego, jak się pożegnać. Powiedzieć do usłyszenia, ukłonić się grzecznie. No i tyle. Tomek Bilecki, dziękuję uprzejmie.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
3: W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Zaczynamy kolejne spotkanie z programem RTV. Godzina 19 minęła i to już chwilę temu. No ale dziś sporo czasu jeszcze pozytywnik nam tu zajął, o permakulturze było, a teraz będzie o czymś zdecydowanie innym, bo będzie o radiu i o telewizji gdzieś tam w międzyczasie. Chociaż dziś chyba więcej radia na naszej antenie, prawda?
5: Jakoś chyba tak, ale może nawet i porówna się to podzieliło.
4: Tak, albo
5: kto wie, ale istotnie.
4: Tak, mam takie jakoś.
5: Tych radiowych informacji jest sporo.
4: Mam takie wrażenie właśnie, że jednak sporo więcej o radiu, a na pewno też informacji takich dość istotnych na temat radia będzie sporo. I od pierwszej za moment zaczniemy, ale najpierw się przywitajmy z naszymi słuchaczami, którzy być może są zdezorientowani, że ten program pojawia się o tej porze i to jeszcze w dodatku w niedzielę. Co jest grane w ogóle, co się stało? No tak, jak ktoś nas nie słucha regularnie, to może być zdziwiony, ale jeżeli ktoś nas słucha regularnie, to tak, pojawiamy się od czasu do czasu w niedzielę, a nie w sobotę. Ale spokojnie, za jakiś czas wróci to wszystko do normy i RTV będzie się pojawiało tylko w soboty na antenie radia DHT między 16 a 18. Tak, tak.
5: Możemy powiedzieć, że od lutego się to unormuje, a do tego czasu musicie wypatrywać, kiedy to my jesteśmy. Jakoś tak chyba ostatnio akurat wypada, że częściej w niedzielę nas można usłyszeć jednak.
4: Dokładnie. Witamy Was bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejne 41. już wydanie programu RTV. Milena Wiśniewska.
5: I Michał Dziwisz.
4: A zaczynamy od informacji radiowych, bo oto Radio Wnet. Radio Wnet już można powiedzieć, że nadaje i to od pewnego czasu. Stacja radiowa Krzysztofa Skowrońskiego, początkowo w internecie, już od, jak dobrze pamiętam, 2009 roku w końcu uzyskała koncesję na częstotliwości po Radiu Bajka. No i już tam się powoli, jak to dziś redaktor Skowroński powiedział, nie zacytuję tak dokładnie, ale żółta łódź podwodna buja się na falach. I rzeczywiście, bo jak informuje serwis radiopolska.pl, od wtorku 6 listopada na częstotliwości 87,8 MHz w Warszawie prowadzona jest emisja testowa Radia Wnet. Oficjalnie emisja testowa ma ruszyć 12 listopada o godzinie 12.11, a oprócz Warszawy Radio Krzysztofa Skowrońskiego usłyszymy też na 95,2 i tam już również prowadzona jest emisja testowa, konkretnie trwa ona od czwartku. I też jeszcze ciekawostka, bo wspomniałem, że radio oficjalnie ruszy w poniedziałek, ale już dziś wyemitowany został specjalny niepodległościowy program porankowy. Jak podsłuchiwałem Radio Wnet, to ten program porankowy, który się zaczął o godzinie 11.11, zaczął się hymnem, to skończył się dopiero niedawno. Jakoś tak po godzinie 18 chyba. Więc taki program to porankowy...
5: Długi ten poranek.
4: Długi ten poranek. Ale w ogóle jak ten poranek późno się zaczął, to tak dla nas, którzy nie lubimy wstawać zbyt wcześnie.
5: Zwłaszcza w niedzielę.
4: Dokładnie. Na antenie można było usłyszeć oczywiście redaktora Skowrońskiego, ale nie tylko on pojawiał się w Radiu Wnet dziś rano i po południu, bo także redaktorzy związani z Radiem Wnet się pojawiali i to różnorako. Jedni się pojawiali w studiu, inni pojawiali się jako korespondenci. No z czegożby innego, jak nie z Marszu Niepodległościowego dziś, który miał miejsce w Warszawie. Natomiast nie tylko Warszawa była w centrum uwagi, bo program generalnie dotyczył obchodów świętowania przez Polskę odzyskania niepodległości zarówno w kraju, jak i w największych polonijnych skupiskach. I to nawet nie tylko w tych największych, bo również i mniejsze polonijne skupiska gdzieś tam się odzywały. Na przykład była relacja z Brazylii, wyobraź sobie, i śpiewali hymn. No, jak to tam, jak ktoś tam zaproponował, to zaśpiewajmy jeszcze Polska nie zginęła, cytując. No i zaśpiewali jeszcze Polska nie zginęła. Była relacja ze Szwecji, to tam jakiś, zdaje się, klub Gazety Polskiej się ujawnił. I skąd jeszcze usłyszałem? Z Dublina, z Dublina. Zresztą Dublin będzie gościł dość często na antenie Radia Wnet. No i teraz tak jeszcze a propos tych testów i a propos przygotowań, zanim przejdziemy do tego, co już jutro czeka słuchaczy Radia Wnet i tak generalnie, co w najbliższych dniach czekać będzie tych wszystkich, którzy zdecydują się na uruchomienie w swoich radioodbiornikach tej stacji, to ja muszę powiedzieć, nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, ale dla mnie to sprawdza się to, co Krzysztof Skowroński powiedział dla serwisu wirtualnemedia.pl, że on chce robić radio, które będzie zaskakiwać, bo ja się przez tę stację czuję nieustannie zaskoczony.
5: Oj tak, i kto by pomyślał, że już na poziomie testów to może być takie zaskakujące.
4: Dokładnie, bo wyobraźcie sobie...
5: Takich testów to my nie słyszeliśmy.
4: Ja za moment przejdę do wisienki na torcie, czyli do tego, co działo się w piątek, ale oprócz tego, powiedzmy w sobotę. Ja włączam sobie Radio Wnet, od razu zaznaczam, że ja nie mam dostępu do odbiornika radiowego, więc nie wiem, czy to wszystko szło na antenę w Warszawie i w Krakowie, ale na pewno szło w internecie. I słuchajcie, w sobotę, godziny popołudniowe, wystukiwany alfabetem Morsa komunikat o uruchomieniu Radia Wnet, o starcie Radia Wnet w poniedziałek. Tak nam przynajmniej to zdekodował redakcyjny kolega Patryk Waliszewski, ale ja zrozumiałbym wszystko, gdyby to szło, na przykład, nie wiem, co piosenkę. Nie, ten komunikat szedł przez ileś godzin ciągle. Ja nie zauważyłem tam żadnej przerwy. Nie to, żebym słuchał tego ciągle, ale po prostu co włączyłem stream Radia Wnet w internecie, to pojawiał się ten komunikat i tak przez parę godzin. Ja na początku myślałem, że to jakaś piosenka jest taka eksperymentalna, ale nie. To nie była piosenka eksperymentalna. To po prostu ktoś w ten sposób postanowił się zabawić i puścić taki komunikat. To jest rzecz jedna. Rzecz druga, nawet teraz dziejąca się na antenie Radia Wnet od wczoraj, od wczorajszej nocy. Yellow Submarine po prostu w różnych wersjach. Niektóre to naprawdę pobierane chyba z YouTube'a, bo taka jakość dość
5: nieładna. A to jakieś orkiestrowe, a to jakieś właśnie brzmiące amatorsko, no wszystkie.
4: Wszystko.
5: I cały czas
4: Yellow Submarine.
5: Najpierw to leciało wczoraj przez całą noc, właśnie pomiędzy tym morsem, a tym porankiem takim późniejszym, po czym właśnie skończył się poranek i to idzie sobie dalej, cały czas Yellow Submarine, i możemy przypuszczać, że tak będzie do jutrzejszego startu.
4: Tak, i to dziś szło do samej 11.11, kiedy zostało wyciszone i pojawił się hymn. Więc tak, Yellow Submarine towarzyszy nam cały czas, natomiast bardzo ciekawie wyglądały testy prezenterów Radia Wnet. Bo oto ja już sobie tak podsłuchiwałem ich w piątek. No i słucham sobie radia, lecą sobie jakieś piosenki. Niestety nie zarejestrowałem tego wszystkiego od początku. Też nie będę wam prezentował całości, bo to tam się testowali przez jakieś 2 godziny. Zrobiłem sobie taki mały montaż z tego, co tam się działo, i za moment go wyemituję. Ale przyznacie, drodzy słuchacze, że redakcja Radia Wnet bawiła się nieźle i świętowała hucznie. Zresztą posłuchajcie sami.
6: Pełny napis na żywo.
7: Żeby się nikt nie pomylił.
6: Robi wrażenie.
8: Ja bym też nie znał języka angielskiego.
6: Tak jest, za konsoletą jest... Kto jest za konsoletą?
7: Brawo!
6: Konrad
7: Abramowicz. Od wielu, chyba 6-7, więcej.
6: Weteran Radia Wnet.
7: Dokładnie, mózg i nie tylko.
9: Związany z radiem.
7: Radiowych i nie tylko.
6: Mam jeszcze trzeci mikrofon, on jest bezpryzorny. To jest. Tak, to jest mikrofon, który należy do Wojciecha Piotra Kwiatka i do jego mądrości.
10: Kochani, ja was wszystkich bardzo dobrze rozumiem.
6: Ale bliżej do mikrofonu.
10: Szczerze mówiąc, nie jestem w stanie do końca ogarnąć tego, co się stało w momencie przyznania koncesji. Otóż my po prostu i zwyczajnie zaczynamy być normalnym radiem. My jesteśmy i trzeba to kategorycznie, bo już drugi raz jakby w takiej sytuacji się zdarzyło, to czy my będziemy, to nie wiadomo.
11: A samo.
6: Wow. No cóż.
11: Dzień dobry.
6: Jest godzina.
11: Pasamo po la música latina.
7: Jest godzina 23:49.
11: Porque ya tenemos el fin de semana, tenemos el viernes. Y ya entramos al mundo latino con puro reggaeton de Puerto Rico.
7: Teraz, drodzy państwo, zmienimy trochę rytmy, ale będziemy grali równie pięknie. Zagramy piosenkę Manamu, piosenkę Olgi Jackowskiej.
6: Ale my tu gramy latynoamerykańsko, a nie manamu.
11: Latynoamerykańska zaraz będzie, ale teraz się troszkę uspokójmy.
7: To jest wyjątkowy wieczór i wyjątkowa okazja.
6: No, ale ja przepraszam, przed chwilą byliśmy już zdecydowanie jednak...
11: Dobrze, ale powróćmy z Puerto Rico do Krakowa.
6: Do Krakowa, no ale co jest w Krakowie?
7: W Krakowie jest wiele atrakcyjnych rzeczy. Między innymi w Krakowie jest piosenka Krakowski Splin. Manam, Olga Jackowska.
12: Ten budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
4: No właśnie, i tak wyglądały testy Radia Wnet. Jeszcze długo, długo w nocy tam się różne rzeczy działy, muzyka raz się pojawiała, raz znikała, ale przyznasz, że no wszyscy bardzo tacy podekscytowani tym, że są w końcu, nawet niektórym słów zabrakło.
5: No właśnie, tam szkło brzęczy w ogóle, no świętowanie w pełni.
4: No, ja podejrzewam, że jakbyśmy my dostali koncesję, to świętowalibyśmy podobnie albo i lepiej, więc to...
5: No, to niewątpliwie.
4: Nie, żebyśmy się jakoś tam specjalnie czepiali, natomiast po prostu, no rzeczywiście, no takich testów ja nie słyszałem nigdy i zastanawiam się, na ile taki statystyczny słuchacz jest w stanie takie testy docenić, bo dla mnie, jako dla człowieka gdzieś tam z radiem związanego, no to jest to fajne, no, tak fajnie nie posłuchać takiego żywego radia, jakichś takich dziwnych różnych smaczków, które może niekoniecznie są skrzętnie chowane gdzieś tam, ale ujawniane, ale czy słuchacz, który natrafi na coś takiego na skali, to czy rzeczywiście go jakoś to przekona, że to może być radio dla niego? Tu się nad tym zastanawiam poważnie.
5: No nie wiem, szczególnie właśnie to Yellow Submarine, które się powtarza, zakładając, że ktoś trafi na to auto, na to jadąc w aucie, powiedzmy przez całe miasto, przez Warszawę czy przez Kraków, no to przecież wyłączy to po chwili, no bo stwierdzi, no ileż można, i pytanie, czy będzie chciał tam znowu wrócić, bo sobie pomyśli, no ale to jakieś dziwne.
4: Albo nawet wiesz, ten komunikat nadawany alfabetem Morsa, no to w dzisiejszych czasach, no, to już właśnie. Coraz mniej osób jest krótkofalowcami i coraz mniej osób zna to w ogóle. Ktoś może nawet pomyśleć, że to po prostu jakieś zakłócenia gdzieś są i niekoniecznie zinterpretuje, że to Radio Wnet. No ja tak słucham, mówię, i to tak po chwili dopiero do mnie to dotarło. Że to będzie jakiś pewnie komunikat, który oni tu próbują nam przekazać. No i dopiero się potem dowiedziałem, o co tu właściwie chodzi. Natomiast teraz, przechodząc już do oferty programowej, jaką Radio Wnet zaoferuje swoim słuchaczom, to najpierw co na początek. Już wiecie, co było dziś, a w poniedziałek głos Krzysztofa Skowrońskiego usłyszymy w specjalnej audycji punktualnie o godzinie 12:11. O godzinie 19:00 z kolei mikrofon przejmie Grzegorz Wacław Dziki w swoim znanym i lubianym programie Mocne Ramię. Od godziny 20:00 stacja rozpocznie natomiast niezwykły blok audycji z językiem hiszpańskim. Przez pierwsze 2 godziny gospodarzem będzie Zbigniew Dąbrowski z audycją Republika Latina, a od 22:00 zaprasza Cezar Puebla, prowadzący Los Kowalski. No i to będzie czekało na słuchaczy w poniedziałki. Zresztą w ogóle ta muzyka latynoska to zdaje się, że będzie domeną poniedziałków. A co w ogóle w programie, jeżeli chodzi o ofertę Radia Wnet? Ja sobie przejrzałem ich stronę internetową, jest już tam rozpisana jakaś wstępna ramówka. Oczywiście Krzysztof Skowroński, znowu tu powołując się na wirtualne media, deklaruje, że no to tak dopiero się wszystko rozkręca, oni jeszcze będą budować studio, bo w tym, gdzie są obecnie, to tak za długo nie pomieszkają już, natomiast studio ma się wybudować w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Stałym punktem ramówki Radia Wnet będzie Poranek Wnet. To będzie audycja od 7 do 10, tylko jak tak zaobserwowałem, to ta ostatnia godzina tego Poranka Wnet to tak raz jest, raz jej nie ma. Potem po godzinie 10:00 często pojawiać się będzie taka audycja Pora Karmienia. To będzie audycja dla kobiet, nie tylko karmiących.
5: Intrygująco.
4: Jak mówi opis. Tak, więc może rzeczywiście coś dla pań interesującego być. Natomiast teraz przechodzimy już do tego, co jeszcze ma nam do zaoferowania Radio Wnet. W poniedziałki, ale przypuszczam, że to jeszcze nie teraz, ale... Cieszymy się już bardzo na tę audycję, bo to będzie, bo to będzie audycja zatytułowana Śpiewnik kabaretowy, pojawiać się będzie w poniedziałki po godzinie 13:00, a prowadzącym Ryszard Makowski. Pan Rychu! Studio Jajo, jedna, druga Studia Jajo w Radiu Wnet, słuchajcie, po prostu fajnie. Chcieliśmy zagrać pana Ryszarda, dzisiaj zagramy co innego. Chyba już się domyślacie, co.
5: A taką znaleźliśmy ładną piosenkę, nie znaliśmy jej wcześniej. O Komitecie Obrony Demokracji, zostawcie w spokoju opornik, bo do was pasuje obornik.
4: Wiesz co, to
5: naprawdę chcieliśmy to zagrać.
4: To ja myślę, że zrobimy naszym słuchaczom tę przyjemność, ale tak zupełnie na koniec naszego programu. Kiedy już w ogóle sobie stąd pójdziemy, to jeszcze przed naszą główną wiodącą playlistą, to zagramy pana Rycha.
5: To zagramy pana Rycha, tak, bo myślę, że słuchacze też tego chcą.
4: Oczywiście.
5: A pana Rycha nigdy dość. Przyznacie, że on się u nas często pojawia, bo jest naszym ulubionym artystą i mam taką nadzieję, że w tej audycji w Radiu Wnet będzie się zachowywał podobnie jak pan Piotr Bukartyk z Krzysztofem Kawałko, to znaczy, że na przykład co tydzień przygotuje jakąś nową premierową piosenkę.
4: Byłoby super.
5: W Jaju zresztą robił.
4: Tak, byłoby super, więc może i tak będzie, a może wiesz, a może pan Rychu już sobie przez ileś czasu pisał teksty piosenek i może ten cały program wypełniony będzie jego twórczością. No to, twórczość, narracja jeszcze się zrealizuje może sam. Chociaż akurat z tego, co wiem, to w Radiu Wnet są realizatorzy dźwięku. Jeszcze tak to funkcjonuje, tak po staremu trochę. We wtorki z kolei też dosyć ciekawa audycja dla tych, którzy są zainteresowani tą tematyką, bo to będzie audycja, która nazywa się Koloseum. Pojawi się we wtorki po godzinie 13. Dotyczyć będzie prześladowania chrześcijan w różnych krajach, gdzie chrześcijaństwo no, nie jest zbyt popularnym systemem wyznawanych wartości. Program jest realizowany wspólnie z Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Natomiast teraz Radioaktywni. To będzie audycja w środy po godzinie 11:00 i to będzie audycja realizowana z udziałem osób niepełnosprawnych. Zdaje się, i tak wywnioskować mogę z artykułu na wirtualnych mediach, że będzie to audycja z osobami z zespołem Downa oraz z ich opiekunami. Ale to nie jedyna audycja dla niepełnosprawnych. Że tak już pozwolę sobie zaspoilować. Magazyn rolniczy Radia Wnet pojawiać się będzie tak nieregularnie dosyć, bo w każdy trzeci czwartek miesiąca o godzinie 12:30. Taka ciekawostka. I tu właśnie przechodzimy do tego, o co mi chodziło z porankiem Wnet, bo będzie Studio Dublin w piątki po godzinie 9:00. Audycja dla...
5: Czyli poranek się skraca.
4: Poranek się skraca, albo po prostu Studio Dublin będzie częścią poranka Radia Wnet.
5: Częścią poranka.
4: Tak, to może tak właśnie będzie realizowane. To audycja dla Polaków w Irlandii, o tym, co się w ogóle dzieje w Polonii tamtejszej. No i teraz przechodzimy do soboty. Tu o godzinie 12:00 w soboty pojawiać się będzie audycja Jesteśmy Razem. Prowadzącym tę audycję jest Marek Kalbarczyk. Między innymi prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych, założyciel firmy Altix, firmy ze sprzętem komputerowym dla osób niewidomych, niedowidzących. No generalnie postać bardzo, bardzo znana w środowisku osób niewidomych. Naprawdę jestem bardzo ciekaw, co będzie się działo w tej audycji, o czym pan Marek będzie mówił, jakie będą się pojawiały tam tematy. Myślę, że to może być ciekawe. W Tyflo Podcaście stawiamy raczej na kwestie związane z technologią. Od czasu do czasu też zajmujemy się tematami pobocznymi, natomiast myślę, że i taka audycja, bo nie podejrzewam, żeby było tam tylko i wyłącznie o technologii, albo żeby jakoś bardzo ta technologia byłaby zaznaczana, ale myślę, że taka audycja ma swoich odbiorców i znajdzie swoje miejsce. Ja się osobiście bardzo cieszę i panu Markowi życzę wszystkiego dobrego i bardzo dobrze, że w ogóle temat niewidomych poruszany będzie no jednak w radiu naziemnym, tak? Nie tylko w sieci, bo jeszcze mamy audycję...
5: No to jest potrzebne.
4: Tak, to jest potrzebne, po prostu. Mamy jeszcze sygnały, to jest audycja w Radiu Poznań, no ale tu mamy Kraków, mamy Warszawę, więc też dość duże skupiska będą się pojawiały, będą miały zagospodarowaną antenę na te tematy. Bardzo, bardzo fajnie. Natomiast wieczory to z kolei audycje głównie muzyczne, nie tylko. Ja się zdecydowałem na wymienienie audycji muzycznych, bo tu rzeczywiście mamy takie nawiązanie, że każdego wieczora mamy różną muzyczną tematykę. No tak, właśnie, poniedziałki to jest muzyka latynoska, we wtorki będziemy mogli sobie posłuchać muzyki chrześcijańskiej, w środy country i blues, w czwartki muzyka elektroniczna i rap, takie audycje się będą pojawiały, w piątki coś dla fanów Beatlesów. i muzyka polska. Będzie między innymi lista przebojów muzyki polskiej, Polish Chart, tak się ta audycja będzie nazywała. No a z soboty na niedzielę coś dla miłośników i nieustannie tęskniących za Tomkiem Beksińskim, bo to będzie coś dla miłośników właśnie takich dźwięków, jakie on prezentował w swoich audycjach. Gotyk, zimna fala, różnego rodzaju dark electro, czyli coś, co ja teraz prezentuję w Dance Macabre, chociażby na antenie Radia DHT, ale ta muzyka naprawdę ostatnimi czasy jest bardzo mało promowana w stacjach radiowych, więc dobrze, że ona również zagości. No i właśnie, i tyle, jeżeli chodzi o informacje dotyczące Radia Wnet. Powiedz mi...
5: Ale na bogato trzeba przyjść.
4: Na bogato, tak. Właśnie miałem cię zapytać, jak ci się podoba to, co oni tam oferują?
5: No istotnie jest na bogato, dużo się dzieje, no ale to też jest kwestia tego, że oni już startują z jakimś zapleczem, tak? Nie jest to stacja startująca typowo od zera, oni przez tych ileś lat działali w internecie. Istotnie kwestia teraz jest rozbudowania tej ramówki, tej oferty, załogi, ale no nie startują od zera, więc na pewno mają łatwiej, to też było im również łatwiej zacząć, dlatego też no tak szybko się to stało od rozstrzygnięcia konkursu, że to oni będą nadawać, no bo mieli już studio, mieli prowadzących, to też wiadomo, że to jest inna sytuacja, no ale istotnie jest to oferta, jak już wspomniałam, bogata, no i to i też zróżnicowana, o ile może pod kątem linii programowej, politycznej, no to wiadomo, czego się spodziewać, o tyle, jeżeli chodzi choćby o te różne audycje muzyczne, również wszelkie audycje tematyczne, no to naprawdę
4: jest
5: wiele
4: fajnie.
5: Osób może znaleźć coś dla siebie.
4: Oczywiście, że tak. No sam Krzysztof Skowroński zresztą, znowu cytując wirtualnemedia.pl, mówi, że on jest trochę w prawo. No dobrze, no jego prawo być w prawo i skoro po prostu jest na to zapotrzebowanie, a widać, że jest, bo Radio Wnet nawet nadając w internecie miało swoich wiernych słuchaczy i odbiorców, przez tyle lat zgromadziła się wokół tej stacji społeczność, to znaczy, że jest zapotrzebowanie na taką stację. Dziś rzeczywiście te informacje dotyczące marszu chociażby, no były podawane tak z perspektywy prawej strony. Gdzieś tam na przykład słyszałem w międzyczasie jakieś okrzyki typu precz z Unią, ale tak generalnie to w sumie, no, no zdanie prowadzących i reportera, no, to wszystko spoko. Także no, wiadomo, czego się od tej strony spodziewać, ale no, jeżeli ktoś nie jest jakoś za bardzo zacietrzewiony w żadną stronę, ja nie jestem, chociaż wiadomo, że no, politycznie to mi tu nie po drodze, to posłucham, bardzo chętnie posłucham i myślę, że można będzie czegoś ciekawego dowiedzieć się z anteny Radia Wnet. I naprawdę bardzo się cieszę, że też audycje społeczne tam się będą pojawiały. Właśnie także dotyczące niepełnosprawnych. To myślę, że jest ważne. To co? Teraz sobie posłuchamy piosenki.
5: Oczywiście. Jak myślicie, jakiej piosenki posłuchamy sobie, drodzy słuchacze?
4: No właśnie.
5: Chyba już wam troszeczkę zasygnalizowaliśmy, co będzie. No bo tak przypuszczamy, że skoro ten utwór tak się pojawiał często w nocy i się pojawia teraz nieprzerwanie w różnych wersjach i skoro pan szef radia Krzysztof Skowroński mówił o tej łodzi podwodnej, to pewnie jest jego ulubiona piosenka, no bo bez powodu to by tam nie leciało, no to na cześć nowego radia i szefa zagramy wam teraz Beatlesów.
9: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
4: Ale spokojnie, u nas ta piosenka pojawi się tylko raz. Więcej jej nie zagramy, tak. Przynajmniej w najbliższym
5: ale
4: czasie.
5: Ale jeżeli wam brakuje, to wiecie już, co macie włączyć i będziecie to mieć, jak przypuszczamy, przez całą noc, no chyba, że coś się zmieni.
4: Dokładnie. Może tam się jakoś zmieni playlista, chociaż czekaj, wiesz co, zrobię taki myk i sprawdzę tak na szybko, czy teraz jest Yellow Submarine. Jest Yellow Submarine. Cały czas, więc przynajmniej w momencie nadawania tego programu na naszej antenie nic się tu nie zmienia. Natomiast teraz z radia przechodzimy sobie do telewizji, bo oto dziś o godzinie 17.20 na antenie pierwszego programu Telewizji Polskiej miała miejsce premiera pilota serialu Ziuk, Młody Piłsudski. Serial opowiada o grupie spiskowców walczących z caratem na przełomie XIX i XX wieku. Głównym bohaterem jest, no któż by inny, młody Józef Piłsudski. W tej roli Grzegorz Otrębski i jego najbliżsi przyjaciele, późniejsi premierzy i prezydenci. Akcja toczy się w Wilnie, Petersburgu, Łodzi, Warszawie i Krakowie. Serial ma charakter sensacyjno-przygodowy, a rozpoczyna się od zamachu na cara Aleksandra II w Petersburgu w roku 1881, a kończy napadem na pociąg w podwileńskich Bezdanach w roku 1908, dokonanego przez Piłsudskiego i jego bojowców. Premierowy odcinek obejrzeć będzie można jeszcze dziś ponownie o godzinie 22.15, więc jeżeli interesuje Was ten serial, który zresztą dopiero wiosną, jak dobrze pamiętam, wejdzie do pełnego obiegu w telewizji polskiej na antenie pierwszego programu, no to możecie sobie obejrzeć odcinek pilotażowy już dziś o godzinie 22.15. Także polecamy.
5: A może oglądaliście już jego pierwszą emisję?
4: No właśnie.
5: Napiszecie, co sądzicie na ten temat, bo my niestety nie mieliśmy okazji, czaimy się również na tę emisję po 22.15, także jeżeli macie już jakieś opinie, to czekamy i z chęcią je przytoczymy.
4: Kto się czai, ten się czai, ja to jeszcze program będę robił, ale spokojnie, nagranie
5: ale
4: zawsze można, tak, ale sobie poradzę, zawsze można nagrać i można sobie obejrzeć w późniejszym
5: czasie. No tak,
4: prawdę mówiąc,
5: też tak skorzystam, ponieważ troszeczkę się to pokrywa z serialem Pod Powierzchnią, który również oglądam. A tak swoją drogą zadam jeszcze pytanie, bo to było wydarzenie ważne, tydzień temu nas nie było, więc o tym nie powiedzieliśmy. Czy oglądałeś wczoraj koncert dla Niepodległej?
4: Nie. Od razu uczciwie powiem, że nie. Nie oglądałem.
5: Jeżeli wy oglądaliście, to również czekam na wasze opinie. Również jeżeli nie oglądaliście, to jeszcze będzie szansa nadrobienia chociaż części, ponieważ w dwójce, zdaje się po 22, również będzie powtórka drugiej części koncertu. Po południu była emitowana część pierwsza, natomiast powiem szczerze, oceniam to z takiego punktu widzenia typowo muzycznego. Nie ocenię, jak wiecie, efektów lub nie wiecie, bo nie widzę, więc nie ocenię efektów wizualnych i całej tej otoczki, bo nie jestem w stanie. Natomiast jeżeli chodzi o tę stronę muzyczną, to powiem szczerze, że średnio mi się podobało, głównie z przyczyn aranżacyjnych, więc wiem, że właśnie po tej stronie leży wina i zastanawiam się naprawdę, czy jeżeli wykonuje się jakieś piosenki już takie z długą tradycją, sprzed lat 60, 50 albo jeszcze więcej, to czy nie można po prostu zaaranżować ich klasycznie, tak jak one brzmiały, czy trzeba koniecznie zadziwić. No, takie mam wrażenie przy wielu tego typu koncertach. A nawet jeżeli były wykonane, powiedzmy, dość klasycznie, tak jak na przykład Wiersze wojenne, które śpiewały w duecie Natalia Nykiel i Michalina Furtak, to moim zdaniem naprawdę nie zabrzmiało dobrze, ponieważ, no wiadomo, pierwotna wersja Ewy Demarczyk ma w sobie tę siłę. Wiemy, o co chodzi, natomiast tutaj tego nie było. Panie jednak ginęły na tle tej mocnej aranżacji, ubarwionej instrumentami dętymi, także no niestety nie zabrzmiało to z taką mocą, jak mogłoby, ale mam swoich dwóch prywatnych zwycięzców koncertu, w zasadzie trzech, ale chcę powiedzieć o dwóch piosenkach. Jeden utwór to Jej portret w wykonaniu Andrzeja Lamperta i Aleksandry Kurzak. Andrzej Lampert, jak wiemy, wokalista wszechstronnie uzdolniony, no bo i w zespole PIN pośpiewał Niekochani i inne tam takie piosenki popowe, ale przecież też jest wokalistą wykształconym klasycznie i w tym też jest świetny, również solo śpiewał utwór Ta ostatnia niedziela, natomiast Jej portret naprawdę był zaśpiewany imponująco w duecie z Aleksandrą Kurzak, wokalistką śpiewającą również klasycznie, natomiast kolejną zwyciężczynią już ostatnią w moim prywatnym rankingu jest, nie uwierzysz kto, Ewa Farna, która śpiewała utwór Arachia. I tutaj, no wiadomo, kwestia również aranżacji, ponieważ właśnie nie była ona przekombinowana w żadną stronę, więc już na samym początku powiedziałam, że pani Ewa musiałaby się bardzo postarać, żeby to zepsuć, a i istotnie tego nie zepsuła i zabrzmiało to bardzo przejmująco, więc to były moim zdaniem dwa najbardziej pozytywne akcenty tego koncertu. Natomiast czy jako pozytywny akcent należy rozpatrywać panią Rodowicz, która ponoć miała jakąś taką ozdobę wyglądającą, jakby była ze słomek na głowie, to już ocencie sobie sami i jeżeli macie jakieś refleksje, to piszcie do nas.
4: Zapraszamy serdecznie, facebook.com/radiodht, tam nas znajdziecie. Można dać lajka, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, no i skomentować chociażby pod najnowszym wpisem dotyczącym audycji RTV.
5: tak jest, a my zostajemy w telewizji i jesteśmy w Telewizji Polskiej i powiemy o czymś takim, co nie wiem, czy to tylko moje wrażenie, że trochę przechodzi bez echa, w tym sensie, że zapowiadało się to jeszcze rok temu, szumnie prezes Jacek zapowiadał, że to będzie dziś, my tak. też o tym mówiliśmy, a jak to już jest, to nie wiem, może za mało oglądam Telewizję Polską, ale nawet tak w internecie czuję, że mówi się o tym dosyć mało, chyba że masz inne wrażenie, ale mało brakowało, by mi to w ogóle umknęło.
4: Też mam takie wrażenie, bo mam, bo rzeczywiście to jest tak, że o tym mówiono bardzo dużo i już jakiś czas temu, a kiedy to teraz jest, to tak jakoś w ogóle bez echa, totalna cisza.
5: No właśnie, ciekawe dlaczego, chociaż, no nie wiem, może się domyślić.
4: Może dlatego, że, wiesz co, ja mam jedną tylko teorię, że ten, ten program nie jest po prostu dla nas, więc jakby zostało już powiedziane, poreklamowane, a może promocja teraz jest ukierunkowana na zupełnie inne regiony, gdzie rzeczywiście ta stacja może dotrzeć.
5: Ale jest poświęcony i adresowany do obcokrajowców mieszkających w naszym kraju, więc również oni powinni mieć szansę się o tym dowiedzieć. Więc
4: też prawda.
5: Nawet media polskojęzyczne powinny chyba o tym wspominać, tak żeby obcokrajowcy wiedzieli w ogóle, że coś takiego jest.
4: No tak.
5: Ale już zmierzamy do konkretów w końcu, bo pewnie czekacie, cóż to za tajemna informacja. Otóż zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami prezesa Jacka chociażby, dziś rozpoczął nadawanie anglojęzyczny kanał Telewizji Polskiej Poland In. Będzie go można oglądać jak na razie tylko w internecie, i w związku z tym jego istotną cechą ma być interaktywność i chcą na to bardzo stawiać. Ma nadawać przez całą dobę, choć początkowo oryginalne audycje będą zajmować nie więcej niż kilka godzin dziennie, oby się to zmieniło i było jak najwięcej własnej produkcji. Kanał został stworzony właśnie z myślą o wszystkich obcokrajowcach, którzy interesują się Polską, również o tych przebywających na stałe lub czasowo w Polsce, którzy swobodniej posługują się językiem angielskim. Jak mówi wiceprezes Telewizji Polskiej Maciej Stanecki, twórcy chcą, by dzięki nowej stacji cudzoziemcy mogli odkryć wszystko to, co najciekawsze w naszym kraju. To, z czego słyniemy, z czego jesteśmy dumni, ale i to, co nowe. Chodzi o to, aby pokazać Polskę, której najprawdopodobniej nie znają. Taką, jaka jest w rzeczywistości. Dlatego tworzeniu ramówki kanału przyświeca hasło The Best of Poland. Intencją jest pokazanie w publicystyce zjawisk społecznych z pewnego dystansu, w sposób czytelny dla anglojęzycznych odbiorców, nie zanurzonych w codziennych, bieżących tematach kraju. Nazwa kanału jest de facto skrótem nazw pasm programowych prezentujących Polskę w wielu aspektach życia. Poland in News, Poland in Culture czy Poland in History będą to flagowe programy w ramach różnorodnej oferty kanału. W ramówce stacji nie zabraknie też relacji oraz analiz dotyczących najważniejszych zjawisk społecznych, kulturowych, jak i ekonomicznych w Polsce. Na antenie Poland In pojawi się także cykl dokumentalny W stronę Polski. Ukazuje on kraj oczami cudzoziemców, którzy wybrali Polskę na swoją nową ojczyznę. Bohaterowie dokumentu pochodzą z różnych krajów, każdy z nich inaczej odbiera Polskę i inaczej patrzy na codzienne życie w nowym dla siebie kraju. Integralną część kanału ma stanowić portal internetowy polandin.com, co również ciekawe, co się podkreśla, teraz TVP może w pełni przyłączyć się do międzynarodowej współpracy, dostarczając europejskim kanałom anglojęzycznym materiały o wysokiej jakości, informujące o naszym kraju, co chyba również jest cenne, że na świecie o nas będą wiedzieć.
4: To prawda.
5: W planach na przyszły rok jest uruchomienie aplikacji mobilnej. No, szkoda, że może, że nie zrobili tego od razu.
4: No właśnie.
5: W dzisiejszych czasach to nie jest aż taki duży problem. Oraz rozszerzenie streamingowej emisji kanału o dostęp satelitarny. Jak podkreśla pan Stanecki, celem projektu Poland In jest zintegrowanie społeczności zainteresowanej tym, co najciekawszego dzieje się we współczesnej Polsce. Nie chodzi tylko o informacje polityczne i gospodarcze, niemniej istotne jest pokazanie Polski nowej, dynamicznej i otwartej na świat, a jednocześnie dumnej z tradycji i obyczajów. Dobrą do tego okazją mają podobno być zbliżające się święta Bożego Narodzenia. No to czekamy, co na święta nam tutaj przygotują.
4: Na pewno nie Kevina, produkcją... bo to Polsat.
5: Na pewno, tak, to Polsat i to już jest chyba potwierdzone,
4: tak,
5: że Kevin będzie, no zresztą widzowie by chyba tego stacji nie wybaczyli. Nad produkcją będzie pracować odrębna redakcja, której trzon będą stanowić dziennikarze działającego już portalu Poland in English Info. Obecnie składa się na nią kilkanaście osób. Kanał jest dostępny, jak powiedziałam, na stronie internetowej stacji www.polandin.com, a także w serwisie YouTube. To też chyba ciekawe pytanie, czy jakby cała transmisja będzie na YouTubie, czy tylko na przykład jakieś wybrane programy, tego nam się jeszcze nie udało sprawdzić.
4: No ciekawe, bo na przykład właśnie telewizja w Polsce cały swój program transmituje na YouTubie.
5: Tak.
4: Tak,
5: tak, dokładnie.
4: Więc może i oni, jeżeli tu nie będzie jakichś programów z elementami muzycznymi, do których będzie mógł się przyczepić YouTube, bo YouTube lubi się czepiać do muzyki chronionej prawami autorskimi, no to może akurat uda się coś takiego zrealizować. No, pomysł dosyć ciekawy. Można robić takie stacje promujące kraje, no chociażby Stany Zjednoczone ze swoimi stacjami z Voice of America, to mogą być dobrym przykładem, albo na przykład BBC też przecież ma swoje kanały. No to zobaczymy, co pokażą nasi. Może coś ciekawego. Kto wie? Trzeba będzie obserwować. Czekamy. A teraz wam zagramy wam piosenkę takiego niecodziennego muzycznego zestawienia, bo to będzie zespół Trybunie Tutki, czyli zespół góralski, i Twinkle Brothers, czyli na co dzień ludzie grający reggae. Oni się lubią, oni nieraz ze sobą grali i teraz sobie posłuchamy piosenki zatytułowanej Ojczyzna. No, to się pobujamy trochę w rytmie reggae, a do programu RTV wrócimy do was już za moment.
12: Słuchacie Radia DHT.
4: Przyjemna piosenka taka i taka nietypowa, nietypowe połączenie tej muzyki góralskiej i reggae.
5: No to prawda.
4: To prawda. Twinkle Brothers i Trybunie Tutki już za nami, a teraz będzie filmowo i wywiadowo. Bo tej jesieni TVN, na antenie TVN Fabuła zadebiutował nowy program z Grażyną Torbicką w roli prowadzącej. Bohaterką pierwszej...
5: No i to jest wydarzenie, tak, w ogóle, tak myślę.
4: No dokładnie, o tym się mówiło dość sporo, że pani Grażyna Torbicka ma powrócić, ma pracować właśnie jako prowadząca w TVN, albo...
5: No najpierw poprowadziła festiwal
4: no
5: w Sopocie,
4: tak,
5: to
4: tak.
5: Już było takie wow, a potem właśnie się mówiło, że jesienią poprowadzi program w TVN Fabuła, och, naprawdę.
4: TVP Fabuła,
5: i się tego doczekaliśmy. Tak.
4: By było ciekawe, ale nie tam, nie, tam nie.
5: Nie wiem, co tam by było nadawane po prostu co chwilę, historia Roya.
4: Całkiem możliwe, ale to chyba raczej nie byłaby prowadzącą ta pani, mam takie jednak wrażenie.
5: Nie, już nie.
4: Dokładnie. Więc jeżeli chodzi o to, co będzie można zobaczyć w tym programie, no to będą wywiady. Bohaterką pierwszych trzech odcinków jest Agnieszka Holland, natomiast kolejnych dwóch Małgorzata Szumowska. Wśród wymienionych tematów znajdą się nie tylko najważniejsze tytuły w dorobku reżyserek, ale także prowadząca odsłoni przed widzami kulisy prac za kamerą oraz przybliży sylwetki kobiet filmowców, których dorobek został doceniony zarówno przez publiczność, jak i krytykę. Z jakimi dylematami borykają się na planie, co inspiruje podczas pracy nad kolejnymi projektami, jak zmieniła się rola filmowca na przestrzeni ostatnich lat, lat, każdy odcinek będzie wyjątkową okazją do spojrzenia na rolę artysty we współczesnym świecie. No i trochę się spóźniliśmy z tą informacją, bo pierwszy odcinek pojawił się na antenie stacji TVN Fabuła już w środę, minioną środę, o godzinie 11. Kolejny pojawi się w następną środę, o godzinie 11 również, to będzie 14 listopada. Natomiast jeżeli ktoś miałby ochotę sobie obejrzeć odcinek pierwszy, no z racji tego, że te pierwsze trzy odcinki to są jakąś tam całością rozmowy z Agnieszką Holland, no to można sobie skorzystać z usług serwisu player.pl, bądź to jako strony internetowej, bądź to aplikacji mobilnej. Sprawdzałem, jest, obejrzeć się da. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszamy. Takie dosyć no, ciekawe, chociaż zastanawia mnie, co będzie dalej, bo to 5 odcinków, no a co potem? Tu zapowiedzi są tylko takie na razie. Ciekawe, czy to będzie jakoś kontynuowane.
5: Ale no nie wiemy, co jest szykowane, tak? Jakie są dalsze plany. Pani Grażyny, myślę, że współpraca z taką gwiazdą, o ile tylko się będzie dobrze układała, nie skończy się na tym jednym sezonie, bo myślę, że stacja wie, że to jest duży potencjał, aczkolwiek no nie przestanie mnie naprawdę zadziwiać to, że grupa TVN, mając Roberta Makłowicza w swojej ekipie, prowadzącego programy Food Network, nie wykorzystuje go potencjału w pełni. W MasterChefie, zdaje się, pojawi się gościnnie, ale nie został na przykład nowym jurorem, no przecież to by było coś. To by było coś, co przyciągnęło, więc myślę, że oprócz TVN Fabuła, pani Grażyna powinna również pojawiać się chyba częściej, na przykład, no chociażby prowadząc właśnie jakieś gale, festiwale, jeżeli w ogóle TVN takie organizuje, rzadko bo rzadko, ale jednak, no bo żeby jednak był wykorzystany potencjał tego, że udało się im pozyskać taką znaną osobistość telewizyjną.
4: Oczywiście, że tak. A my teraz sobie zagramy i to zagramy sobie dość długą piosenkę. Będzie to piosenka zespołu Manic Street Preachers, a zatytułowana będzie Rewind the Film. No skoro o filmie informacja, to o filmie też sobie zagramy.
9: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
4: Ładna to piosenka, tylko długa taka. Tyle można by o niej powiedzieć. Ale rzeczywiście całkiem sympatyczna.
5: Ale ładna.
4: Tak, to się zgadza.
5: To ja ją zaproponowałam.
4: No, no i bardzo dobrze.
5: Ja bym wszystkiej piosenki nie zaproponowała.
4: Oczywiście. No, to teraz przechodzimy do kolejnej informacji. Kolejna informacja telewizyjna będzie.
5: Telewizyjna, chociaż powiązana też z innymi mediami. Powiemy tutaj o, no właśnie, trudno powiedzieć, że nowości, bo o programie już znanym, który będzie miał możliwość poszerzenia swojego zasięgu i grupy odbiorców. Otóż od soboty, tej soboty 3 listopada, czyli tej soboty, co w zeszłym tygodniu była, na antenie TVP Sport nadawany jest program Stan Futbolu, emitowany również w radiu Weszło, FM i w internecie. O emisji Stanu Futbolu również TVP Sport poinformował Krzysztof Stanowski, gospodarz programu, a także założyciel i szef grupy Weszło. Za chwilę o Weszło sobie chyba porozmawiamy jeszcze.
4: Oczywiście.
5: To dobra okazja, a ten temat nam troszeczkę umknął, a myślę, że warto. Program od września jest realizowany we własnym studiu telewizyjnym Weszło FM. Można go słuchać w tej stacji oraz oglądać na YouTubie. I tutaj przyznam się otwarcie, naprawdę, bo w ogóle to jest jakieś takie zaskoczenie, że ja omawiam tematy sportowe, ale akurat właśnie kanał Weszło FM, w ogóle kanał Weszło mam zasubskrybowany na YouTubie i te Stany Futbolu mi przychodzą powiadomienia o tym programie, ponieważ w Weszło udziela się również Mietczyński, mój ulubiony YouTube, który szczególnie w okresie mundialu prezentował takie swoje podsumowania tego, co się w internecie dzieje na rosyjskim mundialu. Kto oglądał, ten wie, dlaczego akurat użyłam zwrotu na rosyjskim mundialu. I dlatego tak właśnie mi zostało, ponieważ co jakiś czas jeszcze Mietczyński zamieszcza tam te swoje podsumowania sportu z troszeczkę właśnie innej strony, więc regularnie wiem, kiedy Stan Futbolu i inne rozmowy sportowe Weszło są realizowane, bo wszystko mi to przychodzi i widzę to na telefonie. Program, o którym mówimy, Stan Futbolu, jest nadawany na żywo w soboty o godzinie 11, natomiast w TVP Sport pokazywany jest, z tego co sprawdziłam jak to było w tym tygodniu, to o 12.30 początkowo pan Stanowski zapowiadał, że to będzie na żywo, jednak jest 12.30, ale za tydzień będzie na przykład o 12, ponieważ zaczyna się sezon skoków narciarskich, więc trzeba to pewnie było przesunąć ze względu na transmisję konkursu. Każdy odcinek trwa około 1,5 godziny. Krzysztof Stanowski rozmawia o bieżących wydarzeniach piłkarskich z 4 gośćmi, przy czym stałymi ekspertami są byli piłkarze Wojciech Kowalczyk i Andrzej Iwan. Stan futbolu jest realizowany z przerwami od wiosny 2016 roku. Przez pewien okres można go było oglądać kolejno w Sports Clubie i Eleven Sports.
4: No więc jest kolejny program dla miłośników futbolu, dla miłośników piłki nożnej. Pan Stanowski akurat mówi w ten sposób, że się go dość przyjemnie słucha. Tak, takie mam wrażenie. W ogóle właśnie, a propos Krzysztofa Stanowskiego i a propos weszło, to tak zauważyłem, przynajmniej wśród naszych znajomych, z jakiegoś powodu ta stacja, mówię o Weszło FM, nie cieszy się zbyt dobrą opinią. My jesteśmy...
5: Nie no, są tacy, wśród których się cieszy ten serwis. No nawet tak. Sam serwis weszło dużym zainteresowaniem. Jeden nasz znajomy zdaje się, że relacji z Mundialu właśnie tam słuchał i komentarzy meczowych. Natomiast szczególnie tacy znajomi, którzy się pasjonują sportem w większym stopniu, to jakoś tak chyba nie podzielają sympatii do tej stacji.
4: Tak, dla nich jakoś bardziej zapinamy pasy było czymś interesującym. Zapinamy pasy już nie ma, weszło FM jest.
5: No właśnie,
4: i ma się
5: może
4: dobrze.
5: Powiedzmy, jak to w ogóle było, bo to jest ten temat, który nam troszeczkę umknął, ponieważ to był akurat taki czas w lutym, kiedy przez jakiś dłuższy okres nas nie było. Potem rozpoczął się ten gorący sezon ramówek wiosennych, a też i staramy się w naszej audycji poświęcać czas głównie na informacje związane z telewizją i z radiem w tym tradycyjnym sensie, niekoniecznie z internetem, ale to był taki moment, kiedy wystartowały w bardzo podobnym czasie, bo tam kilka tylko dni było różnicy, 2 sportowe radia, no co wydarzeniem było niezwykłym, no bo wcześniej nie było

0: Jak ja włączyłem radio Zapinamy Pasy, to stwierdziłem, że to radio mnie absolutnie niczym nie przyciąga do siebie. Ono jest robione poprawnie. Ja się tam nie miałem czego przyczepić. Ale to radio było takie strasznie, no nijakie, bez wyrazu. A jak włączyłem radio Weszło FM, no to tam może nie było to wszystko takie bardzo profesjonalne. To może nie byli ludzie, którzy wyrażali się okrągłymi słowami. Tam się i czasem zdarzyło mięsem rzucić. Zresztą afera ze Sławomirem Peszko wpuszczonym
1: no właśnie,
0: na antenę.
1: U początku nadawania tak, była ta słynna rozmowa, tak, której gwiazdą był pan Sławomir Peszko, jak nie trudno się domyślić, pod wpływem.
0: No właśnie.
1: Więc z tego zasłynęli na początku. Ale właśnie to jest chyba kwestia być może tego, że my nie jesteśmy aż takimi fanami sportu, więc bliżej nam do takiej formy na luzie, po prostu.
0: Dokładnie.
1: Jeżeli o mnie chodzi, nie miałam akurat okazji posłuchać Zapinamy Pasy, bo miałam chyba wtedy jakiś problem techniczny, żeby go posłuchać, no i nie zdążyłam, bo potrwało to króciutko, a takie przecież nazwiska znane za nimi stały i pan Smokowski i pan Twarowski, jeden z nich zdążył tam przejść, pojawić się, kiedy skończył mu się zakaz konkurencji. I co było zaskakujące, parę dni potem pojawiła się informacja, że Zapinamy Pasy kończy działalność, więc było to dosyć nieoczekiwane.
0: Wiesz co, ja tak sobie myślę, że gdyby była jedna stacja internetowa, właśnie taka o profilu sportowym, robiona, powiedzmy sobie jednak szczerze, mimo wszystko jakoś profesjonalnie, no to gdyby same Zapinamy Pasy było obecne na rynku, to spokojnie oni by się mieli okazję utrzymać, tylko tam jeszcze o promocję zadbać. Natomiast, no, jednak to Weszło FM było jakieś takie bardziej ludzkie, mam wrażenie. To wszystko było takie robione przez ludzi,
1: no jest,
0: dla ludzi. No tak, właśnie, jest. Dokładnie, jest cały czas robione. Robione przez ludzi, dla ludzi. Ja tam słyszałem, jak dzwonili na przykład słuchacze i no, sobie powiedzmy zadzwonił pan, który na co dzień jeździ na przykład, nie wiem, autobusem. Mówi, no słuchajcie, ja was tu włączam, mam jakiś tam system nagłośnieniowy i pasażerom was włączam. Kibice słuchają, tu co chwilę się interesują. Tak trochę coś podobnego, tak mi się skojarzyło mówiąc te słowa, tak trochę jak Radio Wnet.
1: Mhm. No rozumiem. I rzeczywiście, jeżeli o mnie chodzi, to słuchałam w radiu Weszło FM głównie relacji z Igrzysk Olimpijskich, szczególnie z konkursów w skokach narciarskich i rzeczywiście podobała mi się ta forma prezentacji. Jeszcze elementem wartym podkreślenia jest to, że z Weszło współpracuje Marcin Ryszka.
0: Tak, tak.
1: Zdaje się, że nawet chyba wczoraj był również jednym z ekspertów w stanie futbolu.
0: No właśnie, więc to jest, może powiedzmy, kim jest Marcin Ryszka?
1: Tak,
0: to jest niewidomy sportowiec. Jak dobrze, jak czegoś tu nie przekręcam, więc tak.
1: Tak, tak.
0: No, także
1: jak
0: fajnie.
1: Nawet chyba swój program weszło.
0: Tak, tak,
1: FM,
0: tak.
1: Czy miał, czy ma, nie pamiętam teraz nazwy, ale właśnie taki...
0: Tak, dotyczący właśnie sportów osób sportowy. Niewidomych, między innymi właśnie jakichś showdownów i podobnych rzeczy. Także i tu mamy swój przyczółek. Bardzo fajnie.
1: Wszędzie jesteśmy.
0: No,
1: prawda,
0: wszędzie
1: widzicie?
0: Jesteśmy. W DHT też.
1: No, tylko jeszcze my musimy się wypromować w jakiejś stacji naziemnej, to już w ogóle
0: Dokładnie.
1: Będzie pełnia szczęścia. Na razie jesteśmy w DHT i również nas to cieszy.
0: Oczywiście, że tak. To co? To czy coś jeszcze dodajemy na temat Weszło, czy po prostu zagramy?
1: Myślę, że zagramy, bo moja wiedza na temat futbolu jest żadna i o stanie futbolu mogę powiedzieć zasadniczo tyle, że albo my wygramy, albo oni, albo będzie dobrze, albo będzie źle i właśnie o tym również zaśpiewa zespół No To Co. Radio.
0: DHT. Słuchacie cały czas programu RTV na antenie Radia DHT. Jesteśmy na żywo. To taka odpowiedź na informację od naszego słuchacza Krzysztofa, który sobie zażyczył piosenkę na Eurowizję Junior polską. Krzysztofie, no, zagramy, ale wtedy, jak będziemy poruszać ten temat. Dziś zagramy pana Rycha i to ci musi wystarczyć.
1: No, ci musi wystarczyć, ale staramy się w naszej audycji nawiązywać piosenkami do tego, o czym mówimy, więc tak jak obiecaliśmy już jakiś czas temu, kiedy będzie mowa o Eurowizji Junior, to zagramy Roxanę, Węgiel i wtedy się również na temat tej piosenki wypowie.

0: no bo oczywiście już słuchałam, więc będziemy mogli sobie porozmawiać o tym.
1: Zatem cierpliwości, a teraz przechodzimy do radia, konkretnie przechodzimy do antyradia. W miniony piątek na antenie tej właśnie stacji wystartowała nowa audycja zatytułowana Gra Wstępna. Jest to program, w którym tematy rozmów będą dotyczyć seksu, technologii, kultury i sportu. Audycja ma mieć zabawne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. Gospodarzami programu są Joanna Ziętarska, dziennikarka antyradia, Rafał Jemielita, dziennikarz Playboya i Robert Ziembiński, redaktor naczelny magazynu Playboy. Gry wstępnej na antenie antyradia można posłuchać w każdy piątek od godziny 22 do północy. W pierwszym odcinku, tak a propos tej audycji, bo posłuchałem sobie jej, było m.in. o gadżetach erotycznych, ale także nie dotyczyła ta audycja tylko seksu, bo również była mowa na przykład o swoich lękach. Prowadzący się wypowiadali na ten temat, o swoich różnych lękach związanych z katastrofami lotniczymi. Na przykład jednego z panów uspokajało to, jak pilotami w samolocie, którym leciał i który miał tam jakieś powietrzne perturbacje, były kobiety. Także taka sytuacja. No, program nawet taki do posłuchania, całkiem fajny, trochę za mało wejść, jak na mój gust. Mogliby się częściej odzywać, ja bym chciał więcej słowa w tym programie, a mniej muzyki, bo za dużo tych piosenek. Ale prowadzenie takie nawet w porządku, więc nie ma się tu za bardzo czego czepiać. Ty miałaś okazję posłuchać chwili, czy nie? Czy...
0: Nie, przyznam, że nie, ale chętnie zainteresuje się tym, jeżeli chodzi o kolejne wydania, no bo czemu nie?
1: Dokładnie. Program taki
0: interesujący, tak, i różnorodnie.
1: Taki lifestyle'owy i nie bojący się również różnego rodzaju tematów tabu, więc można posłuchać, przypomnijmy, w piątki od 22 do północy. No to skoro audycja jest tak silnie związana z magazynem Playboy, to sobie teraz posłuchajmy piosenki o Playboyu. Piosenki z Eurowizji z lat 60.
0: No właśnie zepsułeś, bo chciałam zadać Krzysztofowi zagadkę, z czym jest związana ta piosenka i byłam ciekawa, czy jako fan Eurowizji będzie wiedział. Więc zepsułeś zagadkę, także nie pozostaje ci teraz nic innego, jak zagrać tę piosenkę. Krzysztof może nam dać znać,
1: tak,
0: czy ją znał wcześniej.
1: Jeżeli Krzysztof jest słuchaczem uczciwym, to się na pewno przyzna, jeżeli nie znał, a jeżeli znał, to oczywiście się pochwali, a my gratulujemy, jeżeli tak było. A wy teraz poznajcie, jeżeli nie znaliście pani Ann-Christine.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Wiesz co, tak teraz zaczynając to kolejne wejście, to muszę powiedzieć, że jest mi trochę smutno. Nawet nie to, żebym miał zamiar kogoś tu jakoś, jak to się ładnie po polsku mówi, hejtować czy coś, ale powiem ci, że jest mi smutno. Wiesz z jakiego powodu?
0: No się domyślam, ale opowiedz.
1: Że w programie trzecim Polskiego Radia doszło do czegoś takiego, że można kogoś tak po prostu na antenie nazwać bydlakiem. Bo...
0: Dokładnie.
1: Tak, to jest po prostu smutne.
0: I to tym bardziej jeszcze kogo.
1: Tak, to już nawet nie chodzi o to, gdzie to się stało, ale że po prostu to miało miejsce i że miało to miejsce na antenie Radia Publicznego. Program trzeci Polskiego Radia, audycja Trójka na Poważnie i jednym z gości prowadzącego program Trójka na Poważnie, pana redaktora Reszczyńskiego, był Paweł Piekarczyk. Człowiek, który piosenki patriotyczne nagrywa, on jest powiązany z Leszkiem Czajkowskim, oni tam tworzą chociażby nową wersję Żurawiejek. Ostatnio stworzyli. No i się właśnie wypowiedział między innymi na temat właśnie tego, na temat profesora Władysława Bartoszewskiego, którego po prostu nazwał bydlakiem. Coś tam powiedział wcześniej, że no właśnie jakiś bydlak, a potem powiedział, że ma na myśli właśnie Władysława Bartoszewskiego. No, czy takie słowa po prostu w ogóle przystoją na antenie stacji radiowej wobec kogoś, kto zresztą też już nie żyje, więc jest takie powiedzenie, że o zmarłych albo dobrze, albo wcale. To po prostu
0: dokładnie,
1: mógł sobie już odpuścić.
0: Najgorsze jest to, że pan Reszczyński
1: nie zareagował.
0: Tę audycję nie zareagował. Teraz tam próbuje, co prawda, przepraszać, no ale co padło, to padło. Jeżeli nie zareagował na bieżąco, no to Stało się. I już teraz przeprosiny chyba niczego nie zmienią. No komentarz jest jedynie taki, że sam pan Bartoszewski mówił, zresztą niektórzy to przypisują sobie jako motto życiowe i myślę, że to bardzo cenne motto, że trzeba być przyzwoitym.
1: Tak, dokładnie. Dokładnie. Trzeba być przyzwoitym i nie, i tu naprawdę jak bardzo często tak puszczaliśmy trochę oko do tego, co się dzieje na fanpage'u Ratujmy Trójkę, no to tak jednak... Pewne granice zostały przekroczone. Pewne granice do dobrego smaku. Po prostu. Zastanawiam się, co będzie następne.
0: No, aż strach pomyśleć, ale to już jest faktycznie ten moment, że...
1: Że nie. Że może po prostu nie.
0: Jak to niektórzy mówią, pałka się przegła.
1: Tak, pałka się przegła i to zdecydowanie. Oczywiście dyrektor radiowej Trójki, Wiktor Świetlik, wspominał, no, że rozmawiał z panem redaktorem Reszczyńskim, przeprowadził jakąś tam rozmowę dyscyplinującą, no ale zasłaniał się tym, że no to był gość i nie ma wpływu na to redaktor prowadzący, co gość powie, audycja jest na żywo, że takie rzeczy się zdarzają. No ale to...
0: Ale redaktor może zareagować. No,
1: oczywiście.
0: Nie odebrało mu mowy. Na
1: ja sam niejednokrotnie mam okazję prowadzić audycję na żywo. Mam okazję prowadzić audycję odbierając telefony od słuchaczy. I czasem ci słuchacze też mówią różne rzeczy, których no my nie cenzurujemy, absolutnie. Nie korzystamy z żadnych linii opóźniających, ani z gadżetów tego typu. Ale jeżeli coś jest już przegięciem, no to obowiązkiem redaktora jest zdjęcie takiego kogoś z anteny, albo chociaż nawiązanie do tego, że coś tu jest nie tak i że takich rzeczy robić nie wolno. No to są tak elementarne sprawy i związane z dziennikarstwem, że no chyba ludzi, którzy mają iluśletnie doświadczenie, uczyć tego nie trzeba. To ja wykształcenia dziennikarskiego nie mam, a o tym wiem.
0: No bo to gdzieś tam...
1: Po prostu zwykła ludzka przyzwoitość. Tak, dokładnie.
0: Dokładnie, o to.
1: Tak, ale to nie tylko taka informacja dotycząca programu Trzeciego Polskiego Radia, bo mamy jeszcze jedną.
0: My się jednak musimy zwrócić, może nas słucha Robert, który tutaj pomaga oprawiać naszą stację, jeżeli chodzi o dżingle wszelkiego typu. Robercie, chyba nam jest potrzebny taki dżingle, to może teraz go zaanimuję. Kogo nie słychać? Bo tych sytuacji jednak cały czas trochę jest. Niewykluczone, że jeszcze jakieś będą, więc to hasło nam przyświeca i co jakiś czas się pojawia. Bo otóż tym razem z Radiową Trójką pożegnała się pani Anna Rokicińska. Jako powód nieprzedłużenia jej umowy o pracę podano, że jest konfliktowa i niekreatywna. W ogóle straszne rzeczy. W międzyczasie jeszcze proponowano jej przejście do Radiowej Czwórki. Natomiast sama dziennikarka nie chce mówić o konkretnych powodach rozstania z rozgłośnią, gdyż nadal czuje się pracownikiem Polskiego Radia. Jednak, jak informuje serwis na temat.pl, według dziennikarzy Trójki sytuację tę przewidywano już od sierpnia. W zarządzie nie spodobała się relacja Rokicińskiej dotycząca godziny W, gdy opowiadała o bohaterstwie warszawskich powstańców, a nie wspomniała o narodowcach palących race w centrum stolicy. Czy oni muszą ciągle te race palić? To tak a propos tego, co dziś.
1: Dziś właśnie, choć dziś też coś było.
0: Dokładnie, to oni taką mają metodę. Z jeszcze większym niezadowoleniem miała spotkać się relacja Anny Rokicińskiej, jaką przygotowała tydzień później z pogrzebu Kory. W materiale do popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki reporterka zamieściła słowa, jakie w trakcie uroczystości wypowiedział Wojciech Mann. Żyła w czasach komunizmu, potem demokracji i wreszcie parodii demokracji. To taki cytat, który zasłynął na tym pogrzebie. Relacja z pogrzebu Kory została przygotowana tuż przed audycją, jednak odpowiadająca za program osoba chciała wyciąć z materiału słowa o parodii demokracji zarządów PiS. Natomiast Rokicińska powołała się jednak na artykuł 10 prawa prasowego, mówiący o tym, kiedy dziennikarz ma prawo odmowy wykonania polecenia służbowego. Ostatecznie słowa Wojciecha Manna na antenie zabrzmiały, a dziennikarka musiała się z tego tłumaczyć przed przełożonymi. No Anna Rowcińska pracowała, tak.
1: No i słusznie, że zabrzmiały, już abstrahując od tego, czy one, czy na pogrzebie rzeczywiście tu, tak, czy tu mieszać w to politykę, ale to już jest zupełnie inna sprawa, ale skoro taka wypowiedź była, to nie należało jej cenzurować. Po prostu.
0: Otóż to, no, dokładnie tak, aby słuchacze Trójki po prostu mieli dostęp do informacji pełnej, do tego, co się stało i umieli sami ocenić właśnie, czy słusznie Wojciech Mann powiedział, czy słusznie, że to w ogóle powiedział, no bo to też jakby mogą być dwie różne rzeczy, więc no wie tak, to po prostu byłaby zwyczajna cenzura, więc jednak no zrobiła dobrze, ale no, konsekwencje są jakie są, zresztą być może były jeszcze jakieś od sierpnia, o których my nie wiemy. Anna Rokicińska pracowała w Trójce przez 11 lat i również dała się poznać jako członek zarządu Związku Zawodowego Dziennikarzy i Pracowników Programów Trzeciego i Drugiego Polskiego Radia. Zawsze mnie zastanawia, czemu w tej nazwie jest Trzeciego i Drugiego, a nie Drugiego i Trzeciego. Więc jak widać, jako działacz takiego związku też na pewno łatwo nie miała w stacji. Jak napisała w pożegnalnym wpisie na swoim Facebooku, to takie również znamienne słowa: mikrofon trójkowy zawieszono mi na gwoździu, niestety dość wysoko, ale choć jestem niska, będę podskakiwać, może pewnego dnia uda mi się go zdjąć. Natomiast o pani Annie być może usłyszeliście już w tym roku, nawet jeżeli jesteście słuchaczami Trójki, nie kojarzycie jej relacji na antenie i reportaży, ponieważ była taka sytuacja z jej udziałem dość słynna. Otóż w marcu do domu Anny Rokicińskiej wtargnęło sześcioro nieumundurowanych funkcjonariuszy policji. Okazało się, że doszło do pomyłki. Taka była sytuacja właśnie dość specyficzna i o tym nawet gdzieś tam różne portale pisały.
1: Dokładnie.
0: Stąd pani Anna stała się znana.
1: Tak, taka pomyłka. Tam dość długo trwało to przeszukanie, z tego co pamiętam. I wcale
0: tak
1: się jakoś bardzo miło z panią Anną nie obchodzono. Także tak to niestety się stało. Na szczęście potem się oczywiście sprawa wyjaśniła właśnie, że to taka była pomyłka, ale pytanie, czy tam ktoś chociaż przeprosił za to, jak sprawa cała się zakończyła. Tego nie pamiętam, czy w ogóle była jakaś informacja na ten temat. No cóż, no niestety, kolejne odejście, to wcale nie dobrowolne, z programu Trzeciego Polskiego Radia. Ilu tam jeszcze zostało z tej starej ekipy?
0: No właśnie, z tej starej. No cały czas Ratujmy Trójkę prowadzi takie statystyki na pewno. Ile osób odeszło od początku działalności Dobrej Zmiany, ilu jeszcze zostało. No cały czas największe gwiazdy się jeszcze trzymają, więc...
1: I coraz częściej jest też właśnie tacy najbardziej zagorzali fani radiowej Trójki podnoszą te kwestie, że właśnie gwiazdy Trójki się trzymają i czy się nie wstydzą tego, co się dzieje, promować swoim nazwiskiem. No, już każdy sobie we własnym sumieniu musi rozważyć, tak? Czy się z czymś zgadza, czy identyfikuje, czy może po prostu wychodzi z założenia, że ja tu swoją pracę wykonuję dobrze, więc no, co mnie obchodzi reszta? No, to już jest indywidualna sprawa każdego i myślę, że nie nam to oceniać.
0: Ewentualnie można być jak Wojciech Mann, który z tego co kojarzę, nie wiem jak teraz, ale kiedy jeszcze w trakcie jego audycji piątkowej miały miejsce wywiady polityczne pana Lisickiego, no to chyba zawsze po nich dawał do zrozumienia, co o tym myśli. Z tego powodu zdaje się, że przeniesiono te właśnie wywiady na inny dzień, tak aby tutaj takie sytuacje nie powstawały, już nie mówiąc o tym, że w audycjach piątkowych pojawiają się piosenki Piotra Bukartyka, które też niejednokrotnie są nawiązaniem do tego, co się dzieje w polityce, a i przecież również do tego, co działo się w samym radiu, bo przecież wam prezentowaliśmy jakiś czas temu piosenkę pana Bukartyka o sytuacji, kiedy pan Andrus i pan Kantereit rozstawali się z radiową Trójką.
1: Zgadza się. Za moment jeszcze muzyczne nawiązanie do tego wszystkiego, czyli piosenka grupy Manam, będzie o nocnym patrolu.
0: Właśnie. jest, no, no właśnie, może pozwól mi wyjaśnić, chociaż myślę, że już może się słuchacze domyślają, no bo po pierwsze, skoro właśnie zespół Mana, konkretnie Pogrzeb Kory był, materiał z niego był takim przyczynkiem do sytuacji pani Anny Rokicińskiej, tego, że gdzieś tam podpadła w zarządzie, a po drugie ta właśnie sytuacja z niezapowiedzianą wizytą gości w jej domu, no to właśnie uznałam, że właśnie piosenka Nocny Patrol byłaby tutaj dobrym komentarzem do tej sytuacji.
1: Tak, z naszej strony to już właściwie wszystko, chociaż jeszcze program RTV przez chwilę potrwa na antenie Radia DHT, bo za moment Patryk Waliszewski i jego radiowy Departament Spraw Zagranicznych, czyli o tym, co tam na satelicie i na dalekich falach można złapać, a potem jeszcze na koniec będzie pan Rychu. Także jeżeli macie...
0: Obiecaliśmy, tak, to musi być.
1: Dokładnie.
0: Wierzę, że się cieszycie. Jeszcze tylko taka może maleńka radiowa informacja, żeby nam to nie umknęło, czy słucha nas ktoś z Kraśnika.
1: No właśnie.
0: Dziękuję,
1: no właśnie.
0: Nie widzę, bo w Kraśniku rozpoczęło nadawanie Radio SK.
1: Tak.
0: Więc, no, jeżeli ktoś to czekał na tę stację...
1: Która to już SK? 40? Chyba 40.
0: Oj, nie wiem, ale być może.
1: Tak mi gdzieś coś mignęło, ale niczego sobie za to obciąć nie dam, nawet włosa. Także, no, ale tak, ale wydaje mi się, że właśnie, że to 40 SK w ogóle w całej sieci. No, także mieszkańcy Kraśnika i okolic mogą się cieszyć nowym radiem, a nowym programem RTV będziecie się mogli cieszyć albo za tydzień, albo za dwa. Zobaczymy, jak nam się to wszystko ułoży, ile informacji będzie.
0: Tak, bo też nie wszystko zależy od nas, również no, po pierwsze od ilości informacji, po drugie od okoliczności zewnętrznych, ale po prostu wypatrujcie, czekajcie, kiedy się pojawimy.
1: Dokładnie. A na dziś to już tyle, przynajmniej od nas. Dziękujemy za uwagę. Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz.
1: Do usłyszenia.
2: Radio DHT.
3: W Radiu DHT 11 listopada wita się z wami Patryk Waliszewski i zaprasza na przegląd różnych rozmaitości związanych z odbiorem radiowym, satelitarnym i tak dalej, czyli krótko mówiąc, poza granicę sobie popodróżujemy. Zaczynamy daleko, bo w Iranie. Jak podaje serwis parabola.cz, a potwierdzają moje własne skany, pojawił się nowy kanał na satelicie Eutelsat Hotbird na 13 stopniach wschód o dość znajomej nazwie. Stacja ta nazywa się bowiem Mezzo. Zatem na pierwszy rzut oka, jak rozpocząłem skanowanie, mówię, o, chyba zmieniły się parametry muzycznego kanału Mezzo, tego kodowanego i szyfrowanego. Włączam, okazuje się, że kanał szyfrowany jak najbardziej nie jest. Co więcej, słyszymy tam promo po persku o tym, że kanał będzie prezentował najnowsze wydarzenia i informacje z kina, teatru. Zadba również o emisję występów irańskich artystów chociażby. Tym samym darmowe Mezzo nie ma nic wspólnego z Mezzo bądź Mezzo, tak to się powinno ładnie czytać, dostępnym przy użyciu platform cyfrowych. Darmowe perskie Mezzo można odbierać na częstotliwości 10,775 GHz. Przejdźmy zatem do wiadomości, które są odrobinę bardziej leciwe, wszak 1 listopada to już się stało. Niemcy dostali nową markę muzyczną, markę programów muzycznych, mianowicie MTV. Tak, różne przekształcenia w międzyczasie miały miejsce. Teraz MTV dzieli czas z programem Nick, a ściśle, jeżeli mnie pamięć nie myli, Nick Junior konkretnie. Kanał jest dostępny w dwóch wersjach, wersji HD, która jest kodowana, oraz wersji SD, która jak to zwykle na Astrze bywa, kodowana nie jest. To też sobie spokojnie można z terenu Polski podejrzeć, jeżeli ktoś ma tylko ochotę. MTV nadawane jest od 20 do mniej więcej 5, tam paru minut po 5. Resztę czasu stanowi Nick Junior. Transponder numer 78 to jest 11,973. To częstotliwość, gdyby ktoś potrzebował naprowadzenia, gdzie możemy kanał znaleźć. Na Astrze 19,2 stopnia wschód. Co ciekawe, emisja niekodowana jest również dostępna na satelicie 9 stopni wschód. Tam też mamy do czynienia z taką większą niemiecką paczką, głównie dla chociażby kablówek. Tym razem jednak kanał jest nieszyfrowany również tam. Na koniec szybka obserwacja dla tych, którzy się spóźnili z odnotowaniem tego faktu tak jak ja. Otóż podczas skanowania ostatnio 13 stopni wschód zauważyłem dwa bardzo interesujące kanały, mianowicie NASA TV HD i NASA TV Ultra HD. Wszystko dostępne normalnie z Hotbirda. Wszystko oczywiście nieszyfrowane, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany pooglądaniem sobie jakichś plansz rozmaitych, a zapewne również wydarzeń okołokosmicznych, na przykład relacji z wystrzelenia jakichś satelitów czy innych takich, proszę bardzo, NASA TV na Hotbirdzie jest w wersjach dwóch. Przekaz o kosmosie, nomen omen z samego kosmosu, wszak satelitarnie, można odbierać na częstotliwości 11373 MHz na satelicie Hotbird, tak jak już wcześniej mówiłem. I tym optymistycznym akcentem kończymy patriotyczny, niepodległościowy, choć w ogóle tym razem niezwiązany z Polską, przegląd wydarzeń z nieba i eteru. Patryk Waliszewski, trzymajcie się, do usłyszenia.
4: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Minęła godzina 19, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Witam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Michał Dziwisz. Zapraszam na najbliższe, no myślę, że kilkanaście w porywach do kilkudziesięciu minut, tym razem w swoim towarzystwie, bo dziś będę mówił o aplikacji, o której tak naprawdę mógłbym mówić zaledwie chwilę i tak myślę, że nikomu nie sprawiłoby trudności jej obsłużenie, ale postanowiłem przyjrzeć się jej nieco bardziej i omówić specjalnie dla wszystkich słuchaczy Tyflo Radia oraz Tyflo Podcastu całość interfejsu programu, który nazywa się Sleep Cycle. Jest to aplikacja budzika, dostępna zarówno w systemie iOS, jak i w systemie Android. Jest to aplikacja płatna. Kosztuje niedużo, bo jak dobrze pamiętam, ja ją kupowałem za 0,99 euro. Te ceny mogą się zmieniać, mogą być jakieś promocje. Aplikacja oczywiście także może gdzieś tam podrożeć, więc namawiam do monitorowania ceny w sklepie App Store. Natomiast jest ona również dostępna dla systemu Android. Szczerze powiedziawszy, jeszcze jej nie testowałem w tym systemie, ale w iOSie testowałem ją jak najbardziej. Użytkuję od czasu do czasu, więc dziś właśnie na temat wersji iOS-owej postaram się nieco bliżej wam opowiedzieć w ciągu najbliższych minut na antenie Tyflo Radia. Dodam, że audycja ma formę interaktywną. Już w tym momencie uruchamiam naszego radiowego Skype'a, którego login to, przypomnę, tyflopodcast.net. Jeżeli ktoś chciałby do mnie zadzwonić telefonicznie, to również jest taka możliwość i ku temu okazja. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, numer z krakowskiej strefy numeracyjnej, jeszcze tak dopełniając wszelkich formalności. Cóż to właściwie jest aplikacja Sleep Cycle? Jest to aplikacja, która ma za zadanie poprawić jakość naszego snu, a właściwie poprawić jakość wychodzenia z tego snu. Jeżeli nasi stali słuchacze pamiętają, to kiedyś mieliśmy wspólnie z Magdą Rutkowską taką audycję na temat snów, na temat tego, jak śnią niewidomi, na temat tego, jak sobie poprawić jakość tego zasypiania. No i szczerze powiedziawszy, okazuje się, że no, trochę osób niewidomych z zasypianiem ma problemy. To nie dotyczy oczywiście wszystkich niewidomych, natomiast no, zdarzają się takie jednostki, szczególnie które nie widziały nigdy w swoim życiu nic, że z tym snem jest różnie. No ja szczerze powiedziawszy, też chcąc nie chcąc, zaliczam się właśnie do osób, które mają problemy z zasypianiem, bo jak już człowiek zaśnie, to nie ma większego problemu. Natomiast z zasypianiem jest rzeczywiście problem, no i co za tym idzie, od czasu do czasu też z wybudzeniem się we właściwym czasie. I przy tym wybudzaniu może nam aplikacja Sleep Cycle pomóc. Program tak naprawdę najlepiej sprawdza się i najlepiej działa, jeżeli pozwolimy mu działać automatycznie. Przynajmniej w moim przypadku. O co chodzi? Aplikacja monitoruje naszą aktywność w czasie snu. Dzięki czujnikowi ruchu wbudowanemu w iPhone'a jesteśmy monitorowani, a konkretnie to, czy bardzo, czy też nie bardzo się ruszamy. Sen, jak pamiętacie z audycji, którą prowadziliśmy z Magdą, podzielony jest na różnego rodzaju fazy. No i zadaniem aplikacji jest wykrycie tej fazy, w trakcie której nasz sen jest najpłytszy i w tym momencie aplikacja będzie nas budziła. Dzieje się to dzięki czujnikowi ruchu w momencie, kiedy sen nasz jest najpłytszy, no ponoć najwięcej się ruszamy i po prostu program Sleep Cycle ma za zadanie to wykryć i odpowiednio łagodnie, delikatnie nas wybudzić. Oczywiście, jeżeli z tej aplikacji korzystamy, no to trzeba tu dodać, że aby działała ona prawidłowo, to jest aplikacja dla tych, którzy śpią samemu. Bo no jeżeli śpimy z kimś jeszcze, to wiadomo, że aplikacja może działać niemiarodajnie. Program jest bardzo prosty. Ja teraz jeszcze, zanim przejdę do jego prezentacji powiem, jak należy z aplikacji korzystać, kiedy ją już włączymy i kiedy będziemy nasz sen monitorować. Program instruuje nas zresztą, co mówi po angielsku, co prawda, natomiast ja to przetłumaczę na język polski. Kładziemy ekran, kładziemy telefon ekranem do dołu, obok siebie, no i należy telefon podłączyć do ładowarki, bo po prostu w trakcie nocy może nam się rozładować. Tu oczywiście zdaję sobie sprawę, że są różne metody i różne opinie na temat tego, jak wpływa spanie z telefonem obok na nasze zdrowie, no ale to już myślę, że każdy będzie postępował zgodnie z własną polityką w tej kwestii i zgodnie z własnym uznaniem. Ja aplikację polecam, używam jej, nie powiem, że jakoś bardzo regularnie, ale od czasu do czasu i muszę powiedzieć, że rzeczywiście wybudzanie jest zdecydowanie łatwiejsze i przyjemniejsze, nie odczuwamy takiego zmęczenia. Być może jest to po prostu efekt placebo, nie wiem, nie mnie tu rozstrzygać, mówię o jakichś własnych odczuciach, a być może również i wy, drodzy słuchacze, w komentarzach się takimi odczuciami podzielicie. A może ktoś również korzysta z programu Sleep Cycle i chciałby się podzielić jakimiś wrażeniami co do tego. Jeżeli tak, to zapraszam 123 834 835 i tyflopodcast.net. Tyle teoretycznego wstępu, teraz możemy już, myślę, przejść do kwestii zasadniczej, czyli do prezentacji samej aplikacji. Aplikacja składa się z czterech zakładek, które mamy, jak to zwykle w przypadku iOS-a, na dole ekranu.
1: Alarm, karta, 1-4.
0: To jest zakładka pierwsza.
1: Statistics, karta, 2-4.
0: Zakładka pierwsza, alarm, czyli definiujemy tam ustawienia budzika. Druga zakładka, statistics.
1: Zaznaczone, settings, karta, 3-4.
0: Aktualnie jestem właśnie w tej zakładce, czyli zakładce settings, ustawienia.
1: Instructions, 1-1, karta,
0: instructions. Tu mamy instrukcję, jak korzystać z tego programu, z tej aplikacji. Aplikacja jest dosyć prosta i przy okazji nas instruuje, jak z niej korzystać, więc ja może sobie tu wejdę w instrukcję i pokażę, o co tu chodzi. Tak. Przede wszystkim interesuje nas przycisk Start Test. Jeżeli chcemy się upewnić, czy aplikacja będzie prawidłowo wykonywać swoją działalność, czy prawidłowo będzie rozpoznawać, czy my się ruszamy, należy położyć obok siebie telefon ekranem do dołu, no i po prostu włączyć ten test i zacząć się ruszać. Jeżeli aplikacja wyda z siebie dźwięk, no to znaczy, że to po prostu wszystko działa. Ja teraz włączę ten test, oczywiście nie będę się kładł i nie będę demonstrował tego w praktyce, no bo ciężko by było.
1: Snoze, start test, przycisk, stop test.
0: O! Właśnie, ja teraz ruszam telefonem. I słychać, że jest emitowany taki dźwięk. Jeżeli usłyszycie taki dźwięk, to znaczy, że jest wszystko w porządku, kiedy będziecie testować tę aplikację. Jeżeli nie, no to znaczy, że po prostu telefon jest gdzieś za daleko albo w niewłaściwy sposób ułożony. Ja osobiście kładę ten telefon ekranem do dołu, tak jak zaleca producent aplikacji, i gdzieś w swojej okolicy, tak żeby kabel do ładowarki sięgał po prostu od gniazdka do tego miejsca.
1: Snoze, stop test, przycisk.
0: Stop test. Start test. To jest to, co nas interesuje w tej zakładce. Tu są oczywiście instrukcje, są instrukcje po angielsku.
1: Placement test. Mogę? Wielokropek. News, przycisk.
0: Właśnie, tu mamy instrukcje, mamy newsy, różnego rodzaju informacje. To jest wszystko no po angielsku niestety, więc jeżeli ktoś tego języka nie zna, to akurat z tej sekcji niewiele skorzysta, bo jest to sekcja taka typowo informacyjna. Więc przejdźmy może już do rzeczy.
1: Alarm. Karta. 1-4.
0: Mamy pierwszą zakładkę, która nas interesuje. To jest zakładka Alarm. I cóż my tu mamy?
1: I plany mogą. Hołd 11. Regul... 55 minut. Hołd 11. Regulacja. Aby zmienić wartość, przeciągnij jednym palcem w górę lub w dół.
0: Mamy tutaj Hour 11.
1: 55 minut. Regulacja.
0: 55 minut.
1: Przeciągnij jednym palcem w górę lub w dół.
0: Ale to nie jest takie oczywiste, bo przejdźmy sobie dalej.
1: Battle Betfen 11. 25. 11. 55.
0: Właśnie. Tu ustalamy sobie górną granicę na ustawieniach domyślnych. Jeżeli zatem chcemy być budzeni wcześniej, na przykład, no to musimy sobie to przestawić, ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że już na pół godziny przed wyznaczonym czasem, który sobie zadamy, jeżeli będziemy jakoś intensywniej się ruszać, to po prostu aplikacja zacznie nas budzić. To są standardowe kontrolki do wybierania godziny i minuty.
1: 55 minut, hołd 11, regulacja, hołd 10, hołd 9, hołd 8.
0: Przesuwamy sobie palcem po prostu w górę i w dół.
1: Hołd 9, hołd 10, hołd 11, 55 minut, 50 minut.
0: I tu ten drugi wybieracz, jeżeli chodzi o minuty, to nam funkcjonuje co 5 minut.
1: 55 minut.
0: Też w górę i w dół palcem po prostu przesuwamy.
1: Battle Betfen 11, 25, 11, 55.
0: Tak.
1: Start, przycisk.
0: I mamy tu przycisk start, który klikamy, jeżeli chcemy, żeby program rozpoczął proces monitorowania naszego snu. Dajmy na to, kładziemy się spać, włączamy sobie ten budzik.
1: Battle Bet, start, przycisk, start.
0: Klikając przycisk,
1: przycisk wróć.
0: Start. Tu pojawiło się jeszcze dodatkowe okno, które wam, moi drodzy, się nie wyświetli, bo ja włączyłem sobie tak zwane notatki. Sleep Notes to są po prostu notatki, które mogę sobie sporządzić wcześniej, zanim pójdę spać. Odnośnie naszego dzisiejszego dnia. To jest w celach statystycznych. Tu mam kilka zdefiniowanych już takich notatek. Mogę oczywiście również dodawać swoje własne, o czym opowiem za chwilę. Mamy tu następujące opcje.
1: Edit, przycisk,
0: czyli wypiłem kawę, wypiłem herbatę, jadłem późno, pracowałem, miałem ciężki dzień.
1: OK, przycisk.
0: I jest przycisk OK. I możemy sobie tutaj te notatki zaznaczać. Niestety, jeżeli na przykład zaznaczę sobie, że miałem ciężki dzień, to ja nie dostaję informacji odnośnie tego, czy ona jest zaznaczona, czy nie oznaczona. Niestety, taki błąd dostępności, jeżeli chodzi o te aplikacje. Mamy tu przycisk Edit, który mogę stuknąć. Tu mogę zmienić kolejność tych notatek. Mogę również usunąć te konkretne notatki odnośnie mojego dnia. Jeżeli na przykład chciałbym sobie je spolszczyć, to mogę jak najbardziej. A w jaki sposób? Przesuwam sobie palcem w prawą stronę i mam przycisk, który nazywa się Insert at your own.
1: Stukam.
0: Mam tu jakąś notatkę, którą mogę wpisać za pomocą standardowej klawiatury, bo to jest standardowe pole, no i oczywiście ją zatwierdzić, gdybym chciał się w to bawić. Ja uznaję, że domyślne notatki odnośnie mojego dzisiejszego dnia są w porządku, więc pocieram dwoma palcami, wychodzę z tych notatek. Również wybieram przycisk Done. I wycofuję się również z tych notatek, no bo teraz nie będę przecież spał. I mam tu przycisk start, który już mi się w międzyczasie zdezaktywował, bo nie wybrałem tej notatki. No i bardzo dobrze, bo nie chciałbym, żeby mi to się liczyło. Ale jeżeli wy będziecie korzystać z tego programu, to nie pojawi wam się to okienko. Pojawi wam się co najwyżej informacja odnośnie tego, że należy podłączyć telefon do ładowarki. Takie ostrzeżenie. I żeby położyć telefon ekranem do dołu. I jeszcze jedna rzecz, żeby nie przykrywać go żadnymi materiałami, bo po prostu może się zaburzyć wtedy odczyt naszej aktywności w czasie snu. To jest pierwsza zakładka, która tak naprawdę jest najważniejszą zakładką. No bo proszę Państwa, co my tu mamy? Opcje do wyboru godziny i przycisk start. I tak naprawdę ja już w tym momencie mógłbym zakończyć prezentację tej aplikacji, ale nie zrobię tego, bo chciałbym jeszcze pokazać kilka rzeczy.
1: Settings, karta.
0: Interesuje nas przede wszystkim zakładka Settings, bo zakładka
1: Statistics, karta.
0: Statistics to jest zakładka pokazująca statystyki. Ja do niej przejdę za chwileczkę, ale najpierw chciałbym jeszcze pokazać ustawienia, bo ustawienia są najistotniejszą częścią tej aplikacji tak naprawdę.
1: Settings, karta, 3-4.
0: Wchodzimy w Settings.
1: Settings. Nagłówek.
0: I cóż my tu mamy?
1: Alarm. Przełącznik. Włączony.
0: Alarm.
1: Stuknij dwukrotnie, aby
0: przełączyć ustawienie. Pojawiać się alarm. Włączamy tę opcję. Jest ona domyślnie włączona.
1: Sąd. Bandeza.
0: I tu mamy ciekawą rzecz. Ja od razu może to zaprezentuję, bo to jest alarm dźwiękowy. Wybieramy sobie dźwięk, jaki ma nam towarzyszyć w trakcie budzenia. Szczerze powiem, całkiem przyjemne te dźwięki. Zaraz je zademonstrujemy.
1: Sąd. Settings. Przycisk wróć.
0: Wyłączymy teraz może nasz dyżurny podkład, żeby nie rozpraszał.
1: Sąd. Nagłówek.
0: O, i mamy chyba nawet telefon pierwszy, więc zanim przejdę do prezentacji, to to przejdźmy może tutaj. O. Czy ktoś do nas... Nie. Się ktoś rozmyślił. Dobrze, więc mogę przejść do prezentacji dźwięków. Proszę bardzo, wyciszam na razie ten nasz podkład. Domyślnie to jest... Warm Breeze. To jest domyślny dźwięk, jaki jest ustawiony w tej aplikacji.
1: Zaznaczone. Warm Breeze.
0: I to nas będzie budzić. Domyślnie. Ale możemy sobie wybrać inny dźwięk.
1: Forest Glade. Zaznaczone. Forest Glade.
0: Mamy taki, mamy jeszcze inne.
1: Morning Mist. Zaznaczone. Morning Mist.
0: To są takie łagodne melodie, które pozwolą nam dosyć fajnie się wybudzić z tego snu.
1: Sumise.
0: Następny dźwięk.
1: Distant Memories.
0: Kolejny dźwięk.
1: Distant Memories. Gymnopdia.
0: I następny dźwięk.
1: Zaznaczone. Distant Memories. Gymnopdia. Zaznaczone. Gymnopdia.

0: Summer Field.
1: Następny dźwięk.
0: Zaznaczone. Summer Field. Dramik na DHS-a.
1: I kolejny.
0: Zaznaczone.
1: Do wyboru, do koloru. Nie będę oczywiście pokazywał tych całych melodii. Tylko tak pokazuję po kawałeczku, żebyście się mogli, drodzy słuchacze, zaznajomić z nimi. Oczywiście każdy będzie sobie musiał wybrać jakąś melodię dostosowaną do swoich potrzeb. Nie wiem, może jakąś metodą eksperymentów.
0: Enigma. Zaznaczone. Enigma.
1: Kolejny dźwięk, kolejna melodia, która może ułatwić nam wybudzenie się ze snu.
0: Skillmine.
1: I następna.
0: Zaznaczone. Skillmine. December Moon.
1: Kolejna melodia, kolejny dźwięk.
0: Zaznaczone. December Moon.

0: Belfast Park.
1: I następny.
0: Zaznaczone. Belfast Park.
1: Ja nie będę oczywiście tłumaczył tych tytułów, bo to są nazwy własne. Są melodie po prostu odpowiednio zatytułowane. No, ta jest całkiem przyjemna, szczerze powiedziawszy. Chyba ją sobie nawet zostawię.
0: Metromint.
1: Ale zobaczmy, co jest dalej.
0: Zaznaczone. Metromint. Random Alarm Sound.
1: Random Alarm Sound. To nie jest żadna melodia, tylko po prostu, jeżeli to zaznaczymy...
0: Zaznaczone. Random Alarm Sound.
1: To po prostu cokolwiek losowo zostanie to wybrane, ale jest jeszcze jedna opcja. Może powróćmy do podkładu.
0: Regular Alarm Sound.
1: Regular Alarm Sound.
0: Zaznaczone. Regular Alarm Sound.
1: Tak. To jest standardowy alarm, taki jakiś dźwięk budzika, który no chyba nie chcielibyśmy, żeby nas budził aż tak.
0: Same music, nagłówek.
1: I...
0: Zaznaczone, random alarm sound.
1: Dobrze, to...
0: Zaznaczone, random alarm sound.
1: O, wyłączyło się. Jest jeszcze jedna opcja, myślę, że również ciekawa dla niektórych użytkowników.
0: Same music, select song.
1: Use my music. Mamy tu nagłówek.
0: Select song.
1: I możemy wybrać sobie jakąś naszą piosenkę.
0: Sound. Settings. Wybierz muzykę.
1: Wybierz muzykę.
0: Wybierz muzykę. Anuluj. Przeszukaj muzykę. Wykonawcę. Albumy.
1: Tak, i możemy tu sobie po prostu przejść do naszych zbiorów muzycznych, to co mamy. Także w to co mamy w Apple Music, jeżeli korzystamy z tej usługi. To tak w ramach ciekawostki jeszcze powiem. Możemy sobie ustawić nawet na budzik jakąś piosenkę z Apple Music. Nie tylko może być to utwór, który mamy fizycznie, bo na przykład przenieśliśmy go z iTunes albo go po prostu kupiliśmy. Może być to także utwór z Apple Music. Ja to anuluję.
0: Wybierz muzykę. Anuluj. Przycisk. Anuluj. Select song.
1: Chciałem sobie wybrać Belfast Park. Zaznaczamy sobie Belfast Park.
0: Settings. Przycisk wróć.
1: I powracamy do ustawień.
0: Settings.
1: Ocieram dwoma palcami, czyli standardowy iOS-owy gest.
0: 70%. Sound. Belfast Park. Alarm. Przełącznik.
1: Cóż my
0: włączone.
1: Tu mamy?
0: Sound. 70%. Regulacja.
1: Tu mamy ustawienia głośności.
0: Przeciągnij jeden pal. Vibration. Azbatspuk. Snoze. Intelligent.
1: I kolejne ustawienia.
0: Vibration. Azbatspuk.
1: Vibration as backup. Tu jest opcja, którą możemy również przełączać i zmieniać.
0: Never. Vibration. Settings. Vibration. Nagłówek. Vibration cannot be set in disabled under iOS settings. Nagłówek. Zaznaczone.
1: Tak. Jest informacja, że jeżeli mamy wyłączony alarm wibracyjny w ustawieniach iOS-a, no to po prostu nam to nie zadziała. Ale zakładam, że nie mamy. I mamy różne ustawienia. As backup to jest domyślnie wybrane, czyli w sytuacji, kiedy po prostu dźwięk nas nie budzi, muzyczka nas nie budzi, to będzie nam to wibrowało.
0: Vibration is only set when the high sound device not available. Stop, never.
1: Never, czyli nie używaj wibracji.
0: Vibration is never set. Stopka. Only vibration.
1: Only vibration. Tak, to myślę, że może być dobre dla osób, które mają problemy ze słuchem. Może iPhone nas budzić na zasadzie wibracji. Tylko pytanie, czy taka wibracja nas rzeczywiście obudzi. Nie wiem, nie próbowałem tego, szczerze powiedziawszy, nigdy, więc ciężko mi się wypowiedzieć w tej kwestii. Więc się wycofujemy z tego.
0: Snooze,
1: czyli opcja drzemki. Opcja drzemki jest ustawiona na intelligent.
0: Snooze, intelligent.
1: Czyli automat. Ale możemy to jeszcze przestawić.
0: Zaznaczone. Regular.
1: Na regular.
0: Zaznaczone. Regular. Off. Intelligent snooze lets you recall snooze until the high end of your battery fast. It automatically adjusts snooze to the battery recall. Stopka.
1: Tak, czyli po prostu kwestia tej drzemki i kiedy nas ma budzić. Możemy sobie ustawić to żeby budziło nas regularnie, czyli w określonym odstępie czasu ma próbować.
0: Nagłówek. Zaznaczone. 1 minutę.
1: Tak, co minutę ma nas budzić, to jest ustawione domyślnie, chociaż domyślnie, jeżeli przełączymy. A jakie mamy jeszcze opcje?
0: 2 minuty.
1: 2 minuty, 3 minuty, 5, 7, 9,
0: 10 minut. 15 minut.
1: 10, 15, 20 minut. Ustawione to mamy na automatic domyślnie. A właściwie na intelligence.
0: Zaznaczone. Regular. Intelligent recommended.
1: Intelligent recommended. I rzeczywiście warto z tego jednak korzystać, bo po prostu w połączeniu z tym wykrywaniem ruchu i wykrywaniem tego, kiedy nas ma najlepiej obudzić, to działa naprawdę dobrze.
0: Weekend on. Wake up face 30 minut. Snooze intelligent.
1: Wake up face 30 minut. Ustawione jest na 30 minut, czyli jak wygląda to okno, w trakcie którego ma nas budzić. Bo zauważyliście, że kiedy ustawiałem zegar, pojawiła się tam informacja wake up between, czyli obudź między. Między godziną 11.25 a 11.55, no czyli 30 minut. Jeżeli to sobie przestawimy, to zwiększamy lub zmniejszamy to okno, w trakcie którego ma nas próbować budzić aplikacja Sleep Cycle. No, domyślnie ustawione jest na 30 i muszę powiedzieć, że to mi się sprawdza, ale jeżeli u kogoś by się to nie sprawdzało, jeżeli okazałoby się, że jest to za małe to okno na przykład, albo za duże, bo może ktoś ma inne te fazy snu. Różnie to przecież jest. To możemy sobie to przestawiać. A mamy następujące opcje. Tak. I tu jest jeszcze informacja, że jeżeli wyłączymy, bo możemy to wyłączyć, to mamy
0: przełącznik.
1: To po prostu Sleep Cycle zachowa się jak taki standardowy zegarek, czyli straci swoją funkcjonalność, jak taki standardowy budzik, że będzie nas budzić o tej godzinie, którą mu ustawimy na sztywno.
0: 10 minut.
1: Możemy to okienko sobie zwężyć do 10 minut.
0: 15 minut.
1: Mamy opcję 15 minut, 20 minut, 20 minut,
0: 30 minut,
1: pół godziny,
0: 45 minut,
1: 45,
0: 60 minut,
1: godzina,
0: 90 minut,
1: półtorej godziny. I to jest tyle. I jeszcze mamy taką informację. Tak, że najwcześniej obudzi nas na 30 minut przed ustawionym alarmem. Ale może obudzić też później, ale na pewno nie będzie nas budzić później niż o tej godzinie, którą sobie nastawimy.
0: Alarm, karta, 1-4. Wychodzimy. 30 minut. Weekend, on.
1: Weekend, czyli kiedy nas ma nie budzić. Domyślnie jest to wyłączone, więc zawsze będzie nas budził, jeżeli go włączymy.
0: Weekend, nagłówek, weekend, przełącznik, włączone. SLC, tej lekko, weekend, nagłówek, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, zaznaczone, sobota, zaznaczone, niedziela, alarm, karta, 1-4.
1: I ktoś by mógł zapytać, o co tu chodzi. Przecież zawsze ten program trzeba włączyć. Trzeba kliknąć w ten przycisk start. To nie działa tak, że on będzie nas tu monitorował cały czas. Owszem, zgadza się. Tylko kwestia jest taka, że ten program będzie, jeżeli włączymy start, nawet w trakcie weekendu, to on nas rzeczywiście nie obudzi, ale będzie monitorował naszą aktywność snu. Czyli do statystyk może nam się to przydać. Jeżeli chcemy gdzieś tam, powiedzmy, kolekcjonować te informacje, zbierać, albo na przykład mamy jeszcze jakieś inne aplikacje, które się mogą z Sleep Cycle poprzez aplikację Zdrowie w iOSie wymieniać tymi rzeczami, no to może nam się to w jakiś sposób do czegoś przydać. A załóżmy, że w weekend sobie chcemy pospać dłużej, no to możemy sobie właśnie ten weekend tu włączyć i ustawić, że sobota, niedziela to jest weekend, nie ruszaj, nie budź nas właśnie w te dni. Wychodzimy.
0: Vibration, azbacku, weekend, off.
1: Sleep Secure. O tym nie jestem w stanie nic powiedzieć, bo to jest jeszcze dodatkowo usługa płatna. Taka usługa, do której możemy eksportować nasze wyniki snu. Taka dla tych, którzy lubią się bawić w statystykę, chcą to trzymać gdzieś w chmurze online. To jest dodatkowo płatne. Ja z tego, szczerze mówiąc, nie korzystałem.
0: Sleep Aid on.
1: Sleep Aid. Czyli narzędzie do łatwego zasypiania, bo aplikacja oprócz tego, że może nas obudzić, to może nas spróbować także uśpić. Ale o tym to za chwilę, bo mieliśmy telefon, ale nie, już nie mamy. Chociaż nie, mamy. Iza się do nas dodzwoniła, witamy.
2: Dzień dobry.
1: Dzień
2: ja
1: dobry.
2: Ja chciałam się zapytać, co z tym zaznaczeniem notatek?
1: Z zaznaczaniem notatek, no niestety aplikacja nam po prostu nas nie informuje o tym, że zaznaczyliśmy notatkę. Więc jeżeli zaznaczymy taką notatkę, to po prostu musimy sobie uwierzyć na słowo, że ją zaznaczyliśmy i kliknąć wtedy OK, bo nie jesteśmy w żaden sposób informowani, że coś jest zaznaczone albo że coś jest nieoznaczone.
2: Aha. To... A jest dostępna na Androida?
1: Tak, jest ta aplikacja dostępna na Androida, natomiast pokazuję dziś ją na iOSie, na Androida.
2: No właśnie,
1: nie kupowałem,
2: widzę,
1: nie kupowałem.
2: Kolega ma iOSa.
1: Mhm. Nie kupowałem tej aplikacji na Androida, przynajmniej jak na razie. No bo zwykle no, mam wprawdzie pod ręką gdzieś tu nawet telefon z Androidem, natomiast no, zasypia się zwykle gdzieś tam mając ten telefon, z którego korzystamy częściej jednak pod ręką. W moim przypadku jest to iOS, no, ale być może ktoś kiedyś zrobi prezentację tej aplikacji na Androida. Izo, czy jeszcze jakieś pytania?
2: Nie, na razie to wszystko.
1: Dobrze, to dziękuję ci bardzo w takim razie za telefon.
2: Będę słuchała dalej podcastu.
1: Okej, dziękuję bardzo, pozdrawiam. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to oczywiście może do nas zadzwonić 123 834 835 i tyflopodcast.net. No to teraz się będziemy usypiać, drodzy państwo.
0: Sleep aid.
1: Wchodzimy.
0: Sleep aid. Settings. Sleep aid. Nagłówek. Sleep aid. Przełącznik. Włączone.
1: Domyślnie jest to wyłączone. Nie jest włączone. Ja to uaktywniłem, bo chciałem się przekonać, jak to działa. W praktyce nie sprawdzałem. W teorii działa następująco. Dokładnie. Emituje po prostu dźwięk jakiś taki relaksujący, dzięki któremu będziemy mogli lepiej i szybciej usnąć. No, swoją drogą można będzie sprawdzić, przetestować. Mamy tu również do wyboru dźwięk. Fale oceanu są ustawione domyślnie.
0: Rejon, sąd, sleep aid, sąd, nagłówek, zaznaczone, ocean bawes.
1: Posłuchajmy.
0: Zaznaczone, ocean bawes.
1: Tak. Fale oceanu nas usypiają, ale to nie wszystko.
0: Chisling line, zaznaczone, chisling line. Zaznaczone, chisling line.
1: Może padać sobie deszcz. I drobniejszy,
0: headline.
1: A może być mocniejszy.
0: Zaznaczone, headline.
1: Ulewa prawdziwa.
0: Rain on the roof. Zaznaczone,
1: krople bębniące w dach samochodu, zdaje się. Ja bym powiedział, że to nawet jakiś grat się prawie odzywa.
0: Bubbling block.
1: Taki zaznaczone. Mamy jeszcze bubbling dźwięk. No, jakaś taka woda.
0: Medium wind.
1: Tu mamy

0: jakiegoś. No w każdym razie jakieś takie ptaszki śpiewające, ćwirkające. I tak to brzmi, jeżeli to by nas usypiało, to możemy sobie taki dźwięk wybrać.
1: Cabinfum. Zaznaczone. Cabinfum.
0: To po prostu odgłos, zdaje się, z wewnątrz jadącego jakiegoś pojazdu. Na to by wyglądało.
1: Klock.
0: Mamy też zegar. Zegar pracuje dziwnie. Proszę posłuchać.
1: Zaznaczone. Klock.
0: Chociaż może łatwiej się dzięki temu zasypia.
1: Równolice.
0: I mamy jeszcze szumy. Szum brązowy.
1: Zaznaczone. Równolice. Równolice.
0: Szum różowy.
1: Zaznaczone. Równolice. Równolice.
0: I szum biały.
1: Zaznaczone. Równolice. Alarm. Karta. Zaznaczone.
0: I to wszystko. No ja może jednak się... Zdecyduje na ocean.
1: Zaznaczone. Ocean Waves.
0: I kiedy nas to, proszę Państwa, będzie usypiać? W momencie, kiedy klikniemy w przycisk Start. Wtedy będzie nas to usypiać. Mamy tu jeszcze... Tak, że możemy sobie ustawiać głośność tego szumu, czy tam jakiegoś innego odgłosu.
1: Sąd. Ocean Waves. Adios Volume. Fadeo. Zaznaczone. Intelligent. Recommended.
0: Intelligent, czyli też znowu będzie na podstawie naszej aktywności, tego jak się ruszamy, wykrywać, czy ma już dać sobie spokój z emitowaniem tego dźwięku, czy jednak jeszcze dalej.
1: Regular.
0: Regular.
1: Automatyczne fale są uprawnione do falasek. Stopka.
0: Tak.
1: Regular.
0: I tu mamy jeszcze regular. Regular. Możemy ustawić w długość tego dźwięku, jak długo ma to być emitowane.
1: 10 minut. 15 minut.
0: 10 minut, 15, 20, 30 minut. Pół godzinki, 45 minut. 45, 60.
1: 60 minut.
0: Czyli maksymalnie godzinę nas może usypiać. Na to by wyglądało. Więc może przestawię to na automatyczny. Intelligent, skoro zalecają.
1: Tak. Zaznaczone. Intelligent.
0: Intelligent. Okej.
1: Sleep notes.
0: Cóż mamy dalej?
1: Battle mode off. Sleep notes on. Sleep ID on. Sleep notes on.
0: Sleep notes. To są notatki, które właśnie mówiłem, że możemy włączyć, możemy wyłączyć. Te notatki domyślnie są wyłączone. Ja je sobie włączyłem, żeby sobie prowadzić lepsze statystyki.
1: Battle mode off.
0: Wake up mode. To jest opcja, żeby program po obudzeniu naszym, jak wstaniemy, zapytał nas, w jakim nastroju się budzimy. Czy złym, dobrym, czy jakim?
1: Weather off.
0: Weather. To jest opcja, dzięki której może nam wyświetlać pogodę na dzień dzisiejszy, na taki jakiś gadżet, jak dla mnie.
1: Heart rate on.
0: Heart rate. To jest ciekawa rzecz. Jeżeli się obudzimy, program może zeskanować bicie naszego serca, nasze tętno i również może je zapisywać. Jak to działa? Przykładamy palec do tylniej soczewki aparatu w iPhone'ie i po prostu na podstawie tego iPhone usiłuje odgadnąć bicie naszego serca, nasze tętno. Oczywiście no wiadomo, że prawdopodobnie będzie to mało dokładne, ale zawsze możemy się gdzieś tam tym posiłkować i też takie statystyki prowadzić.
1: Advanced.
0: Mamy jeszcze opcje zaawansowane.
1: Relax. Advanced.
0: Ja sobie pozwolę wejść w te ustawienia zaawansowane.
1: Nagłówek. Profile. Reminders. On. Profile.
0: Cóż my tu mamy? Profile.
1: Profile. Profile. Umitow klasurę. Metric. Hate. Wait. Gender.
0: Tego nawet nie wypełniałem. Tu mamy profil. Możemy się sprofilować, możemy kilka słów o sobie powiedzieć, jakiej jesteśmy płci, jakiego jesteśmy wzrostu, jakiej wagi. Tak, i możemy zaznaczyć tutaj i wziąć.

0: wziąć udział w ankiecie. Tak, gdybyśmy chcieli.
1: Advanced, profile. Reminders, on.
0: Reminders, czyli różnego rodzaju przypominacze, jakieś informacje, które dodatkowo nam aplikacja wysyła, na przykład, żeby właśnie odpowiednio ułożyć ten telefon i tak dalej. To, mam to włączone, ale myślę, że za jakiś czas będzie to można sobie spokojnie wyłączyć.
1: Battery warning, on.
0: Battery warning, tak. Czyli, że aplikacja będzie się upominać, żeby podłączyć telefon do ładowarki, bo w przeciwnym wypadku może nam się niestety telefon rozładować w trakcie snu. I kto nas obudzi?
1: Rough data, off.
0: Rough data, jakieś surowe dane. Szczerze powiedziawszy, nie korzystałem z tej opcji nigdy.
1: Airplay, off.
0: Airplay, jeżeli mamy urządzenia z Airplayem i chcielibyśmy przerzucić te dźwięki na przykład na jakiś system audio, który ma lepszy głośniczek niż nasz iPhone, możemy skorzystać z tej opcji.
1: Philips Hue, off. Philips Hue, off.
0: To również do jakichś zewnętrznych urządzeń. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, o co w tym dokładnie chodzi. Apple Health, czyli aplikacja zdrowie po prostu, connected. Aplikacja Sleep Cycle dopiero od niedawna ma wsparcie dla aplikacji zdrowie i po prostu możemy się tu połączyć z aplikacją zdrowie i w jednym miejscu możemy gromadzić dane z różnych aplikacji. To jest właśnie nowa rzecz w iOSie 8, aplikacja zdrowie. Jeżeli mamy więcej tego typu urządzeń czy programów, które służą nam do gromadzenia różnego rodzaju naszych parametrów, no to możemy je wszystkie przerzucać do programu zdrowie. Możemy w tym miejscu sobie wejść.
1: Stop, alarm, karta.
0: Tak, mamy connected, więc nic nie zrobimy. Jeżeli chcielibyśmy coś więcej pozmieniać, to już musimy to zmieniać bezpośrednio w aplikacji, ale kiedy po raz pierwszy wszedłem w te opcje, to mogłem się po prostu połączyć i iPhone jeszcze zapytał, czy na pewno chce zezwolić aplikacji zdrowie na łączenie z tym programem i tak dalej, i tak dalej. To jest do tego.
1: Airplay, off. Philips Hue, Apple Health, Runkeeper, not logged in.
0: Runkeeper, kolejna jakaś usługa zewnętrzna.
1: Database.
0: Database.
1: Alarm. Database.
0: Jeszcze sobie tu wejdźmy, bo database. To jest dosyć
1: Advanced.
0: Fajna sprawa.
1: Wróć. Database. Export database. Export user, cykle database, CSV file, for analysis in programs, suchas, Excel. Stopka.
0: No właśnie.
1: Reset database.
0: Możemy wyeksportować.
1: Export
0: to niestety nie jest opisane jako żaden przycisk, więc...
1: Database. Export database.
0: Musimy po prostu export w to
1: database.
0: Kliknąć.
1: Anuluj. Przycisk. Nowa wiadomość. Nagle wyślij. Wygaszony.
0: Tak.
1: Przycisk.
0: I otwiera nam się klient poczty elektronicznej, domyślny i możemy sobie wysłać sobie wiadomość mailową z załącznikiem w postaci pliku CSV, czyli pliku comma separated values, wartości oddzielone przecinkiem i zaimportować taki plik do Excela. Bardzo łatwo się to robi, więc nikt nie powinien mieć z tym problemów. No i możemy sobie tam wtedy robić różne analizy na tych danych. Jeżeli mielibyśmy taką ochotę i potrzebę. Możemy sobie wykresy wtedy robić w Excelu, jeżeli ktoś się posługuje jakimś wzrokiem, resztkami na przykład i potrzebne by mu było to do czegoś. Możemy, aplikacja na to pozwala.
1: Nowa wiadomość, anuluj, przycisk.
0: Wybieram
1: anuluj.
0: Opcję.
1: Uwaga,
0: anuluj.
1: Zachowaj, usuń wersję roboczą, przycisk.
0: Usuń wersję roboczą. I tu mamy kolejny, to jest... przycisk, ale nie jest opisany jako przycisk. Jeszcze raz powtórzmy.
1: Erase database.
0: Erase database. Jeżeli uznajemy, że no, trochę potestowaliśmy tę aplikację, ale tak naprawdę chcemy się dopiero teraz zabrać za jej używanie na poważnie, to możemy sobie nasze dane wyczyścić, no i zacząć wszystko od nowa. Aplikacja na to również pozwala na czyszczenie bazy danych odnośnie naszego snu. I to są tak naprawdę wszystkie opcje, nawet i w zaawansowanych.
1: Settings. Alarm. Przełącznik.
0: Czy my coś tu jeszcze mamy? More apps. Jeszcze możemy sobie zobaczyć, jakie inne aplikacje oferuje autor programu Sleep Cycle. No ale to chyba nas już średnio będzie interesowało.
1: Statistics. Karta. 24.
0: Jeszcze mamy zakładkę statystyki, w którą sobie możemy wejść. i zobaczyć, co my tu ciekawego
1: mamy.
0: Dobrze.
1: Inbet, edit, share, przycisk, stat next, stat pref, 7, 9 lipca.
0: Tak, mamy tu wyświetlone na jakiś konkretny dzień. Możemy za pomocą
1: pref, przycisk,
0: przycisku, na przykład pref.
1: 7, 9 lipca, stat pref, przycisk, stat pref, 7, 9, stat next,
0: next,
1: przycisk, stat next,
0: nam?
1: Stat pref, 7, 9 lipca, stat pref, stat next,
0: nie,
1: przycisk.
0: Nie bardzo nam to chce zadziałać.
1: Stat, 7, 9 lipca, edit, inbet.
0: Ale mamy najważniejsze statystyki następujące. Mamy tu jeszcze przycisk edit do zarządzania tym wszystkim, ale tu są dosyć ciekawe statystyki, takie ogólne, ja bym powiedział to w ten sposób. Szczerze powiedziawszy, ja przede wszystkim korzystam z tego.
1: Select quality, inbet, edit, przycisk, inbet, select, inbet, off, przycisk, select, select, towarowy, total mix.
0: Tak, bo możemy sobie jeszcze tu przerzucać do Sleep Secura, czyli do tej usługi, o której mówiłem.
1: Select off,
0: więc
1: inbet,
0: zobaczmy,
1: inbet,
0: może na przykład tak.
1: Edit, share, przycisk, edit, share, inbet, inbet, select quality.
0: Sleep quality.
1: Inbet,
0: jeszcze
1: off,
0: to nie jest dostępne, ale mamy tu następujące rzeczy. Total nights.
1: 18.
0: 18 nocy nam skalkulował program, bo przez tyle dni z niego korzystałem.
1: Total time in bed.
0: Total time in bed.
1: 4.1 days.
0: Tyle przesypiamy.
1: AVB, time in bed.
0: Średni czas, który spędziliśmy w łóżku.
1: 6.13.
0: 6 godzin 13 minut.
1: Szóstest nit, 30 września 2014 roku.
0: Najkrótsza noc właśnie była wtedy, we wrześniu 2014, 30.
1: Longest nit, 10 lipca 2015 roku.
0: Najdłuższa noc, 10 lipca.
1: Total nit, 18, total time, 4, AVB, 6, szóstest nit, longest nit, best nit, 4 lipca 2015 roku.
0: Najlepiej mi się spało, czyli pewnie najmniej się gdzieś tam wierciłem w łóżku 4 lipca.
1: Worst nit, 30 września 2015
0: roku. A najgorzej, tę najkrótszą noc, tak? 30 września.
1: All nights. Two nights horizontally, to same graphs.
0: Tak, i tu możemy sobie jeszcze wyświetlić all nights. Możemy sobie w to wejść.
1: Przycisk wróć.
0: I mamy rozpiskę na konkretne dni, które program zarejestrował.
1: PT,
0: możemy sobie na przykład...
1: 9, 10, 46%. PT, 10, niec, 12, 13, 44%. Niec, 19, niec, pon, 2015, na calendar, nagłówek.
0: Tak, wybieramy sobie...
1: 2015, nagłówek,
0: lipiec calendar, 2015.
1: Bat, calendar, lip, pon, 20, 21, 68, niec, 19, 20,
0: 43%. Wchodzimy sobie w jakąś konkretną...
1: 20 lipca.
0: Tak, niedziela z 19 na 20 na przykład.
1: Stat pref, przycisk, stat next, share, przycisk, edit, przycisk, inbet, 5, 55, 12, tak. 21.
0: Spałem 5, tu jest od do.
1: Select quality.
0: Tu jest od do, 5.55 do 11.21.
1: 43%.
0: Sleep quality, czyli jakość snu, 43%.
1: I inbet, 5, 26.
0: Właśnie, 5 minut. 5 godzin 26 minut. To jest to, co nas interesuje, czyli ile przespaliśmy danej nocy. Jeżeli chodzi o tą jakość snu, czyli quality, którą nam wylicza, ciężko mi powiedzieć na podstawie czego on to wylicza. Wiem jedynie, że potrzebuje kilku dni, żeby zacząć prawidłowo wyliczać tę jakość. To nie jest tak, że on to od razu wyliczy, bo musi się jakby nas nauczyć ten program, nauczyć tego, jak śpimy, w jaki sposób, no i wtedy dopiero jest w stanie jakieś konkretne wartości nam tu zaprezentować. Właśnie, sleep notes, czyli notatka, drunk coffee, tak, bo wypiłem sobie wieczorem jeszcze przed zaśnięciem kawę, bo akurat miałem ochotę na kawę.
1: 79 BPM.
0: Tak, 79 BPM to jest od razu notatka odnośnie serca, odnośnie pulsu. Jak się obudziłem, miałem właśnie taki puls. Program poprosił mnie o to, żebym sobie przyłożył palec do aparatu, no i on mi go zmierzył. Zmierzył mi moje tętno. Sleep Secure, tak, jest off, bo nie zapłaciłem.
1: 18.
0: No i mamy tu, już wracamy do tych statystyk, czyli Total Nights i tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie informacje już, o których mówiłem. I to tak naprawdę tyle, bo pokazałem całość aplikacji Sleep Secure. Być może komuś się przyda. Może dla kogoś będzie to użyteczna aplikacja, jeżeli tak, no to się cieszę. Tak jak wspominałem, ja nie jestem jakimś ekspertem od snu, nie wiem na ile to, co tu jest pokazywane i do czego ta aplikacja służy, rzeczywiście może nam pomóc, ale jeżeli chodzi o recenzje, to z dosyć pozytywnymi się spotkałem. No i ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście także i mi ta aplikacja gdzieś tam pomaga. Na pewno pomaga się obudzić. Jeszcze nie testowałem, czy pomoże mi usnąć. Będę musiał to sprawdzić. Zobaczmy jeszcze na koniec jakieś, czy ktoś do nas coś napisał. Nie, nikt do nas nic nie napisał, nie ma nic żadnych pytań a propos aplikacji Sleep Cycle. Przypominam, program dostępny jest w wersji zarówno na iOS-a, jak i na Androida. Jest to aplikacja płatna, ale płatna jakoś niedużo. Ja pamiętam, kupowałem ją za 0,99 euro. Z mojej strony to na tyle. Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie na antenie Tyflo Radia, proszę, mówiłem, że będzie kilkanaście, maksymalnie kilkadziesiąt minut. No i godziny rzeczywiście nie przekroczę, bo 50 minut z drobnym ogonkiem nam ta audycja zajęła. O, będzie jednak jeszcze jakieś pytanie, więc odbierzmy telefon. Andrzej się do nas dodzwonił. Witaj, Andrzeju.
2: Witaj, Michale, witam. Ja mam tylko takie pytanie, bo nie wspomniałeś o tym w czasie audycji. Czy w trakcie nocy nasz fon musi być odblokowany, czy zablokowany zupełnie?
0: Andrzeju, coś cię przycina, ale zrozumiałem pytanie. Mam nadzieję, że
2: chodzi mi o to, czy telefon musi być w trakcie nocy zablokowany, czy może być odblokowany?
0: Zablokowany, może być zablokowany, nie jest to problemem. Ja zwykle swój telefon blokuję. Nie testowałem w momencie, gdyby był odblokowany, natomiast nie przypuszczam, żeby...
2: Bo czasami zdarza się, że aplikacje wymagają, żeby
0: tak,
2: wiem. Odblokowany do działania.
0: Nie, tu nie ma takiego wymogu. Aplikacja bez problemu może działać na zablokowanym ekranie. Jest tam jedynie ten przycisk start, który należy kliknąć, żeby po prostu program zaczął monitorować to, jak my sobie tam śpimy. I to jest tyle.
2: Aha. Rozumiem. Dobrze, to tyle chciałem się dowiedzieć w tej kwestii jeszcze.
0: Proszę bardzo.
2: Tak, to dzięki serdeczne za podcast. Miłego wieczoru.
0: Dziękuję również, Andrzeju, za telefon. Pozdrawiam cię serdecznie i do usłyszenia. No i skoro więcej pytań nie ma, a chyba już nie ma, to w takim razie ja już naprawdę dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego Tyflo Podcastu na antenie Tyflo Radia. Mam nadzieję, że przedstawimy wam następnym razem kolejną ciekawą aplikację albo urządzenie, albo po prostu porozmawiamy na jakiś interesujący dla wszystkich temat. Życzę również miłego wieczoru. Trzymajcie się. Cześć.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
0: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przy mikrofonie Michał Dziwisz. W dzisiejszej audycji chciałbym opowiedzieć o urządzeniach, które stosunkowo rzadko znajdują zastosowanie w domach, a szkoda, bo przełączniki KVM, o których to będzie dzisiejsza audycja, to urządzenia niezwykle przydatne, które mogą pomóc nam w codziennej pracy z kilkoma komputerami. Na dobry początek trochę teorii, a przede wszystkim rozwinięcie tego tajemniczego skrótu. Cóż to takiego oznaczać może? To KVIM. To oczywiście skrót angielski, a pochodzi on od trzech słów. Keyboard, czyli klawiatura, video, czyli wideo, albo w tym przypadku lepiej użyć słowa obraz, oraz mouse, czyli po prostu komputerowa myszka. Przełączniki KVM to urządzenia, które umożliwiają sterowanie kilkoma komputerami za pomocą jednej klawiatury, jednego monitora oraz jednej myszy. Początkowo te urządzenia stosowane były w dużych serwerowniach, gdy administrator miał pod swoją opieką kilka, kilkanaście albo i nawet kilkadziesiąt serwerów, ciężko sobie wyobrazić, żeby biegał z podręcznym monitorem, klawiaturą oraz myszką w jakiejś niewielkiej walizeczce od jednego komputera do drugiego, przepinał, podpinał i sprawdzał, co też dolega maszynie, która znajduje się pod jego opieką. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że taki administrator mógłby zalogować się do takiego serwera z totalnie. I oczywiście miałby rację. Jednak pamiętajmy, że zachodzą niekiedy takie sytuacje, kiedy zalogowanie się do zdalnego serwera jest najzwyczajniej w świecie niemożliwe. A to system nie startuje, a to coś trzeba przestawić w BIOSie, a to jeszcze kilka innych złośliwości, o których najwięcej wie pan Murphy, który szereg swoich praw dotyczących m.in. informatyki spisał. Skoro już mowa o przełącznikach KVM, to należy wspomnieć, że istnieje jeszcze jedna ich odmiana, mianowicie także przełączniki KVM z modułem IP. Cóż to takiego oznacza w praktyce? Ano ni mniej, ni więcej tyle, że administrator może połączyć się do takiego przełącznika zdalnie. Przykład? Bardzo proszę. Załóżmy, że administrator znajduje się w Polsce. Serwerownia, w której zamontowany jest przełącznik KVM, ze względu na czynniki ekonomiczne albo po prostu na lepszą infrastrukturę, znajduje się na przykład we Francji. W przypadku poważnej awarii serwera, no ciężko sobie wyobrazić, żeby administrator pakował bagaże i jechał do tej serwerowni. Wiele może zrobić zdalnie. Jeżeli nie może zalogować się do systemu operacyjnego, na przykład za pomocą protokołu SSH, bardzo w tym momencie przydaje się taki właśnie przełącznik KVM wyposażony w moduł IP. Dzięki niemu administrator może zalogować się zdalnie i śledzić pracę maszyny już od momentu, kiedy zastartuje komputer i kiedy na ekranie widoczne są informacje i komunikaty wysyłane przez BIOS. Niestety, skoro mowa o przełącznikach KVM wyposażonych w moduł IP, mam dwie wiadomości i to obie złe. Pierwsza zła ze względu na cenę, bowiem najtańsze urządzenia tego typu kosztują w okolicach 2000 zł, natomiast druga zła dla niewidomych użytkowników komputerów. Niestety, moduły IP przełączników KVM nie są dla nas dostępne. Zazwyczaj to aplety Java, za pomocą których po wpisaniu odpowiedniego adresu do przeglądarki internetowej możemy sterować takim przełącznikiem. Często także odbywa się to z wykorzystaniem protokołów typu VNC. Niestety nie widziałem jeszcze przełącznika, który wspierałby korzystanie z protokołu RDP, czyli protokołu, jaki na przykład wspierają Windows i JOS. Nie widziałem także przełączników bazujących na protokołach Citrix. A gdyby nawet takie przełączniki i były, to pamiętajmy jeszcze, że konieczny do pełni szczęścia byłby tam zainstalowany system Windows z lokalnie postawioną kopią naszego screenreadera. Oczywiście przełączniki bez modułu IP, jak i niewielkich rozmiarów domowe przełączniki KVM są dla nas jak najbardziej dostępne i bardzo wygodne. Już za moment pokażę zastosowanie takiego przełącznika oraz opiszę jego wygląd. Będę to czynił na przykładzie jednego z czteroportowych przełączników firmy Aten. A jest to konkretnie model CS1734A. Skoro już o portach mowa, to warto by sobie powiedzieć, cóż to takiego są te porty w nomenklaturze przełączników KVM. Port to miejsce, do którego możemy podłączyć komputer, którym chcemy sterować. Przełączniki mogą być dwuportowe, czteroportowe, ośmioportowe, albo nawet kilkunasto lub też kilkudziesięcioportowe. Niekiedy bywa też i tak, że przełączniki można łączyć kaskadowo, a zatem możemy za pomocą jednego przełącznika sterować tak naprawdę kilkoma przełącznikami KVM oraz kilkudziesięcioma komputerami. Skoro przed sobą mam przełącznik czteroportowy, oznacza to, że mogę do niego przyłączyć cztery komputery i za pomocą jednej klawiatury, jednej myszki, a także jednego monitora sterować tymi urządzeniami. Jak taki przełącznik wygląda? Opis przełącznika zacznę od wyglądu jego tylnej ścianki, bowiem mamy tam najwięcej różnego rodzaju gniazd. Pierwsze gniazdo z prawej strony to gniazdo zasilania. Nie jest ono używane, przynajmniej przeze mnie, ale gdybym obsługiwał za pomocą tego przełącznika jakieś starsze komputery, które na przykład nie potrafią zasilać urządzenia z portu USB, wtedy musiałbym skorzystać z dodatkowego źródła zasilania, bowiem gdybym tego nie uczynił, przełącznik zwyczajnie nie chciałby pracować. Po lewej stronie gniazda zasilania mamy zwykłe gniazdko monitorowe w standardzie VGA. Tu przyłączamy najzwyklejszy w świecie monitor komputerowy, dla nas no może niekoniecznie przydatny, ale w końcu przełącznik tego typu nie był projektowany z myślą o niewidomych użytkownikach komputerów. Następne dwa gniazda, które znajdują się powyżej gniazda monitorowego, to zwykłe jacki stereo. I tu niespodzianka, firma Aten w swoich przełącznikach umożliwia przyłączanie zarówno głośników, jak i mikrofonu. Zatem jeżeli komputery, którymi będziemy chcieli sterować za pomocą przełącznika KVM, wyposażone będą w syntezę programową, będziemy mogli bardzo łatwo między nimi się przełączać i bez korzystania z dodatkowych urządzeń typu syntezator sprzętowy korzystać tylko i wyłącznie z jednych głośników i odsłuchiwać to, co na tych komputerach będą nam mówić nasze czytniki ekranów. A także gdyby naszła nas ochota nagrywać na jednym komputerze, a później na drugim, a potem jeszcze na przykład na trzecim, z wykorzystaniem tylko i wyłącznie jednego mikrofonu, jak najbardziej również będzie to możliwe. Po lewej stronie dwóch stereofonicznych gniazdek znajdują się dwa porty USB. Te porty pracują jako huby. W standardzie 1.1 możemy do nich przyłączyć dwa urządzenia, które będą widoczne przez te komputery, którymi będziemy chcieli sterować za pomocą przełącznika KVM. Natomiast jeszcze małe wyjaśnienie. Te urządzenie, które podłączymy do jednego z portów USB naszego przełącznika, nie będzie widoczne jednocześnie na wszystkich komputerach. Będziemy mogli z niego korzystać tylko i wyłącznie na tym komputerze, który wybierzemy, konfigurując nasz przełącznik aktualnie do pracy. Obok dwuportowego huba USB znajduje się niewielka szczelinka, która tak naprawdę do niczego nie będzie nam potrzebna, no chyba że będziemy chcieli aktualizować firmware naszego przełącznika KVM. To właśnie tu należy coś ostrego wsunąć oraz przełączyć ukryty tam przełącznik, który umożliwi dostęp do pamięci naszego przełącznika w celu aktualizacji. Po lewej stronie tej niewielkiej szczelinki znajduje się gniazdo RJ11, które umożliwi nam aktualizację oprogramowania w naszym KVM-ie. Czynimy to za pomocą specjalnego kabla, który z jednej strony zakończony jest właśnie wtyczką RJ11, a z drugiej strony portem szeregowym RS-232. Tyle o urządzeniach sterujących, jakie możemy podłączyć do tylniej ścianki naszego przełącznika. Na tylniej ściance znajdują się także cztery porty. Te porty to nic innego jak trzy gniazda, o których teraz opowiem. Na dole każdego portu znajduje się gniazdo, które bardzo przypomina gniazdo monitorowe, czyli to, do którego podłączamy monitor w naszym przełączniku. Natomiast różni się ono ilością pinów i producent kategorycznie zaleca, aby stosować odpowiednie kable, jakie są dostarczone z tym przełącznikiem. To gniazdo ma nieco więcej pinów, a podłączanie tam zwykłego kabla monitorowego może spowodować uszkodzenie urządzenia. Powyżej tego gniazda znajdują się dwa stereofoniczne jacki, jeden na głośniki, a drugi na mikrofon. W zasadzie nie ma znaczenia, co podłączymy z której strony, jest to oczywiście opisane kolorami, natomiast metodą prób i błędów możemy tu śmiało eksperymentować i zapewniam, że nic się nie stanie. Teraz przejdźmy do przedniej ścianki naszego przełącznika i znowu jego opis zacznijmy od prawej strony. Z przodu mamy tu dwa wejścia USB, jedno na klawiaturę, drugie na myszkę. W zasadzie tu również nie ma znaczenia, jakie urządzenie podłączymy do którego wejścia, w końcu to USB i działać będzie tak samo dobrze. Jeszcze jedna rzecz, która znajduje się na przedniej ściance naszego przełącznika, to przyciski służące do wyboru portu, czyli wyboru komputera, z którym będziemy w danym momencie pracować, sterując jego klawiaturą, myszką oraz monitorem. Na przedniej ściance znajdują się cztery przyciski. Wybór portu to kolejno od lewej. Port pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Porty te możemy przełączać na dwa sposoby. Jeżeli naciśniemy przycisk wyboru portu krótko, przełączy się nam tylko obraz, klawiatura i mysz. Dźwięk, jak i hub USB, obsługiwać będzie poprzednio wybrany komputer. Jeżeli natomiast przycisk wyboru portu wciśniemy na nieco dłużej, powiedzmy 1-2 sekundy, to przełączone zostanie wszystko. Zarówno monitor, klawiatura, mysz, jak i mikrofon, głośniki, a także obsługiwane urządzenia USB, które podłączyliśmy do tylnego wejścia naszego przełącznika. Kiedy wciskamy przycisk wyboru portu, słyszymy charakterystyczne piknięcie. Ja teraz postaram się to zademonstrować. Mam nadzieję, że coś będzie słychać. Właśnie teraz wybrałem port drugi. Teraz ponownie przełączam się na port pierwszy. I tak właśnie wygląda długie przełączanie. A teraz zrobię to krótko.
5: Znowu przełączyłem się na port drugi, a teraz wracam na pierwszy. Teraz słów kilka o kablach, które łączymy z przełącznikiem KVM oraz komputerami, które będziemy chcieli przez ten przełącznik obsługiwać. W komplecie z urządzeniem dostajemy 4 kable. 2 krótsze i 2 dłuższe, czyli tyle samo, ile mamy portów. Niestety minusem tych kabli jest to, że są moim zdaniem jednak nadal za krótkie. Powinny być jeszcze co najmniej 2 razy dłuższe. O ile dobrze pamiętam, to 2 kable to 1,2 metra, a 2 pozostałe kable to 1,5 metra. Minusem tych przewodów są także i wtyczki, które przyłączamy z jednej strony do wyjścia monitorowego naszej karty graficznej, a z drugiej do jednego z portów naszego przełącznika. Wtyczki te, aby przypadkowo nie wysunęły się z jednej lub z drugiej strony, przykręcane są za pomocą specjalnych wkrętów. Minusem są główki tych wkrętów, które posiadają specjalne wypustki, które teoretycznie powinny ułatwiać przykręcanie. Niestety w praktyce utrudniają, szczególnie jeżeli źle złapiemy i na przykład jedna z tych wypustek zahaczy nam się o wtyczkę. A już szczególnie problematyczne jest to wtedy, kiedy wszystkie porty w naszym przełączniku są zajęte, a z tyłu robi się naprawdę całkiem niezła plątanina kabli. Skoro mowa już o kablach, niestety muszę powiedzieć, że kable te są też mało trwałe. Być może ja nie obchodziłem się z nimi nader delikatnie, ale po roku użytkowania i to niezbyt intensywnym, jeden kabel już mi się uszkodził. Pozostały jeszcze całe szczęście 3 sprawne, natomiast no niestety nie jest to dobrym świadectwem takiego przełącznika. Na jednym końcu kabla znajdują się 3 wtyczki. Wtyczka do gniazda portu, o którym mówiłem przed momentem, czyli ta, która jest bardzo podobna do wtyczki monitorowej, ale jednak nieco inna, podkreślam, to nie to samo co wtyczka monitorowa. Znajdują się tu także 2 stereofoniczne jacki, które wpinamy nieco wyżej do gniazdek nad gniazdem portu, tak jak mówiłem o tym przed momentem. Gniazda jackowe zabezpieczone są takimi miękkimi plastikowymi osłonkami. Z drugiej strony kabla mamy 4 wtyczki. Wtyczkę monitorową, którą podłączamy do standardowego wyjścia VGA naszej karty graficznej. 2 stereofoniczne jacki, również zabezpieczone takimi miękkimi plastikowymi osłonkami. Te jacki podłączamy jeden do wejścia mikrofonowego naszej karty, a drugi do wyjścia głośnikowego. Oraz 4. wtyczka to wtyczka USB. I właśnie za jej pomocą kontrolowane są wszelkie urządzenia peryferyjne, takie jak klawiatura, myszka oraz to, co podłączymy do huba USB znajdującego się na tylnej ściance przełącznika. Teraz jeszcze słów kilka o sterowaniu przełącznikiem z klawiatury. Oczywiście jest to możliwe, natomiast z niezrozumiałych dla mnie przyczyn nie działają komendy, które podane są w instrukcji obsługi. Doszedłem do tego, jak zmieniać porty naokoło i niestety nie jest to jeszcze to, czego bym sobie życzył, ale niestety już żadne inne kombinacje zwyczajnie nie działają. Być może coś na rzeczy ma tu czytnik ekranu, z którego korzystam, chociaż szczerze mówiąc nie podejrzewam go o to. Teraz zademonstruję, jak można korzystać z 2 komputerów naraz przy wykorzystaniu właśnie przełącznika KVM. Teraz włączyłem odpowiednie kanały na mikserze. Jak słychać? Mam w tym momencie aktywny komputer, za pomocą którego rejestruję to nagranie. Może teraz jeszcze to zademonstruję.
6: Pulpit Rolt mamy widok listy 62/90.
5: Teraz chciałbym przełączyć się na drugi komputer, który również pracuje, na którym zainstalowany jest system operacyjny Windows. Tam jest NVDA uruchomione, również ze speakiem, ale ze speakiem, który nieco inaczej mówi. Mogę oczywiście wcisnąć nieco dłużej przełącznik drugi wyboru portu na KVM-ie. Było słychać piknięcie, teraz trochę więcej hałasu, bowiem ten komputer jest nieco starszy i ma nieco gorszą kartę dźwiękową.
6: Moje miejsca sieciowe 3/23.
5: Zresztą sami słyszycie, tamten komputer miał 90 ikon, ten ma tylko 23 na pulpicie. Teraz postaram się przełączyć na komputer pierwszy za pomocą klawiatury. Aby to zrobić w tym modelu przełącznika, naciskam 2 razy szybko scroll lock.
6: Scroll lock wyłączone.
5: I naciskam cyfrę od 1 do 4. Wybieram port pierwszy i naciskam Enter.
6: Windows Eyes 41 z 90. Lokalizacja C program file SBW Micro Windows Eyes.
5: Jak sami słyszycie, udało się przełączyć. Udało się przełączyć na komputer pierwszy, na port pierwszy przełącznika KVM. Teraz spróbuję jeszcze raz przełączyć się na port drugi.
6: Scroll lock wyłączone.
5: Dwa razy scroll lock. Dwójka. Enter.
6: Notatnik 21 na 23.
5: Jak widać, działa. Ktoś by mógł powiedzieć, no to jest bardzo ciekawe zastosowanie tego urządzenia, ale po co ono nam się tak naprawdę może przydać w domu, w trakcie korzystania z komputera? Mi osobiście przydaje się bardzo często do pracy, kiedy instaluję system i konfiguruję oprogramowanie na komputerze, który przyszedł do mnie do serwisu, ale spokojnie mogę sobie wyobrazić takie zastosowanie tego przełącznika również i w przypadku osób, które najzwyczajniej w świecie nie pracują w ten sposób co ja, a po prostu mają pod ręką kilka komputerów. Po co zaśmiecać sobie biurko dodatkowymi klawiaturami, myszkami i podobnymi rzeczami? Nawet i w przypadku komputera stacjonarnego i laptopa, kiedy aktualnie się nie przemieszczamy, w końcu można tego laptopa postawić gdzieś pod biurko, odpowiednio skonfigurować mu system, żeby nie wyłączał się po zamknięciu pokrywy. Można podłączyć go do przełącznika KVM i jeżeli przyjdzie nam ochota na nim popracować, bo na przykład mamy tam jakieś istotne pliki, to można za pomocą kilku klawiszy albo po prostu wyboru odpowiedniego portu z panela przełącznika bardzo szybko do tego naszego laptopa się dostać, a kiedy coś już na nim zrobimy, co musieliśmy zrobić, można się bardzo szybko przełączyć na komputer stacjonarny, na którym pracowaliśmy. Wszystko za pomocą jednej klawiatury, jednej myszki, jeżeli ktoś używa, jednych głośników, no i jednego także monitora, jeżeli komuś jest potrzebny. Mimo tych mankamentów, jakie posiada opisywany przeze mnie przełącznik CS1734A firmy Aten, polecam tego typu rozwiązania. Być może ktoś ze słuchaczy Tyflo Podcastu trafi na urządzenie, które posiada lepsze i dłuższe kable i być może uda się komuś trafić na lepsze urządzenie, bo sama idea jest naprawdę bardzo moim zdaniem zacna i warta tego, żeby ją wykorzystywać, tym samym ułatwiając sobie życie. Jeżeli ktoś ma jakieś do mnie pytania związane z tym przełącznikiem albo po prostu z samą ideą urządzeń typu KVM, to oczywiście tradycyjnie zachęcam do kontaktu. Mój adres poczty elektronicznej to michal.dziwisz@tyflopodcast.net. Przypominam, michal.dziwisz@tyflopodcast.net. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: W tym odcinku Tyflo Podcastu chciałbym przedstawić dyktafon cyfrowy Olympus DS50. Jakiś czas temu, na początku 2007 roku, firma Olympus wprowadziła serię dyktafonów cyfrowych DS50, która nie była skierowana w pierwszym rzędzie do osób niewidomych i słabowidzących, ale dyktafony te posiadają bardzo dla nas istotną funkcję, ponieważ znaczna większość menu dyktafonu jest udźwiękowiona. Jest tak zwany voice guide, przewodnik głosowy w języku angielskim. W związku z tym osoba niewidoma jest w stanie ten dyktafon niemal w pełni obsłużyć. Jedyną rzeczą, która nie jest czytana, są konkretne pliki, po których przechodzimy w danym folderze. Nie są czytane, ponieważ to nie jest żadna synteza TTS, więc nie są czytane rzeczy z wyświetlacza, takie jak czas, data, ile nam całkowita długość pliku, ile już odsłuchaliśmy, to nie jest czytane. Nie jest czytana też data. I pozycja menu też nie możemy sprawdzić, gdzie jesteśmy, ale kiedy się przeniesiemy strzałką góra-dół, to już wszystko jest czytane, czyli punkt podświetlenia w menu jest odczytywany. W ten sposób, tak jak powiedziałem, osoba niewidoma może dyktafon w pełni obsłużyć, a co ważne, jest też niezły wyświetlacz, w którym możemy jakoś tam ustawiać kontrast, inne rzeczy związane z wyświetlaniem. Także osoby słabowidzące, z tego co wiem, też sobie urządzenie chwalą. Dyktafon cyfrowy Olympus z tej serii występuje w trzech wariantach. DS30 z pamięcią 256 MB, DS40 512 MB i DS50, o którym będę mówić, z pamięcią wbudowaną 1 GB. Urządzenia mają tylko w pamięć wbudowaną, nie mają slotu na karty XD, tak jak to ma miejsce w niektórych Olympusach. Cena dyktafonów też gdzieś tam staniała, bo zaczęło się taki DS50, pamiętam, rok temu kosztował około 1500 zł. Teraz to jest w przybliżeniu 1000 zł, gdzieś tak na Allegro myślę można się za około 800 zł kupić. W różnych sklepach internetowych gdzieś tam około 1000 zł. W droższych sklepach jak Computronic tak 1100-1200 zł. Dlatego podaję cenę 1000 zł jako taką cenę gdzieś tam uśrednioną. Chociaż ja się tym interesowałem gdzieś tak w lutym. Mamy teraz czerwiec, mogło już to się zmienić i ceny jakoś tam mogły potanieć. Dyktafon jest zasilany dwoma małymi paluszkami. Nie trudno teraz, nie pamiętam ile, jak długo możemy nagrywać. Kilkanaście godzin na pewno, co znowu nie jest wcale tak mało, bo na pewno za jednym zamachem aż tyle się nie nagrywa zwykle. Zresztą bateryjki zawsze można wymienić, mieć zapasowe. Jakieś akumulatorki też chyba są możliwe, czy zasilacz, ale jest to napisane gdzieś pewnie w internecie. Mnie to nie interesowało, dlatego też nie jestem w stanie wszystkiego gdzieś tam sprawdzić, także proszę, odsyłam do internetu w tym momencie osoby zainteresowane. Dyktafon ma głośnik, nawet nie najgorzej słychać, aczkolwiek jednak do słuchania tak książek bym go nie polecał. To już, jeżeli już to do słuchania muzyki i książek, to raczej na słuchawkach. I do kogo jest skierowany dyktafon? Na pewno do uczniów, liceów, studentów, wszystkich osób, które w pracy chcą dobrze nagrywać z dobrą jakością i nie mam tylko na myśli jakości jakiejś takiej bardzo, bardzo stereofonicznej, bardzo z dużym bitrate'em, ale nawet na 32 kbps chcą nagrywać z dosyć dalekiej odległości z niezłego mikrofonu. Ten dyktafon na pewno się jako urządzenie nagrywające do tego bardzo dobrze nadaje. Dostarczany jest z futerałem, słuchawkami, dwoma bateryjkami, o ile pamiętam, i programem DSS Player, który służy do ewentualnej synchronizacji, do zmiany jakiejś takiej, do zmiany napisów, do zmiany menu, do synchronizacji ewentualnych plików, gdybyśmy chcieli jakoś podcasty przesyłać do dyktafonu w sposób nieco bardziej zautomatyzowany. Program jest w języku angielskim, z JOS-em generalnie chyba z innymi screen readerami dostępny, aczkolwiek ja go testowałem jeszcze na starszym dyktafonie DM20. Na tym nie testowałem, ponieważ kupiłem urządzenie z drugiej ręki i nie udało mi się wprowadzić numeru seryjnego programu potrzebnego do instalacji softu, który zresztą dość dużo zajmuje, bo aż 250 MB, ale nie jest on w ogóle konieczny, bo dyktafon normalnie podłączamy kablem USB do komputera, jest widziany jako dodatkowy dysk, także nie ma zupełnie potrzeby używania oprogramowania DSS Player. Urządzenie posiada dwa mikrofony, wbudowany mikrofon, na którym teraz nagrywam, i mikrofon zewnętrzny, dodatkowy, który głównie przydaje nam mikrofon stereofoniczny, który może być na kablu albo może być włożony bezpośrednio do dyktafonu. Potem zresztą to pokażę. I możemy nagrywać na 5 bitrate'ach, 128 kbps i 64 kbps stereo oraz 32, chyba 16 i 8 kbps mono. Przy czym ja używam, jeżeli stereo 64, jeżeli mono 32, do nagrań takich zwykłych audio to 32 jest nawet lepsze. Ostatnio nagrywałem na mikrofonie właśnie stereofonicznym podcast na 64 kbps stereo. No i muszę powiedzieć, że potem w komputerze brzmiał bardzo głośno, bardzo dynamicznie, wszelkie odwrócenia głowy, jakieś dotknięcia urządzenia są mocno jednak słyszalne, także to jest pewnego rodzaju gdzieś tam minus, myślę, że tutaj na 32 jest to zupełnie wystarczające. Do tego mamy mechaniczny przełącznik, którym ustawiamy czułość mikrofonu. Są trzy rodzaje czułości: najwyższa, średnia i najniższa. No ja jakoś tak się przyzwyczaiłem, używam tej najwyższej. Kiedy włączymy na średnią, od razu jest słyszalna różnica. No zresztą mogę pokazać, teraz jest czułość najwyższa. Przełączymy na chwilkę na tą najniższą. Na średnią przełączyłem. I teraz na pewno będzie słychać jakoś tak ciszej. Przepraszam za te dotknięcia dyktafonu, które niestety się gdzieś tam nagrywają, no ale tak precyzyjnie czasami się nie trafi w przycisk. I teraz na najniższą przełączyłem, nie będzie chyba jeszcze ciszej, mimo że... teraz włączyłem znowu tak jak poprzednio, na najwyższą czułość mikrofonu, więc powinno być słychać jakoś lepiej. Aha, jeszcze dostajemy angielską instrukcję obsługi w komplecie, no i kabel USB do połączenia dyktafonu z komputerem. Tego prócz wejścia mikrofonowego, dyktafon ma normalne wejście słuchawkowe, to wejście na mikrofon. Klawisze, kiedy najbliżej mikrofonu na jednej ściance, idąc od mikrofonu, mamy klawisz nagrywania i zarazem pauzy, klawisz stop. Klawisz play, który również podczas odtwarzania działa jako przełącznik, możemy używać odtwarzania w trybie przyspieszonym i zwolnionym, co jest bardzo taką przydatną funkcją. Nie działa to przy jednej z opcji jakichś takich filtrów, bodajże noise cancellation, kiedy jest włączone, ale o tym będzie później. Dalej jest troszkę przerwy, mamy klawisz hold, który blokuje dyktafon, a zarazem, gdy go przesuniemy w drugą stronę, wyczujemy pewien opór, przytrzymamy ten przełącznik przez około sekundę. Dyktafon wówczas włączamy i tak samo go wyłączamy, co zresztą później też pokażę ten dźwięk. Co mamy dalej? Na drugiej ściance mamy wyświetlacz, mamy klawisze, taki okrąg, po wyświetlaczu mamy trzy klawisze takie pionowo ułożone. Klawisz podcast, który służy do tego, gdy go przyciśniemy i przytrzymamy około sekundy, od razu przechodzimy do folderu podcast, który domyślnie jest folderem w folderze music. Folder podcast, o ile pamiętam, no i domyślnie do tego folderu podcast są synchronizowane ewentualnie programem DSS Player po prostu podcasty, natomiast my do tego folderu możemy wrzucić cokolwiek, albo podcasty, albo inne pliki dźwiękowe, czyli jednym klawiszem podcast mamy dostęp do konkretnego folderu o takiej właśnie nazwie. Środkowy z tych pionowych klawiszy służy do wstawiania zakładek. Dyktafon, jak wszystkie Olympusy, ma zakładki, możliwość wstawiania podczas nagrywania i odtwarzania zakładek. Jest tam jakaś filozofia związana z tym, trochę nawet o tym czytałem na potrzeby właśnie prezentacji podcastowej. Niemniej niestety przyznam, że chyba mi to trochę umknęło, a też nie jest to nic aż takiego istotnego, no bo zakładki, owszem, możemy je zrobić. Niemniej po pierwsze są one pamiętane tylko jakby w dyktafonie i to bodajże do wymiany baterii. W komputerze byłyby pamiętane, gdybyśmy synchronizowali przy pomocy DSS playera i DSS playerem byśmy odtwarzali, czego raczej nikt nie będzie robił. Także no, można takie chwilowe zakładki sobie porobić, ale bo ja wiem, czy to jest takie aż jakieś takie pożądane i optymalne, no trudno im powiedzieć. Być może, ale ja akurat z tego nie korzystam, więc nie będę jakoś... Z jednej strony być może moja opinia nie jest miarodajna, z drugiej strony nie będę tego jakoś szczególnie opisywać, ponieważ z tego nie korzystam. Ostatni klawisz na dole, pewnie najważniejszy, działa jako przełącznik pomiędzy folderami. Mamy 5 folderów do nagrań określanych w dokumentacji notatkami. Są to foldery A, B, C, D i E, A, B, C, D, I. I mówi tak, dyktafon mówi folder A, folder A, folder B, folder C, folder D, folder E. Następnie mamy audible folder, bo dyktafon też może odtwarzać pliki w popularnym w Stanach Zjednoczonych formacie książek, w formacie audible. I mamy Music Folder. Folder, który jedyny może mieć podfoldery, których nazwy nie są czytane, co prawda. I w folderze Music umieszczamy po prostu to, co chcemy, czyli książki, jakieś notatki, znaczy jakieś nie notatki, tylko pliki muzyczne ewentualnie, czyli wszystko inne. I folder Music jest folderem odtwarzającym. Tam nie nagrywamy. Nagrywamy w tych 5 folderach Audible, ewentualnie książki, które zresztą ten Audible jakoś trzeba uaktywnić. On nie jest tak... Chociaż nie trzeba uaktywnić. On powinien działać normalnie chyba od razu. No a do folderu Music wrzucamy ewentualnie inne książki. Książki, jakieś nagrania. I kiedy wejdziemy do folderu Music, możemy strzałkami, jak powiedziałem, przewijać się po folderach, co niestety akurat nie będzie odczytywane, także musimy albo na pamięć, albo ręcznie play sprawdzić po prostu, w jakim folderze jesteśmy po tym, co usłyszymy. Z tyłu, jak powiedziałem, mamy jeszcze za tymi pionowymi klawiszami mamy okrąg klawiszy góra-dół do przewijania po plikach, lewo-prawo głośniej, ciszej. I klawisz OK, takim okrągłym, którym możemy aktywować, on służy jako play, ale też jako taki enter, którym aktywujemy jakieś tam, wybieramy jakieś opcje w menu. Z tyłu mamy to wejście do słuchawek, mamy przycisk, mamy miejsce na USB, na podłączanie kabla, mamy przycisk, tylko przełącznik trójstanowy, którym zmieniamy czułość mikrofonu. Nie wiem, czy teraz to będzie słyszalne, jakaś różnica w odsłuchu. Włączyłem właśnie mikrofon zewnętrzny, co prawda dalej to jest 30-32, bo on jak po włączeniu mikrofonu on automatycznie nie zmienia parametrów nagrywania. Niemniej, no nie wiem, czy teraz to jakoś będzie słyszalne, że nagrywam przy pomocy innego mikrofonu, a za chwilę to w ogóle będzie inaczej, bo włączę dyktafon Olympus DM20, będzie mi to potrzebne do tego, że będę nagrywać menu dyktafonu. Chyba tego jeszcze nie powiedziałem, bo dyktafon mówi w języku angielskim, co może być jakimś minusem, niemniej komunikaty są bardzo ładnie nagrane. Nie wiem, czy to jest mowa ludzka, czy to jest jakiś real speak angielski. To mi na real speaka wygląda. Ale no, są komunikaty zrozumiałe, możemy regulować i głośność komunikatów, i prędkość odtwarzania tych komunikatów nagranych, tak że nie ma problemu. Ewentualne pytanie może uprzedzę, czy dyktafon można spolszczyć? Pewnie nie można spolszczyć, pewnie można jakoś, ale nie jest to takie proste, nie ma takiego spolszczenia, bo na przykład każdemu komunikatowi odpowiada jakiś pojedynczy plik WAV, czy pojedynczy plik tam WMA, czy jeszcze jakiś inny i wystarczy tylko po prostu wgrać jakieś pliki z komunikatami polskimi do danego folderu, jakoś je ponumerować, on je rozpozna. Nie. Voice Guide, przewodnik głosowy jest zaszyty w jednym pliku, w pliku binarnym, który jest w folderze, w głównym folderze dyktafonu wraz z plikami tymi firmware'owymi, plikami systemowymi, także no raczej o spolszczeniu nie może być mowy. Ale no jak mówię, jest też wszystkich opcji, raz, że nie korzystamy, dwa, że większość rzeczy postaram się jakoś doprecyzować w dalszej części podcastu, także nawet osoby mające jakieś nie czujące się jakoś dobrze w języku angielskim nie powinny mieć większych problemów z obsługą tego dyktafonu, bo tak na dobrą sprawę, jeżeli coś tam raz się ustawi, no to właściwie w większości opcji się nie zmienia. No co można zmieniać? Ewentualnie bitrate, ewentualnie voice filter, jakieś filtry głosowe, no i właściwie tyle. Pokażę teraz, jak przechodzimy pomiędzy folderami. Naciskamy wspomniany klawisz folderów. Zaczniemy od właśnie folderu A. I dalej naciskamy ten klawisz cały czas.
8: Folder B. Folder C. Folder D. Folder E.
9: Audible folder, gdybyśmy mieli książki w formacie Audible.
8: Music folder.
9: Tu wrzucamy wszystko inne i w music folder, podfoldery nie są czytane. Naciskamy OK i możemy jedynie naciskać lewo, prawo te klawisze do głośności i w ten sposób schakać po folderach. No, jest inny folder. Czyli to jest takie, no trochę takie po omacku, ale można to na pewno obsłużyć. Klawisz drugi powyżej folder to są ten znacznik, o którym mówiłem, wstawianie znacznika, a trzeci klawisz to jest klawisz podcast, przycisnę go, od razu on przechodzi do folderu podcast, który jest na stałe jednym z podfolderów folderu music.
8: Podcast folder.
9: Czyli no, możemy w tym podcast folder mieć zawsze jakieś pliki, jakby luzem umieszczone jakieś pliki MP3. Pokażę jeszcze głośność urządzenia.
10: Dwie zasłupki wysłucha, jedną rozgłośnię i zauważywszy, że wiatr przycicha, wyszedł przed drzwi, popatrzył, co się dzieje. Nie jest tak gość, tylko brak strzegania, proszę za nim. Gadał, że świat jest stary, spsowany, objaśniał i żupa. W takiej pustce siedząc nie dziwota, że mu się rogu powieszał.
9: Ściszyliśmy. Jak skaczamy po plikach? Osoby, które do czynienia wcześniej miały z jakimkolwiek nieudźwiękowionym dyktafonem Olympus, wiedzą jak ta nawigacja wygląda, dźwięki są podobne. Pokażę jeszcze dźwięk na wyłączenie dyktafonu i włączenie. Na wyłączenie i włączamy. Teraz przejdziemy do opisu menu urządzenia. Zapomniałem jeszcze dodać, że dyktafon Olympus DS50 ma jeszcze jeden malutki klawisz umieszczony przy jednej części tego okręgu czterech klawiszy głośniej, ciszej i do przodu, do tyłu. Ten mały klawisz służy, to jest klawisz delete, służy do usuwania, do kasowania nagrań. Być może teraz słychać, nagrywam z innego dyktafonu cyfrowego, z dyktafonu, którego kiedyś używałem, Olympus DM20. Przejdziemy teraz do prezentacji menu dyktafonu. Ustawiłem głośność na średnią, na średni poziom głośności, głośność voice guide, przewodnika głosowego, oraz też na średnie ustawiłem prędkość speed, prędkość odtwarzania. Nacisk przyciskamy i przytrzymujemy środkowy klawisz, taki klawisz akceptacji, o którym mówiłem, i w ten sposób wchodzimy do menu urządzenia. Po menu przechodzimy po elementach menu klawiszami lewo-prawo, tymi samymi, które służą do głośniej, ciszej. Zatwierdzamy też tym środkowym klawiszem. Chyba można zatwierdzić klawiszem play albo record. Chyba play też. A stop by się wychodziło. Ale ja nigdy tego nie robiłem. Jakoś zawsze wychodziłem z tego po prostu naciskając klawisz do przodu albo do tyłu, on mówił kolejną pozycję menu i potem menu opuszczałem w ten sposób. Być może nie jest to jakiś, jest to taki sposób jakiś może na trochę bardziej okrężny, ale jakoś tak było mi wygodniej. Tak więc zademonstruję, teraz pokażę całe menu dyktafonu. Najpierw po angielsku, później będę starać się niektóre, większość z opcji jakoś bardziej zaprezentować i przedstawić. Wchodzimy do menu.
8: Recording mode setting. VCVA setting. Timer recording setting. Low cut filter setting. Playback speed setting. Noise cancellation setting. Voice filter setting. playback mode setting, skip interval setting, alarm playback setting, backlight setting, LED lamp setting, contrast, voice guidance setting, beep sound setting, erase lock setting, file move setting, folder name setting, format menu, USB setting, time and date setting, power save setting, external input setting, system information, recording mode.

0: odtwarzany komunikat nie jest natychmiastowy po naciśnięciu klawiszy nawigacyjnych. Oczywiście nie jest to związane z daną prędkością aktualnie ustawioną. Ja pokażę, jak szybko dyktafon reaguje podczas szybszego przemieszczania się po menu. Voice filter set. But skip voice. Not play system information. X USB. Erase lock set. Czyli właściwie czas, ta pauza jest zawsze czas reakcji od naciśnięcia klawisza do tego, jak urządzenie mówi, jest taki sam, obojętnie ile razy byśmy nacisnęli klawisz kierunkowy do przeskoczenia na daną opcję. No to może teraz zaczynamy prezentację menu. Już bardziej po kolei wchodzimy. Recording mode setting. Ustawienia nagrywania. Chyba jedna z najczęściej używanych opcji, której będziemy używać, i zobaczymy, jakie mamy możliwości. Wchodzimy klawiszem, tym środkowym klawiszem OK, i co słyszymy? HQ mode. Akurat pierwsze jest HQ mode, bo dyktafon jakby coś w rodzaju kursora wskaźnika jest zawsze ustawione na tej opcji, która akurat jest gdzieś tam zaznaczona. HQ mode normalnie nie jest jakąś pierwszą opcją, no ale ja korzystam z HQ mode, więc akurat HQ mode pojawiło się jako pierwsze. Ale zacznijmy jakoś to chronologicznie, się przesunę strzałką w lewo. STXQ mode jest pierwsze, czyli to jest 128 HBPS, 128 stereo. STHQ mode. STHQ mode, czyli 64 HBPS stereo. Dalej było HQ mode, 32 HBPS stereo. SP mode, 16. I LP mode 8 HBPS. To są oczywiście monofoniczne. I teraz może spróbuję nagrać coś i odtworzyć dyktafonem. Nie wiem co prawda, jak ten drugi dyktafon to zbierze, czy będzie coś słyszalne, ale powinno być, w sensie jakieś różnice. Ustawimy sobie, zatwierdzimy STXQ mode.
1: STXQ mode set.
0: Ustawione. Wyjdziemy sobie z menu i coś nagramy. Nagrywamy teraz podcast o dyktafonie Olympus DS50. To jest próbka STXQ mode 128 kbps stereo, nagrana przy włączonym mikrofonie stereofonicznym zewnętrznym na najwyższej czułości mikrofonu. I odtworzymy teraz.
2: Nagrywamy teraz podcast o dyktafonie Olympus DS50. To jest próbka STXQ mode 128 kbps stereo, nagrana przy włączonym mikrofonie stereofonicznym zewnętrznym na najwyższej czułości mikrofonu.
0: Teraz zmienimy sobie record setting.
1: Mode setting. STHQ mode. STHQ mode set.
0: Dobrze. Kolejna próbka, tym razem na 64 kbps stereo. Nagrywamy to dyktafonem. No i zobaczymy teraz, jak to będzie słychać po odtworzeniu. Chociaż tak naprawdę to by trzeba te próbki odtworzyć z komputera w takiej wersji oryginalnej i po prostu pliki przesłać kablem do kompa.
2: Kolejna próbka, tym razem na 64 kbps stereo. Nagrywamy to dyktafonem. No i zobaczymy teraz, jak to będzie słychać po odtworzeniu. Chociaż tak naprawdę to by trzeba te próbki...
0: I tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy kolejne bitrate'y. I nagrywamy. Kolejna, trzecia już próbka. 32 kbps mono. Jednak najbardziej z tego 32 korzystam. Nawet do takich

0: na jakieś nagranie, no wykładów może nie, teraz na wykłady nie chodzę, ale do jakichś takich nagrań audio, na przykład angielskie tak nagrywam. Już to jednak ta stereofoniczna funkcja dyktafonu aż tak mi nie jest potrzebna, nazwę zajmuje więcej miejsca, ale to jakby nie jest problem, ale głównie jednak jakoś mam wrażenie, że ta jakość do takich typowych, zwykłych nagrań audio, jakość 32 jednak często wystarcza, może nie do książek, ale no zobaczymy teraz.
1: I nagrywamy, kolejna trzecia już próbka, 32 kbps mono, jednak najbardziej z tego 32 korzystam.
0: Teraz już mniejsze bitrate, z których zupełnie SP mode, oj 16, to zobaczymy. SP mode, 16 kbps mono. To ciekawy dźwięk przez głośnik, jak będzie słyszany, pewnie jakieś przesterowanie albo takie no, zniekształcenie będzie słyszalne.
1: SP mode, 16 kbps mono. To ciekawy dźwięk przez głośnik, jak będzie słyszany, pewnie jakieś przesterowanie albo takie no, zniekształcenie będzie słyszalne.
0: Dziwnie trochę.
2: Record LP mode. LP mode set.
0: I LP mode 8 kbps. To w ogóle jakość pewnie będzie telefoniczna. Jeszcze pewnie byłoby inaczej, gdybym odłączył ten mikrofon stereofoniczny, który teraz się zrobił od jakiegoś czasu mikrofonem monofonicznym. A zobaczymy, na chwilę odłączę oczywiście mikrofon, ten 8 kbps na mikrofonie wewnętrznym, zobaczymy czy będzie jakaś różnica.
1: 8 kbps na mikrofonie wewnętrznym.
0: No nie wiem, czy jakaś różnica w sumie jest. No przepraszam za te eksperymenty, może nie wiem na ile to podczas słuchania będzie korzystne w sumie. Tyle o recording mode setting. Sobie wejdziemy i ustawimy z powrotem
2: HQ mode. HQ mode set.
0: Następna pozycja menu.
2: VCVA setting.
0: I tu mamy, to jest opcja, która służy do wyłączania się, to jest jakiś skrót, teraz niestety mi umknęło, to służy do tego, żeby dyktafon, kiedy jest cisza, przestał rejestrować dźwięk i potem w momencie, kiedy ta cisza się kończy, urządzenie znowu zaczyna nagrywać. Zawsze byłem nieufny, jeszcze szczególnie no gdzieś tam przy tych dyktafonach kasetowych, do takiego inicjowania nagrania głosem. Tutaj muszę powiedzieć, że działa to bardzo, bardzo dobrze, aż byłem zdziwiony. Mamy następujące opcje.
2: On, off.
0: Aha, on i off po prostu. No tak, czyli te dwie opcje. No to nie ma tego właściwie dalej jak komentować. Chociaż możemy zrobić taki mały eksperyment. Jest ustawione na on. Tak jest. Dobrze, idziemy sobie z menu i coś nagram. Będzie cisza. Zobaczymy jak to, mam nadzieję, że to zadziała, bo kiedyś mi to nie chciało działać, ale teraz powinno być dobrze. Włączam dyktafon. Teraz próbka VCV, zobaczymy jak VCVA setting, zobaczymy, ustawione jest na on i za chwilkę będzie trochę ciszy i zobaczymy, czy dyktafon odpowiednio to nagra.

0: Zakończyła się cisza, troszeczkę trwała i ciekawe, czy dyktafon odpowiednio to uchwycił i zarejestrował tak jak trzeba, co zaraz sprawdzimy w nagraniu.
1: Teraz próbka VCV, zobaczymy jak VCV setting, zobaczymy, ustawiony jest na on i za chwilkę będzie trochę ciszy, zobaczymy, czy dyktafon odpowiednio to nagra. Zakończyła się cisza, troszeczkę trwała i ciekawe, czy dyktafon odpowiednio to uchwycił i...
0: No, widzimy, że uchwycił, aż uchwycił bardzo ładnie, w sumie, no, opcja, mówię, przypadkowo ją włączyłem i jakoś tak nieufnie na początku, ale ja zdecydowanie nie żałuję. Następna opcja w menu.
2: Recording. VC. Timer recording setting.
0: Timer recording setting. Tu są jakieś ustawienia chyba tego, żeby dyktafon określony za ileś minut się włączył, jak rozumiem, ale przyznam, że nie bardzo, albo ileś tam czasu nagrywał i się wyłączył, ale jakieś to takie nie bardzo sobie umiem wyobrazić, po co miałoby to być, po to, żeby co, że zostawimy nagrywanie i sam po jakimś czasie się wyłączy, no to może, albo że sam się włączy. Ja nigdy z tego nie korzystałem, ale zobaczymy. A więc tu też jest dość enigmatycznie. Aha, bo tu są presety. Preset 1,
2: preset
0: czyli
2: two.
0: Ustawienia takie, jakieś konfiguracji, te ustawienia domyślne. Znaczy nie domyślne,
2: three.
0: Tylko takie jakby zestawy konfiguracji, które się nazywają preset 1, preset 2, preset 3.
2: Preset 1.
0: Aha, i znowu. I teraz co mamy w takim presecie?
2: On and off setting. Setting will be completed if you press OK button.
0: Mm-hmm.
2: Microphone sensitivity setting.
0: Aha.
2: Recording folder set. Recording mode setting. Time setting. Day setting. On and off setting.
0: On and off setting, to sobie wejdziemy.
2: Off.
0: Aha, czyli możemy włączyć lub po prostu uaktywnić lub wyłączyć dany zestaw.
2: Day setting.
0: Day setting.
2: Only once.
0: Tylko raz.
2: Every day.
0: Codziennie.
2: Every week.
0: O, co tydzień.
2: Only once.
0: Mhm.
2: Time setting.
0: Time setting. No to aha, czas.
2: Start time. Recording. Time setting.
0: Tu chyba się ten czas jakoś ustawia, ale tego już urządzenie niestety nie czyta.
2: Recording mode.
0: Recording mode to wiadomo, to już było. To cały czas jesteśmy w tej konfiguracji presetu.
2: Recording folder setting.
0: Recording folder setting, folder nagrywania.
2: Folder A.
0: Aha, mamy do wyboru foldery A, B, C, D, E pewnie.
2: Folder B. Folder E. Folder A.
0: A no tak, tak jak myślałem. 5 folderów.
2: Microphone sensitivity setting.
0: Microphone sensitivity setting. Czułość mikrofonu i mamy...
2: Conference mode.
0: Konferencyjny tryb.
2: Dictation mode. Lecture mode.
0: Konferencyjny, dyktowanie i lecture, wykładowy. Przypuszczam, że to chodzi o te po prostu czułości mikrofonu, one tak są stałe nazwane, związane są z innymi, bardziej technicznie brzmiącymi parametrami ustawień czułości mikrofonu, czy pewnie high, low, albo właśnie nie, high, low pewnie to jest przyciskiem, to nie, pewnie tymi innymi parametrami, o których zaraz będzie w dalszym omawianiu podstawowych opcji menu dyktafonu. I dalej.
2: Setting will be completed if you press OK.
0: Aha, i tu pewnie możemy OK.
2: Preset 1 set.
0: Że preset 1 ustawiony, aha. Czyli rozumiem, mamy preset 1, 2, 3, czy zestawy, które mogą się różnić tym, że wybranie danego zestawu spowoduje, że dyktafon domyślnie będzie nagrywał do określonego folderu z określonym ustawieniem parametrów mikrofonu i jeszcze możemy określić to nagrywanie czas i czy to ma być codziennie, czy raz w tygodniu, czy jednorazowo. Tylko do końca właśnie tego nie wiem, czy to jest czas rozpoczęcia starting recording, czy też końca nagrywania, ale mi się wydaje, że jednak rozpoczęcia nagrywania. No, za dużo nie zmieniam tych opcji mikrofonu i folder można sobie zmienić ręcznie jednym przyciskiem naciskanym kilkukrotnie. No jakoś nie miałem dotychczas takiej potrzeby. Aha, sobie teraz już przypomniałem, że nie pokazałem w sumie folderów jeszcze, jak po tych folderach się nawiguje. To w takim razie to zrobię na końcu podcastu, już po omówieniu albo nie, dogram to po prostu. O tak. A już tego, co powiedziałem, nie będę z braku czasu wycinać, za co przepraszam. A mamy te presety, wychodzimy z presetów i dalej omawiamy menu.
2: Low cut filter setting.
0: Filtry. Tu mamy.
2: Off. On.
0: Nie jestem profesjonalnie, się nie zajmuję dźwiękiem. O co chodzi? Nie wiem. Jakieś filtry. Trudno mi w tej chwili powiedzieć. No, przypuszczam, że to jest po prostu jakieś wycięcie wyższych częstotliwości, ale no, trudno mi w tej chwili powiedzieć, jak to właściwie działa i też przy takim spektrum jednostajnego nagrywania audio w postaci głosu jednego człowieka, pewnie byłoby to trudno jakoś zauważalne.
2: Playback speed setting.
0: Playback speed setting, czyli ustawienia od prędkości odtwarzania. To tak, to się może rzeczywiście przydać. I co mamy?
2: Slow playback.
0: Slow.
2: Fast. Slow playback. Fast playback.
0: Aha, i chyba każdy zaraz.
2: Slow. 0.75 speed.
0: Aha, zarówno wolniejsze, jak i szybsze odtwarzanie można jakoś sobie ustawić na określony czas, znaczy określoną częstotliwość.
2: 0.625 speed. Half speed. 0.875 speed. 0.75 speed. 0.875 speed.
0: No i co my?
2: 0.875 speed set. Fast playback. 1.375. 1.25 speed. 1.125 speed. 1.5 times speed. 1.37.
0: It's not.
2: 1.125 speed. 1.125 speed set.
0: No zobaczymy, jak teraz to słychać, ale to właściwie każdy sobie może sam poeksperymentować, a że jakoś tak te liczby mało mi mówią, jak mówię, nie zajmuję się dźwiękiem, więc trudno mi tutaj jakoś to komentować. Pokażę tylko, jak to działa. Włączymy play.
1: Tak jak trzeba, co zaraz sprawdzimy w nagraniu.
0: O, czyżby nie działało mi, bo nie jestem pewny.
1: Próba, zobaczymy teraz jak będzie. W tym odcinku Tyflo Podcastu chciałbym przedstawić dyktafon cyfrowy Olympus DS50. Jakiś czas temu, na początku 2007 roku.
0: Aha, coś tu jest, ale ja trochę chyba zwolniłem te... Zobaczymy.
2: Low cut. Playback. Slow playback. 0.8. Half speed. Fast. 1.5 times.
0: Chyba teraz powinno być nieco szybciej.
1: Firma Olympus wprowadziła serię dyktafonów cyfrowych DS50, która nie była skierowana w pierwszym rzędzie do osób niewidomych i słabowidzących, ale dyktafony te...
0: Jak wolno. Tu słychać jakieś przesterowanie, które jakieś filtry chyba miałem włączone.
2: Recording.
0: I następna opcja menu.
2: Playback speed.
0: Noise cancellation, redukcja hałasu. Aha, nie chciało mi się to włączyć. Nie wiem, aha, bo ta opcja Noise Cancellation to jest off-on, ona się, można ją uaktywnić w zależności od ustawionego jakiegoś innego filtru, którego teraz nazwy nie pamiętam. Zaraz do tego dojdziemy.
2: Voice filter
0: setting. A, to jest to, voice filter settings, filtr głosowy.
2: Off.
0: I on.
2: On. Ons. Noise cancel.
0: No nie wiem, teraz nie mogę tego jakoś sobie uchwycić, co te filtry dokładnie robią.
2: Playback mode setting.
0: Playback mode settings.
2: Folder playback. Folder repeat. All files repeat. Playback file. Repeat playback. Folder playback.
0: Aha, tu możemy ustawić, co ma dyktafon robić po skończeniu odtwarzania pliku. Czy powtarzać folder playback, czyli cały folder?
2: Folder repeat.
0: Znaczy, czy nie, czy folder ma odtworzyć i koniec, czy folder ma powtórzyć?
2: All files playback.
0: Czy wszystkie pliki dalej odtwarzać?
2: All files repeat.
0: Czy powtarzać wszystkie pliki?
2: Playback file.
0: Czy powtarzać, nie, czy odtwarzać tylko jakby jeden plik?
2: Repeat playback.
0: Aha, czy to są...
2: Folder playback.
0: Czyli to chyba jakiegoś komentarza specjalnego nie wymaga, nie będę tego demonstrować. Następna opcja menu.
2: Skip interval setting.
0: Skip interval setting.
2: Skip. Reverse skip. Skip.
0: I tu niestety nie pamiętam, co to, do czego to może, to jakoś służyć w praktyce.
2: Alarm playback setting. Preset 1. Preset 2. Preset 1.
0: Aha, tu tego też pewnie do włączenia, tego też tego nie używałem nigdy.
2: Backlight setting.
0: Backlight.
2: On.
0: And off, to nie jest, nie powinno być jakoś istotne.
2: LED lamp setting.
0: Ustawienia wyświetlacza. No też mi trudno cokolwiek powiedzieć. Off.
2: On.
0: On.
2: Contrast.
0: Contrast, no to też z wyświetlaczem związane. O, nawet nic nie mówi już, to już odpada.
2: Voice. Guidance settings.
0: Voice guidance settings. No to możemy czasem tego użyć. Opcja, o której mówiłem na początku, związana z ustawieniami przewodnika głosowego, z ustawieniami mowy.
2: On and off setting.
0: On and off. No to jakbyśmy w to weszli, mamy on albo off, możemy po prostu włączyć albo wyłączyć udźwiękowienie dyktafonu.
2: Guidance speed setting. Volume setting.
0: Aha.
2: Guidance speed.
0: Guidance speed, prędkość odtwarzania. I tu mamy.
2: Normal speed.
0: Normal speed.
2: Slow speed.
0: O, właśnie, wolno.
2: Fast speed.
0: I szybciej.
2: Normal speed. Slow speed. Fast speed.
0: I myślę, że już teraz nic się nie stanie, jak uskutecznimy, włączymy fast speed, szybszą prędkość odtwarzania.
2: Fast speed set. Volume setting.
0: Volume setting, głośność.
2: Volume middle.
0: Średnia.
2: Volume low.
0: Cicho.
2: Volume low. Volume low.
0: Aha, musimy się cofnąć.
2: Volume middle. Volume high. Volume high. Volume middle. Volume middle set.
0: No myślę, że to volume middle, średnia głośność wystarczy.
2: On and off.
0: Aha, czyli to jest koniec tych opcji, przewodny voice guide.
2: Beep sound setting.
0: Beep sound setting, czyli ustawienia dźwięków urządzenia. Na początku wyłączyłem to, ale potem miałem jakieś jednak problemy z zorientowaniem się. Czasem te dźwięki do pewnych funkcji się przydają. Co my tu mamy?
2: On. Off.
0: Aha, czyli wyboru właściwie żadnego, możemy to albo włączyć, albo wyłączyć.
2: Erase lock setting.
0: Erase lock setting, czyli związane z, opcje związane z usuwaniem plików z urządzenia.
2: Off. On.
0: Przypuszczam, że chodzi o to, że jakby to jest włączone, to coś tam trzeba jakoś jeszcze bardziej potwierdzać tym klawiszem OK, ale tu nie wszystko też dyktafon czyta podczas tego usuwania. Mi się do końca jakoś nie udało mi się tego rozpracować, także tutaj jakoś nie mogę dalej pomóc tego jakoś omówić.
2: File move setting.
0: File move setting, czyli przenoszenie plików.
2: Please select the file you want to move. Folder. File move.
0: No to nie wiem, jak to. Naciśniemy jeszcze raz.
2: Please select the file you want to move. Please select the location to move the file. File moved.
0: O, coś przeniosłem, no ale niestety nie wiem co. I trudno jakoś pewnie, być może można to jakoś na pamięć tego się nauczyć i takie operacje przeprowadzać. Nie twierdzę, że nie, wszak już wcześniej sporo osób niewidomych używało telefonów na pamięć, używało jakichś mini dysków czy nieudźwiękowionych urządzeń innych, więc jest możliwe, że tak właśnie będzie.
2: File
0: move settings. Mamy następną opcję.
2: Folder name settings.
0: Folder name settings. Co my tu mamy?
2: Folder E. Folder A. Folder B.
0: No i co? Wybiorę co? Folder na przykład B.
2: Folder B.
0: I co?
2: Folder C.
0: No. Nie bardzo wiem, o co może chodzić i jak te nazwy można by zmieniać tak naprawdę.
2: Format menu.
0: Format menu. Formatowanie.
2: Cancel formatting. Start formatting. Start formatting.
0: No to nie. Start formatting nie robimy. Myśmy stracili wszystkie właściwie ustawienia, więc to nie ma sensu.
2: USB setting.
0: USB setting.
2: Storage class. Audio class. Storage.
0: In storage class, audio class. Czy ma być widziane jako urządzenie audio, czy też jako tylko pamięć masowa, jak to się tłumaczy w polskich Windowsach. Też za bardzo w tej chwili nie wiem, o co chodzi. Czy jakby było audio class, to co? To by być może by to karta dźwiękowa, czy system by to jakoś inaczej widział, ale to ktoś, kto się bardziej zajmuje tego typu urządzeniami, musiałby powiedzieć. Być może zresztą ktoś kiedyś zrobi jakąś kolejną część, dopełnienie tego podcastu o Olympusie, bo jak mówię, wszystkiego tutaj nie przedstawiłem.
2: Time and date setting.
0: Time and date, ustawienia daty i czasu. Niestety tego dyktafon nie czyta, więc to musi nam ktoś pomóc.
2: Power save setting.
0: Power save setting.
2: 5 minutes. 10 minutes. 30 minutes. 1 hour. Off.
0: Czyli kiedy dyktafon miałby się power save, czyli tryb jakiegoś takiego wyłączenia, czyli takiego oszczędzania energii. Ja do końca nie wiem, jak on się wyłącza tutaj. Czy on się wyłącza?
2: External input setting.
0: External import.
2: Auto input select. Stereo input. Auto input select.
0: Nie wiem, o co chodzi.
2: System information.
0: Tu informacje o firmware, który chyba nie czyta. Nie czyta.
2: Recording mode.
0: I znowu,
2: setting.
0: Recording mode setting. Tak wygląda więc menu dyktafonu. Tak naprawdę mówię, korzystam tylko z recording mode, z jakiejś czasem opcji jednego z filtrów. I to właściwie jest koniec. Niestety nie powiedziałem, tak jak wspomniałem, o wszystkich opcjach. Nie wszystko też wiem, mimo lektury angielskiej instrukcji, ale jakoś nie wszystko. W instrukcjach z jednej strony mnóstwo było obrazków, w kółko gdzieś tam to samo, a o niektórych opcjach, o których akurat myślałem, żeby coś się dowiedzieć, to dowiedziałem się dosyć mało. Na koniec, a nie, to już to później dogram, czyli to nie trzeba. No to chyba tyle informacji o dyktafonie Olympus DS50.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Panel kontrolny DOS i ostatnie jego dwie zakładki. Pierwsza języki i druga będzie dotycząca pomocy. Przed mikrofonem Janusz Rutkiewicz. Teraz zajmiemy się kolejną zakładeczką, składającą się z bardzo niewielu pozycji, także materiał będzie dosyć krótki. Przechodzimy na pulpit w tym celu.
5: Windows M, pulpit, widok folder lista, mój komputer, 2z48.
4: I tradycyjnie, jak to zawsze we wszystkich plikach mówiłem, klawisz DOS i litera J. Wchodzimy na panel kontrolny, w moim przypadku do zasobnika systemowego, gdzie wybiorę sobie podmenu.
5: DOS menu kontekstowe, o, opcje podmenu, narzędzia, język podmenu, J.
4: I zajmiemy się właśnie zakładeczką język. Kto nie ma zminimalizowanego DOS-a, a takie osoby bywają, klawisz Alt i dwa razy strzałką w prawo i jesteśmy na zakładce języki. Język. Rozwijamy to.
5: Język DOS podmenu. J.
4: Pierwsza pozycja język DOS. I to po rozwinięciu powoduje tyle.
5: Angielski Stany Zjednoczone. A.
4: Angielski Stany Zjednoczone. Po instalacji anglojęzycznej wersji DOS-a mamy tą pozycję zaznaczoną i wtedy DOS jest mówiący angielskim syntezatorem mowy i wszystkie informacje są z polskiego systemu, ale czytane angielską syntezą mowy.
5: Polski zaznaczone. P.
4: Polski zaznaczony, dlatego że jest nałożona nakładka spolszczająca i używany do tego jeszcze polskojęzyczny syntezator Agata. I tutaj w zasadzie to już jest tyle. Zaznaczamy język polski. Przykładowo, kiedy to powinniśmy zrobić? Jak zainstalujemy sobie SAPI 5? Jeszcze nie zlokalizowaliśmy profilu dokładnie. Wybieramy sobie SAPI 5 i może się zdarzyć tak, że pojawi nam się w profilu SAPI 5 głos o nazwie SAM. No i wtedy mamy polski tekst czytany angielską mową. Oczywiście SAM ma bardzo nieciekawe brzmienie. W związku z powyższym jest to naprawdę trudne, żeby to zrozumieć, co on tam mówi. I wtedy musimy wybrać sobie Agatę i gdyby się złożyło, że ona jeszcze nie chce mówić po polsku z jakiegoś powodu, to musimy przejść tutaj właśnie, do tejże zakładki, wybrać język polski, zatwierdzić to Enterem. I wtedy od tego momentu już syntezator powinien być mówiący z polskim językiem, czyli wprost Agatka nasza.
5: Język DOS podmenu. Profile głosowe podmenu. P.
4: Profile głosowe. Też podmenu, dlatego że mam już kilka zrobionych. W odróżnieniu do tego, co było wcześniej, we wcześniejszych wersjach DOS-a, mamy profile głosowe, a nie jeden głos domyślnie zapisany w konfiguracji i tylko jedyny słuszny nam się uruchamiał. Tutaj mamy przygotowane kilka. Ile chcemy, możemy sobie je zapisać. Wybrać później skrótem klawiszowym wybór syntezatora mowy. Wskazać profil, zatwierdzić Enterem. No i pracować, w jakim języku byśmy nie wybrali sobie. Pamiętamy tylko o tym, że po wyborze syntezy mowy i zrestartowaniu DOS-a wraca nam do tego samego, co był DOS zamykany. Czyli, że jeżeli zmieniliśmy na anglojęzyczny, zamknęliśmy komputer albo DOS-a tylko i uruchomiliśmy ponownie, my ponownie będziemy mieli syntezę mowy Loquence. Tak to działa. Czyli nie ma już jedynego domyślnego syntezatora mowy. I teraz zajrzyjmy, co my mamy tutaj w tych profilach. Oczywiście na początek będą te profile głosowe, które sobie już sam podefiniowałem, bo używam kilku.
5: Primary, P.
4: Primary, czyli podstawowy. I tutaj akurat nie chciało mi się zmieniać nic. Wybrałem rosyjski syntezator Nuance.
5: Eloquence, E.
4: No wiadomo, to jest standardowy dodawany do programu DOS.
5: SAPI 5 zaznaczone, S,
4: SAPI 5. Tutaj mam wskazaną Agatę. Mam trzy syntezatory w tej chwili, bo mam SPK i SPK F2. No ale w tym miejscu mam Agatę.
5: SPK S.
4: Teraz mam Antixowskiego SPK-a.
5: SPK E.
4: Teraz mam właśnie drugi syntezator wybrany z SAPI 5 i zapisany taki profil pod taką nazwą. Zaraz pokażę, jak to się robi, aczkolwiek nie będę nic wprowadzał, bo więcej syntez na razie nie mam.
5: SPK 2 E.
4: I teraz wybrałem drugi o wyższej tonacji SPK 2.
5: Utwórz nowy kropka, kropka, kropka.
4: I teraz jest możliwość utworzenia nowego profilu.
5: Bez mowy B.
4: I jest ostatnia pozycja bez mowy.
5: Primary P.
4: I wracamy. Bez mowy.
5: Utwórz nowy.
4: I teraz
5: kropka,
4: wracamy.
5: Kropka, kropka. U.
4: Wracamy na utwórz nowy. Zatwierdzamy to enterem.
5: Enter. Zamykam menu. Ogólne głosy, okno dialogowe. Edytuj domyślny, opcja zaznaczona. 1 z 2. Edytuj aplikacji Windows, opcja zaznaczona. 2 z 2.
4: Jeżeli byłbym w otwartej aplikacji jakiejś, gdzie zależałoby mi, żeby dla tej aplikacji wybrać sobie syntezę mowy. Załóżmy, aplikacja jest angielskojęzyczna i chciałbym słyszeć to w oryginale, to wówczas musiałbym to robić przy otwartej aplikacji i wybrać właśnie aplikację. Akurat tutaj mam Windows OS, czyli eksplorator plików. Ten profil jest tutaj możliwy do definiowania, ale tego definiował nie będę. Więc wrócę na chwilę tylko, żeby pokazać, jak to dalej ewentualnie robić, ale nic nie będę zapisywał.
5: Edytuj domyślny, opcja zaznaczona.
4: Edytuj domyślny. I teraz idziemy tabulatorkiem sobie.
5: Tab, profil, profil nas w pole kombi. SAPI 5 domyślny, 3 z 6.
4: I tutaj, jeżeli mam jakieś syntezatory już, które nie są zdefiniowane, mogę sobie pospacerować po tym i wybrać któryś.
6: Speak. Speak. Speak 2. Speak. Speak.
5: SAPI 5 domyślny.
4: Tak go zostawiam na razie, bo tylko pokazuję, co tu mam, bo wyżej mam Loquens i mam rosyjskojęzyczny syntezator.
5: Tab, syntezator. Syntezator, nazwa, pole kombi. SAPI 5, 3 z 5.
4: Tu jest nazwa syntezatora, można ją zmienić.
7: RealSpeak Subdirect.
4: To jest właśnie RealSpeak Subdirect, czyli pani Katrina mi się odezwała, rosyjska.
5: SAPI 5.
6: Eloquent Software. Remote Access Speech. Eloquent.
5: SAPI 5.
4: Wracamy z powrotem. Wszystko się zaprezentowało. Jakie tu mam?
5: Tab. Syntezator, język, pole kombi. Polish. 1 z 2.
4: Polski. Albo.
6: English.
4: Angielski. Jak zmienię na angielski tutaj, to natychmiast uruchamia mi się SPeak, który jest wielojęzycznym syntezatorem mowy, darmowym zresztą, i natychmiast przestawił mi się na angielski i miałbym czytane teksty przez niego po angielsku. Wracam z powrotem.
5: Polish. Tab. Syntezator, wykryj syntezatory SAPI 4. Kropka, kropka,
4: tutaj tradycyjny przycisk do potwierdzenia, jeżeli to bym zatwierdził, a miałbym syntezatory SAPI 4, z których jeden używam właśnie SPK-a, no to mógłbym odnaleźć na przykład Syntoka i tak dalej. Nie mam, więc tego nie będę robił.
5: Tab. Głos. Tempo 12. Suwak poziome. 60%.
4: Tutaj ustawiamy tempo. Wiadomo, że suwakiem poziomym, czyli w prawo, jak będę przesuwał się strzałką, to będzie się zwiększała prędkość jego. Nie będę tego ruszał.
5: Tab. Głos. Interpunkcja. Pole kombi. Niektóre. 2 z 4.
4: Standardowe ustawienia.
5: Tab. Głos. Lektor. Pole kombi. Agata Poland. 1 z 3.
4: Tutaj mam znowu, ponieważ mam trzy syntezatory, tak jak powiedziałem, Agatę, SPK-a i SPK-a 2. Jak przesunąłbym się, no to się zmieni mi.
6: SPK.pl Poland. SPK.pl plus M2 Poland. SPK.pl.
5: Agata Poland.
4: Czyli takie mam.
5: Tab. Głos. Głośność 82. Suwak poziome. 80%.
4: Tutaj ustawiamy głośność, wiadomo.
5: Tab. Głos. Procentowa zmiana tempa. Edycja. Minus 20.
4: Można to edytować, oczywiście.
5: Tab. Ok. Przycisk.
4: OK.
5: Tab. Zapisz jako kropka, kropka, kropka.
4: Jeżeli
5: przycisk.
4: Dodajemy nowy profil, to tutaj musimy właśnie wybrać to. Zapisz jako. Jeżeli bym coś tutaj zrobił, to po zatwierdzeniu tego pojawi mi się pole edycyjne. Ogłoszone będzie wprowadź nazwę i pole kombi. I tam wpisuję nazwę, no na przykład jakiegoś Daniela z tego Direct bym wziął, albo jakiś inny syntezator, Syntoka. no to wpisuję jego nazwę po prostu, żebym był później łatwo rozróżnił, co ja za profil wybrałem. I tutaj wtedy przeszedłbym z powrotem na OK i zostałoby to zapisane i te profile byłyby do wykorzystania.
5: Tab, przywróć domyślne, tab, anuluj przycisk.
4: I anuluj zrobimy teraz.
5: Pulpit, widok, folder, lista.
4: Ponieważ zrobiłem anuluj, 248. Więc muszę jeszcze raz tam wejść teraz, bo tutaj już, jeżeli chodzi o tą zakładkę, będzie wszystko. Teraz jeszcze tylko pokażę ostatnią zakładeczkę po wejściu klawiszem Alt dla tych, którzy nie mają minimalizowanego okna DOS-a. Zakładkę pomocy.
5: J, JAWS 10, 0. Norton Internet, JAWS 10, JAWS menu kontekstowe, narzędzia pod, język pod menu, pomoc pod menu, trening, T.
4: Pierwsza trening, akurat jakbym to teraz potraktował Enterem, uruchomiłby się FS Reader do odtwarzania książek DAISY. No i jeżeli byłyby jakieś pozycje wskazane do odsłuchu dotyczące opcji JAWS-a i tak dalej, od razu mógłbym to tam odsłuchiwać. Nie mam, jakbym to potraktował, to mi się zgłosi FS Reader i pozycja będzie pusta, dlatego że po prostu nie starałem się nawet tego zlokalizować, gdzie to jest i ewentualnie używać.
5: JAWS tematy pomocy, J.
4: JAWS tematy pomocy, standardowo, jakbyśmy to teraz potraktowali Enterem, weszlibyśmy do pomocy, po których w pierwszym momencie chodzimy strzałeczką góra-dół, wybieramy to, co nas interesuje. Jeżeli są pozycje zamknięte, bo będzie taka informacja, książka zamknięte i na przykład praca z JAWS zamknięte. Rozwiniemy to i tam wybieramy sobie stosowną pozycję, jaką potrzebujemy. Naciśniemy na tym Enter, klawisz F6, przełączy nam kursor na kursor wirtualny, czyli taki jak na stronach HTML potrzebny. Albo zapuszczamy ciągłe czytanie, albo też czytamy sobie strzałką w dół, przesuwając się. Jak potrzebujemy wrócić, naciskamy ponownie klawisz F6, wracamy do tematów pomocy. No i to jest, tak się z tej pomocy powinno korzystać. Kolejna pozycja w pomocy.
5: Skróty klawiszowe, K.
4: Dokładnie tak samo działające. Jak to naciśniemy, będziemy mieli cały spis skrótów klawiszowych dla poszczególnych aplikacji i tak dalej, i tak dalej.
5: Co nowego, C.
4: Co nowego, czyli informacje na przykład o JAWS Tandem, o wyborze kart dźwiękowych przez JAWS i takie te nowości, które są nowymi rzeczami, których w wersji 9.0 nie było na przykład.
5: Licencja użytkownika U.
4: Licencja użytkownika, jakbyśmy to uruchomili, posłuchamy sobie dokumentu licencji, który zaakceptowaliśmy przy starcie programu.
5: Wsparcie techniczne.
4: Wsparcie techniczne, wiadomo, łączymy się wtedy z Freedomem, bo możemy i ewentualnie zasięgać tam informacji albo AltX.
5: Zasoby sieci web pod menu.
4: Zasoby sieci web.
5: AltX spółka z o. A.
4: Pierwsza pozycja, jak to rozwinąłem, jak widać, prowadzi na stronę AltXu.
5: JAWS Headquarters J.
4: I tutaj zaczynają się terminy angielskie.
5: Technical support S.
4: Pierwsze to jest trening właśnie, drugie jest pomoc techniczna.
5: FS Activator A.
4: FS Activation to jest ni mniej, ni więcej prowadzące na stronę Freedomu do miejsca, gdzie można aktywować produkt.
5: Surfing T, H, E, Internet I.
4: Następnie jak surfować po necie.
5: Magic Screen Magnification M.
4: O Magicu informacje.
5: Training Headquarters T.
4: Tu jest training.
5: Pacmate Headquarters P.
4: Informacje o Packmate.
5: Real Spec Solid Direct Download Page R.
4: Tu jest prowadzące wprost do RealSpeak Solo Direct. Naciśnięte wprowadzi nas do serwera Freedomu, gdzie będziemy mogli pobierać darmo języki wyprodukowane przez Nuance.
5: www.freedomscientific.com F.
4: I to jest ogólna strona producenta oprogramowania.
5: AltX spółka z o.
4: I to jest tyle.
5: A. Zasoby sieci web pod menu. JAWS informacje kropka, kropka, kropka. N.
4: Jak to nacisnę, to będę miał informacje o wersji JAWS-a i o dostępnych aktualizacjach na przykład. No, sprawdźmy, jak to będzie.
5: Enter. Zamykam menu. JAWS informacje okno dialogowe. JAWS i opadce z wice H Speech wersja 10.0.1154. Numer seryjny 424143. Kod blokujący 101.4.1. Software Maintenance Agreement. Pozostało aktualizacji 2. Zdalny dostęp wyłączone. Tandem Direct wyłączone. Autoryzowany za pomocą lokalnego klucza ILM. Copyright 1993-2009. Przez Freedom Scientific BLV Group LLC. Portions Copyright 1985-2009 by Microsoft Corp. Portions Copyright 1995-2009 by Nuance Inc. Portions Copyright 2002-2005 by RealVNC Ltd. Ten produkt zawiera oprogramowanie stworzone w ramach projektu OpenSSL do użytku z OpenSSL Toolkit http://www.opensssl.org/. Ten produkt zawiera oprogramowanie kryptograficzne stworzone przez Ericionkę AY@cryptsoft.com. Ok, przycisk. Enter. Żadne okno nie jest aktywne.
4: No i to zatwierdziłem, bo po takich informacjach zatwierdza się to poprzez OK, bo na tym stoi. I jak widać, w tej chwili na lokalnym kluczu, na komputerze, mam jeszcze dwie aktualizacje, czyli do wersji 12.
5: Windowsem, pulpit, widok, JAWS menu, zakończ, informacje, zakończ.
4: No i ostatnia pozycja, o której należałoby powiedzieć, to jest właśnie zakończ. Możemy przez tą drogę wejść i nacisnąć zakończ i wyłączyć JAWS, lub też nacisnąć skrót klawiszowy, klawisz JAWS i F4, nacisnąć tak, że zgadzam się na wyłączenie JAWS-a. No i mamy zamknięty program. I to jest wszystko, co dotyczy omówienia panelu kontrolnego JAWS.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
9: Minęła godzina 19. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo. Dziś po raz kolejny o Androidzie mówić będziemy, a właściwie przede wszystkim o Androidzie opowiadać będzie mój dzisiejszy gość, którego zapewne słuchacze kojarzą z używania innego systemu operacyjnego. No ale tym razem Jacek Zadrożny postanowił potestować Androida i o tych testach, o swoich wrażeniach skorzystania z tego systemu na pewno nam w dzisiejszym programie opowie. Witaj, Jacku.
10: Dzień dobry, Michale, dzień dobry wszystkim.
9: Zanim rozpoczniemy nasz dialog, naszą rozmowę, to ja przypomnę, że można do nas dzwonić. Nasze telefony, jeden taki tradycyjny, zwyczajny, 123 834 835, to jest telefon z krakowskiej strefy numeracyjnej, natomiast tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net, to jest nasz Skype. Można dzwonić, jeżeli ktoś chciałby o coś zapytać albo również coś dodać w dyskusji, to proszę śmiało. Zanim jednak, Jacku, o generalnie Androidzie, to może powiedz naszym słuchaczom, na czym testowałeś, na jakim telefonie?
10: Znaczy, ja myślę, że to jest w ogóle bardzo istotne, żeby powiedzieć o samym urządzeniu. To jest Samsung Galaxy S4, czyli taki najbardziej chyba flagowy model firmy Samsung. No i też na to mi bardzo zwraca uwagę Mikołaj Rotnicki, żeby nie mówić, że testuje Androida, bo tak naprawdę to testuje Samsunga z przerobionym Androidem. I to jest rzeczywiście istotne, bo różnice są dosyć spore. I to niekoniecznie na korzyść. Także testowałem urządzenie, które bym chciał wam też pokrótce opisać. Powiem tak, kiedy dostałem pudełko z tym telefonem, to byłem mile zaskoczony. To było takie bardzo fajne, porządne pudełeczko. Otworzyłem w środku urządzenie, które naprawdę sprawia bardzo przyjemne wrażenie. Dobrze się to trzyma w ręku. Co prawda, w pierwszej chwili miałem takie poczucie, że to jest jednak trochę za duże, no bo to jest jednak urządzenie znacznie większe od iPhone'a. Myślę sobie, że jest mniej więcej no o połowę większe od mojego iPhone'a. Ja mam iPhone'a 14, 3,5 calowego. Ten Samsung ma prawie 5 cali, ale bardzo szybko się przestawiłem, dobrze się to trzyma w ręku i co ważniejsze, jak założyłem kartę SIM, to no nie wiem, może to było wrażenie, ale wydawało mi się też, że jakość połączenia też była lepsza niż w iPhone'ie. Naprawdę rewelacyjnie.
9: No i tu nie było chyba tego kluczyka, tak? Tu standardowo się. Tak jak w iPhone'ie, tak? Nie trzeba było tam wysuwać tej szufladki.
10: A nie, no tu, znaczy, tu jest inaczej, ale wcale nie jakoś mniej skomplikowanie, bo trzeba zdjąć klapkę z tyłu, wyciągnąć akumulator, wetknąć kartę, wetknąć akumulator, zamknąć klapkę, więc roboty z tym było porównywalnie dużo. To akurat nie wiem, czy to można za plus przyjąć. No, różne mają podejścia. No, jakby.
9: Dokładnie.
10: Także jest to bardzo miłe urządzenie w dotyku, muszę wam powiedzieć. Takie widać, mimo że plastik, że solidnie wykonane, sztywne i dobrze się trzyma w ręku. Jest też od mojego iPhone'a lżejszy. Mimo tego, że jest większy, to jest od niego lżejszy. Więc to też jest, uważam, spora zaleta. Natomiast tak, w pierwszej chwili na mnie sprawił wrażenie raczej małego tabletu niż telefonu. Do kompletu dołożyli ładowarkę, kabelek do ładowania. Kabelek to jest taki najmniejszy USB, to się nazywa micro USB. I słuchawki. No i tam oczywiście jakieś instrukcje, ale to jakby to w papierze, więc mnie nie interesowało. Poza tym założyłem, że po prostu będę go używał.
9: Jacku, wspomniałeś o rozmiarze telefonu, to jeszcze tak o to zahaczę. Mówisz, że to jest taki mały tablet. Jaki to ma wpływ na komfort rozmowy, trzymania tego urządzenia przy uchu?
10: No tak jak powiedziałem, trzyma się to naprawdę bardzo poręcznie. Wygodne to jest. Być może kobiety, które mają mniejsze ręce, może będzie im mniej wygodnie. Dla mnie było ok. Jedna rzecz, która mi się nie podoba, to, że klawisz blokady ekranu umieszczono został nie jak w iPhone'ie na górze, tylko po prawej stronie obudowy, dokładnie naprzeciwko regulacji głośności. Czyli po lewej mamy regulację głośności, jak w iPhone'ie, po prawej mamy blokadę ekranu. I skutek jest taki, że jak usiłuję regulować głośność, to notorycznie sobie blokuję albo odblokowuję ekran. No bo naciskam z tej strony, to przytrzymuję po drugiej, prawda? No tak. Więc niechcący naciskam klawisz blokady ekranu. No ale do tego się można zapewne przyzwyczaić, choć uważam, że to akurat nie jest zbyt szczęśliwe rozwiązanie. Telefon ma fizyczny klawisz Home. Taki mały, prostokątny na dole pod ekranem. Na mój gust jest za mały. No może to jest znowu kwestia przyzwyczajenia z iPhone'a, ale on jest no taki malutki, no, prostokątny. Wydaje mi się, że jest mniej wygodny niż klawisz Home. Teraz tak, po rozpakowaniu oczywiście do ładowarki naładowałem trochę ten telefon, no i trzeba go uruchomić, dokładnie uruchomić gadanie. No i tu jest pierwszy naprawdę, naprawdę poważny minus Androida zainstalowanego w Samsungu. Podobno nie ma tego minusa w czystym Androidzie. Nie wiem, nie sprawdzam. Natomiast tutaj osoba niewidoma nie jest w stanie włączyć samodzielnie udźwiękowienia. Po prostu nie ma takiej fizycznej możliwości. Ten skrót dostępności tutaj nie działa. Można go potem włączyć w ustawieniach, ale domyślnie jest wyłączony. A samo urządzenie nie ma żadnych innych skrótów, żeby móc takie udźwiękowienie włączyć. Poprosiłem moją żonę, żeby to zrobiła. I tu kolejny plus. Ewie bardzo się podobał wyświetlacz. Mówiła, że bardzo dobrze na nim widzi. Ewa jest osobą słabowidzącą. Mówi, że widziała na tym dużo lepiej niż na iPhone'ie. Bardzo takie są te wyraźne litery, dobry kontrast. Też no, wyświetlacz jest większy. Czcionki też są odpowiednio duże. Także bardzo sobie go chwaliła. Ale to nie pomogło w uruchomieniu udźwiękowienia niestety, bo okazało się, że to jest dosyć skomplikowane zajęcie. I pomimo tego, że ja się jako przygotowałem do tego i próbowałem ją pokierować, No to jednak okazało się, że nie jest tak prosto ani znaleźć te funkcje, ani powłączać to. Dlatego, że tu jest właśnie ta wielka różnica między iPhone'em a Androidem. W Androidzie tylko teoretycznie udźwiękowienie jest od razu. W praktyce jest tak, że trzeba mnóstwo rzeczy podociągać. A to już wymaga założenia konta w Google, rozeznania się w tym sklepie, znalezienia odpowiednich aplikacji, na przykład syntezatorów mowy. Tu są owszem syntezatory mowy, ale nie ma polskiego. Kiedy 2 lata temu z okładem bawiłem się Androidem jeszcze w wersji 2.1, kupiłem wtedy taki głos S-Box, który się okazało, że w ogóle na moim telefonie nie chce działać, mimo tego, że sklep Google pokazywał mi, że współpracuje z tym urządzeniem. Wydałem wtedy 8,50, ale machnąłem ręką, no to sobie pomyślałem, że skoro mam go w sklepie, to sobie go ściągnę. No i to się... żeby dokończyć sprawę, Edzie się nie udało uruchomić tego udźwiękowienia. Następnego dnia był u mnie znajomy, który poklikał i udało mu się wreszcie to uruchomić. Doinstalował też ze sklepu tą moją syntezę S-Vox. No i telefon zagadał. Zagadał, ale się okazało, że ma czkawkę. Dlatego, że ten syntezator S-Vox jest ewidentnie zabagowany i on się co chwila wywalał. Nie tak, że raz na godzinę. On się wywalał naprawdę co 15 sekund.
9: A to wywalenie oznaczało tylko tyle, że przestawał na chwilę mówić, właśnie tak się zatykał? Czy oznaczało to, że traciłeś kompletne udźwiękowienie?
10: Nie, to jeszcze inaczej. On całkowicie zdychał, ale potrafił się sam podnieść. On się jakby restartował, o tak bym to powiedział. Dostawałem co kilkanaście sekund taki komunikat, że syntezator S-Box w tej chwili jest uruchomiony. Po czym znowu mogłem chwilkę sobie popracować i znowu zdychało. Doinstalowałem w związku z tym Maje, czyli syntezator Evo Software. I ona działała już bezproblemowo i bardzo ładna synteza to jest tak w ogóle. Natomiast czytając trochę grupy dyskusyjne, wiem, że ona ma też takie swoje narowy, że po jakimś czasie potrafi zakończyć działanie, bo wersja beta na przykład wygasła, czy coś w tym rodzaju. Więc za radą Rafała Kiwaka zakupiłem sobie taką rozbudowaną wersję darmowego iSpeaka. To jest taki syntezator darmowy, który używam też na komputerze. No i zainstalowałem go sobie także na tym urządzeniu. Ta wersja płatna ma tam jakieś większe możliwości, jest stabilniejsza. No i ona tak gada. Zwolę sobie...
6: 11.
10: Nie wiem, czy będzie słychać dobrze.
9: Słychać dobrze.
6: Widzę przypomnienie, połączenia nie do... Widzę przypomnienie.
10: Więc gada całkiem ok i nigdy się nic z nim nie zadziało, z tym syntezatorem, więc nawet jeżeli Androida nie będę używał, to tych 5 zł nie mam zamiaru żałować. Także udźwiękowienie ruszyło, synteza mowy ruszyła, no i wtedy zacząłem się zajmować samym systemem i aplikacjami, które w nim są. No i co mam powiedzieć? Telefon działa sprawnie, jest szybki, szybko reaguje rzeczywiście na gesty, ale nie zawsze. Znaczy, on się nie zatyka, nie laguje, ale zachowuje się tak, jakby te gesty nie zawsze były wykonywane. Czyli nie wiem nawet, czego to jest wina. Czy to jest wina ekranu dotykowego, czy wina talkbacka, ale bywa tak, że robię ten sam gest i on nie reaguje, albo reaguje tak, że coś się z nim dzieje. Oczywiście podczas prezentacji się okaże, że wszystko działa ok, ale spróbuję pokazać, o co mi chodzi. Postaram się smyrać w mniej więcej takim samym tempie cały czas. Słyszycie, że po 2 razy się powtarza Samsung, potem nagle znowu się cofa, Samsung, książki. Ja cały czas smyrałem w jedną stronę. To jest takie irytujące zjawisko, którego w iPhone'ie w ogóle nie mam. Znaczy, ono się czasem zdarza w poszczególnych aplikacjach. To jak fokus tam się gdzieś zagubi. Ja takich aplikacji nie lubię, ja je przeważnie wyrzucam. Natomiast w systemie takie coś się nie dzieje. Tu się dzieje bardzo często.
9: Chociażby nagminne w iPhone'ie jest to w tej aplikacji WhatsApp. Takim komunikatorze głosowym.
10: To pewnie też, natomiast w oficjalnym kliencie Twittera na przykład to jest. Dlatego go nie używam. Używam sobie innego. Już mi się zablokował. Także nie wiem, z czego to wynika. Znowu, książki, gry, książki, gry. A ja cały czas sobie dokładnie ten sam gest w prawo.

0: czyli coś, co strasznie męczy użytkowników iPhone'a. Mnie też, ale ja się już przyzwyczaiłem, więc mnie już tak nie boli, że trzeba używać iTunesa praktycznie do wszystkiego. Tutaj tak nie ma. Podłączamy telefon do komputera, wrzucamy MP3 do folderu Music i otwieramy sobie aplikację muzyka w telefonie i nie ma problemu, wszystko jest. Otwiera sobie bibliotekę i jest. Więc to jest... O, a teraz w ogóle nic nie robiłem. Po prostu zaczął coś gadać. Narowy. Android... albo inaczej, może ten akurat aparat z tym konkretnym Androidem ma takie różne narowy. Zdarzyło mi się na przykład z aplikacją Pogoda, że sprawdziłem sobie pogodę rano, a potem już przez cały dzień nie byłem w stanie jej otworzyć. W końcu machnąłem ręką, myślałem sobie, no aplikacja zdechła, zdarza się, nie będę się przejmował. Próbowałem ją jeszcze kilka razy, żeby po prostu posprawdzać, czy się uda otworzyć, czy nie. Nie udało się. Następnego dnia znowu zaczęła działać. Telefon nie był restartowany. Coś się zadziało takiego, że nie chciało działać. Kolejna rzecz, która mi się w tym telefonie nie podoba, to to, że większość aplikacji systemowych nie jest dostępna. Oczywiście są dostępne aplikacje, te, na przykład telefon, SMS, ale już poczta nie. Poczta elektroniczna. Muzyka jest dostępna, chociaż jest taka... No, dobra, nie będę mówił o tym, że, bo jestem przyczynany jednak do czegoś innego. Tam jakieś odświeżanie bibliotek, takie rzeczy są... Nie podobało mi się, ale w zasadzie jest dostępna. Natomiast w większości aplikacji nie byłem w stanie używać. Gesty.
1: Jeszcze zapytam, Jacku, jeszcze zapytam o problemy z dostępnością tych aplikacji. Czy to jest tak, że na przykład, no nie wiem, nieopisane są przyciski, czy to jest tak, że do pewnych elementów jakiejś aplikacji nie możesz po prostu dotrzeć? Nie są czytane zupełnie.
0: Nie, to jest jeszcze inaczej. Duża część tych aplikacji ma obszary jakby nieaktywne dla VoiceOvera, dla Talkbacka. Po prostu tam nic nie ma. Nie można ani wejść w tym interakcji, ani z tym się jakoś komunikować. Trochę to jest tak, jak w niektórych wyjątkowo niedostępnych aplikacjach na iOS-a, że można sobie tak obmacywać ten ekran, a i coś takie pyknięcia, że coś tam niby jest, ale nic się nie dzieje. Więc tu jest tak niestety dosyć często. Także natomiast nieopisane przyciski, tak, dosyć często są, natomiast też ich nazwy są czasami takie, że można się domyślić. iOS pod tym względem też święty nie jest, chociaż akurat systemowe aplikacje chyba wszystkie są zupełnie dostępne. Sprawdziłem sobie kilka aplikacji, ale tak naprawdę w pierwszej kolejności zajrzałem sobie do Facebooka i tenże jest o dziwo całkiem nieźle dostępny. Gdyby nie to, że fokus mu gdzieś tam ucieka. Po przeczytaniu sobie kilku wpisów, fokus ląduje sobie na górze znowu aplikacji. Nie wiem, czy on się odświeża w tym czasie, czy nie. Taki efekt znam też z iOS-a, więc nie jest to dla mnie nic nowego, ale na tyle irytującego, że nie chciało mi się używać po prostu Facebooka na Androidzie. Chociaż działał zdecydowanie szybciej niż na iOS-ie, przynajmniej niż na moim iPhone'ie. Co mi się podoba? Podoba mi się system powiadomień. Co prawda sam nie wpadłem na UBS, musiałem dopytać się, jak się wywołuje tokiem ten pasek powiadomień. To jest taki gest w prawo i w dół. Ludzie, nie wyszło.
2: Łączenia nieodebrane. 9 wiadomości. 9 ulot bez wykowa.
1: Co to było unlock bezstykowa?
0: A to jest, żeby odblokować bezstykową komunikację. Oczywiście tego nie odblokowywałem, ponieważ ja nie jestem fanem tej komunikacji bezstykowej, bo jakoś nie mam poczucia, że ona jest jakaś bezpieczna.
1: Czyli to tak zwane NFC, tak?
0: Tak. Natomiast Samsung bardzo uparcie mi to, że tak powiem, wmawia i nie bardzo wiem, jak się tego pozbyć. Już nie będę nad tym myślał, jak się pozbyć, bo jutro telefon oddaję. Miałem go tylko do testu, więc

0: trzeba go będzie oddać.
1: Urządzenie zostało odnowione.
0: Jeszcze raz spróbujmy. Tak mówię, no...
1: Samsung Hub.
0: Nie działa to... Udało mi się chyba.
1: Przycisk ustawienia systemowe.
0: I tu jest dosyć fajna rzecz, której mi brakuje w iPhone'ie. Troszkę na miastkę tego już mamy w centrum sterowania, ale tu jest rzeczywiście tego dużo więcej. Można sobie... I teraz się nie doszukam tego. Teraz wam jeszcze jedna rzecz pokażę, która jest moim zdaniem fajna.
1: Pole wyboru zaznaczono 0. Check control 0. Brak karty SIM. Funkcja Altbask została w... Brak karty SIM. Powiadomienia. Wyczyść wszystkie połączenia nie wiadomości.
0: Zaraz się chyba poddam. To jest właśnie do czego...
1: Facebook. 18.
0: Czy słyszałeś ten dźwięk w ogóle?
2: Był taki, o właśnie, jest.
0: To jest przy to dochodzeniu jest? Do końca listy. Ale ja wam pokażę na kontaktach, bo to jest dużo ciekawsze.
1: Wiadomości, internet, aplik, wiadomości,
0: na przykład
1: kontakty.
0: Kontakty.
1: Kontakty.
0: Mam nadzieję, że to wyjdzie.
1: Agata Szal.
0: Mamy tutaj listę kontaktów. To jest też fajny bajer. Jak mamy otwarty któryś kontakt, przykładamy telefon do ucha, on już sam sobie będzie dzwonił. To jest bardzo fajne, ale teraz pokażę tak to... Słyszycie taki dźwięk coraz wyższy?
2: Naraz
0: kojarzy wam się z czymś? Kojarzy wam się z czymś?
2: Mi się kojarzy z indeksem tabeli.
0: To jest tak, że to jest trochę jak w NVDA pasek postępu, że jest coraz wyższy dźwięk. I tu jest też tak samo. Ponieważ przewijamy listę, to on dźwiękiem sygnalizuje, jak daleko się już przesunął. To jest bardzo fajna taka informacja
2: ale
0: zwrotna.
2: Ale to jest coś takiego właśnie jak ten indeks tabeli w iOSie?
0: Nie,
2: czy to bardziej
0: nie.
2: Jak...
0: To jest takie jak przesuwanie trzema palcami. Tak. To ja tu przesuwam dwoma palcami, ale to jest dokładnie odpowiednik tego gestu. Natomiast mówię, ta informacja zwrotna podpowiada, jak daleko jeszcze jest do końca tej listy. Co się naprawdę często przydaje. Natomiast, co odkryłem znowu niefajnego, to być może jest brak mojej wprawy. Ale ja naprawdę nie wiem, od czego zależy, czy się przesuwa o jeden ekran, czy o więcej. Bo 4, 5, nie wiadomo, ile się przesuwa. Teraz się nie przesunęło wcale. Może to brak mojej wprawy, ale to działa w tym momencie, ja uważam, że dosyć losowo, że ja wykonuję ten sam gest, on raz przesuwa mnie o 4 ekrany, a raz o 1. A teraz o 1, teraz o 2, teraz o 1, 1, raz o 2. No i zabiorę ten sam gest dokładnie. I tak mówię, na pewno się można dwoma palcami w górę. To jest dokładnie tak samo jak w iOSie, przesuwa się trzema palcami góra, dół, lewo, prawo, to tutaj się przesuwa dwoma palcami góra, dół, lewo, prawo. Pomiędzy ekranami, na przykład pomiędzy pulpitami, czy tam nie wiem jak się nazywają fachowo te w Androidzie.
1: Strona 4 zmienić.
0: Teraz właśnie przesunąłem sobie. Tu mamy główny ekran jakby, ten podstawowy. I tu mam ten widget pogody. Mamy sklep Play i tak dalej. Telefon, tu już mamy, jesteśmy w doku.
1: Wiadomości, internet, sklep Play.
0: I znowu przeskoczyło, nie wiadomo dlaczego na sklep Play. I znowu jadę. To mi się właśnie bardzo nie podoba. Dużo bardzo czasu marnuje i irytacji mnie to kosztuje. To, że on przy tym samym geście zachowuje się jakby różnie. No, przeskakuje mi w jakieś inne miejsce. Może to brak wprawy, ale ja w końcu od 3 lat używam smartfona dotykowym ekranem i nie mam tego typu problemów. Spróbujemy jeszcze raz otworzyć to po centrum powiadomień, bo chciałem pokazać. No właśnie. Nie wiem w ogóle co zrobiłem. Jeszcze raz. O, dobrze, chyba mi się udało. Jakie są tu powiadomienia? i bardzo różne powiadomienia, także o tym, że na przykład jakąś aplikację zaktualizowałem, dociągnąłem jakiś słownik, że coś na Facebooku się pojawiło, że nie wiem, że mam nieodebrane połączenie, wszystko razem. Ale to jest fajne, bo tu mamy szybkie ustawienia, czyli taki odpowiednik właśnie iOS-owego, w tym oczywiście nowym iOS-ie, centrum sterowania, chyba. Ale mam też dostęp. Aha, uciekł mi.
2: To może Jacku za moment będziesz dalej próbował, bo teraz mamy telefon. Jest z nami Mateusz, więc odbierzmy. Telefon od Mateusza. Halo? Halo? No. Połączenie miało być, ale chyba tego połączenia nie ma.
0: Mateusz zniknął. Dobra.
2: Mateusz zniknął. Tak. No to proponuję, żebyś dalej
0: dobrze
2: toczył boje.
0: No tak, no to jest właśnie dobre pojęcie, że często jest tak, że ja nie używam tego, tylko to jest nim bój i to jest powód, dla którego jednak nie jestem ciągle przekonany do Androida, chociaż bardzo byłem zainteresowany tym, żeby go przetestować, tego nowego. No, nie wiem, być może coś nieumiejętnie robię, ale nie umiem teraz wyciągnąć tego centrum powiadomień. O, chyba wyciągnąłem. O, mam dostęp od razu do ustawień systemowych. Czyli nie muszę ich nigdzie szukać, daję. Wybieram sobie stąd i mam.
2: Kolejny telefon mamy. Zobaczmy. Może uda się odebrać tym razem. Halo? Halo? Czy się słyszymy? Oj, zdaje się, że dziś jakaś złośliwość rzeczy martwych nas prześladuje, bo znowu mieliśmy problem z połączeniem. No niestety. Tak się zdarza, dlatego prośba do wszystkich za pomocą Skype'a, to tam jest taka rozmowa testowa, taki kontakt. Warto z niego skorzystać przed wykonaniem połączenia tu do nas. Co dalej, Jacku, mógłbyś jeszcze pokazać albo opowiedzieć o swoich testach?
0: Dobra. O ile fakt, że mogę wyciągnąć sobie z powiadomień te ustawienia dosyć poręcznie. O, udało mi się już za trzecim razem. Tak. To ja przyznaję, że się w ustawieniach kompletnie nie umiem odnaleźć. Moim zdaniem one są zaprojektowane tak nieintuicyjnie, jak tylko się da. No, bałbym się powiedzieć, że w sposób zupełnie losowy są powtykane, ale naprawdę nie wiem, dlaczego akurat w takiej kolejności mam te różne elementy ustawień systemowych. To jest... Proszę bardzo, NFC. Urządzenia w pobliżu.
1: Wyświetlane są pozycje od 4 do 11, 11. Screen mirroring.
0: Obok jest screen mirroring.
1: Połączenia.
0: I wrócił mi na początek. I są połączenia.
1: Urządzenia, konta. Więcej.
0: Konta. A żeby znaleźć dostępność, no to się naszukałem, ale już znalazłem. Jest w tym więcej. Chyba.
1: Bateria. Pamięć.
0: Bateria, pamięć, data, godzina.
1: Połączenia, moje urządzenia, więcej.
2: No i znowu wróciłeś na początek.
0: Tak, ale zobacz, że teraz się pojawiły jakieś inne rzeczy.
1: Więcej.
0: Być może w tym jest jakaś logika, której ja przez te 2 tygodnie nie jestem w stanie dostrzec. I że coś tu jest, to mądre jakieś, wymyślone, że to ma sprytnie działać. Ja nie umiem się w tym odnaleźć. Po prostu zwyczajnie nie umiem się w tym odnaleźć. Mam poczucie chaosu.
2: A tu Tomek, no to słuchamy cię.
3: Tak, dlatego że z tego co mi wiadomo, ja też jakby nie mam Androida, tak, nie używam go na co dzień. Natomiast z tego co mi wiadomo, Android ma takie coś, że do każdego w zasadzie czegoś, co robimy w tym Androidzie, można mieć inną aplikację. I trasy Samsungowe wbudowane są inne na przykład niż aplikacje w LG albo w jakimś innym HTC. Czyli te ustawienia mogą tam wyglądać zupełnie inaczej. I z tego co mi wiadomo, są takie aplikacje, które są lepiej dostępne dla niewidomych i są takie aplikacje, które są gorzej dostępne dla niewidomych. Na przykład jak miałem tego, jak miałem na chwilę Nexusa 4 w ręku, tylko że z inną aplikacją do ekranu głównego, to tam nie było na przykład takich problemów, jak mówił Jacek, a propos tego, że on zawsze wracał do tego początku, mówił to słowo Samsung ciągle. Tam tego nie było na przykład.
0: Znaczy, to o czym mówisz jest w ogóle rzeczą rewelacyjną, jeżeli chodzi o Androida. Znaczy, możliwość podmieniania różnych elementów takich systemowych. Ja na przykład miałem, znaczy, ale tu jest oczywiście ta klawiatura Samsungowa, myślona przez Samsunga, która była tak irytująca, że ja po prostu za jej pomocą nic nie byłem w stanie zrobić. Potrzebowałem na przykład tego eSpeaka i ja pomimo długich próg nie byłem w stanie wpisać tych, ile tam jest tych, 6 liter, tak, ESP, jaka, w wyszukiwarce sklepu Playa. Ja koniec końców, jak szukałem różnych rzeczy, korzystałem z wyszukiwania głosowego. Ale podpowiedział mi rzecz, znowu, nie pamiętam, albo Rafał Kiwak, albo Piotr Witek, żebym sobie zainstalował Jelly Bean Keyboard, czyli klawiaturę Jelly Bean. No i rzeczywiście to jest zupełnie co innego. W iOSie nie mam możliwości podmienienia klawiatury i to jest moim zdaniem spora wada. Akurat klawiatura jest moim zdaniem ok, ale są różne inne elementy, które chętnie bym sobie wymienił na lepsze. Na przykład chętnie domyślny program pocztowy bym sobie wymienił, jakiś fajniejszy. No więc to wszystko można zrobić w Androidzie i to jest świetne.
3: I jeszcze bym chciał tylko dodać, że jak właśnie pracowałem na tym Androidzie 4, znaczy na tym Nexusie 4, ja mam w domu u siebie też iPhone'a i w zasadzie no z niego jakoś tam korzystam. Na Androidzie pracowałem po raz chyba drugi czy trzeci w życiu i tam w zasadzie nie zauważyłem wiele takich rzeczy, które rzeczywiście jakoś by mi przeszkadzały. Oczywiście były inne gesty, inne jakieś zachowania, natomiast nie było właśnie takich problemów typu, że on mi gdzieś wraca nagle nie wiadomo gdzie, albo z jakimś przesuwaniem nie wiadomo ile ekranów. Może to jest kwestia tego ekranu głównego, który tam był inny.
0: Być może. Już takich eksperymentów nie robiłem, żeby podmieniać ekran główny. Podmieniłem klawiaturę i rzeczywiście klawiatura ta Jelly Bean jest lepsza. Przynajmniej dla mnie. Za jej pomocą już byłem w stanie nawet hasła wpisywać i takie rzeczy, więc to był duży postęp porównując z tą Samsungową. W Samsungowej był taki efekt, że jak przytrzymałem przez chwilę dłużej palec na klawiszu, to wyświetlała mi się lista diakrytyków. I to jest teoretycznie takie rozwiązanie jak na iPhone'ie, tyle tylko, że wyświetlały się za szybko. Zanim ja usłyszałem, jaka to jest litera, to już pod paluchem miałem nie U, tylko umlaut. I nie dawało się tego pozbyć, więc trzeba było oderwać palucha, ten umlaut się wpisywał, trzeba było wykasować i znowu szukać literki U. To naprawdę było to bardzo irytujące. I dobrze, że można takie rzeczy podmieniać. Na przykład uważam, że gdyby była możliwość podpięcia w iPhone'ie Dragon Dictation pod klawiaturę, dodatkowy przycisk mieć, żeby tam sobie zaczytywał z Dragona to, co przedyktujemy, no to byłoby rewelacyjne. No ale Apple na to nie pozwala w swoim systemie. W Androidzie możesz takie rzeczy robić. Także to jest naprawdę świetne.
2: No, w Polsce w iOSie musimy poczekać, aż kiedyś Apple wprowadzi dyktowanie głosowe, bo to w niektórych językach już obecnie jest, no tylko niestety nie jest w polskim.
0: Czy ja mam generalnie takie wrażenie, że po porównaniu tych dwóch systemów, że Android ma dużo większy potencjał, natomiast iOS jest zdecydowanie bardziej dopracowany. Ma mniej tych różnych rozwiązań, ale jak one są, to one działają. Jasne, każdemu się wpadają w topy, jak na przykład z mapami w tym poprzednim iOSie. Ale generalnie trzeba powiedzieć, że jak jest program pocztowy, to on działa i jest w 100% dostępny. jak mamy, nie wiem, to tam mam jeszcze wbudowanego, jak mamy mapy, też są dostępne, choć akurat dla mnie nie są zbytnio użyteczne, i tak dalej, i tak dalej. Także coś w tym jest, że się dołącza jednak rzeczy bardziej dopracowane, za to w Androidzie mamy dużo większy wybór. Dla mnie to oznacza przede wszystkim, że w Androidzie jest dużo większa bariera wejścia, że trzeba się dużo więcej do niego przyłożyć, żeby osiągnąć porównywalny efekt. Bo Androida rzeczywiście można sobie dostosować tak, że on będzie działał naprawdę fajnie. Będzie miał zestaw aplikacji dostępnych, ustawienia dostępne, dobrą klawiaturę i całą tą resztę. Tylko to trzeba wiedzieć jak. Trzeba się naeksperymentować albo pytać innych. Przy czym w odróżnieniu od iPhone'a z Androidem nie jest tak dobrze, że konkretna aplikacja działa na każdym aparacie, bo tak nie jest. Więc Android jest dla grzebaków. Dla takich, którzy mają czas, żeby się bawić nim. Jak ktoś potrzebuje go na przykład wziąć i używać. Jako telefon i do wiadomości SMS, tak. Ale żeby go trochę więcej używać, no to niestety to trzeba posiedzieć na tym, poszukać odpowiednich aplikacji. Wymaga wysiłku.
2: Napisał do nas Mateusz, który próbował się do nas dodzwonić. Nie mógł się połączyć, ale napisał. Co do problemu z przemieszczaniem się po ekranie gestem slajdu, na Galaxy S4 jest problem z oprogramowaniem samego telefonu, które producent dodał. Więc tu tak w kwestii wyjaśnienia. No oczywiście i tu Jacek zresztą też zaznaczał, że no mamy taką sytuację, jaką mamy. Jacek testował takie oprogramowanie, jakie dostał i taki telefon, jaki dostał, a Android nie jest jednorodny. On ma różne swoje modyfikacje i na każdym telefonie może to działać inaczej. Tak naprawdę najlepiej byłoby gdzieś tu pewnie zainstalować jakiegoś czystego Androida, co jest też pewnie zadaniem dosyć mocno problematyczny na pewno dla początkującego użytkownika, a już na pewno też ma coś tu do powiedzenia gwarancja, jeżeli chodzi o...
0: Czy gwarancja, to nie wiem, natomiast ja kiedyś zapoznałem się z instrukcją obsługi rootowania i wgrywania takiego modyfikowanego, właśnie nie zmodyfikowanego, czystego Androida do akurat mojego telefonu, tego co leży w... Nie, przepraszam, teraz Maja się nim bawi. Sony Ericssona i przyznaję, że ręce mi opadły po przyczynie tej instrukcji, więc to nie jest rzecz trywialna. Ja się nie zdecydowałem. O właśnie. No nie. Moja siostra się właśnie pochwaliła tatuażami. Więc tak podsumowując moje odczucia, Android ma mnóstwo fajnych rozwiązań, jeżeli chodzi o możliwości takie konfiguracyjne, że można podmieniać różne elementy. Ma też fajne rozwiązania w tym centrum powiadomień. Natomiast używa się go bardzo topornie. To ciągle jeszcze jest... ciągle jest dużo nadrobienia, jeżeli chodzi o porównanie z iOS-em. Bardzo mi brakuje takich różnych rzeczy, które są na pokrętle w iPhone'ie. Na miastkę tego zaczyna Android już mieć. Ma taki specjalny gest, po którym wywołuje drugi gest, potem się kombinuje. Nie jest to intuicyjne, jest to skomplikowane i zdecydowanie nie ma tylu możliwości, jak pokrętło VoiceOvera. Ale coś się zaczyna dziać. Sam telefon jest... tak powiedziałem, bardzo fajnym urządzeniem. Ale też prawdę mówiąc, ja sprawdzałem ceny tych urządzeń. Samsung Galaxy S4 najtaniej, jak znalazłem, to za około 2000 zł. Nie mówię, za jednego można kupić u operatorów, bo to jest tak jak kupowanie na raty, więc dla mnie to jest żadna informacja. Więc gdybym ja miał wybierać między tym smartfonem za 2000 zł, a na przykład iPhone'em 4S za 1700 albo 5 za 2300, zdecydowanie wybrałbym iPhone'a. Natomiast jeżeli ktoś chce wydać jeszcze mniej, kupić smartfon z Androidem, no taki zniszczy trochę półki, No to być może jest to jakaś ciekawa alternatywa. Ja w każdym razie na następne przynajmniej 2 lata zostaję przy iPhone'ie.
2: No i jeżeli chodzi o ten smartfon z niższej półki, jeżeli ktoś się zdecyduje na zakup, to jak rozumiem musi liczyć się z tym, że będzie musiał pogrzebać. To nie będzie tak prosto, że wyjmie z pudełka i już działa.
0: Nie wiem, dlatego że podejrzewam, że modyfikacje, które są wprowadzane w różnych aparatach, niekoniecznie wyłączają ten gest do uruchamiania udźwiękowienia.
2: Tak, ale ja raczej mówię na przykład o dociągnięciu sobie polskiej mowy chociażby.
0: No tak, to raczej na pewno. Natomiast no, są dostępne darmowe. No, w ogóle fakt, że w Androidzie można tą mowę podmienić, jest świetne, bo w iOSie nie mamy takiego wyboru. Mamy tą nieszczęsną Zośkę, do której się można przyzwyczaić, ale polubić to chyba nie za bardzo. Więc tutaj to, że jest wybór, to jest świetna sprawa, bo mogę sobie wybierać między Mają i Spikiem, który zakładam przynajmniej, że mi baterię dużo mniej zżera. Albo jak ktoś chce, to w wyboru są jeszcze chyba ze 2 albo 3 głosy. Więc jest Syntok, zdaje się, jest jeszcze Acapella, no i ten Xbox, którego nie polecam. Choć być może problemy są tylko na Samsungu, nie wiem. Być może na innym smartfonie będzie działał ok. Więc to jest świetne, bo mamy więcej możliwości. Za to na iPhone to po prostu działa.
2: No i ja wspominałeś o tym, że w Androidzie jest mnogość aplikacji, że jest wybór, że można sobie poinstalować i poustawiać różnego rodzaju programy jako zamienniki systemowe. A powiedz, czy coś ze sklepu Google'a testowałeś jakieś aplikacje, jakieś zewnętrzne narzędzia, czy raczej skupiłeś się na tym, co dostałeś w pudełku, w systemie?
0: Tak jak powiedziałem, doinstalowałem sobie tylko te kilka rzeczy, to znaczy głosy, Jelly Bean Keyboard i Facebooka. Coś chyba jeszcze jednego zainstalowałem. Aha, już wiem, jest tutaj też aplikacja, której używam na iPhone'ie, która się nazywa właśnie, zapomniałem nazwę, ale zaraz wam powiem.
1: Urządzenie zostało odblokowane. Ustawienia.
0: Nie, ustawienia wyłączymy.
1: Książki, jest tu strona 4, jest strona 3, strona fast page.
0: No nie pamiętam nazwy.
1: Telefon.
0: Flipboard się nazywa ta aplikacja. Jeżeli ona jest dostępna, to ja nie wiem, jak jej należy używać. Ja ją postaram się uruchomić. Flipboard to jest takie, nie wiem dokładnie, jak nazwać taki typ aplikacji. To jest taka sprofilowana gazeta dla użytkownika. Wybiera sobie na przykład kilka kategorii, które go interesują. Nie wiem, technologię, polityka. Dodaje swoje jakby źródła informacji, na przykład nie wiem, Twittera i Facebooka. I ta aplikacja z tego kompiluje zestaw informacji do czytania. Czyli jest to taki jakby, bo ja wiem, inteligentny RSS, nie wiem jak to nazwać.
2: Ostatnio dosyć modne podejście swoją drogą.
0: Ja używałem
2: powoli RSS-y.
0: 3 tego typu aplikacji, oprócz tego używałem jeszcze Cajta i czegoś jeszcze, MyNews chyba to się nazywało. Przy czym na początku byłem najbardziej z Cajta zadowolony, natomiast potem on przy wersji drugiej przestał być dostępny, na co zwracałem przy każdej aktualizacji uwagę autorom, ale się nie przejmują. Ta aplikacja jest dostępna na iOS-ie, znowu zapomniałem nazwy. O, przy okazji mogę pokazać, na czym polega niedostępność. Jest taki dźwięk, który oznacza po prostu, że nic tu nie ma. Albo nie wiem, co innego może oznaczać.
2: Pusty ekran.
0: Dotykam palcem w różnych miejscach ekranu i jest po prostu taki tylko ekran.
2: No, więc komunikat często... przesuń w górę, by kontynuować. Może przesuń w górę.
0: Nie działa ten gest. Nie działa ten gest, ponieważ on się pokrywa z gestem voiceovera, który przesuwa po prostu fokus, tak. Mhm. Więc to nie działa. Więc mówię, no to kilka tych aplikacji. i dostępność jest rozczarowująca. W zasadzie jest dokładnie tak, jak swego czasu mówiłem, że dostępna aplikacja w iOS jest raczej zasadą, dostępna aplikacja w Androidzie jest raczej wyjątkiem. No i chyba tak jednak no jest ciągle jeszcze. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. No, opowiedziałem o swoich odczuciach przede wszystkim. I
2: to ja zapytam jeszcze o dźwięki, bo Android jest takim systemem, właściwie TalkBack w Androidzie jest takim screen readerem, w moim odczuciu, w porównaniu do VoiceOvera, bardziej dzwoniącym, dźwięczącym, plumkającym i robiącym mnóstwo różnych rzeczy. Te dźwięki w pracy ci przeszkadzały, pomagały? Jak byś to do VoiceOvera porównał?
0: Znaczy, ja przede wszystkim nie uważam, że jest ich jakoś znacząco więcej, przy czym myślę, że są przyjemniejsze niż są w VoiceOverze. W VoiceOverze ja co prawda nie posunąłbym się do ich całkowitego wyłączenia, jak Michał Kasperczak, ale oni też, zwłaszcza na słuchawkach, przeszkadzają, aż mnie czasami bolą uszy od nich. Nie lubię ich. Te są bardzo przyjemne, są takie łagodniejsze w Androidzie, więc one mi w ogóle nie przeszkadzają. Rzeczywiście, jak teraz powiedziałeś, to rzeczywiście jest ich dużo. Tak, w ogóle na to nie zwróciłem uwagi, nie przeszkadzało mi to. To przedblokowanie jest taki przyjemny dźwięk, w ogóle nie przeszkadzający.
2: No. Znaczy, ja mam wrażenie, że te dźwięki są dłuższe niż te w VoiceOverze. I może to też dlatego... O, Dropbox. O, Dropbox był zainstalowany od razu?
0: Dropbox był zainstalowany, natomiast ja się przy Dropboxie poddałem już przy logowaniu, więc jakby no, nic nie jestem w stanie na jego temat powiedzieć. Telefon działa. Przy czym w telefonie jest bardzo, nie wiem, czy teraz nie ma karty, jest bardzo jedna śmieszna rzecz. Mianowicie wprowadzałem numer telefonu.
1: Wyświetlane są Antoszek 605 milionów. Klawiatura.
0: Uruchomił sobie klawiaturę. No i są klawisze, oczywiście są takie jak w iPhone'ie mniej więcej. Mamy tu pole do wpisywania, więc mi się wpisała jedynka. Na początku, jak wpisywałem ten numer telefonu, oczywiście się kopnąłem. No i zacząłem szukać, gdzie jest przycisk usuń. I szukamy.
1: Przycisk 7, przycisk 8, przycisk 9, przycisk 12, przycisk 0, przycisk wód, przycisk połączenia, przycisk połącz, przycisk powrót, klawiatura, display, ulubione.
0: Jesteśmy już w zakładkach, no to gdzie jest to usun? W ogóle nie wpadłem dopiero znowu, chyba Piotr Witek mi podpowiedział,
1: klawiatura,
0: że
1: przycisk powrót.
0: Powrót. To jest przycisk kasowania.
2: No, czyli po prostu ktoś skorzystał gdzieś już pewnie z etykiety, która była przypisana do przycisku powrót. Może on się...
0: O! Ojciec Mateusz mi wysłał zaproszenie.
2: Może on się gdzieś tam różni, ale... Ale okazuje się, że no tu jest czytany tak samo po prostu.
0: Jeszcze jest jedna rzecz, to jest ten kickback, który... tych efektów w ogóle nie mamy w iPhone'ie, albo prawie wcale ich nie mamy w iPhone'ie, mianowicie wykorzystanie wibracji do takiej informacji zwrotnej. To jest bardzo fajny pomysł. Znaczy, może niektórych denerwować, może nie im się podobać, ale to jest ciekawy pomysł, bo różne informacje są przekazywane jakby wzmacniane przez tą wibrację. Że masz taką jakąś większą pewność, że coś się zadziało. Na przykład przy zablokowaniu jest taka wibracja. To wiesz na przykład, że nie tylko sobie zagadał, więc coś innego się nie wydarzyło, tylko masz pewność, że rzeczywiście się zablokował. Tutaj
2: znaczy
0: na przykład,
2: tego kickbacka można w jakiś sposób konfigurować, żeby przy tylko niektórych dźwiękach wibrował, czy on ma jakieś swoje już
0: To w ogóle jest inaczej. To jest zestaw aplikacji. Mamy cztery aplikacje tak naprawdę w tym zestawie. To znaczy TalkBack, który odpowiada za mowę. Mamy KickBack, który odpowiada właśnie na te wibracje. Mamy SoundBack, czyli za te różne dźwięki. I mamy BrailleBack, czyli za Braille'a. Także każdą z tych aplikacji można w ogóle włączyć albo wyłączyć i też mają swoje własne konfiguracje, chociaż one nie są bardzo rozbudowane. Nie wiem, co jeszcze mógłbym opowiedzieć o tym urządzeniu.
2: Znaczy, ja myślę, że tak na podsumowanie, Jacku, bo no myślę, że...
0: Na podsumowanie to powiem o moim telefonie moich marzeń.
2: Dobrze.
0: Chciałbym mieć telefon, który ma tyle możliwości konfiguracyjnych co Android, a który się obsługuje tak łatwo jak iPhone'a. To takiego właśnie telefonu potrzebuję.
2: Może kiedyś. Natomiast ja się zastanawiam, który system operacyjny prędzej w jakim się stanie. Wydaje mi się, że jeżeli Google większą wagę przyłoży gdzieś tam do dostępności, to chyba ma szybciej szansę, bo raczej w to, że Apple zmieni swoją politykę względem różnych ograniczeń, czy też względem różnych blokad albo sposobu korzystania z telefonu przez użytkownika, to raczej bym nie wierzył. No ale to takie dywagacje. Natomiast czy Androida jednak jakimś użytkownikom byś polecił, czy też to jest na razie tak, że twoim zdaniem ten system to w ogóle się na chwilę obecną niespecjalnie nadaje, żeby komukolwiek go z czystym sumieniem polecać?
0: Znaczy, podkreślam jeszcze raz, nie wiem, jak wygląda czysty Android. To, co tu jest, jest zdecydowanie bardzo zmodyfikowanym Androidem, więc mogę się wygadać tylko o tym tutaj. Nie znam użytkownika, któremu mógłbym z czystym sumieniem polecić taki smartfon, tym bardziej, że jest drogi. Jeżeli ktoś mnie zapyta, czy wybrać Samsunga Galaxy S4, czy iPhone'a 5, powiem, że iPhone'a 5. Z iPhone'em 5, nie wiem, czy sobie sam poradzi, to jak będzie miał jakikolwiek kłopot, pomoże mu mnóstwo ludzi. Z tym może być dużo, dużo gorzej.
2: A czy zdarzyło się tak, żeby na przykład telefon w ogóle ci zamilkł w trakcie pracy i nie byłeś w stanie w żaden sposób go odblokować, odwiesić?
0: Nie. Nie, takie coś się nie zdarzyło. Miałem, tak mówię, te kłopoty z syntezą. Po wymianie syntezatora one wszystkie jakby już zniknęły. Telefon reaguje bardzo szybko, nawet jak tak podejrzewam, że za szybko może czasami. Także jest bardzo sprawny, jest szybszy od mojego iPhone'a 4. Mój iPhone 4 z iOS-em 7.03 laguje. Nie jest to jakoś bardzo ciężkie, ale czuję, że ten Samsung działa szybciej. No, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że mój iPhone to jest model sprzed... trzeba odjąć zaraz. Piątka była rok temu, 4S2 to jest sprzed 3 lat. A to jest model sprzed pół roku, więc no...
2: Różnica technologiczna
0: nie ma prawa,
2: też musi
0: nie ma prawa. Więc działa bardzo sprawnie, natomiast ma jedną dla mnie gigantyczną wadę, która dyskwalifikuje go tak naprawdę dla mnie. Nie jestem w stanie go sam wyłączyć udźwiękowienia. Jak coś się stanie, że trzeba będzie go przywrócić do ustawień fabrycznych, to sobie nie poradzę po prostu z nim. A z iPhone'em, nawet ucegłowionym, poradziłem sobie sam. Jeżeli ktoś będzie chciał kupić za to tańszego Androida i sobie pobawić się nim, to czemu nie? No, można eksperymentować.
2: Dokładnie. Zrobiliśmy także w Tyflo Radio, a później w Tyflo Podcaście publikowaliśmy audycje, w których czy Rafał Kiwak, czy inni nasi goście opowiadali o tym, jak z Androidów korzystają, więc to nie jest tak, że się nie da. Natomiast ta dzisiejsza audycja pokazuje, że oczywiście da się z Androida korzystać, niemniej jednak trzeba się liczyć z tym, że ten system może działać różnie i nie zawsze dobrze, a raczej, no myślę, że nawet i jakiś bardzo zagorzały fan Androida nie zaryzykuje stwierdzenia, że dostępność w tym systemie jest lepsza albo przynajmniej równa tej w iOSie.
0: No myślę, że takie tego nie dałoby się. Myślę, że tego nikt nie byłby w stanie powiedzieć. Natomiast ja bym chciał bardzo mocno podkreślić, że widzę zalety Androida. Różne. Widzę zalety, natomiast te zalety są dla mnie zbyt małe, pomimo z wygodą obsługi, jaką mam w iPhone'ie, żebym miał zdecydować się na przesiadkę na ten system.
2: I myślę, że tym możemy zakończyć tę naszą dzisiejszą krótką, taką poglądową po prostu audycję o Twoich, Jacku, wrażeniach z Androida, z korzystania z tego systemu na telefonie Samsung Nexus S4, tak?
0: Nie, Samsung Galaxy S4.
2: Galaxy S4, dokładnie. Samsung Galaxy S4, Nexus to zupełnie co innego.
0: Dobrze, jeszcze mogę?
2: Aha, oczywiście.
0: Jeszcze chciałem podziękować bardzo Michałowi Kasperczakowi, który mi załatwił ten telefon do testu, bo ja bardzo chciałem przetestować taki smartfon z Androidem. On akurat ma 4.2.2 wersję, więc bardzo mu w tym miejscu dziękuję. I firmie, która użyczyła tego smartfona.
2: A zatem ja dziękuję Tobie, Jacku, dziękuję naszym słuchaczom, dziękuję również naszemu dzisiejszemu realizatorowi, Tomkowi Bileckiemu, i do usłyszenia w kolejnym spotkaniu na antenie Tyflo Radia, w kolejnym Tyflo Podcaście. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: No i startujemy tak na koniec miesiąca, piątek 31 dzień stycznia 2025 roku. Zaczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia, a dziś będziemy gotować, a właściwie piec, nawet smażyć, ale bez tłuszczu. Konrad Skrzydlewski po drugiej stronie, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Michale. No faktycznie, będziemy nie tylko piec, ale będziemy także próbować tych naszych fajnych rzeczy. Nawet jesteśmy w tak fajnej sytuacji, że nawet będziemy w stanie robić to na żywo na antenie.
3: No to będzie się działo, słuchajcie. Dziś będziemy rozmawiać o frytkownicy beztłuszczowej. Ostatnio to urządzenie pod taką angielską nazwą air fryer bardzo wielką popularność zdobywa na Facebooku. Co chwilę jakieś grupy mi się wyświetlają. Air fryer, przepisy, jakieś tam zdrowe jedzenie, frytkownica beztłuszczowa. To nie jest sprzęt nowy, bo on jest z nami już od kilku ładnych lat, ale mam wrażenie, że od niedawna na taki sprzęt zrobił się jakiś większy boom. Kiedyś były termomiksy, to wszyscy się termomiksami, lidlomiksami i innymi miksami zachwycali, bo to takie fajne i samo gotuje praktycznie rzecz biorąc. A teraz mamy modę na nowy sprzęt, właśnie na frytkownicę beztłuszczową. Ale gdyby ktoś nie wiedział, gdyby kogoś ta moda ominęła, to może na dobry początek, gdybyś mógł w ogóle, Konradzie, przybliżyć, co to właściwie jest za urządzenie.
5: Moi drodzy, air fryer jest niczym więcej jak naczyniem, które zostaje poprzez wiatrak i odpowiednie grzałki, jakby do tego naczynia jest dostarczane gorące powietrze od góry w taki sposób, że wytwarza się taka no, swoista komora powietrzna, która potrafi nam upiec coś, co znajduje się w koszu tego urządzenia. I o tyle to jest fajne, że tak naprawdę nie trzeba mieć znajomości na poziomie pana, nie wiem, Karola Okrasy czy innego kucharza, żeby móc zrobić sobie fajny posiłek w dość krótkim czasie, a jednocześnie daje nam to gwarancję, że jeśli zależy nam na jakiejś zbilansowanej diecie albo lubimy jakieś pewne przysmaki, które najczęściej trzeba na przykład smażyć w głębokim tłuszczu, to w większości przypadków jesteśmy w stanie ominąć ten proces i potraktować je gorącym powietrzem i efekt w zasadzie będzie bardzo podobny i jakby nie powiedzieć, że ten sam.
3: Metoda pieczenia gorącym powietrzem to wcale nie jest nowa. Kilkanaście lat temu ja nawet w Tyflo Podcaście pokazywałem takie urządzenie jak kombiwar. Ono też działało na podobnej zasadzie.
5: Kombiwar działał na tej samej praktycznie zasadzie, z tym, że tam to się gorące powietrze było dostarczane tylko od góry i ono jakby w tym naczyniu, całe naczynie ogrzewało, to te kombiwary najczęściej były szklane.
6: Tak.
5: Moja mama nawet ma coś takiego i czasem z tego jeszcze gdzieś tam w domu korzysta. No a airfryer jest niczym więcej jak młodszym bratem kombiwara i w przypadku omawianego dzisiaj urządzenia trochę bardziej inteligentnym. Więc dla tych, którzy nie lubią się z na przykład smażeniem w oleju albo boją się o swoje bezpieczeństwo, chcą zachować pewność, że będą móc sobie pozwalać na pewne dania bez brudzenia się i bez kombinowania, to też jest świetna opcja.
6: Aha, no więc w takim razie, gdybyś mógł powiedzieć, jak ten sprzęt wygląda. Wspomniałeś o koszu, wspomniałeś o tym, że są jakieś grzałki. Co my tam mamy tak naprawdę?
5: W zasadzie urządzenie, czyli dokładnie model Xiaomi Smart Air Fryer Pro w wersji 4-litrowej, składa się z czterech elementów. Cała bryła przypomina taki trochę bardziej złożony ekspres do kawy lub jest kwadratową taką zaobloną bryłą na bokach, na której tylnej ścianie znajduje się odprowadzenie gorącego powietrza i na górze, a na przedniej ścianie widnieje tylko zegar z obrotowym wyświetlaczem, na którym ustawiamy sobie wszelkie parametry i dotykowy przycisk włączania bądź wyłączania. A u dołu tego wyświetlacza mamy kosz, który w tej wersji Pro posiada jeszcze okienko, przez które możemy widzieć i podglądać nasze pyszności.
6: To rzeczywiście taka w sumie frytkownica, tylko że oleju tam nie wlewamy. W ogóle nie wlewamy, czy jakieś tam niewielkie ilości?
5: W zasadzie można bez tego oleju się obyć. Czasem warto jakieś tam tematy potraktować troszeczkę jakimś tłuszczykiem, ale to są przepisy, które na przykład w ogóle zakładają, że tego nie używamy. Tak? Wszystko zależy od inwencji albo wszystko zależy od przepisu. To akurat jeśli gdzieś tam chcemy dodać, to w sumie nie ma z tym problemu, bo kosz można spokojnie wyczyścić sobie, bo nie jest rozkładalny, możemy go sobie potem ręcznie wyczyścić, w razie czego. Kosz jeszcze posiada w zestawie taką nakładkę grillową, bo wtedy możemy na przykład piec dwie rzeczy, więcej rzeczy jednocześnie przy niezmienionej formie, tak? Na przykład przepisy zakładają, że są jakieś tam babeczki do zrobienia, no to zamiast czterech możemy zrobić osiem przy jednym załadowaniu.
6: Czyli po prostu wtedy stawiamy to wszystko na piętra.
5: Tak, stawiamy na piętra, albo jeśli na przykład pieczemy coś, co zawiera w sobie tłuszcz, to ten tłuszcz ma wtedy jak ociec na dół i wtedy możemy jakby to jedzonko, które mamy u góry na tej podstawie grillowej, jest już tego tłuszczu pozbawione.
6: Czy to urządzenie, jak rozumiem, nagrzewa się we wszystkich miejscach tak samo? To nie jest tak jak w przypadku kombiwara, że u góry to już było gorąco, a na dole to jeszcze tak w sumie dość chłodnawo.
5: Tutaj jest tak, że to urządzenie nagrzewa się w 95% tak samo, z tym, że w przypadku niektórych przepisów albo w przypadku niektórych programów, do których za chwilę przejdziemy, urządzenie samo sygnalizuje nam na przykład konieczność przełożenia składników na przykład z góry na dół albo potrząśnięcia tym koszem, tak żeby rozprowadzić temperaturę równomiernie, tak żeby choćby na przykład frytki nam się upiekły w sposób prawidłowy, bez pominięcia żadnej warstwy.
6: Mhm. I w takiej sytuacji, czy my mamy na przykład jakieś łapki do chwycenia tego kosza, czy ten sam kosz ma uchwyt?
5: Żeby... Sam kosz ma solidny uchwyt i sam kosz łatwo się wyciąga, praktycznie bez użycia jakiejś większej siły, więc spokojnie jedną ręką chwyciwszy jesteśmy w stanie sobie go wyjąć, potrząsnąć, wsadzić i bez żadnego problemu on się potem startuje samodzielnie na resztę programu, więc z tym nie ma żadnego problemu.
6: Czy jak rozumiem, to urządzenie nas po prostu za rękę prowadzi po tym przepisie, tak?
5: Tak. Wszystko zależy właśnie od tego, jaką mamy koncepcję na to, co chcemy zrobić, bo oczywiście Państwu to pokażę za parę minut, ale wszystko sprowadza się znowu do naszej magicznej aplikacji Xiaomi Home, do której jakby dodajemy to urządzenie i je tam sobie konfigurujemy wstępnie. I aplikacja w tej wersji Pro, ta aplikacja posiada wbudowane przepisy i urządzenie ma zapisane w swojej pamięci podstawowe przepisy na przykład jajka, frytki z ziemniaka, jest przepis na frytki z mrożonych ziemniaków, już gotowych, na przykład jakieś krewetki, czy na przykład jakieś muffiny, to jest tego mnóstwo i jest wygodna wyszukiwarka takich przepisów. I tam już nas aplikacja prowadzi za rękę, co musimy dodać, co będzie nam potrzebne. I ma już wgrany program, na ile coś takiego nam wstawia, w jakiej temperaturze. My tylko wstawiamy produkt, zamykamy szufladę, startujemy program i urządzenie resztę procesu wykonuje za nas.
6: Mówisz o wersji Pro. Czy to znaczy, że to wiąże się z koniecznością uiszczenia jakiegoś abonamentu?
5: Nie, w tej sytuacji nie. Jeśli moja wiedza jest kompletna, w razie czego no, oczywiście zachęcam do poprawy mnie w komentarzach. W wersji Pro tego urządzenia jest opcja taka, że ta wersja Pro ma właśnie wbudowane te przepisy i już wgrane na pamięć jakby urządzenia, co pozwala nam nawet niekoniecznie używać aplikacji, żeby jakiś podstawowy przepis odpalić z samego interfejsu tego RFID-a, ale też ma wbudowaną opcję zaplanowanego gotowania. Czyli załóżmy, że no nie wiem, mamy bardzo zabiegany poranek, ale potrzebujemy jakiegoś, nie wiem, świeżego tosta sobie zrobić, tak? No to nie wiem, pakujemy takie tosty cztery do airfryera, idziemy w tym czasie, nie wiem, wyprowadzić psa, wziąć prysznic, cokolwiek. W międzyczasie o zadanej godzinie nam się program odpala. No i po 10 minutach mamy jedzonko ciepłe, gotowe do spożycia albo do włożenia do lunchboxa i możemy śmigać do pracy na przykład, nie? Więc to odróżnia wersję Pro tego airfryera od wersji standardowych.
6: Okej, okay, no to w takim razie jeszcze tak zanim przejdziemy do jakiegoś wstępnej demonstracji, to zapytam o cenę. Ile ta konkretna frytkownica kosztuje?
5: Ta konkretna frytkownica na stronie oficjalnej Xiaomi Polska jest wyceniana obecnie na 599 zł. Nie jest to drogo. Uważam, że to jest niewygórowana cena za szczyptę wygody w tym naszym życiu. A jeszcze dodam, że jakby sama aplikacja Xiaomi Home nie wymaga ona od nas żadnych opłat za bazę przepisów i innych dodatkowych opłat związanych z użytkowaniem tej frytkownicy. Także jest to duże ułatwienie, bo choćby na przykład przy Thermomixie, oprócz ceny samego Thermomixa, musimy sobie za cookiebooka doliczyć dodatkowy abonament.
6: No i z dostępnością tego urządzenia jest coraz gorzej, niestety.
5: No dokładnie.
6: Okej, okay, no to co? Z teorii do praktyki?
5: Oczywiście. Działamy. Ja sobie pozwolę tutaj przejść do naszego kuchennego zakątka. I teraz tak. Mam przed sobą to rzeczone urządzenie. Sprawdzam, czy szuflada jest czysta. I szuflada jest czysta, w niej jest tylko ta grillowa podstawka. Ja ją sobie wyjmę i mamy urządzenie gotowe do pracy, jest czyste. Urządzenie składa się już o tym wspominałem, z tego pokrętła. I ono jest skonstruowane tak, że mamy wyświetlacz, który sam się obraca. Wyświetlacz wskazuje nam temperaturę i czas gotowania.
6: On ale co masz na myśli, mówiąc obraca? Po prostu on rzeczywiście fizycznie się jakoś zmienia się, swoje położenie?
5: Właśnie, dokładnie. To znaczy właśnie fajną cechą dostępnościową tego urządzenia jest to, że na przykład ja teraz mogę, mogę to urządzenie włączyć. Ono sobie teraz jest w trybie gotowości i jest na przykład w trybie ręcznym. Czyli to jest taki pierwszy podstawowy tryb. Ja ten wyświetlacz naciskam i teraz dostaję opcję temperatury i mogę go obrócić fizycznie i obracając każdy stopień obrotu, to pokrętło jest stopniowane. Każde moje obrócenie o jeden stopień to 5 stopni na plusie bądź na minusie. Tu w tej sytuacji jakby podstawową temperaturą jest 180 stopni.
6: I ono zawsze startuje od 180?
5: Zawsze. W trybie ręcznym zawsze startuje od 180 stopni i mogę na przykład chcąc sobie zrobić, nie wiem, frytki, obracam o 4 razy i mam 200 stopni, tak? Już zadane. Naciskając jeszcze raz, dostaję zapytanie od urządzenia, na ile czasu potrzebuje je wstawić. Zaczyna się od 15 minut i na tym zawsze startuje. No i każde obrócenie tego
6: wyświetlacza,
5: to jest tego pokrętła, to jest minuta, tak? Czyli na przykład w przebisie mam 12 minut, no to ustawiam 12 minut, no i teraz...
6: Czy to jest tak, że, bo kiedy naciskasz to pokrętło, to sygnalizowane jest dźwiękiem. A czy obrót tego pokrętła też generuje z siebie jakiś dźwięk, czy już po prostu tylko skoki trzeba liczyć?
5: Trzeba liczyć skoki. Nie ma dźwiękowej informacji, że pokrętło się przekręciło.
6: Jasne.
5: Ale jest bardzo wyraźnie wyczuwalny skok samego pokrętła, więc z tym nie ma problemu. Żeby trochę wyczuć po prostu, na ilu się zatrzymujemy. W razie czego, jeśli nie chcemy się bawić pokrętłem, mamy do dyspozycji oczywiście aplikację, do której zaraz przejdę i tutaj też możemy sobie takie rzeczy ustawić. Ja tutaj przygotowałem sobie opakowanie frytek, już wstępnie mrożonych, żeby było łatwiej i szybciej. No i tutaj producent deklaruje, żeby sobie to na 200 stopni ustawić od 15 do 20 minut. I możemy sobie tutaj zrobić taki mały eksperyment na wizji, w eterze i je razem wstawić.
6: No to myślę, że nawet się doczekamy, aż się zrobią.
5: Dokładnie. Ja w międzyczasie pokażę, jak się w czasie, kiedy się frytki będą robić, no to będę mógł Państwu pokazać całą resztę. Procedura o tyle jest fajna, że jak robię to ręcznie i ustawiam czas pieczenia, to jak przytrzymam pokrętło przez 2 sekundy wciśnięte, to wychodzi mi do jakby wcześniejszego ekranu. Czyli ja teraz miałem ekran czasu, przytrzymałem 2 sekundy, przeszło do ekranu temperatury i tak dalej, i tak dalej. Więc w razie czego, jeśli na przykład się pomylimy, możemy łatwo tą opcję cofnąć. No to tak. Słyszycie, właśnie wyjąłem szufladę. Pozostaje tylko rozciąć paczkę i załadować materiał do spożycia. Do frytkownicy. Lekko wstrząsnąć i załadować. I teraz tak.
6: Czyli tak naprawdę nie trzeba czekać, żeby to urządzenie się nagrzało. To już po prostu wkładamy i jak ono się będzie nagrzewać, to będzie je przy okazji jakoś tam rozmrażać.
5: Tak, można oczywiście ustawić nagrzewanie wstępne i można to zrobić w programie. Ja zaraz pokażę, jak to zrobić. ale można też spróbować od razu je. Ja je teraz trzymam w lodówce, nie w zamrażarce, więc one już są na tyle, że tak powiem, nabrały w miarę dobrej temperatury, że im te 20 minut nie zaszkodzi i nie będzie trzeba ich jakoś tam mocno potem jeszcze na przykład traktować więcej minut, czy w jeszcze raz ten proces przechodzić, tak? Bo też no, wiedząc o tym, co robimy, no to tak ustawiłem tak, żeby to miało ręce i nogi, tak żebyśmy mogli może to na

0: program już, który będzie właściwą zadaną temperaturę trzymał cały czas i będzie za nas gotował.
1: Okej.
0: Dobrze, to ja zrobimy teraz tak. Ja przejdę do aplikacji od razu.
2: 24.1. Kamera szybko. Kamera szybko. Oczysz. Nawilżasz powietrza. Jadalnie ciężniczki. Pokój się. Jadalnie przycisk.
0: To jest nasza miska, o której była mowa wcześniej. To przypadkowo się cisnęło. Oraz mamy taką manierę nazywania w ramach wiedźmińskiego uniwersum naszych akcesoriów w domu. Więc to jest taki ciekawy ciekawy twist. I teraz jesteśmy sobie na ekranie głównym tego refrajera.
2: Kaczmasz, ale tryb urządzenia. Ręczne. Frytki. Skrzydełka z kurczaka. Warzywa. Ciasto. Suszone owoce. Rydy. Stek. Jogurt. Krewki.
0: I tu są podstawowe przepisy, które urządzenie ma w pamięci. I tutaj niżej...
2: Ulubione przepisy. Otwórz. Ulubione przepisy. 5 ukośnik z maili. Otwórz.
0: Można sobie utworzyć przepis.
2: Nowy spersonalizowany przepis. Frytki zrobione z zamrożonych ziemniaków.
0: I odpalamy ten przepis.
2: Frytki zrobione z zamrożonych ziemniaków. Frytki uwielbiane są zwłaszcza przez dzieci. W przypadku tych frytek nie musisz dodawać ani kropli oleju, aby sprawić, żeby były chrupkie na zewnątrz i miękkie wewnątrz. Najważniejsze jest własnoręczne przyrządzenie frytek, które dzieci zjedzą bez żadnych obaw. Czas gotowania 15 minut. Temperatura gotowania 200 stopni Celsjusza.
0: I to jest jakby producent tak sugeruje.
2: 5 gramów zamrożonych frytek. 5 gramów soli. 10 gramów. Wskazówki. 1. W połowie programu wielofunkcyjnej frytkownicy wyemituje sygnał, który wskaże, że jedzenie należy obrócić. Po prostu wyciągnij jego szybko z frytkami, a następnie umierzyć go z powrotem w wielofunkcyjnej frytkownicy. Program wznowi się automatycznie. 2. Wyreguluj czas i temperaturę gotowania zgodnie z rodzajem składników i preferencjami. Procedura. 1. Wyjmij kosz. Włóż do niego zamrożone frytki, umieść go z powrotem w wielofunkcyjnej frytkownicy, a następnie naciśnij start, aby uruchomić program. 2. Wyjmij frytki z wielofunkcyjnej frytkownicy i posyp solą do smaku. Nielubiane. Rozpocznij program. Rozpocznij program.
0: Ja teraz go rozpoczynam.
2: Przycisk. Przycisk. Uruchom. Zaplanuj. Nagrzewanie wstęp. Czas gotowania 5. Temperatura gotowania 200 stopni Celsjusza.
0: Tu jest temperatura gotowania.
2: Czas gotowania 15 minut.
0: I tutaj.
2: Czas gotowania 15 minut.
0: Muszę zmienić na 20.
1: No tak, 15, bo producent 4, zaleca.
2: 16, 6, 17, 18, 19, 20, 20, 60.
1: Ale też 20, okay. Jest OK. Ten wybieracz jest, tak? Do regulacji.
0: Okay. Tak, jest czas. Wybieracz voiceoverowy.
2: Zrobione z zamrożonych ziemniaków.
0: To jest tytuł programu.
2: 20 minut. Nagrzewanie wstępne.
0: I tu jest właśnie to, o czym mówiłem. Możemy włączyć nagrzewanie wstępne.
2: Nagrzewanie wstępne. Nagrzewanie wstępne. Zaplanuj. Uruchom.
0: Możemy wcisnąć zaplanuj i wtedy on nam... my tylko musimy umieścić składniki wewnątrz kosza i na przykład możemy spokojnie te składniki mogą przez pewien czas tam sobie poleżeć, a możemy w tym czasie zrobić coś innego, no i mieć na konkretną godzinkę gotowe frytki na przykład. To ja na przykład, żeby były świeże, jak przyjdą goście.
2: Uruchom. Uruchom.
1: Usłyszeliśmy piknięcie.
0: Dokładnie. I zaczął się cały proces już bez nagrzewania wstępnego.
2: Program trwa. Wielokrotek.
0: No i aplikacja nas informuje, że właśnie program trwa.
2: Skończy się około 20.04.
1: No właśnie.
0: Że skończy się niecałe 4 minuty po 20. I tak to wygląda. W najprostszym skrócie. W samym ekranie airfryera, gdzie możemy manualnie wybrać sobie rzeczy, tam możemy przełączać się między programami właśnie ręczne, ryby, frytki i tak dalej. Tylko, że to musimy robić trochę na pamięć. To znaczy najlepiej sobie przestudiować, jak one są ułożone w aplikacji, a potem po prostu trochę na pamięć je wybierać, dlatego że sam wyświetlacz nam o tym nie mówi, tak? Więc tu musimy trochę podziałać na pamięć, jeśli chcemy, ale i tak zalecam korzystanie z aplikacji, bo daje ona szersze możliwości niż manualne używanie airfryera.
1: No jasne. I teraz, jak rozumiem, to się tam po prostu będzie piekło pod wpływem wysokiej temperatury. No i czekamy tak naprawdę teraz na ten komunikat za jakieś niecałe 10 minut, żeby po prostu obrócić to jedzenie, tak? Czyli żeby potrząsnąć koszem.
0: Tak, z tym, że komunikat będzie słyszalny z airfryera.

0: Racja nam raczej o tym nie przypomni, bo już to praktykowaliśmy z narzeczoną. I dobrze jest po prostu przy tym być. Dlatego, że no, jest to słyszalne dla domowników. Ten ERF się upomina o to cały czas. I on zresztą to nie jest tak, że on cały czas piecze. On po tych 10 minutach przerwie program, przestanie piec. I póki nie wyjmiemy szuflady, nie potrząśniemy i nie zamkniemy, to on tego programu nie wznowi. Więc to jest o tyle fajne, że w razie czego, no, gdybyśmy o tym zapomnieli, to nie spalimy sobie tych frytek na przykład, nie? A jest to jednak fajny temat, bo już na tym urządzonku praktykowaliśmy właśnie frytki, mrożone frytki wykonane z ziemniaka ręcznie, nuggetsy, takie klasyczne, powiedzmy, mrożonki. Ja już robiłem nawet zapiekanki w airfryerze, przy czym przy takich tematach, kiedy występuje tam dużo sera, to sugeruję patrzeć albo co jakiś czas otwierać szufladę i kontrolować, bo przez to, że to powietrze jest też zasysane potem od góry, to jeśli ser się rozpuszcza i się zaczyna na przykład do góry unosić, to się czasem może do kratki z góry przykleić.
1: I może być zapiekanka bez sera.
0: I może, i ja potem otwieram, bo to było tam z tydzień temu, otwieram szufladę airfryera, myślę, a jakie fajne zapiekanki, ciągnący się ser i tak dalej. A tu patrzę, że sera jakoś tam nie widzę i się zastanawiam, gdzie on jest. Po czym wkładam szpatułkę do wnętrza airfryera, patrzę na kratkę, a tam na kratce ten ser.
1: No tak, no to trzeba rzeczywiście na to uważać. Czyli tak naprawdę większość tego jedzenia, jaką testowaliście na razie w ramach tej frytkownicy, to już takie wstępnie przygotowane. Czy próbowaliście też coś od zera robić tutaj na przykład?
0: Ogólnie rzecz biorąc, właśnie od zera robiliśmy frytki.
1: Aha.
0: Nie takie półmrożone, tylko klasyczne.
1: No.
0: I no jednak powtarza się to, co mówią najczęściej specjaliści od gastronomii, że to musi być odpowiednia odmiana ziemniaka do frytek, dlatego że no odmiana z dużą ilością skrobi sprawi, że te frytki nam będą mokły. Trzeba je odpowiednio wypłukać, dać im czas odstać, żeby ta skrobia mogła wyjść z tych ziemniaków. Odpowiednio je te też potraktować właśnie tłuszczem, żeby były chrupiące, bo one nam wyszły w miarę fajnie, ale w pewnych miejscach były miękkie, a w innych miejscach były takie jak chipsy. Mhm. No ale to jest właśnie metoda trochę prób i błędów, tak jak człowiek się uczy.
1: No oczywiście.
0: Uczy po prostu używać takich rzeczy. Jednak my też wtedy mieliśmy taką odmianę ziemniaka, która była dostosowana do pieczenia, ale jednak nie była, nie potraktowaliśmy jej tak, jak powinno się te frytki potraktować, nie? Więc tutaj to nie jest wina samego urządzenia, a bardziej tego, jak się to jedzonko przygotuje.
1: Zastanawia mnie, jak rzeczywiście zrobieniem takich przepisów typu ciasto, bo tu nawet było coś takiego. Pytanie, co by z tego wyszło i czy faktycznie byłoby to dobre?
0: Powiem tak, jeśli będzie jakiś update na ten temat, to jeśli będziemy próbować jakiegoś nowego przepisu, to w komentarzu pod tym odcinkiem, na przykład na Facebooku czy w innym social medium, ja osobiście zamieszczę komentarz z informacją, czy to wyszło, czy nie.
1: Aha.
0: Bo mamy plan takie rzeczy przetestować, ale nie zawsze nam po drodze po prostu, żeby od podstaw wykonać cały taki przepis od zera.
1: No wiadomo, to jest więcej czasu po prostu.
0: Dokładnie. Przy czym i tak faktycznie to urządzenie parę rzeczy nam ułatwia i faktycznie no na przykład smażenie mięsa w głębokim tłuszczu, to można się tego podjąć, ale można to też mięso odpowiednio przygotować i spróbować machnąć w airfryerze i też będzie ok.
1: A jaki sposób przygotowania tego mięsa do właśnie takiej frytkownicy masz na myśli? Jak specjalnie jakoś trzeba do tego mięsa podejść?
0: Z tego, co patrzyłem na parę przepisów takich internetowych, to niektórzy na przykład wykładają wnętrze airfryera na przykład folią spożywczą, w sensie folią aluminiową, tak żeby na przykład ten tłuszcz z mięsa nie uciekał, a został przez to mięso wchłonięte, żeby, trochę tak, żeby na przykład ludzie piekli normalnie schab w airfryerze, tak? W bardzo konkretny sposób. Nie będę teraz rzucał szczegółami, bo nie chcę skłamać za mocno, ale widziałem też parę przepisów, gdzie też dużo fajnych rzeczy ludziom wychodziło w takim urządzeniu. Ja jeszcze tak przypomniał mi się, że praktykowałem parówki w serze na airfryerze i to też w miarę fajnie wychodziło, bo przez to, że to tworzy tą komorę gorącego powietrza, to fajnie się gdzieś tam nam to układa tak, jak być powinno. Nie trzeba kombinować z piekarnikiem na przykład na mniejszą ilość osób. Przy czym, no, jeśli na przykład ktoś w domu nie ma dostępnego piekarnika i nie jest w stanie się w nim połapać, a kupi takiego airfryera, to tak naprawdę na przykład na jedną osobę taki airfryer spokojnie starczy, czy na dwie osoby, tak, żeby na przykład było to pewnym zamiennikiem piekarnika. No chyba, że już tam robimy jakieś większe ciasta czy coś, no to już wtedy warto jednak użyć standardowego piekarnika.
1: No właśnie, bo to też miałem zapytać, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ilość tego jedzenia, które możemy przygotować w tym sprzęcie, no bo przecież ma to jakąś tam swoją określoną pojemność. Jak rozumiem, na was dwoje wystarcza, ale jak już by było więcej gości, to byłby problem.
0: Zdarzyło nam się robić na przykład właśnie frytki dla czterech osób. No i nie jest to problemem, no po prostu trzeba poświęcić wtedy na to więcej czasu.
1: Czyli po prostu to się robi na kilka kolejek, tak?
0: Na kilka kolejek, tak, ale to w zasadzie na jak ktoś można zawsze, tak jak teraz, ustawić program, zająć się czymś innym, sobie porozmawiać, a w międzyczasie się frytki robią same na przykład, tak? No, jest to ciekawa kwestia i ciekawe rozwiązanie po prostu, bo tak naprawdę też nie trzeba ich pilnować. W przypadku smażenia w klasycznej frytkownicy trzeba pilnować czasu, trzeba pilnować koloru tych frytek, tak? Czy dobrze już się upiekły, czy się nie przypadkiem nie spaliły. No i trzeba mieć, jednak tutaj używać wtedy wzroku. A tutaj tak naprawdę wystarczy zaufać temu, co producent pisze na opakowaniu. Najczęściej te firmy już to mają ustalone w taki sposób, że to powinno wyjść tak, jak być powinno. I w 9 na 10 przypadków nie ma żadnego problemu.
1: No, i jak tam sytuacja w kuchni?
0: Sytuacja w kuchni przedstawia się następująco. Właśnie zmierzamy.
1: Bo jest 19:54 w tym momencie, więc...
0: Okej, okay, pokazuję mi 10 minut jeszcze, czyli pewnie za niedługo powinno się...
1: Będzie się domagał, żeby obrócić jedzenie. Urządzenie nie jest głośne, co zresztą słychać. Czekamy. Wydaje mi się, że ona nawet chyba jest trochę cichsza od kombiwara, który miałem. No ale miałem go też już ładnych naście lat temu, więc

0: Widzę, że nasze urządzenie twierdzi, że chyba nie trzeba to nim potrząsać, ale można zawsze zastosować temat awaryjny na zasadzie po prostu wyciągnąć i potrząsnąć samodzielnie, bez konieczności tego, żeby urządzenie nam samo o tym przypomniało.
1: Dziwne w sumie, że nie przypominał, skoro i tak mówił o tym, że w przepisie to jest.
0: Tak, ale
1: może dlatego, a wiesz co, może dlatego, że zmieniłeś czas.
0: Może właśnie dlatego. Może dlatego, że zmieniłem czas, może gdzieś tam sobie to obliczył inaczej. Przy czym wyświetlacz nam ładnie pokazuje, że to jest tak zwany przepis w chmurze, czyli nie przepis lokalny na urządzeniu. Więc zawsze może gdzieś tam wystąpić jakaś choćby anomalia internetowa. No, czasem takie rzeczy się zdarzają. Dlatego warto temu urządzeniu, zaufać, ale warto mieć własną głowę i trochę kontrolować ten proces. No bo wszystko może się zdarzyć.
1: No czyli co? Potrząsnąłeś, obróciłeś i można...
0: Potrząsnąłem, obróciłem. Starałem się patrzeć tak, żeby w miarę te warstwa wierzchnia przeszła na dół, a żeby się warstwy zamieniły. No i wrzuciłem z powrotem szufladę do airfryera. No i zostało nam ostatnie 10 minut.
1: Czy tam trzeba coś kliknąć, żeby to dalej działało? Czy
0: nie.
1: Po prostu wkładamy szufladę i...
0: Nie, urządzenie samo się wyłącza, jak wyjmujemy szufladę i samo się włącza, jak ją wkładamy. Mhm.
1: To w takim razie zapytam jeszcze o kwestie związane z jakimś czyszczeniem. No bo kosz to jest jedno. To w jaki sposób go czyścimy? Można na przykład w zmywarce?
0: Z tego, co producent tutaj gdzieś podawał, mignęło mi to gdzieś przez opis produktu. Wydaje mi się, że producent wspomina, że można myć w zmywarce, ale na wszelki wypadek ja sobie to jeszcze sprawdzę i zaraz to potwierdzę. Przy czym można spokojnie umyć to ręcznie, też nie ma z tym problemu.
1: Mhm. A jak jest z pozostałą kwestią mycia no, tego urządzenia? Jakąś pewnie szmatką ewentualnie wilgotną, tak?
0: Wilgotna gąbka, szmatka. Warto od czasu do czasu właśnie tą kratkę górną przeczyścić tak, żeby tam nic się nam nie osadzało.
1: Jakby się ser gdzieś tam przykleił.
0: Dokładnie.
1: Tak,
0: to... Warto też co jakiś czas przemyć to okienko podglądowe, tak, żeby widzieć po prostu, żeby nic tam się nam nie osadziło, nie zabrudziło. Sam kosz jest dwuwarstwowy, bo ten kosz ma jakby właściwe swoje ścianki, ma solidnie zbudowane, ale na dnie tego kosza jest jeszcze taka jakby dziurkowana, perforowana warstwa, jest taka płytka, którą można zdemontować, wyjąć i normalnie też wyczyścić, bo pod tą płytką najczęściej zbierają się jakieś takie okruchy, czy właśnie tłuszcz, który gdzieś tam wycieka i warto ten kosz po prostu sobie zdemontować, rozłożyć na czynniki pierwsze, żeby mieć pewność, że został umyty prawidłowo.
1: I w jaki sposób to się demontuje? Tam coś trzeba nacisnąć, pociągnąć,
0: nie,
1: podważyć?
0: Wystarczy pociągnąć. Jest w środku taki pręcik, który no oczywiście nie może być to gorące, trzeba poczekać, aż to wszystko ostygnie, ale jak już to nam ostygnie, to wystarczy ręką chwycić za ten pręcik i podnieść tą blaszkę do góry i ona się sama tak naprawdę wychodzi z tego kosza. Ona jest na takich gumowych jakby uszczelkach z czterech stron, tak żeby ona nie latała tam nam w środku i żeby ładnie zbierała te wszystkie resztki, tak, które gdzieś tam mogą zostać. Tak, i teraz
1: I teraz to już pozostaje nam tak naprawdę czekać. Ja zerknę w międzyczasie, czy ktoś do nas napisał z jakimiś pytaniami, ale nie. Pytań nie ma, jest pusto, no więc wygląda na to, że o wszystkim opowiadasz tak, że po prostu nikt nie ma żadnych pytań. Ja się tak jeszcze zastanawiam nad tym, co by mi przyszło do głowy. O właśnie, jak to jest z tymi przepisami? To tak jeszcze dopytam, bo mówisz, że tu są jakieś przepisy chmurowe, tu gdzieś mogą być przepisy w tym urządzeniu. Jak to jest? Od czego to zależy, że na przykład jakiś przepis jest w chmurze, inny jest gdzieś tam w urządzeniu? Można na przykład sobie zapisywać te przepisy w pamięci urządzenia, które są gdzieś zdalnie?
0: Właśnie nie znalazłem jeszcze takiej opcji, to znaczy nie spotkałem się z tym, żeby można było te przepisy wgrać jakby do pamięci urządzenia. Prawdopodobnie no, dzieli się to na takie dwie grupy, czyli przepisy online i przepisy lokalne. I myślę, że to jest głównie dlatego, że no, jeśli ktoś nie jest obyty z aplikacją za mocno, a chciałby w jakiś sposób móc tym sobie zarządzać, no to ma jakieś tam podstawowe przepisy, programy raczej, bo to nie są przepisy, tylko programy pieczenia już zawarte w urządzeniu. A jeśli ktoś chce więcej poeksperymentować, szuka jakiejś większej inspiracji, no to pewnie to sięga po aplikację i tam ma dostęp do już nie tylko programów, a całych przepisów na jakieś potrawy. Więc pewnie też to jest takie ograniczenie stricte nałożone przez producenta, no bo Smart Air Fryer od Xiaomi ma chyba 4 wersje, z tym, że jedna ma tą wersję właśnie Pro, którą my mamy, więc pewnie gdzieś tam to jest takie trochę sztuczne ograniczenie nałożone przez producenta, że no wersja Pro ma przepisy chmurowe, a wersja klasyczna ich nie ma.
1: Czyli to urządzenie dokładnie nazywa się Smart Air Fryer Pro.
0: Smart Air Fryer Pro 4 litry.
1: 4 litry. Są większe z ciekawości w ofercie Xiaomi?
0: Są wersje 4,5 litra, są wersje 6-litrowe, które po prostu mieszczą więcej. Ale ta wersja Pro, z tego co widzę tutaj na polskim rynku, jest tylko w wersji 4-litrowej, ale ta 4-litrowa spokojnie, myślę, wystarczy na 2 osoby.
1: Mm-hmm. No tak, jeżeli ktoś by potrzebował więcej, bo na przykład ma większą rodzinę, no to pewnie też gdzieś można by to było zdobyć, albo po prostu no, pokusić się o wyrób innego producenta, bo też można w końcu do niego, tylko Xiaomi produkuje ten sprzęt.
0: Dokładnie. Ja już teraz dostałem informację.
2: Program zakończony.
0: Że program jest zakończony.
2: Czas gotowy, nagrzewanie wstępne. OK. Widzę.
0: No i mamy...
2: Xiaomi, program zakończony.
0: Jest informacja w aplikacji o tym, że się program zakończył.
2: Funkcja voiceover jest wyłączona.
0: I idziemy zajrzeć do frytek.
1: Tak jest. Teraz najprzyjemniejsza część programu.
0: Tak, teraz najprzyjemniejsza część programów jeszcze. O, teraz takie małe przemieszanie. Daję im teraz trochę odpocząć. Ale już po kolorze widzę, że są pięknie złote. Nabrały tego złotego odcienia. O, teraz frytkownica przeszła w tryb gotowości. Wyłączyła jakby ten tryb i ona czekała tylko na wyjęcie szuflady. Jak wyjąłem szufladę, to ona przeszła w tryb gotowości. Czyli można by teraz podjąć ponownie jakiś przepis albo skorzystać z wbudowanego programu. Teraz jedyne, co mi pozostaje, to uszykować miskę i jakąś większą, na przykład o wziąć pacjenta i go przesypać. Jakieś takie drobne okruszki zostały wewnątrz, ale teraz wsadzam z powrotem i urządzenie jest gotowe do następnych użyć.
1: A ty wiadomo, masz gotową kolację.
0: Dokładnie. No właśnie, teraz robimy test organoleptyczny.
1: Aha.
0: Tak, część... podzieliły się te frytki na takie dwie frakcje, bo to była inna marka, której użyłem. Wcześniejsze były trochę lepsze. Część jest upieczona, ale nie jest w pełni chrupiąca. Ale to jest też część zasługa po prostu tego, że czasem gdzieś tam na przykład wewnątrz tych frytek temperatura nie zawsze dochodzi równomiernie. Więc warto na przykład przy takim, przy frytkach, co do których nie mamy zaufania, jak się one upieką, na przykład przemieszać 2-3 razy w ciągu programu. To nam będzie, to da nam większą pewność, że to, co robimy, na pewno nam wyjdzie.
1: No tak, tym bardziej, że tu nie ma jakiejś większej obawy przed dotykaniem tego, bo po prostu wyciągamy ten kosz, trzymamy za uchwyt i możemy śmiało nim jakoś tam manipulować.
0: Dokładnie. Ja teraz sięgnąłem po taką, która była bardzo dobrze wypieczona i właśnie tego efektu oczekiwałem. Teraz one muszą po prostu trochę odpocząć. Zaraz się potraktuję solą i innymi przyprawami i można podawać, także...
1: Tak jest. No cóż, to w takim razie pozostaje życzyć ci, Konradzie, smacznego. A na dziś, jeżeli chodzi o audycję na antenie Tyfloradia, to tyle. I do usłyszenia.
0: Wyjątkowo kulinarnie było, tak. ale zachęcam do zakupu, bo my mamy go od świąt. Mhm. Mniej więcej. Przed świętami został nam dostarczony w ramach prezentu. I naprawdę dobrze się z tym urządzeniem czujemy. Jest proste w obsłudze. I też Państwu życzę smacznego, cokolwiek będzie jedzone.
1: Airfryer Smart w wersji Pro od Xiaomi. Dziś o tym urządzeniu na antenie Tyfloradia opowiadał Konrad Skrzydlewski. Dzięki raz jeszcze.
0: Wszystkiego dobrego, kochani.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Majówka, majówka i po majówce 180, chyba druga audycja Tyflo Przeglądu.
1: Zgadza się.
4: Dzisiaj, no taki całkiem duży mamy skład, jest Paulina Gajoch, jest Mikołaj, nie, jest Piotrek Malicki,
5: dobry
4: jest Michał Dziwisz.
1: Piotr Machacz.
5: Machacz, no,
4: Piotr
5: dobry
4: Machacz.
5: Wieczór.
4: Jej, to już mi się wszystko myli.
1: Ale ta majówka jest Piotra. Jeszcze,
4: no nie wyszło.
5: Tak. Mikołaja też. I Mikołaja też, masz.
4: Tak, jest jeszcze Paweł Masarczyk, Paweł, jak tak, słychać, tak, Michał tak, Dziwisz tak. I ja, czyli Tomek
1: Bilecki. Dobry wieczór.
4: No i czas na przedstawienie newsów, ale dzisiaj newsy przedstawi sztuczna inteligencja.
6: W dzisiejszym Tyflo Przeglądzie. Mona for Mastodon oficjalnie w App Store. Konkurs International Low Vision Song Contest będzie transmitowany w Tyflo Radiu. Games for Blind Gamers 2 Jam zakończony. W co warto zagrać? W Japonii nie upijemy się przez przypadek, nawet jeśli nie widzimy. Co ma się znajdować na wypukłych mapach parków? Trwają badania w tym kierunku. Nowy OCR do NVIDIA. Gra Forza Motorsport będzie w pełni dostępna DLA niewidomych. Jak drukować pismo punktowe na drukarce 3D? Fundacja Prowadnica to wie i tą wiedzą się podzieliła. Piper. Nowy neuronowy syntezator DLA NVIDIA. Zaproszenie na prelekcję z cyklu Polscy Nobliści. Starostwo powiatowe w Bielsku-Białej dostępne DLA niewidomych. Spektakl Kto puka w Sosnowcu. Nowości od Towarzystwa Muzycznego imienia Edwina Kowalika, nie tylko DLA miłośników muzyki. Narrator będzie lepiej czytać w Microsoft Excel. Kilka ciekawych blogów w serwisie Elten. Doświadczenia z targami pracy na platformie Brazen. Nowości w Seeing Assistant Home. Kilka małych newsów ze świata gier. Neuronowe głosy od Eleven Labs dostępne po polsku. Audon. Fediwersowa alternatywa DLA Clubhouse. Home Assistant pozwoli na przerobienie telefonu stacjonarnego na centrum sterowania domem. Google Chrome pozwoli ominąć część kodów CAPTCHA. Stack Edit. Edytor Markdown w naszej przeglądarce. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej, już za chwilę.
4: Już za chwilę, a w zasadzie to już. Pora tylko jeszcze powiedzieć, że jesteśmy na... Właśnie, gdzie my dzisiaj jesteśmy? Na YouTubie?
1: No, Tomku, my jesteśmy wszędzie. I na YouTubie, i na Facebooku, w Tyfloradiu też jesteśmy. I tak w ogóle, gdyby ktoś jeszcze miał ochotę, to aplikacja na iOS-a wróciła do Test Flighta, bo przez chwilę jej nie było, ale już jest ponownie i można się nią cieszyć, można korzystać, można testować. I z tej aplikacji można nas również oczywiście słuchać i do nas pisać.
4: I pisać można jeszcze z aplikacji Tyflo Podcastu napisanej przez Dawida Piepera na system Windows. No i przez stronę tyflopodcast.net/kontakt albo kontakt.tyflopodcast.net. Już mi się naprawdę wszystko myli.
1: Tomek, co ty robiłeś na tej majówce?
4: Właśnie nie wiem. To znaczy wiem. W każdym razie no, chyba czas... zacząć newsy i zaczynamy od jeszcze newsów, które nam z poprzedniej audycji zostały, znaczy zostały, to rozwinięcie takiego tematu z poprzedniej audycji, czyli Mona for Mastodon oficjalnie w App Store.
7: Dokładnie, tak jak w zeszłym tygodniu Paweł mówił, że ta aplikacja niedługo się pojawi w App Store, no to ona właśnie się pojawiła. Jak mówiliśmy wcześniej, to jest naprawdę potężne narzędzie do obsługi Mastodona, do czytania, do pisania na nim, które jest w każdym możliwym stopniu właściwie personalizowane. Jakie czynności mamy na pokrętle, jakie karty mamy, ile tych kart mamy. No, jest do tego stopnia, że Jonathan Mosen zrobił prawie 3 godziny podcast, który opisuje w każdą funkcję tej aplikacji, więc no, może bardzo dużo. No i było wcześniej dostępne w Test Flight jako wersja beta. No a teraz pojawiła się pełna wersja, już można ją sobie zarówno dla iPhone'a, iPada i Maca pobrać z App Store'a. To jest jeden link na wszystkie trzy wersje, po prostu wystarczy z waszego danego urządzenia sobie w niego wejść. Jak to wszystko wygląda cenowo? No, jest wersja darmowa, która właściwie pozwala nam troszeczkę zobaczyć, jak ta aplikacja wygląda, bo pozwala nam zalogować się na jedno konto, włączyć sobie jakieś podstawowe powiadomienia, przeglądać sobie tego Mastodona, wszystko, bo możemy i szukać, możemy sobie nawet chyba inne serwery podglądać, też jest to możliwe. Możemy pisać, aczkolwiek to pisanie jest troszeczkę okrojone, bo możemy pisać krótsze posty do 160 znaków i możemy odpowiadać na posty innych osób. Jeśli chcemy dostać dostęp do pozostałych funkcji aplikacji, których jest bardzo dużo, no to musimy sobie zakupić wersję Pro albo wersję Pro Max. A dokładnie jakie to są opcje? No to właśnie pisanie dłuższych postów, możliwość dołączania zdjęć i ankiet, czy też plików audio zresztą. Więcej czynności, czyli to wszystkie możliwości, na które pozwala nam Mastodon, czyli to jest podbijanie, czy tam reblogowanie, akurat tak się to w tej aplikacji nazywa, ulubione, dodawanie postów do ulubionych, do zakładek, wbudowana funkcja tłumaczenia, która korzysta albo z tłumacza w telefonie lub z DeepL-a, dostosowanie paska kart, motywy, no to bardziej może dla osób słabowidzących, można sobie kolory, czcionki dostosować, wiele kont jednocześnie, możliwość dodawania sobie filtrów, więc jeśli nie chcemy jakichś konkretnych typów postów widzieć, możemy je sobie odfiltrować, dostosowanie powiadomień push, więc możemy sobie powyłączać jakieś konkretne powiadomienia, czy ustawić, jak one mają się nam wyświetlać, i możemy sobie też ustawienia w wersji Pro importować. Aplikacja jest dostępna w dwóch wersjach, Pro lub Pro Max. Różnica jest taka, że wersja Pro daje nam dostęp do tych wszystkich funkcji na jednym urządzeniu. To może być iPhone, to może być iPad, to może być Mac, ale tylko jedno takie urządzenie. Więc jeśli mamy iPhone'a i Maca na przykład i chcielibyśmy korzystać z aplikacji na obu urządzeniach, no to już musimy sobie kupić wersję Pro Max. Mamy 14-dniowy okres próbny, więc oprócz tego darmowego dostępu, o którym mówiłem, możemy też sobie uaktywnić okres próbny. A jeśli chcemy zakupić wersję Pro, no to do końca maja, bo tutaj deweloper powiedział, że potem ceny prawdopodobnie pójdą w górę, o ile nie wiem, nie podał takiej informacji, ale do końca maja cennik wygląda tak. Wersja Pro kosztuje około 50 zł, wersja Pro Max około 90 lub 50 zł, jeśli mieliśmy wcześniej zakupioną aplikację Spring tego samego twórcy. No to aplikacje są bliźniacze do siebie, jeśli chodzi o wygląd, tylko Spring był do Twittera, a Mona jest do Mastodona. Więc jeśli mamy zainstalowanego Springa, to możemy sobie za połowę ceny pełną wersję Mony na wiele urządzeń wykupić. Jest jeszcze możliwość przejścia z wersji Pro na wersję Pro Max, więc jeśli kupimy sobie tą podstawową wersję Pro, bo mamy powiedzmy tylko iPhone'a, no ale potem kupimy sobie jeszcze Maca albo iPada i też chcemy na nim korzystać z Mony, to możemy sobie za połowę ceny po prostu dokupić wersję Pro Max i wtedy mieć dostęp na wszystkich urządzeniach. No, używam tej aplikacji praktycznie od momentu, kiedy ona się w tej flajcie pojawiła parę miesięcy temu. Autor naprawdę dba o funkcje i o dostępność. Jeśli są jakieś błędy z voiceoverem czy samą aplikacją zgłaszane, czy jakieś prośby o sugestie, prawie wszystkie, no, cały czas czekamy na możliwość zastosowania dźwięków, niestety, no ale pozostałe jakieś inne prośby są gdzieś brane pod uwagę, więc aplikacja jest naprawdę warta polecenia. Nawet dzisiaj już się ukazała następna wersja i to tylko właśnie już w tej wersji na App Store. Jeśli ktoś jeszcze korzysta z wersji beta, no to nie ma jeszcze możliwości ustalenia, w jakim języku piszemy post, bo taka opcja się pojawiła, Mastodon to wspiera. Niestety nie wszystkie aplikacje mają tą możliwość. No Mona jest jedną z pierwszych w sumie. No i właśnie w tej wersji na App Store pojawiła się właśnie aktualizacja 5.1, która na ekranie pisania postów daje nam możliwość ustalenia, w jakim języku piszemy. Także naprawdę warto pobrać sobie tą aplikację i przetestować. Jest naprawdę świetnie dostępna, jest po polsku, co też myślę jest fajne. No więc warto sprawdzić.
8: Ja myślę, że też się tu podepnę, bo miałem przyjemność zakupić tą aplikację ze zniżką dla osób, które już Springa posiadały, czyli to 50 zł za wersję Pro Max. I tutaj ważna uwaga, pamiętajcie, żeby sobie Springa zaktualizować do najnowszej wersji, jaka wyszła. Tam jakiś czas temu, nie wiem, z tydzień, może parę dni, wyszła taka wersja jeszcze Springa, która ma wpisane jakieś tam poprawki i usprawnienia. Tą wersję trzeba pobrać, bo z mojego doświadczenia no inaczej ta zniżka nie chciała działać. I kiedy już sobie wgracie Monę, zwłaszcza jeżeli z bety przechodziliście na wersję teraz już stabilną, to żeby tam zadziałały powiadomienia, to warto wejść do ustawień powiadomień, tam ustawienia, powiadomienia push, niczego tam nie zmieniać, znaczy wejść w swoje konto, to na którym chcemy te powiadomienia mieć włączone i nie zmieniając niczego nacisnąć przycisk zapisz i wtedy zostaniemy poproszeni o udzielenie pozwolenia czy to uprawnień na powiadomienia, na wysyłanie przez aplikację powiadomień. To w sumie wszystko. Może jeszcze tylko powiem, że Mastodonem warto się zainteresować teraz, zwłaszcza, bo okazuje się, że ma dojść troszeczkę takich funkcji, o które użytkownicy prosili, na przykład cytowanie postów, które było bardzo kontrowersyjnym tematem i nadal jest w takich środowiskach, zwłaszcza już weteranów platformy Mastodon. Też mają dość lepsze narzędzia wyszukiwania treści i osób, więc będzie jakieś wyszukiwanie postów. Jak będzie to działało, to też zobaczymy, czy to będzie jakiś opt-out, czy opt-in, czy w ogóle nie. W jaki sposób będzie można sobie te nowe treści przez wyszukiwarkę po prostu znajdować, tak jak to miało miejsce na przykład na Twitterze. No i też kolejna zmiana, która jest dość mocno debatowana, to bardziej dotyczy osób, które chciałyby przygodę z Mastodonem zacząć od oficjalnej aplikacji, no bo tutaj dużo bardziej będzie rekomendowana instancja mastodon.social i osoby, które będą zakładały swoje pierwsze konto na Mastodonie właśnie przez oficjalną aplikację. będą oczywiście miały możliwość wyboru innej instancji, natomiast ta Mastodon Social będzie gdzieś tam w pierwszym kroku już proponowana i tak jakby ta preferowana. Tak? Więc jeżeli ktoś nie będzie miał pomysłu na jakąś instancję inną, to dużo łatwiej będzie się zalogować tam. Różnie się na to patrzy, bo no właśnie, istnieje zagrożenie, że przeciętny użytkownik nie będzie chciał sprawdzać tych innych instancji i się interesować tą jakby całą szerokością Mastodona i różnorodnością. I powstanie kolejny silos, kolejny Twitter, który prawdopodobnie zostanie przez kogoś wykupiony i no właśnie, i też ta instancja stanie się taka, no nijaka, takie wszystko i nic tam będzie. No zrobi się z tego taki moloch kolejny, więc tego się troszeczkę boją, zwłaszcza już tacy użytkownicy z dłuższym stażem. Natomiast jeśli jeszcze mówimy o Mastodonie, to też szybko powiem, że aktualnie w testach jest ta wersja już chyba z ulepszeniami dostępności, natomiast aplikacja się poleca Topiary, chyba tak się to czyta, pisze się Topiary i nie chodzi tu o żadne influencerki, które chcą być na topie, bynajmniej, a o aplikację do analizowania naszych różnych powiązań i sieci kontaktów na Mastodonie, czyli możemy sobie sprawdzić, kto śledzi nas, kogo my nie śledzimy, albo kogo my śledzimy, kto nie śledzi nas, a gdzie mamy taką zależność, że i my śledzimy, i ktoś śledzi nas, a które konta to były dawno nieaktywne. Takie proste narzędzie do posprzątania trochę i po uporządkowania tej naszej listy osób, które śledzimy. Ponoć ma tam dojść gro czynności na pokrętle, na przykład prosto z pokrętła będzie opcja obserwuj, na przykład taką osobę, którą sobie w wyniku naszej analizy znajdziemy, że no w sumie to fajnie byłoby ją zaśledzić. No i przeróżne takie analityczne kwestie będzie można tą aplikacją robić, no więc można się nią jak najbardziej zainteresować.
4: A teraz konkurs. Konkurs International Low Vision Song Contest będzie transmitowany w Tyfloradiu. Co za konkurs, kiedy to wszystko się będzie działo, o tym wie więcej Paweł.
8: Tak, i tutaj no, mówimy o konkursie ILSC, International Low Vision Song Contest, czyli taka Eurowizja niewidomych poniekąd. I nie mówię od tutaj tego porównania, nie używam przypadkowo, wszak w przyszłym tygodniu czeka nas też Eurowizja. Więc tutaj będzie to taki bardzo muzyczny tydzień, przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla was, ale no nie będzie trzeba na szczęście wybierać między Eurowizją A i LSC, bo finał tego drugiego odbędzie się właśnie w przyszły piątek, 12 maja o godzinie 20 i będzie on transmitowany przez nas i tłumaczony, podobnie tak jak tłumaczony był koncert We're With You dla osób niewidomych z Ukrainy. I już tutaj ustalamy jeszcze ostatnie szczegóły techniczne. Skład, myślę, będzie dość mocno zbliżony do tego, który już znacie z We're With You. Możliwe, że z drobnymi zmianami. Ile potrwa wydarzenie? No tego sami nie wiemy. To zależy od tego, jak szybko się organizatorzy uwiną z prezentowaniem wykonawców, z przyznawaniem nagród, z decydowaniem o tym, kto tą nagrodę otrzyma. To nawet nie jury, tylko to no wy też zdecydujecie i my też wam pomożemy w tym, jak będziecie mogli głosować na utwory, które przypadną wam do gustu i będziecie chcieli oddać na nie swoje cenne głosy. No domyślam się, że w przeciwieństwie do Eurowizji tej dużej, no to tutaj już te głosy można oddawać za darmo, więc chyba warto się skusić. No i myślę, że będzie to ciekawy festiwal muzyczny, bo z tego co tutaj widzę, Polski Związek Niewidomych, który opiekuje się tym, żebyśmy mieli też reprezentację z Polski, no zapowiada, że będzie 24 będą kraje z 5 kontynentów. Ja już troszeczkę za kulisy miałem okazję zajrzeć i wiem, że z takich krajów bardziej egzotycznych na przykład będzie zespół z Nepalu. Więc no, myślę, że warto się wsłuchać i warto też kibicować naszej reprezentacji i trzymać za nich kciuki, ażeby im się udało. No a was już zapraszamy na przyszły piątek na godzinę 20 do nas tutaj, do Tyfloradia. No i też wygląda na to, że jeżeli nie uda wam się tego odsłuchać na żywo, być na żywo i głosować, i kibicować, ale chcielibyście w sumie posłuchać w późniejszym terminie, to tym razem będzie możliwość, żeby to było opublikowane jako podcast.
1: Tak, dostaliśmy zielone światło od organizatorów, więc możemy to zrobić i ten materiał będzie opublikowany jako audycja na stronie Tyflo Podcastu. To już za tydzień. A teraz jeszcze zanim przejdziemy do kolejnych informacji, to widzę, że na stronie Tyflo Podcastu pod ostatnim Tyflo Przeglądem pojawił się taki naprawdę obszerny komentarz Kamila Kaczyńskiego a propos tego, o co pytał nasz słuchacz Bartek. A Bartek pytał o to, jak można sobie zgrać kasetę wideo do komputera. No i tu Kamil się rozpisał, więc ja ten komentarz pozwolę sobie zacytować. Do połączenia magnetowidu z komputerem potrzebujemy tak zwanej karty wideo, tudzież wideograbera, wyglądającego mniej więcej jak pendrive albo prosta karta dźwiękowa USB z odpowiednimi gniazdami. Najprostsze grabery posiadają cztery gniazda, to jest dwa RCA, czyli kanały lewy i prawy do głosu oraz jeden RCA do obrazu. To trzy chyba. I ja też zresztą kojarzę to z wideo, że tak właśnie miałem. Dwa RCA na lewy, prawy i właśnie wideo. Ale może tu się jeszcze coś rozjaśni dalej. Gniazda połączeniowe audio mają kolory biały do lewego kanału oraz czerwony do prawego kanału, a do połączenia obrazu służy kolor żółty. Urządzenie posiada również wejście S-Video, a to jest to czwarte. Jeżeli nasz magnetowid posiada takie gniazdo, możemy nim połączyć obraz zamiast żółtego i wówczas mamy szansę uzyskać trochę lepszy obraz, ale magnetowid musi mieć odpowiedni przetwornik i być wyposażony w wyjście S-Video. Z wideo, ale ponieważ system się nie sprawdził, tylko profesjonalne tudzież montażowe magnetowidy wyposażano w takie wyjścia, to wiele magnetowidów posiada ponadto dwukierunkowe połączenie z kart, czyli tak zwane eurozłącze. Wówczas należy się zaopatrzyć w dostępny w sprzedaży kabel zakończony z jednej strony wtyczką eurozłącza, a z drugiej strony odpowiednimi wyprowadzeniami w postaci wtyczek, które powinny posiadać odpowiednie kolory, jak wyżej opisałem, oraz powinny być oznakowane w postaci opisów. To jest tu audio in L, audio in R, video in, audio out L, audio out R oraz video out. W wyższej klasy magnetowidach wyjście wideo może się składać z trzech gniazd RCA lub może być gniazdo eurozłącza, które będzie wymagało takich wyprowadzeń. Kolory wtyczek audio oraz kolor żółty się nie zmieniają. Pozostałe dwa nie pamiętam, jaki mają kolor. Zgrywając z taśmy VHS należy zwrócić uwagę na fakt, że rozdzielczość wideo jest niska i nigdy takie nagrania nie będą pod względem wizyjnym dorównywać dzisiejszym standardom, także może się zdarzyć, jeżeli włączymy kasetę po przysłowiowych 30 latach, to nie będzie tak dobrze odbierała jak kiedyś, gdyż taśma magnetyczna się rozmagnesowuje. Należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną rzecz. W latach 80. oraz 90., czyli w czasach świetności VHS, zdecydowanej większości przeważały odbiorniki telewizyjne mono. Program również był nadawany w mono. Dopiero u schyłku lat 90. zaczęły się w Polsce pojawiać programy telewizyjne nadawane w stereo oraz upowszechniać telewizory i magnetowidy stereo. Piszę o tym, gdyż trzeba zwrócić uwagę na ilość gniazd wyjściowych audio, gdyż w magnetowidach mono będzie tylko jedno gniazdo i będzie koloru białego. W przypadku, jeżeli w naszym magnetowidzie jest tylko jedno gniazdo do połączenia audio, co zdarza się często, wówczas dźwięk będzie nagrywał nam się tylko na jednym kanale, wtedy musimy dokupić odpowiedni rozdzielacz i podać to na wyjście liniowe w obu kanałach. W pierwszej dekadzie lat 2000 do digitalizacji VHS przede wszystkim wykorzystywało się kartę telewizyjną, którą montowało się w komputerze, aby oglądać telewizję. Urządzenie niniejsze działało jak tradycyjny odbiornik telewizyjny i tak jak do zwykłego telewizora można było podłączyć antenę, tudzież magnetowid, tak tam też można było podłączyć podłączyć do karty magnetowid celem przegrania na komputer nagrania z kasety. Wtedy jeszcze dyski były znacznie mniejsze i droższe, także i programy do przechwytywania wideo oraz do samej obsługi karty telewizyjnej były dość skomplikowane. Dobre karty też nie były tanie. Jak już wspomniałem, do niniejszej karty było dołączone oprogramowanie, a profesjonalna karta kosztowała fortunę. Karty takie przechwytywały w nieskompresowanym AVI, to tak jak w dźwięku podstawowy WAVE, godzina nagrania w nieskompresowanym AVI potrafiła zajmować jakieś 10 GB. Jedna kaseta miała od 3 do 4 godzin, więc już 40 GB na dzień dobry, a później trzeba to było po przegraniu skompresować, to i na kompresję potrzeba było przynajmniej jeszcze 40 GB. Tak więc dobrze było mieć w zapasie cały czas około 100 GB miejsca na dysku, aby jedną kasetę bezpiecznie zgrać, a w tamtych czasach dyski nie były tanie i duże, więc nie każdy tak mógł. Dlatego digitalizacją VHS zajmowały się często punkty usługowe. Od ostatnich 15 lat czasy się zmieniły, zwłaszcza, że mamy do czynienia z telewizją cyfrową, a ja chciałem powyżej napisać jeszcze o analogowej. W obecnej chwili są wspomniane przeze mnie grabery, które podłącza się przez USB, nagrywają w MPEG-2, czyli w skompresowanym formacie od razu do formatu DVD, są sprzedawane z intuicyjnym oprogramowaniem, a ceny najprostszych oscylują w granicach 100 zł. Kupując taki graber, otrzymujemy płytę, na której znajdziemy sterowniki do niniejszego urządzenia oraz kompatybilny z nim program do zgrywania, który powinien poprowadzić nas krok po kroku przez proces nie tylko samego zgrania materiału, ale także umożliwić jakiś mały montaż, dodanie napisów, muzyki, utworzenie pokazu zdjęć, czyli przy odrobinie samozaparcia, chęci i czasu możemy sobie nawet w dość profesjonalny sposób zdigitalizować swoje zbiory wideo. Warunkiem jest jednak posiadanie przez nas dobrego magnetowidu VHS celem poprawnego odtworzenia nagrania. Niestety opcje montażowe najczęściej nie są dla nas dostępne, więc będziemy skazani na pomoc osoby widzącej, ale z samym zarejestrowaniem materiału powinniśmy poradzić sobie bez problemu. Kiedy jednak zarejestrujemy już nagranie, możemy plik poddać montażowi, przynajmniej w podstawowym zakresie, za pośrednictwem innych programów. Trochę możemy zrobić programem Vegas. Wiem też, że Reaper posiada wsparcie dla wideo, ale jeszcze z tego nie korzystałem, więc trudno mi się do tego obiektywnie ustosunkować, więc nie chcę nikogo wprowadzać w błąd. To ja dodam, bo ja trochę tym się bawiłem, też oczywiście niewiele, ale mogę dodać, że jakaś podstawowa obróbka w zakresie chociażby przycięcia materiału wideo jest dla nas dostępna i możliwa. Także to jesteśmy w stanie... Tak, no i lossless cut, zresztą Kamil tu zaraz o tym będzie również pisał. W Windowsie XP korzystałem z programu Windows Movie Maker. Może warto by zawrzeć dłuższą znajomość z omawianym niedawno na łamach Tyflo Podcastu programem lossless cut. Szczególnie jeżeli nie zależy nam na żadnej poprawie obrazu, czego i tak sami nie zrobimy, ale posiadamy na przykład kasetę z jakimiś pierwszymi swoimi krokami, nagraną kamerą i tam jest kilka takich nagrań i chcielibyśmy je podzielić. W zestawach z droższymi graberami możemy otrzymać dodatkowe kable połączeniowe oraz bardziej profesjonalne oprogramowanie. W kolejnym komentarzu podam linki do przykładowych urządzeń, ale nie wiem, jak jest z dostępnością ich oprogramowania. Czasem po zainstalowaniu sterowników grabera można użyć go z oprogramowaniem z innego grabera i też działa. Kiedyś korzystałem z karty telewizyjnej, ale od lat już korzystam z graberów. Posiadam profesjonalny graber Intensity Pro, ale do jego użycia potrzebujemy komputera stacjonarnego, ale posiadam również dwa prostsze grabery, które się łączy przez USB. Jeden kupiłem w 2014 roku, ale oprogramowanie nie umożliwiało nawet zarejestrowania materiałów w łatwy sposób i trzeba to było obejść wirtualną myszą, natomiast drugi kupiłem w 2016 roku i tam można było po niewidomemu poustawiać niemal wszystkie opcje potrzebne do poprawnego przechwycenia pliku. Co więcej, ten starszy graber z oprogramowaniem tego nowszego działa również. Dla zainteresowanych tematem napiszę, że aplikacja nazywa się Honestech VHS to DVD. To DVD, właściwie tak powinienem powiedzieć. Ale oczywiście możecie sobie przeczytać pod 181 tyfloprzeglądem komentarz Kamila i tam sobie dokładnie sprawdzicie, jak ta aplikacja się nazywa. A Kamil pisze dalej tak. Być może ktoś będzie w stanie kupić ją z jakimś graberem lub znaleźć w internecie sam program, ale nie wiem, czy na przykład tylko ta moja wersja nie jest przypadkiem tak dobrze dostępna. Możliwe, że mi się po prostu tak dobrze trafiło, ale możliwe, że ktoś sobie kupi jakikolwiek graber i znajdzie tę aplikację i będzie miał dobrze, no ale wtedy nie wiem, jak z dostępnością innych jej wersji. Jeżeli ktoś będzie chciał kupić graber, to warto zobaczyć, czy tam nie jest dołączona aplikacja o takiej nazwie. Poczytam, jakie są teraz grabery, może znajdę z taką i można kupić, być może można też kupić graber, zainstalować sterowniki, a następnie poszukać w internecie nawet jakiegoś darmowego programu do samej rejestracji wideo. Przy digitalizacji kaset należy zwrócić uwagę również na system, w jakim został zapisany na taśmie obraz. Do najbardziej znanych systemów należały Sekam, w jakim telewizja nadawała na przełomie lat 80. i 90., PAL, w jakim telewizja nadawała od drugiej połowy lat 90., w PAL-u również nadawały amatorskie kamery analogowe oraz NTSC, jeżeli mielibyśmy kasety, które nagrywane były w Stanach Zjednoczonych. Wówczas należy ustawić odpowiednio system zarówno w magnetowidzie, jak i w opcjach grabera. W przypadku błędnego ustawienia obraz będzie czarno-biały. No i tyle Kamil nam napisał, więc jeszcze pewnie będzie tam za jakiś czas również dodatkowy komentarz Kamila, w którym wrzuci kilka linków do graberów, czyli do tych urządzeń, które pozwalają na zgrywanie kaset VHS. Dziękujemy ci bardzo, Kamilu, za tak obszerny komentarz.
8: Wiem, takie, ja w sumie dzisiaj jakoś się to musiało spotkać ze sobą, bo akurat przeglądałem Reddita i tam też ktoś pytał, jak zgrywać wideo. Akurat wrzucał zdjęcie jakiejś karty jeszcze na Pcimcie i pytał, czy to też na PCI i czy to jeszcze dzisiaj zadziała. No i potem była cała dyskusja o graberach właśnie USB, o kartach jeszcze na PCI i to, co właśnie Kamil pisał, tylko w dużo uboższej formie, czyli znajdź sobie kartę na USB najlepiej z kompatybilnym złączem do twojego magnetowidu i będziesz szczęśliwy. No więc tutaj, Kamilu, rzeczywiście dzięki za bardzo obszerny komentarz. Miejmy nadzieję, że Bartkowi pomoże. Ja tylko jeszcze poprawię pewną kwestię, jeśli chodzi o transmisję festiwalu, powiedzmy, czy konkursu piosenki i LSC. 24 kraje, 4 kontynenty, a nie 5. No i wiemy, kto reprezentuje Polskę, a reprezentuje ją po raz drugi Zuzia Mulec z piosenką W Dal, którą napisała, skomponowała sama, akompaniować będzie jej, tak jak i rok temu, też Rok Mulec, więc trzymamy kciuki. No i już za tydzień transmisja.
4: Teraz news kolejny w takim razie. I teraz bym to dobrze powiedział. Games for Blind Gamers to Jam.
5: Dokładnie. Ale jeszcze takie pytanie, aha, bo wcześniej miałam newsa swojego z poprzednich audycji, tam jakieś update'y i pytanie, czy ty to pominąłeś celowo, czy...
4: A jest, tylko że jest, faktycznie dopiero teraz to zauważyłem, musiałem nie odświeżyć strony.
7: Bo... Ja myślę, że spokojnie może Paulina powiedzieć, ja później.
4: No to w takim razie...
5: Okej, no to przepraszam od razu za wcinkę, ale właśnie zastanawiałam się, o co chodzi. Jeśli chodzi o te update'y, no to właśnie przez ten czas, w którym tak długo mnie nie było, no to już parę rzeczy się pozmieniało. A propos tego, o czym miałam dawać znać. Jeśli chodzi o te VR-y, to dalej w sumie się nie dowiedziałam, jakie okulary do Jeszuo będą kompatybilne, żeby móc korzystać z tej jego nowej funkcji, więc najpewniej kupię sobie coś zwyczajnego, po prostu strzelając w jakikolwiek model i spróbuję zrobić na ten temat jakąś prezentację, jeżeli to w ogóle będzie kompatybilne. Natomiast jeśli chodzi o Aulhemy, to co prawda bardzo długi proces ma, przez bardzo długi proces musiałam przejść, żeby w końcu móc to potestować, ale finalnie się uda, także będą z tego nagrania. Myślę, że to nawet będzie zasługiwało na jakiś odrębny podcast z highlightami i moimi komentarzami już na chłodno. Jeśli chodzi o tłumaczenia moje, to tak, ostatnio zaniedbałam tłumaczenia do Commentary Screen Reader, do Jeszło. Jest nowa wersja, ale nie ma moich tłumaczeń, dlatego że ostatnio była dość mocna potyczka, jeśli chodzi o tłumaczenia, ponieważ pan Feng, developer programu, przekazał tłumaczenie angielskie innej osobie bez poinformowania poprzedniego tłumacza i zawirowania wokół tego sprawiły, że nie przetłumaczyłam na czas tych ciągów nowych znaków i przez to wylądują te tłumaczenia dopiero na nową wersję z

0: cały plik z tłumaczeniem, tak żeby można było go poprawić, zrewidować, no to on wysyła tylko te fragmenty, które mają być przetłumaczone na daną konkretną wersję, wskutek czego nie da się zachować zgodności nazwowej, bo człowiek po prostu nie pamięta, jak wcześniej to przetłumaczył. Albo na przykład coś jest przetłumaczone bez kontekstu i wygląda zupełnie inaczej niż powinno. Przykładowo słowo focus oznacza zarówno ostrość, jak i no właśnie fokus. I nie znając kontekstu, możemy przetłumaczyć coś zupełnie inaczej niż byśmy tego chcieli. Z rzeczy, które będą omawiane też tu dzisiaj na audycji, czyli co do Eleven Labs, to staram się tam o praktyki lub zatrudnienie, nie wiem jak to finalnie wyjdzie, i dowiedziałam się w międzyczasie, że pracuje u nich jako moderator osoba niewidoma, osoba, która używa screenreadera na co dzień, więc to jest praca, która jest dla nas dostępna. Jeżeli byście byli ciekawi, zainteresowani dołączeniem, to jest też komunikat właśnie taki, że da się, że jest to w miarę osiągalne dzięki temu, że jedna z osób tam pracuje. A
1: coś możesz, Paulino, więcej powiedzieć na temat tego, na czym ta praca polega?
0: Znaczy, ta osoba, czyli Onikus Storm, czyli chyba z tego co wiem taki Rumun, niewidomy, pracuje właśnie jako moderator i Discorda, i jakby przewodnik po platformie odpowiadający na pytania użytkowników. I ja najpewniej będę osobą, która będzie wsparciem płatnych użytkowników, i z tego co wiem, ta osoba też się tym zajmowała przez jakiś czas, więc wiem, że to jest dostępne, ale nie mam szczegółów co do platform poza Discordem i tą stroną, na których się to odbywa. Jeśli chodzi o tą stronę Eleven Labsa, na której na przykład generujemy głosy, tam jakby ustawiamy parametry tego, co się ma wygenerować, to te listy, które są niezbyt dobrze dostępne z klawiatury, są już zgłoszone właśnie jako takie mało dostępne, mało dobre dla niewidomych, i ma być z tym coś zrobione, więc to w sumie tyle tych moich update'ów.
2: No to teraz może faktycznie już news Piotrka, bo rzeczywiście nie odświeżyłem sobie strony i dlatego nie widziałem twojego newsa. Także Piotrze, co z tym Games for Blind Gamers to Jam? Chyba nawet to udało mi się zapamiętać.
3: Dokładnie, trafiłeś, to jest taka trudna nazwa, nie wiem za bardzo, czy to takie właśnie wydarzenie jak Game Jam ma jakiś polski odpowiednik, nie wiem, czy Paweł opowiedział, może ktoś z was słyszał. To są generalnie takie wydarzenia, w których programiści, deweloperzy, gier, czy całe firmy nawet dostają jakiś krótki czas, to może być, tutaj akurat to był miesiąc, ale to też może być krócej, dwa tygodnie, tydzień, na stworzenie gry na jakiś konkretny temat. To Game Jamy są różne, no i tutaj tematem przewodnim właśnie nie były gry dostępne dla osób niewidomych. O tym Game Jamie już wcześniej Paweł wspominał, jak on dopiero startował i byli szukani, zainteresowani programiści. W czasie kwietnia właśnie ten Game Jam się rozpoczął i rozpoczęły się prace nad różnymi projektami. No i 30 kwietnia to się wszystko zakończyło i finalnie dostaliśmy 31 pozycji. No tam właściwie może być troszkę mniej, bo tam na przykład jedna gra się nie załadowała, po prostu w puste archiwum ktoś się załadował. No ale generalnie możemy powiedzieć, tam około 30 gier jest, które możemy sobie za darmo pobrać. Większość jest dostępna w przeglądarce, całkiem sporo też jest na Windowsa, które sobie możemy pobrać, ale też kilka znalazło się na Linuxa i na Maca, też nawet jedna gra, która tylko na Macu, co ciekawe. Tych gier jest całkiem dużo. To są często gry, które stworzyły osoby stworzyły takie gry dla niewidomych po raz pierwszy, więc no, to nie są jakieś bardzo skomplikowane produkcje, to też dlatego, że no, nie mieli zbyt dużo czasu. Co nie zmienia faktu, że dostaliśmy naprawdę kilka ciekawych pozycji w praktycznie wszystkich gatunkach, bo znalazły się tutaj jakieś gry zręcznościowe, kilka takich gier fabularnych, gdzie po prostu czytamy historię i podejmujemy decyzje, kilka gier RPG, nawet jedna gra wyścigowa, więc naprawdę wszystko

0: właściwie prawie wszystkie gatunki, jakie możemy sobie wyobrazić, zarówno gry jakieś tekstowe, jak i takie typowe gry audio, więc warto się tym zainteresować. Link oczywiście będzie w komentarzu. Tak sobie przeglądam tutaj listę i na przykład pierwsza gra, która mi się wyświetliła, bo tutaj się też one sortują losową, to jest Fishy Fools, to jest gra, w której łowimy ryby. Agent Stealth to jest gra, która jest tylko na Macu, no to tutaj musimy zakraść się do jakiegoś budynku, uratować zakładników i przy okazji nie zostać złapani. The Fourth Dragon to jest właśnie jedna z tych gier RPG, w których jesteśmy smokiem i musimy uratować swoich kolegów, no i przy okazji uratować świat. Mystery Artifacts, no to nawet nie jest tyle gra, co taki interaktywny utwór muzyczny, jak to autor napisał. To jest gra, w której musimy mieć joystick i po prostu po otwarciu aplikacji leci sobie piosenka i wszystkimi gałkami, przyciskami na tym joysticku mamy wpływ na to, jak ta muzyka brzmi. Cloudskeeping to jest kolejna gra, taka bardziej interaktywna, w której jesteśmy papierowym samolotem, lecimy sobie gdzieś po niebie i zależnie od tego, w którym kierunku lecimy, jak szybko, no to też tam w tle leci muzyka, która leci albo wolno, albo szybko. Jest kilka takich gier typu Simon, w których powtarzamy dźwięki. Lifeforms też kolejna taka ciekawa gra, w której gdzieś jesteśmy na obcej planecie i musimy szukać obcych form życia. Też naprawdę bardzo ciekawie, dźwiękowo to zostało zrobione. Revmatch, no to jest ta gra wyścigowa, o której mówiłem, której musimy w odpowiednim czasie zmieniać biegi. Dryad Sun, no to jest właśnie jedna z tych gier tekstowych. No, naprawdę tych gier jest całkiem sporo i jeśli zdecydujecie się w nie zagrać, to warto sobie również założyć konto na portalu itch.io, gdzie to się wszystko odbywało, co pozwoli nam po pierwsze zacząć obserwować tych deweloperów, bo wielu z nich zapowiedziało, że będą pracować dalej nad swoimi produkcjami albo w kolejne ich gry może będą dostępne dla niewidomych. A po drugie, na każdą z gier możemy przynajmniej przez następny jeszcze dzień, czy właściwie dwa dni, więc tak do soboty wieczora, możemy jeszcze na swoją ulubioną grę głosować z kilka kategorii, w której każdą produkcję oceniamy, tą jakość dźwięków, czy gra była dostępna, niewidomych, czy nam się fabuła podobała. No i po prostu tak symbolicznie dzięki temu możemy pokazać, która gra podobała się nam się najbardziej, no i możemy też zostawić twórcom komentarze, na co oni bardzo liczą. Game Jam też miał swój Discord, w którym też większość z tych deweloperów siedzi, no i chcą, żeby jak najwięcej ludzi ich produkcję przetestowało, więc gorąco do tego was zachęcam.
1: Teraz news dosyć ciekawy na temat Japonii. Okazuje się, że tam nie upijemy się przez przypadek, nawet jeśli nie widzimy, tak jest napisane w newsie. Pawle, o co chodzi?
2: To, że w Japonii, jak i zresztą w wielu innych krajach, pewnie wszędzie na świecie, są sprzedawane piwa w puszkach i są sprzedawane też napoje w puszkach, takie nie bezalkoholowe. No i Japończycy wpadli na pomysł, i to nawet nie rząd, a po prostu browary się tak ze sobą zmówiły, że one będą koło, tak powiem, miejsca, gdzie się puszkę otwiera, tej takiej zawleczki, będzie się instalowało napisy w Braille'u o tym, że jest to napój alkoholowy, że jest to piwo. No i tutaj każdy browar ma jakiś swój na to patent. Jedni piszą po prostu alkohol, drudzy piszą piwo wprost, trzeci piszą nawet jaka to marka, że to jest ich browar. A wszystko po to, żebyśmy jako osoby niewidome przez przypadek sobie nie wzięli, chcąc napić się na przykład do śniadanka jakiegoś tam napoju, żeby nie napić się piwa. No i okazuje się, że oczywiście oprócz takich przyczyn typowych, o których możemy pomyśleć, że nie zawsze mądrze jest napić się alkoholu, nie w każdej sytuacji, a czasami po prostu nawet nie chcemy, nie mamy na niego ochoty, tylko tam kiedyś, indziej, później, albo w ogóle nie pijemy, a to piwo to jest kogoś innego z naszych domowników. No to też jest tam powód trochę medyczny, bo w Azji osoby właśnie o azjatyckich genach mają bardzo zróżnicowane te genotypy i u niektórych osób spożywanie alkoholu kończy się no nawet nieprzyjemnościami zdrowotnymi. Nie są to jakieś śmiertelne sprawy, natomiast jakieś właśnie takie, że tu cała czerwona twarz, że bardzo gdzieś tam gorąco, że oddech się traci. Jakieś takie objawy, których no wolelibyśmy uniknąć, gdybyśmy chcieli. Więc jak wiemy, że nam alkohol nie służy, no to świadomie też go nie spożywamy. No a jeżeli mieszkamy z kimś, kto wręcz przeciwnie, no to warto mieć tego typu sytuacje pod kontrolą. No i właśnie z tego powodu, między innymi też, browary zdecydowały się swoje puszki jasno oznaczać, że jest to napój zawierający alkohol, albo że jest to po prostu piwo. No i takie japońskie puszki z piwem mają Braille'a. No i ciekawe, może ktoś z was kiedyś pił japońskie piwo? I
3: nie zdarzyło mi się, a bardzo lubię piwo, natomiast jako właśnie ktoś, kto ten napój lubi, to ja bym szczerze powiedziawszy z miłą chęcią przywitał nie tylko informację, że dana puszka to piwo zawiera, ale też jakie to jest piwo, bo czasem ma na przykład znaczenie pod względem takim sensorycznym, jeżeli na przykład decydujemy się na wypicie tam powiedzmy dwóch piw, jednego po drugim, to na przykład istotne jest to, od którego piwa się zaczyna, bo chodzi o to, żeby z procentowością alkoholu przechodzić od mniejszego do większego, żeby móc sobie no, rzeczywiście ten smak danego piwa odpowiednio poczuć i żeby na przykład to mocniejsze piwo, które będziemy sobie tam pili, na przykład na samym początku, no, nie zagłuszyło nam tych nutek różnego rodzaju, które są w tym słabszym alkoholu, jeżeli chodzi o procent. Także no, to też byłoby miłe, szczerze powiedziawszy, no, ale to już wiadomo, to kwestia jakichś tam dodatkowych rzeczy, czy tu ten aspekt zdrowotny tak przede wszystkim zwyciężył.
2: To prawda. No więc ciekaw też jestem, czy jeżeli na przykład do Polski, bo domyślam się, że to nie jest jakieś niebywałe, żeby piwo z Japonii gdzieś na nasze może półki sklepowe, to nie. Ale
3: w restauracjach, nie. W restauracjach zdarza
2: tak
3: się.
2: W restauracjach albo na jakichś, nie wiem, festiwalach, albo w jakichś sklepach z żywnością zagraniczną, albo w sklepach jakichś japońskich, tematycznych, nawet takich internetowych. Pytanie, czy można dostać gdzieś takie piwo i się przekonać na własne palce, czy to piwo rzeczywiście jest podpisane, tak jak obiecują. No wiem, że Kirinu chyba taka marka jest wymieniona, jeżeli nie przekręciłem w artykule, na który się powołuję. Że oni mają na pewno, ale to nie są jedyni. Więc no, jeżeli mieliście doświadczenia z japońskim piwem w jakiejkolwiek formie, to podzielcie się, czy był na nim Braille.
4: Też zależy, z kiedy jest news, bo jeżeli news jest teraz, a my kupimy teraz, no to może być jeszcze to stare piwo z magazynów.
2: To już trochę ma. To ktoś odkopał newsa sprzed chyba 7 lat. 2016 rok jest datowany ten artykuł, więc... A wyskoczyło na jakimś mastodonowym koncie...
4: Raczej z tego piwa nie będzie w sklepie.
2: No, właśnie. Wyskoczyło na jakimś koncie takim typowo ciekawostkowym, jakieś Today I Learned, czy coś tego typu. Więc postanowiłem się podzielić, ale jeżeli macie gdzieś dostęp do japońskiego piwa, no to dajcie znać, czy jest Braille na nim.
3: Zaglądam do komentarzy, które nam się tu pojawiły i mamy dwa komentarze od Mojsiora. Pierwszy komentarz to jest pytanie. Chciałem się zapytać Piotra o aktualizację do gry System Fold, bo ja tej aktualizacji nie mam, a mam grę kupioną w sklepie Microsoft i mam tę wersję sprzed roku na forum AudioGames.net. Również nie ma wzmianki od autora, o której Piotrze wspomniałeś. Skąd masz info o tej aktualizacji?
0: No tak jak zresztą pisałem w zeszłym tygodniu, to ta aktualizacja na pewno pojawiła się na itch.io. Może autor po prostu nie wysłał tej aktualizacji do sklepu Microsoftu. Ja może spróbuję do niego napisać, zapytam się, czy coś wie w tej sprawie, czy po prostu wysłał tą aktualizację do certyfikacji tam po prostu, czy tam coś utknęło, czy po prostu nawet może zapomniał ją tam wysłać, bo chyba większość ludzi ją ściągnęło przez itcha. No ja też tak zrobiłem, no bo tam po prostu miałem dostęp do wersji na Windows, ale też na Maca od razu. Więc zobaczymy. No na itchu ta wersja na pewno jest i przez to, że obserwuję tam autora, no to właśnie dostałem maila, jak ta nowa wersja się ukazała. Więc stąd ta informacja. No ale spróbuję coś się więcej dowiedzieć.
3: I mamy jeszcze jeden komentarz Mojsiora, a potem będziemy mieć jeszcze inny komentarz, który nam pojawił się w międzyczasie. Pojawiły się poprawki do moda dla gry Crusader Kings 3, który poprawia sporo w interfejsie. Teraz już robienie tutoriala jest bardzo łatwe, ponieważ można wykryć okienko tutoriala, dzięki czemu nie zasłania ono innych okienek gry. I jeszcze mamy tu komentarz od DJ-a Chrisa. Ja tak na marginesie, a propos tych graberów. Przy pomocy OBS-a też można zdigitalizować kasety VHS, wybierając transmisję lokalną i wybierając naszą kartę jako kamerę. No tak właśnie podejrzewałem, że tu OBS może być też do tego w jakikolwiek sposób przydatny. I jeszcze jeden komentarz, skoro już go widzę. Też Ewelina do nas napisała: witam, mam Blind Quest 3. No to Ewelino, może jakaś audycja na temat tej gry. Jeżeli miałabyś ochotę, to zapraszam do jakiegoś kontaktu i jeżeli będziesz chciała podzielić się jakimiś swoimi wrażeniami z tej gry, jak ona wygląda i jak się w nią tam gra, czy fajnie, czy też nie, no to, to może warto będzie taką audycję zrobić.
1: A teraz mój news dotyczący tyflografik, czy w zasadzie wydruków 3D, map dla niewidomych, map parków różnego rodzaju krajobrazowych. To znaczy kilkoro naukowców z kilku różnych uniwersytetów, jest WAT, czyli Wojskowa Akademia Techniczna, jest UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet w Skierniewicach, Stefana chyba Batorego. W każdym razie ci wszyscy ludzie badają to, jak najsensowniej robić plany tyflograficzne czy mapy różnego rodzaju parków. I założenie tutaj jest takie, żeby taki plan nie służył do tego, żeby można było po takim parku się samodzielnie poruszać, tylko po to, żeby można było zobaczyć, jakby czym charakteryzuje się jakiś styl danego parku, jakiś japoński, angielski, tam był wymieniony w przykładach i pewnie tam jeszcze kilka innych. Znaczy, innymi słowy, żeby można było zobaczyć, że jest powiedzmy jakiś styl jakiegoś parku ogrodu i o co chodzi w ogóle w tym stylu. I oprócz tego, że ma być stworzonych 5 planów, czy w zasadzie plany 5 styli, czy stylów takich parków, to mają być opracowane takie wytyczne, czy to jakaś praca naukowa ma być stworzona, która ma mówić o tym, jak to zrobić dobrze. I teraz będzie w ciągu najbliższych 6 sesji, w których będzie brał udział w sumie 20, zdaje się, osób niewidomych, które mają testować te wszystkie plany pod kątem tego, czy te plany są dobre, czy dobre jednak nie są. No i tu oczywiście jest kilka problemów, no bo na takim planie teoretycznie można zrobić bardzo dużo. Problem polega na tym, że dotyk ma stosunkowo niską rozdzielczość, w związku z powyższym trzeba wybrać takie rzeczy, które będą najważniejsze i które mimo wszystko, trzeba jakiś kompromis tutaj zawrzeć między tym, żeby w ogóle dało się cokolwiek zrozumieć, a tym, żeby dało się zrozumieć jak najwięcej, wyczytać jakby jak najwięcej z tego planu. Więc moim zdaniem to jest o tyle ciekawe, że rzeczywiście możliwe, że powstanie coś, na czym będą mogli oprzeć się ludzie, tudzież firmy, tudzież w ogóle jakieś instytucje, które w przyszłości będą chciały stworzyć tego rodzaju plan i wtedy już nie będzie czegoś takiego, że każdy będzie musiał robić taki research od zera i pytać niewidomych, a jak zrobić to, a jak zrobić tamto, a może tak, a może inaczej, a może ktoś będzie miał swój pomysł, tylko po prostu będzie praca, która będzie mówiła, jak to zrobić, żeby to było dobrze, to lubię. A teraz niezbyt dobra wiadomość na temat Siri. Są różne błędy w Siri, które powodują duże problemy z funkcjami dla niewidomych, które są generowane przez Siri.
2: No i właśnie tutaj mam wrażenie, że media, z jednej strony może media technologiczne trochę podchwyciły temat od tej strony, a z drugiej strony mam też wrażenie, że rzeczywiście w tych krajach, gdzie Siri działa, to dla wielu osób z dysfunkcją wzroku to jest jakby główny sposób robienia czegokolwiek na iPhone'ie, mimo że VoiceOver to jest potężny, rozbudowany czytnik ekranu. Otóż jest taki błąd dość dziwny w najnowszej wersji, czyli 16.4.1, mówię o wersji stabilnej, gdzie nie jest możliwe zapisywanie wydarzeń w kalendarzu ani odczytywanie tych, jakichkolwiek informacji o tych wydarzeniach, jeżeli one mają się odbyć 31 dnia dowolnego miesiąca. No i zdaje się, że kilka amerykańskich stacji radiowych, a przynajmniej jedna gdzieś była podana, otrzymało w ogóle telefony od słuchaczy, którzy dzwonią i mówią, że oni są osobami niewidomymi i przez to, że ten błąd występuje, to oni nie są w stanie sobie wpisać wydarzenia do kalendarza. No i rzeczywiście ktoś tam się z tego radia, do którego jeden z tych telefonów napłynął, zainteresował, zadzwonił do Apple, do wsparcia technicznego. Apple w ogóle podziękowało jemu za to, że taki dość rzadki błąd wyłapali, sprawdzili go, ma to być jakoś tam naprawione. Natomiast no właśnie tak to mi uzmysłowiło, że gdzieś w opinii publicznej krąży takie przeświadczenie, że i to nawet jest napisane w artykule, że mimo, że jest voice-over, to dla wielu osób Siri to jest jedyny sposób, czy najszybszy sposób, jak sobie wydarzenia w kalendarzu dodać. I ja to nawet rozumiem. Natomiast no właśnie moment, w którym coś się psuje w Siri, to jest moment, w którym, i to już zauważyłem, bo to nie po raz pierwszy, media właśnie głównego nurtu technologiczne ruszają na alarm, że psują te są funkcje dla niewidomych. Więc tutaj taka perspektywa z miejsc, gdzie Siri działa, ale rzeczywiście, jeżeli jakoś sobie radzicie za pomocą Siri, to ta funkcja chwilowo w ten sposób nie działa. Nie można zaprogramować wydarzenia na 31 dzień miesiąca.
1: I teraz pozytywna wiadomość. Tu będzie kilka takich wiadomości przeplatanych, raz pozytywne, raz negatywne, bo pojawiła się nowa wtyczka do NVDA, nowy OCR. To jest nieco z Pauliny.
4: Tak, to jest wtyczka, która korzysta z Baidu OCR. Stworzył ją niedawno jakiś Chińczyk, ale nie jestem w stanie przeczytać, jak on się nazywa. Także przepraszam. Ale jest link do GitHuba i tam jest jego nazwa użytkownika, więc możecie się zapoznać. W każdym razie, ta wtyczka właśnie oferuje wsparcie Baidu OCR wraz z publicznym kluczem, który nam daje do testów. Możemy sobie też wykupić swój, ale dopóki używamy tego sobie tak przygodnie, to według mnie nie ma powodu, żeby kupować. Potestowałam to i muszę powiedzieć, że to wcale nie jest taki głupi pomysł. Bo okej, co prawda, jeżeli rozpoznamy coś po polsku, to na przykład dostaniemy z tego rozpoznane coś bez polskich znaków, ale jeżeli rozpoznamy coś w jakimś innym alfabecie, to systemowy OCR zupełnie, zupełnie zawodzi. Natomiast tutaj bardzo fajnie sobie z tym radzi Baidu. Sprawdzałam to, co prawda, może nie na wszystkich alfabetach, ale na wielu z nich i poszło mi całkiem dobrze. Są tam skróty w zdarzeniach wejścia do przekonfigurowania. Jest rozpoznawanie zeschowka, rozpoznawanie aktualnego obiektu i zmiana silnika rozpoznawania. Mamy tam online'owy OCR dokładny, nazwany jako dokładny, czyli Accurate OCR. Mamy też offline'owy i jakiś general. Nie wiem, czym ten general jest, ale można sobie potestować i sprawdzić. od tego samego człowieka, od tego samego Chińczyka właśnie wyszła też wtyczka do tłumaczenia i co prawda ona się nazywa, a przynajmniej została określona jako multilingual translation, bo nie wiem, parę nazw ma ta wtyczka w sumie. Ale niestety właśnie ona też się opiera na Baidu i w tej sytuacji to jest niestety, ponieważ mamy tam tylko chiński i angielski. Więc to multilingual to niezbyt dobre jest. I to jest to. Natomiast jeżeli jesteśmy przy OCR-ach, to to jest aktualizacja do wtyczki Tesseract OCR od Royego Fontesa. Jest właśnie link w komentarzu w mojej notatce do pobierania bezpośredniego. No i przy okazji to jest jakby też link do GitHuba, więc jeżeli się cofniemy o poziom w tym linku, no to będziemy mieli samo repozytorium. Także to jest chyba tyle na ten moment.
3: A to na tyle nie jest na pewno, jeżeli chodzi o komentarze, które do nas piszecie, bo tu mamy kilka wypowiedzi. Mamy pytanie od Pawła. Kiedy będzie transmitowany konkurs piosenek niewidomych i kto będzie z naszego kraju? Pawle, już za tydzień. O tej porze, czyli po 20 w piątek. Po 20 w piątek. A z naszego kraju? Zuzia Mulec, zdaje się, tak Pawle?
2: Tak, tak.
3: Zgadza się.
2: Potwierdzam. Roger, Roger.
3: Zaglądamy do kolejnego komentarza. Tu Patryk do nas napisał. iOS 16 beta 3 jeszcze nie uaktualniałem do bety 4. Siri z podstawowym językiem angielskim, brytyjskim i głosem także w tym języku. Jak najbardziej umie zapisać wydarzenie w kalendarzu na najbliższy 31 dzień miesiąca. Za to zapisanie na 31 września zgodnie z oczekiwaniami nie jest możliwe.
2: O, no to dobrze. To czyli...
0: Jeszcze a propos komentarzy, już autor System Volta do mnie odpisał, tak, aktualizacje zostały wysłane do sklepu, tylko tam właśnie gdzieś w procesie weryfikacji utknęły. Bardzo podziękował za informację, bo napisał mi, że po prostu szturchnie te w support Microsoftu, może coś się uda w tej sprawie ruszyć, bo szykuje się jeszcze następna aktualizacja, więc przepraszam za utrudnienia, ale powinna się w jakimś czasie pojawić ta aktualizacja.
1: To przechodzimy do newsów chyba w takim razie. I po newsie pozytywnym będzie news negatywny. Niektórzy z nas, znaczy nie wiem czy z nas, ale niektóre osoby, które znam, mówią, że jeszcze 7 to jest to. Natomiast w tym momencie Windows już twierdzi, że 10 to już nie to, bo nowych funkcji w Windowsie 10 już nie będzie.
3: A swoją drogą pamiętacie, jak Microsoft mówił o tym, że Windows 10 to będzie ostatni Windows? A potem tylko aktualizacje?
2: Zgadza się.
1: Tak.
2: No i się okazuje, że Windows 10 wersja 22H2 to będzie już ostatnia wersja, która wprowadza jakiekolwiek nowe funkcje. I do października 2025 będzie to wydanie wspierane, no a już potem będą użytkownicy namawiani, żeby zaktualizować Windowsa do jednak 11, a może już nawet, bo tu się coraz głośniej mówi gdzieś w plotkach o 12, jeżeli będzie to możliwe. No i wersji 23H2 10 na jesień już nie będzie, no więc jeżeli chcecie mieć jakiekolwiek nowe funkcje, a my o takich będziemy mówić i też dzisiaj, no to już warto o tej 11 na tym etapie pomyśleć.
3: Tak, z drugiej strony to użytkowników Windowsa 10 czekają mniej więcej najbliższe stabilne 2 lata pracy. Tak, tak. Można wnioskować, bo nowe funkcje nowymi funkcjami, to jest niewątpliwie bardzo fajne, że Microsoft coś tam dodaje do tych systemów i że uatrakcyjnia korzystanie z nich, natomiast no dość często niestety, zwłaszcza ostatnimi czasy wiązało się to z różnymi dziwnymi problemami, I to też występującymi naprawdę różnie. Nie u wszystkich, niektórzy jakieś tam kłopoty mieli z tymi systemami, chociaż ta dziesiątka to już naprawdę jest takim systemem, mam wrażenie, dojrzałym i aż szkoda, że za 2 lata znowu kolejny system będzie tracił wsparcie.
1: No chociaż tak, i tak mam wrażenie, że ta jedenastka to trochę taka dziesiątka. Znaczy, to jest system, który mógłby być 10 chyba, na dobrą sprawę. Mam takie dziwne, tam się jakoś na tyle mało zmieniło, przynajmniej tak z zewnątrz, że to jest, no, podobne, naprawdę podobne.
0: Miała być ostatnia, się 12 pojęć szykuje, więc...
2: No tak, tak.
1: No, także, no, zobaczymy.
2: Tak.
1: Gra Forza Motorsport będzie w pełni dostępna dla niewidomych.
0: Dokładnie, to jest taka informacja, która spadła z nienacka i bardzo pozytywnie zaskoczyła społeczność. Tutaj akurat, a propos, właśnie mamy pozytywne, negatywne i znów bardzo pozytywne wiadomości. Cofnijmy się kilka lat do tyłu, kiedy ukazała się poprzednia gra Forza Horizon 2, nie 5, przepraszam bardzo, no trochę tych gier w tej serii się już pojawiło. No i w tej grze jakaś dostępność już się pojawiła, bo mieliśmy udźwiękowienie, aczkolwiek to udźwiękowienie nie było kompletne, bo na przykład nie była czytana mapa, tam też niektóre menu chyba jakoś słabo były czytane, no ale ta mapa to był największy problem. Ale też jeśli chodzi o samą dostępność dla niewidomych, no to tak naprawdę, no to mogliśmy sobie tą grę ustawić tak, żeby ten samochód, bo to jest gra wyścigowa, właściwie prowadził się za nas, tak? Naciskaliśmy sobie gaz do dechy, no i tam nam gra po prostu robiła praktycznie wszystko za nas. No i to nie podobało się wszystkim. Między innymi jednym z głośniejszych krytyków tego systemu był Brandon Cole, którego możecie kojarzyć na przykład z jego prac konsultacyjnych nad grą The Last of Us, która, jak wiecie, już zgarnęła wiele nagród za jej funkcję dostępności, w tym dla niewidomych. Najnowsza część nawet dostała audiodeskrypcję jako jedna z pierwszych gier, która coś takiego oferuje. No i deweloperzy serii Forza, firma Turn 10 Studios, która publikuje gry dla Microsoftu, zaprosiła Brandona do współpracy, bo stwierdzili, że chcieliby zrobić coś więcej. No i po 2 latach w zeszłym tygodniu, czy właściwie w tym tygodniu, na początku tego tygodnia, ukazała się oficjalnie wiadomość od studia, w której zapowiedzieli, że następna gra w serii Forza, która po prostu nazywa się Forza Motorsport, taki trochę reboot całej serii, będzie w pełni dostępna dla osób niewidomych. No i co to dokładnie znaczy? No oczywiście jest screen reader, tak jak w poprzednich wersjach, tylko że tym razem już będzie wszystko dostępne, a ba nawet będziemy mogli sobie tego screen readera dostosować, no bo tak jak na komputerze możemy sobie dostosować, czy screen reader czyta nam podpowiedzi, czy nie, możemy sobie wysokość, szybkość głosu ustawić, no to w tej grze też będziemy mieli opcje szczegółowości, więc jak już się nauczymy na przykład, jakie przyciski wykonują dane funkcje w menu jakiejś gry i nie chcemy, żeby za każdym razem nam screen reader mówił naciśnij A, aby wybrać, naciśnij B, aby cofnąć się, tak dalej, no to będziemy mogli sobie takie różne komunikaty powyłączać. Te opcje, żeby gra nam sama prowadziła, też zostały, też je można bardziej dostosować. Teraz możemy sobie poszczególne elementy tego powyłączać, więc może nam po prostu sama skręcać, hamować, tak dalej. No ale jeśli chcemy właściwie sami sobie zagrać, to możemy skorzystać z takiej nowej opcji, którą producent nazwał Blind Driving Assist. Co to jest? To są po prostu dodatkowe dźwięki, które nas będą informować, gdzie na torze jest nasz samochód i co powinniśmy akurat teraz robić. Więc w dźwięk silnika i kół samochodu będzie zmieniał swoją pozycję w stereo, trochę tak jak w grze Top Speed, żeby nam pokazać, jak gdzie jesteśmy na tym torze, czy jesteśmy na środku, czy akurat podjeżdżamy pod którą z krawędzi. Jeśli zbliżamy się bardzo pod krawędź, zaraz możemy uderzyć w ścianę albo jakąś inną przeszkodę, no to przeszkodę, to dostaniemy jeszcze dodatkowe dźwięki ostrzegawcze. Kiedy będziemy zbliżać się do zakrętu, no to dostaniemy trochę tak, jak to było w Top Speedzie, czy w innych grach wyścigowych, najpierw komunikat, który nas będzie informował, czy zbliżamy się do zakrętu w lewo lub w prawo oraz jak ostry będzie ten zakręt. A kiedy już dojedziemy do tego zakrętu, no to dostaniemy inne dźwięki, które nas będą informować, kiedy ten zakręt się zaczyna i kiedy się zaczyna kończyć, więc już będziemy wiedzieć, że już nie musimy tak mocno skręcać, możemy bardziej starać się nasz samochód wyprostować. Będą też dostępne dźwięki, które nas będą informować o tym, kiedy powinniśmy zacząć hamować przed zakrętem, no bo jak to Brandon powiedział, że on nigdy w życiu nie prowadził samochodu i nie zdawał sobie sprawy, że właściwie w grach wyścigowych to nie jest tak, że cały czas trzymamy gaz do dechy, czy naprawdę na tych torach trzeba czasami po prostu przed ostrymi zakrętami zwolnić, więc gra nas też może o tym informować, ale też każdy z tych dźwięków możemy sobie dostosować, możemy zmieniać ich głośność, ich wysokość nawet, więc jeśli mamy jakieś problemy ze słuchem, na przykład te dźwięki są dla nas za niskie albo za wysokie, to możemy je dostosować, albo też możemy je po prostu wyłączyć, więc jeśli nie chcemy, żeby gra nas informowała, kiedy powinniśmy zacząć hamować, bo już po prostu znamy nasz samochód, ten tor, na którym akurat jeździmy, no to możemy sobie to powyłączać. Te funkcje będą dostępne zarówno w trybie jednoosobowym, jak i w multiplayerze, aczkolwiek tutaj producent i Brandon zastrzegają, że te funkcje były bardziej optymalizowane pod grę jednoosobową, ale w multiplayerze też spokojnie zadziałają, więc jeśli po prostu zbierzemy się w kilka osób, czy znajomych, czy nawet kilku niewidomych, to będziemy mogli spokojnie sobie pograć.
3: Oprócz tego... A ta gra ma możliwość rozgrywki sieciowej, czy to...
0: Tak. Okay, oczywiście, jak najbardziej możemy grać w kilka osób, też możemy po prostu sobie ścigać się na najlepsze wyniki, mamy tablicę, ale też możemy po prostu połączyć się w czasie rzeczywistym ze sobą się ścigać, jak najbardziej. Albo przy jednym komputerze, czy tam konsoli, albo po sieci, więc jak najbardziej. No i jeszcze na koniec, żeby było nam jeszcze fajniej, no to gra będzie też oferowała dynamiczną audiodeskrypcję, co to znaczy po prostu, jeśli będziemy mieli jakieś scenki w czasie gry, no bo tam będzie też często są jakieś fajne rzeczy pokazywane, na przykład jak zaczynamy wyścig, to najpierw kamera nam przesuwa się po całej trasie, pokazuje nam krajobrazy, przez które akurat będziemy jechali, a gra odbywa się na prawdziwych torach, które były jakoś laserowo skanowane i będziemy ścigać się prawdziwymi licencjonowanymi samochodami, które brzmią naprawdę realistycznie, no to właśnie ta audiodeskrypcja będzie nam w stanie troszeczkę opisać, jak te krajobrazy wyglądają. Ona będzie się też zmieniać, dostosowując się do tego, jaka akurat pogoda panuje na torze. Więc no, to będzie dosyć trudna gra do nauczenia się, to tutaj zastrzegają, że to nie będzie tak łatwe do nauczenia się jak Top Speed, no bo tu jednak mamy prawdziwy model fizyki, każdy samochód też się pewnie będzie prowadził inaczej, a no, tych samochodów w tej grze będzie pewnie ponad 300 do odblokowania.
3: No i też podejrzewam, że może być odwzorowanie tak. Tego całego pulpitu nawigacyjnego danego auta, że to nie będzie tak tylko, że strzałka w górę, lewo, prawo i to tyle, ale że tam będzie trochę więcej jakichś różnych rzeczy do operowania.
0: No na pewno będzie można sobie wybrać, czy chcemy ręczną, czy automatyczną skrzynię biegów, tak? Możemy sobie kupić kierownicę, już to parę osób się na forach Audio Games już myśli, jaką kierownicę sobie kupić. No ale też po prostu każdy samochód będzie się inaczej prowadził, tak? Bo tam są większe, mniejsze samochody z różnymi silnikami, też tutaj właśnie pogoda ma wpływ, więc no, w jakimś deszczu pewnie będzie łatwiej wpaść w poślizg na przykład. No więc to będą rzeczy, których będziemy musieli się po prostu nauczyć, no ale tutaj na pewno będzie no, dźwięk bardzo realistyczny, więc no, będzie czego słuchać. No i to jest taka pierwsza gra dla widzących, gra wyścigowa, która będzie dla nas dostępna. No tutaj już wiele osób na to czeka. Nie wiemy niestety, kiedy ta gra się ukaże. Prawdopodobnie to będzie gdzieś w lecie, w czerwcu. Xbox będzie miał taki swój event, w którym może coś dowiemy się więcej, może będzie jakaś data konkretna podana. Natomiast wiemy, że gra będzie dostępna właśnie na tych najnowszych Xboxach Series X i S. oraz na komputerach zarówno na w sklepie Microsoft, jak i Steamie. Tutaj na pewno będzie jakaś mocniejsza karta graficzna potrzebna, tak jak w przypadku The Last of Us. No ale jeśli mamy słabszy komputer, albo nawet po prostu chcielibyśmy sobie pograć na telefonie z podłączonym padem, to ta gra też będzie dostępna w Xboxowej chmurze, więc będziemy mogli sobie, jeśli mamy na tyle mocny internet, po prostu wykupić abonament Xbox Game Pass tak zwany i w nim po prostu tą grę sobie streamować przez internet.
4: Jeszcze dwa pytanka, jeżeli mogę.
0: Jasne.
4: Na czym polega optymalizacja tej gry pod rozgrywkę jednoosobową? To jest jedno. A drugie, czy są brane pod uwagę inne języki audiodeskrypcji? W ogóle masz coś więcej o tej grze? Czy w ogóle w jakich językach ona jest? I tak dalej. Czy jest po polsku?
0: Wiesz co?
4: Jak z cenami coś wiesz?
0: No jeśli chodzi o tą optymalizację, to nie wiem, tak po prostu generalnie to wyglądało tak, że wiele osób po prostu zaczęło się pytać Brandona w mediach społecznościowych, czy te funkcje będą działały w multiplayerze i on po prostu odpowiadał w taki sposób, mówiąc, że tutaj firma pracowała nad tym, te funkcje, no dosłownie użył tych słów co ja, także to było bardziej testowane pod single player, ale no w multiplayerze te funkcje też powinny działać. Ja przypuszczam, że to może być tak, że nie wiem, może osoby widzące będą szybciej mogły jakieś konkretne ruchy wykonać. Ja myślę, że my też będziemy w stanie się tego jakoś nauczyć, ale co to dokładnie znaczy, nie wiem, będziemy musieli poczekać na to, jak ta gra się ukaże. A co do dostępnych języków tej audiodeskrypcji, na pewno sam screen reader tej grze to są po prostu głosy Microsoftu, które no po polsku też są. Nie wiem, czy poprzednie części Forcy były spolszczone, czy nie. Musiałbym się tego dowiedzieć. Jeśli były, no to przypuszczam, że sam narrator też będzie spolszczony. No i też nie wiem, czy ta audiodeskrypcja jest robiona głosem ludzkim, czy po prostu przez syntezę. Jeśli przez syntezę, no to przypuszczam, że ona po polsku też powinna być dostępna.
3: No i mamy też komentarze. Mamy komentarz od DJ-a Chrisa. To tak a propos gier różnego rodzaju. Ciekawe, co z Hearthstone'em. Była ankieta i cisza. No faktycznie, twórcy Hearthstone'a chyba nie za bardzo jakoś wdrażają dostępność dalej. Tu trzeba polegać na modach, prawda?
4: To jest tak, jak chyba nawet kiedyś mówiliśmy z Pawłem, bo pamiętam, że kiedyś właśnie był wątek Hearthstone'a poruszony. I tak, nawet pisanie maili do teamu dostępnościowego z zapytaniami, jak idą prace nad dostępnym Hearthstone'em, nie przynoszą zbyt wielkiego efektu. Natomiast właśnie o ile GuideDev przestał pracować nad modami, o tyle właśnie społeczność wzięła się za ich rozwój. I w zasadzie, co prawda, oczywiście wielkie gratulacje dla GuideDeva za rozpoczęcie inicjatywy i tak dalej, ale fakt jest faktem, że odkąd przejęła to społeczność fanów, nie zdarzyło mi się jeszcze nigdy, chociaż teraz już rzadziej trochę gram w Hearthstone'a, ale nie zdarzyło mi się nigdy czekać na moda mimo aktualizacji. Te update'y są naprawdę wydawane błyskawicznie. Jest to rozwijane, jest od teraz arena. Mają się pojawić w jakimś tam niedalekim czasie najemnicy, ale nie znam zbytnio więcej szczegółów. Ale tak, no da się dalej, w zasadzie no, nie jest niesamowicie, ale nie jest też gorzej, także no cóż.
0: Ja jeszcze w międzyczasie sobie sprawdziłem, czy poprzednie części Forzy były spolszczane i wygląda na to, że na szczęście tak, poprzednia część ta Forza Horizon 5 była dostępna w języku polskim. Ja nie wiem, czy jej funkcje dostępności były też spolszczone, no ale tutaj, no mówię, przez to, że synteza w Microsoftu jest dostępna w wielu językach, to była dostępna, więc no myślę, że tutaj jak ta następna część się pokaże, to też nie powinno być problemu. Jak gra się ukaże, to oczywiście postaram się tutaj informacji wtedy dotrzeć, a nawet może uda mi się coś szybciej ustalić.
3: No i mamy jeszcze jeden komentarz, tym razem Roberto do nas napisał. Cześć, ostatnio przestało działać dyktowanie klawiatury Google Gboard z czytnikiem ekranu Joshua. I żeby móc dyktować w tej chwili, trzeba mieć głośność Joshua ustawioną na multimedia. Opiszę, jak to zrobić i proszę o sprostowanie dla słuchaczy, bo nie używam telefonu po polsku. Menu Joshua, czyli gest dół prawo, potem ustawienia programu, ustawienia mowy, główny silnik syntezy mowy i tu pole wyboru używaj głośności dostępności musi być nieoznaczone. Niestety wtedy synteza będzie na takiej samej głośności, co odtwarzana muzyka i cokolwiek innego oprócz dzwonków. Błąd jest prawdopodobnie gdzieś pomiędzy Joshua i Gboard, bo z talkbackiem wszystko działa. Napisałem we wtorek do dewelopera Joshua i na razie bez odpowiedzi. Więc no ja też tu nie używam Joshua akurat, więc pytanie do tych, co używają, czy te opcje tak się faktycznie nazywają?
4: Drobna korekta, główny silnik TTS. Chyba to się, chyba to tak przetłumaczyłam.
3: Okej.
4: Okay. Jeszcze na szybko sprawdzę, żeby nie okłamać. Ustawienia programu, ustawienia mowy, główny silnik przetwarzania tekstu na mowę. Ojejku. Tak, główny silnik przetwarzania tekstu na mowę. I używaj głośności dostępności, tak, też się zgadza.
1: To teraz narzędzie do analizy naszej sieci kontaktów na Mastodonie. Nazwę ma taką, że w sumie nie wiem, jak to się wymawia.
2: To Perry, ale ja już o tym mówiłem przy okazji Mastodona, więc na początku audycji. Więc można spokojnie, myślę, przeskoczyć dalej, bo to jest ta aplikacja właśnie, o której mówiłem na początku, do analizowania, kto nas śledzi, kogo my śledzimy i tak dalej. To przy okazji Mony pozwoliłem sobie troszeczkę porwać wątek. To nie wiem, chyba Michał tam miał dalej coś o druku 3D?
1: Tak, tak. Bo Fundacja Prowadnica działa od stosunkowo niedawna, no i działalność tak dość dynamicznie tutaj rozwijają.
3: I to w ciekawych obszarach trzeba
1: przyznać. W ciekawych obszarach, bo znowu wracamy do druku 3D. O druku 3D już dzisiaj było i teraz znowu będzie. Tym razem jak drukować Braille'a jest taka, no, spora praca w sumie. Znaczy spora. No, chyba dość dokładna praca właśnie, taki artykuł w zasadzie naukowy. Jak dokładnie drukować na drukarce 3D punkty brajlowskie.
3: Dokładnie, bo wydawać by się mogło, że to jest w sumie nic takiego skomplikowanego, ale rzeczywiście warto się zapoznać z tym tekstem, który opublikował właśnie Dawid Pieper. Ja może przeczytam informację, którą zamieścił na forum Eltena w związku z tą publikacją. Jak zapowiadaliśmy na konferencji w ramach Fundacji Prowadnica, zdecydowaliśmy się na otwarcie całej naszej wiedzy o drukowaniu 3D Braille. Przyznam uczciwie, nie był to łatwy krok, bo mówimy o 18 miesiącach pracy podanej na tacy, ale wierzymy, że jest to podejście słuszne. A ja bym dodał, że w przypadku fundacji, w przypadku tego typu instytucji, to moim skromnym zdaniem, to jest moje zdanie i się absolutnie nikt nie musi z tym zgadzać, ale to jest jedyne słuszne podejście, bo tak naprawdę no, fundacje zwykle żyją z pieniędzy gdzieś tam różnych projektów i nie ma nic bardziej irytującego niż jak to, że realizowany jest jakiś projekt, są środki publiczne, natomiast na przykład wiedza wypracowana w ramach danego projektu gdzieś tam później jest schowana do szuflady, no bo takie, a nie inne decyzje zapadły. To moim zdaniem to jest bardzo dobra praktyka i powinno być to, no, zwyczajnie i krótko mówiąc, powszechne. Dzięki temu, kto ma drukarkę 3D, czyli ośrodek dla niewidomych, szkoła, masowa, szpital czy muzeum, będzie mogło wydrukować sobie tabliczki na drzwi. Pierwszy i najważniejszy element to opracowanie tłumaczące dokładnie, jak drukować Braille'a w 3D. Praca będzie jeszcze na pewno nieco redagowana, ale jej pierwsza forma jest już opublikowana. Zawarte tam są zarówno modele matematyczne, jak i konkretne instrukcje i ilustracje, jak poprawnie wydrukować tabliczkę. Tak, ja czytałem tę pracę i to jest rzeczywiście bardzo fajnie przygotowany artykuł, w którym rzeczywiście Fundacja Prowadnica, przypuszczam, że przede wszystkim Dawid, ale pewnie i też inne osoby działające w Prowadnicy działały przy tych testach i przy różnego rodzaju eksperymentach związanych z drukiem 3D. Tam bardzo to fajnie wszystko opisane jest, jakich technik użyto, czego użyto, jakich środków, bo tam na przykład no wręcz jakichś takich dość niebezpiecznych działań nawet momentami, niebezpieczne działania podejmowano z różnymi środkami chemicznymi, dzięki czemu na przykład wygładzano te punkty brajlowskie. Także jest to wszystko opisane i myślę, że jest to tak czy inaczej bardzo ciekawa lektura. Rzeczywiście warto się z nią zapoznać. A jeżeli chodzi o link, to będzie oczywiście w komentarzu pod audycją, natomiast on jest taki dość prosty, więc myślę, że mogę już go podać. 3dpoint.tech przez cecha / FDMB Braille. FDM Braille, czy Braille, tak na dobrą sprawę. Więc przez 2L. Więc jeżeli macie ochotę sobie poczytać, jak to wszystko wyglądało, jak wyglądały działania związane z odkrywaniem tego najlepszego sposobu na drukowanie brajlowskich punktów, no to jest to dosyć ciekawa lektura na kilkadziesiąt minut.
1: Newsów jeszcze sporo przed nami. No i teraz aktualizacja. Kilka aktualizacji. Victor Reader Stream 3 i Smart Vision 3 od Pawła. To znaczy, no, news od Pawła.
2: No wiem, tak. No, ja tych aktualizacji nie wypuściłem. Byłby to dla mnie zaszczyt, ale to no nie za wysokie progi na moje nogi. Natomiast mogę wam chętnie przytoczyć i przeczytać, co się pozmieniało. Victor Reader Stream 3, czyli odtwarzacz książek mówionych, o którym już tu mówiliśmy kilkukrotnie, bo no, w tym roku jakoś bardzo nam obrodził rynek w tego typu rozwiązania, bo jeszcze Sense Player, też niedawno nowy Milestone był prezentowany, no jest o czym mówić. No i wiadomo, te urządzenia się rozwijają, dostają aktualizacje oprogramowania, błędy są naprawiane, nowe funkcje są dodawane, no i myślę, że można tutaj mówić o powrocie starych, dobrych funkcji, bo pewne funkcje, które Stream 2 już miał, dopiero teraz w Streamie 3 są wprowadzone. A cóż to za nowe funkcje w Streamie 3 się pojawiły? Daisy Online, czyli protokół, który jest używany w wielu krajach na świecie, żeby dostać się do bibliotek z treścią dla osób z dysfunkcją wzroku. Teraz pytanie do ekspertów tutaj, czy DZTN wspiera Daisy Online? Uciekło mi teraz, nie pamiętam, szczerze mówiąc. Bo sam nie jestem subskrybentem i członkiem biblioteki, więc teraz nie mam tego pod ręką, ale jeżeli tak jest, jeżeli Daisy Online jest wspierane, a z tego co kojarzę chyba właśnie jest, to teraz z Wiktorem Reader Streamem będzie można się wpiąć. Ponadto na razie dodana jest opcja wypożyczania i zwracania książek, a z czasem ma się pojawić wyszukiwanie i menu dynamiczne w wersji 1.2. Zakładki. Tak. Audio Highlight and Bookmark, Audio Highlight Bookmarks, czyli funkcja robienia zakładek w plikach. Jest ta opcja z powrotem. Zdaje się, że to są też zakładki właśnie audio, że możemy nagrać jakiś tam krótki taki klip, który będzie tą zakładką. I to również wróciło. Tutaj firma przypomina, że do prawidłowego działania tej funkcji wymagane jest posiadanie karty pamięci w urządzeniu. Nagrywanie radia internetowego to też funkcja z dwójki streama, która pojawiła się w trójce. Nawigacja po rozdziałach w podcastach. No nareszcie zaimplementował to któryś odtwarzacz dla niewidomych, bo Wiele tych odtwarzaczy jest, wiele jest też Blind Shell Classic, takie urządzenia specjalistyczne, i ktoś by pomyślał, że taka podstawowa funkcja, przecież my korzystamy z bardzo długich form audio, słuchamy różnych podcastów, te podcasty miewają często rozdziały i my znamy już ten system i mamy gdzieś do niego dostęp, czy na smartfonach, czy na komputerach. No, my mamy zaimplementowane to na naszej stronie tyflopodcast.net, a tu urządzenie za niemałe pieniądze oferuje przeróżne funkcje, ale takiej nie. No i nareszcie tutaj Humanware się wziął, wysłuchał próśb użytkowników i dodał rozdziały do podcastów. No więc nawet nasz Tyflo Podcast, nasze Tyflo Przeglądy użytkownikom tego urządzenia będzie się łatwiej gdzieś tam przeglądało. Też zmiana drugiego głosu, bo w Victor Reader Streamach można zainstalować sobie dwa głosy, głos do menu systemowego i głos do tekstów. No i ten głos drugi można sobie też, czy te, po prostu można mieć dwa głosy, tak żeby zmieniać między nimi dla różnych języków i tak dalej. No i tutaj teraz dodano opcję zmiany tego bezpośrednio na urządzeniu. Tu jest też wyjaśnione, jak to było wcześniej robione, że można było sobie zainstalować tylko i wyłącznie pakiety, bo to są głosy, zdaje się, a cappella, i one były oferowane na stronie Humanware w formie takich gotowych już paczek. I były też takie paczki kombinowane, że tam, nie wiem, angielski plus hiszpański. Jakiś tam plus jakiś tam. No i ciężko, żeby zaoferować w ten sposób wszystkie możliwe kombinacje języków, więc teraz będzie można też, jeżeli to dobrze rozumiem, te języki dociągać bezpośrednio na urządzeniu. I w wersji 1.2 będzie, aha, i na razie można to przełączanie dla tego właśnie drugiego głosu, czyli tego dla tekstów, a w 1.2 dojdzie też przełączanie w ten sposób głosów tych głównych, czyli głosów menu, systemowych komunikatów i tak dalej. Dodano także powiadomienie o końcu książki, może to być albo delikatne, dyskretne piknięcie, albo komunikat głosowy. No i lokalizacja, czyli pakiety. Nie wiem, czy chodzi tylko o głosy, czy też o tłumaczenie interfejsu. Dla języków takich są teraz oferowane angielski, francuski, hiszpański, duński, niderlandzki, włoski, norweski, polski i szwedzki. I w przyszłości będzie dostępnych więcej tych wersji językowych. Są też poprawki błędów. Poprawiono tutaj rozłączanie się z sieci, które mają dość długie nazwy. Też bardziej dokładne powinny być wskazania siły takiego sygnału. Siła, jak silny mamy zasięg. Tutaj poprawione są błędy w bibliotece BART amerykańskiej, kongresowej, narodowej. Też naprawiono wykrzaczanie się urządzenia przy próbie importu playlisty z treścią internetową, czyli prawdopodobnie streamów radiowych. Tutaj z Bookshare'em naprawiono jakiś problem. Że od teraz urządzenie powinno zapamiętywać pozycję, gdzie skończyliśmy czytać nasze książki przed jego zamknięciem. Widocznie do tej pory po restarcie urządzenia ta pozycja się gubiła. I teraz, od teraz podcasty będą sortowane według daty publikacji. Konsolidacja notatek też lepiej działa, trochę jak bardziej jak na streamie dwójce. Jeżeli mamy więcej niż 200 wyników wyszukiwania, jeżeli szukamy podcastów, to będzie przycisk następna strona. Tak, że będzie zapamiętana półka z książkami, na której byliśmy. Jeżeli włączyliśmy urządzenie na nowo lub weszliśmy do ustawień, no to przedtem nie było to pamiętane, byliśmy wyrzucani do chyba pierwszej czy do jakiejś innej, a teraz powinna być zapamiętana ta, na której byliśmy ostatnio. No i mamy też kilka mniejszych poprawek, o których już tu przedstawiciel Humanware nie pisze. Również Smart Vision 3 doczekał się aktualizacji z wieloma poprawkami. Taka funkcja, na którą użytkownicy z francuskiego podcasta Oxitude zwrócili uwagę, to, że od teraz można na WhatsAppie nagrywać już wiadomości głosowe bez użycia ekranu dotykowego, tylko bezpośrednio z klawiatury. Domyślam się, że to nie jest tylko i wyłącznie poprawka pod kątem WhatsAppa, tylko po prostu dodano możliwość wykonania gestu stuknięcia dwukrotnego z przytrzymaniem, no i dlatego też rykoszetem WhatsApp pozwala nam na nagrywanie wiadomości głosowych.
0: Jeszcze, jeśli mogę się dołączyć, bo jak zacząłeś, Pawle, wspominać o lokalizacji, ja przypuszczam, że to chodziło raczej właśnie o spolszczenie interfejsu, jak jeszcze pojawił się polski. I to mnie skusiło, żeby wejść na stronę

0: A przedsprzedażowa, czy to jest cena...
1: No nie pisze nigdzie, że to jest jakaś promocja, więc...
0: Bo to jest fajna konkurencja też i dla Oriona, który... Tak. Orion kosztuje 1500, tak? Dobrze pamiętam?
1: Chyba tutaj... tak. Tak. Jeszcze się rozejrzeć, czy tutaj są jakieś aktualności, ale no jeśli kogoś by to urządzenie interesowało, no to można śmiało zamawiać, jak widać już.
0: Tak, i no to może być urządzenie takie dość też stabilne z tego, co czytam, które może nie oferuje tyle, ile obiecuje SensePlayer na przykład, ale ma dużo mniej na przykład błędów, to oprogramowanie jest dużo bardziej dopieszczone. No i ma rozdziały wreszcie i można nas słuchać na nim wygodnie.
2: To teraz syntezator do NVDA, nowy i neuronowy.
1: Dokładnie. No właściwie informacje dostałem z Mastodona. Chodzi tutaj konkretnie o syntezator Piper, który powstał głównie dlatego, że chciano stworzyć syntezator taki właśnie neuronowy, który byłby w stanie szybko reagować na urządzenia o takich naprawdę bardzo słabych procesorach jak Raspberry Pi, więc tutaj pewnie chodziło o jakieś asystenty głosowe i takiego typu rzeczy. No ale co za tym idzie, dzięki temu też ten syntezator jest w miarę responsywny do takich celi innych, jak na przykład właśnie screenreadery, no i praca na takich zwykłych procesorach. Tutaj do tego nie potrzebujemy jakiejś karty graficznej, no i ta mowa jest generowana po kilku sekundach, a nawet mniej. Dodatek możemy sobie ściągnąć z GitHuba, jest link. Nie musimy oprócz tego dodatku nic innego instalować, wystarczy go sobie ściągnąć. Po instalacji, jeśli mamy pobranych żadnych głosów, to dodatek nam zaoferuje przejście na stronę, gdzie te głosy możemy pobrać. Możemy też wejść w ustawienia NVDA i tam na liście kategorii ten dodatek dodaje swoją kategorię Piper i z tego poziomu możemy zainstalować pobrane paczki głosów lub przejść na tą stronę. Jest też dostępny jeden głos polski, aczkolwiek w aktualnej wersji dodatku jest błąd, który powoduje, że niektóre pliki instalacyjne właśnie w tym z tym głosem polskim się same nie zainstalują, chyba że nie zmienimy im nieco nazwy niestety, no ale autor obiecał, że to zostanie poprawione. No a czy warto te głosy instalować, to jest inna sprawa. Ja myślę, że to w dużej części zależy od tego, do czego chcemy te głosy używać i jakie języki nas interesują, bo no właśnie na przykład ten głos polski, który już sobie wcześniej zainstalowałem, ma problemy. No jak wiecie, głosy neuronowe często mają takie tendencje do tego, żeby czasami bardzo szybko zacząć wydawać ciebie jakieś niepokojące dźwięki i tą mowę jakoś zniekształcać. No ten głos polski dosyć ekstremalnie te objawy pokazuje. Ja może po prostu szybko zademonstruję, jak to wygląda właśnie z tym głosem polskim, ale też kilka głosów angielskich, które działają znacznie lepiej. No ale zacznijmy od głosu polskiego, który myślę, że już słychać. Ja sobie otworzyłem, właśnie przeszłem na początek linii, to była jakaś litera, nie powiem wam jaka, bo szczerze nie zrozumiałem, co ten głos powiedział, no ale po prostu przeczytamy sobie tutaj kawałek tekstu.
3: Jak zapowiadaliśmy na konferencji, w ramach Fundacji Prowadnica zdecydowaliśmy się na otwarcie całej naszej wiedzy o drukowaniu 3 Dan Braille'a. Przyznam uczciwie, nie był to łatwy krok, bo mówimy ludzie 18 miesiącach pracy podanej na tacy, ale wierzymy, że jest to podejście słuszne. Więc tam to co na drukarkę.
1: A właśnie, widać, że ten głos czasami jakieś rzeczy gubi, a no jeśli już po prostu próbujemy sobie nawigować po tym tekście.
3: Miał nie wydrukować pismo punktowe na drukarce, czy też Fundacja Prowadnica, to wie i to...
1: Przeczytałem po prostu tutaj na kółek, no to on tak to...
2: On po prostu momentami zaczyna bełkotać, no tego się inaczej nie da określić.
1: Tak, a ja to bardziej ekstremalnie mogę pokazać po prostu poprzez, nie wiem, chodzę sobie teraz kontrol NVDA ściałki. No słychać, że to nie jest jakieś bardzo responsywne, ale też po prostu inna kwestia jest taka, że...
2: Mi to się kojarzy z tą tak zwaną pseudomową, jak to w latach 70-tych, 80-tych zagłuszano stacje radiowe. Ameryki, BBC, Wolną Europę, to czegoś takiego używano.
1: No proszę bardzo, jakby ktoś chciał właśnie sobie takie coś zasymulować na swoim komputerze.
3: Little there are settings Z technologią wracają.
1: No, tutaj nawet sobie poradził, szczerze mówiąc, jestem zaskoczony, bo myślałem, że się na tym wykrzaczy, ale jakoś się nie wykrzaczył, ale tutaj sobie zmienimy głos.

0: Głosy?
1: No właśnie, tak, tak to czasami brzmi. Ale zmieńmy
2: zdanie. Ale angielskie są lepsze.
1: Tak, te angielskie są lepsze, właśnie to chciałem pokazać, więc sobie przejdziemy na jeden z angielskich głosów. To jest głos, który jest w niższej jakości, to jest jakość low. Ale tutaj mam ten artykuł o dostępności w Forcie i po prostu też tutaj sobie też kawałek tego przeczytamy.
3: Blind Driving Assist BDA is a feature set that was built for players who are blind or have low vision. After years of research and feedback, we have spent the last 2 years building the feature with direct feedback from accessibility consultant and blind gamer Ling, Brandon Cole, and others from the gaming and disability community.
1: No, więc tutaj już jest całkiem fajnie, a jeszcze sobie przetestujmy nawet głos jeszcze wyższej
3: Variant
1: jakości.
3: Low, voice dead.
4: Voice Amy and GB.
1: To jest akurat też niemiecki, ale...
5: Voice Kathleen in US.
1: Wejdźmy sobie na przykład...
4: Voice Lesek in US.
1: O, ten głos też jest całkiem fajny, to jest jakość średnia chyba.
4: Vision. Act. Blind riding at heading. Level 2. Blind drop L. Blind riding.
1: Tutaj słychać, że ta responsywność nie jest jakoś bardzo wysoka. Myślę, że ten głos jest bardziej właśnie do jakichś czytania dłuższych fragmentów niż po prostu do pracy z komputerem.
4: Blind driving assists BDA is a feature set that was built for players who are blind or have low vision. After years of research and feedback, we have spent the last 2 years building the feature with direct feedback from accessibility consultant and blind gamer, Link, Brandon Cole, and others from the gaming and disability community. Throughout our development...
1: I może jeszcze jeden głos, jeszcze wyższej jakości, teoretycznie, jakości high.
6: Voice Ryan NUS. And other blind and low vision players have been providing invaluable real-time feedback to help us create and refine the various blind driving assists.
1: Blind driving assists work
6: by providing a set of supplemental audio cues designed to help low/no vision players navigate the tracks of Forza Motorsport. The feature set was driven by the audio. Team.
1: No tutaj słychać, jak on generuje te próbki, więc no to mniej więcej brzmi.
6: Microsoft.
1: Tak. Ja już sobie to wyłączę. Co jeszcze obiecuje autor? No obiecuje, że ten dodatek za jakiś czas powinien działać szybciej, bo planuje przepisanie rdzenia tego syntezatora w języku RAS, który no, powinien być szybszy. No a na razie, jeśli ktoś jest zainteresowany, można sobie za darmo ściągnąć. Głosy też są darmowe, więc można przetestować sobie.
7: I pora na kolejny news, tylko gdzieś mi zginął, jest okno. Nowości Polskiego Związku Niewidomych, tutaj Paweł zaprezentuje kilka.
8: Tak, mamy trzy nowości na ten tydzień. Pierwszym jest zaproszenie na prelekcję z cyklu Polscy Nobliści. To się odbywa w Tyflo Galerii 9 maja o godzinie 17 w Tyflo Galerii PZN odbędzie się prelekcja z cyklu Polscy Nobliści pod tytułem Droga Władysława Stanisława Rejmonta do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1924 roku. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Władysław Stanisław Rejmont to wybitny polski pisarz, prozaik i nowelista. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za powieść Chłopi. Autor m.in. Ziemi Obiecanej, Buntu oraz Komediantki. Prelekcję wygłosi Wiesława Dłubak-Bełdycka, emerytowana nauczycielka, przewodnik oprowadzający po Cytadeli, Muzeum Niepodległości, przewodnik wycieczek historycznych, od lat współpracuje z Tyflogalerią PZN. Zapraszamy również na pozostałe wydarzenia zaplanowane w maju w Tyflogalerii PZN 23 maja o 17.00. Koncert zespołu muzyki dawnej Furibondo i 30 maja Zielone Echa, wieczór autorski Izy Galickiej. No więc tak, jeżeli w Warszawie jesteście, to takie atrakcje was czekają. Jeżeli natomiast mieszkacie w Bielsku Białej, to na pewno ucieszycie się z tego, że wasze starostwo powiatowe stało się bardziej dostępne. I tu, co ma do powiedzenia Polski Związek Niewidomych na ten temat. Wizyta w urzędzie, ośrodku zdrowia bądź placówce kulturowej nie dla każdego wygląda tak samo. Rozmowa z urzędnikiem czy obejrzenie filmu w kinie to dla osób z niepełnosprawnościami wyzwania życia codziennego. Na szczęście coraz więcej miejsc użytku publicznego w Polsce jest dostosowanych do osób z różnymi potrzebami. Instytucją, która wprowadziła wiele udogodnień dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, ale nie tylko, jest Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej, które od lat pracuje nad zapewnieniem jak najlepszej dostępności. W budynku przy ulicy Piastowskiej 44 osoby niewidome i słabowidzące mają do dyspozycji na każdym poziomie kolorowe tyflomapy, a na parterze mapę sensoryczną. historyczną. Znajduje się na nich rozkład pomieszczeń ze spisem wydziałów i numerami pokoi. Informację przedstawiono w dwóch formach: w alfabecie Braille'a oraz głosowej, które można odsłuchać przez słuchawkę. Ponadto tablice są wyposażone w pętlę indukcyjną, która wspiera przede wszystkim osoby używające aparatu słuchowego. Już wcześniej Bielskie Starostwo wyposażono w 4 pętle indukcyjne, 2 stacjonarne i 2 przenośne. Na głównych ciągach komunikacyjnych starostwa znajdują się pasy informacyjne oraz ścieżki naprowadzające. Ścieżki prowadzące. Pierwsze podpowiadają, że właśnie zaczynają się lub kończą schody, zaś drugie pomagają w poruszaniu się osobie z dysfunkcją narządu wzroku, która używa białej laski. Cennym udogodnieniem są również oznaczenia kluczowych pomieszczeń tabliczką z wypukłym numerem biura i oznaczeniem w alfabecie Braille'a, która znajduje się nad klamką. Winda również posiada takie oznaczenia oraz jest udźwiękowiona. Natomiast osoby korzystające z aplikacji TotuPoint zostaną przez nią doprowadzone do każdej tyflomapy. Inwestycja została zrealizowana dzięki udziałowi powiatu w projekcie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Dostępny Samorząd, granty oraz ze środków własnych powiatu. No i to jest dobra wiadomość dla mieszkańców Bielska Białej, a z tych okolic właśnie województwa gdzieś śląskiego powiedzmy się nie ruszamy, bo w Sosnowcu też czeka nas uczta dla duszy, bo spektakl Kto Puka. Pokaz spektaklu z audiodeskrypcją i zdaje się też z napisami, czy z językiem migowym, zaraz już o tym przeczytam. Tak. 20 maja o godzinie 18:00 w ramach projektu Scena Dostępna odbędzie się pokaz spektaklu z audiodeskrypcją, napisami i tłumaczeniem na język migowy. Organizatorami wydarzenia są Teatr Zagłębia z Sosnowca. Typowe mieszkanie w typowym bloku, w typowym mieście, w typowym kraju. Typowi bohaterowie i ich typowo łóżkowe tajemnice. Typowo ukrywane. Tylko po co? Musimy ciągle udawać, rozdarci między chceniem a zakaniem, pożądaniem a karą piekielną, tym co w głowie i tym co poniżej. Ale zaraz, czy naprawdę musimy? Pyta Dick Soltis, autor farsy Kto Puka. No bo czego się tu wstydzić? Po co kryć się w szafie? Bo pewne rzeczy robić można tylko w domu po kryjomu? Bo co ludzie powiedzą? Bo co robisz w sypialni to twoja sprawa, więc się nie afiszuj? Kto Puka? Wyciąga na jaw to, co bohaterowie farsy za wszelką cenę, choć może i nieudolnie, próbują ukryć. To splot przezabawnych wydarzeń w sytuacjach, które może jednak aż tak zabawne nie są. Choć na pewno bawią. Farsa Kto Puka została wystawiona po raz pierwszy w chilijskim Santiago pod koniec lat 80. pod hiszpańskim tytułem Qui en Empotra. Mam nadzieję, że tu dobrze przeczytałem, zwłaszcza, że to prawdopodobnie gra słowna i to taka raczej po 22, jak się domyślam. Po latach pochodząca z Chile i Argentyny grupa realizatorek i realizatorów pod wodzą reżysera Alejandro Denady wraca do klasycznego już tekstu, by przenieść go w sosnowieckie realia. Osoby pragnące skorzystać z powyższych udogodnień proszone są o kontakt z biurem współpracy z widzami pod numerem telefonu 32 266 11 27. Raz jeszcze 32 266 11 27 lub mailowo pod adresem rezerwacje@teatrzaglebia.pl. rezerwacje@teatrzaglebia.pl. Cena biletu to 35 zł. Serdecznie zapraszamy. I to wszystkie nowości Polskiego Związku Niewidomych na ten tydzień.
7: To ja teraz zaglądam do komentarzy. Tu mamy jeszcze wypowiedź od naszego słuchacza Mojsiora. Ja testowałem Force 5 i niestety, aby używać funkcji dostępności, trzeba było ją przedstawić na język angielski. To tak jeszcze a propos tego, że zastanawialiśmy się, jak z dostępnością poprzedniej wersji tej gry.
0: To teraz nowości też, ale od Stowarzystwa
7: muzycznego imienia Edwina Kowalika.
0: Tak, i to w dodatku będą nowości nie tylko dla tych zainteresowanych muzyką, a wręcz powiem, że od niemuzycznej nowości zaczniemy. Bo jednym z działań, które to towarzystwo ostatnio podejmowało, był międzynarodowy projekt, który nazywa się DD Math, realizowany od października 2021 roku. Projekt ten miał na celu tworzenie i promowanie cyfrowych technik uczenia się matematyki oraz przedmiotów ścisłych przez osoby z dysfunkcją wzroku. W ramach współpracy z działającym we Włoszech głównym organizatorem udało się opracować w wersji polskiej program Lambda, pozwalający na komputerowe zapisywanie i odczytywanie wyrażeń oraz działań matematycznych w brajlowskim kodzie ośmiopunktowym. Na język polski przetłumaczono nie tylko sam program, ale też lekcje wideo ułatwiające przejście pierwszych kroków we współpracy z wspominanym narzędziem, a także stanowiących instrukcje jego obsługi podręcznik, który dostosowano do polskiej wersji oprogramowania z uwzględnieniem ośmiopunktowej notacji brajlowskiej zbliżonej do sześciopunktowej notacji stosowanej w naszym kraju. Wszystkich zainteresowanych towarzystwo zaprasza pod adres ddmath.eu. Warto dodać, że udostępnione tam materiały są wciąż aktualizowane i będą jeszcze aktualizowane w miarę ich ulepszania przez niewidomych ekspertów. Towarzystwo zachęca do śledzenia rozwoju programu Lambda, no i oczywiście wdrażania również tego programu w miarę możliwości do swojej działalności, a także wyrażania swoich opinii i uwag. Do dyspozycji wszystkich są forum na stronie projektu DDMath, adres mailowy towarzystwa oraz fanpage na Facebooku. I to jeżeli chodzi o tę niemuzyczną część tej informacji, natomiast jak czytamy na stronie Towarzystwa Muzycznego imienia Edwina Kowalika, jeszcze też coś dla muzyków albo tych, którzy muzykami chcą zostać, się znajdzie. I teraz cytat ze strony. Wśród naszych obserwatorów znajdują się zapewne osoby niewidome, które miały lub obecnie mają okazję poznawać tajniki budowy i łączenia współbrzmień w ramach nauczanego w szkołach muzycznych drugiego stopnia, a także na muzycznych uczelniach przedmiotu pod nazwą harmonia. Prawdopodobnie większość z nich zgodzi się, że jedną z istotniejszych kwestii dla ich edukacji w tym zakresie stał się brak materiałów w formie dostosowanych do potrzeb z dysfunkcją wzroku. No i wreszcie nadarzyła się okazja, by zaradzić tej sytuacji. A to wszystko dzięki współpracy naszego towarzystwa z wszechstronnie wykształconym i doświadczonym muzykiem Pawłem Miazgą. To właśnie on podjął się tego niezwykle wymagającego zadania, czyli napisania nowego podręcznika do nauki harmonii. I tak oto powstała publikacja pod tytułem Harmonika funkcyjna. To, co wyróżniają na tle innych znanych w Polsce pozycji o podobnym przeznaczeniu, to nowatorskie podejście do wprowadzania poszczególnych zagadnień, a także liczba przykładów z literatury muzycznej ilustrujących omawiane zjawiska. Oprócz dostępu do materiałów jest coś jeszcze, co spędza sens powiek niewidomym, zgłębiającym zasadę harmonii. Wielu z nich bowiem głowi się, jak z użyciem pisma punktowego zanotować wszystkie skomplikowane oznaczenia akordów zapisywane przez nauczycieli na tablicy, skoro reguły brajlowskiej notacji muzycznej tego nie precyzują. Od teraz nie trzeba już wymyślać własnych, roboczych systemów. Do przedstawienia zawartych w podręczniku treści konieczne było opracowanie zestawu tego rodzaju symboli. Jego wykorzystywanie testowały w praktyce osoby z dysfunkcją wzroku. Bazując na ich opiniach, zapewniamy, że przyjęte rozwiązania są intuicyjne i łatwe do zapamiętania. Wierzymy więc, że kolejni użytkownicy odniosą podobne wrażenia. Z harmoniką funkcyjną można zapoznać się na trzy sposoby. Tych, którzy preferują wersję elektroniczną w formacie HTML, zapraszamy do kontaktu przez Facebooka lub adres mailowy towmuz@outlook.com gmail.com. No i po otrzymaniu wiadomości zawierającej numer orzeczenia o niepełnosprawności prześlemy identyfikator i hasło pozwalające na dostęp do interesującego Was materiału zamieszczonego w zakładce Publikacje zabezpieczone. Znajdziecie tam też instrukcje, dzięki którym będziecie w stanie odczytywać na Waszych monitorach brajlowskich przykłady nutowe. A skoro mowa już o alfabecie Braille'a, to mamy coś specjalnie dla jego miłośników. Egzemplarze wydrukowane z użyciem pisma punktowego przekazaliśmy do kilku instytucji, m.in. Działu Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Mamy zatem nadzieję na liczne grono osób chętnych do ich wypożyczania. Rzecz jasna, nie zapominamy również o czytelnikach słabowidzących i tu dobra wiadomość. W naszych zasobach zostało jeszcze kilka egzemplarzy wydanych drukiem powiększonym. Jeśli chcecie wzbogacić wasze półki z książkami o wspominaną pozycję, dajcie znać drogą mailową lub facebookową. Co oczywiste, aby gruntownie zapoznać się z jakąś dziedziną, sama teoria nie wystarczy. Każdy, kto uczył się harmonii, wie, jak istotny w jej przypadku jest trening wykorzystywania zdobywanej wiedzy w praktyce. W związku z tym nie chcemy poprzestać na wydaniu podręcznika i planujemy w niedalekiej przyszłości dopełnić go obszernym zbiorem zadań. I jeszcze taka informacja na koniec, którą instytucje finansujące lubią, a w tym przypadku polubi na pewno Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bo to właśnie ze środków PFRON-u powstała ta publikacja, została ona dofinansowana właśnie przez PFRON.
7: I teraz kolejny news. Taka ciekawostka w sumie, bo okazuje się, że słownik asamskiego jest największym słownikiem brajlowskim na świecie.
8: Tak, dostał on i to jest potwierdzone przez Komisję Rekordów Guinnessa, więc tu już nie mówimy tylko o jakichś przypuszczeniach, o tym, że oni się tak chwalą, ale jest już to potwierdzone, że ten słownik ma rekord Guinnessa. Jeśli chodzi o wielkość, co to jest język asamski, możecie zapytać. Jest to język, jeden z urzędowych języków Indii. Indie tych języków urzędowych mają 26, o ile się nie mylę. Plus oczywiście dialekty, bo to się jeszcze tam rozbija. Też w Bangladeszu częściowo jest używany asamski. No w sumie ma 17 milionów użytkowników na ten moment. I Hemkosz, jeżeli dobrze czytam, jest to pierwszy słownik etymologiczny języka asamskiego. W ogóle język asamski ma też swój alfabet asamski, który jest unikalnym gdzieś tam alfabetem. No i jest to największy dwujęzyczny słownik brajlowski na świecie. Nie wiem, czemu dwujęzyczny, bo jeżeli jest to słownik etymologiczny, to nie jest słownik, którym tłumaczy się z języka na język. Nie jest też tu wspomniane, na jaki język by to miało być te słowa tłumaczone. No, ale tak jest tu napisane, że to dwujęzyczny słownik. I jakież to parametry taki słownik może mieć? Ile może mieć na przykład słów? No 90 640. Tyle słów ma tenże słownik, wydrukowanych w 21 tomach i 6 częściach na 10 279 stronach i waży cały ten słownik 80 kilogramów ponad. No, trochę...
0: Robi wrażenie.
8: Tak, robi wrażenie, jak najbardziej. Szkoda, że nic z tego języka asamskiego my nie rozumiemy, natomiast no, oni tam mogą, użytkownicy tego języka, się pochwalić no, rekordem Guinnessa co do wielkości słownika. Ja w sumie, oprócz jakichś wycinków w podręczniku do niemieckiego, to nie widziałem nigdy słowników brajlowskich. Wiem, że są. Słyszałem o na przykład polsko-francuskim, na pewno, ale inne na pewno też jakieś są, ale ja takiego nigdy nie posiadałem w swoich zasobach. No, dobrze, że wychodzą. To jest ważne.
7: A teraz Ciekawy jestem, czy ktoś z słuchaczy używa jeszcze narratora, czy jeszcze używa narratora Windowsowego, bo jeżeli tak, no to dobra informacja właśnie dla użytkowników narratora, bo będzie ten screen reader czytał lepiej Excela.
1: Dokładnie, właściwie nawet będziemy w stanie dostosować sobie, jak on ma tego Excela czytać i wydaje mi się, że chyba JOS na takie rzeczy pewnie pozwala, ale NVDA chyba już nie. To jest też ciekawe, jak to zostało zrobione, no ale właśnie zacznijmy od początku. Na razie ta funkcja jest dostępna tylko w insiderskich wersjach Windowsa 11 oraz Office'a. Konkretnie musimy mieć przynajmniej Windowsa wersji 23403 i Office'a w wersji też insiderskiej, więc tam też trzeba się zapisać do tego programu w Office'ie i tam Office'a musimy mieć w wersji 16.130. Właściwie to jest teraz Microsoft 365, tak? Właściwie ta nazwa Office już nie funkcjonuje, no ale gdzieś została mi w pamięci. Jest to też ciekawe, jak to zostało zrobione, bo jeśli mamy już tę wersję i Windowsa i Office'a, to po pierwszym uruchomieniu Excela i otworzymy sobie Excela, to on po prostu wejdzie do sklepu Microsoft i ściągnie sobie rozszerzenie do Excela, które poprawia pracę właśnie Excela z narratorem. To są takie trochę skrypty, tylko że to nie są skrypty, które są instalowane do screen readera, tylko w tym przypadku tylko screen reader sobie instaluje dodatek do Excela. Jak już się to wszystko zainstaluje, no to to zoptymalizowane czytanie zostanie automatycznie uaktywnione i dostaniemy kilka dodatkowych skrótów klawiszowych. Konkretnie są to włączenie, wyłączenie tego optymalizowanego czytania, to jest narrator Alt-O, przełączenie czytania kontekstu na początku lub na końcu, to jest narrator Alt-C. Zamienienie czytania nazwy i wartości, to jest narrator Alt-N, czyli czy ma być czytana najpierw nazwa czy wartość. Czytaj bieżący kontekst, to jest narrator Shift-C. Przeczytaj właściwości elementu komórki, to jest narrator Shift-S. I przeczytaj zaznaczenie, i to jest narrator Shift-E. Co to nam da? No, zmiana czytania kontekstu spowoduje... Kontekst to jest po prostu... To są informacje, które nas informują, gdzie w tej tabeli jesteśmy. Jeśli mamy na przykład nagłówki, no to tutaj... taki przykład tutaj Microsoft daje, że jeśli domyślnie ten kontekst jest czytany pierwszy i tutaj przykład, jeśli mamy tabelę, gdzie na kolumnie A2 jest wpisana wartość jabłko, a kolumna jest na głowę kolumny owoce, no to usłyszelibyśmy komunikat najpierw jabłko A2, wejście w tabelę owoce. Jeśli przełączymy kontekst na początek, no to najpierw byśmy usłyszeli owoce A2 jabłko. Jeśli przełączymy nazwę, no to narrator będzie albo czytał nazwę kolumny, na przykład imię A1, lub najpierw położenie w tabeli, więc A1 imię. No to taki przykład. A co jeszcze nam to daje? No, na przykład lepsze czytanie podczas nawigacji po kolumnach oraz podczas zaznaczania. Konkretne komunikaty, kiedy komórka jest pusta, więc jeśli to było włączone, to nie było czytane. Konkretne komunikaty, kiedy komórki zawierają jakieś inne dane, jeśli narrator nie jest pewny, co tam jest, lub jeśli są jakieś równania, no to nas o tym lepiej poinformuje. Lepsze radzenie sobie ze scalonymi komórkami i będzie podawał dodatkowe informacje o innych osobach, które akurat w tym samym czasie edytują dokument, więc jeśli współpracujemy nad jakimś arkuszem jednocześnie, no to narrator nam będzie mówił, jeśli inna osoba akurat też jest w tym miejscu i coś na tym arkuszu zmienia. Tutaj Microsoft jeszcze ostrzega, że na razie będzie czasami jakieś za dużo informacji podawane, kiedy nawigujemy między komórkami, i ostrzega też, że na razie to jest wszystko zoptymalizowane pod mowę, ale Braille jeszcze nie jest do końca wspierany. No ale fajnie, że coś tam się z tym narratorem dzieje. Jakiś czas temu, pamiętam, były poprawki w Outlooku, że też miało działać jakoś szybciej. Oczywiście cały czas jakieś zmiany się pojawiają w Edge'u. Zresztą też jakieś mniejsze poprawki w tej kompilacji Windowsa się pojawiły, jeśli chodzi o obsługę narratora w internecie. No ale już tutaj te funkcje w Excelu wydaje mi się, że mogą być całkiem przydatne, zwłaszcza dla osób, które faktycznie dużo w tym programie może pracują i właśnie chciałyby sobie tak jakoś to czytanie dostosować, bo tak jak mówiłem, no NVDA nie takie rzeczy z tego, co wiem, nie pozwala. Jeśli na przykład no, pracujemy dużo w tabelach jakichś, gdzie mamy nagłówki kolumn i chcielibyśmy sobie to jakoś dostosować, no to fajnie, że narrator nam może pozwoli na więcej, tak? Bo to jest darmowa aplikacja, nie musimy nic za nią dodatkowo dopłacać, więc można mieć nadzieję, że to jest początek jakichś dalszych zmian. No i ten narrator będzie stawał się coraz bardziej konkurencyjny, no bo też przecież pojawiły się te głosy neuronowe, no po polsku jeszcze nie, ale kto wie, może kiedyś się pojawią, no pożyjemy, zobaczymy.
7: RH Voice dostępny na iPhone'a, to dobra informacja. Nie po polsku, to gorsza informacja.
8: Tak, na ten moment, tak jak Zwonimir Stanecić wspominał w naszej audycji o RH Voice, no, z pełna miesiąc temu, może troszeczkę ponad, wersja dla iOS-a ukazała się w pierwszej kolejności dla języków albańskiego i macedońskiego, no, ponieważ są to języki, które domyślnie przez VoiceOvera wspierane nie są, więc były to języki pierwszej potrzeby, dla których tutaj RH Voice mógł uczynić największą różnicę. To też na jakieś specjalne zamówienie ponoć powstało, tam jakieś całe historie się jakieś dzieją. Natomiast firma jest jak najbardziej otwarta na to, żeby dalej powstawały kolejne języki. Kiedy to będzie się działo? No ciężko powiedzieć, na razie mamy tylko te dwa. Też nie wiadomo, czy do nowych języków będzie potrzebna aktualizacja aplikacji samej w App Store, bo w ustawieniach widać, że jest opcja aktualizacji pakietów językowych przez Wi-Fi. Więc możliwe, że tutaj nawet nie trzeba będzie wypuszczać nowej wersji aplikacji. Link jest podany w komentarzu, więc gdybyście już chcieli na zaś sobie go aplikację samą zainstalować, no to możecie to zrobić i czekać, aż wyjdzie wersja z językiem polskim. No, albo innym, którego używacie. No i na ten moment tyle możemy o tym mechanizmie powiedzieć. No, coś się powoli przebija, ale jeszcze nie dla nas.
7: Swoją drogą ciekawe, czemu został podjęty właśnie taki krok, żeby najpierw udostępnić tylko jeden język, a dopiero potem jakby całą.
1: Ja sobie przejrzałem stronę tego producenta, to jest tam ciekawie zrobione. Też dostałem tam informację, że niedługo też się powinna wersja na Maca pojawić, no bo to jest, no generalnie większość tego kodu jest dzielona, więc no fajnie byłoby, jeśli Macowa wersja też by się pojawiła, natomiast tam też oferują głos bodajże portugalski i on też jest oferowany w troszeczkę innych zasadach niż pozostałe głosy RH Voice'a, bo trzeba instalować ich jakiś firmowy dodatek, który wymaga dodatkowej rejestracji. Tam piszą, że po prostu telemetrię chcą zbierać i dlatego są takie wymagania. To jest takie trochę dziwne, no bo pozostałe głosy takich rzeczy nie wymagają. Też nigdzie nie widziałem, gdzie kod źródłowy tego został wrzucony. A teoretycznie, jeśli RH Voice jest na licencji otwartej, no to powinien gdzieś być dostępny.
7: No cóż.
8: Tam jest ogólnie jakiś taki rozłam, kto
1: rozłam, tak, bo to jest rhvoice.com, a cały projekt jest na rhvoice.org.
8: Org, więc... i tam już tak. No, nie jedna firma się do tego brała, żeby coś na tym projekcie też dla siebie ugrać. No ale miejmy nadzieję, że skończy się to z korzyścią dla użytkowników.
7: Zobaczymy. Blogi, które no, byłbym w stanie polecić na Altenie 2, które ostatnio się utworzyły. Pierwszy dotyczy nawigacji, czyli systemów tych nawigacyjnych dla niewidomych programów. Nawigacja.s litera s.lten.blog. To jest blog prowadzony przez Kamila Midzio. Tam są póki co przynajmniej wpisy dotyczące programu Dotwalker i Sync Assistant Move. Jest kilka kategorii, to znaczy Dotwalker, nowinki, Sync Assistant Move. No i w Dotwalkerze mamy na przykład takie wpisy jak w zasadzie tylko dwa wpisy. Uwagi wstępne i rozglądanie się w Dotwalkerze. Nowinki. Nowości w becie Sync Assistant Move na Androida i nowość w Sync Assistant Move na iOS. Natomiast jeżeli chodzi o Sync Assistant Move, to mamy wpisy sam na Android, sam, czyli Sync Assistant Move na Androida, okno główne, zakładka okno główne na Androidzie i sam na Androida instalacja i pierwsze uruchomienie. Więc to są takie fajne wpisy dotyczące różnych rzeczy, dotyczących no, takich podstaw pracy z programami nawigacyjnymi. Takiego bloga osobiście brakowało. To znaczy, ja na szczęście dość dobrze znam tego typu programy, natomiast no, to jest taki temat, który jest bardzo no, taki bardzo mało ruszony w ogóle w środowisku osób niewidomych. Mało kto ogarnia tę nawigację, a to jest rzecz, która no myślę, że bardzo potrzebna, bo rzeczywiście to pozwala nam być znacznie bardziej niezależnymi. Więc naprawdę bardzo się cieszę, że coś takiego powstało i bardzo zachęcam wszystkich do zaglądania. Mam nadzieję, że to też trochę da autorowi motywację, żeby tych wpisów pojawiało się na blogu coraz więcej. Natomiast drugi blok to jest znacznie bardziej taki blok rozrywkowy. itomatic.s.lten.blog to jest blok, na którym są głównie różnego rodzaju zabawy sztucznymi inteligencjami, syntezatorowymi mowy, chat GPT i tak dalej, i tak dalej. No, można sobie posłuchać, jak takie nowe syntezatory brzmią. Być może można sobie sprawdzić, jakie w ogóle są właśnie jakieś sztuczne, jakieś programy sztucznej inteligencji, które mogą się przydać. Natomiast to absolutnie blok na luzie. Tam są treści takie dość, dla niektórych mogą się wydawać niektóre kontrowersyjne, więc różnie to bywa. Natomiast no, żeby chociażby sprawdzić, co potrafi dzisiaj sztuczna inteligencja, no to myślę, że też można to sobie sprawdzić, o ile oczywiście kogoś to interesuje. No i to są takie dwa, które myślę, które ostatnio się pojawiły i myślę, że można to polecić. Natomiast... Aha.
2: Coś dodać? To szczerze mówiąc, miałam się nawet przyłączyć do tego bloga, ale trochę takie no, wulgaryzmy wplecione odrobinę bezsensownie w treści tego, co tam było generowane, trochę mnie od tego odstręczyły. Aczkolwiek na takim małym blogu prowadzonym we dwójkę z użytkownikiem Daszykiem Den, żeśmy zrobili sobie kategorię AI, co prawda pisane przez J, ale chodzi o AI. I tam na przykład żeśmy pod Eleven Labsem sklonowali Julitę Bartosiak z zarządu Fundacji Prowadnica. I co prawda, no to jest jedyny wpis w tej kategorii, ale właśnie mam zamiar robić coś takiego bardziej, no bardziej kreatywnego. Jakby nie mówię, że od razu wulgaryzmy jakoś tak skreślam, ale no chciałabym jednak jakoś
7: czasem za dużo tego
2: się,
7: może być rzeczywiście dla ludzi. Ja bardziej...
2: Przy okazji napomykam o audiomemach.
7: Tak, to też jest blog, który warto znać. Choć chyba jest akurat dość znany, mam takie wrażenie. Natomiast zawsze warto takie inicjatywy gdzieś tam promować. News kolejny. Doświadczenie z targami pracy na platformie... Właśnie, jak to się czyta?
8: Brazen chyba.
7: Pewnie Brazen.
8: Tak, ja wspominałem już jakiś czas temu o tym, że mają się odbyć międzynarodowe targi pracy dla osób z niepełnosprawnościami i że wezmę w nich udział. I wziąłem w nich udział. O samym wydarzeniu może nie będę mówił zbyt wiele, bo liczyłem na trochę więcej organizacji się prezentujących i też troszkę mnie zniesmaczył fakt, że 10 razy zmieniano datę tego wydarzenia tak naprawdę. I gdyby nie to, że czasami coś gdzieś przez przypadek, bo też nie każda z tych zmian była komunikowana jakoś jasno mailem, no bardzo dziwne rzeczy się tam działy z tym wydarzeniem. Ostatecznie ono się odbyło w takim terminie, jaki został gdzieś tam też podany mailem, na platformie Brazen. Ja się bałem bardzo, czy ten Brazen w ogóle będzie dostępny, czy jak to będzie wyglądało, no bo takie targi pracy, no to wiemy, jak to wygląda w świecie rzeczywistym. Mamy stoiska firm, między którymi trzeba się przemieszczać. Przy każdym stoisku możemy pokazać swoje CV, możemy zapytać, jak się pracuje w takiej firmie, jakieś ulotki wziąć, jakieś materiały informacyjne, zadać jakieś pytanie. Też są pewnie jakieś takie ogólne prelekcje, prezentacje do wysłuchania, które już się odbywają poza stoiskami. No i jak przekształcić coś takiego w formę wirtualną? No okazuje się, że jak się chce, to się da. I Brazen jest platformą, której do dostępności, a jakże pomyślano. Bo po zalogowaniu się na wydarzenie, my tam się logujemy naszym mailem, otrzymujemy dostęp do całego terenu wystawy, tego wirtualnego oczywiście terenu. No i mamy tam listę, jest to taka jakby aplikacja trochę ariowa, robiona widać, że specjalnie pod dostępność, bo mamy tam dostęp do całej listy tych stanowisk takich, tak, tych stoisk, booths, czyli tak jakby te budki, stoiska, no po prostu stoiska. No i każde z tych, są różne typy tych stoisk. Są stoiska typowo informacyjne, gdzie no po prostu nikt nie ma żadnego człowieka żywego, który by odpowiadał na nasze pytania, tylko są po prostu do pobrania jakieś tam ulotki czy pakiety informacyjne w PDF-ie czy w innym pliku. Są tak zwane text booths chyba, czyli po prostu stoiska tekstowe, czatu tekstowego. No i tam po prostu wpisujemy się w kolejkę i czekamy, kiedy nadejdzie nasza kolej. Jest to trochę frustrujące i irytujące, bo no, czekać to my sobie możemy. Co prawda jest tam napisane, którzy jesteśmy w kolejce, z ilu osób, które w ogóle w kolejce są, ile trwa przeciętnie rozmowa przy danym stoisku. I no, możemy się troszkę naczekać, bo każdy petent, każdy interesant by chciał, interesariusz chciałby się dogadać i uzyskać odpowiedzi na swoje pytania. No a taki czat tekstowy, no to zawsze wolniej troszkę trwa niż głosowe wideo. No i bywa różnie. Ja akurat uczestniczyłem w takich tekstowych czatach, w takich stoiskach i tam na rozmowę mieliśmy po 10 minut. To dużo i mało, bo najpierw trzeba się, no oczywiście mając czytnik ekranu, zorientować, jak z tego systemu korzystać. A nie jest to takie jasne i oczywiste, bo jakby osobną aplikacją, w którą wchodzimy, jest pole edycyjne, w którym piszemy naszą odpowiedź, a osobno musimy nawet chyba tym skrótem w NVDA, on jest NVDA Control Spacja, wyjść z tej aplikacji pisania wiadomości, żeby przejść do całej jakby do aplikacji poziomu wyżej, gdzie czytamy odpowiedzi. One są oczywiście też czytane automatycznie, tak samo jak i wszystkie alerty, że czas nam się kończy, że czas został nam przedłużony, bo taka sytuacja też może mieć miejsce i tak dalej. Natomiast no jak przegapimy ten komunikat, jak cokolwiek się zdarzy, jak dostaniemy drugą wiadomość w czasie, jak pisaliśmy pierwszą, no to możemy chcieć te wcześniejsze wiadomości przejrzeć i wtedy trzeba wyjść z tej aplikacji i się przejść. I to wszystko dodaje gdzieś tego czynniku stresu, więc ja zawsze na dzień dobry przepraszałem, ale uprzedzałem, że jestem z czytnikiem ekranu, że dopiero co rozpracowuję ten system i tak naprawdę nie wiem do końca jeszcze, jak się go obsługuje, ale na szczęście porozmawiać się udało. Fakt, niestety te 10 minut to nie jest dużo, zwłaszcza jak nie zna się instytucji, z którą się pisze. Zdarzyło mi się niestety tak, że ucięto nam w połowie zdania i moja wiadomość już nie czekała się odpowiedzi na czacie. Na szczęście istnieje taka opcja jak follow-up, czyli nasz rekruter, czy powiedzmy osoba, która reprezentuje firmę na takich targach, czy tam organizację, może do nas napisać maila i my możemy przez ten kontakt mailowy dalej sobie pewne kwestie jakieś wyjaśnić. Są też stanowiska audio i wideo rozmów jeden na jeden. Ja w takich niestety nie miałem okazji uczestniczyć, bo żadna z organizacji takich nie zaoferowała. Teraz nie pamiętam, chyba są też te rozmowy grupowe audio-wideo, ale teraz nie jestem tego pewien. Natomiast są też stanowiska, które są live streamami. I to jest taki jednostronny live stream, do którego my się podłączamy, trochę jak do transmisji na żywo, na przykład na YouTubie. I wysłuchujemy i oglądamy, co nam mają organizatorzy do powiedzenia lub do pokazania. No i tutaj już po prostu zapoznajemy się z takim streamem. Tam są też różne informacje, można sobie przejrzeć informacje o uczestnikach tego, znaczy o osobach reprezentujących, kim oni są, jakie stanowiska reprezentują. Można sobie też jak zwykle pobrać jakieś tam materiały, zapoznać się troszeczkę, firma może się tam jakoś opisać na takim stanowisku. No i tak to w dużym skrócie wygląda. Od razu uprzedzam, nie mam pojęcia, ile kosztuje dla organizatorów takich targów ta platforma, bo może słuchają nas jakieś organizacje, które chciałyby takie targi zorganizować. Ja zachęcam, ja polecam chociaż takie rozwiązanie, ja widziałem to w wersji po angielsku, nie mam pojęcia, czy oni oferują to po polsku, ale jest też być może opcja jakiegoś spersonalizowania, oczywiście pewnie za dodatkową opłatą, takiego rozwiązania pod nas. Natomiast nie mam pojęcia, ile kosztuje. Jest opcja poproszenia, jakby zamówienia sobie takiego kosztorysu, ile coś takiego mogłoby kosztować, natomiast to już trzeba się kontaktować z firmą. W komentarzu będzie adres, to jest po prostu brazenbrazen.com i tam można już rozejrzeć się, jakież to rozwiązania firma oferuje i czy któreś z nich odpowiada naszym potrzebom. Ale muszę powiedzieć, że bardzo miłe było to, że w ogóle istnieje platforma, gdzie tego typu skomplikowane wydarzenia dało się zrobić w sposób dostępny.
0: I że ktoś intencjonalnie o tej dostępności pomyślał.
8: Tak, to prawda. Jak teraz myślę o tym, że zbliża się Side City w tym tygodniu już, znaczy w tym, który będzie, i będę znowu pewnie skakał od jednego Zooma do drugiego, żeby się tu nie spóźnić, a tam niczego nie przegapić, to taki Brazen to by się przydał do takiego Side City.
7: Zapewne. A teraz kilka newsów, taki pakiecik newsów od Piotrka.
1: Tak, tutaj mam takie kilka krótkich informacji o aktualizacjach, ale też nie tylko takich nowościach, które może za jakiś czas się pojawią, które myślę, że was mogą zaciekawić. Najpierw o rzeczach, które przyspieszają, a trochę tych rzeczy jest. Konkretnie tutaj mówimy o NVDA najpierw, bo na razie w wersjach alfa, więc to pewnie w następnej stabilnej wersji te rzeczy się pojawią. Kilka takich istotnych rzeczy zostało wprowadzone, w większości dzięki Jamie'emu, który właściwie teraz pracuje dla Mozilla, ale też czasami do NVDA jakieś poprawki wrzuca. No i wrzucił takie dwie dosyć, wydaje mi się, istotne, właściwie trzy nawet. Po pierwsze, poprawił dosyć irytującą kwestię w NVDA, gdzie aplikacja bardzo lubiła się zawiesić, jeśli jakaś aplikacja przestała odpowiadać. No i często po prostu, dopóki my tej aplikacji nie ubiliśmy, co czasem nie było bardzo łatwe, to nie mieliśmy mowy i było bardzo trudno ją odzyskać. Teraz NVDA zachowuje się tutaj dużo lepiej, nie powinniśmy tej mowy stracić i ja faktycznie to zauważyłem, to generalnie działa dużo bardziej responsywnie. Też zostało poprawione czytanie, jeśli chodzi o responsywność, czytanie kursora w polach edycji. Teraz NVDA powinien reagować trochę szybciej, tam jakieś timery zostały troszeczkę skrócone i dzięki temu NVDA reaguje dużo szybciej, a też powinien dużo szybciej reagować sam dźwięk, który się z tego NVDA wydobywa, bo Jamie wprowadził do NVDA obsługę systemu Wasabi, czyli to jest taki najbardziej współczesny system, przez jaki aplikacje w Windowsie przesyłają dźwięk. No i dzięki temu ta mowa powinna być bardziej responsywna, nie powinna się tak zacinać. Czasami w niektórych przypadkach to ta mowa lubiła się gdzieś przerywać. To na przykład ma bardzo fajny efekt Przy starym wokalizerze, tym jeszcze pierwszym wokalizerze Automotive, który mimo to, że dostaje aktualizację, to w najnowszych wersjach, zwłaszcza w głosach kompaktowych, faktycznie tam mowa lubiła gdzieś się czasami gubić, trzeszczeć coś, no to jeśli mamy to Wasapi włączone, ono domyślnie jest w tych wersjach alfa włączone, no to ta mowa działa dużo, dużo lepiej, już tak nie przerywa. Natomiast to wsparcie Wasapi akurat właśnie nie lubi się z tym syntezatorem Piper, wtedy to się wszystko zawiesza, więc jeśli chcecie się Piperem pobawić, a macie tę wersję alfa, no to w ustawieniach zaawansowanych musicie sobie to wsparcie Wasapi na jakiś czas wyłączyć.
2: To jest MVDA. Chciałam szybko dodać.
1: No.
2: Są dwie kwestie, bo też bardzo zauważalny jest skok wydajności, właśnie responsywności na Wasapi i na urządzeniach Bluetooth.
1: O, widzisz, tego nie sprawdzałem akurat.
2: I tak dalej. Widzę, że... chyba, że to placebo, ale...
1: Nie, bardzo możliwe, bo to jest dużo nowszy standard, więc...
2: Tak, wydaje mi się, że jakoś tam to przychyliło. Natomiast ostrzeżenie takie, jeśli chodzi o użytkowanie tej alfy, jest takie, że jeżeli ktoś użytkuje program Elten i właśnie chciałby się przerzucić na alfa NVDA, to jest taki problem, że na jakby skacząc tabem po wpisach tekstowych użytkowników, nie są one czytane ani jakby nazwa użytkownika, ani sam wpis, trzeba to strzałkami czytać. Ale jakby myślę, że profity tej alfy i tak zwyciężają to, że czasami czytam Eltena, więc dalej na niej jestem, bo naprawdę przychyliła mocno.
1: No właśnie, tutaj to naprawdę przyspieszyło, no to jest właśnie wersja alfa, tutaj też warta uwaga, jeśli chcecie się tym pobawić, a na przykład nie chcecie jeszcze sobie aktualizować głównej instalacji, to warto sobie po prostu zrobić wersję przenośną, możecie sobie po prostu mieć tą alfę zainstalowaną osobno i ją testować, jak już wszystko będzie zaktualizowane, no to po prostu się wtedy na nią przejść, aczkolwiek moje wszystkie dodatki na razie nie narzekały na tą alfę, więc... No, oprócz tutaj tego, co Paulina mówiła.
7: Tak z ciekawości, no? Czy ty używasz tego dodatku LBL?
1: Nie.
7: Nie. Bo on nie, podobno więc... właśnie do tej pory przynajmniej bardzo się nie lubił z wszelkimi alfami, nie działał prawidłowo.
1: No więc tutaj się niestety też
7: no, może zobaczę.
1: Nie wypowiem. No, warto sobie ściągnąć, bo naprawdę te skok wydajności jest dosyć istotny, a szykują się następne zmiany, tym razem skupione na wierszu poleceń, ale nie tylko, więc tam już kolejne przyspieszenia są szykowane.
8: No a propos... sklep też w przyszłym tygodniu w Alfie ma się pojawić z dodatkami, jakaś pierwsza jego już wersja wstępna. Tak. No, to też może być.
1: Jak to się pojawi, to na pewno jeszcze do tematu wrócimy, bo myślę, że to też zaciekawi.
0: Tak, cały czas na liście deweloperów gorące dyskusje a propos sklepu. Tam cały czas coś no sklep, wokół tego się dzieje.
1: No sklep coś tam jest robione, tylko właśnie interfejsu brakuje, no interfejs ma no się pojawić, więc na pewno do tematu wrócimy. No a propos rzeczy, które przyspieszyły, jeśli pamiętacie, oj, nie wiem, to już będzie rok, jak nie więcej, jak chyba Mikołaj mówił o tym, jak w Firefoxie też doczekaliśmy się dużych zmian w infrastrukturze dostępności, które spowodowały, że ta przeglądarka przyspieszy. No tylko wtedy to też właśnie było w tych wersjach nightly, więc w wersjach niestabilnych. No a tutaj wyszedł Firefox 112. I w tym Firefoxie 112 te funkcje, tak zwany Accessibility Cache, już jest dostępny. Na razie jest wyłączony. Jeśli ściągniecie sobie tego stabilnego Firefoxa i chcecie to przetestować, to trzeba sobie wejść do about:config, czyli to jest odpowiednik chromowych flag w Firefoxie. I tam w polu wyszukiwania wpisać sobie cache, C-A-C-H-E. I tam w wynikach powinna się pierwsza pozycja pojawić accessibility.cache.enable, która będzie wyłączona, to trzeba sobie włączyć, przełączyć na true, na true i wtedy ten Firefox z czytnikami ekranu zarówno na Windowsie, jak i na Macu powinien znacznie przyspieszyć. To jest też coś, co ja testuję, bo ostatnio ogólnie Firefox, zwłaszcza na Macu, stał się taki bardzo fajny i szukałem takiej przeglądarki, która pozwoliłaby mi właśnie historię, takie zakładki, różne rzeczy synchronizować między Maciem a Windowsem. No to jak Firefox na Windowsie wcześniej był moim zdaniem bardzo toporny, to po tych zmianach do niego wróciłem i jak na razie muszę powiedzieć, że jestem naprawdę zadowolony, więc no w porównaniu z tym, co się stało z NVDA i z tym, co się stało z Firefoxem na Windowsie i na Macu, jeśli ktoś tą przeglądarkę porzucił, warto sobie tą najnowszą wersję ściągnąć, włączyć tą opcję i po prostu przetestować, bo możecie być zaskoczeni. A od wersji 113, która pewnie się ukaże niebawem, no to ten Accessibility Cache będzie już dla wszystkich domyślnie włączony, więc nie trzeba będzie tego ręcznie gdzieś tam ustawiać we flagach, tylko po prostu po aktualizacji dla wszystkich to się automatycznie włączy, więc no ta przeglądarka po prostu sama z siebie powinna przyspieszyć. Następnie mamy Sense Playera, tutaj była mowa właśnie o aktualizacjach Wiktora Streama trójki. Sense Player też dostał aktualizację, no niestety nie mamy tutaj szczegółowego changeloga, bo tak jak mówiłem, wtedy firma takich rzeczy nie udostępnia, no i akurat nie dostałem pełnego. Natomiast Brian Hudgen na Mastodonie informuje, że pojawiła się aktualizacja, która poprawia przynajmniej dwa błędy, które ludzie zgłaszali. Po pierwsze, urządzenie miało taką tendencję, że czasami jeśli mieliśmy podłączone słuchawki przez jacka do urządzenia, no to głos lubił się wydobywać i z głośnika urządzenia, i z tych słuchawek. No więc dosyć irytująca kwestia. To już powinno być poprawione, a także został poprawiony algorytm przyspieszania. Tutaj Brian akurat na to narzekał. Podobno już jest jakiś lepszy stosowany w urządzeniu, więc jeśli lubicie słuchać książek, audiobooków na szybkich prędkościach, no to wasze doświadczenia powinny być lepsze. Został również zaktualizowany RIM na Macu. Tutaj też niestety nie mam szczegółowych informacji o tym, co jest nowego, mimo to, że takoweż są w aplikacji, ale no, mimo to, że aktualizacje są i zmiany są widoczne, to w changelog jakoś nie jest aktualny. Natomiast co się stało na Macu, aplikacja teraz potrafi się schować do paska menu, tak jak na Windowsie sobie siedzi w zasobniku, to na Macu wcześniej po prostu była cały czas otwarta. No a teraz, tak jak na Windowsie, się po prostu minimalizuje do paska menu. A co za tym idzie, możemy sobie teraz z tego Maca zdalnie łączyć, możemy sobie ustawić stały zdalny dostęp, więc jeśli gdzieś wyjdziemy, zostawimy naszego Maca włączonego, a na przykład chcemy gdzieś z podróży albo z pracy połączyć się z naszym prywatnym komputerem, którym jest akurat Mac, no to teraz możemy sobie to w ten sposób skonfigurować. Nie wiem, czy jeszcze jakieś inne zmiany zostały wprowadzone, czy na przykład już dzielenie schowkiem działa, czy te inne błędy, które jeszcze nie są na Macu obsługiwane. No ale jak widać, ta aplikacja się rozwija i myślę, że niedługo będzie na obu platformach miała te same funkcje. Następnie informacja, która może zaciekawić wszystkich muzyków lub dźwiękowców, którzy nas słuchają. Odbył się taki ciekawy panel dyskusyjny, który nazywał się Inclusive Design in Harmony. To był taki panel, w którym wzięło udział kilka firm, które zajmują się dźwiękiem. Tam właśnie było Native Instruments, był Ableton, była firma odpowiedzialna za Juice'a, czyli ten system do tworzenia interfejsów użytkownika do wtyczek, który ostatnio stał się dostępny, jest Avid, czyli twórcy Pro Toolsa, Focusrite, więc no takie naprawdę znane firmy. Tam było dużo różnych kwestii.
7: I te firmy, o których ostatnio słyszy się w kontekście dostępności rzeczywiście.
1: Dokładnie. To są. No i właśnie dlatego tutaj na takim panelu wzięli udział, jak tutaj można tą dostępność jeszcze poprawić, jak współpracować ze sobą, jakie bariery jeszcze zostały w dostępności. No i tutaj padały różne tematy. Prowadzący tą całą dyskusję wywołał każdą firmę po kolei do tablicy. No i dzięki temu dowiedzieliśmy się kilku ciekawych rzeczy. Ja tutaj dałem link do filmu, który przewinąłem do tego miejsca, gdzie te tematy akurat się zaczęły. I takie dwie ciekawe informacje, tutaj nie mamy konkretów niestety, ale myślę, że jest na co czekać, bo tak jak wspominałem w przypadku dostępności maszyna od Native Instruments, tutaj że ludzie oszczą sobie zęby na traktory, czyli te kontrolery do DJ-owania, no to tutaj pracownik firmy potwierdził, że są już prowadzone prace dostępności nad traktorami, więc niedługo myślę, że też te urządzenia do nas przemówią. A tak samo Kiedy Paweł mówił o aplikacji Ableton Note na iPhone'a, rozmawialiśmy też o pełnej wersji Abletona, czyli to jest Ableton Live, to jest takie całe właściwie studio nagrań i nie tylko, tak, no, tak alternatywa dla Reapera czy Logica. No tutaj też firma potwierdziła, że rozpoczęły się prace nad wsparciem dla czytników ekranów tej aplikacji. No gdyby to się stało, to na pewno dużo ludzi będzie zainteresowanych, no bo pojawiłaby się jakaś kolejna alternatywa do nagrywania lub tworzenia muzyki, albo jeśli ktoś pracuje w studiu nagrań, bo tam akurat ktoś mówił, że pracuje w studiu nagrań, czasami trafiały w ręce jakieś projekty, sesje w Abletonie, do których potrzebował pomocy osób widzących, żeby je jakoś otworzyć sobie, więc no myślę, że jest na to czekać, będziemy temat obserwować. Miejmy nadzieję.
7: Zwłaszcza, że Ableton Live.

0: youtuberów, których śledzę akurat właśnie z tej aplikacji korzysta, więc no nawet sam jestem ciekawy, co oni w niej widzą, tak? Chętnie sam bym też to przetestował. No i jeszcze kończąc temat...
1: To chodzi o sam sposób tworzenia muzyki.
0: Tak!
1: W Reaperze no to masz... Reaper to jest coś, co głównie jest do miksowania i tam masz bardzo dużo narzędzi takich wyciągniętych na zewnątrz, dotyczących właśnie samego procesu miksowania. Ścieżki, które można wysyłać na inne ścieżki, tworzyć foldery i tak dalej, i tak dalej. Masz ileś takich rzeczy, które są na wierzchu, natomiast edycja MIDI, no to wejdź ewentualnie w edytor MIDI i tam coś jest. Natomiast w Abletonie to te wszystkie rzeczy, które służą do tworzenia muzyki z kwantyzacją na czele, to jest absolutnie na wierzchu. Paterny, czyli właśnie takie małe cząstki, z których potem składa się piosenki, no to jest coś, co jest taką absolutną podstawą tworzenia muzyki, tworzenia tej warstwy rytmicznej, jak to zrobić szybko i efektownie. To wszystko w Abletonie Live jest zrobione, z tego co wiem, no bardzo tak fajnie i no tutaj jest duży nacisk położony na to, żeby tworzyć muzykę taką elektroniczną jak najszybciej i w taki oczywiście profesjonalny sposób.
0: No właśnie, więc no miejmy nadzieję, że też jako osoby niewidome niedługo dostaniemy do tego dostęp. No ta aplikacja Notes, no to podbiła Mastodona. Jeśli chodzi o niewidomych, dużo osób tam wysyła swoje kreacje, więc no miejmy nadzieję, że tutaj też coś się będzie działo. No i jeszcze na koniec, a propos dźwięku, pojawiła się kolejna wersja alternatywnego oprogramowania dla interwersów GoXLR, o których już wspominałem, był podcast, w którym zresztą pokazywałem takie funkcje, które były na razie w stadium eksperymentalnym, a mianowicie dodatkowe komunikaty, które są podawane na screen reader, kiedy przełączamy niektóre przyciski na urządzeniu, efekty, wyciszanie poszczególnych kanałów. No to były takie bardzo w surowym stanie wersji eksperymentalnej. Teraz pojawiły się wersje dwie właściwie, bo 0.11 i dzisiaj jeszcze 0.11.1, które już tą mowę wprowadziły oficjalnie do aplikacji. Te komunikaty już zostały uproszczone i skrócone. Już wszystkie funkcje, które powinny być udźwiękowione, są. No i przy okazji też suwaki są lepiej czytane, bo tak jak może pamiętacie, na początku suwaki miały takie wartości surowe, tam od 0 do 255, na przykład obok było pole edycji, w którym widzieliśmy prawdziwą wartość, na przykład w procentach. No teraz te suwaki też już podają te prawdziwe wartości w procentach, co też się przydaje, na przykład jeśli ustawiamy te efekty wbudowane, korektory, bramki, no to tam już te suwaki naprawdę fajnie są teraz czytane, więc jeśli ktoś taki interfejs ma lub jest zainteresowany, no to polecam mój podcast, no a też później to narzędzie, bo jest naprawdę fajnie zrobione i twórca tutaj dba o dostępność. Sporo osób już teraz z tego korzysta, zgłasza błędy, sugestie, więc też jakieś poprawki są na Macu. Z tego co wiem, już parę osób tego na Macu testowało. No więc fajnie, że tutaj też coś się zmienia.
1: I teraz jeszcze nowości, ale tym razem w konkretnym programie Sync Assistant Home.
2: Tak, bo nowa wersja Sync Assistant Home się ukazała niedawno. No i nowości są ciekawe. Nowości są ciekawe i ja tutaj pozwolę sobie zacytować rozszerzoną listę, taką dość techniczną zmian, którą też można przeczytać w aplikacji samej Sync Assistant Home. Natomiast ja ją tutaj mogę sobie podglądać na komputerze i ją zaprzytoczę. Dodano możliwość wyświetlania w aplikacji SIA Home zawartości, do której odsyłają adresy HTTPS zapisane w kodach QR. Stosowne kontrolki znajdują się w sekcji ustawienia sposób otwierania adresów HTTPS zawartych w kodach QR. Uwaga, gdy w ustawieniach wybierzesz otwieraj w tej aplikacji włączone, a zawsze pytaj wyłączone, następnie przejdziesz do okna funkcji skanuj kod i ustawisz tryb skanowania na wyświetl lub wyszukaj, wybierzesz, żeby były skanowane tylko kody QR lub wszystkie, a kod QR zawiera tylko jeden adres i nie będzie w nim innych elementów takich jak tekst, adres, e-mail itp., to nastąpi automatyczne wyświetlenie lub odtworzenie treści, do której prowadzi dany URL.

0: Nie będzie konieczności stukania w link. Nie będzie takiej konieczności, po prostu. Inaczej mówiąc, gdy przy powyższych ustawieniach zeskanujesz kod QR zawierający jeden adres HTTPS, to nastąpi automatyczne przejście do treści, do której on prowadzi. Może to być tekst, obraz, plik audio lub wideo. I to jest super, bo muzea bardzo często, na przykład różne instytucje kultury stosują tego typu system, gdzie my po prostu skanujemy kod QR i to jest taki przewodnik audio, że on tam otwiera z tego kodu QR daną część przewodnika, więc ten przewodnik tu by się od razu na przykład odtworzył. To jest fajne. Ten sposób działania aplikacji będzie bardzo przydatny we wszystkich miejscach, w których w kodach QR zawarto adresy HTTPS odsyłające do różnych rodzajów treści, takich jak numery pokoju w hotelach czy urzędach, opisy eksponatów w muzeach czy na wystawach w przestrzeni miejskiej i tym podobne. Tryb ten nazwaliśmy trybem szybkiego skanowania kodów QR. Poniżej opiszemy sposób jego aktywacji. Przy użyciu specjalnego gestu wykonywanego smartfonem. Jest to gest bujania. Ważne. Otwieranie adresów HTTPS wewnątrz aplikacji umożliwia wyświetlanie i odtwarzanie treści, do której prowadzą linki zapisane w kodach QR i szybki powrót gestem do skanowania kodów. Ich otwieranie w domyślnej przeglądarce internetowej nie daje takich możliwości. We wcześniejszej wersji Seeing Assistant Home treści, do których odsyłały adresy URL, mogły być otwierane jedynie w zewnętrznej aplikacji domyślnej przeglądarce internetowej. Dodano możliwość błyskawicznej aktywacji trybu szybkiego skanowania kodu QR z użyciem gestu bujania na boki smartfonem. W tym celu po uruchomieniu Seeing Assistant Home, gdy na pierwszym planie jest ekran główny aplikacji, ustaw iPhone'a, pewnie Android, jak rozumiem, też w tym działa, chociaż nie wiem, może to jest tylko iPhone, tu czytam, co jest napisane. Ustaw iPhone'a w pozycji pionowej gniazdem ładowania do dołu i przechyl go naprzemiennie kilka razy w lewo i prawo, w prawo i lewo lub w lewo i prawo. Gest należy wykonywać stosunkowo energicznie, odchylając urządzenie na boki o przynajmniej 45 stopni w odniesieniu do pozycji pionowej. Wykonanie tych ruchów powinno przynieść zamierzony skutek po około 2 sekundach, czyli to jest otwarcie trybu szybkiego skanowania kodów QR. Te sekwencje ruchów nazwaliśmy gestem bujania. Jest on niezależny od gestu potrząśnięcia smartfonem. W niektórych sytuacjach może nastąpić niezamierzona aktywacja gestu potrząśnięcia, szczególnie gdy gest potrząśnięcia będzie wykonywany w podobny sposób do gestu bujania. Potrząsanie na boki. Tryb szybkiego skanowania kodów QR. Jest to tryb skanowania kodów QR z następującymi ustawieniami. Wyświetl lub wyszukaj aktywne. Rodzaj kodów QR, dźwięk włączony, dioda włączona, automatyczny zoom aparatu włączony, otwieraj w tej aplikacji włączone, zawsze pytaj wyłączone. Gdy kod QR będzie zawierał tylko jeden adres HTTPS i nie będzie w nim innych elementów takich jak tekst, adres e-mail itp., to nastąpi automatyczne wyświetlenie lub odtworzenie treści, do której prowadzi dany URL. Nie będzie konieczności stukania w link. Inaczej mówiąc, gdy przy powyższych ustawieniach zeskanujesz kod QR zawierający jeden adres HTTPS, to nastąpi automatyczne przejście do treści, do której on prowadzi. Może to być tekst, obraz, plik wideo lub audio. Jak pisaliśmy powyżej, ten sposób działania aplikacji będzie bardzo przydatny we wszystkich miejscach, w których w kodach QR zawarto adresy HTTPS, w których zawarto różne rodzaje treści, takich jak, no to co czytałem, tu się powtarza. Uwaga! Ustawienia trybu szybkiego skanowania kodów QR nie wpływają na ustawienia użytkownika wykonane w standardowym trybie skanowania kodów QR z użyciem przycisku skanuj kod. Dodano ręczny i automatyczny zoom w funkcji skanuj kod. Włączenie automatycznego zoomu pozwala na rozpoznawanie kodów kreskowych EAN i QR z większej odległości niż bez jej użycia. Gdy jest włączony, to w ciągu około 1 sekundy aplikacja wykonuje kilka błyskawicznych zmian zoomu w zakresie od 0 do 30%. Im większa wartość zoomu, tym większe zbliżenie na obiekt, ale mniejsza jego część będzie widoczna w kadrze. Podobny efekt otrzymamy po ręcznym nastawieniu odpowiedniego poziomu zoomu, ale w tym przypadku wartość powiększenia przybliżenia trzeba nastawiać ręcznie. Dodano ręczny zoom w funkcji wykryj tekst. Przybliżenie obiektu z tekstem w niektórych sytuacjach poprawia jakość optycznego rozpoznawania znaków. Dzięki użyciu funkcji zoom można też rozpoznawać teksty znajdujące się w dużo dalszej odległości niż bez użycia zbliżenia. Numery autobusów, tablice z nazwami ulic i numerami budynków, wyświetlacze na dworcach i tym podobne. Ważne, szczególnie po włączeniu automatycznego zoomu lub ręcznego nastawienia na wartości większe od zero, trzeba zadbać o to, żeby przemieszczanie smartfona było możliwie stabilne. Potrzebny jest czas na dopasowanie zoomu i przechwycenie klatki z wyostrzonym obrazem. Ponadto, penetracji skanowania nie należy wykonywać płynnie, przemieszczając smartfon. Najlepiej robić to skokowo, czyli przesunąć smartfon o kilka centymetrów stopni i zatrzymać. Dzięki temu kamera uzyska potrzebny czas na przechwycenie odpowiednio wyostrzonego obrazu. Dodano możliwość jednoczesnego rozpoznawania kodów kreskowych EAN i QR, gdy używamy opcji Wykryj tekst. Czasami zdarza się, że podczas rozpoznawania tekstów w kadrze znajdują się także kody kreskowe typu EAN lub QR. Sytuacja taka może zdarzyć się na przykład na różnego rodzaju dokumentach, takich jak faktury, opakowania produktów spożywczych, witryny internetowe lub w przestrzeni miejskiej. Dzięki tej modyfikacji podczas działania funkcji wykrywania tekstu jednocześnie działa funkcja wykrywania kodów kreskowych EAN oraz QR. Gdy któryś z tych kodów zostanie wykryty, poinformuje o tym wibracja typu haptic. Będzie ona inna dla każdego z rodzajów tych kodów. Ponadto przycisk wykryte kody zmieni stan z niedostępnego na dostępny. Gdy przycisk staje się aktywny, to stuknięcie w niego lub wykonanie wyżej wspomnianego gestu bujania spowoduje otwarcia widoku, w którym znajdą się wyniki wyszukane dla danego kodu EAN lub treść zapisana w kodzie QR. W jednej sesji wykryj tekst zapamiętywanych jest maksymalnie 10 wykrytych kodów. Wykryte kody w trakcie wykrywania tekstu są także zapisywane na liście ostatnio skanowanych kodów. Dodano nową funkcję skanowanie dokumentów. To funkcja pomocna w skanowaniu i optycznym rozpoznawaniu znaków. Wykorzystaliśmy do tego narzędzie dostarczane przez Apple. Funkcja potrafi wykryć i przy pomocy komunikatów dźwiękowych oraz głosowych nakierować na obszar z tekstem. Gdy jest ujęty w kadrze, to aparat automatycznie zrobi zdjęcie, a następnie wykonana zostanie korekcja obrazu, wygładzenie i przycięcie. Tak przygotowany obraz będzie przekazywany do modułu rozpoznającego znaki. Uwaga! Istnieją dwa tryby skanowania przechwytywania obrazu z kamery. Ręczny i automatyczny. Służy do tego dwustanowy przycisk Autom ręczny. Domyślnie wybrany jest tryb Autom, czyli automatyczny. W obu trybach można wykonywać skanowanie pojedynczych lub wielu stron dokumentu z tekstem. Na początek sugerujemy naukę i kalibrację skanowania z użyciem trybu ręcznego. Dzięki niemu można nauczyć się skanowania dokumentów w taki sposób, żeby w kadrze znalazł się cały tekst. W tym celu ułóż kartkę z tekstem na jednolitej powierzchni, nie zawierającej innych tekstów i nakieruj kamerę i iPhone'a na tekst. Słuchaj komend głosowych przekazywanych przez narzędzie skanujące. Gdy przestanie informować o konieczności przesunięcia aparatu, to oznacza, że najprawdopodobniej cały tekst znalazł się w kadrze. Wtedy trzymaj iPhone'a stabilnie i wykonaj zdjęcie z użyciem przycisku na ekranie. Ćwiczenie najlepiej wykonać z rozmiarem kartki, z którym przychodzi Wam pracować najczęściej. Gdy wybrane jest automatyczne robienie zdjęć, to aparat co około 2 sekundy automatycznie wykona zdjęcie tekstu znajdującego się w kadrze. Znajdzie się tak nawet, jeżeli w kadrze będzie się znajdował wciąż ten sam tekst albo tylko jego fragment. Aby uniknąć powielania skanowania tych samych tekstów, należy po każdym wykonaniu automatycznego zdjęcia pożądanego tekstu zakryć aparat albo podmienić tekst na kolejny, zmiana strony, albo nakierować obiektyw na obszar bez tekstu. Z kolei, aby unikać sytuacji, w której fragment tekstu zostanie automatycznie sfotografowany, zalecamy rozpoczynać skanowanie z większej odległości, nawet około pół metra, i przybliżać do kartki z tekstem. Alternatywnie umiejscowić obiektyw mniej więcej na środku dokumentu do zeskanowania i dość szybkim ruchem podnieść go na wysokość około 40 cm, zachowując równoległe ułożenie względem tekstu. Optymalnym rozwiązaniem będzie zastosowanie odpowiedniego stasywu lub podobnej konstrukcji, na której można ustawić właściwe ułożenie iPhone'a względem skanowanego dokumentu. W tych procesach bardzo przydatna może być pomoc osoby widzącej. Gdy chcemy zakończyć sesję skanowania, należy stuknąć w przycisk Zachowaj. Wówczas tekst zostanie poddany procesowi optycznego rozpoznawania znaków, przetworzony na tekst edytowalny. Gdy pojawi się okno z propozycjami krawędzi do przycinania, oznacza to, że proces przycinania obszaru skanowania nie poradził sobie z wyodrębnieniem krawędzi tekstu. Wtedy pojawia się możliwość wykonania przycinania ręcznego, ale osoba niewidoma nie będzie w stanie zrobić tego samodzielnie. Sugerujemy w takich przypadkach pozostawić obraz bez przycinania i użyć przycisku pozostaw skan. Pozostaw skan. Skanowanie dokumentów można wykonywać w każdym ułożeniu iPhone'a. Na płasko, pionowym oraz poziomym. Funkcja skanowania dokumentów rozpoznaje teksty w każdym ułożeniu. Pionowym, poziomym, skośnym i do góry nogami. Proces optycznego rozpoznawania znaków odbywa się w pamięci iPhone'a, a dane użytkownika nie są wysyłane do serwisów działających w chmurze. Treść skanowanych dokumentów zostanie zapisana na liście wykryte teksty. Najlepsze wyniki rozpoznawania znaków będą dostępne dla urządzeń z zainstalowanym iOS 16 lub wyższym. W starszych modelach iPhone'ów automatyczne wykonywanie zdjęć może nie zadziałać, dlatego zalecamy wykonywanie zdjęć ręcznie. Wyniki optycznego rozpoznawania znaków przy użyciu funkcji skanuj dokumenty powinny być lepsze niż z użyciem wykryj tekst. Tej drugiej funkcji nie ma nakierowania na skanowany obiekt z tekstem i mimowolne ruchy ręki mogą powodować dostarczanie gorszej jakości tekstu do modułu rozpoznającego znaki. Inne zmiany. Naprawiono funkcję wykonywania i przywracania bazy z kodami w pamięci smartfona. Naprawiono funkcję archiwizacji bazy kodów użytkownika na koncie Dropbox. W funkcji skanuj kod, gdy aktywny jest tryb rozpoznaj i wypowiedz, dodano przycisk wyświetl zawartość kodu. Będzie on aktywny po zeskanowaniu i rozpoznaniu kodu QR. Po jego naciśnięciu przejdziemy na okno, w którym zamieszczona zostanie zawartość kodu QR w formie analogicznej dla jego trybu wyświetl lub wyszukaj. Usprawniono skanowanie dynamicznych kodów QR. Do ich obsługi niezbędny jest dostęp do danych internetowych. Zachęcamy do zapoznania się ze specyfiką działania i możliwościami wykorzystania dynamicznych kodów QR. Na liście zawierającej ostatnio wykryte teksty dodano informacje o pozycji, numerze danego elementu na tej liście. Jeśli czytasz ten tekst, to znaczy, że odnalazłeś i stuknąłeś w nowy przycisk zawierający dokładniejszy opis ostatnich zmian. W sekcji więcej zobacz inne nasze aplikacje dodano link do aplikacji EchoViz. I tu jest opis aplikacji EchoViz. My już o niej mówiliśmy, więc myślę, że nie ma sensu tego dalej cytować. No i tak wyglądają te zmiany, jeśli chodzi o Seeing Assistant Home.
1: A tymczasem już od kilkunastu, jak nie dziesięciu minut w poczekalni naszego spotkania czekał Bartek. Dopiero teraz zauważyłem, że Bartek się pojawił, więc mam nadzieję, że i Bartek zauważy, że wpuściliśmy go na antenę. Bartku, jeszcze tylko kwestia odciszenia mikrofonu. Ja jeszcze może w międzyczasie zajrzę do komentarzy, które tutaj są. Borys do nas napisał pytanko co do mobilnego kombata. Czy to fair play? To nie wiem, co autor miał na myśli.
2: Strzelam, że tutaj chodzi o to, czy w tej grze są jakieś mikropłatności. No niestety są i z tego, co czytałem, to trochę jest pay to win, czyli po prostu jeśli ktoś płaci, to jakąś przewagę ma niestety.
1: No i jeszcze tu pytanie od Kuby, czy coś wiemy na temat premiery asystenta głosowego Sara, no ale chyba nadal nic nie wiemy na ten temat. Ja przynajmniej
0: nie. Jak będzie wiadomo, to damy znać.
1: To na pewno powiemy, tak, ale na razie niczego więcej nie wiemy. Bartku, czy jesteś już z nami?
3: No teraz miejmy nadzieję, że się słyszymy. Słyszymy się.
1: Słyszymy
3: chyba.
1: Się.
3: Okej, bo lekko tutaj słyszę przebicie z drugiej strony, ale to znaczy, że już jestem na antenie. No de facto troszeczkę się naczekałem, to było około pół godziny, ale widać, że cierpliwość popłaca. Na sam początek chciałem tylko podziękować Kamilowi za ten dość obszerny komentarz. Miejmy nadzieję, że może w jakiejś przyszłości ta wiedza też mi się przyda, także jeszcze raz dziękuję. Jeżeli chodzi o tą digitalizację tych kaset VHS, no to już tak jak w zeszłym tygodniu tutaj wspomniałem, to tylko tak z ciekawości kiedyś mnie natchnęło na ten temat i sam byłem ciekaw, jak, czy takie coś można zrobić, więc może ta wiedza, jak tu już wyżej nadmieniłem, się przyda. Dwa, co chciałem powiedzieć? Aha, tak, tutaj chciałem się też odnieść do tego tematu, o którym dzisiaj mówiliście, mianowicie o tym etykietowaniu piwa w Japonii, tak? No, wydaje mi się, że w Polsce to też by miało swoje zastosowanie. Michale, tutaj sam przyznałeś się na antenie, że też lubisz. No, przyłączę się do ciebie, ja też nie powiem, lubię. I przydałoby się chociażby to w sklepach, gdzie sami de facto musimy wybierać produkty spółek, tak? No tutaj akurat mówimy o piwach.
1: To znaczy, wiesz, oczywiście, ale to nawet nie tylko jeżeli chodzi o piwa, tylko no, generalnie fajnie by było, jakbyśmy mieli te etykiety, ale to dotyczy tak naprawdę każdego produktu.
3: A z tym to się zgodzę.
1: W dzisiejszych czasach to tak naprawdę mamy tylko leki, tak, obrajlowane i ewentualnie czasem jakieś tam firmy wychodzą z taką inicjatywą, natomiast...
4: Ja ostatnio kupiłem herbatę.
1: O, widzisz. No to
2: tak, jest... z tym też się spotkałem.
3: A czy, Paulino, jesteś w stanie, że tak powiem, jeżeli oczywiście możesz i to będzie możliwe, podać jakiej firmy? I gdzie to, czy to ściągałeś z internetu, czy...
4: Nie, ja tylko w jakimś sklepie kupiłam. Tylko, że zapomniałam, jaka to była firma. To jest herbata zielona z pigwą i cytrusami. To może
3: jak rozumiem, gdzie ten napis był umieszczony, to był na kartonie, tak?
4: Na kartonie, tak. Na pudełku z kartonowym z saszetkami herbaty.
5: Też kupiłem kiedyś herbatę z napisem brajlowskim. I te zioła, że tak powiem, z tej marki, nie wiem, czy to jest marka, czy to Fix, to one też mają napisy na kartonach. Tam mięta Fix, rumianek Fix, coś tam
4: tak,
5: jeszcze.
4: Tak, te Fix też mają, jest, ale natomiast ja widziałam taką...
5: Która jest zwykła herbata?
4: Typowo, komercyjną.
5: Irving, o właśnie, Irving.
4: Irving, tak, dokładnie.
5: O,
4: dokładnie.
5: No właśnie, no to...
3: O, widzicie, akurat się przypomniała, ale tutaj, skoro, Michale, sam podkreśliłeś, że to powinno być na wszystkich produktach, tak, te napisy brajlowskie, i tak teraz patrząc, na nie wszystkim się da. Chociażby prosty przykład, soki w kartonach.
1: No, to myślisz, żeby się to... No faktycznie, no mogłoby dojść do jakiegoś...
3: Jedynie to by można
1: ewentualnie
3: było... Tak, na samym kartonie.
1: Ale dlaczego nie można? Ale zaraz.
2: Ja myślę, żeby się dało.
1: Ale słuchajcie, no jakby się nie dało? Co byłby za problem na przykład stosować jakieś naklejki, tak? Nie bezpośrednio
3: no właśnie,
1: pisać
3: no właśnie,
1: po samym kartonie, tylko no, tak naprawdę to
2: miejsce
1: dałoby się...
2: jest na to.
1: Oczywiście, że tak. Dałoby się w zasadzie na wszystkim. Kwestia jest po prostu chęci i tak naprawdę no, jakichś procesów produkcyjnych, no bo to, o to tu jest największy problem, tak? Bo to
3: tylko
1: trzeba
3: niestety,
1: do tego procesu to wdrożyć. I cena,
3: niestety,
1: i koszty.
3: No właśnie. Niestety za tym idą koszty, a producenci niestety sceptycznie do tej kwestii podchodzą.
1: Z drugiej strony ja też bym tych kosztów wcale aż tak nie demonizował, słuchajcie, skoro wydawane są pieniądze na różnego rodzaju kampanie marketingowe, że na przykład teraz nasz produkt jest w nowym fancy pudełku, czy w jakimś tam opakowaniu i coś tam się zmienia co jakiś czas, żeby to cieszyło oko i przykuwało uwagę, no to... Dlaczegoż by o to nie zadbać? No ale to wiecie, my sobie możemy pogadać.
3: Dobrze, Michale, to ująłeś, bo powiedziałeś, żeby cieszyło oko.
1: Tak, a nas przy okazji też.
3: O właśnie, a w tej kwestii to niestety, ale my jako osoby niewidome jesteśmy pomijani. No to trzeba niestety chyba powiedzieć głośno. Jeżeli sami się nie odezwiemy i to musi być nie jedna osoba, tylko to musi być wysokie grono.
0: Jest już działanie na poziomie Europejskiej Unii Niewidomych. Jest konsultacja, była wyrażona opinia odnośnie strategii tam sustainable food, czyli żywienie na przyszłość, które...
3: Bo nie wiem, czy w przypadku leków to czasem nie było narzucone już tutaj.
1: Było,
3: tak,
1: było.
3: Właśnie. I dlatego. A tutaj natomiast... to my możemy tylko polemizować, że takie coś będzie wprowadzone.
0: No w Hiszpanii jest to już prawem na przykład.
5: Natomiast też jeżeli ktoś ma Androida, to naprawdę bardzo polecam aplikację Lookout, bo no to jest aplikacja, która rzeczywiście bardzo nam się ostatnio w ogóle nam się przydaje do sczytywania różnych właśnie rzeczy, z jakichś pudełek, kartonów, butelek i tego typu rzeczy. No i też niedawno, zdaje się, na Vilens, tak takie mi info wysłali, że w związku z tym, że teraz nowe mają jakieś różne nowości, to podobno teraz zwiększają ilość tych kodów, które udostępniają użytkownikom. Nie wiem ile, coś mi chodzi po głowie, jakaś liczba 1000, czy tyle tych kodów można sobie wydrukować, różnych. W każdym razie no też może być jakiś pomysł, no bo przecież są te etykiety, które można sobie, są te arkusze etykiet w formie kartek A4, które można sobie kupić, wydrukować u siebie czy gdzieś i przyklejać. Ja w końcu muszę taki arkusz sobie kupić, trochę poeksperymentować i być może przydałoby, być może zrobię podcast, jeżeli to zadziała, o tym właśnie, jak sobie takie kody wydrukować, poprzyklejać na różne rzeczy w domu i w ten sposób taki bezwzrokowy sobie okleić różne fajne rzeczy.
3: A jeszcze tutaj takie właśnie pytanie a propos Think Assistant Home mi się nasunęło, skoro tutaj Paweł mówiłeś o tym. Takie moje pytanie jest, czy to by mogło zastąpić chociażby czytniki cen w sklepach?
0: No nie do końca, bo ten tryb wykrywania kodów kreskowych jest i on w wielu przypadkach się sprawdza. Ja bym od tego zaczął przede wszystkim, że to jest nieporęczne. Jakby ta cała technologia, którą na ten moment mamy, nawet jak sprawdzi nam się w domu do rozpoznania produktów, nie wiem, odróżnienia jednej puszki od drugiej, jednej butelki od drugiej, no to nie jest to wygodne, kiedy musimy lecieć po supermarkecie, wiedzieć, co na jakiej półce stoi. No nie będziemy każdego produktu ściągać z półki i go skanować.
5: To jest pierwsze. Poza tym druga rzecz jest taka, że w kodzie paskowym, który jest w sklepie, nie ma żadnej informacji o cenie. Tam jest kod znormalizowany, tam ilość cyfrowy, chyba 10 albo 9, nie pamiętam, który po prostu określa numer produktu. I to jest chyba numer na poziomie co najmniej krajowym, jeśli nie europejskim, który mówi, że produkt X to ma numer taki a taki. I teraz w jakimś systemie, który ma sklep, jest napisane, że produkt numer taki a taki ma cenę taką a taką.
3: A, w ten deseń to funkcjonuje.
5: Z tego co wiem, to w ten sposób.
0: Tak, my też mówiliśmy o tym chyba dwa tyfloprzeglądy temu, że nadchodzą jakieś nowe kody kreskowe, dwuwymiarowe i one mają już więcej informacji móc nieść i takich informacji też i dla sprzedawców, i dla nas. Więc jest jakaś nadzieja w tym, że tutaj coś się dla nas też poprawi, ale to wszystko zależy od tego, jak będą to producenci implementować. No
3: bynajmniej według mnie to lepiej chyba tam gdzieś sobie stanąć przy regale i sobie samemu ten produkt zeskanować, niż stać godzinę, no może przesadziłem, przy samym czytniku i szukać tego kodu. Chociaż patrząc na dzisiejsze sklepy, to tylko chyba bodajże jedna sieć, no mogę chyba powiedzieć nazwy, Lidl ma udźwiękowione czytniki cen, ale sam się przekonałem, że zanim ten kod się namierzy, manewruje się tym produktem, manewruje i to jest jednak czasochłodne.
0: No tak, no na ten moment zakupy samodzielne w supermarkecie to jest ciężki temat.
3: No my coś możemy liczyć tylko na pamięć, że nic nie zostanie przełożone i po prostu kierujemy się pamięcią. Że to na przykład produkt A stał na przykład obok produktu B.
1: Ale to się zmienia, to w ogóle
3: nie ma... No właśnie mówię, możemy tylko na to liczyć.
0: W mniejszych sklepach osiedlowych może, ale w takich supermarketach, takich sieciowych
1: łańcuchach. Ale w marketach to nie ma absolutnie żadnego sensu, bo to co jakiś czas zmienia się, ustawienie tych produktów, ułożenie ich względem siebie po to, żeby klient sobie chodził i nie jakimiś utartymi ścieżkami, że na przykład, no nie wiem, produkt A jest zawsze obok produktu B, tylko żeby jeszcze sobie przeszedł gdzieś i przy okazji zobaczył, że jest produkt C, a w sumie może kupię.
3: No tak, to jest marketing. Zawsze jeżeli idzie klient i po coś konkretnego, a zobaczy coś po drodze, to a dobra, przyda mi się to. No i na tym to właśnie ma polegać niestety. Taki, jak to powiedzieliby, chwyt marketingowy. Dobrze, no to teraz pozwólcie tylko, że króciutko przejdę jeszcze do kwestii technologicznych. Najpierw może odniosę się do tych dodatków z nowymi głosami, które prezentował Piotr kilkadziesiąt minut temu. powiem tak, no według mnie to ten polski głos nawet by nie nadawał się chociażby do codziennego funkcjonowania, bo ja słyszałem po pierwsze jaka jakość, po drugie tak jakby on lekko moim zdaniem harczał. Te głosy angielskie były o wiele lepszej jakości, to tak mogę powiedzieć to subiektywnie.
5: To znaczy tak, z tym głosem polskim jest kilka w ogóle problemów. To jest nagrane jakoś w ogóle zupełnie amatorsko, tak źródłowe jakby nagranie jest nagrane jakoś amatorsko. Tam jest dużo pogłosu, żadna synteza nie lubi pogłosu. Druga rzecz, z tego co wiem, to ta polska synteza jest niestety te próbki do polskiej syntezy zostały niestarannie zrobione. To znaczy to zostało i pocięte, i rozpoznane, o ile mi wiadomo, w dużym stopniu automatycznie i bez jakiegoś nadzoru ludzkiego. W związku z czym te próbki są pocięte jakoś, z tego co wiem, gorzej niż lepiej. Tam są
3: jakieś próbki. Ma się to wyczuć, Tomku, w właśnie tym odsłuchaniu, co prezentowaliście. Tam nawet jak można to by było odebrać, jakby to tam nawet były jak brane oddechy.
5: Tak, bo to jest wzięte z książki dostępnej na licencji publicznej. To chyba lalka. Nagrał to niejaki Piotr Natter i te próbki są dostępne do pobrania bez żadnych problemów, jakby zupełnie legalnie. Można z tymi próbkami robić wszystko. Dlatego na tych próbkach właśnie bazuje między innymi ten syntezator, ten i jeszcze parę innych projektów z polską syntezą mowy. Natomiast właśnie w związku z tym, że te próbki zostały pocięte zupełnie automatycznie, no to powoduje to szereg problemów. Właśnie takich, że czasami to się wszystko sypie, jeżeli chodzi o w ogóle sposób czytania.
3: No moim zdaniem to czytanie byłoby jednak
5: niekomfortowe
3: na tą chwilę.
5: Mam chytry plan, żeby spróbować wytrenować na tym jakiś głos, który jest na przykład w RH Voice. Natomiast no, to nie jest taki hop-siup. Nie wiem na przykład, ile potrzeba tych próbek, żeby wytrenować taki syntezator. Kiedyś słyszałem o kilkunastu godzinach próbek. To jest bardzo dużo i żaden głos RH Voice'owy to tyle nie ma. Nie ma nawet jednej piątej tego, bo tam największe głosy RH Voice'owe to jest troszkę ponad 2 godziny materiału. Jeżeli tu jest potrzebne kilkanaście, no to będzie to jakiś problem, żeby to zrobić dobrze. Więc no zobaczymy, ale może mi się mimo wszystko uda coś zrobić. No jeżeli tak, no to będzie fajnie. Ale no nie obiecuję niczego.
3: Okej, i no myślę, że już na sam koniec, bo takimi małymi sprawami wam głowy nie będę tutaj zawracał, ale Pawle, sprawdziłem to, o czym żeśmy rozmawiali tydzień temu, mianowicie chodzi o to, u mnie bynajmniej, dziwne ściszanie się dźwięku podczas wykonywania połączenia telefonicznego bynajmniej. Jeżeli ktoś do mnie dzwoni, to mówię przez 3 sekundy dźwięk jest na normalnej głośności, po chwili nagle się ścisza. I zaleciłeś mi tutaj sprawdzić, czy to czasem nie jest przez złagodzenie dźwięku w voice-over i muszę niestety powiedzieć, że jednak problem nie leży po tej stronie. I teraz tak naprawdę nie wiem, co z tym zrobić. No, wydaje mi się, że zostaje mi tylko zadzwonić do wsparcia Apple i zapytać, co to tak naprawdę może być.
1: No, myślę, że to raczej dobrze byłoby zrobić, bo to absolutnie no, nie wiąże się z jakimiś tam kosztami, a akurat wsparcie Apple jest dość kompetentne.
3: Co prawda nie robiłem eksperymentu z wyłączonym voiceoverem, ale wątpię, żeby to cokolwiek zmieniło tak naprawdę.
1: No, to też warto by było mimo wszystko jednak sprawdzić. Ja bym sprawdził.
3: Zastanawiające jest to, dlaczego tylko na tym modelu mi tak się zachowuje iPhone, bo jak miałem jeszcze noc 2 miesiące temu, tak, chyba będzie 2 miesiące temu jeszcze SE drugiej generacji, to wszystko tam było w porządku.
1: Jeszcze tak zapytam z ciekawości, to się dzieje zarówno na słuchawce, jak i na głośniku, tak?
3: Znaczy się, Michale, mnie konkretnie chodzi o to, że mam połączenie przychodzące, no. Voice over odczytuje mi identyfikator dzwoniącego, mamy 3 sekundy normalnej głośności dzwonka i po chwili on nagle się ścisza, tak jakby...
2: Przepraszam, że ci wejdę w słowo. Jaki to jest model iPhone'a?
3: 13.
2: A to tak ma być, bo to nawet osoby widzące mają, to jest na takiej zasadzie, że jak dzwoni telefon i osoba widząca zaczyna się patrzeć na ekran, bo on potrafi wykryć tymi czujnikami, czy patrzysz się na niego, to on wtedy ten dzwonek ścisza nawet osobom widzącym.
3: I... A przy kurtynie to też tak działa?
2: Gdzie?
3: Przy kurtynie, no bo ja mam załączoną kurtynę.
2: Bo to używa tych samych czujników co do Face ID, tylko to nie rozpoznaje twarzy, tylko po prostu patrzy, okay, czy patrzysz się na telefon. Czekajcie,
1: bo ja mam też 13 i u mnie coś takiego absolutnie nie występuje, więc być to może to jest jakaś opcja, którą... Albo no inna rzecz, że ja się nie patrzę specjalnie na ten telefon.
2: Ja tej opcji nie widziałem, ja też zobaczę
3: znaczy ten telefon. Ja tylko kieruję, żeby wiedzieć, gdzie palce skierować, prawda? Chociaż sam dźwięk powinien nam o tym wywnioskować. Chociaż to też powinno działać na takiej zasadzie, że jeżeli przez chwilę się na ten telefon popatrzymy, bynajmniej w teorii, no w naszym przypadku to... My tego telefonu fizycznie nie widzimy, Bartku, i nagle odwracamy wzrok, to powinno wrócić.
1: A ty masz aktywną tę funkcję podnieś, aby obudzić? Bo może to jest jakoś skorelowane z tym?
3: Nie, tej opcji włączonej nie mam.
1: A to jest
2: ja generalnie mam ciekawe. Dzwonek po prostu ściszony, więc może coś tego tak nie zauważyłem. Na pewno wiem, że na iPhone'ach moich tutaj pozostałych osób w domu, osób widzących, no to tak to jest. Ja po prostu nawet słyszę, gdzieś dzwoni im telefon, podnoszą go do ręki, coś tam rozmawiają i słyszę, że ten dzwonek się ścisza, zanim oni go odbiorą. Więc to tak jest na pewno.
1: A to ciekawe, od czego to zależy, bo tak jak mówię, ja bym siebie tego nie zaobserwowałem.
3: W twoim przypadku, Michale, to jest normalne, tak, że... Masz połączenie, bierzesz telefon do ręki i on jest na takiej samej głośności, jakie był, kiedy leżał
1: tak,
3: na biurku.
1: Tak, ewentualnie voiceover powie, jaki jest telefon, kto dzwoni, to się tam czasem trochę przyciszy, ale potem ta głośność dzwonka wraca.
3: Tak, bo jak rozumiem ty, Michale, to złagodzenie dźwięku prawdopodobnie też masz włączone.
1: No różnie, ja sobie to ustawiłem na pokrętle i czasem to mam włączone, czasem wyłączone.
3: No de facto to też jest, że tak powiem, kwestia
1: samego przyzwyczajenia. Bo czasem jest mi to potrzebne, czasem nie.
3: Czyli mówię, muszę wykonać ewentualnie dwa kroki. Najpierw zrobić ten test z wyłączonym VO, albo zadzwonić do wsparcia, zobaczyć, co oni mi powiedzą. Nie powiem, żeby to było irytujące, tylko zastanawia mnie, dlaczego tak się dzieje. Bo widać, że tutaj mamy jakby dwie wersje. U mnie się dzieje właśnie taka dziwna sytuacja, a u ciebie, Michale, jest spokój.
1: No chyba, że ja po prostu aż tak na to nie zwracam uwagi, ale myślę, że raczej zauważyłbym.
2: Ja po prostu ten dzwonek mam generalnie zwyczaj.
4: Ale nie patrzysz na telefon.
1: No, też możliwe, wcale nawet.
2: Ja go zazwyczaj z wysokości, tak że się na niego nie patrzę chyba, więc może coś tego nie zauważyłem.
3: Zastanawiająca jest jedna rzecz, bo teraz tak mnie przyszło do głowy, że on już był cichy, jak ja go miałem raz w kieszeni, jak miałem połączenie.
2: No, chyba to się... Aha, dobra... Prawdopodobnie to się da wyłączyć w sekcji ustawieniach Face ID i kodu, tylko nie wiem, jak się ta opcja nazywa. Ja to jeszcze sprawdzę, ale chyba widzę, że to się da wyłączyć. Ja jeszcze tutaj spróbuję temat zgłębić.
3: Jeżeli to się tam gdzieś wyłącza, to ja też spróbuję zaraz przy tym pogrzebać i wtedy zobaczymy, co to ewentualnie da. No dobrze, no to wtedy chyba... A jeszcze takie małe pytanie, Michale, do ciebie tutaj a propos ICO. Nie zauważyłeś ostatnio, że u ciebie bynajmniej powiadomienia, jeżeli chodzi o powiadomienia w tle o ICO, że one przychodzą z opóźnieniem, a powiadomienie w aplikacji już się znajduje?
1: Wiesz co, no akurat tak bardzo tego nie sprawdzałem, natomiast
3: Ja miałem dzisiaj taką sytuację.
1: Fakt faktem, że czasem powiadomienia o płatnościach, na przykład płatnościach kartą, potrafią przyjść z opóźnieniem nawet kilku godzin. To
3: zgadza się.
1: Że na przykład zakupy były dokonywane tam powiedzmy o godzinie 13, a dziś mi na przykład przyszło powiadomienie o godzinie 20, że była autoryzacja kartą. Więc to takie ciekawe rzeczy tam się dzieją, ale nie porównywałem tego i nie sprawdzałem, czy w samej aplikacji jako takiej to już jest dostępne, no bo aż tak...
3: Znaczy się, ja tobie mogę powiedzieć z własnej autopsji, Michale, że dzisiaj właśnie jak nadmieniłem, miałem taką sytuację i wszedłem do ICO, akurat mi pokazywało zero plakietek, zalogowałem się do aplikacji, a w powiadomieniach już to powiadomienie o tej transakcji płatności było.
1: Rozumiem.
3: Więc nie wiem, czy to kwestia samej aplikacji, czy też może, nie wiem, bo ostatnio pokazała się mikroaktualizacja, tak to można powiedzieć, bo ona miała niecałe 100 megabajtów, o ile dobrze pamiętam, samego iOS-a.
1: 16, nie ma nic wspólnego, Bartku, od razu powiem, to nie ma nic wspólnego jedno z drugim, bo te opóźnienia w aplikacji ICO to już są nie od dziś. One są od paru, nawet bym powiedział, miesięcy. I to nie zawsze. Czasem są, czasem nie.
3: No, czyli w tym przypadku też trzeba zobaczyć, co najbliższe ewentualne aktualizacje przyniosą, jak to będzie się toczyć, jak to się mówi. Okej, okay, no dobra, i tym razem jest ostatnia.
2: Przepraszam, jeszcze ci przerwę, bo w międzyczasie dokopałem się do tego ustawienia i jak to się nazywa po polsku. Tak, wchodzisz w ustawienia Face ID i kodu, tam musisz wpisać swój kod i musisz wyłączyć przełącznik... funkcje rozpoznające uwagę. To jest domyślnie włączone. Jeśli to jest to, o czym ja myślę, to jak to wyłączysz, to teoretycznie problem powinien zniknąć.
3: Okej, okay, dobra, to wtedy to sprawdzę. I w przyszłym tygodniu albo napiszę, albo znowu, że tak powiem, troszeczkę wam głowę potruję, jak to się mówi. W porządku. I co jeszcze chciałem się zapytać? Coś mi się wydaje, że ostatnio mam problem z zewnętrzną kartą dźwiękową. Tutaj mówimy konkretnie o Creative, teraz modelu wam nie pomnę. Ale mam taką przypadłość, że korzystając z karty, ona ni stąd, ni zowąd jakby się dezaktywuje i dopiero po wyjęciu i zamontowaniu ponownie kabla w USB ona znowu się nam aktywuje.
1: No tu powodów może być
3: Bo jeżeli byłby uszkodzony kabel, to rozumiem, że z automatu przeszedłby na tą kartę wbudowaną, zewnętrzną, tak? Wewnętrzną, przepraszam. Którą
1: tak się nie dzieje.
3: Ustawioną. Nie, właśnie nie.
1: Znaczy, wiesz co, uszkodzony kabel może... Przypuszczam, że może w różny sposób się zachowywać.
3: Ale żeby było, Michale, ciekawiej, to tylko się dzieje wtedy, kiedy powiedzmy, że przez minutę, dwie nic nie robię.
1: Aha. To może jakieś oszczędzanie energii masz włączone na portach USB, tam w menedżerze urządzeń. Warto sobie
3: nic
1: to sprawdzić.
3: Nic tam nie zmieniałem od samego początku.
4: Albo w zaawansowanych ustawieniach planu zasilania panelu sterowania. Też prawda.
1: Natomiast ja bym przede wszystkim mimo wszystko, tak dla świętego spokoju, jeżeli masz taką możliwość i ta karta jest wymiennym kablem, to sprawdził ten kabel albo podłączył ją na przykład do innego portu i też to sprawdził.
3: Trzeba będzie też to wtedy przetestować. Dobrze, ja, teraz tak, wiesz,
1: naprawdę ciężko jest zdiagnozować w ten sposób.
3: Tak, bo tutaj problem może
1: sprzętu,
3: leżeć
1: bo problemów
3: po kilku
1: może
3: stronach.
1: Być dużo i to tak. Raczej nie da się tego zrobić w kilka minut.
3: Zgadza się. No cóż, wszystko będzie trzeba dokładnie sprawdzić, przetestować. Jeszcze raz dziękuję, że mogłem tutaj poniekąd się też wypowiedzieć, troszeczkę porozmawiać i uzyskać też od was pomoc. Tutaj Piotrze, też tobie serdecznie dziękuję za tą wskazówkę.
2: Mam nadzieję, że pomoże.
3: Nie wiem, czy nawet bym sam na to wpadł, także jeszcze raz bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i przechodzę do słuchania was dalej już na sprzęcie. Także dzięki serdeczne, pozdrawiam, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, Bartku, pozdrawiamy cię również serdecznie. Jeszcze tu widzę jakiś taki komentarz od naszego słuchacza Dominika. Czy to jest monitor brajlowski Alva? Chyba ktoś chciał napisać właśnie Dominik. No tak, jest taki monitor brajlowski jak Alva, a właściwie nawet był, bo... To jest sprzęt, który kiedyś...
2: Tak, Alva była...
5: To jest marka chyba.
1: Tak.
2: Tak, ona została później wchłonięta w Opteleka, a Optelek został wchłonięty przez VFO, czyli Freedoma, więc oni chyba teraz się tylko na powiększalnikach skupiają, no bo Freedom ma swoje fokusy.
1: Zgadza się.
2: Pierwszy monitor, bardzo ciepło wspominam swoją drogą.
1: No rzeczywiście, był całkiem ciekawy. I tu jeszcze komentarz od Eweliny. Witam, zawsze proszę pracownika marketu o pomoc w zakupach i nie mam z tym problemu. No to fajnie, to oczywiście, to jest no, dla nas w przypadku zakupów w marketach raczej najlepsza opcja, natomiast no fakt faktem też od czasu do czasu słyszy się, że no nie zawsze pracownicy są chętni, żeby pomóc z przyczyn różnych też i z takich, że po prostu jakoś tam no inną pracą też są obłożeni. To jest niestety również kłopot.
5: No problem polega na tym, że to jest nieuregulowany w zasadzie niczym.
1: Dokładnie, i to zależy od dobrej woli, bądź też jej braku.
5: Dokładnie. I często ona jest, no ale jakby nie musi to być. To nie jest obligatoryjne w żaden sposób. No i no, tu jest jakiś problem, który nie został jak na razie rozwiązany w żaden sposób. To może przejdźmy do chyba takich nieco weselszych, a na pewno luźniejszych newsów ze świata gier, które przygotował dla nas Piotrek.
2: Dokładnie. No tutaj głównie skupiam się na tym, co umieściłem z kolegami z Audio Gamesa w biuletynie. Większe rzeczy już omawialiśmy na bieżąco. No tutaj to największe wiadomości, czyli Forza czy ten Game Jam, to miały swoje osobne miejsca w tym przeglądzie, też inne wydania w ciągu całego miesiąca. No ale że zostały jeszcze kilka takich drobniejszych aktualizacji, które też się w międzyczasie pojawiły. A propos tutaj nowości, no jest taka jedna mniejsza nowość od Nathana Smitha. Wypuścił dwie małe gry, konkretnie to jest Sudoku i Kakoro, jeśli dobrze czytam. Kakuro nawet. To jest też gra podobna do Sudoku, gdzie na planszy mamy jakieś sumy matematyczne i musimy na pozostałych polach jakoś do tych sum dojść. Ja szczerze mówiąc jestem bardzo słaby w takie gry matematyczne, no ale jeśli kogoś taka gra interesuje, to może ją sobie pobrać. Gry są dostępne w wersji darmowej i płatnej. Płatne wersje kosztują 5 funtów, ale nie są w jakiś sposób ograniczone wersje darmowe czasowo, tylko w wersjach płatnych mamy możliwość dostosowania wielkości planszy w przypadku Sudoku i poziomu trudności w przypadku Kakuro. A tutaj Nathan mówi, że jeśli ktoś nie potrzebuje tych wersji płatnych i po prostu woli sobie na tych wersjach darmowych pograć, to nie ma problemu. No ale jeśli kogoś właśnie takie gry interesują, to może sobie na komputerze na Windowsie ściągnąć. No i jeszcze zostało kilka aktualizacji. Tutaj też niektóre omawialiśmy, ale nie wszystkie. No tutaj jak zwykle dużo dzieje się w świecie modów różnych. Na przykład w Aerion Moodzie pojawiły się dodatkowe dźwięki w soundpacku, który teraz też może sam się aktualizować chyba na podstawie mórz klienta, więc jak ktoś w Alter Eona gra też, no tutaj będzie aplikację kojarzył. Oprócz tego jak zwykle są nowe zaklęcia i umiejętności, no i system zdarzeń w grze teraz pozwala nam ustawić naszą strefę czasową. To jest bardzo fajne, więc jeśli no tutaj mieszkamy w Polsce, a ten mód chyba, nie wiem, gdzieś w Stanach hostowany, no to możemy sobie ustawić naszą strefę czasową i dzięki temu nie przegapimy różnych zdarzeń. No tutaj o aktualizacji Broka to już Patryk mówił kilka tyfl przeglądów temu, więc teraz możemy sobie w komunikaty w grze kopiować do schowka, co za tym idzie, dzięki temu na przykład możemy grać w grę po polsku, więc no myślę, że tutaj wiele osób się ucieszy. No tak jak też mówiłem, demo tej gry pojawiło się na wszystkich dostępnych platformach, więc jeśli ktoś chce przetestować, zanim kupi na komputerze lub na konsoli dowolnej, to teraz można. Gra Warsim, w której jesteśmy królem dosyć dużego królestwa, też cały czas się aktualizuje, to jest gra tekstowa RPG. W wersji 1.0.2 pojawił się szybki start, więc jeśli gra na początku nam zadaje dosyć dużo pytań, jeśli chcemy po prostu jak najszybciej zacząć, to możemy sobie teraz wykorzystać ten szybki start. Też tej aktualizacji Możemy nachodzić inne nacje. No i jak zwykle doszły jakieś nowe budynki, nowe misje, które możemy wziąć i różne przedmioty. Potem pojawiła się jeszcze jedna aktualizacja 1.0.3, w której możemy naszych jakichś współpracowników po prostu zamordować, jeśli nam się z jakiegoś powodu nie podobają, dają nam jakieś złe porady, no jakoś to tak grać to można. Ale też zostały rozwinięte zdarzenia związane z berłem Królestwa Goblinów, więc tutaj można je przejąć i w ten sposób zyskać sympatię goblinów. Też jak zwykle poprawki różnych błędów. Kolejny mód Classic Six Dragon, tutaj też zostały poprawione samouczki. Tutaj też doszło więcej dźwięków do ich soundpacka i klasa nekromanty powróciła do gry, więc jeśli ktoś chciałby sobie zagrać nekromantę, to może. Sanctuary in Time, kolejna gra, która została zaktualizowana, to jest też taka gra tekstowa, w której z całego czasu przyszłości i przeszłości ściągamy różnych wojowników do siebie. Do gry teraz doszedł cały system miłości, więc możemy zakochiwać się z różnymi postaciami, które gdzieś tam do siebie rekrutowaliśmy. Możemy nawet się z nimi żenić. No i dzięki temu doszły jakieś nowe misje z tym związane. Kolejny mód Altereo, no to już chyba wszystkim znane. Tutaj jak zwykle też doszły nowe przedmioty, w tym razem skupione na krawiectwie. Nowe jakieś przestrzenie, które możemy sobie eksplorować. No i niektórzy sprzedawcy teraz są w stanie tworzyć losowe przedmioty, więc które są jakoś proceduralnie tworzone, więc tutaj też więcej rzeczy się pewnie od nich będzie można kupić. Kolejna gra tekstowa Text Space, tutaj znów mamy klimaty science fiction. Dodano do gry system gildii. Nasza postać teraz może dołączyć do jednej z 13 bodajże gildii. Każda z nich daje nam jakieś unikalne umiejętności, więc warto się nad tym zastanowić. A dodatkowo też możemy do naszej postaci uzupełnić jakieś dodatkowe dane biograficzne, bo to jest taka gra tekstowa RPG, gdzie no, możemy bardzo szeroko sobie fabułę naszej postaci rozpisać, jeśli ktoś by chciał. No i jak zwykle nowe statki, nowe budynki i ogólnie nowe przedmioty. Tak jak mówiliśmy o grze Blind Quest, o której zresztą już dzisiaj było, trzecia część tej gry pojawiła się zarówno na iOSie i Androidzie. Gra też jest oczywiście dostępna na komputerach. Kolejna gra tekstowa Timecrest została przepisana, w sensie tutaj nie tyle samej aplikacji, co po prostu tekstów w grze, które zostały jakoś tam poprawione. Doszło prawie 100 tysięcy słów. To jest taka gra o tyle ciekawa, że nawiązujemy kontakt z czarodziejem, który tam żyje kilkaset lat do tyłu i co jakiś czas on nam zadaje pytania, co ma zrobić dalej, i jeśli my mu odpowiemy, no to wykonuje jakąś czynność, która jakiś czas faktycznie zajmuje, więc na przykład on nas pyta, czy ma pójść w lewo czy w prawo, powiedzmy, bo widzi przed sobą jakieś góry czy coś, to my mówimy idź w prawo, no to on mówi dobra, to mi zajmie jakieś 2-3 godziny, to ja się z tobą za 2-3 godziny skontaktuję, i faktycznie tak jest, i po 3 godzinach nagle dostajemy powiadomienie, to wygląda jak taki komunikator, o słuchaj, doszłem, no i podejmujemy dalsze decyzje. Jak już raz przejdziemy, to tam są takie tryby, gdzie możemy ten czas skrócić sobie, więc jeśli już chcemy zobaczyć jakieś inne ścieżki, które mogliśmy obrać, no to już później możemy to w ten sposób zrobić. A propos Hearthstone'a, mówiłem już wcześniej o Festiwalu Legend, to jest następna paczka kart. Ona już się pojawiła, tutaj jest motyw muzyczny. Każda klasa dostała nowe karty, każda klasa też dostała unikalną broń. To są instrumenty muzyczne, jakieś gitary, różne takie właśnie motywy muzyczne. A tego jeszcze nie ma w biletynie, bo to będzie w przyszłym tygodniu, ale szykuje się czwarty sezon ustawy, tutaj też w tym momencie warto wspomnieć, w którym to całkowicie zmieni się pula dostępnych stronników. Ci, którzy są 58, właściwie zostanie wyrzuconych, a w ich miejsce pojawi się 57 nowych i 3 powracających, więc tutaj kompletnie zamieni nam, jak te ustawki będą wyglądać. Ta aktualizacja pojawi się we wtorek i wtedy już będziemy mieli więcej informacji, jacy to dokładnie stronnicy będą, ale te poszczególne typy tych stronników będą stopniowo wypuszczane w ciągu najbliższego bodajże tygodnia albo dwóch. Przypuszczam, że mod Hearthstone Access to po kilku godzinach, jak ta aktualizacja się pokaże, zostanie zaktualizowany, więc tutaj Myślę, że o dostępność nie musimy się martwić.
4: Jeszcze przy okazji, jeśli mogę coś dodać.
2: Jasne.
4: Dla mnie ta aktualizacja Hearthstone'a jest bardzo smutna, ponieważ w wyniku rotacji rozszerzeń znika pierwsze rozszerzenie, które było nowe, jak dostępność Hearthstone'a wchodziła.
2: A to prawda.
4: Zjednoczeni w Wichrogrodzie już przychodzą do historii.
2: Tak.
4: Bardzo dobre rozszerzenie, bardzo miło je wspominam, ciepło.
2: Tak, bo to nasze pierwsze karty, masz rację. Tak samo z ustawek, niestety z powrotem znikną towarzysze, którzy też się byli dostępni, jak Hearthstone Access to dostał. No właśnie.
4: Dokładnie.
2: No niestety, jeśli ktoś chce pobawić się towarzyszami, to ma czas do poniedziałku, więc jeśli nie wiecie, co zrobić przez weekend, to...
4: Tak, no i jeżeli komuś bardzo żal jest zjednoczonych, no to rzeczywiście może pograć na dziko, ale ja tam nie uznaję, no ale to już moja prywatna opinia.
2: No niestety nie mamy ustawek na dziko, więc no towarzysze po prostu znikną, nie wiem czy bezpowrotnie, ale no na pewno na jakiś czas znikną, więc no ale to tyle ze świata gier.
4: W sumie, jeżeli jeszcze mogę coś na szybko dodać.
2: Pewnie.
4: Jeżeli w ogóle chodzi o gry, mam wrażenie, że w pewnym sensie kończy się już hype na MW, czyli Mist World, czy jak to tam, dwie wersje są w sumie tej nazwy. Bo teraz bardzo dużo zauważam, że jest sprzedawanych postaci. Ja też sprzedam swoją, już to nie gram. Bardzo dużo ludzi zauważyło, że no jednak dużo jest w tej grze elementów, które skłaniają nas do oceniania jej jako pay to win, czyli takiej gry, w której płaci się za to, żeby móc praktycznie wygrywać z innymi osobami. Więc jeżeli... Znaczy, mieliśmy nawet robić o tym podcast z kolegą redakcyjnym Arkiem, ale jakoś tak się przedłużyło i nie wyszło, a teraz już nawet nie ma o czym zbytnio, bo... Widzę, że coraz więcej ludzi z tego rezygnuje. Dobrze mi się udało jeszcze na czas postać sprzedać. Także jeżeli gdzieś podawałam przy okazji mówienia o MW swój nick i swoje ID, to ono już jest nieaktualne. Jeszcze a propos schowka i kopiowanie danych do schowka. U mnie przez parę przeglądów nie było, parę ładnych. I nie wiem, czy wspominaliście o oprogramowaniu Ditto.
0: Tak, ja wspominałem.
4: Dobra, mhm. To okej.
0: Okay. Tak. Mówiłem tylko tak pobieżnie, jak ono działa, bo sam, jak zresztą pisałem na forum LTN-owym, mam z nim jakieś problemy i się w nim nie odnajduję. Natomiast, no tak, było wspomniane już, nazwane i podlinkowane.
4: No to super, naprawdę mi to przepięknie działa i właśnie w takich scenariuszach się przepięknie sprawdza, bo można sobie aplikację dodać do czarnej listy, dzięki czemu nie śmieci nam schowka. Ditto przechowuje mi wszystkie elementy dosłownie od pierwszego dnia, w którym mam Ditto. Mam teraz dokładnie 500 elementów. A dobra, no to nie, bo mam ustawione, że mam mieć 500, ale można ustawić czas, jakby po jakim mają być usuwane elementy, można ustawić liczbę elementów w tej bazie i to naprawdę działa według mnie zarąbiście. Ale to taka szybko właśnie wrzutka. Chociaż jak już jestem przy takich drobnostkach, to jakbym jeszcze mogła dorzucić. Bo ostatnio widziałam właśnie artykuł, tylko że nie pamiętam, gdzie go widziałam, dlatego też nie linkowałam w swoich newsach, ale widziałam artykuł o tym, że jest prowadzone badanie naukowe, w wyniku którego powstał telefon z wyświetlaczem, który jest jakby fizycznie pokazujący różne ikony i tak dalej. W sensie on się
1: czy przypadkiem to nie jest informacja, o której za chwilę będzie mówił Paweł?
0: Tak, to jest dokładnie to, co Paulino chętnie ci przekazuje.
4: To przepraszam, nie, bo ja w sumie nie wiem nic więcej tak naprawdę.
0: Nie, wiem, że to ma Instytut Carnegie Mellon, aktualnie jako swoją technologię, którą właśnie wynaleźli i się tym chwalą, że używają jakichś zmikroskopizowanych pomp hydraulicznych w ogóle. I to jest jakieś tam przekazywanie cieczy. I oni właśnie tam za pomocą właśnie takiego bardzo szybkiego przerzucania płynu potrafią wywołać tą...
5: To o tym już słyszałem. Znaczy nie wiem, czy o tym, ale właśnie już to też miało być jakieś hydrauliczne i to chyba parę lat temu ładnych.
0: Tak,
5: i
0: to właśnie... to co chwilę ktoś z tym wychodzi.
5: Tak, to co chwilę ktoś wychodzi z jakąś taką technologią, ale właśnie słyszałem o tym, że to ma być właśnie hydrauliczne, więc...
0: No to możliwe, że ktoś to rozwinął, w każdym razie więcej...
5: Nie mam zawsze nadzieję, że to mimo wszystko, które z tych pokazów to gdzieś w końcu zatrybi, że tak powiem, to ktoś gdzieś w końcu wykorzysta i to zacznie działać, ale to póki co...
4: Tak trochę przypomina tę rewolucję w laskach, w jakimś

0: nic się nie stało. Tak jest jak najbardziej okej. Okay. Ja już też teraz zakończę tyflowieści może
1: tak,
0: takim...
1: Tak, bo to już ostatni news został tak, dzięki temu. Także zabawnym, może i dobrze się stało.
0: Zabawnym akcencikiem, no bo my narzekamy sobie w Polsce na to, że ludzie nam zostawiają linie prowadzące walizkami, albo że tych linii po prostu nie ma, bo dofinansowania nie styka, albo ktoś o nie pomyślał o tym, żeby zrobić. No w Australii mają zgoła inny problem. Bo tam ptaki kakadu kradną oznaczenia. Tak, i policja w Sydney próbowała się dowiedzieć, o co chodzi, badali to i rzeczywiście znaleźli grupkę takich ptaszków tamtejszych lokalnych, które sobie wydziobują prawdopodobnie. Nie wiem, jak to jest możliwe, jak wyglądają te australijskie oznaczenia. Może to nie są te na ziemi, tylko jeszcze jakieś inne, ale jakaś część tej infrastruktury dostępnościowej jest właśnie rozdziobywana przez ptaki. No i jest filmik. Możecie, jak ktoś widzi, spojrzeć, jak nie, to pokazać komuś widzącemu. Tam nic w tym filmiku nie jest mówione, więc no ja też z niego nie jestem w stanie wiele wyciągnąć, natomiast z opisu wynika, że ptactwo wandalizuje po prostu dworzec kolejowy i tą infrastrukturę sobie pałaszuje. No więc...
1: Także wychodzi na to, że kakadu nie tylko mówić umie. Jeszcze no tak. Kilka innych ciekawych rzeczy, tak. O których można powiedzieć.
0: Rozdziubią nas kakadu. Kakadu.
1: Tak. To skoro tak. Paweł jesteś przy głosie, to na pierwszy news w technikaliach też należy do ciebie.
0: Tak.
1: Proxy służące do obsługi poczty z OAuth na starych, dobrych protokołach. O co chodzi?
0: Ano chodzi o to, że no wiecie jak jest teraz z pocztą, że teraz wszystkie współczesne serwisy, w których możemy sobie pocztę założyć, czyli właśnie Gmail, no Yahoo, Outlook, przynajmniej takie międzynarodowe, wycofują się powoli ze wspierania IMAP-a, POP3 i tak dalej, tych protokołów takich otwartych i idą w taką własnościową autoryzację kont po API i do udostępniania poczty w ten sposób. No i jest sobie proxy dostępne na no, wszystkie chyba platformy, bo i Mac, i Linux, i Windows nawet, które można sobie postawić na komputerze. Można w tym proxy zautoryzować właśnie te nasze konta, które my potrzebujemy i do których chcemy mieć dostęp, po czym to proxy oferuje nam dostęp do tych kont z poziomu IMAP-a. Więc jeżeli mamy jakiegoś klienta poczty, który tylko i wyłącznie działa przez IMAP lub POP3, no to można takim trikiem, takim programem przepuścić go i żeby on sobie działał dalej. No więc ja takie rozwiązanie podrzucam. Link na GitHuba jest w komentarzu, będzie pod audycją. No i to w zasadzie raczej tyle.
2: Swoją drogą ciekawe, jak autorowi się to udało sprawić, żeby to rzeczywiście działało, bo nie wiem, czy pamiętacie, ja chyba o tym wspominałem, a na pewno o tym czytałem jakiś czas temu. Nie wiem, czy pamiętacie taki program Pegasus Mail, którego autor miał problem i w związku z tym problemem tak naprawdę miał w planie zawiesić w ogóle pracę nad Pegasus Mailem, dlatego że no właśnie to było w związku z tym, co Google planowało, czyli przejście z tego mechanizmu OAuth, a właściwie z tego mechanizmu login, hasło na OAuth. No i ktoś by mógł powiedzieć, fajnie, bo to jest bardziej bezpieczne i w ogóle. Okej, okay. Natomiast co się okazało, że przynajmniej temu autorowi nakazano przeprowadzenie takiego jakiegoś audytu aplikacji pocztowej, właśnie tego Pegasus Maila, no tylko przez pracowników Google'a, no tylko ten audyt nie był darmowy. Ten audyt wiązał się z jakimś kosztem i to wcale nie takim małym, chyba 10 tysięcy dolarów albo jakoś tak, więc no autor stwierdził, że to jest program, który on rozwija w wolnym czasie. To jest aplikacja, za którą on absolutnie nic nie chce. Aplikacja darmowa. No więc mu się to zupełnie nie opłaca. Zastanawia mnie, jak w takim razie no jest, zadziałało to, że autor tego narzędzia proxy mógł coś takiego zrobić, a autor Pegasusa tego zrobić nie mógł. Być może kwestia jest taka,

0: że o ile dobrze pamiętam, to Pegasus Mail na przykład nie jest programem open source, ten program ma kod zamknięty, ale on jest za darmo udostępniany, co nie znaczy, że gdzieś tam sobie ten kod można podejrzeć, albo może jeszcze jakieś inne powody tu były, dlaczego Google nakazał uiszczenie mu takiej opłaty. Natomiast jeżeli ktoś korzysta właśnie z Pegasusa, bo tak się zastanawiałem, w dzisiejszych czasach do czego komuś mogłoby się to przydać. Natomiast...
1: Ja widzę przynajmniej jedno zastosowanie, jak ktoś na przykład ma jakiś starszy notatnik brajlowski.
0: To prawda.
1: Bo te klienty często nie mają wsparcia dla tego OAuth, no właśnie.
0: Czyli sobie to gdzieś na serwerze takim, na Windowsie powiedzmy, jako serwerze postawić, albo nawet skoro to jest dla Linuxa, to też gdzieś w sieci. I po prostu tam się potem do tego dobijać, naszego konta. To jest jakaś, to jest rzeczywiście. No i właśnie takie programy już nie bardzo rozwijane, jeżeli chodzi o pocztę, a ktoś na przykład...
1: Ktoś bardzo lubi Outlook Expressa.
2: O tym samym pomyślałem.
0: Właśnie. A są chyba jeszcze tacy, którzy lubią Outlook Expressa, no bo program prosty. Robił to, co miał robić i można...
2: A Pegasus Mail był dostępny?
0: Wiesz co, był dostępny kiedyś, w dzisiejszych czasach to nie wiem, ale skrypty na przykład do Window Ice'a, do JOS'a, dla Pegasus Maila były i tam gdzieś w latach 90. to pamiętam, że byli niewidomi użytkownicy, którzy korzystali z Pegasus Maila i sobie to chwalili. Ja coś próbowałem kiedyś się trochę pobawić tą aplikacją i jakoś mnie nie zachwyciła, nie pamiętam już teraz z jakich względów, natomiast większość rzeczy tam zrobić się dało już, no to było już dość dawno, więc naprawdę nie pamiętam, co mi tam się w niej nie podobało.
2: Okej.
3: I już jestem i chyba taki news, na który podejrzewam, że kilka osób mogło czekać przez większość audycji, czyli 11 Labs dostępny po polsku. W końcu można powiedzieć, bo ta premiera to się tak trochę przekładała, to znaczy oficjalnie informacja była taka, że to będzie prawdopodobnie w pierwszym kwartale tego roku. No i w zasadzie się udało. Natomiast takich wiążących tutaj obietnic nie było w zasadzie w ogóle nigdzie, więc jakby tutaj trudno mówić o jakichś terminach, których się udało lub nie utrzymać. No niemniej mamy w końcu głosy od 11 Labs w języku polskim. To co na początku, czyli dzisiejszy nasz skrót wiadomości tego, co będzie w Tyfloprzeglądzie, no to właśnie przedstawił nam jeden z głosów 11 Labs, który został wygenerowany, co ciekawe, na podstawie głosu Michała, który zresztą czytał właśnie newsy do któregoś z Tyflopodcastów. Także średnio to podobne wyszło.
0: I on jeszcze w dodatku w międzyczasie jakoś stracił zapał.
3: Tak sklęsł. I ja mam w ogóle wrażenie, że te głosy od 11 Labs, przynajmniej niektóre, bo nie wszystkie mają taką tendencję, ale niektóre mają, że coś im się dzieje w trakcie czytania. Na przykład wygenerowałem sobie też kiedyś jakiś głos i puściłem mu kawałeczek książki. Na początku czytał dobrze, a potem zaczął mieć coś w rodzaju chrypy i ta chrypa się powiększała temu głosu coraz bardziej.
1: Też to zauważyłam.
4: Często, jeśli chodzi o takie typy głosów. Dlatego jest w sumie też ten limit 2500 znaków.
1: Ale wiesz co, to nawet szybciej się zaczyna dziać.
3: To się po kilkuset znakach już zdarza. Co ciekawe...
4: To właśnie wtedy, nie?
3: Co ciekawe, na stronie jest napisane, że im dłuższy tekst, tym powinno być lepiej. No to tak do pewnego momentu jest lepiej, a potem jest gorzej właśnie. Więc jeżeli ktoś chce naprawdę mieć fajnie wygenerowane teksty, to
4: lepiej dzielić.
3: To trzeba tak.
4: Ale może lepiej jakieś bazowe rzeczy opowiedzmy najpierw.
3: Natomiast mówię o tym, co tu się wydarzyło w trakcie czytania. Może ktoś się zastanawiać, jak w ogóle skorzystać z tych głosów w języku polskim, bo domyślnie włączony jest, uruchomiony, znaczy domyślnie aktywny jest taki model, który jest tylko w języku angielskim. Żeby go przestawić, trzeba... Ja sobie może wejdę na stronę po prostu Eleven Labs i spróbuję to pokazać, choć jest z tym kilka problemów, ale spróbuję mimo wszystko to zrobić.
4: To w międzyczasie możesz jeszcze takie zupełne podstawy. Jest strona beta.11labs.io chyba, tak. I to jest strona, na której zakładamy konto i mamy jakiś tam pierwszy swój limit. Nie pamiętam, ile to jest, 30 tysięcy znaków, czy ileś tam?
3: 10 w wersji darmowej.
4: 10, no to 10.
3: Też mówiliśmy o tym, jak zaczął się w ogóle Eleven
4: Labs. Ale myślę, że warto przypomnieć, skoro
3: no
4: jest
3: tak,
4: po polsku.
3: No tak, to też prawda.
4: I możemy sobie wykupić różne pakiety z różnymi limitami, no to już jest oferta cenowa, to już jest druga rzecz. I teraz możemy tak, albo korzystać z głosów, które już są przez nich zrobione, tych głosów jest około 9. I te głosy właśnie mogą czytać po angielsku, mogą czytać w jakimkolwiek obsługiwanym przez Eleven Labs języku, zarówno jak i wszystkie głosy, ale możemy sobie też wygenerować głos, zadając mu parametry takie jak płeć, akcent, wiek i tak dalej. A możemy również sklonować głos, czyli zrobić to, co dzisiaj zrobił Tomek, klonując Michała, który przeczytał nam właśnie Hedy dzisiaj.
3: Przy czym klonowanie głosu jest dostępne.
4: Jest tylko dla płatnych użytkowników dostępne.
3: Tak. No i właśnie ja sobie założyłem konto, wykupiłem sobie jeden z tych płatnych pakietów, żeby można było to zrobić. I logując się na stronę, od razu mam na dzień dobry już to jakby to pole do wpisywania tekstu. Oczywiście wcześniej mam kilka przycisków, jakieś tam otwierający menu, otwierające opcje, coś tam jeszcze. Natomiast jest potem taki nagłówek.
5: Nagłówek poziom 6 Spech Synthesis. Przycisk menu zwinięte, rozwijane MIDI Tyflo.
3: No ja sobie tak nazwałem ten głos.
5: Przycisk zwinięte Voice Settings. Przycisk Eleven Multilingual V1.
3: No właśnie. I to jest taki przycisk, który teoretycznie ma otworzyć model. Czy w zasadzie wybór modelu.
5: Jose, model to działa. Eleven Monolingual V1 use our standard and list language model to generate spechy na variety of voices, styles and mode tasks.
3: I to jest domyślnie wybrany model. Czyli nie będzie czegoś tak jak u mnie, że przycisk Eleven Multi V1, tylko będzie Monolingual V1. I tu jest opis tego modelu, że to jest model dla języka angielskiego, który wspiera różne style wypowiedzi i w ogóle. I jest potem napisane
5: Languages.
3: Języki angielski. I potem...
5: Eleven Multilingual V1 Experimental Generateli Felike Spechin Multiple Languages and Celate Content. Tchatre Sonates Vidha Broader Audience Tasks.
3: I tu jest napisane, że ten wielojęzyczny model jest na razie w formie eksperymentu. No i teraz taki model właśnie wielojęzyczny, gdzie tych języków jest kilka właśnie. I tu jest napisane, że...
5: Tekst to spech voice conversion comingson.
3: Ta konwersja głosu to jeszcze ma być.
5: Languages.
3: Jest napisane języki.
5: English, German, Polish, Spanish, Italian, French, Portuguese, Hindi. Limitation. Some numbers and symbols might currently be pronounced in correctly. For best results.
3: No właśnie, tu są wypisane te języki, jest napisane to, co rzeczywiście się sprawdza. No, cyfry mogą być i w przypadku języka polskiego są odczytywane nieprawidłowo.
5: Please spell it remote.
3: I że prosimy wypisać te cyfry, znaczy liczby i cyfry, tak jak się pisze, czyli 14, prawda, napisać. W związku z powyższym, żeby w ogóle działał język, trzeba zmienić ten, wybrać ten przycisk, który u was będzie nazywał się Eleven Monolingual V1 na Eleven Multilingual V1. No chyba, że słuchacie... Słucham?
4: Choose a model, jeśli można nazywać.
3: Aha,
4: bo on się okay. tak nazywał na początku. No.
3: Aha, to u mnie się... Możliwe, że dlatego, że wcześniej założyłem konto i mi wybrał domyślnie ten mono. Nie mam pojęcia. Też jest napisane teraz V1, bo być może za jakiś czas wejdą kolejne wersje V2, V3, V tam ileś. No i być może wtedy będzie to wyglądało inaczej. No i następnie mamy...
5: Przyciska lewe typę orpaste text here. The model works best on longer fragments. Pole edycji wielowierszowe. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę.
3: Tu sobie wpisałem już ten tekst, który ma być wygenerowany. Zapomniałem wygenerować tego ostatniego. To zawsze Michał mówi przed, znaczy na końcu tych zapowiedzi, więc musiałem zrobić sobie kolejną wypowiedź z tym właśnie. Czyli tu jest napisane, że wpisz lub wklej tekst tutaj. I za polem edycji.
5: Koniec pole edycji 52 500 total cool water mining 87206.
3: Mam napisane, że zostało mi, że mam wpisanych 50 kilka znaków, zostało mi z w sumie 2500, które mogę wykorzystać. Zostało mi jeszcze w tym miesiącu 80 ileś tam tysięcy znaków do wykorzystania. Kupiłem sobie taki większy trochę pakiet.
1: A nawet masz 5000, jak masz wykupiony pakiet.
3: Tak, rzeczywiście 5000, tak. I następnie mam
5: przycisk generate.
3: Przycisk, który po prostu generuje wypowiedź. No i potem już są jakieś tam linki
5: link
3: typu
5: odwiedzony link blog,
3: link i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jakby taka najważniejsza część. Jest jeszcze coś takiego, czym się polecam troszkę pobawić, jak...
5: Przycisk zwinięte voice settings.
3: Voice settings. Rozwijam go enterem i tutaj póki co lepiej jest wyłączyć tryb przeglądania.
5: Suwak 1.
3: To jest pierwszy suwak, który ma określić...
5: Suwak 03. To default.
3: Są jakoś inaczej te suwaki pozrobione.
4: Ja już wiem, czymś ten głos tak sklęsł. Można jeden.
3: Tak, ale wydaje mi się, że go wcześniej miałem na inną wartość.
1: On się resetuje.
3: Ja nie wiem, czy te suwaki nie zostały zamienione.
5: Stability. Przycisk rozwinięte. Stability. Pusta. More variable. More stable. Slality similarity and pusta.
3: Nie wiem. W każdym razie jeden z tych suwaków...
5: Suwak 0, suwak 1.
3: I możliwe właśnie, że ten. Nie wiem, dlaczego mam go ustawionego źle. Możliwe, że rzeczywiście
5: suwak
3: się...
5: Default przycisk.
3: Pozamieniały.
5: Suwak 0,75. Suwak 0,75.
3: No nic.
5: Suwak.
3: W każdym razie, możliwe, że ten pierwszy suwak odpowiada za taką kreatywność w intonacji. Im suwak jest wyżej, tym ten cały algorytm bardziej się pilnuje, żeby to było wszystko poprawnie, tak zgodnie ze sztuką i żadnych otyłów. To może skutkować tym, że to będzie czytane w taki sposób trochę mechaniczny, bezemocjonalny, że tak powiem, bardzo taki zachowawczy. Im niżej, tym ten głos będzie miał z jednej strony więcej emocji, ale możliwe, że ten głos nagle zacznie się zachowywać w sposób nieco bardziej nieprzewidywalny. Może na przykład... O, tu tylko zegar zaczyna bić 12:00, a jeszcze kilka newsów przed nami.
0: Witamy w sobotę.
3: Tak jest. Ten głos może się zacząć jąkać, może zacząć wydawać z siebie dziwne dźwięki.
4: Ale raczej nie takie dzwony.
3: No nie, raczej nie. Chociaż w sumie ciekawy jestem, co by było, gdyby dać zegar jako próbkę do klonowania głosu. Tam dawałem mu różne rzeczy, w wiolonczele również. Zegara jeszcze nie dawałem. No w każdym razie i z wiolonczeli wyszedł normalny głos, także ze wszystkiego jest w stanie to, co jest robić normalny głos. W każdym razie naprawdę to coś potrafi dziwnie ten głos czasami zrobić. Z drugiej strony właśnie takie ekstremalne ustawienia suwaków mogą spowodować, że ten styl wypowiedzi będzie trochę taki, jakby ktoś o czymś tak opowiadał przed kimś. To znaczy, że wpiszemy tekst, który zostanie nie, tak jakby nie przeczytany przez syntezator, tylko tak wypowiedziany, jakby on sobie wymyślał to. Czyli tak jak nasza teraz mówimy sobie te wszystkie rzeczy w Tyfloprzeglądzie, zastanawiamy się, co powiedzieć, jak powiedzieć, to czasami ten syntezator może w ten sposób zacząć działać.
1: I to dosłownie naprawdę działa i te suwaki mają sens. Ja taki dam przykład z tego weekendu właściwie, a propos tego Game Jamu. Tam były dwie gry, których autorzy użyli Eleven Labs. Czego jeden to była taka gra, w której wcielaliśmy się w starszą kobietę, która rozdawała ludziom książki. Taka fajna fabuła, tylko tam te suwaki chyba były ustawione bardzo na prawo. I ta cała gra była w takim głosie monotonnym. No te głosy były takie ludzkie, ale cały czas mówiły w jednym tonie i to bardzo wyciągnęło z tej fabuły. Już bym wolał, żeby mi to nawet screen reader czytał. A była inna gra, w której też... Właśnie głosy były z Elevena, tam byliśmy w jakiejś ciemnym jakiejś jaskini, no i musieliśmy się z niej wydostać i mieliśmy kontakt tam z naszymi kolegami przez radio i tam te suwaki już były ustawione niżej i tam naprawdę było... Ile wam zajmie, zanim do mnie dojdziecie? 4 godziny. 4 godziny? Serio? I to tak naprawdę... Wiedzieliśmy, że to był Eleven Labs, bo po prostu no, tą głosy poznaliśmy domyślę, ale ta intonacja była naprawdę świetna.
3: Także no bardzo różnie to działa. No i w tym modelu wielojęzycznym to klonowanie głosów jeszcze takie jest, powiedzmy, średnio udane, ze względu na to, że no przynajmniej w polskim języku tam podobno nie jest zbyt dużo jeszcze wrzuconych mówców. No, im więcej jest tych mówców, tych głosów w bazie, tym jest większa szansa, że głos będzie no, bardziej podobny do oryginału. Na tym blogu, o którym tutaj już wspominałem, z tymi zabawami ze sztuczną inteligencją, są na przykład wrzucone do Eleven Labsa próbki z Apollo. I te Apollo zupełnie nie mówi jak Apollo. To słychać, że to troszkę tak mówi jak Apollo, ale to słychać jakby jakiś lektor miał troszeczkę takie, no taką nieco podobną barwę do Apollo w pewnym sensie. Znaczy, tak jakby Apollo... To trochę brzmi tak, jakby Apollo zrobili z jakiegoś lektora w pewnym sensie i to był ten oryginał, z którego został zrobiony Apollo. I ten oryginał jest dość ludzki, że tak powiem. I w ogóle jak wrzucałem jeszcze do tej wersji angielskiej, na przykład Syntoka, to też to brzmiało trochę jak ktoś na takich przyspieszonych obrotach, ale mówiący z jakąś intonacją, mimo tego, że Syntok nie miał intonacji absolutnie żadnej. Kiedy wrzucałem kawałek historii filozofii po góralsku Tischnera, czytanego przez Tischnera po góralsku, no to też nie przypomina, to nie przypomina zupełnie Tischnera, no może troszeczkę, no i absolutnie nie ma nic z góralskiego, więc no trudno to, im bardziej ten głos jest jakiś charakterystyczny, gwarowy zwłaszcza, tym większa jest szansa, że nie będzie to wszystko poprawnie przetworzone. Jeżeli to jest głos rapujący, to rapowanie też najprawdopodobniej nie zostanie tutaj przetworzone i też zostanie, no po prostu ten głos będzie taki, może w pewnych aspektach podobny do oryginału, ale w pewnych aspektach nie będzie podobny do oryginału. Co ciekawe, jest kilka głosów, które gdy się wrzuca, to są zwłaszcza głosy znanych lektorów, których jak się wrzuca tam do klonowania głosu, to te próbki jak najbardziej są podobne do oryginałów. Oznaczałoby to, że w Eleven Labs możliwe przynajmniej, że tych lektorów tam mają w bazie głosów. Z jakiegoś powodu. Też gdzieś pisali na Discordzie, że sukcesywnie będą te modele uzupełniać o nowe głosy i możliwe, że za no, kilka miesięcy no, to się będzie poprawiać. Jest też możliwość zapisania się do takiej usługi, która pozwoli sklonować nasz głos w znacznie bardziej dokładny sposób. Będzie to polegało na tym, że trzeba będzie przeczytać ileś zdań, trochę tak jak się to robiło na przykład w tym projekcie Common Voice. I wtedy podobno rzeczywiście ta jakość tego głosu sklonowanego, no, znaczy te głosy będą bardzo, ale to bardzo bliskie oryginałowi. I coś takiego będzie możliwe chyba od czerwca. Testował to chyba Darek Marchewka i problem polega na tym, że tam jest taki element weryfikacji głosu. Znaczy chodzi o to, żeby było absolutnie pewne, że ten, kto, kogo głos się w ten sposób klonuje, wyraził na to zgodę taką zupełnie świadomą. I tam jest generowane, z tego co wiem, przez jakiegoś czata GPT czy coś podobnego, jakieś zdanie losowe, które należy przeczytać. I to zdanie jest zrobione, jest wygenerowane w taki sposób, że jest to niedostępne dla czytników ekranu, o ile mi wiadomo. Ja osobiście tego jeszcze nie testowałem. Choć kusi mnie, żeby sobie sklonować głos i zobaczyć, co z tego wyniknie. Może mi się kiedyś to przyda, nie wiem. W każdym razie, no, ciekaw jestem. No i właśnie, ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało. Także no, zachęcam do zabawy, zachęcam do spojrzenia sobie na tego bloga. Zachęcam do wpisania frazy Eleven Labs w YouTube'a. Tam też można sobie posłuchać różnych głosów. Co prawda, częściej tam widzę głosy z jakichś gier, z jakichś anime, ewentualnie właśnie głosy sławnych ludzi, które zostały przez to wszystko sklonowane, natomiast na tym blogu, o którym mówiłem, to jakby abstrahując już od treści, które tam są wygenerowane, to głosy, które tam są użyte, to są nie raz i nie dwa znane wielu ludziom, no, z tak zwanego środowiska, bo to są właśnie nieraz jakieś syntezatory mowy, tudzież osoby, które słychać, może ktoś na przykład głos kogoś z nas sklonuje, zobaczymy na blogu. W każdym razie, no to chyba tyle, jeżeli chodzi o Eleven Labs. Być może Eleven Labs pojawi się jeszcze kiedyś w podcaście, bo no, jest to naprawdę już taki syntezator, który jest w stanie przeczytać takie rzeczy jak newsy w taki sposób bardzo ładny.
0: I warto wspomnieć o tym, że nawet jeżeli ktoś miałby ochotę używać tego w jakiś komercyjny sposób, to nawet i za te 5 euro czy tam dolarów na miesiąc, to można pod warunkiem, że gdzieś tam da się wzmiankę, że materiały zostały stworzone właśnie z użyciem Eleven Labs, bo tak właśnie teraz zajrzałem do cennika, a to wcale nie jest taką oczywistą rzeczą w przypadku innych syntez. To nie jest tak, że każdą syntezę można sobie wykorzystać jakbyśmy tylko chcieli i gdzie byśmy tylko chcieli. To no, w różnych takich sytuacjach, jeżeli na przykład tworzymy jakieś materiały, to no to czasem to różnie z tym może być, zwłaszcza jeżeli mają być to na przykład jakieś produkcje komercyjne.
3: Tak, natomiast z tego, co mi wiadomo, jeżeli się kupi już ten wyższy pakiet za $22, to tam chyba tego znaczy ograniczenia, no powiedzmy, nie ma. To znaczy nie trzeba tam wspominać, że to zostało wygenerowane
0: przez Eleven Labs.
3: Mhm. To jest jedno i tam chyba dostajemy trochę wyższy bitrate, to znaczy pliki są generowane w MP3 96 kilobitów, a nie w 64. W tym wyższym pakiecie, tak mi się wydaje. Także no, jest kilka różnych opcji. Jeżeli komuś jest to potrzebny, jest nawet pakiet za chyba $300, gdzie jest 2 miliony znaków miesięcznie, więc tam już można wygenerować, jeśli dobrze liczę, ze 4 konkretne książki, więc można by powoli robić, nie wiem, wydawnictwo. Jeżeli komuś by się chciało. A za $300, czyli powiedzmy 1300-1400 zł, nagrać 4 książki, to dużo. To są naprawdę bardzo małe pieniądze, jak na 4 książki, bo no, akurat pracuję w takim miejscu, czyli w Storyboxie, gdzie się takie książki wydaje i no, sam lektor, no to byłoby to, podejrzewam, no to byłoby to prawdopodobnie, sam lektor byłby, to byłyby większe pieniądze, plus realizacja tego, plus jakaś obróbka tych plików, natomiast tutaj dostajemy pliki, które są dobrze zrobione, no tylko trzeba uważać, żeby nie przesadzić z tymi emocjami, trzeba sobie no, wyznaczyć jakąś fajną wartość tego suwaka, no i też zwłaszcza takie momenty, kiedy coś się dzieje w książce, są jakieś dialogi, trzeba dość dokładnie zaakcentować, tu coś się dzieje, tu akcja troszeczkę jest no, taka mniejsza, tu jest jakieś napięcie, tu coś, no to ten algorytm ma z tym jeszcze nieraz problemy, nie zawsze dobrze jakby akcentuje, co gdzie się dzieje, że ktoś coś krzyczy, że ktoś coś mówi szeptem, no to bardzo różnie to bywa. Natomiast jeżeli ktoś ma książkę jakąś taką, powiedzmy, nie wiem, popularno-naukową, czy jakąś książkę, czy jakiś tekst, który opisuje jakieś tam różne rzeczy, to jak najbardziej taki syntezator wygenerowany z Eleven Labs może się do tego nadać.
4: Też jeśli mogę trzy swoje jeszcze grosze dorzucić, to tak. Pierwsza rzecz, przetestowałam i wiem, że Eleven Labs jest w stanie odczytywać znaki unikodowe z innych alfabetów. Znaczy z innych, no tak, z innych systemów pisania. I co prawda jakby nie są one odczytywane nawet transliteratem, bo jakby transliterat no, w zależności jest od języka, ale jakkolwiek jest na to reakcja, ja teraz nie chcę udostępniać, bo bym musiała się bawić w całe udostępnianie i pokazywanie syntezy i tak dalej, ale jakby widziałam, że znaki, które są na przykład w cyrylicy, w pewien sposób przełożył na ten nasz alfabet i przeczytał to tak bardzo fonetycznie, ale jakkolwiek przeczytał, więc według mnie to jest duży plus. Druga rzecz to jest to, że właśnie matko, co ja miałam? A, że jeśli chodzi o te emocje, to mam wrażenie, że bardzo dużo jest tutaj postawy na audiobookach, jeśli chodzi nawet o w sensie o treść tego. Bo wpisałam sobie tak dla Hecy jakby dialog pomiędzy rodzicami a dzieckiem i właśnie to, co powiedziało dziecko na tym pierwszym suwaku Stability, oczywiście na zero, było właśnie powiedziane takim głosem piskliwym, więc faktycznie udało się zachować ten realizm takiego zwykłego audiobooka. I coś jeszcze miałam, ale już nie pamiętam.
0: A z ciekawości, na jakich alfabetach to testowałaś, Paulino, jeżeli chodzi o te różne nietypowe, nie z alfabetu łacińskiego znaki, na przykład z jakimś japońskim, chińskim, tego typu
4: próbowałaś? Testowałam na koreańskim, kolega testował też na japońskim, no właśnie na cyrylicy testowaliśmy i wszystko jest ok. W sumie nie próbowaliśmy emotek, w sensie emoji.
0: A to też ciekawe.
4: Ciekawi mnie, czy by to cokolwiek dało, szczególnie właśnie myśmy sobie tak wymarzyli, że fajnie by było, gdyby te emoji faktycznie były w stanie sterować nastrojem tego modelu.
3: Znaczy, z tego co wiem, no Eleven Labs gdzieś tam myśli o tym, żeby można było sterować emocjami w jakiś sposób tego syntezatora mowy.
4: Mhm. A, i właśnie się przypomniało, co miałam mówić jako trzeci ten grosz przysłowiowy. A mianowicie, że właśnie teraz nam trochę nie wyszły te heady z takiego powodu, że dużo tam było słów krótkich. Na przykład on bardzo się wywala na słowie dla. Bardzo często właśnie DLA czyta.
1: Literuje, tak.
4: Też, nie wiem, NVDA bardzo często, nie wiem, jakieś NVDA.
1: I trochę po niemiecku to tak czyta.
4: Tak dalej, więc dla mnie workaround, czyli obejście tego jest mniej więcej takie jak z liczbami, albo NVAWDEA, albo NVIDIEA, nie wiem.
3: Gorzej z tym dla, bo
4: gorzej jest dla, tak, to trzeba byłoby ja się w ogóle zastępować całe słowo. Czasami też ci jest czytane jako ci.
3: I dlatego ja się troszeczkę bałem trochę tego modelu, bo...
4: No ale cóż, no to jest beta.
3: Często tego typu modele, które mają wykrywać język, no to...
4: Właśnie tak.
3: Na przykład to właśnie mają tego typu problemy. I fajnie by było mieć możliwość zadeklarowania. Czytaj to zgodnie z regułami takiego, a takiego języka.
0: Dokładnie.
3: Bo w książkach różne się rzeczy zdarzają. Są postaci, które mają dość nietypowe jakieś tam imiona, nazwiska, które trzeba przeczytać w konkretny sposób i fajnie by było właśnie mieć możliwość kontroli, no bo to, z tego co wiem, to ma być syntezator do wykorzystywania jak najbardziej komercyjnego i takiego wykorzystania właśnie przez ludzi, którzy chcą mieć, którzy mają naprawdę duże wymagania co do tego, jak to ma być wszystko czytane. No i tutaj nie powinno być takiej sytuacji, że oj, zwykłe słowo jest czytane dziwnie i w sumie nie wiadomo, co z tym zrobić, bo
4: no będzie błędy to takie jak Marsiłka powinny nam już coś mówić. Albo Trojan zamiast Trojan. Albo co najbardziej mnie śmieszy w ogóle ze wszystkich tego typu, Urząd Morski Uwiła się, do tej pory obecny w Paulinie Microsoftowej i Adamie.
3: No, także no to... To są niestety problemy, jak ktoś chce zrobić produkt, który ma wykrywać tam różne rzeczy, no bo nie powiedzieliśmy jeszcze w sumie tego, że gdy już wybiorę ten model multilanguage, to tu po prostu wystarczy, że wpiszę tekst po polsku i on będzie czytany po polsku. Nie muszę wybierać języka, w którym muszę to wpisywać. Po prostu wpisuję tekst. Jeżeli potem napiszę tekst po hiszpańsku, on się przełączy na hiszpański. Co ciekawe, czasami jest tak, że jeżeli właśnie piszę coś po polsku, potem mam, nie wiem, 4 zdania po angielsku i znowu po polsku, to te pierwsze zdanie po przełączeniu syntezator czasami ma jakieś ślady tego poprzedniego języka, co też nie jest zbyt dobre. No i mówię, fajnie by było mieć możliwość takiego sterowania. Tu ma być polski, tu ma być angielski, tu ma być szwedzki, a tu ma być napisane tą całą IPą, czyli tym alfabetem fonetycznym, jak to ma być czytane. Ja nie wiem w ogóle, czy on nie obsługuje tego właśnie IPA. Nie jestem pewien. Gdyby tak było, to możliwe, że też by było fajnie.
0: Słuchajcie, tymczasem godzina późna, a do nas jeszcze dzwonicie. Tym razem Piotr jest z nami. Witamy cię, Piotrze.
6: Cześć, witajcie. Słychać mnie?
0: Słychać.
6: Słuchajcie, bo akurat no, tak przeczekałem ten przegląd aż do Eleven Labs. I w temacie chciałem powiedzieć, że no niestety ja dzisiaj się próbowałem tym pobawić, ale przy okazji zobaczyłem ceny i chyba nie jest tak optymistycznie, jak Tomek sądził, bo te $330 to jest za 500 tysięcy znaków, a za 2 miliony dolarów to tam jest skontaktuj, przepraszam, 2 miliony znaków to tam jest skontaktuj się z nami.
3: Chyba więc nie, no, tak, bo tamta kolejność tych wszystkich znaków jest dość nietypowa i z tego co wiem, to jest właśnie w ten sposób, że skontaktuj się z nami, to jest model Enterprise, w którym w ogóle można mieć jakiś oddzielny serwer do tego, można mieć support, można mieć coś tam jeszcze, jakieś głosy dla siebie specjalnie tworzone i to jest, zdaje się, od $500 w ogóle dolarów to tak na start. I to jest jakby coś dla dużych firm, które robią bardzo dużo różnych rzeczy i wtedy jest w ogóle plan robiony zupełnie oddzielnie dla firmy, to trzeba wynegocjować już z nimi.
6: Aha. Czyli rozumiem, że ty wykupiłeś to za 22 i to jest 100 tysięcy.
3: Tak, i to jest 100 tysięcy.
6: W takim razie to strona jest troszeczkę mylnie zrobiona, bo jak...
0: Tak, bo ta oferta, ja też właśnie jestem na tym cenniku i te 2 miliony są jakby poniżej tego przycisku do zakupu, więc to rzeczywiście
6: trochę
0: może być mylące.
6: Tak, więc tak jakby wychodziło, że 10, potem zakup za te 5 tam dolarów, potem 30.
0: Tak,
6: 10,
0: tak.
6: I tak rzeczywiście to jest trochę...
3: To wygląda.
6: No to trochę mnie to zmyliło. Tak, to
3: mi się
6: przynajmniej
3: wydaje, chyba że coś zmienili, ale tak mi się wydaje, że to właśnie tak wygląda.
6: A ja mam jeszcze pytanie odnośnie, jak wygląda z zakupem, bo tam widzę, że jest Apple Pay i są różne metody. Czy to jest obarowane jakąś taką opłatą operacyjną, czy jak to?
3: Chyba nie, to sensowy Strip. Strip to się chyba nazywa.
0: Tak, jest taka firma.
6: Płaciłeś, rozumiem, kartą, czy jak? Czy w jaki sposób?
3: To znaczy teoretycznie Google Payem, tylko że jak się płaci Google Payem, to oni tak widzą numer karty użytej i potem sobie tę kartę podpinają pod swoje.
6: Znaczy wiem, no ja chciałem Apple Pay spróbować, ten najtańszy, ale właśnie nie wiedziałem, czy jest jakaś prowizja, czyli dlatego też zadzwoniłem.
3: Chyba nie. Chyba nie.
6: Czyli normalnie jest, tylko że dopóki się nie wyłączy, to będzie subskrypcja pobierana.
3: Tak jest.
6: Oczywiście non-stop.
3: Tak jest.
6: Okej, no to ja chyba tyle. Dzięki bardzo.
3: To dzięki.
0: Dzięki.
3: To co, przechodzimy do następnego newsa? Czy ktoś jeszcze
2: myślę,
3: chciał?
2: Że możemy.
3: To co, Google udostępnia PassKeys. O co chodzi, do czego to się może przydać?
2: No PassKeys to jest technologia, o której my już słyszeliśmy w kontekście Apple i tego, co oni chcą zaoferować, czyli przyszłość bez haseł. I to jest taka autentykacja, zgenerowany klucz i PassKeys nawet nazywa się już po polsku klucze, przynajmniej w implementacji Google. Jest to klucz wygenerowany na urządzeniu i jest tym urządzeniem najczęściej nasz telefon. Autentykacja przebiega przez autoryzację albo odcisku palca, albo naszej twarzy. No i klucze takie są dużo bardziej bezpieczne i no... mniej podatne na phishingi i różnego rodzaju inne skamy. Ja może tutaj przeczytam artykuł z android.com.pl, bo na niego się powołuje i tu jest wszystko wyjaśnione, jak to zamierza działać. Google udostępniło klucze PassKey, czyli nową metodę logowania, z której użytkownicy mogą już korzystać na swoich kontach. Dzięki kluczom nie trzeba będzie już pamiętać haseł, a nowe dane do logowania zostanie wykorzystany nasz odcisk palca czy nasza twarz. To jednak nie do końca to samo, co logowanie do telefonu, ponieważ klucze mają być o wiele bezpieczniejszym sposobem, który uchroni nas przed nieautoryzowanym przyjęciem konta. Jak działają klucze od Google i jak zacząć z nich korzystać? PassKeys, czyli po polsku klucze, to nic innego jak kolejna metoda logowania, która pozwala nam na korzystanie z konta Google na danym urządzeniu. Klucze Google mają zastąpić nam zwykłe logowanie z wykorzystaniem hasła, czy nawet weryfikację dwuetapową, na którą zresztą Google naciskało bardzo swego czasu, dodajmy zresztą, że słusznie. Klucze w odróżnieniu od zwykłych haseł nie są bowiem tworzone przez użytkownika i nie można ich nigdzie zapisać tak, by ktoś niepowołany mógł uzyskać do nich dostęp. Klucze są też odporne na ataki phishingowe, ponieważ nie ma tu jednorazowych haseł potwierdzających dostęp do konta, które można przechwycić. Klucze od Google umożliwiają logowanie do konta z wykorzystaniem odcisku palca, skanu twarzy lub kodu PIN do blokady ekranu w smartfonie. Tworząc klucze przywiązane do konkretnego urządzenia, tworzymy tak naprawdę dla klucze kryptograficzne, jeden prywatny i przypisany do sprzętu oraz drugi publiczny. Takie klucze będzie można też tworzyć dla urządzeń, z których korzystamy tymczasowo, by zalogować się na przykład tylko raz. Google będzie nas informować o próbach zalogowania się na nasze konto, więc tu też mówimy o zwiększonym bezpieczeństwie. Jeżeli będziemy chcieli zalogować się na naszym komputerze, będzie można przypisać klucz także do niego, a przy pierwszym logowaniu na ekranie wyświetli się kod QR, który będziemy musieli zeskanować telefonem. Żeby skorzystać z kluczy od Google do logowania, musimy mieć smartfona z przynajmniej systemem Android 9 lub iOS 16. W przypadku komputerów jest to Windows 10, macOS Ventura oraz Chrome OS 109. Jeżeli chcecie zacząć korzystać z kluczy od Google, to musicie je włączyć, logując się na swoje konto i przechodząc na stronę Google. Tu jest podany link. No więc smartfon jest jakby naszym kluczem autoryzacyjnym i na nim są generowane właśnie te klucze do logowania nas do różnych kont, no a ewentualnie potem możemy powiązać z tym po koncie Google nasz komputer. No więc w ten sposób to działa. Ja już patrzyłem, kiedyś podawałem tutaj stronę paskis.io, gdzie podana jest lista serwisów, które już wykorzystują PassKeys. Ja jeszcze nie patrzyłem, czy ta lista się poszerzyła, od czasu, kiedy pierwszy raz tą stronę odkryłem, no możecie to zrobić, ja też to może zrobię w wolnym czasie i zobaczymy, no ile ta funkcja na ten moment jest przydatna na takich stronach, z których no, na co dzień korzystamy.
0: Pytanie, co w sytuacji, kiedy ten sprzęt, który wykorzystujemy jako klucz dostępu, nam padnie?
2: Nie wiem. Właśnie...
1: Pewnie można mieć kilka, też tutaj mnie zastanawia ta kwestia tych kodów QR. No przypuszczam, że na przykład na Maca, gdzie mamy Touch ID, to się pewnie jakoś da obejść. No na Windowsie też mamy Windows Hello i można kupić na przykład sobie klawiaturę albo kamerkę, która ma czytnik albo skaner twarzy. I ciekawe, czy też wtedy dałoby się po prostu taki klucz na komputerze utworzyć. Nie wiem, jak to...
0: No jest
2: ja
0: to
2: rozumiem,
0: na pewno ciekawe.
2: Telefon jest głównym narzędziem.
0: Tak, na to by wyglądało, że właśnie telefon jest głównym narzędziem i ewentualnie potem podpinamy sobie jeszcze dodatkowe źródła. No coraz więcej tych metod bezpieczeństwa, uwierzytelniania się właśnie takiego dwuskładnikowego, a tu nawet i być może kiedyś Google zrezygnuje z hasła na rzecz tylko właśnie
1: takich...
0: W tą
1: stronę to idzie.
0: Tak, tak, w tę stronę to idzie i dobrze, no bo z tymi hasłami to są jednak problemy. Są niby menedżery haseł, oczywiście można tego używać, natomiast no, wycieki się zdarzają, a w przypadku takiego klucza no, zdecydowanie mniejsze jest prawdopodobieństwo, tylko byleby obsługiwane były dobrze procesy na wypadek, jeżeli taki klucz byśmy stracili, bo no to raczej niewesoła sytuacja. Swoją drogą ostatnio właśnie to też tak przy okazji Authenticatora, o którym wspominałem, bo też zacząłem ostatnio bawić się tą aplikacją, z niej korzystać, to właśnie teraz w ogóle Google wprowadziło możliwość zabezpieczania tych naszych kluczy w chmurze, w tym Authenticatorze. To tak nawiasem mówiąc, ta aktualizacja pojawiła się, no, chyba parę czy paręnaście dni temu.
3: No to jest rzeczywiście bardzo fajna sprawa. Już i Microsoft też ma ten swój Microsoft Authenticator, chyba to się tak ta aplikacja nazywa.
0: I one są kompatybilne ze sobą, bo jeżeli na przykład podoba ci się bardziej Microsoft Authenticator, możesz korzystać z niego, a jeżeli na przykład podoba ci się aplikacja Google'a, to do logowania się do Microsoftu, do konta Microsoftu, możesz używać aplikacji od Google'a.
1: Wiele menadżerów haseł też ma takie funkcje, chociaż tutaj ludzie uważają, że generalnie tych rzeczy nie powinno się łączyć, ale na przykład jak ktoś chce, to na Bitwarden, którego używam, też ma taką funkcję. Muszę się tym pobawić w sumie, poustawiać sobie to.
3: No i mam nadzieję, że rzeczywiście za jakiś czas te hasła no to będą już takim czymś, co... o czym już się zapomina.
0: Natomiast ja mimo wszystko powtórzę to, o czym mówiłem bodajże w poprzednim Tyflo Przeglądzie. W naszym przypadku, mimo że jest to jednak pewne ograniczenie sobie tego bezpieczeństwa, to jednak jeżeli decydujemy się na uwierzytelnienie dwuskładnikowe, to mimo wszystko warto sobie ustawić jako taką alternatywną, zapasową metodę coś bardziej konwencjonalnego w rodzaju telefonu bądź też innego tego typu środka. No tak po prostu na wszelki wypadek. Jeżeli twórca danej aplikacji, chociażby z której korzystamy, coś by popsuł w tych kwestiach dostępności i na przykład z jakiegoś powodu nie dałoby się odczytywać tych kluczy. No jednak mimo wszystko warto się tak zabezpieczyć.
3: Tak, to rzeczywiście może być taki problem, no ale zobaczymy, co będzie dalej. Przechodzimy do Audona, czyli no taki Clubhouse, ale w Fediversum, czyli tam, gdzie Mastodon i inne usługi tego typu, czy nie wiem, czy to można nazwać nawet typem.
1: Może no to jest Fediversum, tak? Ja to napisałem, że to jest właśnie taka trochę Fediversowa alternatywa dla Clubhouse'a. Bo o co chodzi? To jest usługa, do której logujemy się przez nasze konto na Fediversum. Na pewno działa Mastodon, pewnie inne pochodne też. No i to jest na stronie audon.space. No i tam logujemy się naszym Mastodonem, ewentualnie Hometown też działa, bo ja z Dragon's Cave'a nie miałem problemu, żeby się zalogować i I tak jak, no to, jak to było na Clubhouse, możemy sobie utworzyć pokój. Przy tworzeniu pokoju możemy podać sobie tytuł, opis tego pokoju, więc o czym chcemy rozmawiać. Możemy sobie wybrać prywatność tego pokoju, więc możemy sobie ustawić tak, że do niego mogą wejść wszyscy lub tylko osoby, które nas obserwują lub my obserwujemy, albo ograniczyć to do konkretnej listy tylko współprowadzących, no bo obok też możemy właśnie wpisać sobie też tutaj niki fediverse'owe współprowadzące, które chcemy sobie wyznaczyć, no i taki pokój tworzymy. Jest też opcja, która nam pozwala ustalić, czy usługa ma publikować nasz pokój w botem, bo on ma takiego swojego bota, którego możemy sobie z dowolnego konta, czy tam Mastodona, czy z jakiejś innej strony zaobserwować i jeśli zaznaczymy odpowiednie pole, no to jak utworzymy pokój, no to ten bot wyśle wiadomość, że taki pokój jest dostępny. No i inne osoby mogą sobie do tego pokoju wejść. No i jak to, tak jak to jest na Clubhouse'ie, no mówimy my i mówią osoby, które my wyznaczyliśmy jako współprowadzące. Jeśli ktoś inny, kto wszedł do tego pokoju, chciałby się odezwać, no to musi nas poprosić, podnieść rękę, tam jest właśnie request to speak po prostu i my mu możemy na włączenie mikrofonu zezwolić. Niestety nie jesteśmy żadnym dźwiękiem ani komunikatem informowani, jak ktoś o to poprosi. Możemy do tego dotrzeć i to włączyć, jeśli o tym wiemy, no ale o tym nie wiemy. Jest też opcja i do tego chyba nie trzeba wysłać prośby, żeby reagować różnymi emotkami i na to jest dźwięk, słychać, jak ktoś taką reakcję wyśle, no ale tutaj znów na razie to dostępne nie jest, aczkolwiek myślę, że może to zostać poprawione, bo jak ta usługa wystartowała, to taki konto na Mastodonie Fediverse News o tym napisała, no to niewidomi się na to rzucili, bo wszystko z dźwiękiem, no to nas interesuje. No i okazało się niestety, że dostępność tego była słaba, bo było bardzo dużo niepodpisanych przycisków.
0: No właśnie, ja chyba na to trafiłem, bo kiedy widziałem jakiegoś newsa o tym, właśnie o Audonie, to stwierdziłem, a spróbuję się pobawić. Jak szybko założyłem pokój, to tak szybko stamtąd tak naprawdę znikałem, bo widziałem tylko kilka nieopisanych przycisków i jakoś nie zachęciła mnie ta usługa do tego, żeby się tym bawić dalej, ale mówisz, Piotrze, coś działa, działają twórcy, tak? Jeżeli tak, chodzi o poprawę dostępności.
1: Tak, właśnie miałem powiedzieć, kilka dni później autor już został otworzony odpowiedni ticket na stronie projektu, bo projekt jest otwarto źródłowy, no i przynajmniej te przyciski już zostały zaetykietowane, więc tego problemu akurat nie ma. No mówię, są jeszcze jakieś zmiany, które można by wprowadzić, ale no z tym problemu już nie ma, więc jak już wejdziemy do tego pokoju, to właśnie możemy poprosić o głos, możemy się wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie. No i to wszystko działa. Jeśli jeszcze chodzi o jakość dźwięku, to myślę, że jest całkiem nieźle. Jest odszumianie, którego niestety nie da się wyłączyć. To też chyba coś, co warto by poprawić. Ale co ciekawe, jeśli korzystamy z Firefoxa, w Chromie niestety to nie działa, no ale jeśli wchodzimy z Firefoxa, no to mamy dźwięk stereo. Jest niestety odszumiany cały czas, no ale to testowaliśmy właśnie, testowałem to z drugą osobą. Ta osoba korzystała akurat z Chroma i ja z Firefoxem, no to on mnie słyszał w Chromie w stereo. Ja jego słyszałem na początku w mono, mimo to, że miał akurat mikrofon stereo, potem się ta osoba przesiadła też na Firefoxa i wtedy też go słyszałem w stereo. Nie wiem, jak to jest w Safari. Ponoć to na iPhone'ie też działa, ale tego nie testowałem. No, przypuszczam, że na telefonach z Androidem też raczej nie powinno być problemu, bo Chrome te wszystkie API, WebRTC i tak dalej wspiera. No natomiast jeśli ktoś szukałby takiego narzędzia, które można by porozmawiać, takiej nawet całkiem przyzwoitej jakości, no to myślę, że warto to narzędzie obserwować, bo może się w jakiś ciekawy sposób jeszcze rozwijać.
3: I już jestem. Kolejny news. Home Assistant, czyli ten, no, takie centrum dla inteligentnych domów, pozwoli na to, żeby takim głównym urządzeniem w tym wszystkim był telefon stacjonarny. Pawle.
2: Poślij do asystenta głosowego.
0: O, no. Teraz jesteś, bo mikrofon coś ci nie chciał się odpalić.
2: Ojej. No to jeszcze raz. Więc, no tak, telefon stacjonarny, którego będziemy używać jako głośnika do asystenta głosowego, bo Home Assistant w tym roku bardzo idzie w asystenta głosowego. Ja nawet nie wiem, bo ty, Tomku, kiedyś się tematem interesowałeś, czy ten asystent mówi po polsku? Wiemy coś? Albo na czym jest oparty?
3: To znaczy, on chyba możliwe, że ma spolszczenie. Nie jestem pewien tego tak do końca.
2: Mhm. No trzeba będzie to zweryfikować, natomiast pomijając już te kwestie, no to dodano mu w ostatniej wersji, w ogóle w ostatnich wersjach Home Assistanta dochodzi wsparcie dla VoIP-a, konkretnie dla bramki VoIP-owskiej Grandstream HT810. Jest to jedna bramka, jak ich wiele, tylko że zrobiono dla niej integrację, po prostu wpinamy do niej po RJ-ce dowolny telefon stacjonarny. No i po podniesieniu słuchawki możemy wydawać polecenia asystentowi. No i tu już można sobie wyobrazić, co można wszystko za pomocą tego robić. No ja na filmiku, który wrzucił autor, słyszałem, że on tam z tym asystentem to sobie pokawędki urządzał i asystent udawał dla niego Mario z gry Super Mario. Natomiast no można tak naprawdę wszystko, bo sterowanie domem oczywiście wiadomo, pewnie jakieś włączenie muzyki. No zależy od tego, co w tym Home Assistencie sobie oskryptujemy i jakich wtyczek korzystamy. Tak naprawdę można by i nawet z czatem GPT pogadać przez telefon. Bo kto nam zabroni?
3: Ja sobie zaraz wyobrażam te stare PRL-owskie telefony, które są do tego podłączone. I...
2: No, artykuł wspomina, że telefon na tarczę nie ma problemu. Bardzo się świetnie nada, trzeba tylko odkopać. No ja bym nie pokazał.
3: I zrobisz przejściówkę, bo one nie były podłączone na RJ, tylko na jakieś takie duże, stare...
2: Na żyły, tak, na te żyłkowe takie. Mhm.
3: Także, no...
2: Nie, to jest taki news, taki bardziej ciekawostka, ale mi się buzia uśmiechnęła, jak zobaczyłem. Bo jakby takie projekty to nie jest nic nowego, bo robienie telefonu stacjonarnego, przerabianie go pod jakieś różne rzeczy, to już były takie projekty, już kiedyś mi Mikołaj właśnie Hałysz podsyłał, jak ktoś zrobił z głośnika jakiegoś tam smart w domu, który był zamontowany, nie wiem, czy w okapie, czy w jakiejś szafce w kuchni i właśnie ze stacjonarki zrobił sobie system do sterowania Spotify'em i tam z telefonu wywoływał playlisty, które potem grały na głośniku i coś tam i ten, albo jakieś montowanie telefonów na tarcze, żeby działały jako komórki, tylko to już potem ludzie tu muszą się specjalizować w tych mikrokomputerach, czy Arduino, czy jakieś Raspberry Pi. A tutaj to jest dość prosta konstrukcja, bo trzeba kupić tylko bramkę. Bramka kosztuje ponad 200 zł, co prawda. No ale... I to wszystko jakoś spiąć, no, ewentualnie jakieś mądre skrypty albo wtyczki do tego znaleźć i będzie dobrze. No więc fajnie, że ktoś na taki pomysł wpadł. Chciałbym zobaczyć kiedyś implementację na żywo u kogoś.
3: No właśnie.
0: Tymczasem w komentarzach tu jeszcze a propos poczty elektronicznej DJ Chris do nas pisze, że on do dziś używa Outlooka Express. No, z niektórymi kontami pocztowymi dalej jest to możliwe. Z Googlem czy z Microsoftem, no to niestety nie bardzo. Natomiast z takimi, które nie mają tego mechanizmu OAuth, a wiadomo, nie wszystkie mają, to jak najbardziej Outlooka Express można używać. I jeszcze tu takie pytanie od Eweliny. Piotrze, do ciebie konkretnie, bo Ewelina pyta, czy grałeś w Blind Questa?
1: Grałem nawet swojego czasu, przechodziłem przynajmniej pierwsze dwie części ze znajomym na streamie, no to były streamy po angielsku, ale to są takie gry, które ja słyszałem twoją prośbę o podcast. To jest o tyle trudne, że to są gry, które przejście jednej części zajmuje nam przynajmniej te 3-4 godziny. To są gry, w której no, jest trochę fabuły, więc tak zrobić podcast na wszystkie trzy części, no to no, pewnie 10 godzin, pewnie więcej, bo to jeszcze by trzeba było tłumaczyć. Ja nie wiem, czy to nie byłoby bardziej temat dla kogoś, kto robi na przykład let's play'e na YouTubie. A wiem, że takie osoby w naszej polskiej społeczności są, jakby ktoś chciał się tego podjąć. No bo to no, są dosyć długie gry. No i takie specyficzne, tak powiedział.
3: To przechodzimy do następnego newsa, tym razem mojego. Google Chrome pozwoli ominąć część kodów CAPTCHA. Google sobie wymyśliło, że no, mając przeglądarkę, są w stanie wykryć, czy przed tą przeglądarką siedzi człowiek, czy też siedzi coś innego, że tak powiem, niż człowiek. W związku z powyższym, to nie strona powinna rozpoznawać, czy przed przeglądarką siedzi człowiek, tylko sama przeglądarka. I Google Chrome już w jakichś tam wersjach Nightly chyba, czy tam któryś takich bardzo wczesnych, łączy się z czymś, co nazywa się API Private State Tokens. Nie wiem, co to jest, podejrzewam, że jakaś jedna ze składowych którejś CAPTCHY, dlatego

0: ile używamy Chroma no, lub jakiejś, która będzie miał ten mechanizm również zaimplementowany. Nie wiem, na ile to będzie możliwe.
1: Ja jestem ciekawy, jak to będzie kompatybilne z tym, co Apple dodał w tym roku do Safari, bo tam też coś podobnego, jeśli dobrze pamiętam, doszło.
0: No właśnie, no ciekaw jestem, czy to w ogóle nie zrobi się jakiś taki trend, że producenci przeglądarek przejmą, przynajmniej będą chcieli przejąć na siebie ten, no że tak powiem, obowiązek sprawdzenia, może nie obowiązek, ale te próbę sprawdzenia, czy przeglądarka obsługiwana jest przez człowieka. Zobaczymy.
2: Pozostaje też mieć nadzieję, że używanie czytnika ekranu jako takiego pośrednika tak, nie będzie wpływało w żaden sposób, bo jednak podejrzewam, że zachowanie użytkownika widzącego jest no, nieco inne niż zachowanie kogoś, kto posługuje się programem odczytu ekranu i mam nadzieję, że te przeglądarki będą miały chociażby jakąś taką whitelistę, gdzie będą takie wyjątki na zasadzie, on ma odpalonego JOS-a, czy NVDA, czy VoiceOvera, czy TalkBacka, no jakikolwiek program odczytu ekranu, to słuchaj, no to uznaj go za człowieka, mimo tego, że tam jakiś automat pośredniczy.
0: Nie mam nadzieję, zwłaszcza, że no niewidomi, czy pewnie w ogóle niepełnosprawni, to spodziewam grupa osób, która ma największe problemy z tymi kapczami.
2: Zgadza się.
0: Więc no mam nadzieję, że to jest jakby tworzone trochę z myślą między innymi o takich osobach. Choć praktyka pokazuje, że to, co jest zdroworozsądkowe, nie zawsze jest prawdziwe, więc zobaczymy. A tymczasem Stack Edit, czyli edytor Markdown w naszej przeglądarce.
3: Tak, też projekt, na który natrafiłem, grzebiąc po GitHubie, pod adresem stackedit.io. Czyli to, co Tomek właśnie powiedział. Mamy sobie edytor Markdowna, możemy sobie tworzyć w nim pliki, możemy nawet tworzyć całe struktury, pliki, foldery, tam jest taki wbudowany mini eksplorator. To wszystko zachowuje się na naszym komputerze, czy na naszym urządzeniu, w naszej pamięci i my możemy z tym pracować. Wygląda to na dostępne, oczywiście jeszcze niczego w tym nie napisałem, ale widziałem, jak się pisze i no wstępnie wygląda obiecująco, bo mamy przyciski, które są wszędzie opisane. Mamy chyba nawet skróty klawiszowe, z tego co pamiętam, do tych różnych elementów, które możemy chcieć wstawiać, bo oczywiście do tych różnych elementów markdownowych są przyciski. Mamy przeróżne typy markdownów wspierane, włącznie z tym rozbudowanym, gdzie są tabele i tak dalej. Są też treści matematyczne, jest mermaid do wykresów. Są jeszcze jakieś chyba ze Stack Overflow, stąd też nazwa Stack Edit, rodzaje składni. Od razu pod polem edycji i tymi wszystkimi przyciskami mamy ramkę osadzoną z wysiwygiem, z what you see is what you get, czyli widzimy wynik na bieżąco tego, co piszemy, jakby zrenderowany już do HTML. No i ma to parę fajnych funkcji, bo z jednej strony można plik z tego naszego Stack Edita powiązać z plikiem w naszym koncie Dropbox, więc tutaj można, czy też OneDrive, czy Google Drive, więc tu można też współpracować z innymi osobami, które używają nawet innych edytorów nad tymi plikami i możemy też publikować te pliki na pewno na WordPressa, używając już kilku gotowych szablonów HTML. Więc no, wygląda na to, bo jak omawialiśmy na potrzeby podcastu o Markdownie różne edytory, no to się okazywało bardzo często, że one, ten to jest fajny, ale nie jest już dostępny w internecie, nie da się go ściągnąć. Ten to jest dostępny w internecie i dostępny też dla czytników, ale nie wspiera całej składni. No a tu wygląda na to, że jest to rozbudowane, cały czas się gdzieś to też rozwija. Jest to otwarte źródłowe, jest to open source, więc można sobie nawet sklonować i u siebie gdzieś tam uruchomić, jak komuś bardzo zależy, aczkolwiek nie wiem, czy jest aż taki sens z perspektywy chociażby prywatności, bo i tak to jest w przeglądarce i w naszym komputerze. No natomiast funkcjonalnie też to wygląda całkiem fajnie, więc może warto by się tym też zainteresować. Jeżeli szukacie jeszcze jakiegoś fajnego edytora markdownowego, to może Stack Edit wam się sprawdzi.
2: Ja się trochę tym bawiłem pod Chromem i miałem mały problem z edycją, a właściwie z poruszaniem się po większych partiach tekstu. To znaczy on tam czasem zaczynał czytać od początku tekst, albo na przykład kiedy była jakaś pusta linijka,

0: to też czytał od początku. Jakoś dziwnie to się zachowywało, ale być może to jest przypadek z Chroma. Na przykład może pod Firefoxem będzie inaczej, a może na przykład za jakiś czas też to się zmieni, więc rzeczywiście ten tekst jest odczytywany, który wpisujemy, da się z nim zapoznać, więc ja bym strony nie skreślał i naprawdę myślę, że warto obserwować, co będzie się z tym projektem działo, bo kiedyś naprawdę może okazać się on przydatny, a być może nawet już teraz jest. Mhm.
1: Kolejny news dotyczy czata GPT, a w zasadzie konkurencji dla czata GPT, bo takowa się pojawiła jakiś czas temu. I o tym Paulina więcej.
2: Tak, znaczy nie wiem, ile tutaj można mówić więcej. Generalnie wypuściła. Stworzyła to organizacja Hugging Face, czyli taka, no taka platforma, na której można wyszukiwać różne modele sztucznej inteligencji i tak dalej, i właśnie
1: wyszukiwać i chyba stawiać jakieś tam właśnie.
2: I stawiać, tak, sorry, już późno, ale tak, usługa nazywa się Hugging Chat i możemy sobie wejść tam huggingface.co/chat i to jest sobie no właśnie coś jak Chat GPT, tylko że open source'owy z dobrych informacji, czyli otwartość źródłowy, a ze złych informacji bardzo, bardzo biedniutki. Ja jak go testowałam na potrzeby tego przeglądu, to najpierw zapytałam po angielsku, czy mógłby mi napisać kawał po polsku, w sensie no, po uprzednim przywitaniu. I napisał mi po polsku, ale nie kawał, tylko wiersz i nie rymowy, tylko biały. To jest jedno, a drugie napisałam później typowo już po polsku. Napisałam po prostu dzień dobry. I on, okej, jakby użył złych odmian i w ogóle mówił jakby bardzo niezrozumiale, ale powiem to w taki, powiedzmy, stand-uperski sposób. On przywitał się ze mną, mówiąc, że w sumie to ma bardzo złe warunki w pracy i chciałby z kimś o tym pogadać. To ja mówię, dobra, no to zaufaj mi, możesz ze mną o tym pogadać. Ale nie, no w sumie nie chcę mówić o tym, co działa na mnie. To działa na mnie, to jest cytat. I ja mówię, ale nie, no spokojnie, ja nikomu nie powiem, spoko. On mówi, nie, no naprawdę, nie mogę. Ja mówię, dobrze, no to skoro nie, no to trudno, jakby nie chcę cię zmuszać też, nie, żeby nie było. On mówi, wiesz co, w sumie na takich użytkowników jak ty, to dziennie tracę, no niby parę sekund na użytkownika, ale tak generalnie to jest dużo, także dzięki za wyrozumiałość, ale no jakby. Także w ten sposób zakończyła się moja długoletnia przyjaźń z Hugging Chatem. Naprawdę rozumienie polskiego ma bardzo, bardzo biedniutkie.
1: Rozumienie angielski i też wypowiadanie się po polsku. Bo
2: jakiś super. Jeszcze raz?
1: Wypowiadanie się po polsku też. Jak właśnie tak, przed chwilą spytałem się go, czy umie po polsku. Powiedział, tak, mogę rozmawiać zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Czy mogę, jak to było? Czy mogę się z tobą spierać? Nie pamiętam. Właśnie nie. Znaczy, to nie było tak składne. Właśnie, czy mogę ci coś dziwnego powiedział takiego, co nie wiedziałem w ogóle,
2: tak,
1: co
2: no
1: mu
2: to
1: się chodzi.
2: Właśnie tutaj u mnie też na przykład było dziękuję za porozumienie, czy tam wyrozumienie, jakoś tak. Także tutaj naprawdę dużo jeszcze trzeba poprawić, ale no fajnie, że powstają te open source'owe duże modele językowe. To też w pewnym sensie no jest dobre, bo otwiera trochę świadomość, jak to wszystko działa, że to nie jest inteligentne samo w sobie, to nie jest coś, co faktycznie odczuwa i jest świadome, a z drugiej strony też właśnie naraża nas na jeszcze więcej różnego typu oszustw, bo później możemy na przykład sobie wytrenować tak stworzony model na jakichś naszych danych, czy to ten model, czy to lamę, czy alpakę. I też właśnie stworzyć go pod jakieś oszukańcze, powiedzmy sobie, no, wiadomości, czy też treści. No ale cóż, no tego nie unikniemy. Przy okazji też takie dwa zupełnie drobne, ale jak już jesteśmy w temacie, newsy. Firma Tencent z Chin za jakąś tam opłatę $60, czy ile tam było, oferuje stworzenie cyfrowej tożsamości człowieka danego. Cyfrowa tożsamość, czyli pewnie no, stworzenie wideo, na którym na przykład ktoś by mówił coś i wyglądał tak, jak wygląda w rzeczywistości. Ale nie znam co prawda szczegółów i na razie to nie dotyczy rynku chińskiego, nie dotyczy rynku polskiego, jest chyba tylko po chińsku i po angielsku. A drugi z takich drobnych newsów, odkryliśmy ostatnio na studiach coś takiego, co się nazywa chat PDF. I to jest coś takiego, że wczytuje się tam PDF-a i można sobie z nim pogadać, w sensie ten najpewniej chat GPT, który jest do tego zaprzężony, no, wczytuje sobie ten tekst i później z niego tworzy jakieś podsumowanie. To jest usługa płatna, nie udało mi się tego przetestować za darmo na takim PDF-ie, z którego faktycznie wiedziałabym, że coś jest. Czyli nie przetestowałam tego na takim PDF-ie, którego nie opłacałoby mi się czytać, a co opłacałoby mi się kupić, więc dlatego nie jestem w stanie nic o tym powiedzieć. Bo jakby samo wrzucenie tekstu w chat GPT no też niekoniecznie odniesie sukces, bo no, w tej naszej zwykłej wersji przez stronę jest dość ostry limit znaków, które są zapamiętywane w ramach sesji, czy tam nawet nie znaków, tylko chyba jakichś tokenów, słów. Nie wiem, na czym to jest liczone, ten limit, ale...
1: Na tokenach, to znaczy...
2: Na tokenach.
1: Czym innym jest na tokenach czat przez stronę.
2: No właśnie.
1: I tam jest rzeczywiście limit znaków, chyba, a czym innym jest czat przez API.
2: No to, ale ja właśnie o tym mówię, że czat przez stronę i nie wiem, na czym to jest liczone, ten limit. No ale mniejsza o to. W każdym razie po prostu mówię, że jest coś takiego, chat pdf.com. No i można sobie przetestować.
0: Słuchajcie, ale właśnie a propos testowania. Ja przetestowałem sobie przed momentem tego Hugging Face'a chat i powiem szczerze, no nawet w miarę sensownie odpowiedział, chociaż oczywiście jak jego kolega po fachu, czyli chat GPT, leje wodę. Zapytałem go, jakie zna audycje radiowe dla niewidomych i odpowiedział mi tak. Nie jestem w stanie podać konkretne audycje radiowe przeznaczone specjalnie dla niewidomych lub z wadą wzroku, ale muszę zaznaczyć, że wiele audycji radiowych dostępnych w internecie ma możliwość odtworzenia treści za pomocą technologii opisowej dźwiękowej, na przykład DAISY, która może być korzystana przez osoby niepełnosprawne i starsze. Treści te zawierają informacje na tematy różnorodne, zarówno na tematy bieżące, jak i z dziedziny nauki czy historii. Każdy mógłby znaleźć coś pasującego do swoich potrzeb i upodobań. Z tego powodu polecam sprawdzenie listy dostępności serwisu internetowego radia w twoim kraju albo kontaktowanie się z Urzędem do Spraw Osób Niepełnosprawnych celem uzyskania dodatkowych informacji. No.
2: Ale to i tak super. Ja z nim gadałam z tydzień czy dwa tygodnie temu i to naprawdę wyglądało w stylu dzień dobry, mieć na imię Ola. Uczyłam się w, nie wiem, liceumie imienia Karol Szymanowskiej. Nie wiem, to totalnie było bez sensu.
0: Nie, a tu są błędy, pewne błędy składniowe, natomiast to już zaczyna mieć sens, ta odpowiedź, przynajmniej pod względem takim jakimś stylistycznym, bo oczywiście wiadomo, że merytorycznie, no ale to z merytoryką to i GPT ma problem, to nie jest nowość.
1: Natomiast zauważcie, że to wychodzi na to, że to nie jest tak, dobra, wrzućmy internet w algorytm i urodzi nam się z tego czat, bo to przecież są duże firmy i ten Hanging Mason, to z tego co wiem, to jest jednak, to nie jest robione przez kogoś gdzieś tam w domciu, tylko to jest jednak duża firma. No i Google jeszcze nie wypuściło Barda. Chat GPT, no to jest coś, co chyba rzeczywiście działa. Natomiast kilka było takich właśnie alternatyw do czata GPT i póki co to nic nie jest czymś takim, co by rzeczywiście można tam było wrzucić książkę, zapytać się o coś na temat tej książki albo i chociażby podcasta, tak jak mu próbowałem robić te podsumowania, to wszystko z czatem GPT włącznie, to póki co się myli i to momentami dość grubo się myli.
2: No więc... właśnie, niby jest, ja się dziwię też w ogóle, bo są na przykład w jakimś Teamsie robione podsumowania, są różne AI-e do podsumowań, nie wiem, rozmów na Teamsie, na Zoomie, na czymś. Wszystko jest fajnie, tylko słabo jest wtedy, kiedy to AI się pomyli i ktoś nie weźmie tego pod uwagę i nie skonsultuje się, tak? Jeżeli mamy coś wdrożone, to fajnie, to robimy, tak, nie? A tu AI nam wytnie kawał i jest problem.
1: To znaczy, to jest jakby jedna rzecz, natomiast osobną sprawą jest ten prompt engineering, tak? Czyli to już rzeczywiście jest i o tym się mówi już coraz szerzej, że powoli robi się zapotrzebowanie na zawód, na ludzi, którzy znają te wszystkie czaty od podszewki i potrafią zadać tym czatom pytanie w taki sposób, żeby te czaty odpowiadały zgodnie z życzeniem, że tak powiem, klienta, i powoli już powstają nakładki takie właśnie na czata, które pozwalają na to, żeby właśnie rozmawiać z PDF-ami, na to, żeby pisać jakieś teksty na określone tematy, no w taki sposób...
2: Teraz opowiadałam o tych domenach, no to jest właśnie chat GPT zaprzężony do tego.
1: No właśnie, powoli właśnie robi się duże zapotrzebowanie na takich ludzi i no spore firmy potrafią wydawać dużo pieniędzy na to, żeby zatrudnić kogoś, kto, albo przynajmniej zlecić komuś stworzenie na przykład jakiegoś asystenta produktowego, podobny z naszych polskich sklepów, dość popularny, ma już asystenta swojego, takiego asystenta sprzedaży, który jest oparty na czacie GPT i ten asystent właśnie no jest stworzony przynajmniej w jakiejś części przez kogoś, kto teoretycznie zna się na tym, jak zadać czatowi pytanie w taki sposób, żeby odpowiedział zgodnie z tym, co sobie tak naprawdę chcemy, żeby on odpowiedział. No i rząd się zmienia, czat GPT też się zmienia, więc to jest jedna wielka zabawa. Można powiedzieć ciągle, to są zresztą dopiero początki, no i zobaczymy, co będzie dalej. I tak jak polecałem jakiś czas temu, tak nadal polecam, aż sprawdziłem sobie, jak się pisze Matt Wolfe przez W, czyli Wolf. To jest człowiek, który testuje sztuczne inteligencje. Najprzeróżniejsze tego Hugging czata też testował. Stwierdził, że to się też nie umywa do czata GPT, bo on tam ma jeden z jego takich testów na sztuczną inteligencję, to jest to, żeby stworzył stronę internetową, która zawiera ileś tam dowcipów, i ta strona ma mieć jeszcze CSS-a jakoś tam w miarę zrobionego. I czat GPT to zrobił w miarę, natomiast te inne czaty albo tego nie zrobiły w ogóle, albo zrobiły stronę, która wygląda tragicznie. Oczywiście to jest jeden z rzeczy, które ten gość tam przesyła, bo on tam jeszcze prosi te czaty o różne rzeczy, no i jak na razie czat GPT wygrywa z innymi, a ten Hugging czas podobno właśnie jest taki dość...
0: Oj tak, ja mu kazałem na przykład teraz napisać 30-sekundowy skrypt na wejście prezenterskie o pogodzie i zakupach, no i wysypał się kompletnie, zaczął pisać jakieś totalne bzdury, które no nawet nie opłaca się tego czytać, bo to po prostu nie ma sensu.
1: No to przechodzimy chyba do ostatniego newsa.
3: Tak, ale tu nie ma co wiele mówić.
1: Trochę podobnego w sumie
3: tak,
1: w charakterze.
3: Było spotkanie na podsumowanie pierwszego kwartału w Amazonie i ujawniona została informacja, że no, chociaż już asystentka głosowa Amazonu, nie mówię jej imienia, żeby nie wywołać, działała na modelu językowym, to powstanie jeszcze lepszy model językowy dla niej, żeby jeszcze bardziej skomplikowane zadania były wykonane. No i tyle wiemy. Reszta to już są domysły. Autorzy tu artykułu, na który się powołuje, twierdzą, że no właśnie, że to może będzie lepiej wykrywać niuanse takie komunikacyjne między ludźmi, że już będzie lepiej rozumieć i nie będzie źle gdzieś tam interpretować poleceń, że będzie lepiej informacje wydobywać. No ja osobiście pierwsze skojarzenie, jakie miałem, może w końcu zadziała polski, bo te modele językowe, które teraz są, na przykład taki ChatGPT, albo tak dużo języków wspiera, albo jest wręcz językowo agnostyczny, bo jest tak skonstruowany, taka jest jego konstrukcja i takimi danymi go nakarmiono w różnych językach, że jest w stanie sensowne wypowiedzi w tych językach konstruować. Więc tylko dlatego się tym podzieliłem, bo mam nadzieję, że jak ten model językowy będzie jakiś na wypasie, to, no to polski też się szybciej pojawi. Ponoć wszystko teraz, co Amazon robi, gdzieś tam bazuje na modelach językowych dużych, więc no, zobaczymy, czy i o języku polskim sobie przypomną.
1: Miejmy nadzieję. Podobno w ogóle z tymi dużymi modelami jest tak, że jeżeli tam coś w jednym języku się robi, to to ma wpływ na wszystkie języki. To może mieć wpływ na wszystkie języki. W związku z czym jakby nie trzeba tego robić, nie trzeba robić wszystkiego dla każdego języka z osobna. Wystarczy mu zrobić jakąś implementację któregoś z tych języków i wtedy ten model poniekąd to, co mu się wprowadzi w jednym języku, on to już ma we wszystkich językach i wtedy niezależnie od tego, co w jakim języku, to po prostu model dla modelu to w pewnym sensie wszystko jedno. Mhm. On może w cudzysłowie tak jakby myśleć w dowolnym z tych języków, który jest tam wybrany, czyli to nawet chyba nie musi być zawsze konwertowane, chociaż często jest na angielski. Pewnie dlatego, że on jest mimo wszystko największy, ale podejrzewam, że nie musi być. I to mało tego, to może być tak, że w jednej konwersacji z użytkownikiem on będzie w cudzysłowie myślał po polsku, a w innym przypadku będzie myślał po angielsku. A w jeszcze innym, w związku z tym, że ma trzy informacje, jedną po węgiersku, drugą po estońsku, trzecią po szwedzku, a czwartą po jakiemuś tam, to co coś tam jeszcze zrobi? Ja się wcale nie dziwię, jak takie modele językowe będą wymyślały jakiś swój język w ogóle do... Ale nie wiem, co już tak sobie w ogóle myślę zupełnie.
2: Tej anegdota, która zawsze mi się przypomina w takich okolicznościach, to jest jak dwa razy próbowałam poprosić ChatGPT o to, żeby napisał mi parę słów na A. No i właśnie raz dostałam rzeczy w stylu jabłko, nie wiem, nie mam teraz...
1: Słowa, które są w języku angielskim na A, w polskim nie.
2: A później dostałam abderyta, abderyci, abderycka, tam abrazja, ambrozja i tak dalej, nie? Rzeczy, które są już po polsku. Więc tak, to myślenie jest zupełnie nieświadome, oderwane od... W sensie mogłabym zapytać równie dobrze po, nie wiem, jakimkolwiek innemu, nie?
0: No przede wszystkim też za każdym razem, mimo tego, że zadajesz to samo pytanie, uzyskujesz inną odpowiedź, co też już jest znakiem czasów właśnie takich modeli językowych, bo to no kiedyś, kiedy mieliśmy jakiś algorytm, tak, no to coś na wejściu, to dostawaliśmy zawsze coś konkretnego na wyjściu. Tak, a teraz już tak nie jest, więc...
4: No i tak samo jest z tą syntezą. To jedna rzecz, której nie pokazałem, jak przy tym dodatku Piper. A widzisz, no właśnie, to też taki, można sobie, nie wiem, czytać pustą linię, tutaj taki czytam właśnie posty na Mastodonie, ludzie sobie, o jak on za każdym razem mówi blank, zupełnie, tak, to są jakieś minimalne różnice, ale jednak dzięki temu ten głos był taki bardziej naturalny, tak?
1: Tak. W Eleven Labs to jeszcze bardziej jest widoczny, bo rzeczywiście można kilka razy wygenerować ten sam tekst i dostać trzy różne teksty na wyjściu.
2: W sumie w tym momencie wymyśliłam podsumowanie tego, cośmy teraz odkryli, bo jest taka maksyma, że tylko szaleniec, robiąc to samo, oczekuje innych efektów. Wniosek, żyjemy w szalonych czasach.
1: I tym optymistycznym akcentem.
0: Mimo wszystko chyba jednak optymistycznym.
3: O tak.
1: Tak. Myślę, że możemy skończyć.
3: To na koniec jeszcze ciekawostka. Aha. Powiedzenie, obyś żył w ciekawych czasach, ponoć w ogóle nie jest chińskie.
1: No proszę.
3: Tak. Nie ma dowodu na to, że jest chińskie. O, w ten sposób. To Chinom to przypisał jakiś, chyba nawet ktoś powiązany, nie wiem, czy nie ojciec nawet Chamberlaina, premiera później brytyjskiego, który sam był gdzieś tam wysokiej rangi politykiem, przypisał to jakiemuś chyba dyplomacie chińskiemu. Dzisiaj mi to się przewinęło. Artykuł cały jest na Wikipedii o tym przysłowiu. Na angielskiej przynajmniej.
1: No proszę.
3: No.
0: I pozdrawiamy tych wszystkich, którzy, aby uzyskać te informacje, dotarli z nami do godziny pierwszej 7.
4: Czy to jest rekord?
3: Chyba tak.
1: No, 5-godzinnego tyflo przeglądu nie pamiętam.
2: Ciekawy czas.
3: Tak.
1: Tak jest. No dobrze. Dzisiaj 5 nas było w tyflo przeglądzie
0: i 5 godzin.
4: Trochę... 5 godzin.
1: 5 osób, 5 godzin, ale komentarzy więcej. Telefonów też sporo. Dzisiaj wszyscy byli aktywni.
4: Newsów też.
1: Także Paulina Gajoch, Piotrek, Machacz, Michał Dziwisz, Paweł Maszczyk i ja, czyli Tomek Bilecki. Uf, teraz się nie pomyliłem. No i dobranoc i do usłyszenia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: W kalendarzu wtorek, pierwszy dzień czerwca 2021 roku, Dzień Dziecka, więc składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim młodym słuchaczkom i słuchaczom Tyflo Podcastu i tym wszystkim, którzy wewnętrzne dziecko w sobie pielęgnują. Rozpoczynamy kolejne wydanie Tyflo Przeglądu, a dziś Tyflo przeglądają Paulina Gajoch, Robert Łabęcki, Mikołaj Hołysz.
6: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Mikołaj, przywitasz się?
7: Dobry wieczór,
0: jesteś. I ja też jestem, Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie i zapraszam na Tyflo Przegląd. Odcinek numer 86. Jest szansa, że to będzie najkrótszy w historii Tyflo Przegląd, bo wyjątkowo w tym tygodniu informacjami nam nie obrodziło, co nie oznacza, że informacji dla was nie mamy. Owszem, mamy, jest trochę tych informacji, będziemy się nimi z wami dzielić, więc teraz przejdźmy do szczegółów. O czym dziś będziemy mówić, o tym jak zawsze opowie Robert.
6: W tym tygodniu w Tyfloprzeglądzie dodatek do NVDA Clip Tools polegający na zarządzaniu schowkiem. Open Link With. Prosta wtyczka do NVDA, pozwalająca na wyodrębnienie linków z tekstu. Aktualizacje monitorów Mantis i Hameleon. Access Find. Krytyczne spojrzenie na pierwszą na świecie wyszukiwarkę dostępnych stron internetowych. Far Cry 6 z dodatkową dostępnością. Czy grywalne dla niewidomych? Nie wiadomo. Nowe zabiegi w Centralnej Przychodni Polskiego Związku Niewidomych. Webable. Wszystkie informacje z dziedziny dostępności zebrane w jednym miejscu. Jeśli czymś się interesujesz, z pewnością jest na to Reddit. PasteNow. Podziel się czym chcesz na jak długo chcesz.
0: No sami widzicie, niewiele jest tych informacji, ale oczywiście wszystko może ulec zmianie, a to dzięki wam, bo Tyflo Przegląd to jest audycja, w której my oczywiście dzielimy się informacjami, które znajdziemy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście i wy również w tej audycji brali aktywny udział i podzielili się swoimi znaleziskami, swoimi ciekawostkami, informacjami dotyczącymi osób niewidomych i niedowidzących, no bo w końcu my nie mamy monopolu na wiedzę. A zatem czekamy na was. kontakt.tyflopodcast.net. Z poziomu tej strony możecie do nas pisać. Możecie także oczywiście wklikać się na naszego radiowego Zooma. tyflopodcast.net/zoom. Z kontaktu też zresztą tam się dostaniecie. No i Facebook. Facebook jest także do waszej dyspozycji. Na profilu Tyflo Podcastu jest właśnie w tym momencie transmisja tej naszej audycji i możecie komentować to, o czym my tu sobie wesoło będziemy będziemy rozmawiać, pisząc po prostu pod tą transmisją. Zatem zapraszamy Was bardzo serdecznie do brania aktywnego udziału w naszej dzisiejszej audycji w Tyflo-przeglądzie numer 86. Taka informacja jeszcze uzupełniająca to, co tydzień temu, o czym tydzień temu rozmawialiśmy. Otóż dziś pojawiła się, czy tam wczoraj nawet pojawiła się aktualizacja dodatku NVDA Remote, a właściwie nie dodatku, tylko takiej próby przeportowania NVDA Remote na iOS-a. Ja próbowałem się tym bawić, no i niestety na nowych wersjach NVDA dalej jest z tym jakiś problem, są z tym kłopoty, nie chce to do końca działać tak, jak powinno, więc przed autorem mam wrażenie, że jeszcze trochę pracy, żeby wszystko działało. Też intensywne prace trwają nad nowym NVDA. Prace trwają nad poprawianiem dodatków, żeby one były kompatybilne z tym programem odczytu ekranu w jego najnowszej wersji. Przy NVDA Remote też, jak tam zaglądałem, coś się dzieje, więc jest szansa, że też i te błędy bezpieczeństwa, o których wspominaliśmy w poprzedniej audycji, zostaną naprawione. Może to się zdarzy, tym bardziej, że poprawka jest i tak naprawdę to od autorów zależy, czy ją wrzucą do kolejnego wydania, czy też nie. No i tyle takich przynajmniej moich rzeczy, o których jeszcze chciałem wzmiankować, a o których mówiliśmy w poprzedniej audycji. Czy wy coś jeszcze byście chcieli odnieść się do czegoś, o czym wspominaliśmy tydzień temu? Chyba nie. No dobrze, no to w takim razie przy NVDA pozostajemy, bo teraz będzie o dodatku. Dodatku do zarządzania schowkiem ClipTools. O tym wie więcej Mikołaj.
7: Tak, na razie dodatek jest w dość bardzo wczesnej fazie rozwoju, przepraszam, w dość wczesnej fazie rozwoju i ma dwie funkcje. Prostego wyczyszczenia schowka, co się przydaje, no na przykład jeżeli mamy w tym schowku coś prywatnego i nie chcemy przez przypadek tego gdzieś potem wkleić, bo no czasami nam się zdarza, że coś wydaje nam się, że potem skopiujemy, nie skopiujemy, wkleimy i wyślemy komuś, powiedzmy, nie wiem, zamiast linka, którego chcieliśmy wysłać, numer naszej karty, a oczywiście wiadomo, że nie o to chodzi. To możemy w tym dodatku bardzo szybko, jednym skrótem, no, sobie schowek wyczyścić. Możemy też jednym skrótem otworzyć sobie edytor prosty, w którym wyświetli nam się to, co w tym schowku się znajduje. Możemy sobie to szybko wyedytować, kliknąć OK, kliknąć zapisz i w tym momencie no, zawartość naszego schowka zostanie zaktualizowana. Jest to, myślę, też przydatna rzecz, bo czasami nam się kopiuje jakiś dłuższy fragment tekstu, nie wiem, skopiujemy, powiedzmy sobie, całego tweeta, bo nam tak najwygodniej, ja chcemy wysłać komuś linka z tego tweeta jednego konkretnego, to musimy otworzyć edytor, wkleić, wziąć, wyciąć, tu wyciąć, tam wyciąć, skopiować jeszcze raz, wkleić, zamknąć edytor, nie zapisuj i wtedy dopiero mamy linka. A tak, otwieramy jedno pole, mamy od razu tutaj schowka, edytujemy, enter, dziękuję, dobra, wszystko jest zrobione. Więc pomysłów na zastosowanie tych funkcji jest trochę, ale na tym nie koniec. Autor dodatku mówi, że jeszcze trochę tych funkcji właśnie związanych z pracą wokół schowka, wokół tego dodatku będzie. Mówi się o integracji w tym do środka w jednym dodatku starego dodatku ClipCopy bodajże, czyli kopiowania tego, co NVDA mówi do schowka. No, co jeszcze, czy może kiedyś, jeszcze na pewno się mówi o automatycznym ogłaszaniu przez NVDA, gdy jakakolwiek aplikacja skopiuje nam coś do schowka i NVDA nam powie, co do tego schowka zostało skopiowane, co też jest, myślę, przydatne. Często mamy na stronach jakieś przyciski typu kopiuj, nie zawsze wiemy, czy te przyciski się uruchomiły, czy nie. No, więc jeszcze trochę tych funkcji ma być. Kto wie, może jakieś funkcje z JOS-a typu dodawanie do schowka, typu wiele schowków, kto wie, zobaczymy. Ale fajnie, że jest coś takiego, fajnie, że coś takiego powstało. No i czekamy na więcej.
0: Czekamy na więcej, a teraz...
6: A podstawowe pytanie ma, czy ten dodatek działa z tą betą NVDA, nową, która się ukazała? Bo powiem szczerze, te wszystkie dodatki poleciały, w tym wypadku moich 14.
7: Ale po dodatek prostu jest bardzo nowy, więc nawet jeśli nie działa, to podejrzewam, że
0: istnieje prawdopodobieństwo,
7: będzie
0: że będzie działał i to dokładnie. A co tak. co do Robercie, tych dodatków, które ci poleciały, jak to powiedziałeś, to no, kwestia jest taka, że te dodatki są ukompatybilniane tak trochę na ostatnią chwilę, ja bym powiedział, bo teraz na liście deweloperów NVDA, a właściwie deweloperów dodatków, to tam no bardzo gorąca dyskusja. Ja zrobiłem to, a ja poprawiłem tutaj. O, to już działa, to już jest okej, więc spokojnie, nie stracisz tych wszystkich dodatków. Większość dodatków, która jest w miarę regularnie aktualizowana, doczeka się aktualizacji i będzie kompatybilna z nową
6: Miejmy
0: wersją.
6: Nadzieję, mam nadzieję, że nie stracę Captcha Solvera, bo to jest bardzo ciekawy dodatek, a może być różny.
0: O tym dodatku szczerze mówiąc nie wiem, bo on chyba nie jest...
2: Chyba jest.
0: Bo on chyba nie jest na stronie NVDA. To nie jest oficjalny dodatek taki rozwijany przez społeczność, tylko trzeba go gdzieś tam sobie skądś ściągnąć, no to musiałbyś ewentualnie sprawdzić.
2: Z tego, co wiem, to jest nowa dodatku. Wersja.
0: No widzisz, no to już dobrze wiedzieć. A tymczasem dodzwonił się do nas Arek. Arku, ty jakieś nowości dzień masz dobry. Dla nas zapewne. Witaj.
8: Dzień dobry. Ja dzisiaj przychodzę z paroma rzeczami. Po pierwsze chciałbym powiedzieć, że zrobiłem dodatek do ZDSR-a, który pozwala korzystać z DIPLA. Do tłumaczenia, jak ktoś jest w grupie oficjalnej ZDSR Exchange and Communication na Telegramie, to może sobie pobrać tenże. Dodatek działa w taki sposób, że jest sobie klucz API zaszyty w pewnym miejscu i nie trzeba klucza wpisywać. To może ulec zmianie, bo mnie to trochę kosztuje niestety, więc to może ulec zmianie i być może będzie trzeba sobie w pewnym momencie wpisać własny klucz. No na razie działa. Druga rzecz jest taka, że już mogę ogłosić, bo już to mam praktycznie na finiszu, tylko ostatnie testy zrobić i będzie wydane. Zrobiłem aplikację, która powiedzmy jest klientem do jednej funkcji ZDSR-a na telefon komórkowy i dzięki temu możemy przesyłać dane między ZDSR-em a telefonem. Jak na przykład mamy jakiś długi artykuł, to po prostu klikamy na przykład w Androidzie udostępnij, siup, logujemy się naszym kontem tym zd.hk i sobie idzie do czego? Do ZDSR-a w drugą stronę. Też możemy robić. Niestety problem z tym jest taki, że aplikacja będzie na Androida. Chciałem, żeby była na iPhone'a, ale no, po pierwsze każdy z was wie, jaką Apple ma politykę. Niestety nie mam Maca. Na początku bawiłem się tak, że wysyłałem komuś, kto miał Maca, ktoś to kompilował, ale to, no, to zajmowało to zbyt wiele czasu. Więc
0: a czy nie dałoby się tego Arku zrobić jako skrót, tak zapytam, z ciekawości?
8: Nie, bo to API wymaga uwierzytelniania dwuskładnikowego.
0: Rozumiem.
8: I tego typu rzeczy, chociaż... nie wiem. Jakbym zrobił jakieś API, które stałoby na moim serwerze na przykład i które by uwierzytelniało się jakoś z zewnątrz, powiedzmy, z serwerami ZDSR-a, to może, tylko czy deweloperzy samego ZDSR-a by wyrazili na coś takiego zgodę?
0: No to już nie do nas pytanie, to już z nimi musiałbyś porozmawiać na ten temat.
7: Fakt jest też taki, że z iOS-em jest jeszcze jeden problem, bo Mac to Mac, to by się jeszcze jakoś dało obejść, ale druga kwestia
8: App Store.
7: To jest App Store.
8: To bo znaczy, żeby to by mało wszedł. Po prostu Chengdu by to wydało, powiedzmy, oni by to wydali jako swoje, no nie, do App Store'a.
7: I... No tak, jeżeli mają konto.
8: Mają. I tak, teraz jeszcze, także to też będzie do pobrania jako APK na ZDSR Communication and Exchange za parę dni.
0: Jak się w ogóle, Arku, może kilka słów powiedz, gdzie jest ta grupa, jak się do niej dostać, jeżeli ktoś by
8: już
0: był
8: wam podam
0: zainteresowany.
8: Linka, już wam podam linka do tejże.
0: Wiesz co, to jeżeli to jest jakiś bardzo długi link, to może prosiłbym cię, żebyś wrzucił
8: nie.
0: w komentarzu.
8: Nie, on jest
0: aha, okej,
8: okay,
0: okej.
8: Okay. Ten link nie jest długi, tylko po prostu nie jestem go pewien do końca, ale sprawdzić, żeby źle nie powiedzieć. t.me/zdsrgroup. Jedno słowo. t.me/zdsrgroup.
0: Okej. Okay. I tam to jest na Telegramie, jak rozumiem, więc tak. Każdy, kto ma konto, może sobie tam zajrzeć.
8: I teraz jeszcze taka jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, też z Chin. Odkryłem taką platformę do grania, coś jak nasz Quentin. Tylko że to jest na troszkę innej zasadzie, tam inne gry są. Są też gry zręcznościowe, więc ciekawie. Platforma się nazywa po prostu Playbar. I to jest takie miejsce, gdzie możemy sobie pograć. Czy w jakieś szachy, co mnie bardzo cieszy, są wojenne szachy tak zwane, czyli zamiast figur szachowych mamy jednostki i musimy zajmować tereny i tak dalej. Są też takie proste gry typu biegniemy przed siebie, tak zwane endless runnery, gdzie po prostu sobie biegniemy, unikamy przeszkód, mordujemy wrogów i tak dalej. Jest paręnaście takich minigier. Mówię o tym dlatego, że zgłaszam do twórców problem zachodnich graczy i twórcy chcą dodać wyjście na schowek, czyli żeby gra cały swój tekst kopiowała do schowka i będzie można sobie w to pograć bez problemów.
0: Teraz jak rozumiem, tu mamy znowu standardową barierę pod tytułem język chiński.
8: Tak, można kopiować sobie Ctrl-C do schowka, co prawda każdy tekst, ale to jest może być dla niektórych niewygodne, chociaż w niektóre gry się tak grało, ongiś, jak jeszcze nie było tych wszystkich wynalazków typu, nie wiem jak się nazywa ten program do tłumaczenia japońskich gier, to jest moduł do non-visual, JGT chyba to się nazywa. Jak jeszcze nie było tych wynalazków, to się tak grało w gry, ja to jeszcze doskonale pamiętam. No niemniej jednak można sobie pograć. Jest tam parę takich dużych gier, jak na przykład na polski wolno tłumacząc Skarby Imperatora. W sumie miałem wobec tej gry dziwne na początku uczucia. Dziwnie się ta gra zachowywała, dziwnie było to wszystko słychać, ale w gruncie rzeczy się przekonałem i w sumie przyjemnie się w to gra. Taka gra, gdzie musimy wraz z innymi graczami szukać skarbów na czas i unikać pułapek. No takie bardziej rozbudowane Sonor Island, bym powiedział, tak w dużym skrócie. Gra jest dostępna na Windowsa, na Androida i na iOSa, ale z wiadomych przyczyn my, jako że nie wszyscy rozumieją chiński, jesteśmy ograniczeni do wersji na Windowsa raczej. I teraz skąd sobie to pobrać? Przedyktuję linka, bo też nie jest jakiś bardzo długi. www.dovnload.521cloud.cn/windows/player.zip www.dovnload.521cloud.cn/windows/player.zip.
0: Swoją drogą, Chińczycy mają rzeczywiście ciekawe te adresy. 5, 6, coś tam, cloud, to no taki...
2: Według mnie nic nie przebije 15kankan.com i pipipan.cn.
8: Co tam jeszcze śmiesznego było? 126.com, swoją drogą bardzo dobry provider poczty. Sky808.com, no oni mają ciekawe.
0: Oni mają jakieś takie zamiłowanie do cyferek, do liczb w adresach.
8: Tak, albo na przykład do 3/6 mają zamiłowanie, bo na przykład oficjalna strona komentarzy z Kimilidera to jeshuo666.com, a to wynika stąd, że Lianelian to wsparcie techniczne.
0: Mhm. Rozumiem. No dobrze, Arku, czy coś jeszcze masz dla nas? Jakąś informację? Czy na razie tyle?
8: Tyle na razie.
0: Okej, okay, to dzięki w takim razie za telefon, no i jeżeli coś jeszcze będziesz miał, to dzwoń do nas, zapraszamy serdecznie. Jak i zresztą pozostałych słuchających nas, zapraszamy na Zooma, możecie też pisać do nas na Facebooku. I z tej okazji skorzystał Piotr i Piotr zadał pytanie, może wy będziecie w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Ono brzmi tak. Dobry wieczór, wiecie coś o smartfonach Honor? No tylko, Piotrze, gdybyś mógł sprecyzować, jakich informacji poszukujesz, tak. Bo...
2: Znaczy, inaczej, o smartfonach Honor na ten moment wiem tyle, że ma wyjść nowa seria Nie pamiętam, jak ona się teraz nazywała. W każdym razie jest to seria, która wejdzie i będzie miała usługi Google'a dostępne. Honor 50, która ma zadebiutować 16 czerwca. I w sumie tyle wiem. No, poza tym, że Honor jakby jest spadkobiercą rynku Huawei, które jest na czarnej liście, no to nie wiem nic więcej.
6: Natomiast wiele może powiedzieć wam Paweł Masarczyk na temat Honora, ponieważ sam był jego użytkownikiem przez długi, długi czas. Natomiast niestety go nie ma tutaj z nami dzisiaj.
0: No, ale za tydzień będzie, więc może rozszerzy.
6: Prosimy to pytanie, że tak powiem,
0: i Piotrze, przypomnieć. I Piotrze, sprecyzuj może, gdybyś mógł, sprecyzuj po prostu, o co chciałbyś nas zapytać konkretnie na temat tych smartfonów. Tak, Paulino?
2: Na szybko doczytuję, że ta nowa seria 50 ma mieć urządzenia napędzane Snapdragonem 778G, a w przypadku modelu Pro Plus to będzie Snapdragon 888, czyli ten topowy procesor, czyli tam w 16 czerwca w Szanghaju będzie premiera, prezentacja smartfonów i ta informacja została ujawniona w jakimś, na jakimś filmie na Weibo jakiś czas temu.
0: Ale Paulino, skoro jesteś przy głosie, skoro jesteś przy mikrofonie, to powiedz nam o kolejnym dodatku do NVDA. Tym razem jest to dodatek o nazwie Open Will Link With. I tak naprawdę w nazwie się już trochę mieści informacja o tym, co ten dodatek robi, ale o szczegółach to na pewno powiesz więcej ty.
2: Tak, malutka, prościutka, no powiedziałabym prymitywniutka, ale nie chcę obrażać, wtyczka, która ma za zadanie wyodrębniać z zaznaczonego bądź skopiowanego do schowka tekstu linki i dać nam narzędzia do ich otwarcia, szybkiego, łatwego i tak dalej. No więc działa to tak, że przypisujemy sobie, możemy sobie przypisać dwa skróty. Jeden skrót wyodrębnij linki z zaznaczonego tekstu, drugi skrót wyodrębnij linki ze skopiowanego tekstu. Robimy to przez ustawienia zdarzenia wejścia Open Link With, jest gałąź na drzewie i tam są dwie możliwości właśnie do przypisania. I tak, jak sobie ten tekst jakoś tam zaznaczymy czy skopiujemy, no to mamy, jak naciśniemy ten skrót odpowiedni, to mamy listę linków do otwarcia. I tak, jeżeli wciśniemy Enter, to otworzy się nam domyślną przeglądarką ten link, ale możemy też otworzyć jakieś inne przeglądarki, w sensie musimy mieć otwartą kartę w przeglądarce jakąś i wtedy on, to znaczy on, ten dodatek pod tabem wylistuje nam przeglądarki, w których możemy to otworzyć. Nie wiem tylko, jak jest z przeglądarkami Portable, ale pewnie też są obsługiwane, bo sprawdzam tylko na tych, które mam zainstalowane, tak na szybko. Natomiast problem tego dodatku jest taki, że na przykład, nie wiem, mamy tekst, możesz go pobrać pod linkiem, i w następnej linii https://coś tam.exe i jakby dodatek nie umie sobie czasami rozdzielić tego, bo jakby Enter nie jest dla niego spacją i jeżeli ten tekst brzmiał możesz pobrać to pod linkiem, no to będzie link linkiem https://. I jak wciśniemy Enter, to nam wyskoczy okno App Store'a, że potrzebujesz nowej aplikacji do... znaczy tego Microsoft Store'a, że potrzebujesz nowej aplikacji do otwarcia tego elementu, czy tam tego odnośnika.
0: Protokołu typu linkiem, tak?
2: Tak. I właśnie w tym jest problem, że to nie umie dobrze rozdzielać, nie jest inteligentne. To jest po prostu taki malutki dodatek, który w zamierzeniu ma po prostu otworzyć jakiś tam...
0: Ja myślę, że to może na poprawić, że tam ktoś, tak, kto, ja myślę, kto się że... tym zajmuje, to po prostu przeoczył
2: ja myślę,
0: i w założeniach
2: się...
0: no, nie, zapomniał parsować znaku końca wiersza i tyle.
2: Tak, więc ja myślę, że jeżeli się to zgłosi, a zamierzam to napisać do twórcy, to może wyda nową wersję. Dodajmy, że jest to dodatek zgodny z najnowszymi wersjami NVDA, więc można go pobrać z GitHuba. Nie jest to oficjalny dodatek, jednak po szybkim rekonesansie nie wydaje mi się w żaden sposób podejrzany. Niemniej jednak nie biorę odpowiedzialności za wersję nowsze niż 2.4, a nawet za 2.4, bo też nie jestem jakąś programistką niesamowitą. Natomiast link będzie w komentarzu i ten link prowadzi do repozytorium na GitHubie. Tam mogą znajdować się nowe wersje.
0: W międzyczasie Piotr sprecyzował swoje pytanie, dodał, chodziło o usługi Google, no ale tam chyba już...
2: Będą.
0: Będą.
2: Będą, bo w Honorze będą. Mhm. Właśnie po to jest, jakby po to Honor jest, jakby przejął rynek Huawei'a, żeby mieć te usługi Google'a, bo tylko Huawei jest na czarnej liście.
0: Na czarnej liście. Okej, no to się tu sprawa wyjaśniła. A teraz kilka słów o aktualizacji monitorów brajlowskich. Mantis i Chameleon, czy Chameleon. O tych monitorach więcej opowie Mikołaj.
7: Tak. Tak. Mantis i Chameleon. Tak naprawdę, oczywiście monitory HumanWare'a, o których myśmy tutaj kilka razy już, nieraz i nie dwa mówili, doczekały się teraz aktualizacji i weszło kilka nowych funkcji. Pierwsza rzecz to jest rzecz, której w Polsce chyba do tej pory nie znaliśmy, a w Stanach Zjednoczonych, no, gdzie APH HumanWare króluje, była ona na Braille Note'ach bardzo często używana, czyli exam mode. Exam mode, tryb egzaminu, tryb, w którym monitor brajlowski może być zablokowany na określony czas przez na przykład nauczyciela, tak żeby mógł wspierać tylko określone funkcje, żeby uczeń sobie nie wyszedł poza to, co mu na egzaminie wolno. W tym przypadku, w przypadku akurat Mantisów i Chameleonów, ten tryb polega na tym, że możemy zablokować urządzenie tak, że będzie działało tylko z komputerem, tylko w trybie terminala, nie będzie możliwy do użycia przez dany czas notatnik. Efekt tego jest taki, że no, uczeń musi korzystać tylko i wyłącznie z komputera, no, na który zakładamy, że jest ekran, zakładamy, że ktoś patrzy, a nie może sobie zerkać po drodze do swoich notatek. Drugą funkcję, jaką wprowadzono, to jest funkcja szybkich notatek. Możemy sobie jednym skrótem otworzyć z dowolnego miejsca, w dowolnym momencie, taki nasz gdzieś tam podręczny plik, w którym sobie umieszczamy jakieś takie nasze szybkie notatki. Nie musimy się doszukiwać, gdzie ten plik jest, zamykać obecnego dokumentu, otwierać nowego, co nam trochę zajmuje, a jeżeli nam ktoś chce coś szybko, powiedzmy, podyktować, naciskamy sobie tylko jeden skrót, od razu możemy pisać do naszych szybkich notatek, piszemy, wychodzimy, jesteśmy tam, gdzie byliśmy, no a potem sobie możemy to w wolnej chwili już gdzieś wyciągnąć i przenieść tam, gdzie trzeba. Trzecia funkcja to jest obsługa plików PDF. To też jest dość przydatną rzeczą, żeby sobie można było takie pliki czytać. Tam jest ograniczenie, że chyba do 5 MB, do kilku MB te pliki mogą tylko mieć. Jeżeli będą większe, to nie wejdą, nie obsłuży ich to urządzenie, bo tam podejrzewam, że pamięci RAM jest nie za wiele, no bo to urządzenie też nie jest nie wiadomo jak skomplikowanym notatnikiem. Czwartą funkcjonalnością jest wsparcie języka hiszpańskiego, więc jeżeli ktoś chce, to może również z takiego języka korzystać. No i tutaj zaczyna się powoli, z tego co widać, spełniać to, o czym APH i HumanWare mówiło, jak te Mantisy i Chameleony wchodziły, czyli jakieś rozszerzenie się na rynki międzynarodowe. Bo HumanWare zaczyna gdzieś tam to sprzedawać międzynarodowo w coraz większej ilości krajów. W Polsce, z tego co wiem, oficjalnej dystrybucji jeszcze nie ma, ale skoro no widzimy, wchodzą nowe języki, to też pytanie, kiedy, jeżeli w ogóle, taka oficjalna dystrybucja u nas w Polsce będzie.
0: Miło by było, bo to w końcu jakaś kolejna oferta na rynku i rzeczywiście no, byłoby z czego korzystać, bo jak widać z tego, o czym Mikołaj opowiada, to dosyć interesujące urządzenia. A czy interesująca jest wyszukiwarka dostępnych stron internetowych Access Find? Paulina zna odpowiedź na to pytanie.
2: Jest interesująca, ale chyba bardziej pod względem socjologicznym niż pod względem technologicznym. Ponieważ tak jak napisałam w jakby headzie tego newsa, chciałabym krytycznie spojrzeć na ten projekt. I właśnie specjalnie to napisałam i podkreśliłam od razu, ponieważ nie chcę, żeby to było odczytane tak, że ja się będę zachwycać teraz tym wynalazkiem. Ponieważ zacznijmy może od opisu. Według twórców Access Find, czyli notabene twórców naszego już znanego dobrze AccessiBuy, niecałe 2% stron internetowych jest dostępne dla osób z różnymi typami niepełnosprawności. Wychodząc tym osobom naprzeciw, zespół chce stworzyć, a w zasadzie już jest w trakcie tworzenia, wyszukiwarki tych dostępnych stron. Można się na listę takich dostępnych stron wpisać, jeżeli się jest założycielem strony. I to podkreślmy, ja nie mogę wejść i napisać, że ej, słuchajcie, ta strona, na przykład, nie wiem, tego sklepu jest dostępna i fajnie się z niej kupuje. Nie, to musi zrobić założyciel tego sklepu. I z listy tych stron, które tam będą dostępne, będzie można wyszukać coś, co będziemy chcieli no, tam znaleźć. Czyli na przykład, no stawia nas to w takiej, jakby, nie wiem, dla mnie to jest dziwne, bo jak ja szukam na przykład, nie wiem, sobie banku, żeby założyć konto, to raczej bardziej mnie interesuje to, jaka jest oferta danego banku, niż to, jak strona banku jest dostępna, bo raczej nie znam takiej strony, która jest kompletnie niedostępna. Tak całkiem.
0: To znaczy inaczej, Paulino. No, w ten sposób to może niekoniecznie. No, mnie interesuje.
2: Znaczy,
0: mnie interesuje, ja jak dostępna jest strona chociażby banku z jednego prostego powodu. Akurat operacje bankowe czy podobne to są takie operacje, które ja chciałbym móc wykonywać po pierwsze samodzielnie, a po drugie ja chcę wiedzieć, co ja robię, no bo to są pieniądze. Ja, wiesz, klikniesz gdzie nie trzeba i może się nagle okazać, że wykonałaś jakąś operację, której absolutnie wykonywać nie chciałaś i nagle z konta coś ci zniknęło.
2: Znaczy, więc ja bym sądzę, tu, bo to więc się ja bym potwierdzę tu, zawsze.
0: No tak, ale na przykład to potwierdzenie może być dla ciebie też nieczytelne. Na przykład przez aplikację, która nie będzie do końca dostępna. Więc ja tu z tą dostępnością
2: znaczy,
0: bym powiedział, że...
2: Okej, przyznaję.
0: No, bo dostępność jest, tylko ja mam... Dostępność jest bardzo istotna moim zdaniem i jest dla nas decydującym bardzo często czynnikiem przy wyborze danej usługi czy produktu. Tylko ja już mam takie... Tak się trochę niepokoję, jak słyszę, że za tworzenie takiej wyszukiwarki wzięli się ludzie od nakładek dostępnościowych.
2: Tak.
0: To już to budzi mój większy niepokój.
2: Mój też, dlatego to podkreśliłam, natomiast no też nie chcę dyskredytować projektu tych osób wprost tylko dlatego, że są tymi samymi osobami od AccessiBuy. Natomiast no, uważam, że jednak Google będzie bardziej używanym przez nas silnikiem wyszukiwania, ponieważ niekoniecznie strona musi mieć zadeklarowaną dostępność, żeby była dostępna. Więc no cóż.
0: No dobrze, ale o samej wyszukiwarce. Udało ci się coś za jej pomocą znaleźć?
2: To znaczy nie. Tak jak powiedziałam na początku, ta wyszukiwarka jest jeszcze w trakcie tworzenia.
0: W trakcie tworzenia.
2: Będą mogły się dopisywać jakieś organizacje czy firmy do tej wyszukiwarki, natomiast obecnie jest to na etapie promowania i jeszcze dopracowywania szczegółów.
0: A czy to nie będzie przypadkiem tak, że na przykład bardziej promowane będą, ja się tak obawiam, to oczywiście jest wróżenie z fusów,

0: sobie w stanie znaleźć jakąś stronę w zwykłym Google, która wcale wymogów WCAG nie spełnia, bo
1: Właśnie
0: podejrzewam,
1: to
0: że
1: też powiedziałam.
0: Jeżeli byśmy dokładnie znaleźli polski, jakikolwiek polski bank, to żaden z nich nie będzie w 100% dostępny.
2: To znaczy, słuchajcie, to w ogóle oczywiście, ja bym powiedział nawet więcej. W zasadzie to podejrzewam, że strona, która jest zgodna z wytycznymi WCAG na poziomie potrójnego, a to nawet prawdopodobnie w ogóle nie istnieje.
0: A to swoją drogą.
2: Więc nie ma tak naprawdę w 100% dostępnej strony internetowej zawsze dla każdego. To dostępność, no bardzo często dlatego się mówi, dostępność jest procesem. Nie da się zrobić dostępności raz i powiedzieć, to my już w sumie idziemy do domu, bo dostępność właśnie się stała i jest zrobiona. Po prostu to jest proces. Tak więc wydaje mi się, że to... Dobrze, Mikołaju, mówisz, tak? Dostępnej w 100% strony, jeżeli strona będzie gdzieś tam, powiedzmy, nawet jakoś miała problemy z dostępnością, to my sobie poradzimy. No, a mnie po prostu zastanawia bardzo, jakie będą kryteria twórców tej wyszukiwarki w dodawaniu stron do niej. I o to mi tu cały czas chodzi. I mam dziwne przeświadczenie, że będzie to dodawanie stron przede wszystkim tych, które zdecydują się na nakładkę. Także tak to, jeżeli chodzi o Access Find, o wyszukiwarkę dostępnych treści. A czy rzeczywiście dostępnych, to się wszystko okaże. A teraz Far Cry 6, taka gra, która ma mieć dostępność, ale pytanie, jaka to będzie dostępność? Mikołaju, ty wiesz coś na ten temat.
0: Dokładnie, bo to jest kolejny tytuł od Ubisoftu, w którym ta dostępność jest obiecana. I tak naprawdę nie wiadomo, no, dostępność jakaś będzie. I dla wielu grup, którzy mają jakieś lżejsze i mniej, że tak powiem, przeszkadzające w graniu niepełnosprawności, myślę, że to będzie bardzo duża rewolucja, bo mówi się na przykład o napisach, o informacji tekstowej, o tym, jakie dźwięki słychać, co na przykład dla osób głuchych się bardzo przyda, o wielu takich rozwiązaniach. No pytanie właśnie, co z niewidomymi? Bo tak, powiedziane jest, że będzie screen reader, i że jest wywiad w ogóle przeprowadzony przez serwis Can I Play That, który no właśnie sprawdza takie mainstreamowe gry i tworzy recenzje, kto w co może grać i co dla kogo jest dostępne. No i tenże serwis właśnie przeprowadził wywiad z twórcami tej gry, zresztą dość no, popularna seria wśród osób widzących. I pojawiły się tam w wywiadzie jakieś wzmianki o screenreaderze, o tym, że menu będzie odczytywane głosem, o tym, że tam poszczególne ekrany, które były tam wspomniane, jakieś ekrany kwipunku, że to wszystko będzie odczytywane syntezą mowy. Pojawiły się wzmianki o tym, że no, będzie taka funkcja, żeby kursor nam skakał od razu po opcjach, że nie musimy pływać tym kursorem i nie wiadomo gdzie jesteśmy, tylko będziemy mieli taką opcję, żeby no, od razu nam się kursor przemieszczał z jednej opcji do drugiej, co osobom niewidomym no, będzie zdecydowanie przydatne. Ale czy i na ile dokładnie ta dostępność będzie, to o tym się jeszcze myślę musimy przekonać. No bo z jednej strony ewidentnie tutaj widać, że coś na temat osób niewidomych ktoś pomyślał, skoro no, są mówiące menu, są jakieś efekty dźwiękowe, wspomina się o tym, ale z drugiej strony, no jak widzieliśmy też na przykładzie bodajże Assassin's Creed Valhalla, tam też miały być jakieś mówiące menu i jakieś efekty dźwiękowe, no ale wyszło na to, że to jednak nie wystarczyło i że to jednak nie było do końca tyle, żeby osoby niewidome mogły w to grać. Mówi się o tym, że jakoby ta gra miała zawierać w sobie wszystkie, przy jej tworzeniu były wykorzystane wszystkie lekcje, jakich Ubisoft się nauczył na podstawie dostępności wszystkich swoich poprzednich gier, tak tutaj cytując słowa deweloperów. No tylko pytanie, ile z tego będzie wystarczające dla nas, bo ewidentnie widać,

0: że coś jest w tej kwestii robione i bardzo dobrze, że jest coś w tej kwestii robione, no ale obawiam się, że nie może być jeszcze niestety tak, że zanim w te gry będą mogli grać niewidomi, to jeszcze trochę czasu musi upłynąć.
1: Pożyjemy, zobaczymy. Kiedy gra się ukaże, no to może ktoś się pokusi z perspektywy osoby niewidomej na jakiś gameplay i gdzieś będziemy mogli się przekonać o tym, jak ta gra jest grywalna dla nas. A teraz zupełnie zmieniamy temat, choć do dostępności to my jeszcze wrócimy i to za moment. Teraz będzie o dostępności, ale zabiegów, nowych zabiegów w Centralnej Przychodni Polskiego Związku Niewidomych. Informacje na ten temat ma Robert.
2: Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza Polskiego Związku Niewidomych rozpoczęła zabiegi, wykonywanie zabiegów kapsulotomii i irydotomii, jak również innych zabiegów drobnych, takich chirurgiczno-okulistycznych. No i teraz zanim powiem, co to jest ta irydotomia i co to jest ta kapsulotomia, to powiem, jak się dostać na taki zabieg. Otóż, jeśli jesteśmy pacjentami przychodni, no to wiadomo, że oni nas tam odpowiednio pokierują. Natomiast jeśli nie, należy dostarczyć skierowanie do poradni okulistycznej, do przychodni wystawionej przez lekarza powszechnej opieki zdrowotnej. No i wtedy można takie zabiegi wykonać pod pewnymi warunkami. Aha, i co jeszcze? I takie zabiegi możemy wykonać albo na NFZ, albo prywatnie oczywiście. To zależy od tego, jak i co, prawda? No i jeżeli chcemy to wykonać, należy przedstawić przed wizytą, dostarczyć badanie morfologii i glukozy na czczo i APTT, nie wiem, co to jest APTT, wybaczcie. I te badania nie mogą być wykonane później niż na 7 dni przed wizytą. Mogą być wcześniej, ale nie mogą być później. No i teraz co to jest ta kapsulotomia i co to jest ta irydotomia? Bo ja też jestem ciekawy i mogę wam powiedzieć, że kapsulotomia jest to zabieg korygujący zabieg usunięcia zaćmy. Ponieważ czasami po zabiegu usunięcia zaćmy, który został prawidłowo przeprowadzony, pojawia się problem, że mętnieje tak zwana soczewka i trzeba zrobić otwór laserowy w tylnej torbie soczewki, aby człowiek widział lepiej. I teraz te zabiegi w centralnej przychodni są robione nowoczesnym sprzętem laserowym. I powiem szczerze, laser JAK i laser SLT, i tutaj są cyferki, powiem szczerze, które mi nic nie mówią, więc te wszystkie informacje Państwo dostaniecie w linku pod audycją w komentarzu, bo ja dałem oczywiście specjalny link do tego, i co i jak również na stronie przychodniapzn.pl można to przeczytać o sprzęcie i tak dalej. Ja się na nim nie znam, mogę coś przekręcić, więc wiem, że no, przychodnia PZN-u słynie z specjalistów i raczej mało tam osób narzeka na tęże placówkę. No więc wykonują takie zabiegi i ten zabieg właśnie kapsulotomii może być wykonany. On jest wykonywany w warunkach ambulatoryjnych, trwa od kilku do kilkunastu minut. No i po zabezpieczeniu oczywiście oczu może taki pacjent pójść do domu i poprawę widzenia zauważy już bardzo szybko po takim zabiegu kapsulotomii. Tam są jakieś robione rzeczy z soczewką, nakładana jest jakaś soczewka nagałkowa. Ja do końca się nie znam na tym, proszę Państwa. Można to wszystko przeczytać, będzie w komentarzu pod audycją. Natomiast kolejna rzecz, to już troszeczkę mi bliższa, to jest zabieg iridotomii. Bo zabieg iridotomii jest używany przy leczeniu niektórych postaci jaskry. I o co tu chodzi? Chodzi o to, że w przypadku jaskry mamy do czynienia z wysokim ciśnieniem płynu wewnątrzgałkowego. I można zrobić jakiś odpowiedni tam otwór w tęczówce oka, czy gdzieś tam laserem, który spowoduje, że płyn z tylniej części oka przepłynie do przedniej części oka, co spowoduje duże zmniejszenie ciśnienia i przestanie wtedy uszkadzać nerw wzrokowy i nie zrobią się jakieś wzrosty, które mogą stać. Mało tego, poprawna, znaczy bardzo dobre wykonanie takiego zabiegu iridotomii powoduje to, że jesteśmy w stanie odstawić leczenie farmakologiczne. Ja tylko pamiętam, że wtedy, kiedy miałem jaskrę, był taki okres, znaczy jaskrę się ma cały czas, ale był taki okres, kiedy musiałem brać krople, Timoptik i tam Oftensim i takie rzeczy, żeby obniżyć ciśnienie wewnątrzoczne. No tylko, że ja to robiłem, tam byłem leczony w innej klinice na to, chyba jakąś podobną metodą, albo w każdym razie dużo, dużo dawniej. No teraz można tą metodą iridotomii, ten zabieg wykonać w centralnej przychodni rehabilitacyjno-leczniczej i ten zabieg też jest wykonywany metodą ambulatoryjną i też trwa ten zabieg dość krótko i poprawa jest lub może być dość znaczna. Myślę, że fachowcy mogą się bardziej w tym temacie wypowiedzieć, a nie koniecznie ja, no ale skoro możemy to wykonać na NFZ bezpłatnie, no oczywiście płatnie też, ale bezpłatnie też, więc może warto się tym zainteresować, jak ktoś potrzebuje. Natomiast jeszcze są zabiegi usuwania guzków gradówki. To jest gradówka to jest taki guzek zapalny, który się pojawia na oku w wyniku zablokowania gruczołów łojowych lub gruczołu Meiboma. Nie wiem, czy dobrze nawet mówię tego Meiboma, czy tak się to nazywa. W każdym razie no, są różne fazy leczenia tych guzków gradówki. W każdym razie guzki gradówki powodują pogorszenie widzenia przez ucisk na rogówkę. I te guzki można w tej przychodni też ładnie usunąć, jak również można usunąć inne niepotrzebne, jak to nazwać, wykwity, które są, które występują na oczach, mogą wystąpić. To są prosaki, torbiele i inne tego typu. I też można w centralnej przychodni przy pomocy lasera, tudzież skalpela usunąć, oczywiście umawiając się na wizytę. Ja tylko jeszcze przypomnę, Centralna Przychodnia Rehabilitacyjna Polskiego Związku Niewidomych mieści się przy ulicy Karmelickiej 26 i adres strony internetowej przychodniapzn.pl. Można tam odczytać wszystkie telefony, maile i tak dalej. Ja też je podam i będą one w artykule i w linku w komentarzu pod audycją. Będzie można przeczytać dużo, dużo więcej niż to, co ja tutaj Państwu opowiedziałem albo próbowałem opowiedzieć.
1: No będzie
2: to
1: chyba można tyle. Też zapoznać po prostu ze szczegółową ofertą przychodni PZN.
2: Tak, tak, też i ze szczegółowymi opisami tej operacji, bo wiecie, jak ja to, bo to ja czytałem to i tu są jakieś soczewki narzelowe, jakieś takie różne.
1: No to jest rzecz specjalistyczna.
2: To są fachowe rzeczy.
1: Tak, to jest rzecz specjalistyczna, którą
2: wymiękam, przepraszam.
1: Tak, którą rozumie i być może no, osoba, która, której problem bezpośrednio dotyczy, bo
2: tak,
1: się
2: albo lekarz okulista, specjalista,
1: no to lekarz to nawet nie być może, tylko powinien te rzeczy wiedzieć, co to
2: natomiast
1: jest.
2: Natomiast niekoniecznie redaktor tyfloprzeglądu.
1: Tak, tym bardziej, że my przede wszystkim...
2: Albo nawet podredaktor, że my przede jest wszystkim... taka możliwość i proszę bardzo, można skorzystać.
1: My przede wszystkim zajmujemy się technologiami i ta dziedzina jest nam bliska. Okulistyka, wybaczcie, niekoniecznie. A teraz będzie o dostępności, a konkretnie o pewnej stronie, która to skupia różnego rodzaju informacje z dziedziny dostępności. Nazywa się WebAble. Tę stronę wynalazł Mikołaj. Cóż tam ciekawego mamy?
0: Tak, i stoi za całym przedsięwzięciem bodajże korporacja gdzieś powiązana z Freedomem. Bo to oni z tego co wiem za tym stoją. Idea strony jest dość prosta. Zgromadzenie w jednym miejscu, oczywiście w języku angielskim, wszystkich newsów, wszystkich informacji z dziedziny dostępności, które mogą się osobom niepełnosprawnym przydać. Strona jest dość prosta. Mamy no, takie główne kategorie, mamy taką główną kategorię, mamy też podkategorie, nie wiem, na przykład kultura i sztuka, technologia i wszelkie, no, związane z dostępnością newsy, które w tych kategoriach gdziekolwiek w internecie się pojawią, o których ta strona wie, po prostu zostaną tam umieszczone. Są to zwykłe linki. Możemy sobie w linka kliknąć i zostajemy w tym momencie przekierowani już do źródłowego artykułu, który ta strona zaindeksowała. Mamy też pole do wyboru, pole do, przepraszam, do wpisania, gdzie możemy podać adres bodajże kanału RSS. Jeżeli wiemy, że jakaś strona w języku angielskim takie dostępnościowe informacje umieszcza, to możemy zaproponować, żeby autorzy tejże strony Webable dodali ten nasz kanał, który my im tam podrzucimy, jako jeden z kanałów, z których te informacje wskakują. No i w ten sposób dołączy on do bazy, z której te newsy, te artykuły są brane. Więc w taki sposób, nie bez konieczności samodzielnego gdzieś tam sprawdzania źródeł, przeszukiwania sieci, a może te strony by warto, a może te strony by warto, jesteśmy sobie w stanie wejść po prostu na Webable, przejrzeć i przeczytać różne dostępnościowe newsy, bo twórcy Webable sami nam przygotują listy źródeł, z których takie newsy warto brać i sami nam skompilują taki raport po prostu z tych właśnie źródeł, co w dziedzinie dostępności w tym momencie się dzieje i na co warto zwrócić uwagę. No więc jeżeli ktoś język angielski zna, to myślę, że warto raz na jakiś czas sobie wejść, zajrzeć i poczytać, co tam nowego. Może coś dla ciebie ciekawego znajdziemy, bo wiadomo, że nie każdy wszystkie źródła będzie obserwował. A my też myślę, że
1: Od czasu do czasu tam
0: jeżeli
1: zajrzymy.
0: dokładnie zajrzymy, jeżeli coś ciekawego będzie, to też oczywiście opowiemy o tym w tychloprzeglądzie.
1: Tak jest. Zbliżamy się do końca naszej sekcji z informacjami Tyflo. W związku z tym moje pytanie, czy ktoś z Was jeszcze chciałby się czymś podzielić?
0: Ja bym chciał, ja coś mam, ale na razie mam to trochę połowicznie, bo wiem, że wyszedł nowy głos od Akapeli, polski głos, nazywa się Gosia. Problem jest taki, że za żadne skarby nie jestem w stanie zmusić strony z demem Akapeli do tego, żeby była posłuszna, żeby działała i żeby cokolwiek dla mnie odtworzyła. Próbowałem w tym momencie trzy przeglądarki Windows, jedną przeglądarkę na Windowsie i dwie przeglądarki na Macu i na żadnej z tych trzech przeglądarek nie jestem w stanie w dostępny sposób tego zrobić. Jeszcze tutaj z tą stroną będę się starał powalczyć i jeżeli mi się coś uda, to może będę w stanie głos zademonstrować, bo sam jestem ciekawy, jak brzmi, ale no na razie z tego, co widzę, to strona demo Akapeli po prostu jest tragicznie dostępna i się po prostu, no, na razie jeszcze nie doszukałem sposobu, jak sobie z tą stroną poradzić, żeby to zadziałało tak, jakbym chciał.
1: A to aż dziwne, bo to kiedyś dobrze działało. Pamiętam, że bez problemu można było odsłuchać te sample demonstracyjne, no ale widać, coś popsuli i teraz ich nie słychać. Parafrazując klasyka. Ja jeszcze mam też z gatunku informacji dla osób niewidomych i o niewidomych traktujących taką ciekawostkę. Aplikacja Be My Eyes, aplikacja, która oprócz tego, że łączy wolontariuszy i niewidomych, żeby sobie nawzajem mogli pomagać, to także ma ten taki kącik profesjonalny. No i tam można się łączyć z konkretnymi organizacjami na terenie naszego kraju. Nie mam informacji, że w Polsce coś się ruszyło w tej kwestii, ale na przykład mam informację, bo dosłownie przed momentem taka wiadomość do mnie spłynęła, że w Szkocji jest już opcja, aby niewidomi, którzy mieszkają tamże, mogli łączyć się z taką organizacją. Ona się bodajże Visibility Scot nazywa. To jest organizacja, która pomaga w różnego rodzaju kwestiach związanych chociażby z utratą wzroku, są w stanie podpowiedzieć, jak sobie radzić, jeżeli coś takiego nas w życiu spotka. Więc jeżeli na przykład mamy osoby niewidome, które nas słuchają i mieszkają w Szkocji, a podejrzewam, że może tak być, no to taka informacja szczególnie dla nich. Oczywiście, no wiadomo, raczej język angielski byłby tu mile widziany, ale pozostaje mieć nadzieję, że nie będzie to problemem. W aplikacji Be My Eyes taka możliwość jest. No dobrze, to teraz krótko w technikaliach, bo w technikaliach to ja chyba tylko dziś opublikowałem dwa tematy i one też nie będą jakieś długie, bo są to dwa odnośniki, które na przełomie tego tygodnia udało mi się dla was wygrzebać. Pierwszy odnośnik to strona findaredit.com, findaredit.com. Reddit, myślę, że serwis bardzo dobrze znany, szczególnie tym, którzy władają językiem angielskim. Problem tylko w tym, że tych redditów to, czyli takich jakby kategorii, w obrębie których można dyskutować na różne tematy, jest naprawdę mnóstwo. No jest jakaś tam wyszukiwarka, można próbować coś znaleźć, ale twórcy strony findaredit.com pokusili się o skatalogowanie tego wszystkiego. No i mamy tam na stronie takie główne kategorie, jakaś muzyka, rodzina i relacje i innych jeszcze kilka głównych takich kategorii, jakaś tam technologia zdaje się też jest i tak dalej, i tak dalej. No i później mamy podkategorie, a tych podkategorii jest naprawdę dużo. Można sobie przeglądać te reddity, przeglądać i od razu sobie przeczytać, o czym się w danym miejscu dyskutuje. Więc jeżeli ktoś ma jakieś nietypowe hobby albo po prostu chciałby zobaczyć, o co w tym reddicie chodzi, na jakie tematy można podyskutować, bo nie ma pomysłu, a wszak dostępnych klientów tej usługi nie brakuje, sama strona też dostępna jest całkiem nieźle, no to można popróbować i można się pobawić. Strona, przypomnę raz jeszcze, findaredit.com, findaredit.com. Druga strona, którą znalazłem, to jest strona PasteNow, pastenow.me/create. To jest strona, jakich wiele w internecie, bo po prostu jest to strona służąca do tego, żeby się danym tekstem podzielić, bo głównie tego typu strony służą do umieszczania tekstów, kodów źródłowych, jakichś odnośników też, no różne rzeczy tam ludzie publikują, ale generalnie raczej jeżeli jest to jakiś zbiór multimedialny, no to musi być umieszczony gdzie indziej, a w takich miejscach zwykle publikuje się linki. Natomiast tu jest to o tyle ciekawe, że te linki po jakimś czasie wygasają i możemy dosyć skutecznie zarządzać tym, bo możemy na przykład zadecydować nawet, że link będzie ważny tylko przez 5 minut i puszczamy go w sieć, a jak ktoś już nie zdąży, no to trudno, jego strata. Maksymalnie do 24 godzin możemy sobie taki tekst udostępnić na taki okres czasu. Może to być przydatne dla co niektórych, czasem zachodzi taka potrzeba, żeby udostępnić coś tylko na określony czas, żeby to na zawsze gdzieś tam w sieci nie pozostało, chociaż oczywiście, no wiadomo, każdy może sobie coś takiego skopiować i udostępnić to gdzieś później na swoim własnym serwerze albo w jakiejś innej usłudze, no tego nikomu raczej nie będziemy w stanie zabronić. Ale jeżeli komuś byłaby taka usługa potrzebna, no to raz jeszcze pastenow.me/create. Będzie link w komentarzu zarówno do tej strony, jak i do katalogu z redditami, więc spokojnie wszystko sobie będziecie mogli kliknąć bezpośrednio z naszej strony internetowej, jeżeli teraz nie pamiętacie tych adresów. No dobrze, czy ktoś z was jeszcze chciałby coś dodać, bo jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze tematy, to byłoby to już na tyle.
3: Ja na szybko jeszcze dodam, że wyszła ostatnio aktualizacja Firefoxa, która wprowadza wygląd Proton. Jest to jakiś odświeżony design i obawiałam się jakichś zmian w dostępności czy innych utrudnień. Natomiast przyznaję się, że dawno nie korzystam z Firefoxa, więc nie mam porównania, ale chyba wszystko wygląda dla nas po staremu.
1: Ja dziś korzystałem z Firefoxa, nie zaobserwowałem żadnych problemów.
3: Nie, bo to jest, bo na razie to trzeba włączyć we flagach.
1: We flagach.
3: Konfigu.
1: Okej, okay, bo dziś akurat widziałem, że jakiś, ale też dość dawno nie używałem Firefoxa, a dziś mi przyszła aktualizacja, więc no to może już od jakiegoś czasu ona tam sobie leżała, ale akurat dziś miałem taką potrzebę, żeby skorzystać z tej przeglądarki. To nie zauważyłem problemu, ale to jeżeli we flagach, no to faktycznie nie zmieniałem, ale może ktoś zmieniał, może ktoś testował i by się
3: dlatego
1: chciał
3: mówię,
1: z nami podzielić.
3: Z tego co wiem, to nie ma obaw, bo wszystko jest chyba po staremu.
1: No czyli...
2: Ja czekam, aż przestanie mi się zgłaszać narzędzie tam awarii w przeglądarce Mozilla Firefox.
3: To mnie od tej przeglądarki odstręczyło.
2: Bo ono się zgłasza naprawdę dosyć często. Kiedyś tego nie było, teraz to jest po prostu. No. Raz na trzy razy.
1: Słuchajcie, niestety, problem jest taki, że każda przeglądarka ma jakiś problem. Chrome bardzo lubi konsumować zasoby, Firefox lubi się wysypywać. I tak naprawdę z dostępnych silników to głównie mamy te dwie. Tak ewentualnie może ktoś mutacji jakiś popróbować. Na przykład Brave'a, o którym to z Mikołajem kiedyś robiliśmy też audycję, o którym rozmawialiśmy. Gdyby ktoś miał ochotę, to ja ze swojej strony mogę śmiało polecić. Całkiem przyjemna przeglądarka. I dba o naszą prywatność. Troszkę lepiej niż inne. Dobrze. Czy coś jeszcze? Skoro nie, to w takim razie, no mówiłem, dziś rekordowo krótki tyfloprzegląd, ale no i czasem tak być musi, czasem tak się musi zdarzyć. W tym tygodniu po prostu jakoś w informacje nam nie obrodziło, a też jesteśmy w uszczuplonym składzie, bo po prostu tak akurat, a nie inaczej wyszło. Ten tydzień w ogóle też taki krótszy, długi weekend tak naprawdę nam coraz to wielkimi krokami się zbliża kolejny. Także na dziś to tyle. Dziękuję. Dziękujemy wam bardzo za to, że byliście z nami, że nas słuchaliście. Paulina Gajoch, Robert Łabęcki, Mikołaj Hołysz. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. I mówiący te słowa Michał Dziwisz, kłaniamy się do następnego tyfloprzeglądu za tydzień, we wtorek po 20:00. Już podejrzewam, że w większym składzie.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Z Archiwum M. Audycja, w której wszystko zagrane być może. Z Archiwum M. Znana i nieznana muzyka. Z Archiwum M. W każdy piątek między 21 a 23. Zapraszam, Michał Dziwisz.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16:00 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: I cóż ja mogę powiedzieć? Ja mogę chyba w tym momencie tylko spełnić obietnicę z wczoraj i rozpocząć nasz dzisiejszy program takim gromkim ho, ho, ho!
7: No fantastycznie po prostu. Na to czekałam, nie ukrywam. Myślę, że słuchacze również. Natomiast ja pozwolę sobie odnieść się do programu, który oglądałam w tym tygodniu, do wielkiego testu święta Bożego Narodzenia, z którego zresztą kilku ciekawostek się dowiedziałam. I w tym oto teście prowadząca, pani Sylwia Dekiert, pytała prowadzącego, I jak tam okna już umyte na święta, duchy zrobione, choinka ubrana i pan prowadzący, mimo że to była środa dopiero, to już mówił przynajmniej, no, jak jest w rzeczywistości, że wszystko miał przygotowane.
1: No to powiem ci tak, ja liczę na gotowe. Ja liczę na gotowe, u mnie, szczerze powiedziawszy, zrobione nie jest nic, a ja sobie pójdę na Wigilię, najem się i będę mógł powiedzieć święta, święta i po świętach. Taki jestem.
7: No widzisz, a ja się tak trochę zaangażowałam kulinarnie, bo coś tutaj przy ciastach niektórych pomogłam, przy jakiejś sałatce pomogę jeszcze jednej czy drugiej, także nie jest tak źle ze mną jeszcze. No cóż mogę powiedzieć, 1-0 dla mnie.
1: No dobrze, to skoro 1-0 dla ciebie, to w takim razie ja ci pozwolę nawet wygrać 2-0 i to już wiemy, kto się będzie zajmował tym tortem z okazji 70. rocznicy, 70. wydania programu RTV. Rocznicy, no to bez przesady, ale 70. wydania programu RTV. Proszę bardzo.
7: Ale ja bardzo chętnie zgodzę się na remis. To myślę, że to będzie takie sprawiedliwe i uczciwe, żebyś ty się teraz wykazał. Na szczęście zarówno ja, jak i Michał tu obecny, który nie chce wykazać się kulinarnie, wykazaliśmy się przygotowując materiały do świąteczno-sylwestrowego wydania programu RTV. Przeglądaliśmy ramówki, opisy programów telewizyjnych, aby wam zrelacjonować, cóż ciekawego mają nam stacje telewizyjne do zaoferowania w okresie świątecznym oraz w okresie sylwestrowym. Skupiamy się na stacjach telewizyjnych, ponieważ no, ich oferta chyba jest najciekawsza, ciekawsza od ofert niektórych stacji radiowych, a że mówienie o wszystkim byłoby cokolwiek czasochłonne, no to doszliśmy jednak do wniosku, że tak będzie lepiej.
1: Tak, ja jeszcze tylko dodam, gdyby ktoś się zdziwił, dlaczego Milenę tak dziś słychać, po prostu działamy w warunkach polowych, ponieważ renifery poprzegryzały wszystkie kable.
7: No jedzie renifer przez Rosję i Estonię i przez kable.
1: Tak, i przez kable. Dziś ewidentnie zrobił jakiś skok zamiast przez płotki, to skok przez kable. No i niestety jesteśmy z tego powodu poszkodowani, ale mam nadzieję, że jesteśmy zrozumiali, że słyszycie to, co do was mówimy oboje. No i mówić będziemy przez najbliższe kilkadziesiąt minut w 68. specjalnym wydaniu programu RTV, w którym będziemy mówić właśnie o tym, co tam ciekawego w telewizji. Przede wszystkim w telewizji na święta, Sylwestra i Nowy Rok. I zaczynamy od Wigilii.
7: Poczekaj, bo zanim zaczniemy, to należy dodać, od czego zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie.
1: A i owszem.
7: Bo to był w zasadzie jedyny radiowy akcent, który się pojawił.
1: Taki radiowy akcent, to wiesz co? To ja dziękuję za taki radiowy akcent.
7: No właśnie, bo to nie tak powinno być, prawda? To była piosenka w wykonaniu tych tak zwanych przyjaciół Karpia. 20 utwór z tego cyklu, 20 rocznica powołania tej akcji charytatywnej. Tylko, że no właśnie, zawsze to było tak, że te utwory wykonywali dziennikarze programu trzeciego. A teraz z uwagi na ten jubileusz, gwiazdy wzięły udział, więc jest Sławek Uniatowski, jest Dorota Miśkiewicz, jest Piotr Rogucki, chyba Ania Rusowicz, więc no, takie osoby dość popularne, dysponujące bardzo dobrymi warunkami głosowymi. No ale to urok Karpia polegał na tym, że właśnie dziennikarze go wykonywali, a nie Sławy. To jest tak w wykonaniu Sław, to no, mamy mnóstwo, więc... Mam nadzieję, że za rok wrócą do tych dobrych tradycji, że to nie jest dlatego, że dziennikarzom się już nie chce śpiewać i że nie ma tam komu śpiewać po nadejściu dobrej zmiany.
1: Albo po prostu są takie animozje pomiędzy starą ekipą, która jednak jakoś tam pozostała, a tą ekipą dobrozmianową, że oni najzwyczajniej w świecie przy jednej piosence nie chcą w ogóle uczestniczyć. Też tak może być.
7: No więc właśnie, to jest też możliwe, oby to tak nie było. W każdym razie, jeżeli wam się podobała albo nie podobała ta piosenka, to piszcie facebook.com/radio-dhtl lub na naszej stronie.
1: A ja chciałem powiedzieć, że no nie wszyscy w ten sposób postąpili jak ludzie z programu Trzeciego Polskiego Radia, bo na ten przykład lokalne radio Q z Kutna ma swoją kulędę i oni tam śpiewają.
7: I to drugi raz z rzędu mają kulędę.
1: No właśnie.
7: I za każdym zima zimną, także im się chce.
1: Im się chce.
7: Zobaczymy, jak będzie chciał za 20 lat.
1: Zobaczymy, zobaczymy, jak im się będzie chciało. No i tam raczej z racji tego, że to jest prywatna stacja, to nie nastąpi dobra zmiana. To nie ma chyba na to opcji. I też inne stacje mają też jakieś tam swoje świąteczne utwory, chociaż nie wiem, czy tam występują dziennikarze tylko i wyłącznie. Chyba tak, na przykład w Radiu Olsztyn mają jakąś świąteczną piosenkę. O tym wspominał mi jakiś czas temu nasz redakcyjny kolega Robert Łabęcki, bo słyszał jakąś tam...
7: No proszę, no. To ja się nie spotkałam, ale może skoro mówimy o świątecznych piosenkach albo jakkolwiek z nimi związanych ze świętami motywach muzycznych, to rozpoczynając omawianie tego, co w Wigilię ma nam do zaoferowania telewizji na jedynkę, to też zacznę muzycznie.
1: A już proszę
7: bardzo. Dwa lata temu, kiedy mieliśmy świąteczny program, już to śpiewałam, rok temu nam się niestety z uwagi na stan zdrowia ówczesnego, obecnego tu Michała, nie udało nam się tego programu przeprowadzić, więc nie zaśpiewałam. Także mam nadzieję, że Państwo się ucieszą, że po dwóch latach powrócę do tego zwyczaju. Może to nie jest najlepsza jakość, najlepsze warunki, ale niech będzie.
1: Jest HD Voice, nie marudź, śpiewaj.
7: Motyw muzyczny, którym telewizyjna jedynka reklamowała swoją świąteczną ofertę kilkanaście lat temu. Brzmiał tak.

0: No jak ładnie, brawo ty!
1: No brawo ja!
0: Tak jest.
1: Fantastycznie. Możemy za tym przejść do innych wydarzeń muzycznych związanych ze świętami, bo tak to jakoś będzie, że będziemy się przede wszystkim skupiać na kolędowych koncertach, ale nie tylko kolędowych, bo filmy to są, wiecie, co roku te same.
0: Albo bardzo podobne.
1: Więc nie ma sensu tego dokładnie omawiać, jeżeli kogoś interesują szczegółowe informacje, kiedy leci na przykład film typu Zawód Święty Mikołaj, no to zachęcamy do pobuszowania w internecie i do przestudiowania telewizyjnych ramówek, a my się skupimy na koncertach i na innych takich ciekawych telewizyjnych wydarzeniach. Ale od koncertu zaczniemy w telewizyjnej jedynce w Wigilię. Czy jeżeli sobie chcecie pośpiewać z rodziną i potrzebujecie akompaniamentu, to o 17.30 możecie włączyć rodzinne kolędowanie na Jasnej Górze, jego część pierwszą, a jeżeli wam tak się będzie świetnie śpiewało, to spokojnie za godzinę o 18.30 jest druga część. Znani artyści, wokaliści i aktorzy zaśpiewają najpiękniejsze polskie kolędy, zarówno solo, jak i z towarzyszeniem bardzo utalentowanych członków swoich rodzin. Żon, mężów, rodziców czy rodzeństwa.
0: No pięknie.
1: Fantastycznie. W jasnogórskim sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej wystąpią Justyna Styczkowska, no to ona ma przecież muzykalną rodzinę. Więc
0: tak, cała rodzina tam przecież praktycznie rzecz biorąc śpiewa.
1: Tak, Katarzyna Zielińska, Stanisław Karpiel-Bułecka, Rafał Brzozowski, Alicja Węgorzewska, Natasza Urbańska, Emilia Komarnicka, Katarzyna Stankiewicz, Ewelina Lisowska, bracia Szczepanikowie z zespołu Pektus, więc jeżeli mają sprawę rodziny załatwioną, bo rodziny nie śpiewają na co dzień, i Mateusz Ziółko też wystąpi. A towarzyszyć będzie im orkiestra pod dyrekcją Zygmunta Kukli oraz chór Gospel. Gospodarzem tego wieczoru będzie Przemysław Babiarz i wielu ostatnich wydarzeń w Telewizji Polskiej.
0: A gdzie tu rodzina Pospieszalskich? Ja się tak zastanawiam.
1: Nie wiem właśnie, to przecież powinni się
0: pojawić. Bo zawsze przecież jak Steczkowscy, to i Pospieszalscy się pojawiali, jakoś tak było.
1: Powiem ci tak, uspokój się, nie spoiluj, dobrze?
0: Okej.
1: Jak to mówią, nie po naszemu, you know what I mean.
0: Dobrze.
1: Dobrze. Kolejne wydarzenie koncertowe o 20.20 pod nazwą Jaka Wigilia, taki cały rok. I to jest koncert kolęd i pastorałek z udziałem pary prezydenckiej.
0: Ho, ho.
1: Pod wezwaniem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i Jana Bosko w Łodzi zabrzmią tradycyjne kolędy i pastorałki od wieków śpiewane w polskich domach. Przed Andrzejem Dudą i jego małżonką wystąpią tacy artyści jak Krystyna Prońko, Sylwia Grzeszczak, przepraszam, ale to zestawienie po prostu mnie bawi. Wielka Krystyna Prońko, fantastyczna wokalistka z takimi sukcesami, Sylwia Grzeszczak, no też sukcesami, ale trochę nie ta liga. Halina Młynkowa, Katarzyna Cyrek-Ficka, Sebastian Karpiel-Bułecka, no tam był Stanisław, tym Sebastian, wszyscy sobie pokolędują, ale oczywiście pan Sebastian z zespołem Zakopower, więc jego koledzy z zespołu też przyjdą. Mateusz Ziółko znowu i Sun and Grace. Wykonawcą będzie towarzyszyła orkiestra Grzegorza Urbana, który jest także autorem aranżacji. Świąteczne życzenia znamienitym gościom oraz telewidzom złoży grupa opoczyńskich kolędników. Koncert z elementami mazowieckiego folkloru poprowadzą Olga Szomańska i Tomasz Wolny. Z kolei o 21.30 dla tych, których to interesuje, ja myślę, że mogą być tacy wśród naszych słuchaczy, transmisja papieżki z Watykanu z udziałem oczywiście papieża Franciszka. To tyle takich ciekawostek, które wybraliśmy do was, dla was najciekawszych, jeżeli chodzi o jedynkę telewizyjną, więc przechodzimy do dwójki. No i jak to zwykle bywa, mamy tutaj, jeżeli chodzi o święta i Nowy Rok, specjalne wydania teleturniejów z udziałem gwiazd. I nie inaczej będzie i tutaj, ponieważ o 14.00 mamy Familiadę, w wigilijnym odcinku biorą udział znani aktorzy Beata Ścibakówna, Monika Dryl, Waldemar Barwiński, Jakub Dmochowski i Arkadiusz Janeczek. I oczywiście wygrana zostanie przeznaczona na cele charytatywne, tak jak to w tych odcinkach specjalnych bywa, a później bez zaskoczenia, Koło Fortuny, też specjalne wydanie i w wigilijnym odcinku specjalnym wystąpią gwiazdy Korony Królów.
0: Wow.
1: Będą to, ale będą to w zasadzie osoby odgrywające postaci związane poniekąd z jedną gałęzią bohaterów, o czym zaraz. Będą to Wasyl Wasyłyk, Anna Zalewska i Igor Aronow, czyli kolejno aktor grający Jogajłę, aktorka grająca Marię, czyli tę siostrę Jogajły, i aktor grający księcia Witolda. No i tutaj również wygrana zostanie przeznaczona na cel charytatywny. A teraz potem zaczynamy kolędowanie, czyli tutaj wcześniej można zacząć, ale to spokojnie, to jeszcze nie są rekordziści. O 15.15 koncert Hej w Dzień Narodzenia w Pelplinie. Chyba on co roku tutaj jest, tak mi się wydaje. Co roku jest koncert w Pelplinie transmitowany przez telewizyjną dwójkę. A cóż będzie w tym roku? W zabytkowych wnętrzach Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Pelplinie zabrzmią tradycyjne polskie kolędy w nowych aranżacjach. Zaśpiewają je gwiazdy muzyki rozrywkowej i poważnej. Wystąpią Krzysztof Cugowski, Patrycja Markowska, Kuba Badach, Anna Karwan, Roxana Węgiel, Edyta Piasecka i Sławomir Naborczyk. Towarzyszyć im będzie Elbląska Orkiestra Kameralna pod kierownictwem Janusza Stokłosy, a także chór dziecięcy Arpos i Polski Chór Kameralny. Koncert poprowadzą Anna Lucińska i Aleksander Sikora. To tyle, jeżeli chodzi o dwójkę. Dalej będzie filmowo, jeżeli kogoś to szerzej interesuje. Natomiast jeżeli ktoś chce przez cały praktycznie dzień słuchać różnych opracowań kolęd, no to nic prostszego, wystarczy włączyć telewizję Polsat. Tam będą koncerty z tego roku, poprzednich lat, ale po kolei. Zaczynamy już od 12.45 kolędowaniem z Fundacją Polsat. I to będzie dobre. Słuchajcie, w tym roku głównym motywem koncertu będzie tradycyjna grupa kolędników Anioł, Turoń, Śmierć, Niedźwiedź i Pastuszek z Gwiazdą, która znalazła się na liście dziedzictwa niematerialnego UNESCO. Przed laty wizyta kolędników była ważnym elementem świąt, który zwiastował dobrobyt i powodzenie w nadchodzącym roku. Na scenie pojawią się także gwiazdy, które zaśpiewają kolędy. I teraz słuchajcie, widzowie usłyszą świąteczne pieśni w wykonaniu Barbary Kurdej Szatan i Rafała Szatana oraz Sławomira, Sławomir będzie, słuchajcie, i Kajra.
0: No nie, no po prostu, no taki zestaw kolędników, że ja nie mogę, naprawdę. No,
1: dokładnie. A w koncercie wezmą też udział oczywiście podopieczni Fundacji Polsat. Godzinę później, czyli o 13.45, mamy wielkie kolędowanie z Polsatem, ale z ubiegłego roku, 2018, konkretnie ze Świętej Lipki. Jako, że nas rok temu nie było, to powiem wam, co w tym koncercie się działo i kto w nim występował. Widzowie będą mieli okazję usłyszeć najpopularniejsze kolędy i pastorałki płynące z Bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Świętej Lipce. Solo w duetach, tercetach, a także ze swoimi bliskimi, czyli znów tutaj ten motyw, wystąpią Michał Bajor, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Barbara Kurdej-Szatan, Rafał Szatan, bo danych nie było, Ewa Farna i Anna Wyszkoni. Do świątyni przybędą także Filip Lato, Mateusz Ziółko, grupa folkowa Tulia oraz zespoły Enej i Pektus. Wykonawcą będzie towarzyszyć orkiestra pod dyrekcją Tomasza Szymusia oraz chór świętolipski. 14.45 to kolejna powtórka, o której już mówiliśmy wam 2 lata temu. Widocznie tak ten koncert się udał, że teraz co roku będą go powtarzać. To jest wielkie kolędowanie z Polsatem Warszawa 2016, a więc rozumiecie, 2 lata temu go powtarzali już. Nie wiem, jak było rok temu i teraz znowu. Ale warto go przypomnieć i powiedzieć, co się w nim będzie działo, szczególnie, że się trochę domyślam, czemu oni go powtarzają. Najpiękniejsze polskie pieśni bożonarodzeniowe w wykonaniu plejady wspaniałych artystów zabrzmiały w murach neogotyckiej katedry pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana